0: taki może nie bunt, ale takie właśnie pytanie, dlaczego... może nawet nie dlaczego, tylko właśnie chciałam tak po ludzku mieć tą mamę dla siebie, ale w pewnym momencie dostałam takie łaski, takie modlitwy o właśnie tą wolę Pana Boga. Tak jak jużśmy się pomodlili przed tym wywiadem, nie? Że właśnie z tym Ojcze Nasz właśnie też jest bądź wola Twoja. I to było dla mnie takie odkrywcze, że Pan Bóg wie najlepiej, kiedy ktoś z nas, że tak powiem, ma zgasnąć. No i faktycznie mama odeszła w Sylwestra w chwilę po Aniele Pańskim.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Szczerze mówiąc, zastanawiałam się, jak zazwyczaj, przed Wielkim Postem i jakoś tak nie mogłam wybrać takiego pasującego do mnie, takiego w sensie takiego właśnie w prawdzie, ale pomyślałam sobie, że to, co się wydarzyło niestety na świecie, spowodowało we mnie ogromną otwartość na przyjęcie rodziny z Ukrainy do domu. I myślę sobie, że to jest takie może nie postanowienie, ale takie taka rezygnacja z siebie właśnie w Wielkim Poście, z jakichś swoich planów, z jakichś takich nawet swoich takich prozaicznych planów, takich codziennych, właśnie z myślą o tej drugiej rodzinie, która jest u nas w domu. Jest to mama i córeczka 8-letnia, które właśnie uciekły z wojny. I myślę, że tak Pan Bóg odpowiedział na moje pragnienie tego poszukiwania właśnie postanowienia, żeby właśnie tak wyjść poza swoją strefę komfortu, swoich planów, takiego trochę uporządkowanego życia, chociaż jestem szalonym człowiekiem, ale jednak jakiegoś rytmu, więc bardzo się cieszę, że ta rodzina trafiła do nas i też... I też uczy cierpliwości większej, takiego właśnie wychodzenia poza siebie. Tak, myślę, że tak od bycia małą dziewczynką to chciałam, chociaż miałam taki epizod, że chciałam być piosenkarką. Oczywiście dezodorant był mikrofonem, także... Bardziej mama pokazywała swoim życiem. Tata, tak, że tak powiem, na nie to, że na przekór, ale na pewno mama była takim jakby przykładem osoby wierzącej. Bardzo też dużo razy pielgrzymowała, zawierzała pewne rzeczy, pewne ważne rzeczy i mniejsze. I pamiętam, jak byłam mała, to byłam w takim trochę okresie buntu, ale mama wszystko robiła, żebyśmy... jak był nasz papież w Polsce, żebyśmy były tam, gdzie on. Czyli zabierała mnie do Zakopanego i ja się buntowałam, że trzeba tak rano wstać na tą Krokiew, ale mamo, po co? I tak nas papież nie zobaczy. A mama uparcie, idziemy. Później jak był w Warszawie, to też pomacha, jak jechał krakowskim przedmieściem. I mam takie obrazy, przebłyski, że rzeczywiście stałam w tym tłumie i machałam, chociaż miałam świadomość, że jestem jakby ziarenkiem wśród tych wszystkich ludzi. Ale przez takie niesamowite sytuacje i też walkę z chorobą, którą dwa razy ją dotknęła, no też pokazywała taką ogromną wiarę i ufność Panu Bogu. Także mama, taki autorytet. No raczej spokojnym i takim no też chyba szalonym jednak. Natomiast gdzieś tam były tłumione we mnie emocje, które miałam, jak dojrzewałam i nie mogłam za bardzo powiedzieć swojego zdania, trochę ponieść głosu, więc gdzieś tam to mi na pewno bardzo w dzieciństwie doskwierało, że nie mogę być do końca sobą. Ale myślę, że generalnie byłam chyba dobrą córką, ale to pewnie trzeba byłoby zapytać taty, bo już mamy nie mam, ale myślę, że chyba są zadowoleni. Tak, ale taki bardzo krótki w zasadzie. Nawet jak moja mama zaczęła bardzo chorować na nowotwór, to gdzieś tam cały czas była ta ufność, że Pan Bóg wie lepiej, chociaż cały czas się oczywiście modliłam, żeby stał się cud i żeby mama jeszcze była na moim ślubie, żeby jeszcze była no, ze mną. Znaczy wiadomo, jest teraz cały czas ze mną, ale na wtedy tak fizycznie. I właśnie. I w młodości to może bardziej nie, ale takie właśnie taki może nie bunt, ale takie właśnie pytanie, dlaczego... może nawet nie dlaczego, tylko właśnie chciałam tak po ludzku mieć tą mamę dla siebie, ale w pewnym momencie dostałam takie łaski, takie modlitwy o właśnie tą wolę Pana Boga. Tak jak już my się pomodlili przed tym wywiadem, nie? Że właśnie z tym Ojcze Nasz właśnie też jest bądź wola Twoja. I to było dla mnie takie odkrywcze, że Pan Bóg wie najlepiej, kiedy ktoś z nas, że tak powiem, ma zgasnąć. No i faktycznie mama odeszła w Sylwestra w chwilę po Aniele Pańskim, także w takim jednocześnie pięknym czasie. Ale no... takiego ewidentnego buntu oczywiście poszukiwałam, a czy na pewno Pan Jezus istniał? Takie pytania takie stawiałam mamie. Ale mama i przykładem i rozmowami, chociaż była bardzo zapracowana, ale starała się tak przybliżać i takimi różnymi właśnie przykładami ludzi no, dawać takie odpowiedzi. No, jestem pewna, że mama na 100%. Myślę, że mama w swojej cichości serca, czy właśnie w takich bardziej spektakularnych momentach, jak był papież, to rzeczywiście się bardzo modliła. I oczywiście moja cudowna chrzestna, mam cudowną mamę chrzestną z Gdańska, która jak byłam mała, zawsze mi przysyłała telegramy i zawsze oznaczała tak swoją pamięć i miłość. I do tej pory mam z nią wspaniały kontakt i czuję takie wsparcie zawsze, jak coś się dzieje u mnie w życiu, to ona jest na bieżąco informowana i zawsze wiem, że omadla. I zawsze myślę, że od samego początku zawsze ciocia Halinka mnie omadlała. Także czuję tutaj ogromne takie wsparcie duchowe. W dzieciństwie, bo teraz wiadomo, że są mi przyjaciele i mąż i ubogacona. Także wiem, że jest... Myślę, że zawsze taka byłam, ale oczywiście uczyłam się przez obserwację. Myślę, że zawsze widziałam, jak mój tata bardzo często lubił pomagać. Jak już dorastałam, jakieś były urodziny, to tata zawsze odwoził moich wszystkich znajomych do domu. Zawsze trzeba było komuś pomóc, zawsze mama pomagała, tata. Więc i też to było takie naturalne i takie było u nas w domu... taka pomoc, wdzięczność, tak jakby na porządku dziennym. Ale rzeczywiście chyba od w ogóle początku życia zawsze byłam takim innym dzieckiem, w tym sensie, że tak się cieszyłam naprawdę z wszystkiego. Dorastałam, też się cieszyłam. Zawsze widziałam to i ktoś nie widział tego światełka w tunelu, ja widziałam. No nie, tak mi się wachlarz zawsze otwierał pozytywnych rozwiązań. I czasami zderzałam się z tym, że tak świat nie wygląda, że nie jest taki kolorowy i nie można być takim hura optymistą. Ale z drugiej strony to bardzo mi też pomagało. No też przeszkadzały czasami, wiadomo, bo trzeba też racjonalnie myśleć, podchodzić do pewnych rzeczy, ale nie żałuję, że jestem optymistką i myślę, że ta wdzięczność jest też tak połączona z tym, że też bardzo lubię dziękować, nie wiem, kierowcom, że mnie przepuszczą, mrugnąć światłami, czy dzieciom, moim uczniom, czy właśnie przyjaciołom, sprawiać jakieś takie małe i większe niespodzianki, pamiętając o ich języku miłości, bo to też jest różnie. Była na pewno tradycyjna i była właśnie tak pięknie powiedziałeś, widziałam tą żywą wiarę, szczególnie w mamie, naprawdę. Tata też był wierzący, ale jednak no, ewidentnie widziałam, że mama, że bardziej tata idzie za mamą i to nie wypływało jakby, tak mi się wydaje, z jego takiego właśnie takiej relacji z Panem Bogiem, jaką miała mama. Więc tutaj ewidentnie mama była takim przykładem żywej wiary, takiej ufności totalnej jemu. No tak, może trochę tak. Chociaż miałam takie wrażenie, że jak zrobię coś źle, to właśnie Pan Bóg nie będzie zadowolony, no nie, że był taki srogi, ale wiadomo, że człowiek się kształci i też rozwijałam się, też cały czas staram się duchowo rozwijać i pamiętać o tym, że Pan Bóg chce dobrze i to, co nas spotyka, no ma jakiś na pewno sens. Jeśli chodzi o studia, czy po studiach. No to wyszłam za mąż. To była taka no jedna jednak z ważniejszych decyzji życiowych. No i cóż, i później wiadomo w małżeństwie, no chciałam zostać mamą, więc mój mąż tatą, więc wiadomo, że staraliśmy się o dzieci. Natomiast no 3 razy niestety straciłam ciążę. Byłam 3 razy i niestety no nie mamy dzieci tutaj ziemsko, ale na szczęście mamy w niebie naszych orędowników. Także bardzo się cieszę, że są tam. No na pewno leżąc w szpitalu i przeżywając i fizycznie, i psychicznie bardzo ciężko te wszystkie straty, zwłaszcza te 2 ostatnie, to no rodzą się takie pytania, czy to już jest koniec świata w sensie takim, tak, dla kobiety, że Panie Boże, znasz moje pragnienia, też przecież chcesz, żeby te rodziny wszystkie miały dzieci raczej, które się pobierają, chcą żyć tak jakby no normalnie. Ale tak naprawdę no Pan Bóg wie, co jest najlepsze. I jakoś wierzę w to bardzo głęboko, że no po coś to się zadziało, mimo że były to trudne mega doświadczenia. To jednak jak na przykład wychodziłam za 3 razem do szpitala, to jak wenflon mi zdjęli i był taki wacik, to okazało się, że na nim pojawiło się takie serduszko z krwi, no nie? A więc ja już od razu to zauważyłam i mówię, tak spojrzałam w niebo i mówię, Panie Boże, wdzięczność, że mogłam choć na chwilę zostać tą mamą i jakby się już nią nazywać do końca życia. No właśnie po ludzku myślę, że byłoby mi o wiele ciężej, bo jednak pomimo sztabu, pomimo wspaniałych ludzi wokół, to jednak no, trzeba to cierpienie przeżyć w samotności. Myślę, że każdy, kto zaznał cierpienia, to no, musi jakoś sobie też z tym poradzić. Bardzo mi też ratował różaniec z Janem Pawłem II. Bardzo taka ufność, myślę, cały czas w to, że Pan Bóg jakoś z tego wyprowadzi dobro i pomimo, że teraz jest mi źle, tak jakby psychicznie i kobiecość mi spadła, że tak powiem, i poczucie własnej wartości, to, że właśnie nie potrafię tej ciąży utrzymać, że coś jest nie tak, chociaż nie mamy przyczyny, nie znamy przyczyny dlaczego, no to jednak właśnie ta wiara tak trzyma na powierzchni, utrzymuje, kiedy tak po ludzku wydawałoby się, że się świat bardzo rozsypuje. Więc myślę, że tutaj wiara była na pewno kluczowa i myślę, że wsparcie osób, które też mnie znały i wiedziały też, jak mi pomóc, chociaż też czasami bywało z tym różnie, z najbliższymi albo z dalszymi osobami, które ewidentnie chciały pomóc, ale czasami padały jakieś słowa, które były jeszcze bardziej trudne. Tak, myślę, że przez poruszanie w ogóle takich trudnych tematów zauważyłam, że otwierają się serca innych kobiet i czasami jak coś napiszę w mediach społecznościowych od czasu do czasu, to zdarza się, że piszą do mnie obce w ogóle kobiety, że dziękują za dany wpis i to jest takie budujące, że no właśnie ten optymizm wychodzi właśnie w takich momentach, że gdzieś tam mam wrażenie, że coś jest po coś, więc skoro mnie to dotknęło, to jeszcze mam taką naturę, to być może będę mogła komuś pomóc przez swoje doświadczenie przejść troszkę lżej, choćby przez właśnie stratę dzieci, czy przez stratę bliskiej osoby. No bo wiadomo, że też tego doświadczyłam, więc tak, więc myślę, że to takie połączenie. Na pewno bardzo mnie bolały słowa typu na pewno było chore, dzieciątko oczywiście, lepiej teraz niż później. To znaczy wiadomo, no każda ciąża, myślę, że rzeczywiście z każdym etapem ciąży na pewno jest trudniej. Natomiast jakby jak jest tak się na świeżo, bo takim doświadczeniu jest to i tak cios, bo wydaje mi się, że każde, nawet potencjalnie następne dziecko, no jakby nie spowoduje zatarcia tych wspomnień, że jakby zawsze będę o nich pamiętać. Choćbym miała, nie wiem, 5 dzieci, to zawsze będę o tej 3 pamiętała. Na pewno też teksty, może to przez kłótnie, takie wpędzanie trochę w poczucie winy, że może to jednak nasza wina, no nie pomagały na pewno. I myślę, że bardzo fajnie, bardzo dobrze znać tą osobę, z której chcemy bardzo pomóc, bo myślę, że najprostsze rozwiązanie, czyli nie wiem, jak ci pomóc, ale wiedz, że jestem przy tobie, możemy pomilczeć, możemy razem

Gowałam się, więc też wiadomo, że trzeba, a nawet tą dziesiątkę było mega trudno odmówić, bo a to byłam po narkozie, a to przed jakimś zabiegiem. Tutaj jakiś po prostu szpital, wiadomo, więc śpisz, nie śpisz. Wszystkie takie różne czynniki, bardzo różne, powodowały to, że włączałam YouTube'a z Janem Pawłem II, który mnie tak ukajał i bardzo pomagał mi. I też właśnie tam odnawiał różaniec i ja razem z nim. I najczęściej zasypiałam, jak już tak odmówiłam, to jakoś tak zasypiałam, taka bardziej spokojna. No wcześniej tak trochę miałam bunt na różaniec, szczerze mówiąc, bo jakoś tak mi się bardzo kojarzył z osobami starszymi. Że to jest różaniec dla właśnie babci, dziadka, tak bardzo stereotypowo, a w pewnym momencie tak odkryłam taką radość właśnie z różańca. I w ogóle ostatnio byłam też na rekolekcjach w Szymanowie, niedaleko Niepokalanowa, i zabrałam dziewczyny, która jedna przyleciała z Londynu w ogóle i nie widziała Niepokalanowa, więc pojechałyśmy w tak zwanym międzyczasie. I patrzę, jest różaniec ze świętą moją ukochaną Ritą. I także mam kolejny, także jest cały czas ten różaniec jakby w moim sercu. No, jej życie było troszeczkę takie podobne. Bardzo lubiła góry. Ja bardzo też lubiłam góry. Miała trudne małżeństwo. No, my też z mężem pracujemy nad różnymi naszymi cechami charakteru, różnymi nawykami, które niekoniecznie gdzieś tam wiadomo, że są spójne z tą drugą osobą. Więc ciągła, nieustanna praca. No i też dlatego właśnie jest mi... No i też straciła dzieci, tylko wiadomo, w inny sposób. Ale też ta ufność, że jakby, no właśnie, ten Pan Bóg jest najważniejszy i choćby nie wiem, co się działo, to trzeba omadlać i robić to, co można, równolegle po ludzku i po Bożemu. Mhm. Czyli na przykład wszystko to, co dobre nas spotyka, ma super sens. To, co nas trudnego spotyka, myślę, że no, z mojego doświadczenia... Z perspektywy czasu widzę to tak bardziej, że w momencie takim właśnie bardzo emocjonalnym, kiedy rozsypujesz się na milion kawałków, ciężko zobaczyć tą nadzieję i jakby tą właśnie tego Pana Boga, który cię kocha, a z drugiej strony nie rozumiesz, że właśnie jakby coś zostało zabrane, twoje marzenie, pragnienie, i nie rozumiesz tego tak po ludzku, no nie? Że jeszcze pracuję z dziećmi, więc gdzieś tam ten instynkt mogę sobie gdzieś tam, powiedzmy, troszeczkę zrekompensować, ale to nie jest wiadomo to samo. Więc gdzieś tam daje mi taki jakby obszar zawodowy, że może gdzieś tam się sprawdzam w pracy z dziećmi, a tutaj, więc może jednak byłabym może jakąś taką może nawet niezłą mamą. Albo choćby w jakimś tam procenciku dobrą mamą, a jednak tego dzieciątka tak fizycznie nie ma, nie? Więc, ale jakby jestem, też ostatnio odkrywam właśnie duchowe macierzyństwo, żeby właśnie to moje takie pragnienie bycia dla dzieci, robienia coś takiego dla nich, tak jak dla swoich dzieci robiła, żeby gdzieś zostało, żeby po prostu ta miłość, którą mam w sercu do dzieci, czy to przyjaciół, czy moich uczniów, którzy wiem, że są tylko na chwilę, tak? Ale gdzieś tam, żeby dać sobie wszystko i też właśnie pamiętać, że coś jest po coś i żeby też tak, jakby chodzi mi o to, żeby też siebie tak nie zamykać. Tak w środku, w takim znaczeniu nawet tego cierpienia, prawda? Że widzieć jakoś tak głębiej, dalej. Że okej, teraz mogę nie rozumieć, ale za jakiś czas postaram się jakoś to tak bardziej widzieć szerzej, że właśnie może komuś to wszystko pomóc innemu. Tak przejść daną drogę. Także może dlatego. Tak, to prawda. Do duszpasterstwa zaprowadziła mnie oczywiście mama. Chociaż powiem szczerze, że widok pierwszy raz świętej Anny pełnej złota, pełnych takiego przepychu, niestety tak mnie trochę odrzucił, bo wydawało mi się, że nie, no wszystko powinno być takie skromne, że dlaczego tyle złota, tak bardzo po ludzku oczywiście. Ale mama tam to, że tak powiem, krople drążyła w skalę. I pojechałam na Światowe Dni Młodzieży do Kolonii.
Wtedy miał być nasz papież jeszcze, ale niestety zmarł i był już Benedykt XVI papieżem na Światowych Dniach Młodzieży, a mój mąż z

0: kolei pojechał w tym samym czasie na obóz zerowy dla studentów i tak trochę się tam spotkaliśmy właśnie niezależnie od siebie, właśnie dowiedzieliśmy się o tej skamie całej, naszym Stowarzyszeniu Katolickiej Młodzieży Akademickiej. Oczywiście z tego miejsca pozdrawiamy Beatkę, którą obydwoje znamy, też z duszpasterstwa. I no, powiem szczerze, że rzeczywiście tam wzrastałam też jako studentka. Były msze święte, były spotkania prowadzone też przez naszego rektora, księdza Bogdana Bartołda, który, jeśli słucha, to gorąco pozdrawiam, który też, też był też na pielgrzymkach, do których też chodziłam trzy razy właśnie w służbach w UAPM. I więc jakby Święta Anna tak mi się kojarzy tak zadaniowo, towarzysko, także bardzo miło. No i oczywiście wiara tam wzrastała i rzeczywiście... No, już takim się stała, takim tak naprawdę, można być takim drugim domem. Już to złoto mi nie przeszkadzało. Już ten obraz Matki Bożej Częstochowskiej gdzieś tam też do mnie powracał. Zresztą też tam brałam ślub, więc też jednak się okazało, że był ważny ten kościół. Więc faktycznie to było bardzo ubogacające bycie tam, zwłaszcza, że w pewnym momencie też byłam odpowiedzialna za organizację imprez właśnie studenckich w Dolnym Kościele, więc to też było takie, wiesz, fajne, że ja, która raczej jestem szalona, jednak mogłam ogarnąć te imprezy. Oczywiście z osobami to też był za to odpowiedzialne, więc też z Justynką, także naprawdę to był taki super czas, żeby też odkrywać w sobie jakiś kolejny dar, być może, bo kiedyś się śmiałam, jak robiłam dwa wieczory panieńskie koleżankom, że stwierdziły, że muszę kiedyś pomyśleć, bo gdzieś tam pomysły są, gdzieś tam ta moja kreatywność gdzieś tam się jednak udziela, i czy w bajkach, czy właśnie w takich różnych miłych rzeczach dla innych, to też tak fajne to było zobaczyć właśnie w duszpasterstwie, że no jednak można być jeszcze w czymś innym, nie? Takim w miarę dobrym. Tak, to był niesamowity czas. Byłam 3 razy. Miałam ten przywilej być w służbach. To znaczy, że też wstawałam o 4 rano, a ci, którzy, czy nawet o 3, ci, którzy mnie znają, wiedzą, że raczej jestem typem sowy, który lepiej funkcjonuje w nocy, więc to też była dla mnie taka lekcja pokory. Ale to był taki naprawdę piękny czas pomagania innym, służby innym, księżom, koleżankom, też budowanie fajnego zespołu, że jeżeli któraś z nas miała pragnienie pójść na przykład cały dzień, no bo to nie było tak, że żeśmy szły, no bo miałyśmy obowiązki, które wiadomo, że na nas spoczywały, więc nie mogłyśmy tak przechodzić, jak rzeczywiście pielgrzymi idą, wiesz, codziennie. Ilokrotnie coś mi się zawsze działo, ale to już było takie już chodziły fajne takie anegdotki. Także raz prawie skręciłam nogę, bo zapomniałam, że w bazie, bo codziennie się baza zmieniała. I raz były takie fajne schodki, takie bardzo krótkie i zapomniałam o tym, że są. I oczywiście spadłam z tych schodów w środku nad ranem, nie? Więc w ogóle było śmiesznie. Właśnie wtedy mama chciała mnie odbierać, a propos takiej nadopiekuńczości. Jak się dowiedziała, to już po prostu przyjeżdża. I mówię, nie, mamo, ja dam radę w ogóle absolutnie. I później prawdopodobnie miałabym w gipsie tą nogę, ale nie, oparłam się, że do końca. Także to było niesamowite. Raz się odwodniłam, a raz właśnie wpadłam w drut w ogóle kolczasty, jak właśnie miałam intencję za mamę właśnie, bardzo taką mocną. I to byłam taka zła właśnie na Pana Boga, że kurczę, Panie Boże, dałeś mi piękną pogodę. Ustawiłam, że te koleżanki, ustawiłyśmy się razem, że mogę iść w intencji mamy. W ogóle idę, po prostu idę. Słońce piękne i w ogóle. No i była taka niesamowita, taka starsza pani, taka babcia, która miała ogromne pragnienie rozmowy. Więc my z koleżanką oczywiście otwartość na rozmowę. I tak mówiła. I w pewnym momencie powiedziałyśmy, no, że niestety musimy już iść. Więc zaczęłyśmy doganiać grupy, tak boczkiem. No i niestety wpadłam na drut, którego nie zauważyłam, kolczasty. Także wbił się w nogę, ale twardo chciałam iść, natomiast też zrozumiałam, no, taką też pokorę, nie? Że kurczę, no nie można do końca tak trochę nieodpowiedzialnie się zachowywać, nie? Że gdzieś tam tak skrótem sobie iść. Chociaż nikomu się nie stało innemu, ale akurat mi takie miałam, Panie Boże, tak stałam na tym rozdrożu dróg i mówię, idę, ale no chłopaki tutaj mnie ze służb zgarnęli po właśnie wiadomości od koleżanki, że jednak coś mi się dzieje z tą nogą, więc trzeba tutaj mnie ostrzej potraktować dla dobra sprawy, więc rzeczywiście mnie zabrali do punktu medycznego, ale też był taki dobry moment właśnie, no, takiego oddania Panu Bogu, tak, że jakby też może to też było po coś, nie? Tak zobaczyć, że ktoś się o ciebie troszczy, że jesteś ważny i dla Pana Boga, i dla tych ludzi, z którymi jesteś, i że ta intencja jest dla tą mamę, nie? Że jakby to nie jest tak, że jak już nie poszłam tego dnia, no nie? To jest takie trochę takie czasami rozliczanie, prawda? Że kurczę, no nie poszłam, to się nie pomodliłam, to pewnie to nie zadziała, no nie? Więc jakby też to było takie rozwijające w sumie, że tak leżałam w tym namiocie medycznym i tak mówię, kurczę, Panie Boże, no Ty wiesz, co jest najlepsze. No myślę, że powrót znowu do fundamentu, czyli do wiary, do takiej ufności, ale jednocześnie oczywiście robienia czegoś, czyli no mnie bardzo uspokaja też, nawet jak jadę samochodem, koronka do miłosierdzia z księdzem Teodorem na teobańkologii, więc później też jest wieczorem różaniec, takie też online z rozważaniami, ale myślę, że każdy z nas może znaleźć swojego jakiegoś duszpasterza, czy osobę, która może gdzieś tam podpowiedzieć, czy ta forma po prostu też podpowie, jak się bardziej tak duchowo uspokoić, bo wydaje mi się, że no pierwszy tydzień myślę, że był chyba najcięższy dla nas wszystkich. No ja odczułam bardzo taki trochę lęk. Wiadomo, pierwszy dzień to w ogóle rzeczywiście człowiek tak żyje, tak jadę do pracy i mam w głowie tych ludzi, którzy też tak jechali. I nagle spadają bomby, więc dla mnie to było przerażające. A z drugiej strony za chwilę się widzę z uczniami, drugoklasistami, którym nie mogę dać swojego niepokoju, chociaż zawsze jestem z nimi szczera i zawsze im odpowiadam jakby zgodnie z prawdą, ale oczywiście nie tak, żeby ich straszyć, tylko też musiałam ich przygotować, że możemy mieć w klasie właśnie uchodźców, że możemy mieć dzieci, które nie będą nas rozumiały i jakby tą całą taką terapeutyczną też tutaj też się trochę przydała wiedza terapeutyczna, żeby właśnie też pomóc dzieciom i jakby też w nich sprawić, że też one są sprawcze. Czyli, że na przykład, oczywiście na początku powiedziały, że co one mogą, skoro są małe, nie są politykami, wiadomo, także to już takie poważne tematy. Natomiast ucieszyły się, że na przykład doszliśmy do wniosku, że nawet jak mama przygotowuje z tatą paczkę, no to one mogą narysować laurkę, że mogą coś miłego napisać, że to też jest niesamowite, że mogą się modlić za oczywiście o pokój i się modlimy codziennie. Więc to jest niesamowite. Myślę, że wydaje mi się, że nauczyciele też powinni mieć takie wsparcie, a niestety z tym wsparciem jest różnie, żeby też jakoś tak dobrze funkcjonować, bo jednak no, wchodząc do klasy, no, moim obowiązkiem taki serca i wiadomo jest to, żeby dzieci czuły się bezpieczne. I ja mogę potem jakoś odchorować, że tak powiem, ale myślę, że taki właśnie pokój daje to, że jakby robimy po ludzku, też musimy normalnie pracować, funkcjonować, więc po ludzku trzeba robić to, co kiedyś mówiła Marcelina Darowska, te poręcze, nasze obowiązki, że właśnie musimy robić to, do czego nas Pan Bóg powołał. I właśnie z tą ufnością, żeby... Myślę, że też tak technicznie, wiecie, myślę, że też nie czytać co chwilę tych newsów, wiadomości, bo myślę, że też to bardzo działa na psychikę, że... Raczej media nam sugerują bardzo takie różne, bardzo traumatyczne obrazy i myślę, że to jest takie dla nas ciężkie, że zasypiasz z głową pełną, co będzie jutro, budzisz się, nie wiesz, sprawdzasz od razu wiadomości, co się zadziało na świecie, więc myślę, że też to odcięcie w pewnym momencie, nie wiem, może godziny, wiesz, na przykład rano sprawdzasz i wieczorem sprawdzasz, albo w połowie dnia, a nie co chwilę, nie, bo jest taki nawyk, prawda, że jakby sprawdzania, co nie jest oczywiście złe, ale jakby jak się robi to za często, to myślę, że to też może nas obarczać tak psychicznie. Myślę, że też, żebyśmy się, co może pomóc jeszcze, żebyśmy otaczali się ludźmi, którzy są pozytywni, którzy nie nie robią takich, wiesz, takich katastroficznych wizji, tak, że bardzo już czarno wszystko widzą, bo to na pewno nie pomaga. Też wiadomo, że nie można być hura optymistą, żeby też tak racjonalnie podchodzić, ale no myślę, żeby tak to, co można po ludzku odciąć, to nie bombardować, no, może to złe słowo, nie brać na siebie zbyt tak wielu właśnie tych różnych wiadomości. Z drugiej strony starać się żyć normalnie i myślę, że też co jest ważne, to pomaganie. Coś, co mnie tak wzruszyło w Polsce i w ogóle później na świecie, że rzeczywiście każdy z nas pomaga jak może. Jeden wpłaci na zbiórkę, drugi jedzie z kanapkami na dworzec, trzeci po prostu, no nie wiem, użycza z samochodu, nie wiem, jedzie na granicę, przewozi tych ludzi, jeszcze inny użycza mieszkanie, czy właśnie mieszka tak jak my. No każdy z nas wydaje mi się, że to jest też, myślę, ważne w tej całej sytuacji, żeby znaleźć coś takiego dobrego, co w tej całej smutnej sytuacji możemy przekuć w dobro. Bo jeżeli właśnie będziemy komuś pomagać, tak czy tak, to też my będziemy się czuć tak trochę psychologicznie, trochę lepiej, tak? Że robię, co mogę na tą chwilę. Mam taki zasób, to robię to, z czego mogę? Nie wiem, nie jestem gotowa na przyjęcie uchodźców, ale mogę pomóc, nie wiem, przyjaciołom. Mogę zrobić zupę dla, nie wiem, właśnie osób wojskowych, cokolwiek, tak? Chociaż ja nie jestem kulinarna, ale tak mówię jako przykład oczywiście. że można po prostu, myślę, to jest, myślę, bardzo kluczowe, żeby w tym wszystkim znaleźć jakiś plus takiego takiej bezinteresowności, takiego serca na dłoni, żeby zrobić coś, w czym czujemy, że jesteśmy sobą w tej pomocy. Nie, że ktoś nam każe, wiesz, czy tak, tylko po prostu to wypływa z nas i myślę, że wtedy ten ktoś odczuje też, że to jest bardzo szczera intencja. Dobrze. No dobrze, więc Duchu Święty oraz wszyscy nasi święci patronowie, patronki, wspomagajcie nas. Sprawcie, żebyśmy byli coraz lepszymi ludźmi. Tam, gdzie nas stawiasz, Panie, pomagaj tym z nas, którzy nie wierzą w swoje możliwości, w swoje talenty, żebyś jakoś tak popchnął ich do tego, że jednak mogą zrobić coś więcej, mogą zawalczyć o właśnie to, żeby właśnie nieść ten swój talent dalej, żeby go nie zakopywać, tylko przez to, że go pomnożymy, będziemy mogli pomagać innym. Żebyśmy nieśli miłość, dobro, pokój tam, gdzie Panie Boże nas posyłasz. I uzdrawiaj tam, gdzie mamy bardzo trudne relacje. Czy to w pracy, czy w życiu prywatnym. Spraw, żeby to wszystko właśnie, żebyśmy odczuwali głębszy sens i przyszły dobre owoce naszych modlitw. Bardzo, bardzo dziękuję i może jeszcze do usłyszenia.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki. Niepokarana FM. Pokoju pełne radia.

Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chwała Tobie, Panie Boże. Daj nam, Panie, Twoje światło i Twoje słowa. Maryjo, pod Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielka. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj.

pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Drodzy Państwo, dzisiaj audycja absolutnie wyjątkowa. Naszym gościem jest ksiądz Andrzej Grzewkowicz, egzorcysta warszawski. Myślę, że już nic więcej na temat wyjątkowości tej audycji mówić nie muszę. Za chwileczkę rozmowa z nim.

0: dzisiejsze czasy są wyjątkowe, jeśli chodzi o posługę egzorcysty?
1: W pewnym sensie tak. W pewnym sensie te dzisiejsze czasy są wyjątkowe, bo nagle nasza ilość wzrosła. Jeżeli w ogóle nie trzeba by było powiedzieć, że od 99 czy 98 roku wraca na nowo, albo w ogóle pojawia się w Kościele w stałej formie posługa egzorcysty. Wcześniej ta posługa egzorcysty była posługą, do której kogoś delegował biskup ordynariusz wtedy, kiedy pojawiała się jakaś konkretna potrzeba.
0: Czy to oznacza, że w tej chwili więcej osób potrzebuje pomocy egzorcysty?
1: Trudno mi na to powiedzieć do końca. Nie jestem tak całkowicie przekonany, że potrzebuje w tej chwili więcej osób pomocy egzorcysty. Pewnie trochę tak, ale myślę, że także jest większa świadomość różnego rodzaju uzależnień, które... Znaczy po prostu ludzie dowiadują się o tych uzależnieniach, dowiadują się o pewnych objawach, które niekoniecznie muszą być jakąś dolegliwością psychologiczną czy już z dziedziny psychiatrii, tylko że są, to jest tu problem duchowy. No myślę, że też na to składa się coraz bardziej rozwijająca się aktywność wszystkich nurtów New Age'owskich i stąd też ta narastająca potrzeba.
0: Jakie są objawy? Jeśli człowiek co czuje, co w jego życiu się dzieje, powinien się zastanowić, czy ma się zwrócić o pomoc do egzorcysty. Jestem zwykłym człowiekiem i teraz kiedy powinienem się nad tym zastanawiać?
1: Czy ja bym może tutaj wpierw rozróżniał dwie rzeczywistości, w których potrzeba człowiekowi pomocy. O ile spotykamy się z takimi sytuacjami jak kuszenie, które jest właściwością złego ducha i to kuszenie jest czymś, czego doświadcza każdy chrześcijanin i że tak powiem, mamy to zagwarantowane do momentu, prawda, kiedy nie zostaniemy wzięci do domu Ojca, to wtedy tych kuszeń będziemy doznawać. I to jest, powiedziałbym, te doświadczenia, które nie wymagają jakichś interwencji specjalnych. Tu wystarczy własna modlitwa, czy modlitwa innych, czy wtedy, kiedy ktoś doświadcza jakichś takich ostrzejszych pokus, to prosi o modlitwę kogoś innego, albo ze spowiednikiem swoim rozmawia na ten temat. Natomiast dalej trzeba mówić o tak zwanych zniewoleniach i opętaniach. I są to te dwie sytuacje, w których zdecydowanie potrzeba pomocy Kościoła, no bo człowiek się w coś tam wpakował, albo sam, albo z pomocą innych. I takiej interwencji potrzeba.
0: Ale jak odróżnić dręczenie od kuszenia?
1: No tak, może być to pewnego rodzaju trudność. Czy tego rodzaju kuszenie jest tylko kuszeniem, czy jest dręczeniem. Natomiast są inne objawy, takie, które będą, powiem, typowymi dręczeniami, a więc jakimiś objawami, prawda, związanymi z sytuacją zniewolenia. I to do tego będą należały takie rzeczy jak jakieś depresje, dalej koszmary nocne, albo jakieś już doświadczenia na jawie o charakterze prawda, jakby no, w pójawie, półśnie, kiedy ktoś doświadcza jakiegoś albo niepokojenia, obecności jakiejś innej osoby koło mnie, chociaż nie ma materialnie nikogo obecnego. No ale mogą być nawet takie doświadczenia, jak to czasami mówią ludzie, siedział ktoś na mnie, dusił mnie ktoś, ściągał ze mnie kołdrę i tak dalej, prawda? I to są takie typowe rzeczy, które doświadcza się na sobie. Mogą być wreszcie takie objawy jak te takie wydarzenia zewnętrzne. No, do takich trzeba by wymienić czy zaliczyć jakieś, prawda, stuki, puki, gaszące się światła, zapalające się światła, przezywające się meble, samozapłony, prawda? To mogą być tego rodzaju rzeczy. I czasem przychodzi ktoś do mnie i mówi, że nawet nie ma odwagi tego głośno powiedzieć, bo się boi, że go potraktują za kogoś, kto stracił rozum, że prawda, coś jest z nim nie w porządku. Natomiast są to po prostu doświadczenia duchowe.
0: A obsesyjne myśli? Gdzie jest ta granica?
1: Tego tu się nie da granicy określić, prawda, przy obsesyjnych myślach, właśnie przy jakichś takich natręctwach, bo one mogą być, prawda, czymś, co jest czymś, co jest jakimś objawem chorobowym. Może być czymś, co jest, powiedziałbym, jakimś niepokojeniem sumienia, zwłaszcza wtedy, kiedy ktoś coś tam wpakował się w jakieś niedobre rzeczy, coś niedobrego zrobi, potem go niepokoją. I mogą być to też formy takiego działania złego ducha, gdzie ja to mówię, jak z igieł robi widły, czyli, prawda, była jakieś drobne wydarzenie, natomiast te niepokojenia, które przychodzą, są niewspółmierne do samego wydarzenia. I najczęściej człowiekowi samemu jest wtedy trudno złapać tutaj dystans, na ile to, o czym on mówi, czy to, czego on doświadcza, to są właśnie poważne historie, czy poważne wydarzenia uzasadniające, prawda, taką formę tych przeżywania przez siebie tych rzeczy. Ja bym tutaj przy tego rodzaju wątpliwościach, czy w ogóle przy doświadczeniach takich, zaczynając od depresji, które przecież też mogą być sytuacjami jakichś chorób właśnie z pogranicza psychiki, czy nawet już zaliczanych do chorób z psychiatrii, to ja bym się odwoływał tu do bardzo konkretnych wydarzeń, do konkretnych rzeczy, które miały miejsce w życiu człowieka o charakterze okultyzmu. Jeżeli miały miejsce jakiekolwiek wydarzenia, że ktoś uświadamia, że coś było i że doświadcza w tej chwili właśnie czy to depresji, czy czegoś innego, prawda, o takim charakterze, to jest, no nie powiem stuprocentowa pewność, ale bardzo duże prawdopodobieństwo, że tu mamy do czynienia z duchowym problemem, a nie z problemem jakimś tam psychicznym, czy problemem psychiatrycznym.
0: Materia, w której ksiądz się porusza, jest bardzo delikatna, ponieważ dotyczy emocji, psychiki i sfery duchowej. I oddzielenie różnorodnych przeżyć człowieka, emocjonalnych czy psychicznych, od duchowych, czasami nawet doświadczonym chrześcijanom sprawia problem, a tutaj mamy do czynienia jeszcze z człowiekiem cierpiącym. Czy regułą jest, że współpracuje kapłan z psychologiem? Kapłan egzorcysta.
1: Czy ja może bym jeszcze trochę odwołał się wpierw doświadczeń, które właśnie nachodzą na siebie, prawda, z dziedziny duchowej i dziedziny psychicznej, czy może nawet i somatycznej, prawda, tam gdzie będziemy mówili o jakichś objawach o charakterze psychiatrycznym, to ja bym się nawet nie kusił, czy niespecjalnie się nie tutaj nie napinał na to, że musimy oddzielić takie, które są problemami psychicznymi, od takich, które są problemami duchowymi, bo jest to bardzo trudna sprawa i wcale nie jest to akurat regułą, że jeżeli będziemy podejmowali współpracę psychologa, powiedzmy księdza, egzorcysty, że wtedy doskonale to rozgraniczymy. Trzeba powiedzieć, że nie rozgraniczymy tego. I dlatego ja bym bardziej trzymał się w takich sytuacjach tych konkretnych rzeczy, które miały miejsce w życiu, a które mogły wpłynąć na uzależnienie duchowe. I to jest pewien konkret. Jeśli on miał miejsce i są konkretne objawy, to należy podjąć działania o charakterze prowadzącym do uwolnienia, a potem zobaczymy, czy to jest problem tylko duchowy, czy to jest problem i duchowy, i psychiczny. Bądź też przekonamy się na przykład o tym, że tu będzie problem psychiczny, a nie duchowy. Prawda? Po jakiejś pierwszej, drugiej pomocy. Zresztą w podobny sposób może funkcjonować psycholog czy psychiatra, który spotykając się z człowiekiem skarżącym się na objawy, które mieszczą się w zakresie jakiejś, prawda, choroby psychicznej bądź jakichś komplikacji na poziomie psychicznym czy osobowościowym, emocjonalnym, no to też może zacząć od jakiegoś tam towarzyszenia, jakiejś próby pomocy i patrzeć, czy są jakieś pozytywne efekty, czy człowiek funkcjonuje w oparciu, prawda, o pewne reguły znane w psychiatrii czy psychologii. Natomiast jeżeli tutaj te reakcje człowieka są takie odbiegające od normy, no to wtedy, a jeszcze jest okazja przecież o zapytanie, prawda, czy pan pani nie korzystała z jakichś tam, prawda, propozycji new age'owskich. No i wtedy także prosta sprawa jest skierowania do księdza czy do egzorcysty. Natomiast, prawda, już nawet tutaj z tego takiego krótkiego przedstawienia tej problematyki widać, że ta współpraca jest bezwzględnie konieczna. Bezwzględnie konieczna i to potrzebna jest ona w obu sytuacjach. No nawet powiedziałbym uczciwy psychiatra czy uczciwy psycholog czy psychoterapeuta, jeżeli w pewnym momencie, nawet mając świadomość, że to on powinien pomagać, ma też jednocześnie jakieś tam komunikaty, że tu miały miejsce jakieś wydarzenia, które mogły obciążać od strony, prawda, duchowej, no to z uczciwości własnej powinien też zachęcić czy zalecić do korzystania pomocy i jeszcze kogoś innego. Więc tutaj no niewątpliwie ta współpraca jest potrzebna, a z mojej strony powiedziałbym, że ja sobie nie wyobrażam mojej czy naszej posługi egzorcystów czy tych, którzy modlą się o uwolnienie. Nie wyobrażam sobie bez jakichś kontaktów czy współpracy z, no przynajmniej z psychologami czy psychoterapeutami, dlatego że bardzo często ludzie, którzy dłuższy okres czasu pozostają pod jakimś wpływem złego ducha, to poza tym uzależnieniem duchowym dokonuje się także jakieś zniszczenie i na polu moralnym, i na polu psychicznym. Więc tutaj no czasem może to będą krótkie, czy jakieś krótkotrwałe, prawda, krótkotrwała forma pomocy, ale ta pomoc jest potrzebna, że człowiek chwycił pewną równowagę psychiczną.

0: zanim przejdziemy do tych różnorodnych dziedzin współczesnej kultury, za którymi kryją się zagrożenia duchowe, ukryte zagrożenia duchowe, to jeszcze dwie kwestie chciałem w pytaniach do egzorcysty o nie zapytać. Pierwsza rzecz to jest taka. Używa ksiądz pojęć modlitwa, uwolnienie i egzorcyzmy. Po pierwsze, czym one się różnią, a po drugie, jakie są proporcje w księdza doświadczeniu jako egzorcysty pomiędzy właśnie zniewoleniami będącymi tylko i wyłącznie, wobec których trzeba modlić się o uwolnienie, a tymi, wobec których trzeba już stosować egzorcyzmy, to modlitwy uroczyste z mocą całego Kościoła. Oczywiście Jezus Chrystus działa, ale tę specyficzną formę, która jest przez Kościół zalecana. Co to są za dwa typy modlitw?
1: Te dwa typy modlitw są formami, które są uzależnione od sytuacji człowieka. Tam, gdzie jest sytuacja zniewolenia, czyli my to określamy trochę w taki opisowy sposób, kiedy zły duch działa od zewnątrz, ale w taki sposób poważniejszy niż kuszenie, bo kuszenie też jest takim działaniem od zewnątrz, prawda? Ktoś doświadcza jakiś tam zachęt do czegoś, powstrzymania przed czymś, prawda? To tutaj są to te, powiedzmy, tego rodzaju doświadczenia, ale o wiele bardziej zwielokrotnione. Albo właśnie doświadcza takich tych depresji, niepokojów, lęków, czy jakichś tam innych tych form, o których przed chwilą była mowa. To są wszystko działania z zewnątrz. Znaczy człowiek, który doświadcza tego, jest świadomy, że jest coś, co mu tu utrudnia życie, czy ogranicza, czy uniemożliwia jakieś aktywności, ale dalej jest on sobą, on sam podejmuje decyzje, on może przekraczać, powiedziałbym, lęki, on może się nie poddawać depresjom, on może mieć jakiś tam przymus do, nie wiem, do powiedzmy, tak jak to Jacques Verlaine opowiada, do skoczenia, prawda, wyskoczenia przez okno z któregoś tam piętra domu. Może doświadczać takiego przymusu i może się na to nie decydować. Natomiast w sytuacji opętania jest to, zdarzają się zachowania, które już od człowieka nie zależą. Czyli to on zaczyna robić jakieś dziwne rzeczy, których by nie chciał robić. To on nagle znajduje się w zupełnie innym miejscu, do którego zupełnie się nie wybierał, a gdzie na przykład został przeniesiony. Bardzo takim dla mnie pouczającym przykładem była sytuacja dziewczyny, za którą się modliłem i jeszcze nie mieliśmy wtedy wszyscy świadomości, że to jest sytuacja opętania. Po prostu podjęliśmy jakąś modlitwę. Ja w trakcie tej modlitwy kładę rękę na jej ramieniu i ona zaczyna mi odpychać swoją ręką, tą moją rękę, żeby ją strącić z ramienia, a jednocześnie sama reaguje na to: ojej, co się dzieje? Ja tego przecież nie chcę. Czyli ona nie chciała odpychać tej ręki, natomiast ta ręka jakby sama, czyli powiedziałbym pod wpływem złego ducha, zaczęła spychać moją rękę. No, to był bardzo subtelna forma reagowania. Zresztą najczęściej przy modlitwach, które podejmuję, to od tego się zaczyna, a potem ta inwazja, powiedziałbym, tego złego ducha w to ciało człowieka i tylko ciało człowieka, prawda, ma miejsce w dużo poważniejszy sposób, no, łącznie z tym, że potrzeba z naszej strony poważnego wysiłku, na przykład, żeby chronić konkretnego człowieka przed wyrządzeniem sobie jakichś poważnych krzywd.
0: Dlaczego ksiądz podkreślił to ciało człowieka i tylko ciało?
1: Dlatego ciało i tylko ciało, bo tylko tutaj ma przystęp zły duch. Gdzie indziej nie ma przystępu. Czy jakby wewnątrz człowiek jest wolny. Jest dalej wolny. Pamiętam, jak pod wpływem jakichś wykładów Filipa Madr, kontynuując, czy po raz kolejny egzorcyzm wobec no, jakiejś tam osoby, młodej dziewczyny, rozpoczynając gdzieś tam przy wstępnych modlitwach, zachęcałem ją do wewnętrznych aktów modlitwy. I chyba to było przy takim psalmie, który odmawiamy, 91 psalmie, gdzie refren jest takim wyrazem zaufania Panu Bogu i złożenia w nim naszej nadziei. I ja zachęcałem do tego tam w środku, wewnątrz, tam gdzie jesteś wolna, tam ty powtarzaj, wypowiadaj te słowa, powtarzaj je nieustannie i dalej. Próbowałem się razem z nią, mów tutaj ze mną, ty nie musisz nie jesteś w stanie wypowiedzieć, prawda, tego swojego, tych słów głośno, ale możesz wewnątrz mówić. Jakiś czas w ten sposób zachęcałem ją do takiej modlitwy i w pewnym momencie ta osoba nagle zrywa się z krzesła, odskakuje kilka kroków od nas, burząc cały porządek i powoli musieliśmy doprowadzić do jakiegoś ładu, ale sobie pomyślałem, trafiony. Ten kierunek działania był na tyle trafiający gdzieś tam w serce tej przestrzeni, prawda, złego ducha, że zareagował w taki sposób ostry i rzeczywiście nam przerwał nam jakąkolwiek modlitwę, przerwał wszystko, prawda, żeby nie dopuścić do tej drogi, którą podjęliśmy. Bardzo często też na przykład przy podejmowaniu egzorcyzmów, tam gdzie jest ten akt taki oddania, odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych, prawda? Odcięcia się od złego ducha, wyznania wiary, prawda? Osoba, wobec której podejmujemy egzorcyzm, często nie jest w stanie tego powiedzieć. Natomiast bardzo często próbujemy i udaje się zrobić to w ten sposób, że ja stawiam pytanie i mówię w ten sposób. Zaczynaj odpowiadać na to pytanie twoim sercem, wnętrzem. Ty we wnętrzu w twoim sercu mów, odrzekam się. Czy odrzekasz się złego ducha? I ty powtarzaj, odrzekam się złego ducha. I przez jakiś czas towarzyszę takiemu wewnętrznemu aktowi, odrzekam i w pewnym momencie ta osoba jest w stanie wykrztusić siebie już głośno, odrzekam. Nie? Czyli jakby wyrzuca z siebie, prawda, to coś, co jest wewnętrznym jej aktem i w pewnym momencie jest to możliwe także głośno. To wszystko są te przykłady, które pokazują, prawda, ta przestrzeń wolności, która jest wewnątrz i która prawda, jest niezależne od tego, że ktoś zewnętrznie, fizycznie czegoś nie jest w stanie wykonać. Natomiast mogą być takie działania, że zły duch, powiedzmy, jakąś formą dręczeń, jakąś formą zastraszeń powoduje, że człowiek wycofuje się. I to jest jego decyzja, prawda? Jego akt woli, że wycofuje się z jakiejś przestrzeni walki duchowej albo na nowo oddaje się złemu duchowi. I mówi, to już wolę być z tobą, tylko mi daj spokój i nie dręcz mnie więcej.
0: No, po to robi po prostu.
1: Tak, po to to robi, żeby do tego doszło, prawda? No i wtedy, jak to się na nowo jest jego, nie? Na nowo jest jego.
0: Ksiądz opisuje teraz właściwie wojnę. Wojny wewnątrz człowieka.
1: Ale ja bym przerwał, bo tam było jeszcze pytanie o samą modlitwę, prawda?
0: Tak.
1: Że tu jest modlitwa o uwolnienie, a tu jest egzorcyzm. I teraz tak, ja bym może to w ten sposób rozróżnił, że ten egzorcyzm, o którym tu mówimy, to chodzi o tak zwany duży egzorcyzm, czyli jest to pewnego rodzaju liturgia zawarta w specjalnym rytuale wydanym w 1998 roku przez Stolicę Apostolską. I ta forma jest zarezerwowana tylko do przypadków opętań I z tego mogą korzystać tylko egzorcyści. Natomiast wszystkie inne formy są formami dopuszczalnymi do podejmowania przez księży, czy zwłaszcza przez księży. Także wszystkie formy tak zwanego małego egzorcyzmu, czyli od słów, prawda, nawet spontanicznie wypowiadanych przez kapłana idź precz szatanie, aż po egzorcyzmy takie jak Leona XIII, czy powiedzmy jakieś inne małe, jakieś inne formy egzorcyzmów, czyli takich słów, w których wprost zwracamy się do złego ducha. Wprost zwracamy się do złego ducha i zwracamy się do niego w imieniem Jezusa Chrystusa. Czyli ja nie jako ja, tylko odwołując się do autorytetu, do mocy, do władzy, jaki nam udzielił Jezus Chrystus, mocą tej władzy nakazuje mu odstąpienie.
0: I to mogą kapłani?
1: I to mogą kapłani.
0: Ale ksiądz natomiast zostawił małą furtkę, że zazwyczaj, czy też głównie kapłani. Czy to oznacza, że takie formy zwracania się wprost do złego ducha?
1: Przez świeckich to są tylko... Co, czekamy?
0: Tak, czekamy. W dzwonie 11 wyżyn. Jesteśmy, drodzy Państwo, w Magdalence, w mieszkaniu księdza Andrzeja i mamy naturalny dżingiel z pięknego zegara inkrustowanego jakąś jest intarsja, chyba orzechowa albo jakaś tak.

0: jesteśmy z powrotem z państwa. I czy to jest zarezerwowane tylko i wyłącznie dla kapłanów? Bo wydawało mi się, że ksiądz zostawił jakąś możliwość.
1: Ta możliwość jest tego rodzaju, że każdy może zwracać się z tymi tak podobnymi słowami typu idź precz, szatanie, w swojej własnej sytuacji. To jest tam, gdzie ja doznaję jakichś zmagań, coś. Mam możliwość zawsze powiedzenia idź precz, szatanie. Czy odmówić jakiś egzorcyzm. Czy mały egzorcyzm w sytuacji doświadczania działania złego ducha. Natomiast jakby nie polecałbym tej formy jako formy, nie wiem, nawet na przykład codziennej modlitwy, bo w nią się wtedy zaczyna tworzyć taka chora pobożność, która z pobożności, w której oddajemy chwałę Bogu i prosimy Jego opiekę, zaczynamy się koncentrować, cała nasza pobożność się zwraca do walczenia ze złym duchem i to jest, czy go nie ma, czy on dręczy, czy on nie dręczy, to ja tym kijem macham, prawda? No i to już zaczynają być chore formy. No niestety, dlatego o tym mówię, bo to ja mam takie wrażenie, że się ta chora forma pobożności nasila, więc to nie tak droga. Ludzie, nie wiem, może przestraszeni tym złym duchem, prawda, zaczynają że tak powiem, przekierowywać swoją modlitwę i to zupełnie nie jest dobre. Natomiast poza samym, prawda, egzorcyzmem jest wiele różnych modlitw, które mają, czy mogą mieć też taką moc uwalniania. I tu od zwyczajnej prośby, Panie Jezu, uwolnij tego człowieka od działania złego ducha, prawda?
0: Czyli można już wobec kogoś, wobec drugiej osoby, bez zwracania się do nieprzyjaciela, można prosić o uwolnienie.
1: Można prosić o uwolnienie. Może prosić świecka osoba. Może, prawda, w tej intencji odmawiać różaniec. Może w tej intencji odmawiać koronkę. Może modlić się psalmami. Może czytać Słowo Boże. Bardzo tutaj cenną formą modlitwy jest jakaś modlitwa wielbiąca. Natomiast ja bym bardzo ostrzegał, żeby przygodne osoby, chociażby słuchacze tejże audycji, nie porywali się od razu w sytuacjach jakichś właśnie zniewoli. No to my też będziemy taką podejmowali posługę, czy my też będziemy się tak modlili, a my tak czujemy wewnętrznie, że my jesteśmy do tego powołani, będziemy właśnie też tutaj się w ten sposób angażować, bo się to może źle skończyć. To każda osoba, która czy chciałaby, czy ma jakieś poczucie takiego, że powinna tego rodzaju posługę podejmować, to po pierwsze powinna poddać jakiś tam przedstawicielstwu, prawda, władzy kościelnej te swoje pragnienia dla rozeznania, czy to jest rzeczywiście dobry pomysł, żeby ona się w ten sposób angażowała. Po drugie, nigdy tego nie wolno robić samemu. A po trzecie, bardzo pożądane byłoby, żeby zawsze w takiej ekipie, która chce w ten sposób służyć, był kapłan, który towarzyszy takim modlitwom. Nawet on nie musi być takim podziemnym osobą wiodącą w tym zespole. On może być taką osobą...
0: Parasolem.
1: Może takim, który będzie interweniował w sytuacjach, prawda, ekstremalnych. Może ktoś inny być taką osobą prowadzącą, ale ta obecność kapłana jest bardzo pożądana. Nie mówię, że jest bezwzględnie konieczna, ale jest pożądana. Tak może dla przykładu, pierwszą taką modlitwą, która zdarzyła mi się na parę dobrych lat przed tym, nim podjąłem posługę egzorcysty, była modlitwa uwolnienie, którą podejmowałem z kimś jeszcze, wobec osoby z grupy odnowy, którą tam inni podesłali, że a proszę księdza, coś tu się z tym chłopakiem źle dzieje, niech ksiądz się za niego pomodli. No i zaczęliśmy. Modlitwa się przez jakiś czas dobrze, prawda, rozwijała. Jakoś tam wtedy tą modlitwę w taki sposób spontaniczny, prawda, podejmowaliśmy. No i jak powiedziałem, jakby w pewnym momencie mi się koncepcja na modlitwę skończyła i doświadczyłem tego jakby takiego stanięcia pod murem. Ani nie wiedziałem, co dalej, ani nie widziałem, nie miałem takiego przeświadczenia, że już z tą osobą jest wszystko w porządku. No i w takiej trochę bezradności w pewnym momencie skierowałem do tej osoby pytanie, a co ty teraz czujesz? No i ta osoba mi odpowiada wtedy, a to coś we mnie mówi mi tak, no i zobacz, co oni mogą. I to było dokładne nazwanie naszej sytuacji. No, z mojej strony taka konsternacja, zgłupiałem, prawda? No, dokładnie tak jest. I za chwilę zaczynam modlitwę. Panie Jezu, my tu rzeczywiście nic nie możemy. Tu możesz tylko Ty. I ja skończyłem tę modlitwę. Ta osoba doświadczyła kilku takich drgawek, prawda, takich ten, i nastąpiło uwolnienie. Zaczęliśmy już wszyscy wielbić Pana Boga. Prawda, po jakimś tam czasie tego uwielbienia zakończyliśmy modlitwę, poszliśmy spać. Następnego dnia pytam jak, no skowronek wraca do domu, po tygodniu pytam innych tam przedstawicieli grupy, a co tam z tym i z tym, a no skowronek. No dla mnie to był, czy często jest takim powiedziałbym ważnym doświadczeniem i pouczającym, że my się nie musimy napinać na jakieś nadzwyczajne, prawda, modlitwy i która to modlitwa będzie teraz najskuteczniejsza, już tak przywali diabeł, że się nie podniesie, prawda? Że tutaj dużo ważniejsza jest nasza postawa prawda, i pokory, i świadomości, że to Jezus Chrystus, a nie ktokolwiek inny. I jakieś jedności między nami. To są dużo istotniejsze rzeczy niż to, czy ja takiej modlitwy użyję, czy ja użyję innej modlitwy i czy tym razem to trzeba się solą posługiwać, czy wodą pobłogosławioną, prawda, czy jakimś błogosławionym olejem, prawda? Że no to są sakramentalia, które tutaj jakoś towarzyszą i są pomocne i sam korzystam z tego, ale powiedziałbym, żeby wiedzieć, czy mi świadomość, że ten akcent, czy to coś, czego potrzeba przede wszystkim, czy w pierwszym rzędzie, to jest to nasza postawa duchowa, a nie metody, nie sposoby, których tu będziemy używać.
0: Jakie są proporcje zniewoleń do opętań w księdza posłudze egzorcysty?
1: Czy ja bym powiedział tak, że z osób, które zgłaszają się i potrzebują egzorcyzmów, to jest mniej niż 10% w stosunku do wszystkich innych osób, które faktycznie potrzebują pomocy. Ale faktycznie potrzebują pomocy, ale o charakterze uwolnienia. Bardzo rzadko zdarzają się sytuacje, że ktoś, kto się zgłasza do mnie czy do nas, prawda, to potrzebuje pomocy psychologicznej czy psychiatrycznej, a nie naszej pomocy. To jest też poniżej 10%.
0: Czyli 90% osób dobrze trafia do egzorcysty.
1: 90% dobrze trafia do egzorcysty, a z tych 90% powiedziałbym poniżej 10% to są ci, którzy potrzebują dużego, uroczystego egzorcyzmu. Natomiast te osoby pochłaniają nam tyle energii, tyle czasu, że powiedziałbym, no jak może bym przesadził, jakbym powiedział do 50% naszego zaangażowania, ale nie jest to zbyt przesadzona proporcja.
2: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.
0: Byliśmy, drodzy Państwo, w takiej absolutnie maksymalnie skoncentrowanej formie. Krótki wykład na temat nadzwyczajnej posługi Kościoła wobec nadzwyczajnego działania złego ducha.
3: Wszystkie te sytuacje, w których no właściwie każdy z nas, który zna sytuację kuszenia, czy też szerzej mówiąc działania właśnie zwykłego, oddziaływania złego ducha, to są sytuacje, w których oczywiście zdarza się, że upadamy, ale to są sytuacje, w których możemy wygrać. Natomiast te wszystkie sytuacje, w których już mamy do czynienia z jakimś wewnętrznym działaniem złego ducha, wtedy szukamy pomocy w Kościele, ponieważ z mocą ten Kościół może występować wobec złego ducha, z mocą taką,

0: mam pytanie takie, czy egzorcyści nie czują się trochę zepchnięci na margines? Bo tak naprawdę obserwując to, co się dzieje w kościele, czy jak podchodzi się do działania złego ducha w kościele, to mam wrażenie, że to jest tak traktowane trochę jako folklor taki, że ten zły duch, no, to jest taki straszak na niedobre dzieci, a tak naprawdę nikt na poważnie do tego nie podchodzi. No, ja na przykład we mszy świętej nie zauważyłem egzorcyzmów chociażby. A przecież modlitwa do świętego Michała Archanioła była kiedyś obecna we mszy świętej. Teraz jakoś od tego odstąpiono i obawiam się, że nie w tą stronę idzie. Zamiast nasilić te ataki na złego ducha właśnie z naszej strony, czy nasilić tą obronę właśnie,
1: to
0: my odchodzimy od tego. I właśnie tak mam takie, zastanawiam się, czy egzorcyści nie czują się bardzo, bardzo zmarginalizowani w kościele.
1: Dziękuję za pytanie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Z Panem Bogiem, wszystkiego dobrego. Zacznijmy od tego małego egzorcyzmu, czyli modlitwy do świętego Michała Archanioła. Otóż Sobór Watykański II, wydaje mi się, że słuszną intuicję przekuł na wymóg, żeby msza święta zawierała po prostu tylko i wyłącznie te elementy, które są jej istotą i żeby poza czas mszy były przesunięte różnego rodzaju inne, czasami nawet bardzo szlachetne nabożeństwa. I stąd właśnie ta modlitwa do świętego Michała Archanioła. Są kościoły, w których odmawiana jest na samym końcu, już po błogosławieństwie. Ale rzeczywiście była to kiedyś praktyka w każdej mszy. Teraz tego nie ma. Rozumiejąc intencje pytania, no to odpowiedź jest chyba optymistyczna, bo jeśli w ciągu ostatnich lat widać jakiś ruch, jakąś tendencję, to do poważniejszego traktowania egzorcyzmów i egzorcystów w kościele. Jest ich w każdej diecezji już kilku nawet i zmienia się to na lepsze. Oczywiście w sercu pytania naszego słuchacza tkwi prawda, nie ziarno prawdy, tylko dużo tej prawdy. Było takie zawahanie, lata 60., 70. i do dziś Kościół jakby jest w cieniu, czy też ponosi konsekwencje tego właśnie, tej takiej ucieczki przed myśleniem o realnym złu osobowym. I jeszcze w seminariach no, nie poświęca się tylu godzin wykładów, ile powinno poświęcić się demonologii i informacje o tym, jakie są formy dzisiaj zwodzenia, poprzez które zły duch wchodzi w życie wiernych Kościoła w sposób nadzwyczajny. Więc mam nadzieję, że precyzyjnie na to pytanie odpowiedziałem. Trend jest dobry, obserwacja absolutnie celna, ale z każdym miesiącem i rokiem jest lepiej. Witam Pani Magdo.
2: Dobry wieczór. Mam takie pytanie. Dobry wieczór. Osoba posługująca się wahadełkiem wymaga interwencji egzorcysty. Jeśli nie zauważa i właściwie to jest w takich celach zdrowotnych,
1: na własny użytek,
2: a nie jak gdyby dla jakichś tam celów zarobkowych.
1: To nie ma znaczenia. Pytanie jest takie, czy to wahadełko w ręku tej osoby się kręci?
2: Tak.
1: I czy pozyskuje ona w ten sposób informacje, których człowiek znać nie może? Prawdziwe informacje.
2: To znaczy, to są informacje takie odnośnie stanu zdrowia.

0: Rozumie pani.
1: Ale pozyskuje.
0: Tak. Jeśli tak, to jest osobą inicjowaną i potrzebuje modlitwy Kościoła.
1: Czyli egzorcysty, czy jakoś...
0: Można zacząć od modlitwy o uwolnienie, proszenie jakiegoś kapłana, jakiejś grupy charyzmatycznej, ale może skończyć się na egzorcyzmach również.
1: Ale nie, ja jestem z boku, jak gdyby, i nie widzę, żeby były jakieś objawy, o których było tutaj.
0: Tak. Te objawy pojawiają się i to jest takie doświadczenie bardzo wielu, suma doświadczeń bardzo wielu osób, że ujawniają się problemy duchowe w sytuacji, gdy taka osoba wykonuje jakiś zdecydowany krok ku Panu Bogu. Nie wiem, spowiedź całego życia, jakieś nawrócenie. No, w chwili, w której dzieje się coś, co człowieka do Pana Boga zbliża, to wtedy Święty Ignacy Loyola taką zasadę rozeznawania duchowego odkrył, która być może wytłumaczy pani, dlaczego nie widać objawów. Otóż zły duch, kiedy człowiek jakby jest w jego, pod jego oddziaływaniem, nie niepokoi tego człowieka. Wręcz przeciwnie, daje mu pozory spokoju. Natomiast wtedy anioł porusza sumienie, czy stara się poruszyć sumienie tego człowieka. Natomiast kiedy tylko następuje zwrot ku Panu Bogu, to natychmiast zły duch zmienia taktykę i zaczyna atakować. I wtedy następują dręczenia, wtedy następują te problemy, które mają go odwieść od drogi ku dobru.
1: A to jest osoba bardzo rozmodlona i nie, jakby nie potrzebuje na jakiejś interwencji, żeby...
0: Każdy człowiek może się nawrócić jeszcze bardziej.
1: Aha,
0: papież spowiadał się co dwa tygodnie, Jan Paweł II, więc tutaj nie ma takiej miary. Jedyną rzeczą, którą można zrobić dla tej osoby,
1: tak,
0: to jest modlitwa i post. Połączenie tych dwóch.
1: Na przykład mogę, tak?
0: Na przykład tak. Każda osoba, która kocha tę osobę,
1: no,
0: bądź też chce z jej posłużyć, to proszę...
1: Modlitwa i post. Tak,
0: tak, tak. I proszę też na modlitwie jakby zapytać się Pana Boga, jaka forma postu jemu by się tutaj właśnie najbardziej podobała. Aha. Dlatego, że to nie chodzi o jedzenie, czy też nie tylko o jedzenie.
1: Tylko od jakiejś...
0: O coś rzeczywiście, czego trudno będzie się wyrzec.
1: Odcięcie się od czegoś właśnie.
0: Co sprawia nam rzeczywistą przyjemność, to daje nam jakąś satysfakcję, czego odstawienie jest naprawdę trudne.
1: Tak, natomiast ja nie mam wpływu na to, żeby nie posługiwała się ta osoba na chadełki.
0: To zupełnie proszę się tym nie przejmować.
1: Nie,
0: jeśli wytoczy...
1: Tego nie będzie, przepraszam.
0: Jeśli wytoczy pani wojnę duchową, pani rozpocznie, to po krótszym lub dłuższym czasie zobaczy pani efekty tego, to znaczy znaki zapytania intelektualne u tej osoby, pojawianie się jakichś faktów, które będą ją kierować w dobrą stronę i wreszcie będzie kryzys, a jak będzie ten kryzys, to wtedy będzie można szukać argumentów, pokazywać, że radiestezja jest po prostu rodzajem spirytyzmu bardzo, bardzo toksycznego duchowo.
1: Bardzo dziękuję.
0: Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego.
1: Dobranoc.
0: Witam Pani Magdo również.
2: Dobry wieczór. Niech będzie chwała Chrystus.
0: Na wieki wieków. Amen.
2: Ja chciałam się zapytać. Ja byłam egzorcyzmowana na Bednarskiej. Właśnie albo u księdza Żebeckiego, ponieważ też bawiłam się wahadełkiem w szkole średniej. I zostałam uwolniona przez spowiedź przez Eucharystię we wspólnocie. I też chciałam się zapytać w tej chwili, ponieważ bardzo możliwe, że wyjadę na turny rehabilitacyjny, na których będzie joga i będzie pranayama. I chciałam się zapytać po prostu, czy pranayama jest czymś szkodliwym duchowo, jest zagrożeniem duchowym.
0: Wszystkie komponenty jogi i rzeczy, które są związane z duchowością hinduistyczną, są dla chrześcijan regresem duchowym i mogą prowadzić ich do naprawdę nieprzyjemnych sytuacji. Także...
2: Również pranayama.
0: Tak.
2: Czyli po prostu nie wiem w ogóle, czy powinnam jechać na ten turnus.
0: Zastanowiłbym się, jeśli to są jakieś istotne elementy.
2: Znaczy jest to ten turnus obowiązkowy, natomiast ja mogę odmówić uczestniczenia w tych zajęciach.
0: Oczywiście, ale można poszukać jakichś innych miejsc. Natomiast no, trzeba zapytać ich, czy oni są świadomi.
2: Znaczy ja im powiedziałam na zebraniu, że jest to zagrożenie duchowe.
0: Może... Łatwiej jest rozpoczynać od takich lżejszych kalibrów i powiedzieć im, że jest to po prostu praktyka religijna, religijnie chrześcijańskiej.
2: Aha. Rozumiem. Bo to znaczy,
0: że to nie jest neutralne, że to nie jest neutralne psychologicznie, emocjonalnie i duchowo, prawda? Że to nie jest, tak jak oni to przedstawiają, rodzaj techniki jakiejś, która ma pomóc psychologicznie człowiekowi. Że jest to technika religijna, która oddziaływuje na emocje, na psychikę i na ducha człowieka.
2: Na psychikę, na emocje i na ducha.
0: Tak.
2: Rozumiem. Bóg zapłać.
0: Z Panem Bogiem. Wszystkiego
2: Panem
0: dobrego.
2: Bogiem. Wszystkiego dobrego.

0: witam.
1: Witam, szczęść Boże. Chciałam zapytać, jakim zagrożeniem jest astrologia dla kogoś, kto się tym trudni?
0: Astrologia jest rodzajem zwiedzenia i odmianą wróżbiarstwa. I ci astrolodzy, którzy, czyli innymi słowy, pierwszy podstawowy koszt, jaki się ponosi wchodząc w astrologię, to jest koszt intelektualny. Po prostu wchodzi się w błąd. Astrologia w żaden sposób nie jest zdolna potwierdzić skuteczności swoich założeń. To znaczy, no to nie działa w taki sposób, nie wiem, jak działa astronomia, czy nie wiem, rachunek prawdopodobieństwa, prawda? Czyli rzeczy, o których wiemy, że naukowo mają taki, a nie inny, taką, a nie inną skuteczność.
1: Duchowe.
0: Natomiast tak, i to jest pierwszy krok. Natomiast duchowy to jest następny krok, czyli osoba, która wchodzi w to, wierzy, szuka i no, inwestuje emocje.
1: Opracowuje ludziom horoskopy.
0: Tak, tak, tak. Jeśli potrafi je interpretować w sposób, który nie jest tylko i wyłącznie rodzajem intelektualnej pracy nad tymi jakimiś przesłankami, no bo tam się wyciąga jakieś informacje niby i ktoś, no, jeden będzie miał tych informacji tyle z danego kosmogramu i powie przez 3 minuty, a ktoś inny może przez 30 minut opowiadać, prawda? Ale istotą jest, czy te informacje są nadzwyczajne, to znaczy, czy tam są rzeczy, których człowiek wiedzieć nie może. Bo medytowanie kosmogramów, czyli pewnych linii, pewnych kształtów, wprowadza człowieka w odmienne stany świadomości, które otwierają na złego ducha. To znaczy, bardzo wielu astrologów, szczególnie tych, którzy no są bardziej znani, no bo już do nich ludzie chodzą, dlatego że w cudzysłowie sprawdziło im się, prawda?
1: Tak, tak.
0: To te osoby są inicjowane i otwarte na złego ducha.
1: A czy w związku z tym wymagają egzorcyzmu?
0: Tak.
1: Wymagają.
0: Tak, tak. Jeśli...
1: A co zrobić, jeżeli człowiek sobie nie zdaje sprawy po prostu z tego, że...
0: Należy zacząć się modlić za niego i pościć w jego intencji, a potem dostarczyć mu informacji.
1: Dziękuję, panie Robercie.
0: Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego. Halo.
2: Tak, szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, panie Robercie. Szczęść Boże wszystkim. Mnie do zabrania głosu skłonił głos pana Artura chyba na początku. I właśnie tak jakoś taka refleksja mi przyszła, że...
0: Chyba ma pani radio włączone.
2: Nie, wyłączone.
0: No jakoś tak huczało, bardzo
2: nie
0: proszę.
2: Nie wiem dlaczego. Przyszła mi taka refleksja, że... No właśnie, coś włączę rzeczywiście. Przyszła mi taka refleksja, że my według takiego naszego określenia myślenia, tak jakbyśmy zapominali o tym, że w naszym znaczeniu egzorcystą, ale właściwie... kimś, kto ma największą władzę nad złymi duchami, to przecież jest Jezus.
0: Tak.
2: I Jezus nam obiecał Ducha Świętego, którego nam ześle Ojciec. I to było też w rozmowie z Samarytanką w Ewangelii Świętego Jana powiedziane, że Ojciec chce, żeby go czcić w duchu i w prawdzie. Więc ten Duch Święty, który nam był obiecany, jeżeli bardzo o to prosimy, i tu Pan powiedział, Artur, o mszy świętej, przecież sama msza święta to już jest, nie tam powiedzmy egzorcyzmem, prawda, ale cała msza święta.
0: Tak.
2: Przecież tam zły duch się nie może znaleźć na mszy świętej, dlatego że jest Ojciec, jest Duch Święty, jest Jezus, są wszyscy święci, Maryja i tam już nie ma dostępu najmniejszego, więc naprawdę my często polegamy na ludziach, to raz, może już na końcu nawet mówiąc, ale przecież Jezus, Bóg, święci, No, nawet i Archanioł Michał, to wszystko jest, są te, tak jakby warstwy niższe, a przede wszystkim Jezus się liczy.
0: Tak. I jego realna obecność w trakcie mszy.
2: I panie Robercie, dlaczego właśnie ludzie są takiej małej wiary i nie ufają przede wszystkim Bogu Jezusowi, który powiedział, prawda, że uczniom zsyła Ducha Świętego, a jeżeli my chcemy być tymi uczniami, to wystarczy ten nasz spokój, oddanie się Duchowi Świętemu, Bogu Jezusowi, Duchowi Świętemu. No i przecież sami, nie wiem, ja tak mówię, że sami w tej naszej bardzo wielkiej wierze, zaufaniu, modlitwie, różaniec przecież, jak ojciec Pio powiedział, że to jest, prawda, broń przed złymi duchami. Mamy różaniec, mamy Pismo Święte, które też jest egzorcyzmem. I kiedyś była taka rozmowa, pamiętam, z panem Pawłem Wdówikiem, to zapamiętałam na całe życie, że my często to swoje wnętrze, naszego ducha, serce tapetujemy tą telewizją różnymi takimi rzeczami, niepotrzebnymi śmieciami, a ja sobie coś takiego, no już od pewnego długiego czasu, mam takie doświadczenie, że tapetuję sobie jakby słowami z Pisma Świętego, mądre myśli, mądre książki, święci, starożytni i tak dalej. I to wszystko już mam tak zatapetowane w środku, że tam już nie może być dostępu żadnego ducha. I miłość, przede wszystkim miłość, Duch Święty, to jest przecież miłość wzajemna Ojca i Syna. Więc dlaczego my tak mało ufamy? Mam takie doświadczenie, kiedyś opowiadałam panu, panie Robercie, w rozmowie, którą pan tam nagrał ze mną i była pewna część, którą pan nie puścił w radio. No i to naprawdę mnie wtedy tak bardzo to uświadomiło, doświadczyło, że nasza wola, o czym powiedział też ksiądz Krewkowicz, to jest takie ważne, że my musimy mieć tą siłę woli, taką od Boga oczywiście, od Ducha Świętego, i przez to możemy sobie poradzić sami, naprawdę nie musimy aż tak polegać na ludziach. Pamiętam, jak ta osoba bardzo polegała na ludziach. Ona ciągle za ludzi szła. Nie było tej wiary, tłumaczyła mi. Nie rozumiała tego, że Bóg przede wszystkim może jej pomóc. I to jest coś takiego, że my nie potrafimy się zwrócić naprawdę z takim otwartym sercem do Boga.
0: Dzięki.
2: Przede wszystkim to, panie Robercie, jest...
0: Absolutnie się zgadzam.
2: Panie
0: zgadzam.
2: Robercie, jeszcze jedno.
0: Tak?
2: Pamiętam na rekolekcjach w Krakowie, to były te moje pierwsze rekolekcje z ojcem Bilem, jak powiedział, nie bójcie się złego ducha. Przecież mamy naprawdę władzę nieba, władzę Jezusa, władzę Ducha Świętego Ojca. I naprawdę nie może mieć do nas dostępu, jeżeli będziemy bardzo wierzyć i będziemy chodzić. Oczywiście są chwile słabości, kiedy jest depresja, prawda? Ludzie też mówią o tym, że oni nie mogą, nie mają siły iść do kościoła. To może kto inny ich doprowadzi, może razem z kimś modlić się o to i to przyjdzie. To przyjdzie z czasem, czasami trzeba poczekać. I trzeba samemu, może czasami trzeba sobie zrobić pustynię, jakoś, nie wiem, odizolować się od ludzi i zwrócić się szczególnie do Boga w płaczu, w jęku, z łzami, ale ciągle prosić o to i to przyjdzie.
0: Dzięki serdeczne. Pani Teresa, ta intuicja jest absolutnie celna. Msza Święta to jest wydarzenie tak zupełnie nieprawdopodobne i obecność realna Chrystusa w niej no jest leczy każdą sytuację, gdy nie ma możliwości skierowania cierpiącej osoby do egzorcysty, gdzie no, są jakieś utrudnienia gdzieś daleko poza krajem, czy też w jakichś właśnie takich miejscach, gdzie no, nie ma takiej możliwości, to zawsze proponujemy, żeby przez rok uczęszczać codziennie na mszę i przyjmować Chrystusa. I to jest, no, doświadczenie jest takie, że ludzie, którzy to przez właśnie taki czas przyjmowali Chrystusa, są po prostu całkowicie uwolnieni. Nawet egzorcyzmów już nad nimi nie trzeba było, mimo że były to osoby zniewolone głęboko, a czasami opętane. Witam, panie Pawle.
3: Halo?
0: Witam serdecznie.
3: Witam serdecznie, mam na imię Piotrek. Panie Robercie, mam pytanie, ponieważ od dawna słucham tych audycji pana i jakby pan przestrzega przed praktykowaniem jogi. Ja jako praktykujący katolik też jakby próbując pogłębić swoją wiarę, też szukałem jakichś wskazówek odnośnie medytacji i odnalazłem taką stronę Światowego Stowarzyszenia Medytacji Chrześcijańskiej i też jakby tak wynikając i będąc ostrożnym, przeczytałem, że już to stowarzyszenie w 2007 roku otrzymało status z prywatnego stowarzyszenia według kodeksu prawa kanonicznego, także jakby jest zatwierdzone przez Kościół. No i są takie spotkania co roku, to się nazywa medytatio i teraz przyjeżdża w tym roku ksiądz João Pereira z Indii i jest to napisane, że ten ksiądz jest odznaczony z najwyższymi odznaczeniami rządowymi za zasługi dla narodu hinduskiego, że na prośbę Matki Teresy z Kalkuty wielokrotnie prowadził w Kalkucie dni skupienia i rekolekcje. Ale też jest napisane, że od 1968 roku ojciec Pereira praktykuje jogę według KBS Ingere, nie wiem jak to dokładnie się mówi, na podstawie której opracował zespół ćwiczeń uwzględniających pozycję ciała, sposobów oddechu i medytacji, które stanowią integralną część programu Kripa w leczeniu osób uzależnionych. No i ten ojciec ma być 7 maja i poprowadzi specjalną sesję medytacji i jogi właśnie też dla tej światowej wspólnoty medytacji chrześcijańskiej. Jakby ja tam się wczytuję w książki ojca Freemana i Johna Mayna i tak staram się też medytować. Przez Kościół to stowarzyszenie jest zatwierdzone, a z drugiej strony przyjeżdża kapłan, który jogę
0: tak,
3: będzie uczył.
0: Ja bym panu polecił wnikliwsze przyjrzenie się stronom tego stowarzyszenia, ponieważ ja to zrobiłem. I znalazłem, tak schodząc warstwa po warstwie, jakby w tych merytorycznych ich zapewnieniach, że to jest modlitwa, że to nie jest technika i tak dalej, doszedłem do tego, że zaczęli się powoływać na Elisabetę Gryfisa, który, no jaki jego komunikat był? No chrześcijaństwo musi się dowiedzieć o istnieniu kundalini i musi się wreszcie wydobyć według niego, prawda, z tej głębokiej niewiedzy duchowej, jaką jest niepożytkowanie tej wielkiej mocy, jaką daje kundalini. Także i ojciec Freeman, i ojciec Main, według mnie, zostali zwiedzeni.
3: Chcę tylko wspomnieć, bo tak była ciekawa audycja, mimo że rzadko słucham Radia Maryja, na temat ciszy i wartości ciszy i prowadził tą audycję biskup Adam Lepa z Łodzi i też powoływał się jakby na temat ciszy akurat. Jakiś chyba cytował fragment z książki właśnie ojca Freemana i też mówił o takiej wspólnocie, także no mam takie rozdarcie, że no, z jednej strony też podobno w Australii są biskupi, którzy zalecają tą medytację, a z drugiej strony czuję i słyszę, że muszę być ostrożny.
0: Ja powiem w ten sposób. 99% tego, co przeczytałem na tej stronie, to są zdania właściwie prawdziwe. Tylko problem polega na tym, że mamy tu do czynienia ze swego rodzaju odwróceniem pojęć, bo rozumie pan, czym innym jest intelektualne przyjmowanie tego, co oni piszą, a piszą w taki sposób, żeby być w ortodoksji, prawda? A czym innym jest przyjęcie doświadczenia techniki duchowej, hinduistycznej, która stoi u korzeni ich medytacji. Bo oni wywodzą się, jakby linia ich tradycji zmierza w tym kierunku. I czym innym jest ten... Ja nie twierdzę, że oni to robią ze złej woli, wręcz przeciwnie.
3: Ale przykładowość. Już nawet nie jadąc na te ćwiczenia medytacji jogi, ale siedząc w ciszy i w skupieniu i powtarzając w sercu Jezu, ufam Tobie, myślę, że taki typ medytacji można stosować.
0: Tak? Ale medytacja, cisza to są rzeczy absolutnie niesamowite i podstawowe w życiu duchowym. Natomiast żadna pozycja nie ma nic wspólnego z koniecznością czy większą skutecznością jakiejś modlitwy. Jeśli ktoś...
3: To mnie to wybiło jakby, że to przyjeżdża kapłan z Indii, który jest bardzo odznaczony. Matka Teresa z Kalkuty prosiła go
0: tak, o panie Piotrze, ale ja jakby panu daję, staram się dać narzędzia do rozróżniania. Jeśli ktoś mówi, że niezbędna jest jakaś pozycja ciała, jeśli ktoś mówi mi, że trzeba siedzieć z wyprostowanym kręgosłupem w czasie modlitwy, to ja mówię, że bełkocze i bzdurzy. Bo Bóg jest osobą wolną i w żaden sposób wyprostowany czy zgięty kręgosłup do niczego mu nie jest potrzebny nasz. To co, Marta Robem się źle modliła, bo nie umiała usiąść? No to są jakieś kpiny kompletne. Chodzi o to, żeby oddzielać technikę od modlitwy. I wtedy będzie Pan Bóg spojrzeć na to, co tam jest napisane jakby w wolności i mając narzędzia, którymi będzie Pan mógł zobaczyć, gdzie, bo to jest w ogóle takie pokłosie złudzeń lat 60., że wszystkie religie, prawda, zmierzają w tym samym kierunku i że to są drogi do tego samego miejsca, tylko, prawda, no, na różne sposoby one przebiegają. No, niestety to jest nieprawda. Niestety to jest nieprawda. Co nie zmienia, że te religie, hinduizm, buddyzm, judaizm, że te religie mają własną godność i nie porównuje się religii, prawda? Natomiast chodzi o to, że ta droga religii naturalistycznych, tych hinduizmu i buddyzmu, jakby jest drogą, która jest kompletnie nie do pogodzenia. Nie ma żadnej możliwości translacji tych rzeczywistości, bo z tego jest kultura, która jest zupełnie inna, z tego są pojęcia, cały światopogląd kompletnie, kompletnie. Z Panem Bogiem, wszystkiego dobrego.
3: Dziękuję.
0: Pani Natalio, jedno zdanie.
4: Dobry wieczór, tak krótko chciałam zapytać, ponieważ moi rodzice z moimi dzieckami pozostawiali w konflikcie i w końcu doszło do tego, że moja babka zaczęła zaklinać mojego ojca, dzieci, więc mnie, moje przyszłe dzieci i zaczęła palić świeczki, różne inne jeszcze rzeczy się działy. Potem jeszcze po śmierci dziadka różne dziwne rzeczy w domu się działy. I ja chciałam zapytać, czy to może mieć odzwierciedlenie w życiu moich rodziców, moich dzieci. Chciałam zapytać, jak to można jakoś zneutralizować, bo jestem świadoma tego, że to jest kobieta 86-letnia i już się do kościoła czy do egzorcysty zaprowadzić nie da. No po prostu się nie pozwoli zaprowadzić. I jak to samemu zneutralizować?
0: Zneutralizować to jest być może zbyt techniczne sformułowanie. Tak, ale rozumie pani, dlaczego ja o tym mówię, bo te rzeczy nie rozgrywają się w przestrzeni przyrody, prawda, że coś można odeprzeć czymś. Tu mamy do czynienia z rzeczywistością ducha. Dla waszej rodziny istotą jest więź z Chrystusem. Czyli jakby wy macie wyżej poprzeczkę postawioną. Rozumie pani? Że głęboka więź z Chrystusem każdej z tych osób niweluje jakiekolwiek tego typu oddziaływania. I to jest jakby absolutna podstawa. Można poprosić Kościół o modlitwę, o uwolnienie, jakby wesprzeć się, prawda? Szczególnie w sytuacjach, gdy rzeczywiście dzieją się jakieś rzeczy nadzwyczajne, bądź jakby czujecie się słabsi, prawda? I chcecie poprosić Kościół, żeby was wsparł. Ale istotą jest głęboka więź z Chrystusem.
4: Właśnie my myśleliśmy, mój ojciec myślał o odbyciu egzorcyzmów, o wybraniu się właśnie do takiego księdza egzorcysty. Natomiast
0: pierwszą rzeczą jest rozeznanie tej sytuacji. Co tak naprawdę się zdarzyło, jakie są tego konsekwencje, to musicie znaleźć kogoś, z kim będzie możliwa taka rozmowa i rozeznanie.
4: Rozumiem, dziękuję bardzo.
0: Z Panem Bogiem, wszystkiego dobrego.
4: Dziękuję
0: nawzajem. Drodzy Państwo, no teraz doceńmy wagę ciszy i wagę modlitwy. Bardzo proszę, żeby ksiądz poprowadził taką modlitwę o odwagę dla wszystkich tych osób, które gdzieś tam znalazły w tej audycji zachętę do szukania pomocy w Kościele bądź proszenia o modlitwę, ale też o to, żeby ich cierpienie miało sens, No i żeby też zbudzać tych ludzi, którzy chcą pościć, modlić się w intencji osób zniewolonych i opętanych.
5: Panie Jezu, bądź błogosławiony. Bądź błogosławiony Ty, który jesteś jedynym Panem, który jesteś Panem nieba i ziemi, który jesteś Panem całego wszechświata. Ty, który jesteś Panem także wszelkiego rodzaju mocy, potęg. Ty jesteś tym, który władasz także nad całym światem złych duchów. Bądź błogosławiony, bądź uwielbiony, Panie, bo my w Tobie znajdujemy nasze oparcie i naszą ochronę. W Tobie i tylko w Tobie, Panie, jest cała nasza nadzieja. Bądź błogosławiony, Panie, dlatego, że możemy być absolutnie pewni i spokojni, że wtedy, kiedy trwamy w jedności z Tobą, to nic nam nie jest w stanie zagrozić. To nic nam się złego nie może stać. Bo Ty, Panie, jesteś naszą tarczą. Ty jesteś naszą obroną. Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Dzięki Ci, Panie, że mamy Ciebie. Dzięki Ci, Panie, że mamy Ciebie jako naszego Pana i Zbawiciela. Dzięki Ci, że zawsze możemy się odwołać do Ciebie. Dzięki Ci, Panie, że mogę się odwoływać do Ciebie nawet wtedy, kiedy pobłądzę. Kiedy okaże się na różny sposób Tobie nieposłusznym. Ale kiedy na nowo chcę wracać do Ciebie, Ty przyjmujesz mnie z otwartymi rękami. Dzięki Ci, Panie. Bądź błogosławiony, bądź wywyższony, Panie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Z Państwem naszym dzisiejszym gościem był ksiądz Andrzej Grawkowicz. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.

0: Dobry Boże, dzięki Ci za ten czas. Panie, Ty obiecałeś, że gdzie dwóch czy trzech spotka się w Twoje imię, to ześlesz Twojego Ducha. Panie, prosimy Cię o Twoje światło w nasze serca. Panie, oczyść nasze intencje, nasze umysły, rozświeć swoim światłem, żebyśmy potrafili Ciebie chwalić, żeby każde słowo tutaj wypowiedziane było na Twoją chwałę, a nie na naszą. Panie, proszę Cię, Panie, żebyś zmieniał nasze życie, Panie, żebyśmy rozumieli Cię, co jest Twoją wolą w tym życiu, Panie, i żebyśmy mogli Ci dobrze służyć. Ciebie szczególnie, Maryjo, zapraszam tutaj pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się.
0: Święta Boża Wodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Sylwia Grodecka.
1: Może zacznę od tego, że ja pochodzę z rodziny niewierzącej. To znaczy, kiedy sięgnę pamięcią w okres dzieciństwa, nikt z mojego otoczenia nie był praktykującym katolikiem. Ani mama, ani tata, również dziadkowie nie praktykowali. Dlatego myślę, że ogromną łaską Pana Boga jest to, iż ja, jak również moja siostra młodsza, przylgnęłyśmy do kościoła. Odkąd pamiętam, bardzo istotne było dla mnie śpiewanie. I całkiem przypadkiem związałam się ze scholą.
0: Rodzice nie protestowali?
1: Ja myślę, że jest to łaska Pana Boga. Że Pan Bóg tutaj miał po prostu swój plan. Że mimo iż moi rodzice nie prowadzili mnie do kościoła, kiedy byłam dzieckiem, znaczy oczywiście wypełniali jakby swoją powinność na zasadzie, że poszłam do komunii, prawda? Ale nie prowadzili mnie do kościoła, tak jak wielu innych rodziców, codziennie na mszę. To Pan Bóg jakoś pokierował tym wszystkim, że ja mimo wszystko od dziecka uczestniczyłam we mszy świętej, najpierw poprzez ten przedziwny sposób, chcąc śpiewać. I jakby to, muszę powiedzieć, że chyba to kierowało mną wtedy. Nie myśl o tym, żeby być blisko Pana Boga, tylko aby śpiewać. Ale Pan Bóg po prostu miał swój plan. I dzięki scholi, dzięki siostrze Danusi, zaczęłam śpiewać i zaczęłam co niedzielę uczestniczyć we mszy świętej. Podobnie moja siostra. To, co jest istotne jeszcze, to nie jest tak, że byłam od razu wtedy taką grzeczną dziewczynką. Ja jestem taką osobą, która jest bardzo ruchliwa, bardzo często zmieniam rzeczywistość wokół siebie.
0: Czy to śpiewanie przekładało się w ogóle na jakąś relację z Panem Bogiem?
1: Znaczy, muszę powiedzieć, że tak, że to było tak, że zaczęło się od śpiewania w scholi. Będąc w scholi, uczestniczyliśmy również w pewnej formie jakby pogłębiania życia duchowego, bo to nie było tylko spotykanie się i śpiewanie, ale również formacja. Jakby myślę, że my jako dzieci nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy. Żadnej. Ale spotkania, modlitwa zawsze przed próbami, pewne rekolekcje, które jakby były dla nas organizowane dla tej młodzieży, pociągały za sobą chęć głębszego uczestnictwa w życiu Kościoła. Jako młodzież, a jako młodzież w jaki sposób możemy uczestniczyć w życiu Kościoła? Wtedy w naszej wspólnocie jakby parafialnej bardzo mocno zaczęła istnieć oaza. I zaczęłyśmy z moją siostrą odczuwać taką potrzebę, może będę mówiła o sobie, zaczęłam odczuwać taką potrzebę, żeby również wejść w tą grupę oazową. I rozpoczęła się taka formacja typowo oazowa. Jakby kolejnym elementem chyba, które, gdzie czułam potrzebę, to były pielgrzymki. Przez wiele lat, przez 7, rok w rok, uczestniczyłam w pielgrzymkach na Jasną Górę.
0: Dla rodziców nie było to dziwne?
1: Pamiętam trochę sprzeciwu ze strony mojej mamy. Że tak bardzo jestem zaangażowana w życie kościoła, w życie. Czasami nawet mama mówiła, muszę to powiedzieć, nie pójdziesz już więcej do kościoła. Już tam nie pójdziesz. Jednak stało się inaczej. Nigdy nie doszło do takiego momentu, kiedy rzeczywiście mi zabroniła, bo kiedy przychodził ten moment, że ja miałam iść, to moja mama kapitulowała. Po prostu kapitulowała i ja po raz kolejny szłam do tego kościoła.

0: to, co przychodzi mi bardzo do głowy, to jest to, że to też była taka forma dla mnie ucieczki, ponieważ w mojej rodzinie tata był chory. Mój tata nadużywał alkoholu. Było to dla nas wszystkich bardzo trudne. I jakby kościół był dla nas ucieczką. I pamiętam przez wiele lat modlitwy mojej i mojej siostry, aby sytuacja się zmieniła. Pamiętam, kiedy miałam 13 lat, poszłam na pielgrzymkę i zdjęłam buty. Całą drogę szłam na piechotę, na boso, po to, aby mój tata przestał pić. I muszę powiedzieć, że to jest kolejny dar Pana Boga, za który nie wiem, czy do końca życia mu będę w stanie podziękować, bo po 20 latach mój tata przestał pić i zaczął się leczyć. Ale to było 20 lat naszej modlitwy, mojej modlitwy i modlitwy mojej siostry. Co więcej, po tylu latach moja mama zaczęła chodzić do kościoła. Ta osoba, która wcześniej mówiła, nie pójdziesz więcej, chodzi teraz co niedziela do kościoła. Wstaje wcześniej rano i idzie na 8 do kościoła. Jest pierwszą osobą, która idzie. Dlatego myślę, że to jest ogromna łaska Pana Boga. To On uczynił w moim życiu ten cud.
1: Ale kiedy 13-latka wraca z Częstochowy i ojciec dalej pije, to co sobie myśli? A szła na bosaka.
0: Nic. Myślę, że to jest... Ja muszę powiedzieć, że to jest łaska Pana Boga, że ja... Prawdą jest, że ja po prostu nawet zapomniałam o tym wydarzeniu.
1: O intencji.
0: O intencji. Ja przez całe życie, ja dopiero teraz, po tych 20 latach, przypomniałam sobie, że ja kiedyś, mając 13 lat, poszłam w tej intencji na Jasną Górę. Na bosaka. I pamiętam, jak sobie to przypomniałam i siedziałam na podłodze, przytulona do mojego męża, spłakana. Że tak się stało i że Pan Bóg dał mi łaskę przypomnieć sobie, że dał mi łaskę przypomnieć sobie tą moją modlitwę i tą moją intencję, bo wcale tak nie musiało być.
1: Pan Bóg jest wierny.

0: To, czego doświadczam, jeśli chodzi o wierność Pana Boga, to to, że pomimo mojej niewierności przez całe moje życie, On cały czas wkłada do mojego serca poczucie: przebacz mi, Panie, że ja ciągle chcę do Niego wracać. Ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, że bardzo często, kiedy oddalam się od Niego, to oddalanie może mnie w końcu gdzieś zaprowadzić, gdzieś daleko oddalić mnie i ja gdzieś nie mogę wrócić. A On ciągle jest mi wierny i ciągle, nie wiem, może prawdopodobnie ktoś bardzo się za mnie modli. Bo ja po prostu ciągle do Niego wracam. W tym moim życiu. Takim, jakim jest. Ciągle do Niego wracam. Także ja jestem święcie przekonana, że ktoś bardzo głęboko się za mnie modli i ktokolwiek to jest, to z serca Mu dziękuję.
1: Czy to przylgnięcie 13-latki do kościoła 5 lat później jeszcze trwa?
0: Tak, trwa, z upadkami, ale wiernością. Mając 18 lat, byłam w szkole średniej. Wciąż śpiewałam w oazie. W oazie uczestniczyłam jako animator później. Pamiętam teatr, który zrobiliśmy wspólnie z młodzieżą. W naszej parafii była przepiękna scena. Wszyscy czuliśmy ogromną potrzebę korzystania z tej sceny. I zbieraliśmy się po to, aby razem tworzyć teatr dla Pana Boga. Wystawialiśmy przede wszystkim jasełka, ale również pasję. Pasję Pańską. Do tej pory nie potrafię się nadziwić, nie wiem, czy powinnam to powiedzieć, ale zawsze przypadała mi rola Matki Bożej. Wtedy nie rozumiałam tego, wtedy czułam się taka dumna, że to ja. A teraz, po tych wielu latach, uświadamiam sobie, że to była łaska po prostu Pana Boga, aby pójść w ślady Matki Bożej. Teraz, kiedy jestem matką i jestem żoną, często proszę o to, aby Maryja dała mi taką miłość do moich dzieci, jaką ona miała do

0: kiedy byłam dzieckiem, odprawiałam mszę świętą. Moja babcia siedziała i obiera ziemniaki, a ja odprawiałam mszę świętą. Dziewczynka. Przez okres... Przyznam się szczerze, że miałam tego nie mówić, ale widocznie tak jest, że Pan Bóg chce, żebym to powiedziała. Ja bardzo chciałam wstąpić do zakonu. I zrealizowałam to. Mając 20 lat wstąpiłam do zakonu. Przez półtora roku rozeznawałam swoje życie u misjonarek miłości. Był to bardzo potrzebny czas. Czas modlitwy, refleksji, życia we wspólnocie, czas bycia z biednymi. Moje rozeznanie było takie, że nie jest to moja droga.
1: Po to zresztą jest ten czas w zakonie.
0: Dokładnie. Wewnętrznie czuję, iż nawet do tej pory, powiem to, uważam, że każdy młody człowiek potrzebuje takiego czasu. Każdy młody człowiek potrzebuje czasu na zatrzymanie się i pobycie z Panem Bogiem, aby uświadomić sobie, dokąd kroczy i czego od niego oczekuje Pan Bóg. I to był taki czas dla mnie. To jest odpowiedź na twoje pytanie. Kiedy wróciłam do domu, czułam oczy ludzi na mnie, którzy patrzyli na mnie, o proszę, wróciła do domu. Niemniej jednak Pan Bóg dał mi ogromny spokój.
1: Czyli dobrze rozeznałaś.
0: Dał mi ogromny spokój i dał mi teraz wspaniałego męża. Czasami śmieję się, że było mi to potrzebne. Pan Bóg mnie przygotowywał do małżeństwa. Ale tak się śmieję, ale jest to również prawdą. Ja uczyłam się bycia we wspólnocie. A małżeństwo jest wspólnotą.

0: No jest ten czas pokoju w sercu, dzięki temu, że rozeznanie było dobre. I co dalej się toczy w życiu?
1: Poszłam na studia. Studiowałam pedagogikę chrześcijańską na Salezjańskim Instytucie Wychowania Chrześcijańskiego. I to też był taki czas, nie był łatwy, ponieważ to były studia płatne. Moi rodzice, nie tylko ja studiowałam, ale również moja młodsza siostra, nie byli w stanie pomóc nam finansowo. To był ten okres, kiedy ludzie zaczęli tracić pracę. Tą pracę stracił mój tata. W domu był jeszcze młodszy brat. Dlatego ja musiałam się sama utrzymać na tych studiach. Kolejną ingerencją Pana Boga było to, że mimo iż ja studiowałam i studia były płatne, ja skończyłam te studia. Pan Bóg przez cały czas stawiał przede mną ludzi, którzy dawali mi pracę. Ja pracowałam jako opiekunka do dzieci. Pamiętam, że kiedy byłam w zgromadzeniu, poznałam Harriet. Nazwałam ją i nazywam wciąż moim aniołem stróżem. Harriet jest Finką, mieszka obecnie w Finlandii i była wolontariuszem w domu u sióstr. Na pierwszym roku moich studiów pracowałam w jednym z dużych sklepów, nie będę wymieniać, i tam spotkałam Harriet po raz kolejny i to ona mnie poznała i podeszła do mnie. Porozmawiałyśmy i okazało się, że ona ma wielu znajomych, którzy potrzebują kogoś do opieki nad swoimi dziećmi, kiedy wychodzą wieczorami. W związku z czym ja po skończeniu zajęć jechałam, zajmowałam się dziećmi, a później wracałam wieczorem do domu. I dzięki temu skończyłam studia. Muszę tutaj też powiedzieć o mojej ogromnej przyjaźni, którą nawiązałam w czasie studiów, która również bardzo mnie wspierała. Myślę, że to był taki okres wspaniałe w moim życiu, ponieważ Małgosia, która ze mną mieszkała w pokoju, funkcjonowała na podobnych zasadach jak ja. Również nie otrzymywała żadnego wsparcia finansowego z domu, bo nasi rodzice robili wszystko, żeby nam pomóc, to znaczy to było pakowanie wałówek, jedzenia, ale finansowo niestety nie mogli nam pomóc. Dlatego my razem, do tej pory pamiętam taką sytuację, kiedy Małgosia wtedy dostała pieniądze za sprzątanie i wracałyśmy, byliśmy strasznie głodne, bo to był taki okres, kiedy jadłyśmy chleb z dżemem i Małgosia dostała pensję i wracałyśmy z autobusem, było strasznie gorące, był upał, no ponad 30 stopni. A myśmy z Małgosią kupiły w sklepie rybę wędzoną. I wracałyśmy autobusem, siedziałyśmy na samym końcu i byłyśmy tak głodne, że zerwałyśmy tą folię i jadłyśmy tą rybę wędzoną. Wszyscy patrzyli na nas, bo oczywiście zaduch i ten zapach był bardzo intensywny, ale my byśmy tak głodne, że nie byłyśmy w stanie się opanować. I jadłyśmy tą rybę wędzoną. I to jest jakby jedno z naszych wspaniałych, wielu wspomnień, które no, myślę, że każda z nas trzyma w swoim sercu. To jest takie wspomnienie tego, że Pan Bóg stawia przed nami ludzi i obok nas ludzi, którzy zawsze służą nam pomocą. Myśmy wtedy dzieliły się wszystkim, co posiadałyśmy.

0: Modliłaś się o męża?
1: Tak.
0: Ile?
1: Oj, bardzo się modliłam o męża. Kiedy byłam na studiach, znaczy moim marzeniem ogromnym zawsze było wyjechanie na misję do Afryki. I bardzo się o to modliłam. I któregoś dnia, to było na początku studiów, powiedziałam to moim przyjaciołom. Była tam również Szymona. Szymona jest siostrą zakonną, teraz jest na misjach w Kazachstanie. I Szymona nic nie powiedziała. Tylko po około pół roku przyszła do mnie i powiedziała: wiesz, ty chciałaś pojechać na misję do Afryki. Mówię: tak, Szymona, chciałam. To masz taką możliwość. Mówi: jak to? Otóż nasza przełożona wyraziła zgodę, abyś pojechała do naszych sióstr do Republiki Południowej Afryki. Do Barberton. Tam są siostry, prowadzą szkołę dla dzieci. I potrzebują pomocy. Oczywiście kolejnym jakby pytaniem było, skąd wziąć pieniądze na bilet. Ale to była taka kwestia po prostu, bo ja zrozumiałam, że jeśli Pan Bóg rzeczywiście chce, żebym ja tam pojechała, to On wszystko załatwi. I no, modliłam się. I załatwił. Znowuż pojawili się w moim życiu ludzie, którzy postanowili pomóc. Ja pracowałam, część pieniędzy wypracowałam na ten bilet, ale część w dużej mierze otrzymałam. Kupiłam bilet i pojechałam. Przez 3 miesiące, ponieważ jakby to było w okresie, kiedy skończyłam sesję, wtedy specjalnie zdawałam egzaminy w terminie zerowym, aby jak najszybciej wyjechać. Byłam w Afryce i pracowałam właśnie z siostrami, z dziećmi. Tam w tym okresie trwa

chce czego innego ode mnie? Czy Pan Bóg jakby ma inne plany? I kiedy wróciłam z Afryki, na lotnisku czekał mój przyszły mąż. I to była odpowiedź Pana Boga dla mnie.

0: No na razie to jest jakiś facet na lotnisku.
1: No tak. Ja poznałam Tomasza wcześniej, oczywiście. Poznałam go na studiach i nigdy nie przypuszczałam, że on będzie moim mężem. Ponieważ ja się Tomasza panicznie bałam.
0: I skąd na lotnisku wiadomo, że to mąż?
1: Zarówno ja, jak i mój mąż rozeznawaliśmy, jaka jest nasza droga. Znaczy, jestem przekonana, że on bardzo głęboko rozeznawał, jaka jest jego droga. Ja nigdy nie przypuszczałam, że on będzie na lotnisku. Tomasz miał całkiem inne plany życiowe. Bardzo długo rozeznawał. I nawet kiedy ja wyjeżdżałam do Afryki, rozmawialiśmy, bo przyjaźniliśmy się. I byłam przekonana, że no po prostu Tomasz wyjedzie. Bo takie były jego plany. Dlatego nie spodziewałam się go ujrzeć na lotnisku. Miała być moja siostra, Małgosia, ale nigdy Tomasz. Ale był. I później był okres rozeznawania, czy Pan Bóg chce, abyśmy byli małżeństwem. Przez rok trwał okres narzeczeństwa. Pamiętam, że ojciec duchowny Tomasza poprosił go, aby przez cały czas modlił się modlitwą do Matki Bożej. I Tomasz prosił mnie, abym ja również się modliła. I codziennie, każdego dnia odmawialiśmy taką modlitwę. Maryjo, Tobie oddajemy nasze myśli, słowa i czyny, życie, śmierć i wieczność. I po roku jakby wewnętrznie mam poczucie, że zadawaliśmy sobie pytanie, czy tak, czy to jest jakby nasza droga, czy nie. Znaczy ja już wiedziałam, że moją drogą jest małżeństwo. Tylko było pytanie, czy moim mężem ma być Tomasz. I myślę, że podobnie było w przypadku Tomasza. Po roku pamiętam datę. 6 lutego mój mąż mnie poprosił o rękę. I ja się zgodziłam. I w następnym roku, dokładnie w rok, w rocznicę, wzięliśmy ślub. Jesteśmy małżeństwem już od 5,5 roku. Myślę, że to jest kolejny dar Pana Boga dla mnie. Ponieważ Pan Bóg zna moje serce, wie, jak często upada. A dał mi męża wiernego i mocnego. Męża, w którym mam ogromne oparcie i który, jestem o tym przekonana, poprowadzi nas do Pana Boga. Mnie i

powiem jeszcze jedno zdarzenie o tym, jak Pan Bóg działa w naszym życiu i jak ważna jest modlitwa wytrwała. Myśmy od samego początku, kiedy pobraliśmy się, marzyli o domu. Ze względów finansowych praktycznie było to niemożliwe, ponieważ niemalże przez cały czas jedynie Tomasz pracuje, ja opiekuję się dziećmi i domem. Ale marzenie

było w nas bardzo jakby głębokie. Ja wierzę, że jeśli Pan Bóg daje marzenie, to znaczy, że coś w tym, że po prostu On, to On nam daje takie, On nam daje pragnienia. I jeśli my pójdziemy za tymi pragnieniami, oczywiście to rzeczy stają się. I podobnie było z domem. Myśmy bardzo długo szukali, ale ceny tych domów były tak horrendalne, że były dla nas praktycznie nieosiągalne. I pamiętam, miała się pojawić nasza druga córka na świecie i wtedy zaczęliśmy szukać tak intensywnie, niemniej jednak nic nie mogliśmy znaleźć. I w pewnym momencie ja już mówię, taka zdeterminowana, mówię, wiesz co, Tomek, chyba musimy zacząć się modlić. Ale tak się modlić, wiesz, intensywnie. Matka Teresa miała taki zwyczaj, że kiedy potrzebowała jakiegoś domu, to modliła się do Matki Bożej. I każdy zdrowaś Mario, wszystkie siostry modliły się, każdy zdrowaś Mario, to była jedna rupia, jedna złotówka, jeden pieniążek. I siostry modliły się. I odpowiedź zawsze była. Albo matka dostawała pieniądze, albo okazywało się, że dom był w takiej kwocie, jaką matka dysponowała. I ja postanowiłam wykorzystać metodę matki Teresy i powiedziałam mojemu mężowi, żebyśmy się wspólnie modlili. Pamiętam, że jechałam do przedszkola, odwoziłam moje dziecko i razem z moją Olgą modliłyśmy się tą modlitwą, którą nauczył nas ojciec duchowny Tomasza. Modliliśmy się całymi dniami. Po 1000, po 2000 razy dziennie. Praktycznie to było non-stop. Jakby cały czas żyliśmy w tej modlitwie po to, aby Pan Bóg nie tyle dał nam dom, tylko dał nam jakby światło. Co mamy robić? Czy po prostu mamy się wstrzymać, czy czekać? I pamiętam, że to było może około 10 dni od tego momentu, kiedy rozpoczęliśmy modlitwę, zadzwonił do nas tata Tomasza i powiedział, słuchajcie, jest taki dom niedaleko nas. Może chcielibyście go zobaczyć? I myśmy powiedzieli, że tak, pojechaliśmy, obejrzeliśmy ten dom i Tomasz powiedział, tak, to jest ten dom. Niemniej jednak wciąż cena, którą chcieli ci Państwo za ten dom, była dla nas zbyt wysoka. Nie byliśmy w stanie zapłacić za ten dom. I wciąż modliliśmy się. Po tygodniu udało się tacie naszemu zbić cenę.

0: ja do tej pory mówię, że ten dom jest wymodlony. Wymodlony i znaleziony i nazywa się świętego Antoniego Antoniówka, nasza Antoniówka.
1: Czym jest sakrament małżeństwa dla was?
0: Jest jedynością z Panem Bogiem poprzez drugą osobę. Ja poprzez wierność mojemu mężowi, poprzez dzielenie się z nim moimi trudnymi rzeczami. Pan Bóg wie, jak często przychodzą na mnie trudne chwile, jak często popadam w taki stan smutku. I Pan Bóg wie, że kiedy dzielę się z moim mężem tym, chociaż nie jest to dla mnie łatwe, otwieram się na Pana Boga. Ponieważ łatwiej jest przyjść do Pana Boga i powiedzieć, jest mi ciężko. Ponieważ Pan Bóg jest, ale tak naprawdę ja go nie dotykam tak namacalnie jak mojego męża. O wiele trudniej jest przyjść do swojego męża i powiedzieć, słuchaj, kochanie, z tym i z tym jest mi trudno. I ja wiem, jestem głęboko przekonana o tym, że Pan Bóg, stawiając Tomka przy mnie, powiedział, poprzez niego do mnie przyjdziesz. Bo ja teraz, kiedy jestem matką, rozumiem miłość Bożą coraz głębiej. Tą miłość miłosierną. Teraz, będąc matką, kiedy ja dotykam moich dzieci, kiedy widzę ich niesforność, radości, smutki, łatwiej jest mi doświadczyć i głęboko uwierzyć w tą miłość Bożą, ponieważ Jego miłość dotyka mnie poprzez moje macierzyństwo. Jego wierność dotyka mnie poprzez wierność mojego męża do mnie.

0: tych rzeczy, które Kościół daje, wśród tych darów, które przez Kościół do nas przychodzą, różne formy nabożeństwa, czy też obcowanie świętych, msza, sakramenty, które z tych rzeczywistości są dla Ciebie szczególnie w tej chwili po prostu istotne?
1: Sakrament komunii. Jezus, który przychodzi i mówi: przyjmij mnie, bo ja Ciebie pragnę. Pozwól mi przepełnić Twoje serce, bo ja Ciebie pragnę. I sakrament pokuty, poprzez który Jezus mówi do Ciebie: do mnie, kocham Cię bezgranicznie, bądź ze mną w jedności, pragnę Cię, pragnę Twojej modlitwy za innych, Twoich darów umartwienia, pragnę Twojego codziennego wstawania i Twoich uśmiechów dla dzieci. Twojej walki ze złym nastrojem.
0: Jakiego Boga przez to Twoje życie całe z Nim poznałaś? Jaki On jest?
1: Przez całe moje życie otrzymywałam to, co chciałam. Chciałabym robić to, co On chce teraz. Ale uświadamiam sobie, że to jest całość, że w relacji z Panem Bogiem to jest tak doskonałe jak kula, iż czyniąc to, co On chce, czynimy to, co sami chcemy. Bo nasze serce uspokaja się wtedy. Moje serce.
0: A za co Panu Bogu jesteś najbardziej wdzięczna? Najbardziej?
1: Za Jego wierność i za to, że wciąż mnie pragnie. Mogłabym powiedzieć, że za męża, za dzieci, za moją mamę, że poszła do kościoła i że chodzi. Jest tyle ludzi, którzy byli w moim życiu i są. Ale najbardziej dziękuję Mu za to, że Jego miłość jest tak wciąż nieustająca.
0: Moimi Państwa gościem była dzisiaj Sylwia Grodecka. Pomódlmy się teraz za wszystkie osoby, które rozeznają swoje powołanie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dziś i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.

0: I ten moment tych otwartych drzwi i tego wejścia to był moment, kiedy w moim sercu coś się otworzyło. Kiedy moje oczy się otworzyły, ja zrozumiałam, że Bóg jest, że przychodzi, że naprawdę przychodzi, kiedy się go po prostu zawoła. I od tego momentu wszystko się zmieniało.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Wyobrażeń tak naprawdę nie miałam żadnych. Jedyne, z czym mi się Bóg kojarzył, to taki mały obrazek świętego Mikołaja, który moja prababcia miała gdzieś na biurku położony. Kiedyś go zobaczyłam i wtedy Bóg mi się skojarzył z kimś takim starszym dziadkiem, który tak naprawdę gdzieś daleko i mało ważny. Tak naprawdę to było ileś elementów, natomiast było tak, że dzięki siostrze mojego ojczyma trafiłam do klubu. Klub był katolicki, natomiast ja tam chodziłam tylko po to, żeby odrabiać lekcje, żeby oglądać jakieś książki. I któregoś dnia jedna z pań, które się zajmowały tam dziećmi, przyniosła gazetkę Miłujcie się. Na okładce było przepiękne dziecko, a ja bardzo lubię dzieci, więc wzięłam sobie, żeby poczytać, co tam jest o tym dzieciaku. I przeglądając, natrafiłam na historię z czasów komunizmu na Węgrzech. To była historia o dziewczynce, która była wierząca, i o nauczycielce, która była ateistką. I ta nauczycielka bardzo chciała pozbawić wiary te dzieci, więc na każdej lekcji tłumaczyła im, że Boga nie ma, że on nie istnieje, wynajdowała na to różne argumenty. I wiedziała ta nauczycielka, że dziewczynka jest wierząca, więc któregoś dnia wzięła ją na środek, wymyśliła podstęp i zaczęła jej zadawać pytania. Jeśli zawołasz swojego młodszego brata, to przyjdzie do ciebie? I ta odpowiedziała, no przyjdzie. A jeśli zawołasz pieska, to przybiegnie do ciebie? No przybiegnie. A dlaczego przybiegnął? No bo słyszą. A widzisz, słyszą, bo żyją. Ale jakbyś tak, załóżmy, zawołała krasnoludka, to co, przyjdzie do ciebie? I dziewczynka odpowiedziała, że no nie. A dlaczego nie przyjdzie? No bo jest wymyślony. A widzisz, i tak już ją podprowadzała pod takie najgorsze pytanie, które miało ją tak zmiażdżyć, jej wiarę. I zapytało ją, a gdybyś tak zawołała dzieciątko Jezus, to przyjdzie do ciebie? I mała dziewczynka z ogromną wiarą powiedziała, to ja go zawołam. Zaczęła wołać, przyjdź dzieciątko Jezus, przyjdź dzieciątko Jezus. Tam kilkoro dzieci się do niej dołączyło. I w którymś momencie drzwi się otworzyły, drzwi klasy. I w drzwiach ukazało się przepiękne dziecko, które się uśmiechało, które promieniało światłem. I ten moment tych otwartych drzwi i tego wejścia to był moment, kiedy w moim sercu coś się otworzyło. Kiedy moje oczy się otworzyły, ja zrozumiałam, że Bóg jest, że przychodzi, że naprawdę przychodzi, kiedy się go po prostu zawoła. I od tego momentu wszystko się zmieniało. Nawet nie trzeba było wołać, on już po prostu był w moim sercu. Myślę, że nie. Takie łaska nawrócenia, bo wtedy wiesz, że otrzymałam łaskę nawrócenia, łaskę wiary. To jest coś, co się daje za darmo i bez jakiejś zasługi. Z mojej strony ja nic nie zrobiłam takiego, czy mogłabym na to zasłużyć albo jakoś to zdobyć. On po prostu dał siebie w tym momencie mi już. Ciężko. Bo u mnie w rodzinie no nie było wtedy osób wierzących. Nawet przeciwnie, wszystko było takie nastawione antykatolicko, antyksiężowsko, antyklerykalnie. Więc to, że w którymś momencie już jakby krokiem następnym, kiedy zaczęłam chcieć przystępować do sakramentów, kiedy zaczęłam więcej się modlić, to tych ataków na wiarę w domu słyszałam więcej i było bardzo trudno. Kiedy chciałam chodzić do kościoła, to bywały takie momenty, kiedy miałam zabraniane. Ja oczywiście byłam bardzo gorliwa, chciałam codziennie chodzić na mszę. I myślę, że to też było Boże, chociaż trudne, bo to, że ta wiara była mi tak utrudniana na początku, jeszcze bardziej mnie ugruntowała, że to jest ważne i że to jest potrzebne. Jeszcze bardziej modliłam się sama i głębiej wchodziłam w relację z Jezusem. No tak, to jest takie mądre powiedzenie, że jeśli ktoś nie wzrasta, to się cofa. Więc też mam taką łaskę, że po prostu z roku na rok wzrastam. Najpierw zaczęłam przystępować do sakramentów, modliłam się. Potem odkryłam wspólnotę, pielgrzymki, wyjazdy. zaczęłam wchodzić głębiej w poznanie takiego działu w kościele, jakby działu obszaru charyzmatycznego, ale jednocześnie byłam we wspólnocie, która była oparta na duchowości karmelitańskiej, więc odkrywałam bardzo też taką głębszą duchowość i w niej się formowałam. Potem, kiedy się już przeprowadziłam do Warszawy na studia, to ta formacja nabrała większego dynamizmu. Zaczęłam też się formować w wspólnocie ewangelizacyjnej. No i tak z roku na rok wzrastam bardziej. Właściwie nie pamiętam, jak to się stało, ale wkrótce cała moja klasa wiedziała, że jestem wierząca, że jestem jakoś tak bardziej wierząca niż oni. I to też był taki powód, że nie czułam się do końca akceptowana i przyjmowana w klasie, bo miałam w sobie coś, czego oni nie mieli. Więc kiedy oni wchodzili w swój bunt, czyli w jakieś takie nieposłuszeństwo rodzicom, nauczycielom, wypady na wagary, różne ciekawe wycieczki i rzeczy, które się tam na nich działy, to ja gdzieś byłam na boku, bo ja nie wchodziłam w to wszystko, nie piłam, nie chodziłam na wagary. To było bardzo trudne, ale też potrafiłam przeciwstawić całej klasie i zostać, mimo że oni szli. I ku mojemu zaskoczeniu po latach to też owocuje. Gdzieś tam byłam na studiach, to któryś mój znajomy z klasy się odezwał: Iwanko, bo ty jesteś taka bardzo wierząca, a ja mam teraz taki trudny czas i pomóż mi, proszę. Gdzieś to zostawało, był taki jakby taki znak sprzeciwu. Ja byłam takim znakiem dla nich. Jako dziecko już lubiłam śpiewać. Natomiast kiedy podrastałam, miałam kilkanaście lat, to usłyszałam, że nie mam słuchu muzycznego, że nic z tego nie będzie, że w ogóle nie powinnam w tę stronę wchodzić. A mimo to wchodziłam. Gdzieś tam przypadkiem na jakimś spotkaniu znajomych ktoś miał gitarę, zapytali mnie, czy bym chciała zobaczyć, jak to brzmi, czy mogę jednego akordu się nauczyć. I tak się zaczęło od jednego akordu, od bardzo niepobożnej piosenki, już nie będę mówić jaka. I tak z roku na rok też się uczyłam i śpiewu, i gry. A w końcu dostałam w prezencie gitarę i to już mnie zmobilizowało do tego, żeby się uczyć. I teraz śpiewam bardziej, gram na chwałę Pana, uwielbiając Go. Takim szczególnym momentem dotykania ludzi przez jakąś służbę, przez śpiew, przez grę, to jest dla mnie na początku msza święta, bo bardzo rzadko, ale czasami mi się zdarza śpiewać psalm. To jest dla mnie trudny obszar. Kiedyś nie byłam w stanie zaśpiewać ani zwrotki. Potrafiłam mylić wszystkie melodie w jednym psalmie. Więc bardzo się blokowałam i nie chciałam tego robić. Natomiast z czasem, im bardziej w to wchodziłam, tym im bardziej odkrywałam, że to jest moment, w którym mogę się modlić przed wyjściem do ambony. Też proszę, Panie, dla Ciebie chcę zaśpiewać. Ty sam dotykaj tych, którzy będą mnie słuchać tym słowem, bo to jest Twoje słowo. I wtedy, kiedy schodzę z ambony, to często widzę po twarzach, ale też w odpowiedziach ludzi, że słuchaj, tak zaśpiewałaś, że dotknęło to mojego serca. To jest ze strony ambony, ze strony psalmów. Natomiast czasami ze znajomymi prowadzimy różne uwielbienia w Warszawie i wtedy też to jest taki feedback z ludzi, od ludzi z ich strony, że podchodzą, to było piękne uwielbienie, doświadczyliśmy Boga w tym. To nie jest moja zasługa jakoś, bo działamy zespołowo, działamy w ileś osób, no ale wspólnota jest po to właśnie, żeby razem dawać Jezusa. Się wyłamię z tego schematu. Ja tak nie miałam. Rzeczywiście przeżywałam ogromną radość i zmianę w moim sercu, bo wcześniej byłam bardzo zamkniętą osobą i nieśmiałą i nie byłam zdolna nawet do opowiadania o kimkolwiek. Natomiast na początku, po tym moim nawróceniu, jeszcze był etap wzrastania, zmiany mojego serca. Pamiętam, to był taki czas mniej więcej roku, jak w styczniu był ten moment nawrócenia. To w grudniu pamiętam, że gdzieś w jakimś czasie jakiejś modlitwy zrozumiałam w moim sercu, że Bóg daje mi taką łaskę odwagi w mówieniu. Wcześniej byłam zamknięta, a właśnie po tym dniu konkretnym jakoś tak się odblokowałam wewnętrznie i mogłam też mówić. A natomiast ogłoszeniu Jezusa to kilka lat później, po nawróceniu, przeżywałam zesłanie Ducha Świętego. O dziwo, rodzice mnie puścili na to. teraz się nie dzieliłam tą historią tak bardzo jeszcze nigdzie, ale gdzieś bardzo noszę ją głęboko w sercu i myślę, że to jest też moment, kiedy mogę się nią podzielić. W czasie tego czuwania prowadzący modlili się i zachęcali nas, żebyśmy wzywali Ducha Świętego bardzo mocno, bardzo głęboko, więc razem z nimi wołałam: przyjdź Duchu Święty, z całego serca. Tak jak potrafiłam wtedy, mając te kilkanaście lat. I w którymś momencie było tak, że poczułam jakoś coś we mnie się zrobiło, że ta moja wiara, która jest mała, w jednym momencie wzrosła bardzo. Zaczęłam bardzo wierzyć Bogu i w Niego. I we wnętrzu, gdzieś, nie wiem, w wyobraźni czy w sobie, to jest bardzo trudno opisać. Zobaczyłam taki obraz jakby trójce Rublowa, takie trzy postacie, które były wokół siebie ze sobą. I w którymś momencie jedna z tych postaci, ale jednocześnie jakby trzy naraz, jakby odeszły od tego stołu i zaczęły gdzieś tam lecieć jak taki ogromny promień, jak taki piorun w takim ogromnym świetle. Gdzieś sobie leciały gdzieś daleko. I ostatnio, co zdążyłam zobaczyć, to, że ta błyskawica się odwraca i zaczyna lecieć w moją stronę. I potem to już było tylko taki potężny błysk i dotknięcie Boga gdzieś wewnątrz, bardzo głęboko, bardzo mocno. Też jakoś trudno pisać. To było jakby wszystko, co we mnie najgłębsze, najbardziej jest mną, zostało tak potężnie wstrząśnięte i dotknięte i przeniknięte tym właśnie światłem. Wstałam, łzy mi leciały z oczu. Nie wiedziałam, czy mam usiąść, czy klęczeć, czy stać. Co w ogóle robić ze sobą? To było bardzo mocne doświadczenie. I po tym wszystkim, już czy tego samego dnia, czy następnego, zobaczyłam w moim sercu taką nową myśl, której nie miałam wcześniej. Takie przynaglenie, taką pewność, że o Bogu trzeba mówić. Że nie wystarczy, że On jest, nie wystarczy, że jest się w kościele, że ktoś przyjdzie się pomodli, ale że o Bogu trzeba mówić. To jest ktoś, kto chce, żeby o Nim mówiono. To było coś takiego, co mnie bardzo mocno wtedy poruszyło i zostawiło jak właśnie taki nakaz, takie posłanie do ewangelizacji, które tak naprawdę odkrywałam później, wiele lat później, w czasie formacji. Ale już wtedy to ziarno zostało we mnie wrzucone tak bardzo mocno. I zrozumiałam też, że Duch Święty nie przychodzi tak po prostu, żeby było miło. On przychodzi z zadaniem. Po co? Przede wszystkim dla Jezusa. Dla Niego są te uwielbienia i Jego chcemy uwielbiać. Dla Niego samego. A jednocześnie ci, którzy przychodzą na te uwielbienia, mogą Go spotkać. Czasami mają trudne sytuacje, czasami coś przeżywają. A w momencie, kiedy przychodzą na uwielbienie, kiedy zaczynają Boga uwielbiać, to przestają zajmować się sobą, swoimi problemami. Zajmują się Bogiem. A wtedy Bóg czyni cuda w ich życiu. Gdzie? To są takie trzy miejsca, w które jakoś się włączam. Pierwsze miejsce to jest Katedra Praska. Tam zawsze w drugą niedzielę miesiąca przyjeżdża wspólnota z Koszalina. Wcześniej są zajęcia na Akademii Rozwoju Talentów, w których też uczestniczę. A potem niedziela jest takim dniem formacyjno-uwielbieniowym dla tych osób, które się formują i dla tych osób, które były, uczestniczyły w spotkaniach na stadionie. To jest jakaś taka kontynuacja tej formacji, tych wielkich narodowych rekolekcji. Ale jednocześnie jest to otwarte dla wszystkich, którzy chcą. Oprócz tego jeszcze raz w miesiącu, w pierwsze soboty, prowadzimy takie mini uwielbienia w parafii Świętej Jadwigi na Żeraniu. I też u mnie w parafii na Solcu Świętej Trójcy też raz w miesiącu są takie uwielbienia. Seminarium Uwielbienia Chwały. To jest propozycja Szkoły Nowej Ewangelizacji Koszalińsko-Kołobrzeskiej dla ludzi, którzy chcą się bardziej formować i wzrastać w świadomym przeżywaniu swojej wiary. Jeśli chodzi o akademię, to zajęcia odbywały się właśnie w Koszalinie, odbywają się w Warszawie, odbywają się teraz od niedawna też w Toruniu i nawet w Wielkiej Brytanii. Więc ilość miast to pewnie ogranicza możliwości osobowe. W Warszawie zajęć jest kilka. Można się formować do ewangelizacji, można się formować do modlitwy wstawienniczej. można się formować po prostu jako kobieta albo jako mężczyzna. Można się formować muzycznie jako lider, jako muzyk uwielbienia. Są też zajęcia z liderów, jak być dobrym liderem, jak dobrze zarządzać grupą i co tak naprawdę, jakie procesy odbywają się we wspólnocie. Można się formować, porządkować swoją sferę finansową. I od tego roku są też zajęcia z posługi słowa. Ja uczestniczyłam rok temu w kilkoru z tych zajęć i były bardzo owocne dla mnie. Tak trudno powiedzieć, bo każdy z nich to jakieś inne obszary. I chodziłam na zajęcia dla kobiet, zajęcia dla ewangelizatorów, zajęcia dla posługujących modlitwą wstawienniczą. Myślę, że najbardziej osobiście odebrałam zajęcia dla kobiet. Bardzo mnie poruszały. Te zajęcia były w mniejszej grupie, więc też można było nawiązać takie większe, głębsze relacje i też odkrywać samą siebie jako kobietę, jako córkę Boga. Każdy z nas, to, że ktoś jest kobietą, to, że ktoś jest mężczyzna, to jest jakieś dar i zadanie dla nas, żeby to rozwijać, to, co mamy włożone w siebie przez Boga, żeby tym służyć. Nikt nie zastąpi mężczyzny w pokazywaniu Boga jako skały, jako siły. Nikt nie zastąpi kobiety w pokazywaniu Boga jako kogoś, kto jest czuły i kocha. Uważam, że ewangelizacja jest takim obszarem i zadaniem danym całemu Kościołowi i nikt z tego nie może się wyłamać. Nawet świeccy. Jestem świecka. Więc i mnie dotyczy ten obowiązek i każdy jest na mocy chrztu bierzmowania posłany, żeby głosić Jezusa. Tak, ale to jest właśnie też dlatego, że jak to mówi nam siostra Tomasza na zajęciach, czy Magda, że cały czas chodzimy w butach z pierwszej komunii. Nauczyliśmy się kilku formułek, iluś zasad, iluś przekazań. Chodzimy tym obciążeni, bo nie potrafimy sami z siebie bez relacji z Jezusem tego wypełniać. A co dopiero mówić o tym, żeby komuś głosić Jezusa, kiedy go nie znamy. Jeśli nie wzrastamy w relacji, nie wzrastamy w formacji, to no to jest jak jest. Bardzo. I nie wyobrażam sobie powrotu do takiego kościoła, który jest martwy, który właśnie nie ewangelizuje, który nie chodzi, który nie kocha. Bo martwy kościół to ten, który nie kocha. To jest pytanie bardzo wskazujące na konkretną odpowiedź. Ja odkąd się nawróciłam, zawsze się dziwiłam, co ze mną jest nie tak, że ja wolę pójść na mszę niż na dyskotekę. Odkąd pamiętam po nawróceniu, to właśnie tak było. Wolałam czytać jakieś pobożne książki niż wszelkie inne. Wolałam spotykać się z tymi znajomymi, o których mogliśmy godzinami rozmawiać o Bogu, a niekoniecznie iść z innymi na piwo. Aczkolwiek uważam teraz, już po iluś latach, że czasami warto jest pójść do baru, czasami warto jest pójść na jakąś dyskotekę po to, żeby również w te miejsca wnosić Jezusa. Taka wiara, której jest ciągle mało, która nie zatrzymuje się na tym, co ma, ale szuka dalej, szuka głębiej, szuka więcej, która bardziej szuka Jezusa, która więcej czyta Pisma Świętego, która bardziej kocha, wychodzi, która nie znajduje sobie miejsca i nie siedzi na kanapie. Myślę, że nie powiem niczego nowego, ale cały Kościół jest charyzmatyczny. Charyzmat to jest dar, więc cały Kościół jest obdarowany i wystarczy tylko o te dary prosić i je używać, bo Duch Święty jest otwarty, żeby nam je wszystkim dawać. Jest tak, jakby zapytać analogicznie, co zrobić, żeby mieć żywą relację z drugim człowiekiem. Maryja jest nam bliską osobą, więc tak jak nawiązujemy i budujemy relację z kimś, kogo znamy, kogo poznajemy, to tak samo możemy budować i umacniać się w relacji z Maryją. To przede wszystkim się odbywa przez spotkania, przez rozmowy, przez patrzenie w jej oczy, przez czytanie tego, co powiedziała, przez czytanie różnych książek o niej, które prowadzą do spotkania, do relacji z nią. Tak krok za krokiem, coraz bardziej, bliżej też się upodobniamy do niej. Jeśli ktoś chciałby wierzyć Bogu, chciałby doświadczyć takiej łaski, jaką ja doświadczyłam, to dużo nie trzeba. Tylko trzeba odwagi i szczerości w swoim sercu, żeby zawołać: Panie Jezu, przyjdź taki, jaki jesteś, do mnie takiego, jaki jestem. I On przychodzi, nic więcej nie trzeba. Jako człowiek, który zna swoją słabość, to wiem, że najczęściej jest tak, że zaczynam od Panie Boże, bo coś tam potrzebuję i czasami ta modlitwa właśnie tak wygląda. Ileś adoracji, na które przychodziłam do Jezusa, to było: Panie Jezu, bo jest tak, tak, tak i tak. I będąc pół godziny adoracji, zdawałam ostatnie 5 minut, dobrze, to teraz ja słucham, a Ty mów. I to też jest jakiś proces, że jestem jak takie małe dziecko, które cały czas mówi, a dopiero później się uczy słuchać i słyszeć tak naprawdę to, co Bóg do mnie mówi. Z czasem to jest tak, cały czas to jeszcze odkrywam, bo jeszcze wracam do tego zagadywania Boga, że z czasem wystarczy przyjść do Niego, popatrzeć i nawet nie trzeba nic mówić. To, że On jest, to już wystarcza za wszystkie słowa. Ja odkrywam Boga jako kogoś, kto jest miłością, kto kocha i jednocześnie kogoś, kto jest prawdą, a w prawdzie nie ma kompromisów, nie ma szarości, jest konkret. Pokusy są różne i myślę, że sposoby na nie warto, żeby każdy sam sobie wypracował. Jednym sposobem mogę się podzielić, sposobem, którego skuteczności doświadczam zawsze, kiedy przychodzą do mnie pokusy przeciwko czystości. To bardzo konkretnie, bardzo mocno wzywam Maryję i mówię jej: Maryjo, strzeż czystości mojego serca. Wystarczy to jedno zdanie i wszelkie pokusy odchodzą. To myślę, że Pan Bóg to mnie ciągnie bardzo do góry. Czasem mu się opieram. Do przodu iść pomaga mi spowiedź, regularna spowiedź. I to są takie jakieś kroki, które stawiam raz za razem. Też codzienna Eucharystia, codzienna modlitwa. To wszystko jakoś pomaga iść do przodu. Pierwszą książkę to jest Pismo Święte i czytanie Pisma Świętego, ale też słuchanie Pisma Świętego. Lubię sobie włączyć audiobooka i słuchać, zupełnie inaczej te słowa poruszają. Taką pierwszą duchową książką, którą przeczytałam, mając właśnie te 14 lat, to były Dzieje Duszy Tereski. Zafascynowałam się nią wtedy był też rok peregrynacji relikwii, więc jeździłam za relikwiami i czytałam jej teksty, z których mało co rozumiałam wtedy, ale byłam z siebie dumna, że czytam tak poważne książki. Więc jako pierwsza Teresa, kolejna książka to już podpowiedział mi mój kierownik, mój spowiednik, to są Opowieści Pielgrzyma. To jest książka o modlitwie Jezusowej. To jest modlitwa serca, którą praktykują na wschodzie, praktykują mnisi bizantyjscy. To jest modlitwa, która czerpie z Pisma Świętego i jest bardzo prosta. Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną grzesznikiem. Mnisi modlą się, powtarzając te słowa. Czasami łączą to też z oddechem, żeby całe swoje ciało wprowadzić w tą modlitwę, w obecność Jezusa, wejść w skruchę przed Nim. I potrafią tą modlitwę odmawiać ileś razy dziennie i rzeczywiście doświadczają w tym spotkania i wejścia w modlitwę nieustanną. To w takim razie proszę Ciebie, Hubercie, i tych wszystkich, którzy słuchają tej audycji, żeby w miarę możliwości, jak nie jest siedzą przed w samochodzie, żeby zamknęli oczy, żeby weszli w głąb swojego serca, tam głęboko, tam gdzie jest obecny Bóg, gdzie zawsze mieszka w naszych sercach. To jest pierwszy krok, żeby tam wejść, tam się z Nim spotkać. Panie Jezu, ja Ciebie bardzo proszę, abyś poruszał się teraz w tych wszystkich, którzy słuchają tej audycji. Abyś przychodził do tych serc, które Ciebie szukają, które Ciebie pragną, które chcą wejść głębiej w relacje z Tobą, które chcą Ciebie doświadczyć. Proszę, żebyś teraz przychodził przez obrazy, które będziesz pokazywać tym, którzy słuchają, przez słowa. Proszę Cię, Jezu, żebyś posyłał swojego Świętego Ducha w te wszystkie miejsca, które potrzebują pocieszenia, które potrzebują uleczenia, które potrzebują umocnienia. Duchu Święty, Duchu uwielbienia, napełnia teraz nasze serca. Tak jak chcesz, poddajemy się Tobie całkowicie. Jeśli jeszcze nigdy nie zapraszałeś Jezusa do swojego życia, to powiedz Mu w prostych słowach: Jezu, zapraszam Ciebie do wszystkich obszarów, do wszystkiego. Chcę, żebyś był jedynym Panem i Zbawicielem. Zapraszam Cię do mojej pracy, do mojej rodziny, wszystkich moich relacji. Duchu Święty, proszę, żebyś swoją miłością zapieczętował to wszystko, czego dokonałeś, żebyś poprowadził nas wszystkich do budowania Kościoła, do wzrastania w Nim.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

Mój Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, chcemy ten czas poświęcić tylko Tobie. Daj nam Twoje słowa, Twoją mądrość, Twoje światło, Twoją łaskę w nasze serce, żebyśmy potrafili Ciebie chwalić i tylko Ciebie chwalić, Panie. A Ciebie, Maryjo, serdecznie tutaj też zapraszamy pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boże, Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelkich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasz, orędowniczko nasz, pośredniczko nasz, pocieszycielko nasz, z Synem swoim nas pojedna, Synowi swojemu nas polecę, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Teresa Szpuner. Witaj.
1: Dzień dobry.
0: Pan Bóg wchodzi w życie człowieka zawsze w efekcie, to jest dobre, ale czasami człowiek nie rozumie. Jakie jest twoje doświadczenie? Czy twoje bycie z Panem Bogiem to jest bycie zdziwieni, protestów, czy też raczej takiego akceptowania?
1: Ponieważ już żyję parę lat na tym świecie, więc mogę powiedzieć, że wszystko to, o czym powiedziałeś, dotyczy mojego życia i życia z Panem Bogiem. Bo jak byłam nastolatką, to czasami się buntowałam, czasami poszukiwałam sama i wtedy, kiedy była trwoga, to było do Boga. Czasami się kłóciłam i czegoś nie rozumiałam, nie akceptowałam, ale bardzo kochałam i poszukiwałam. I czasami było to na oślep, ale zawsze wiedziałam, że najważniejsze jest trzymać się za rękę Matki Bożej, ponieważ w mojej rodzinie był duży kult zawsze do Najświętszej Marii Panny. Moi rodzice bardzo kochali świętego Maksymiliana, którego osobiście znali. I zawsze ta Matka Boża była obecna w naszym życiu, więc kiedy już się coś waliło bardzo, kiedy nie potrafiłam znaleźć wyjścia z jakiejś sytuacji, no to wtedy uciekałam się do Matki Bożej. I zawsze, powtarzam to z całą mocą, zawsze było rozwiązanie, wcześniej czy później. Teraz z perspektywy lat to już widać bardzo dokładnie, że bardzo korzystne dla mnie i dla mojego życia, i dla moich najbliższych i przyjaciół. I teraz jak jestem już troszkę bardziej dojrzała, oczywiście też pytam, staram się już bardziej świadomie dopytywać, jaka jest wola Boża w stosunku do mojego życia, ale też oczywiście są wątpliwości różne, też zadaję pytania, dlaczego tak. Czasami się buntuję, czasami się wykłócam, czasami, ponieważ Pan Bóg ma duże poczucie humoru w stosunku do mojego życia, więc jest to też takie radosne i śmieszne oczekiwanie. Także wszystkie te elementy w moim życiu występują nadal.
0: Powiedz, ta rodzina, to było jakie środowisko? Miasto, wioska? Czy ta pobożność była rzeczą oczywistą dla innych ludzi w tym otoczeniu, czy nie?
1: Dla mojego taty tak. Mój tato urodził się na wsi, ale urodził się koło Kęt, koło Wadowic, niedaleko, koło Bielska Białej. Moja mama z kolei urodziła się w mieście na wschodzie, koło Lwowa. I myślę, że obydwoje z domu rodzinnego wynieśli pobożność. Zresztą i bardzo była pobożna, ojca rodzinna i patriotyczna. I mój tato uczył się w Niepokalanowie i tam przez jakiś czas przebywał u franciszkanów. I stąd myślę też był taki kult do Matki Bożej. No i znał osobiście świętego Maksymiliana, więc to jakby zawsze w mojej rodzinie było obecne.

0: Tato, jak się ożenił, już był dorosłym człowiekiem, bo miał 40 lat, więc ta jego pobożność też była już bardzo dojrzała. I nam jako dzieciom bardzo to imponowało, że tato zawsze ma odpowiedź na wszystkie pytania, że wszystko wie, no i że zawsze do niego można pójść zapytać. No i też często żeśmy się buntowali, bo też dla nas chciał wybrać taką drogę. Na przykład chciał mnie wysłać do szkoły, do niepokalanek. A ja bardzo się buntowałam i oczywiście zbuntowałam się, inna była moja droga. Ale no, było fajnie.
1: Powiedz, czy ten czas podstawówki, czy z dzisiejszej perspektywy, jak na to patrzysz, czy miałaś już relację z Panem Bogiem? Czy to była tylko uczestniczenie w pewnej formie?
0: Ja myślę, że zawsze miałam jakieś bliższe relacje z Panem Bogiem, ponieważ od czasu pierwszej komunii jakoś bardzo, bardzo kochałam Pana Jezusa Eucharystycznego i wiem, że może na początku podstawówki nie, ale później jak, ponieważ ta podstawówka była dłuższa, tak do 15 roku życia, to pamiętam, że starałam się modlić codziennie i starałam się przystępować do Komunii Świętej. No były takie momenty, kiedy nie mogłam, więc pamiętam, że właśnie jako nastolatka tęskniłam, cierpiałam. Czasami miałam kłopoty z pójściem do spowiedzi, bo to różne takie były przewinienia, które wtedy mnie blokowały i hamowały, ale wiem, że bardzo tęskniłam. I oczywiście miałam zakorzenione głęboko pewne zachowania, takie postawy, które po latach dopiero okazało się, że były zupełnie inne dla moich rówieśników, że oni mnie podziwiali na przykład za pewne stanowisko. Ja wiem, że byłam bardzo buntownicza, taka uparta w swoich różnych poglądach. Nie zawsze się to podobało, ale to było jakby nie tyle świadome, co właśnie wyniesione z domu, z rodziny i z postaw rodziców. I tak samo było później w liceum, gdzie spotkałam się z różnym środowiskiem, miałam przeróżne koleżanki i kolegów, bardzo sympatycznych, ale z różnych domów i zawsze starałam się jakoś tam też Pana Boga pytać, jaki jest dla mnie plan. I pamiętam jeszcze w podstawówce, nie, to był początek liceum, że zakochałam się i ten chłopak był jakiś taki niekoniecznie fajny i pamiętam, że właśnie na zakończenie 8 klasy była pielgrzymka do Częstochowy, na Matki Bożej, w Podzięce za te 8 lat nauki. I pamiętam, że wtedy, ponieważ to była taka pierwsza moja miłość i pierwsze rozczarowanie, że bardzo się modliłam wtedy o to, żeby Matka Boża dała mi dobrego męża, żebym poznała takiego chłopaka, którego ona by chciała, żeby był moim mężem. No i rzeczywiście, niedługo później okazało się w liceum, bardzo wcześnie, bo po drugiej klasie liceum poznała mojego męża. 2 lata pisaliśmy ze sobą. Później się bardzo cieszyłam z tego. I nie pamiętam, czy podziękowałam Matce Bożej, ale na pewno teraz to robię świadomie już, po 30 latach małżeństwa. Ale pamiętam, że wtedy polecałam tę sprawę bardzo. Jeszcze poznałam jednego człowieka, ale wiedziałam, że to nie jest ten.

0: Myślę też, że właśnie moje koleżanki i koledzy w liceum byli troszeczkę inni. Nie miałam takiej przyjaznej duszy w klasie na przykład, która podobnie myślała jak ja, była z podobnego środowiska, ale w kościele, ponieważ wtedy na katechezę chodziło się do kościoła, do kaplicy, to było takie fajne środowisko i parę osób było takich, które pasowały do tego mojego sposobu myślenia, sposobu życia. Z tym, że wtedy jeszcze myślę, nie wiązałam się z żadnym ruchem, przyglądałam się właśnie, jak to wygląda, ale nie znałam takich możliwości bliższego kontaktu z ludźmi podobnie myślącymi. Raczej to wszystko się opierało na domu, na rodzinie, na znajomych takich rodziców, bo to już byli zawsze starsi ludzie ukształtowani, ale to takie były poszukiwania.
1: Nie zbuntowałaś się w liceum?
0: Nie. Ja byłam właśnie takim człowiekiem poszukującym, ale wiedzącym, że to wszystko, czego szukam, jest blisko. I nie miałam takich momentów, gdzie rzeczywiście bym się zbuntowała, odeszła gdzieś. Nie. To zawsze było. Ja mówię, chyba tata nas wszystkich oddał Matce Bożej Niepokalanej. Podejrzewam, bo wprawdzie moje rodzeństwo różnie żyje, ale wiem, że u mnie ta droga jakoś była taka jasna i prosta. I że ta Matka Boża zawsze, ja mówię, no były różne momenty. Czasami było mi bardzo trudno, to wtedy przypominałam sobie, że trzeba szybko do Matki Bożej się uciec, no i do Pana Jezusa przez nią. Ale ona była zawsze bardzo bliska i były trudne takie momenty, ale nie takie, żebym się buntowała. Tego nigdy nie było w moim życiu.
1: To środowisko, o którym mówisz, licealne, to już są ludzie, którzy mogą robić rzeczy, które kaleczą tak naprawdę samych siebie, prawda, już nie mówiąc o innych. Nie ciągnęło cię to takie pojmowanie wolności?
0: Znaczy, myśmy w domu mieli zawsze bardzo dużo wolności. Rodzice nam bardzo dużo wolności dawali i myśmy sami dokonywali wyborów. One były lepsze lub gorsze i na przykład ja paliłam papierosy. Już paliłam w liceum. I mój tato pozwolił na to. On powiedział, jeżeli chcecie, to palcie w domu, ale przy nas, prawda? Na przykład wszystkie imprezy taneczne, tak zwane prywatki w tamtych czasach, odbywały się u mnie w domu. Moi rodzice byli starsi, bardzo lubili młodzież. Ja miałam jeszcze starszą siostrę taką, o 9 lat starszą. Z tym, że ona jakoś nigdy nie miała takiego towarzystwa wesołego. A miałam dwóch młodszych braci o 2 lata, jeden, drugi, 4. I moje towarzystwo było właśnie takie bardzo wesołe, takie turystyczno-imprezowe, żeśmy to nazywali. I lubiliśmy robić prywatki, spotkania i to się wszystko u mnie w domu odbywało. I zawsze moi rodzice byli w domu. I ta młodzież bardzo lubiła moich rodziców, bardzo lubiła być z nami. I czasami teraz ten portal Nasza Klasa, gdzieś się tam odnajdują i na przykład widząc moje zdjęcie mówią, o, tak jakbym widziała twoją mamę, wspominam ją tak sympatycznie, chociaż już nie żyje dawno. Także to było takie bardzo ciekawe i myśmy się bardzo dobrze z tym czuli. I to towarzystwo, które no, w tej chwili mają różne życie, prawda? I różnych wyborów dokonali, nie zawsze najlepszych. Ale wiem, że na przykład teraz mi mówią, że bardzo się na mnie wzorowali, że im się podobało to, jaka jestem. Ja tego nigdy wtedy nie odczuwałam w ten sposób. W ogóle sobie nie zdawałam sprawy z tego, że moja postawa akurat tak wpływa na to. Ale jak powiadam, to było normalne, fajne towarzystwo, wesołe.

0: I rodzice, taka, którzy naprawdę dawali nam bardzo, bardzo dużo wolności.
1: Jaka siła się musi kryć na tym, żeby pozwolić 16-17 lat palić. No to w ogóle... No, niesamowite.
0: Teraz trochę żałuję tego, ale...
1: No, ale to... Konsekwencje tego były, myślę, pozytywne.
0: Jeszcze chcę powiedzieć, że rodzice nie palili papierosów. Teraz mam wyrzuty sumienia, żeśmy ich odymiali, no ale trudno.

na przykład, na które nigdy nie mogłam zdążyć, ale też już później w małżeństwie mnie się wydawało, ponieważ no, wychowałam się w takiej rodzinie, a nie w innej, więc wydawało mi się, że sprawa wiary to jest rzecz tak zupełnie normalna dla wszystkich, że ja jestem wierząca, chodzę do kościoła i zauważyłam, że mój wcześniej jeszcze przyszły mąż, czyli chłopak, wtedy narzeczony, jakoś tak stronił od kościoła, nie najchętniej chodził na nabożeństwa, ale było fantastyczne środowisko akademickie i kościół akademicki i fajne rekolekcje, więc go pociągnęłam troszeczkę i zaczęliśmy razem chodzić. Więc dla mnie to już był fajny moment. W jego rodzinie też raczej taka tradycyjna, normalna była postawa katolicka. Miał fantastyczną nianię, bardzo pobożną, która za nas się, myślę, modliła zawsze i wspierała i moich rodziców. I później myślałam, po prostu jesteśmy dobrym małżeństwem, myślimy w ten sam sposób. Tak trochę się modlimy razem, trochę nie. No tak tradycyjnie, prawda? I w pewnym momencie mój mąż zaczął poszukiwać odpowiedzi właśnie na temat wiary. Co to jest? Dlaczego tak jest? No i zaczęło mnie niepokoić te jego poszukiwania. A w tym samym czasie, bo to był czas, kiedy powstała Oaza, w ogóle ruch oazowy ojca Blachnickiego, i moja przyjaciółka właśnie z podstawówki bardzo żywo się zaangażowała. I to była niesamowita dziewczyna. Ona zawsze przebiegając wpadała do nas na chwilę. To ona była lekarką już wtedy. Marzyła o misjach i była bardzo, bardzo pobożną osobą. I zawsze jak przechodziła, to wpadła na chwilę i opowiadała o Panu Jezusie. Opowiadała o żywym, o takim, który czyni cuda w życiu teraz. I to było takie niesamowite. I zawsze nas zachęcała na jakieś rekolekcje. No ale my zawsze mieliśmy jakieś wymówki. I to trwało chyba 10 lat. I właśnie tak koło 10 roku naszego małżeństwa Maciek miał takie poważne wątpliwości. I wtedy to był dla mnie największy kryzys. Taki, gdzie naprawdę już sama sobie nie poradziłam, bo po prostu nie miałam wiedzy. Po babsku się nie dało go przekonać, nie potrafiłam znaleźć argumentów i oddałam to wszystko Matce Bożej, płacząc mocno, bo powiedziałam, ja już nic nie mogę.

zdałam sobie wtedy sprawę z tego, że po pierwsze mało mam wiedzy, dwa, że znam Pana Jezusa bardzo powierzchownie, że ta moja koleżanka to go kocha i zna, a ja jeszcze nie. No i że trzeba coś z tym zrobić. I oczywiście ja czytałam sporo książek, bo tato zawsze nam podsuwał i o różnych świętych, o ich życiu i to wszystko jakoś tam było żywe we mnie, ale nie wiedziałam, jak pomóc sobie i mężowi. I wtedy padła propozycja od mojej przyjaciółki, takiej młodej nauczycielki. Mówi, słuchaj, gdzie chcecie jechać na wakacje? Wiedziałam, że ona też się troszeczkę kręci w tym środowisku ruchu Światło Życie, z tym, że myśmy mieszkali trochę w Rzeszowie, trochę w Józefowie i jakoś tak byliśmy lotni. A ona mówi, bo tutaj, wiesz, Aza organizuje rekolekcje takie dla rodzin, może byście chcieli pojechać gdzieś. Ja mówię, wiesz, no nie wiem. Ona mówi, a gdzie chcecie, w góry czy nad morze? Ja mówię, wiesz co, jak już mamy gdzieś, to nad morze. No i wysłała nas nad to morze, czyli do Lipia, które jest chyba 60 kilometrów od morza. I to były fantastyczne rekolekcje. 15 dni. Jechaliśmy tam syrenką z dwójką małych dzieci. A, bo w ogóle to był niesamowity rok, bo nasza starsza córka była wtedy, przystępowała do pierwszej komunii świętej. Była pielgrzymka Ojca Świętego, bo to był rok eucharystyczny. Było moje cudowne uzdrowienie z papierosów za sprawą Jana Pawła II. Kiedyś prywatnie powiem, dlaczego cudowne. I ta właśnie wyjazd na te rekolekcje. I to było 500 kilometrów od Józefowa. Jechaliśmy syrenką. Zabłądziliśmy. Mój mąż powiedział, wracamy. Nie będziemy po tej dziurze jeździć, wracamy.

0: Więc łzy mi pociekły i już nie miałam innego wyjścia, tylko powiedziałam: Matko Boża, to jest Twoja sprawa. I jechałam na te rekolekcje po to, żeby mój mąż się nawrócił. A wyjechałam z tych rekolekcji nawrócona, ja. On też pewnie, ale dla mnie było to niesamowite, że ja doznałam naprawdę prawdziwego, głębokiego nawrócenia i takiego pełnego ofiarowania życia Panu Bogu i Matce Najświętszej.
1: Jak to się stało?
0: No właśnie, od pierwszego dnia zaczęły się różne wykłady, modlitwy i głód wiedzy. Głód wiedzy. Okazało się, że mamy mnóstwo pytań. I nie tylko mój mąż, ale ja. I tam znaleźliśmy odpowiedź. Te osoby, które były moderatorami i prowadziły te rekolekcje, i kapłan, i oni mieli dla nas czas i odpowiadali na te wszystkie pytania. Oprócz tego świadectwa innych ludzi, świadectwa życia, no niesamowite. Takie na żywo. Ludzie, którzy opowiadali o takich cudach, o takiej przemianie swojego życia, że dla mnie aż to było dziwne, bo nigdy się z tym nie spotkałam po prostu, że Pan Bóg naprawdę tak działa i uzdrawia. I pamiętam, że już nie pamiętam którego dnia, ale ja tak bardzo chciałam, żeby Maciek oddał swoje życie Panu Jezusowi i usłyszałam wyraźnie: a ty? To było, i to się zaczęło właśnie w tym momencie. A ty? I zaczęłam się głęboko zastanawiać nad tym, jakie prawdziwe są moje relacje. No i tak to się potoczyło.
1: Nie zdziwiło cię to, że gdzieś słyszysz: a ty?
0: Nie zdziwiło mnie to. Ja wiem, że moja relacja była zażyła z Panem Bogiem, ale nigdy nie słyszałam tego tak wyraźnie. I to było takie dla mnie jakby olśnienie.

0: smutek z Twego serca. Nie martw się o przyszłe dni, nie przerażaj się nimi. Cokolwiek będzie, będzie dobre dla Ciebie i dla moich wybranych dzieci. Dla wszystkich, którzy przyznają się do mojego ojcostwa. Myśl o radości współdziałania ze mną, a nie o trudzie, jaki Cię czeka. Nie bądź smutna. Miłość moja Cię otacza, moja moc Cię wspiera. Nie spiesz się, uczę Cię tego stopniowo, ale ciągle. Jest postęp, może niezauważalny dla Ciebie z dnia na dzień, ale w sumie znaczny. Nie analizuj tego, bo to właśnie jest zajmowanie się sobą. Zostaw to mi. Wypełniaj swoje serce i swój umysł miłością do mnie i pragnieniem służenia mi. Ksiądz Jerzy Popiełuszko świętość pojmował bardzo prosto, jako coś osiągalnego dla każdego, cel, do którego należy dążyć. Pisał: aby być świętym, trzeba dobre i wielkie sprawy życia wykonywać święcie z zaangażowaniem w powiększaniu dobroci i miłości na świecie. Największą chorobą dzisiejszych ludzi jest to, że w nic nie są zaangażowani, w nic nie chcą włożyć serca ani duszy. W dążeniu do świętości musi nam towarzyszyć ciągła świadomość, że każdy najdrobniejszy czyn naszego życia musi być przepojony miłością.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie. Ciało zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O wiarę, nadzieję i miłość się modlmy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Witam wszystkich serdecznie. Szczęść Boże. Marleno, Jolu, Alicję, Joanno, Pawle, Ewelino, Anito, Danielu, Aniu, Moniko, Sławku, Alicjo i Moniko. Tajemnice radosne, tajemnice światła, tajemnice bolesne, tajemnice chwalebne. W pierwotnej wersji 600 lat modlono się tajemnicami bolesnymi, tajemnicami radosnymi, bolesnymi i chwalebnymi. I to był taki bardzo jasny, przejrzysty schemat i taka matryca, taki symbol chrześcijaństwa, gdzie Bóg przychodzi, jest radość, gdzie przychodzi cierpienie i jesteśmy z Bogiem i gdzie przychodzi radość, ale już taka, która jest przepalona, wyżarzona jak złoto cierpieniem. I ta radość chwalebna jest większa i co bardzo ważne, ono jest pełna. Ona jest prawdziwa, bo po prostu przepalona, sprawdzona. Módlmy się w tych tajemnicach radosnych o to, żebyśmy radując się z przychodzenia Boga, tak jak przyszedł do Maryi i usłyszał jej tak, abyśmy w tej radości szukali woli Ojca, żeby ta historia była nasza, była właśnie zwieńczona tą radością pełniejszą, chwalebną. Tajemnica pierwsza, radosna, zwiastowanie dobrej nowiny Maryi Pannie, dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie. Ja modlę się za Olgę, dziękując za wielkie zwycięstwo na wystawie i o szczęśliwy powrót. Dziękuję Ci, Boże, za wszystko. Tak modli się Alicja o pokój w sercu i uzdrowienie ze wszystkich stanów zapalnych. Modli się Renata. Modlimy się też tak jak codziennie za Wiolę o jej zdrowie i o głęboką wiarę. Paweł modli się też w intencji własnej o zdrowie fizyczne i spokój duchowy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga, radosna, jest właśnie tą tajemnicą niesionej radości wynikającej z nawiedzenia. widzenia z kontaktu człowieka z Bogiem. Duch Święty rozpala serce Maryi, a potem Maryja ofiaruje tego Ducha Świętego Elżbiecie i świętemu Janowi. Za chrześniaków i ich rodziny modli się Gabriela o zdrowie dla męża i właściwą diagnozę nefrologa. I za nefrologa, jeszcze nie Boże, Paulo, za Asię i Rafała o potrzebne łaski modli się Ania. Alicja w intencji Bogu wiadomej, Ewelina za swojego syna Karola. Justin poukładanie spraw życiowych, szczególnie 11 czerwca. Jezu, ty się tym zajmij. Za mojego męża, dzieci i wnuki, szczególnie dzieci i wnuki 1 sierpnia, 1 czerwca. A za małżonkę Agnieszkę, dzieci, wnuki, chrześniaków o światło Ducha Świętego modli się Paweł. Więc o taką radość się módlmy i o takich ludzi, którzy przyniosą nam Boga w chwili, w której będziemy bardzo tej radości Ducha Świętego potrzebować. Ja modlę się za Janka. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica trzecia. Narodziny Jezusa. Anita modli się. Dziękczynnie za wszystko. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że jesteś. Andrzej. Za Pana Roberta i jego rodzinę. Edyta. O błogosławieństwo Boże i szczęśliwą podróż dla dzieci. Andrzej. Za ukochaną żonę Anię i za dzieci. Ja modlę się za Zofię i Piotra. Za Janka, dziękując za wczorajszą imprezę, dla Zosi o światło, też dziękując za wspaniałą, za ciasto i w ogóle za tę organizację. Za wizytę Zdzisława w szpitalu modli się Joanna, a to, co będę rozważał, jest jest związane z otwarciem się na Boga. I jeśli otwieramy się na Ojca, to otwieramy się na Jego wolę, to otwieramy się jednocześnie na Jezusa Chrystusa. Duch Święty przechodzi, przygotowuje miejsce i mamy. A w nas, w naszym sercu, tam najgłębiej, gdzie jest to sanktuarium, to wewnętrzne jezioro, które jest niedostępne dla złego ducha, tam jest miejsce na Boga Ojca, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. I abyśmy nigdy nie wypędzili ich po prostu. Za wizytę Zdzisława w szpitalu, za uzależnionego wyzwolenie i Boże prowadzenie, za syna Kamila o przemianę serca, pomóc w nauce i zaliczenie roku szkolnego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Jezusa w świątyni, abyśmy żadnego daru Boga Ojca nie zawłaszczali i nie uważali, że On jest tylko dla nas, żebyśmy nie przywiązywali serca do rzeczy stworzonych. Za syna Kamila, o światło dla mojej rodziny, nawrócenie, o odbudowanie i umocnienie miłości małżeńskiej dla Ani i Krzysztofa. O chrzest dla Izy, wnuczek Neli i Pauli, o uwolnienie od złego, za Piotra i towarzyszy w 18 dniu terapii, o dobrą żonę dla Jakuba, o cud w Polsce, wyzwolenie od zła, szalejącego zła, o zdrowie dla Małgosi, za świętej duszę świętej pamięci Andrzeja. Ja modlę się za Marysię i Krzysia, o wszystkie łaski, które są dla nich niezbędne, szczególnie o łaskę Chrztu Świętego. Za Kamilę i Błażeja, by byli dla siebie najlepszymi przyjaciółmi. To nieprzywiązanie serca powoduje, że człowiek jest, może powiedzieć Bogu, czy zdrowie, czy choroba, Boże, Ty wybierz, Ty zdecyduj. To jest bardzo, bardzo trudne i módlmy się o te łaski, które pozwalają w ogóle na dojście do takiej postawy. O życie wieczne dla taty i teściów, o prezenty od Ojca z nieba na Dzień Dziecka. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wydaj nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica piąta. Anita modli się za swoją córkę, opiekę świętego Józefa, o dobre wybory dla niej i dobrego męża we wszystkich intencjach modlących się. Tutaj modli się Grzegorz o uzdrowienie niepełnosprawnego chłopca, którego wczoraj poznałem w kościele, o zdrowie dla Eweliny, za umierających, aby dostąpili łaski zbawienia, za Jana i Kubę łaskę wiary i opiekę i ochronę Bożą, za duszę Michała, obdarz go, Panie, przebywaniem w obecności swojej, w obecności Bożej, za Kamila uwolnienie spod władzy złego ducha, w intencji osób, które zajmują się ezoteryką, radykalne nawrócenie, uwolnienie z nałogu Huberta, o opiekę Maryi nad prezydentem Karolem Nawrockim, okryj jego Panie swoim, Maryjo, swoim płaszczem, za dzieci i wnuki, za Marcela, aby podjął leczenie, za synka Oskarka, aby wzrastał w wierze i miłości. Ja modlę się w tej tajemnicy za Frania, który też był w domu, o to, żeby sakramenty przeżywał jak najgłębiej. Módlmy się o to, żebyśmy się nigdy nie zagubili. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Za dzieci narodzone, o dobrego męża dla Ani, w intencji moich pacjentów i klientów, za Gerarda i Irka. O światło Ducha Świętego. Ojcze, dziękuję Ci za wszystko. Modli się Monika za moje kochane dzieci, Konrada, Oliwie i Jakuba. Jezu, ufam Tobie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Za Miłosza i Marcela, za siebie samą. Modli się Renata. To, o ile dobrze pamiętam, Olga, modli się. Powierzam Ci, Jezu, trudną sytuację w pracy, ale o nową pracę. Jezu, Ty się tym zajmij. Alicja, o zdrowie i wszelkie łaski dla rodziców. Tajemnica. Tajemnica pierwsza, abyśmy potrafili się modlić słowami Ojca. Oto jest mój Syn umiłowany, w Nim mam upodobanie, abyśmy potrafili i cały czas nie rezygnowali z tego przekonania, że jesteśmy wyróżnionymi dziećmi Bożymi, że z każdym z nas Bóg ma relację i ta relacja czyni nas dziećmi Bożymi. Ja modlę się za Klarę, o wszystkie łaski, które są jej potrzebne. I w intencji grupy 5.30, czyli wszystkich tutaj modlących się, jednocześnie proszę o lajki, kciuki, żeby jeszcze więcej osób do tej grupy należało, o powołania kapłańskie, we wszystkich intencjach grupy Dwa Serca, o uwolnienie Marty, o zdrowie i wszelkie łaski dla rodziców, o pokój w naszej ojczyźnie, o uzdrowienie Izy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. chleba naszego powszedniego. Daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Uzdrowienie Izy za Martę, na uwolnienie od uzależnień i jej nawrócenie, o żywą relację z Panem Bogiem dla wszystkich dzieci. Jezu, ufam Tobie za kapłanów, o siłę i wytrwałość, za wszystkich Polaków o nawrócenie i pełnienie woli Bożej, Królowo Polski, módl się za nami. Za świętej pamięci Klarę, Feliksa i inne dusze czyśćcowe, na uwolnienie Ani z toksycznej relacji z księdzem, która niszczy jej rodzinę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Najświętsza Maryja Panna, współodkupicielka wszelkich łask. Zobaczmy, jak skonstruowane są tajemnice światła. Centralne miejsce zajmuje w nich trzyletnie głoszenie przez Jezusa miłości Ojca. Przed tym centralnym, też czasowo najdłuższym okresem mamy poświadczenie powołania Jezusa i cud. W tych pierwszych dwóch tajemnicach mamy wskazanie na to, że Jezus jest wybranym dzieckiem Boga, i to samo jest po tajemnicy głoszenia Królestwa Bożego, czyli też potwierdzenie synostwa Jezusa i wezwanie do naśladowania Go. A potem jest już wszystkie słowa zostały wypowiedziane, których Jezus nie może wypowiedzieć, bo będzie zaraz cierpiał w samotności. Wszystkie słowa, które są potrzebne, aby rozwijać Kościół, który jest efektem tej tajemnicy piątej. Więc módlmy się, ja modlę się w tej tajemnicy drugiej za Antoninę o szczęśliwy finał w szkole na trzecim roku, w trzecim roku liceum, o uwolnienie Polski od wrogów i uwolnienie od sługusów szatana, którzy ją niszczą, o dzisiejszą owocną wizytę u lekarza z Hanią, o uzdrowienie relacji z córką Pauliną, modli się Paweł, aby z Polski wyszła iskra, która przygotuje świat na przyjście Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Módlmy się za Wiolę. Jedzie do lekarza na konsultację. Z niej zdrowiem nie jest dobrze. Módlmy się za nią o uzdrowienie, o to, żeby mogła normalnie, tak jak jest to wolą Bożą, funkcjonować. Módlmy się za Pana Roberta. Dziękuję jego rodzinę i współpracowników o potrzebne łaski. Za duchownych, o zdrowie dla Magdy, o potrzebne łaski dla Marcina i Adasia, o ukończenie studiów dla Jakuba, Julii, Izy i Dominika, za prezydenta Nawrockiego i jego rodziny, za syna Piotra, o nawrócenie i dary Ducha Świętego, o uzdrowienie fizyczne i duchowe Weroniki, o pomoc Bożą na studiach, za syna Bartłomieja, o nawrócenie i uwolnienie oraz o cud uzdrowienia wnuka Jasia z niemocy, mówienia. Uzdrowienie fizyczne i duchowe. O uwolnienie od wpływu szatana i przywrócenie zdrowia, uleczenie, modli się Iwona. O uwolnienie Polski od wrogów, modlimy się. O nawrócenie Artura i Marzeny, Anny i Krzysztofa, Rena, uzdrowienie z komórek rakowych. W intencji dziękczynnej za żonę i dzieci modli się Dariusz. O rozwiązanie problemów finansowych i żeby doktorat został napisany, o nawrócenie Dawida, Patrycji i Wandy. Tajemnica trzecia, droga Jezusowa, jeszcze nie droga krzyżowa, tylko droga, w której głoszona jest miłość, miłość Ojca. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Proszę o lajki, o postawienie kciuków. I popatrzmy, co jest tą istotą tej tajemnicy. Jak to wszystko jest poukładane? Więc jest miłość Boga, grzech człowieka, zbawienie Jezusa Chrystusa, które jest efektem nawrócenia, czyli wiara i przyjście Ducha Świętego. A potem tworzy się wspólnota. Bohaterem tej tajemnicy jest Duch Święty. O opiekę nad Krzysztofem, Marcinem, Piotrem i Bartoszem w trudnej sytuacji. Za Pana Roberta, zdrowie wszystkich uczestników. O siły doniesienia codziennego krzyża, który mnie przerasta, modli się Olka. O uzdrowienie mojej córeczki Julki z dysfunkcji powodującej wypadanie włosów. Uzdrowienie uzależnienia od ekranu. Zdrowe poczucie własnej wartości. Powrót do sakramentów. O nawrócenie Dawida, Patrycji, Wanty. Zdrowaś Marii, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Marii, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Marii, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Marii, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Marii, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. A opiekę nad Krzysztofem, Marcinem, Piotrem i Bartoszem w trudnej sytuacji, o światło Ducha Świętego dla Ani, o wytrwałość w modlitwie. Za wnuki Wiktorię, Ole, Jasia i Adasia, o zdrowie, wiarę, o pomoc w szkole, dobre relacje z rówieśnikami, o szczęście i miłość w dniu dziecka. Modli się Elżbieta. Tajemnica okazania Wszechmocy Bożej. Odwołujmy się do tej Wszechmocy, bo za nią stoi, obok niej stoi Wszechmiłość. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. A światło Ducha Świętego dla Ani, o wytrwałość w modlitwie, za chrześniaków moich i męża, módl się Alicja, za wnuki Wiktorii, Ole, Jasia i Adasia, o powrót do sakramentów świętych dla Julii i Jakuba, o łaskę wiary, o zdrowie i wyjście z nałogu Krzysztofa i Jacka, o gotowość na leczenie, aby modlitwa Różańca Świętego była bardziej rozpowszechniona i ukochana. W tym celu postawcie po prostu kciuki o zdrowie, również w tej intencji o zdrowie dla księdza Marka, Marty, Arlety, Lucyna i Konrada, za chrześniaka Rafała, za siostry i braci modli się Andrzej. I to jest tajemnica. Jedna z kulminacji historii Jezusa, czyli ustanowienie Eucharystii, czegoś, co jest dla nas źródłem życia. To jest rozdarcie tej zasłony między niebem i ziemią. O cudowne uzdrowienie Adasia z chorego błędnika, o łaskę, o Agnieszkę, o zdrowie i pomoc w rodzinie, miłość i szczęście, o nawrócenie Andrzeja i Iwony, Anny i Małgorzaty o pożądane rozwiązanie spraw urzędowych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między

Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. O Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Ja modlę się o nawrócenie mojej mamy, nawrócenie się wuja Janusza, za Marcina, o nawrócenie Andrzeja i Iwony, Anny i Małgorzaty, modli się Paweł, oraz o pożądane rozwiązanie spraw urzędowych. Jezus jest Panem. To Ewa, za wszystkie dzieci w rodzinie, to Elżbieta, o uwolnienie Weroniki z narogu palenia papierosów i uzależnienie od ekranów, o opiekę Matki Bożej, za męża Stanisława i za mnie, modli się Elżbieta, o zdrowie i dobre relacje, o szybkie i pozytywne rozwiązanie trudnych dla mnie spraw urzędowych, za koleżanki i sąsiadów, za Weronikę i Karola. Jezus, noszę w Twojej najdroższej krwi, tej krwi, która płynie w ogrójcu, cały ten rozpoczynający się dzień zanurzam, Jezu, który jest darem Twojej nieskończonej miłości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Właśnie o to byśmy poważnie traktowali tę krew Jezusa. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Za chrześniaków moich. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,

błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. O Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Za koleżanki i sąsiadów, za Weronikę i Karola, żeby aborcji, mordowania nienarodzonych nie było, za mamę, braci i ich rodziny, za moje dzieci Julkę i Wojtka, o żywą wiarę, dobrych współmałżonków, światło Ducha Świętego w decyzjach każdego dnia, za wszystkie dzieci porzucone, samotne. Szczęść Boże wszystkim, o wyjście z nałogu, sąsiada Juliana, za siebie i za żonę Martę. Znurzam Jezu, w Twojej krwi siebie samego, wszystkie osoby, które dziś spotkam, o których pomyślę, czy w jakikolwiek sposób, czegokolwiek się o nich dowiem. Ja modlę się w tej tajemnicy za odpowiedzialnych w grupie Dwa Serca, za tych, którzy ofiarują cierpienie i post w intencji ludzi zniewolonych i opętanych. Modlę się o wyjście z nałogów dla wszystkich, którzy nas z nami się teraz modlą. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. W tajemnicy trzeciej bolesnej znów dalej płynie krew. Modlę się i zanurzam w Twojej krwi, Jezu, moich bliskich, osoby powierzające się mojej modlitwie, osoby, które mam w sercu, osoby, zanurzam wszystkich, za których odpowiadam, każdą osobę, którą skrzywdziłem, wszystkich, którym przebaczyłem i chcę przebaczyć, za słabych, bezsilnych, poddanych przemocy, o zdrowie dla mnie i męża, modli się Alicja, aby wszyscy poznali Jezusa Chrystusa i uznali Go za swego Pana i Zbawiciela. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Za zmarłych bliskich mojemu sercu, za Cię Mariole, o powrót do zdrowia,
o życie sakramentalne Marcina i Karoliny, Beaty i Mariusza, o zdrowie dla mnie i męża. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Łaskę zdrowia, wiary, ochrzest dla Wojtka, Loreny i wszystkich dzieci nieochrzczonych, o wytrwałość, zdrowie za rodzinę, Weronikę, o zbawienie duszy, o za niepełnosprawne dzieci, o pomoc i o uzdrowienie. Zanurzam w Twojej krwi, Panie, wszystkie sytuacje, które dziś zaistnieją, wszystkie sprawy, które będę załatwiać, rozmowy, które będę prowadzić, prace, które będę wykonywać i mój odpoczynek. Zapraszam Cię, Jezu, do tych sytuacji, spraw, rozmów, prac i odpoczynku. Ja modlę się za wszystkich z poradni, podopiecznych poradni duchowej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. O zdrowie dla Wiktorii, rozeznanie trudnych spraw, o przemianę serca i życie dla Adama Grzegorza, o prowadzenie Maryi dla Daniela i o wszystkie potrzebne łaski do ratowania mojego małżeństwa. Modli się Martulek. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica piąta, śmierć Pana Jezusa. Proszę Cię, Jezu, aby Twoja krew przenikała wszystkie osoby i sprawy, za które Ty się tutaj modlimy, przynosząc według Twojej woli uwolnienie, oczyszczenie, uzdrowienie i uświęcenie. Niech dziś zajaśnieje chwała Twojej krwi i objawi się jej moc. Ja modlę się za wszystkich członków zespołu, radia i kanału, za świętej pamięci Maryi i Wiolę, za wszystkie łaski, to modli się dziękczynnie, modli się Ania, za rodzinę, o dary Ducha Świętego dla Joanny i Rafała. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze, na wieki wieków. Amen. Przyjmuj, Jezu, wszystko, co mi dziś ześlesz, ku chwale Twojej krwi, ku pożytkowi Kościoła Świętego, jako zadośćuczynienie za moje grzechy. Składając to wszystko Bogu Ojcu przez stawiennictwo Maryi, oddaję się siebie do pełnej, samego siebie, do pełnej dyspozycji Maryi, zawierzając jej przyszłość, przeszłość i teraźniejszość bez warunków i bez zastrzeżeń. Amen. To tajemnica zmartwychwstania. Za stawiennicę świętego Józefa Daniel prosi o pracę, za Waldemara żonę tej Julię,
za cały ten kanał i jego twórców oraz pana Roberta i jego rodzinę, o uzdrowienie Aleksandra. Za świętej pamięci Marii i Wiolę, dziękczynnie za wszystkie łaski. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Ja modlę się za moich przyjaciół i za członków rodziny. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O Ducha Świętego dla szwagierki Ani i jej córki za siły, o siły i zdrowie na dzisiejszy dzień, o powrót do zdrowia mamy Marii Mateusza i mój, modli się Anna, o dary Ducha Świętego dla wszystkich tu modlących się i naszych bliskich, o zdrowie psychiczne, wsparcie w tym ciężkim dla mnie dniu, za Wojtka Wiesię, Ani i jej rodziny. Ja modlę się za wszystkie osoby, które nas wspierają modlitwem, postem i ofiarowaniem cierpienia, za wszystkie osoby, które wspierają nas finansowo, aby wszystkie te osoby ofiarne były, doświadczyły wszelkich łask, o to, by jak najwięcej osób na swoim koncie ustanowiły comiesięczny przelew, każde 10 zł, każde 100 zł, w zależności od kondycji finansowej, jest dla nas po prostu bezcenne. Za Wojtka Wiesię, Janie i ich rodziny, o zdrowie psychiczne, wsparcie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W niebo wstąpienie Pana Jezusa. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica trzecia, chwalebne zesłanie Ducha Świętego. Dopełnia się dzieło stworzenia Kościoła dzięki wytrwałej modlitwie, dzięki wcześniej zasługom Jezusa Chrystusa. Ja modlę się w tej tajemnicy za wszystkich uzależnionych, związanych duchowo, opętanych, za okultystów, artystów, intelektualistów, za bezdomnych i za wszystkich ludzi bulionu. O opiekę Matki Bożej dla Renaty i Adrianki modli się Mirosława o nawrócenie Aleksandra i Angeliki, aby Karolina zdała egzaminy, za Wojtka, Wiesię, Janie i ich rodziny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie. Tak i na ziemi chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica wniebowzięcia Maryi Panny. O opiekę Bożą dla Renaty i Adrianki, za spokojne odejście ciotki Joanny, o dobre ostatnie dni, za Rafała, o cud uzdrowienia, za szwagra Andrzeja, za Dariusza, Grzegorza, Pawła, Rafała, Asię, Wojtka, Anię, Stanisława, modli się Anna. O zdrowie dla Pana Tekieli, bo wygląda na osłabionego przeziębieniem. I osoba anonimowa daje mi pouczenie, że Maryja, nie Maria. No, bardzo trudno jest mi wyzbyć się nawyku, który mam od 30 lat jako usprawiedliwienie anonimie. Niech będzie to, że nawróciłem się w wieku 35 lat i tutaj już nawyki trudno jest zmienić. Tajemnica wniebowzięcia Maryi to tajemnica uwznioślenia natury ludzkiej. Natura ludzka wymaga przebóstwienia i Maryja swoją pokorą otworzyła się na tę łaskę Boga Ojca. Więc módlmy się za wszystkie osoby bliskie naszemu sercu, które zmarły. Ja modlę się za Lusię, ciotkę Lusię, i za wuja Andrzeja, i za Dominikę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Za świętej pamięci Wandę, Jana i Sabinę modlimy się tą tajemnicą zwieńczenia historii zbawienia. Módlmy się, aby sport stał się narzędziem pokoju, spotkania, dialogu między kulturami oraz narodami, a także by promował szacunek, solidarność i rozwój osobisty. To intencja papieża na miesiąc czerwiec za księży i osoby posługujące. Modli się Dominika, za ludzi, których skrzywdziłam i którzy mnie skrzywdzili, modli się Alicja. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak byłem na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy potrzebują Twojego miłosierdzia. Za Panią Michalinę oraz współpracowników moich i męża. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekają, a zwłaszcza za tymi, którzy się do Ciebie nie uciekają, zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i polecennymi Tobie. Niech na cały ten dzień błogosławi nas Ojciec, Syn i Duch Święty. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem. Ja modlę się. Dziękuję serdecznie wszystkim modlącym się z nami na kanale o wyjaśnienie, porozumienie, wyjście z kłamstwa osób. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.

0: Witaj, Marcinie.
1: Dzień dobry, 1 czerwca, poniedziałek, Dzień Dziecka. Serwis zaczynamy od informacji z Izraela. Armia izraelska przejęła kontrolę nad zamkiem Beaufort w południowym Libanie w ramach rozszerzanej ofensywy lądowej. Wojska przekroczyły rzekę Litani, a premier Benjamin Netanyahu określił operację jako kluczowy etap strategii walki z Hezbollahem. Wojsko nakazało ewakuację mieszkańcom terenów położonych na południe od rzeki Zaharani. Szef rządu Libanu oskarżył Izrael o zbiorowe karanie ludności cywilnej, a Francja zwołała w tej sprawie posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Caritas Jerozolimy alarmuje o katastrofalnej sytuacji humanitarnej w Strefie Gazy. Brakuje tam żywności, wody oraz podstawowych leków, co zwiększyło liczbę chorób zakaźnych niemal 40-krotnie. Ponad 10 tysięcy dzieci doznało poważnych obrażeń. Zanotowano też rekordową liczbę amputacji. Proboszcz jedynej katolickiej parafii w Strefie Gazy wskazuje, że od czasu zawieszenia broni w październiku ubiegłego roku zginęło 900 osób, a wojska izraelskie systematycznie blokują dostawy pomocy. Ponad 60% terytorium Kuby boryka się z przerwami w dostawach prądu po wyłączeniu głównej elektrowni w Matanzas. Przyczyną awarii był brak wody. Państwowa spółka energetyczna poinformowała, że deficyt energii elektrycznej przekroczył 2000 MW. Przestarzałe zakłady regularnie ulegają usterkom. Kryzys energetyczny na wyspie pogłębia trwająca od stycznia amerykańska blokada paliwowa. Parlament Gany uchwalił przepisy, które kryminalizują homoseksualizm oraz aktywne promowanie postulatów środowisk LGBT. Ustawa wprowadza kary do 3 lat więzienia oraz nakaz zgłaszania policji takich przypadków. Ustawa czeka teraz na podpis prezydenta Gany. Informacje z Polski. Sąd rejonowy w Zgierzu nałożył na proboszcza parafii z Dąbrówki Wielkiej grzywnę w wysokości 500 zł. Duchowny zainstalował na budynku kościoła megafony odtwarzające nagrania dzwonów. Okoliczni mieszkańcy zgłosili sprawę na policję z powodu hałasu. Tu cytat: dzwonów i pieśni religijnych puszczanych co godzinę przez nagłośnienie. Ksiądz zapowiedział odwołanie od tego wyroku, tłumacząc swoje działania chęcią zachowania tradycji oraz uniknięciem kosztów. Arcybiskup Andrzej Przybylski zaapelował do 80 tysięcy mężczyzn pielgrzymujących do Sanktuarium Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich o aktywną obronę prawdy o rodzinie i zdecydowaną ochronę nienarodzonych. Metropolita katowicki podkreślił, że odpowiedzialność za życie dzieci w równym stopniu spoczywa na ojcach, którzy nie mogą stać z boku. Arcybiskup powołał się na najnowszą papieską encyklikę Magnifica Humanitas i wezwał do obrony tradycyjnego małżeństwa i chrześcijańskich fundamentów społeczeństwa. I na koniec informacja z Indii. Policja w indyjskim stanie Uttar Pradesh aresztowała 3 chrześcijan, w tym pastorów zielonoświątkowych, pod zarzutem nielegalnego nawracania na chrześcijaństwo. Zatrzymanie nastąpiło po skardze dotyczącej modlitewnego spotkania w mieście Lucknow. Amerykańska Komisja do Spraw Międzynarodowej Wolności Religijnej raportuje o pogarszającej się sytuacji chrześcijan w Indiach. Organizacja wskazuje na zaostrzanie przepisów antykonwersyjnych oraz rosnącą liczbę ataków na chrześcijan z przyzwoleniem władz.
0: Wielkie dzięki za serwis. Powiedz teraz o Janie Sarkanderze.
1: Tak, dzisiaj w audycji ostatni dzień. Krótka historia Jana, świętego Jana Sarkandra. To jest historia z początku XVII wieku. Jan Sarkander jest patronem Moraw, Śląska, diecezji bielsko-żywieckiej. Jest męczennikiem tajemnicy spowiedzi, czyli kolejna po Janie Nepomucenie, chociaż 200 lat późniejsza historia kapłana, który oddał życie za to, żeby tajemnicę spowiedzi zachować. Na jego życie w zasadzie Koniec jego życia przypadł na straszny konflikt europejski, religijny, wojnę 30-letnią.
0: Wielkie dzięki, dobrego dnia Marcinie, wszystkiego dobrego z Bogiem.
1: Dobrego dnia z Panem Bogiem.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

Ostatni dzień świętego Jana Sarkandra, męczennika. Nie ma nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw. Z Ewangelii świętego Łukasza. Rok 1620. Ołomuniec, Morawy. Noc. Pisarz sądowy ostrzy pióro. Kartki przesuwają się po stole. Ktoś odchrząkuje. Wprowadzają księdza Jana Sarkandra. A właściwie ciągną. Jego bose stopy szorują po mokrym kamieniu. Jeden ze strażników mówi: tutaj. Głuche uderzenie ciała o krzesło. Przez chwilę słychać tylko oddech Jana. Nierówny, płytki. Pisarz sięga piórem do kałamarza. Dowódca przesłuchania. Zaczynamy od początku. Cisza. Pytanie. Kto sprowadził lisowczyków do Holeszowa? Jan milczy. Pisarz zapisuje. Oskarżony nie odpowiada. Dwóch oprawców podnosi Jana. Sznury napinają się powoli. Pytanie. Miasto miało spłonąć, a jednak ocalało. Liny skrzypią coraz głośniej. Rwany oddech i jęk oskarżonego. Ciąg dalszy pytania. Wyprowadziłeś procesję. Śpiewaliście. I raptem polska jazda omija Holeszów. Trzask w barku Jana. Krótki, urwany oddech. Pytanie. Przypadek? Jan zamyka oczy. Holeszów. Kilka miesięcy wcześniej. Dzwony biją na trwogę. Ludzie wybiegają z domów. Ktoś zatrzaskuje okiennice. Płacz dzieci. Krzyk. Przerażenie. Są już pod miastem. Lisowczycy. Boże, ratuj. Jan otwiera drzwi kościoła. Bierzcie krzyż. Procesyjny krzyż unosi się nad tłumem. Ktoś zaczyna śpiewać. Niepewnie. Potem następni. Procesja rusza do bram miasta. Jan idzie pierwszy. Tętent kopyt narasta. Cela przesłuchań. Jan krzyczy po raz pierwszy. Krótko, bardziej odruch ciała niż głos człowieka. Dowódca podchodzi bliżej. Pytanie. Słuchaj mnie dobrze. Nie interesuje mnie twoja wiara. Interesują mnie nazwiska. Pisarz podnosi wzrok znad papieru. Ciąg dalszy pytania. Kto rozmawiał z wielkorządcą Moraw? Cisza. Pytanie. Spowiadał się u ciebie. Jan oddycha ciężko. Oskarżonemu wymierzane są razy. Pytanie. Co powiedział? Długa cisza. Oskarżony. Nie mogę. Pytanie. Nie możesz, czy nie chcesz? Oskarżony. Nie mogę. Pisarz przestaje notować. Patrzy. Oprawca przykłada ogień do skóry Jana. Swąd przypalanego ciała. Jan zaciska zęby. Długi, niemal nieludzki jęk
przecina ciszę. Pytanie. Królów można zdradzić. Wojsko można zdradzić. Krótka przerwa. Ciąg dalszy pytania. Ale ty wolisz zdychać za cudze szepty? Jan podnosi głowę. Odpowiedź. Nie należą do mnie. Cisza. Pisarz powoli odkłada pióro. Jan leży na słomie, nie może się poruszyć. Każdy oddech brzmi jak rozdzieranie materiału. Strażnik przy drzwiach odzywa się cicho. Powiedz im jedno zdanie i koniec. Jan długo milczy. Są słowa, które należą tylko do Boga. Strażnik patrzy przez chwilę na Jana, potem odwraca wzrok. Pytanie. Ostatni raz pytam. Metal założony na głowę oskarżonego trzeszczy. Ciąg dalszy pytania. Co powiedział ci wielkorządca podczas spowiedzi? Cisza. Mocniejsze dokręcenie obręczy. Jan oddycha gwałtownie. Szlocha. Ciąg dalszy pytania. Mów. Jan próbuje nabrać powietrza. Oskarżony. Ja już powiedziałem. Dowódca ciska rękawicą w kąt lochu. Nic nie powiedziałeś. Odpowiedź. Tak. Cisza. Nawet oprawcy nieruchomieją. 17 marca. Mija miesiąc. Cela pachnie wilgocią i krwią. Jan Sarkander nie może już stać. Nie może podnieść dłoni. Prawie nie mówi. Tajemnica pozostała nienaruszona. Strażnik otwiera drzwi. Tym razem bez krzyku, bez rozkazów. Patrzy długo. Potem powoli zdejmuje czapkę. Jan porusza ustami. Może to modlitwa, może tylko oddech. Nie słychać słów. I już nigdy nikt

0: Dobry Panie Boże, Twoje jest każde miejsce i każdy czas, Panie, oddaję Ci teraz ten czas. Tak, Panie, prosimy Cię, żebyś Ty był Panem.
1: Twoimi jesteśmy, na Ciebie należymy.
2: Prosimy nas po Twoich ścieżkach, po Twoich drogach. Daj nam swój świat, Twój ogień, abyśmy nie głosili siebie, ale tylko Ciebie. Abyśmy byli Twoimi świadkami.
0: Prosimy Cię, Panie.
2: Twoimi przyjaciółmi. Abyśmy podobali się Tobie, abyśmy służyli Tobie. Abyśmy dawali się zapalić Tobie.
1: Ja bym prawdziwie był to czas, Twój czas, Panie.
2: Tak.
0: I Ciebie, Mario, serdecznie tutaj zapraszam pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, Święta Boże, Wielicielko.
0: Naszymi prośbami, naszymi gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wymawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszymi dzisiejszymi gośćmi są Magda i Łukasz Bańkowscy. Witam serdecznie.
1: Witamy.
0: Czy to, że Bóg jest w życiu każdego z Was, to było oczywiste od zawsze?
2: Oczywiste od zawsze, oczywiście. Tylko my nie zawsze zdawaliśmy sobie z tego sprawy. Nie zawsze o tym wiedzieliśmy. I szukając Boga, szukaliśmy Go w różnych rzeczach, w różnych sprawach, w różny sposób.
0: Czy rodziny, z których wyszliście, to były rodziny takie, przekazujące wiarę?
2: Tak. I ta wiara była przekazywana w tradycyjny sposób, ale gdzieś po drodze myślę, że przynajmniej ja jeszcze w młodym czasie, będąc młodym chłopakiem, przychodziłem nawet tutaj niedaleko na spotkania rodziny, rodzin. I, i, i, i ale

0: tam między innymi też żeśmy się poznali z Łukaszem. I od tamtej pory, czyli od 13 lat praktycznie już w tej chwili, jest to takie świadome pójście za Bogiem i takie rzeczywiście radosne trwanie w Jego rzeczywistości, w Jego miłości.
1: Zobaczyliście się jako młodzi ludzie bardzo, po raz pierwszy.
0: No tak, nadal jesteśmy młodzi.
1: Ale bardzo powiedziałem młodzi. Mhm.
2: Tak, bardzo młodzi.
1: I co? Zwróciliście na siebie uwagę?
2: O, i to była bardzo dziwna historia. Ponieważ ja już byłem odpowiedzialny we wspólnocie, animatorem, Magda dopiero wchodziła do wspólnoty, poznawała życie we wspólnocie i ja już miałem duże pragnienia, duże ambicje rozwoju duchowego, rozwoju też wspólnoty i na jednym jakimś takim etapie swojego życia duchowego, młodego jeszcze co prawda, miałem pragnienie, szukałem osoby, która chciałaby ze mną codziennie się modlić, codziennie trwać, być takim towarzyszem duchowym, żebyśmy mogli razem iść za Jezusem, razem być dla siebie wsparciem. I tak się modliłem i pytałem się Pana Boga, kto. Byłem u jednej osoby, u drugiej, do trzeciej osoby, do której przyszedłem, to była Magda. I tak się zaczęło. Zaczęło się od modlitwy, od spotkań przed Bogiem, przeradzając się w przyjaźni, w miłości i w małżeństwo. Także tak to się zaczęło. Nasza przygoda zaczęła się z Jezusem i tak trwa.
1: Tak to było?
0: Tak to było, tylko że jeszcze może dodam, że Łukasz nigdy nie był moim animatorem, więc nie było to związane z tym, że byliśmy w jednej grupie. Był akurat animatorem mojego brata, tak się złożyło. Przy czym początki były trudne, bo bardzo mnie mylił z moją siostrą, z którą notabene wcale nie jestem podobna, więc... Tak różnie. Ale tak to rzeczywiście Pan Bóg prowadził i widzę, że no była to Jego wielka wola, Jego wielkie pragnienie, żebyśmy byli razem.

0: No i kiedy te pomyłki już przestały? Kiedy przestał się Łukasz mylić?
1: Kiedy się przestał mylić? Jakieś 10 lat temu. Od 10 lat jesteśmy razem. Przeszło 5 lat jesteśmy małżeństwem.
0: Jak to było? Jak się zmienia relacja?
1: Jest bardzo trudne pytanie. Myślę, że najpierw zaczęło się rzeczywiście od takiego pragnienia modlitwy. Przy czym z mojej strony na pewno też to było jakieś zauroczenie Łukaszem. Przeszło to później w fazę zakochania, w co Łukasz bardzo powoli wchodził, wcale nie chciał się chyba zakochać. Myślał wtedy bardziej o seminarium, o posłudze Bogu, czy o wyjeździe na misję.
0: Jaka była różnica wieku między wami wtedy?
1: Cały czas jest 4 lata.
0: Ale wtedy to zupełnie co innego znaczyło.
1: Tak, dokładnie. Łukasz już zaczął studiować, ja jeszcze byłam w liceum, więc no była to dosyć duża różnica mentalności też. Czyli z mojej strony to po prostu było takie pierwsze zauroczenie. Łukasz jest taką moją pierwszą miłością. I trwa to do dzisiaj. Chociaż powiem, że były czasami trudy po drodze. Przy czym Pan Bóg, ciekawa rzecz, bo zmieniał te relacje między nami w momencie, kiedy chcieliśmy się rozstawać. Kiedy zaczynało dochodzić do dużych spięć, kiedy mieliśmy siebie dość. Kiedy w zasadzie już podejmowaliśmy decyzję, że chcemy się rozstać. Zaczynaliśmy wtedy ze sobą bardzo poważnie rozmawiać i nagle dochodziliśmy, że jednak jesteśmy tymi ludźmi, z którymi chcemy budować dalej swoje życie.
0: Jak to było? Jakaś licealistka? A tutaj seminarium, poważne sprawy?
2: Nie, to jedno z drugim nie kolidowało na początku. Znaczy te myśli były, to było wszystko w trakcie jakiegoś tam rozeznawania i rozmyślenia. Myślę, że większość osób wchodzących gdzieś do wspólnoty ma jakieś tam myśli, pragnienia, że może, znaczy może część ma takie pragnienia i myśli i próbuje w ten sposób realizować swoje powołanie, inni z kolei obsesyjnie myślą, że skoro już są bliżej Boga i Kościoła, to będą musieli być księdzem albo zakonnicą i wprowadzać to w drugą skrajność, że

0: skoro uciekają od Pana Boga. No to było wszystko na etapie jakiegoś tam rozeznawania i pytania się Pana Boga o Jego wolą. Nie byłem nigdzie jakoś tak do końca zdeklarowany i zdecydowany, że tak, że tutaj widzą, no, rozeznając wolę Bożą na różnych etapach, no tak w końcu rozeznałem, że moją drogą jest małżeństwo. Mhm.
1: Ale interesuje mnie ta konkretna sytuacja, ten czas właśnie taki. Najpierw nie odróżnianie od siostry.
0: Nie, to było jedno spotkanie, czy w zasadzie, no tak, jedno spotkanie, kiedy przyszedłem do brata Magdy Andrzeja i zobaczyłem siostrę Magdy. Wydawało mi się, że jeszcze wtedy ich nie znałem w ogóle, bo znam tylko Andrzeja, który jest starszy od Magdy. I po prostu wydawało mi się, że to ta sama, że ma jedną siostrę i że to ta sama dziewczyna, i tylko że miała krótsze włosy, i zadałem pytanie Andrzejowi potem, dlaczego ta Magda ścięła włosy, tak? Okazało się, że ma dwie siostry. No. Ale to było dużo wcześniej, zanim żeśmy się jeszcze tak naprawdę poznali i ze sobą jakoś związali.

0: i kiedy się, w jaki sposób się okazało, że Pan Bóg tego chce?
1: Myślę, że ostatecznie to się okazało w dniu ślubu. Kiedy obydwoje powiedzieliśmy tak, bo tak naprawdę to chyba ja przynajmniej do końca nie byłem pewien, czy na przykład Magda nie ucieknie mi i nie powie, a jednak nie. Jednak nie chcę. I aczkolwiek no, ta pewność już była. To jest pewność i niepewność. Ciągle się z tym zmagamy w życiu wiary, w życiu chrześcijańskim. Tak jak jest ze zbawieniem, że jesteśmy zbawieni, jeszcze nie. Tak samo jest i z naszą, i było i z naszą pewnością tego, że jesteśmy dla siebie przeznaczeni. No jakoś stopniowo do tego dochodziliśmy. Myślę, że nie wskażą dnia i godziny, w której tą pewność uzyskaliśmy, ale to było ciągłe takie kroczenie ze sobą i za Panem Bogiem i z Panem Bogiem i pytanie się Go Jego wolą też poprzez różne wydarzenia, sytuacje, poprzez wspólne bycie, wspólne posługiwanie, wspólne spędzanie czasu. Pytaliśmy, szukaliśmy.
0: Kiedy zauroczenie zamieniło się w taką wiedzę, że to jest ten jedyny.
2: 7 lipca 2001, czyli w dniu naszego ślubu tak naprawdę, bo wtedy podjęłam decyzję, że Łukasz ma być moim mężem i że chcę być jego żoną przede wszystkim. I wtedy to rzeczywiście poczułam głębię wielkiej miłości, którą Pan Bóg nam daje. Bo tak naprawdę rzeczywiście do końca bałam się bardzo. I zastanawiałam się, czy to jest ten człowiek, z którym chcę iść. Mimo wszystko, że mimo tych 5 lat wcześniej bycia razem, znałam Łukasza na tyle, na ile znałam. I wiedziałam, że do różnych rzeczy jest zdolny. Ale od tamtej pory nie mam wątpliwości, że to była dobra decyzja, że tak jest, że rzeczywiście to jest miłość prawdziwa, nie jest to zauroczenie i zakochanie.
1: Tak, to właśnie poprzez sakrament małżeństwa doświadczyliśmy bardzo mocno i namacalnie, że to Pan Bóg, że to wiążemy się z Panem Bogiem i że to On ślubuje tą miłość, wierność, uczciwość, bo my sami o własnych siłach nie jesteśmy w stanie sobie ofiarować miłości, wierności, jesteśmy w stanie sobie ofiarować cierpienie, krzyki, gniew i tak dalej, a to Pan Bóg ślubuje niejako za nas właśnie tą miłość i to On walczy o naszą miłość i daje nam siły do tego, by walczyć o miłość. On jest naszą ochroną, naszym opiekunem, tym, który po prostu nas strzeże i daje nam zapał też do tego, aby być ze sobą razem, aby w trudnych momentach się nie poddawać, aby Jemu ufać, aby też z Nim przed Nim Jemu przedstawiać wszystkie swoje troski, problemy i z Nim wszystko rozwiązywać.

0: Poza tym był taki jeden dzień, kiedy jeszcze przed ślubem, pamiętam, Łukasz się troszeczkę na mnie zdenerwował, bo ja się nie mogłam zdecydować na termin ślubu. To chyba było w okolicach lutego i wtedy rozmawialiśmy przez telefon akurat nie osobiście. I Łukasz w pewnym momencie powiedział, że albo w jedną stronę, albo w drugą i w takim razie on rezygnuje. Ja to odebrałam na zasadzie takiej no, bardzo mocnej odmowy, że po prostu on nie chce być, że już ze mną, nie? I myślę, że to też takie było mocne uderzenie się i zastanowienie się nad tym, co ja chcę dalej w życiu robić. Kim ja chcę być i z kim chcę iść dalej przez życie. To były makabryczne godziny dla mnie, bo poczułam się tak, jakbym była rzucona przez Łukasza. On tego zupełnie w ten sposób nie odebrał, bo żeśmy później wiele razy na ten temat rozmawiali. Ale pamiętam, że akurat byłam wtedy w czasie sesji i dodatkowe doświadczenie jeszcze tego, że nagle straciłam największego przyjaciela. No i jakby nie było mężczyzny mojego życia, no to przerastało moje możliwości. I myślę, że to chyba dokładnie o ten moment to mi chodziło, prawda? O to takie zdecydowanie się, że jednak chcę żyć z Łukaszem, że chcę być jego żoną. Że chcę tworzyć razem z nim jedno. Bo poczułam się tak, jakby po prostu ktoś wyrwał ze mnie kawałek serca. Jakby kawałek każdej komórki został wyrwany ze mnie.
1: Mówiłeś o kłopotach zdrowotnych, które były istotne w twoim rozwoju duchowym?
2: Cały czas gdzieś to zdrowie się przewija. Tak sobie też teraz myśląc o tym, jak Pan Bóg ma działać, jak obmyślałem strategię dla Pana Boga, jak On miałby mnie uzdrawiać, jakby miał działać w moim życiu, to myślałem przede wszystkim o tym, że będzie mnie uzdrawiał ze wszystkich dolegliwości fizycznych. Natomiast początki w zasadzie mojego nawrócenia i spotkania z Jezusem wiązały się z tym, że miałem zwichniętą rzepkę, wyskoczyła mi rzepka i nie mogłem jechać w góry ze znajomymi. To były wakacje, więc pojechałem na rekolekcje pierwszego stopnia oazowe. I tam po prostu Jezus przyszedł do mnie w takich dosyć niezwykłych okolicznościach, bo kiedy oddałem Mu swoje życie podczas modlitwy, kiedy pozwoliłem Mu działać, to jakoś nic wielkiego się nie wydarzyło. Wręcz przeciwnie, byłem coraz bardziej smutny, zgorzkniały, zrozgotany, kiedy wszyscy w kaplicy rekolekcyjnej no powiedzmy wariowali z radości. I tak ten stan tej ich radości trwał przez parę dni. Mój był coraz gorszy. Czułem się naprawdę beznadziejnie, nikomu niepotrzebny, jak jakaś szmata. I podczas jednej z modlitw wieczornych stwierdziłem, że no, teraz Panie Boże, ja Tobie nawyrzucam, powiem Ci, co o Tobie myślą, także pójdzie Ci w pięty. Po prostu no, dowiesz się, jaki Ty naprawdę jesteś, bo oni wszyscy to Ci kadzą, a ja tylko wiem, jaki Ty jesteś.

0: I żeby to tak bardziej dobitnie podkreślić, postanowiłem, że uklęknę przed Bogiem i żeby mu właśnie tak to wykrzyczeć, wywrzeszczeć to wszystko. I kiedy uklęknąłem, usłyszałem tylko takie słowo: Łukaszu, ja jestem twoim przyjacielem. Łukasz, ja jestem twoim przyjacielem. I wiedziałem, że to jest Jezus, że to Jezus do mnie powiedział te słowa, skierował te słowa i nic więcej mi nie było potrzebne. I od tamtego momentu, to już 16-17 lat będzie w tym roku, więc niedługo będę pełnoletni, cały czas idę za Jezusem i cały czas On jest ze mną, On jest moim przyjacielem i tego doświadczam codziennie, tej przyjaźni, tego Jego prowadzenia. I we wszystkich aspektach zdrowotnych mojego życia, chorobowych, różne się dolegliwości plątały i plączą cały czas. Ostatni czas mam jakichś takich właśnie różnych, drobnych, zdawałoby się, dolegliwości, które mnie jakoś ograniczają, a to ropienie dziąsła, czy uczulenie, które wyskakuje, czy wybity palec, no dużo takich drobiazgów, które mnie jakoś bardzo męczą zdrowotnie i też fizycznie, i psychicznie, i duchowo osłabiają. Pan Bóg jakoś tak sprawia, że niektóre te dolegliwości pozostają, są jakimś takim ościeniem, abym pamiętał o Nim. Inne zabiera i uzdrawia natychmiast, ale generalnie to, co powiedziałem na początku, nie, że katalog tych moich pragnień, które mam do Pana Boga, żeby uzdrowił mój wzrok, czy moje ręce, moją skórę, jakoś zostaje głuchy na to, w cudzysłowie oczywiście, a dokonuje wielu innych, o wiele ważniejszych i lepszych tak naprawdę dla mnie uzdrowień w sferze duchowej, w sferze także materialnej, w sferze naszej małżeńskiej.
1: Czy ten dzień udzielenia sobie sakramentu w historii duchowej był ważny?
2: Myślę, że tak. Dla mnie był bardzo ważny, ponieważ zdecydowałam, że się nie będę denerwować. Zawierzyłam Panu Bogu wszystkie sytuacje związane z naszym samym ślubem. Ja bardzo nie lubię publicznie występować i bardzo mnie krępowała sytuacja. Myślę nawet sama o tym, że będę musiała stać na środku kościoła i wszyscy się będą patrzeć na nas, no bo jak to jest inaczej na ślubie, a później na weselu będzie trzeba biegać między gośćmi. I oddałam to Panu Bogu i powiedziałam: Boże, ja chcę zacząć nowe życie i chcę zacząć to nowe życie razem z Tobą. I Pan Bóg mnie zaskoczył, bo pierwszym prezentem, którym dostałam właśnie 7 lipca, to była wielka radość z samego wydarzenia, z tych wszystkich ludzi, bo było bardzo dużo ludzi u nas na ślubie, bardzo dużo przyjaciół, że oni są razem z nami, że cieszą się naszą radością. I to był taki przełom w moim życiu, że rzeczywiście każdą sytuację jestem w stanie przejść z Bogiem. Że nie ma rzeczy takiej, której bym nie mogła zrobić razem z Nim. To było bardzo mocne takie doświadczenie dla mnie.

0: przez trudy małżeństwo się tworzy tak naprawdę. Czy są jakieś ważne etapy od wtedy do dziś?
1: Myślę, że takim największym naszym trudem było to, że jak zaczynaliśmy nasze życie małżeńskie, nie byliśmy we wspólnocie. Bardzo potrzebowaliśmy bycia we wspólnocie. Widzieliśmy, że zaczynamy gasnąć duchowo, że mimo tego, że podtrzymujemy siebie nawzajem, że łatwiej jest we dwójkę niż w pojedynkę, to bardzo potrzebujemy wsparcia innych ludzi, którzy będą nas nieśli do Jezusa i którym będziemy też mogli służyć. Teraz od 2,5 roku mamy swoje miejsce w kościele. Jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego powodu. Czujemy, że jest to właściwe miejsce. Podjęliśmy decyzję, że będziemy trwać w tym miejscu co najmniej 10 lat, więc jeszcze 7,5 roku. Myślę, że za 7,5 roku się nic nie zmieni, poza tym, że będziemy chcieli trwać tam nadal kolejne 10 lat. Bo był taki moment, że szukaliśmy w różnych wspólnotach w kościele, nie mogliśmy się nigdzie odnaleźć. I teraz właśnie, te 2,5 roku temu, odnaleźliśmy się we wspólnocie Chrystusa Zmartwychwstałego Galilea. To jeden taki podstawowy trud chyba nasz małżeński.
2: Pierwszy. Tak, drugim może takim trudem, ile można to nazwać trudem, ale takim zmaganiem się było to nasze pragnienie potomstwa. Przez długi czas staraliśmy się mieć dziecko. I wreszcie, dopiero niedawno, tak? W listopadzie Pan Bóg nas wysłuchał. Może Magda powie, jak to było?
1: Praktycznie modliliśmy się nieustannie o to, żeby Pan Bóg wsparł nasze zmagania i nasze trudy i naszą walkę w tym celu. W naszej wspólnocie jest taki zwyczaj, że co miesiąc mamy mszę świętą z modlitwą o uzdrowienie. I na takiej mszy świętej w listopadzie, w pierwszy weekend listopada, było słowo poznania o tym, że Pan Bóg uzdrawia kobietę, która bardzo chce mieć dziecko i że będzie poczęcie. No ja oczywiście, powiem szczerze, że już nie do końca wierzyłam w to, że mogę to być ja. Obejrzałam sobie wszystkie kobiety obecne wokół. Wyeliminowałam te, które już nie mogą, te, które ewentualnie by nie chciały. No i tak liczyłam na to, no dobra, Panie Boże, no ja się uchwycę tej nadziei i będę się trzymać. No i Pan Bóg był zaskakująco wierny swojej obietnicy, bo już w listopadzie się udało i od listopada oczekujemy naszego maleństwa. Rośnie sobie spokojnie. W tej chwili jest już 13 tydzień. Na razie wszystko jest w porządku i no mówię, no Pan Bóg nas, no mnie w sposób szczególny chyba zaskakuje. Tym bardziej, że to słowo było skierowane do kobiety, nie do małżeństwa. Każdy trochę się tutaj poczuł odrzucony, że jak to? Przecież on też bardzo chce.
2: Pan Bóg chyba zobaczył, ja po prostu już wtedy nie miałem wiary, bo słyszałem wiele słów różnych poznania, wiele proroctw i tam się czepiałem, łapałem i nic z tego nie wychodziło, więc to też puściło mimo uszu, stwierdziłem, że to na pewno nie my.

0: Jaki jest charyzmat tej wspólnoty?
1: Ewangelizacja. Po pierwsze, po drugie ewangelizacja, no i po trzecie też ewangelizacja, czyli głosić Chrystusa zmartwychwstałego wszystkim ludziom w każdym miejscu Polski i Europy.
0: Jakie działania za tym idą?
1: Konkretnie poprzez ewangelizacyjne kursy, różne formy ewangelizacyjne, zewnętrzne, także poprzez wakacyjne wychodzenie, podejmowanie ewangelizacji w ramach kursów w parafiach za zgodą i zachętą też proboszczów w Polsce, wychodzenie od domu do domu. Poprzez kursy i formy rekolekcyjne organizowane w parafiach czy to w miastach. Choć podstawowym narzędziem jest kurs Filip, kurs Nowe Życie z Bogiem i kurs Alfa. Także rekolekcje parafialne, wielkopostne albo adwentowe, które prowadzi nasza wspólnota.
2: No i myślę, że przede wszystkim ewangelizacja życiem, to znaczy w takim naszym codziennym środowisku, że akcje akcjami, wielkie akcje są bardzo ważne. Trzeba móc mieć możliwość zaprosić ludzi na różnego rodzaju wydarzenia, ale przede wszystkim osobiste świadectwo, takie osoba-osoba.
1: No i formowanie ewangelizatorów, którzy będą gotowi nieść dalej Jezusa innym. A z tych ewangelizatorów formowanie, formatorów ewangelizatorów, tak jak to robił święty Paweł, nie biegał po całym świecie, tylko formował następnych i czerpiemy z niego wzór, przykład, żeby formować kolejnych formatorów ewangelizatorów.
0: Macie pierwszą poważną kłótnię ze sobą? Małżeńską?
1: Pytanie jest, co to jest poważne? Jak dla nas to już było sporo takich poważnych. Oczywiście być może w skali innych małżeństw to były niepoważne, dla nas to były bardzo poważne.
2: Były na tyle poważne, że miałam ochotę wystawić Łukasza za drzwi, ale problem był taki, że mieszkanie należy do niego. Więc w ostatniej chwili musiałam się hamować i walizki musiały zostać w domu.
0: Jak Pan Bóg w takich sytuacjach się znajduje?
1: Pan Bóg radzi sobie rewelacyjnie, chyba od samego początku z nami.
2: Tylko my trochę gorzej.
1: Ja jestem taki, że nie potrafię się gniewać. Mam taki dar, że gniewam się krótko.
0: Naprawdę?
1: Gniew mi przechodzi tak. I nie, nad moim gniewem nie zachodzi słońce. Czy to jeśli chodzi o żonę, czy o kogokolwiek innego. Nie gniewam się naprawdę długo i jestem skory do pojednania. I to wielka łaska Pana Boga rzeczywiście, że mogą i że chcą się jednać dosyć szybko. Także nawet wtedy, kiedy nie mam racji, to idą do Magdy i się jednamy. No Madzi to trochę czasami dłużej zajmuje opanowanie emocji i gniewu, ale nie ma dnia, żeby nad naszym gniewem zaszło słońce, także zawsze szybko sobie z tym radzimy.

0: Myślę, że w tym takim rozwiązywaniu też trudnych sytuacji pomógł nam kurs małżeński, na którym byliśmy w 13 miesięcy po naszym ślubie. Wszyscy się z nas śmiali, bo było dużo ludzi, którzy mogli być naszymi rodzicami, nawet dziadkami. Po co my jeździmy na takie kursy? Ale właśnie tam, żeśmy nabrali troszeczkę też takiej świadomości tego, jak to nasze życie ma wyglądać, żeby mogło być razem, żebyśmy nie szli obok siebie. Jak posłuchaliśmy zwierzeń, ludzi, którzy potrafią żyć, nie wiem, 15 lat obok siebie, czy nawet 5 lat obok siebie, to nie chcieliśmy tak żyć i wiemy, że rzeczywiście nie ma sensu gniewać się całą noc, żeby godzić się dopiero rano, że trzeba się pogodzić wieczorem przed zaśnięciem. I na razie Pan Bóg daje tą łaskę. Mam nadzieję, że wytrwamy do końca.
1: Najtrudniejsza sytuacja w życiu, przez którą każdy z Was przeszło już z Panem Bogiem.
0: Myślę, że dla mnie taką sytuacją był problem przed troszeczkę więcej niż 3 lat. Skończyłam studia, 2 lata szukałam pracy po skończeniu studiów. W zasadzie zaczęłam jeszcze na ostatnim roku. Miałam duże problemy. Przez 3 miesiące pracowałam w firmie, w której bardzo upokarzano ludzi i na własne życzenie odeszłam z tej firmy, ale zostałam bardzo zniszczona jako człowiek i jako kobieta. I szukałam nadal pracy oczywiście i był taki moment, że poczułam się po prostu niczym i było mi strasznie trudno. Odrzucałam niestety Pana Boga w tej sytuacji. Ale pamiętam taki jeden dzień, kiedy już po prostu nie wytrzymałam sama ze sobą, bo zaczynałam zapadać w depresję, jak to ja mówię, chodzić po ścianach i w ogóle czułam, że zaczynam wegetować, że nie żyję. I wtedy też troszeczkę tak jakby chciałam wykrzyczeć Panu Bogu, że przecież obiecał mi, że będzie się mną opiekował i że jestem jego ukochanym dzieckiem. I wtedy do mnie dotarło, że nie liczy się moja wartość człowieka jako osoby, która pracuje, która ma pracę, która ma zajęcie, która ma wykształcenie dobre do podjęcia pracy, ale moją wartością jest bycie dzieckiem Boga. I to mnie podniosło niemalże fizycznie, bo urosłam, po prostu czułam, jak rozpręża się we mnie całe ciało, całe serce i poczułam swoją wartość rzeczywiście jako dziecka Bożego. I poprosiłam Pana Boga wtedy bardzo konkretnie o konkretną pracę, w konkretny wymiar tej pracy, żebym pracowała 8 godzin, żebym dostawała wynagrodzenie na czas, żeby mnie szanowano w mojej pracy. I zaufałam Panu Bogu, że mi da taką pracę, jeżeli będzie chciał. W ciągu 2 tygodni tu telefon, dostałam dokładnie taką pracę, jaką chciałam i cały czas tam teraz pracuję.
2: Ciemność widzą.
0: Łukasz przechodzi przez trudne sytuacje, ale tak szybko przez nie przechodzi, że o nich szybko zapomina.

0: w jaki sposób w takiej codzienności realizujecie jakąś drogę, no bo wspólnota ma jakieś pomysły nie tylko na formację ludzi, którzy pójdą w świat, ale też na formację wszystkich osób, które są we wspólnocie. Co jest ważne w tych propozycjach, jakie ma Kościół i wspólnota dla was w codzienności? Co praktykujecie?
1: No, najważniejsze to jest to, że mamy relację z Jezusem Chrystusem, żywą, utrzymywaną poprzez modlitwę osobistą, poprzez czytanie Słowa Bożego i poprzez sakramenty święte. I to praktykujemy i tego się trzymamy. To nam daje siłę do tego, by iść za Jezusem, aby być z Nim, także wspólna modlitwa nasza razem we dwoje, kiedy stajemy na modlitwie, chociażby przez chwilę krótko, czy jadąc samochodem, czy pociągiem, czy będąc na spacerze, kiedy możemy modlić się. To są takie fundamenty naszego rozwoju duchowego, tych wszystkich, tego, co nam daje wspólnota i Kościół. A drugim takim wymiarem byłaby wspólna służba, to, że możemy służyć w Kościele razem, jako małżeństwo, że to, co robimy, to robimy razem, nie robimy tego oddzielnie, to jest dla nas wielkim błogosławieństwem. Pewnie to się zmieni, jak będzie dziecko, jak będą dzieci, że nie będziemy już mogli wszędzie jeździć razem, ale wierzą, że będziemy mogli być wtedy razem, w przygotowaniach razem sobie towarzyszyć. Kiedy jedno będzie w domu, drugie będzie na pewno z nim w modlitwie i będzie wspierać w tych wszystkich działaniach.
2: Myślę, że to jest najważniejsze właśnie, że mamy codzienną modlitwę osobistą. W naszej wspólnocie jest taki zwyczaj, że musi być w tej modlitwie co najmniej 30 minut z czytaniem słowa i że ma być ona codzienna i ma być moja, osobista.

0: Które sakramenty są dla każdego z Was ważne?
1: Dla mnie powiem, że wszystkie. No. Tak naprawdę nie ma ważniejszego lub mniej ważnego. Każdy sakrament, patrząc od początku, jest ważny i zaczyna Chrzest Święty, którego nie pamiętam zupełnie i pewnie mało kto pamięta, dzisiaj widzą, jak jest ważne to, że zostałem wszczepiony, że zostałem włączony w Kościół, że nie jestem, że nie wziąłem się znikąd, ale że jestem od początku w Kościele, że to sam Bóg mnie zaprosił, włączył w ten Kościół i że mogą być w Kościele, w ciele Chrystusa i że jestem jedno z Chrystusem, jestem jedno z braćmi i siostrami. Sakrament bierzmowania, kiedy już będąc we wspólnocie byłem bardziej świadomy tego sakramentu, tego, że Duch Święty rzeczywiście przychodzi i działa z mocą i działa niesamowite rzeczy, których się nie spodziewamy, z których sobie nie zdajemy sprawy. Będąc młodym człowiekiem tam w 7 czy 8 klasie, przyjmując sakrament bierzmowania, nie zdawałem sobie sprawy z tego, jak Duch Święty potrafi działać, jak działa rzeczywiście w Kościele, jak działa w naszym życiu. I dzisiaj widzą wielkie owoce i skutki właśnie sakramentu bierzmowania, tego, że Duch Święty jest obecny we mnie, w naszym małżeństwie, tak jak i w całym Kościele. Także sakrament Eucharystii, sakrament pojednania mają wielką moc na drodze naszej za Bogiem, poprzez umocnienie, poprzez to, że po prostu karmimy się żywym Jezusem Chrystusem, spotykamy się w sakramencie pojednania z Chrystusem, który przebacza, który uzdrawia, że nie jest to tylko wyznanie grzechów, wyznanie słabości, ale to jest rzeczywiście spotkanie z Bogiem, który nas kocha, który nas miłuje, który mówi tak, widzą, że zgrzeszyłeś, widzą, że jesteś słaby, ale ja Ciebie kocham. Ja Ciebie kocham pomimo Twoich grzechów, pomimo Twoich słabości. Nie akceptuję Twoich grzechów, ale kocham Ciebie i jestem z Tobą i pomagam Ci wyjść z tego. I ja wiem, że Pan Bóg daje mi swoją łaskę, tą łaską po łasce, jak mówił święty Paweł, i to Jego łaska pracuje we mnie, dzięki Jego łasce mogę iść za Nim, mogą tworzyć Kościół, mogą być z moimi braćmi i siostrami w Kościele dzięki łasce Boga.
0: Dla Ciebie?
2: Mnie to najbliższe są chyba te najczęstsze sakramenty w tej chwili, czyli Eucharystia i sakrament pojednania. Tak jak Łukasz mówi, po sakramencie pojednania zawsze, ale to zawsze czuję się umocniona i podniesiona przez Boga do godności dziecka Bożego. Natomiast Eucharystia, szczególnie ostatnio, od kiedy jestem w czasie błogosławionym, przyjmowanie Pana Jezusa do serca, daje mi bardzo dużo siły i nawet w momencie, kiedy czuję się źle i kiedy pójdę na Eucharystię i przyjmę Jezusa do serca, to czuję, jak to ma dobry wpływ na mnie i na dziecko. Od razu dużo lepiej się czuję i Pan Bóg dodaje mi sił i czuję, tak jakby mi dawał zdrowie po prostu.

0: moment większego takiego przytulenia przez Pana Boga.
1: No to chyba dla mnie najbardziej namacalny jest ten moment, o którym już mówiłam wcześniej. Wtedy, kiedy Pan Bóg przypomniał mi o godności mojej jako Jego dziecka, że jestem Jego wybraną. Czułam się wtedy niesamowicie utulona w Jego ojcowskich ramionach.
0: Czy te, za tym emocje też szły?
1: Na pewno, tak. Tak, tego się nie da oddzielić. Ale do tej pory, jeżeli jest mi ciężko, przypominam sobie tą sytuację i wiem, że to nie były tylko emocje. Ja wtedy byłam rzeczywiście na takim rozdrożu psychicznym troszeczkę. Było mi bardzo ciężko. Myślę, że jakby ten stan potrwał dłużej, to pewnie musiałabym się zacząć leczyć. Ale było to też takie świadome chyba z mojej strony przyjęcie nagle tego, że poczułam, że jestem dzieckiem Bożym. To jest trudne do wytłumaczenia bardzo. Ale poczułam się rzeczywiście przytulona do serca. Tak jak rodzic przytula dziecko.
2: Dla mnie był to najważniejsze i najmocniejsze takie przytulenie, to doświadczenie Bożej obecności, Bożej miłości. To był moment mojego spotkania z Bogiem. Pierwszego, to o którym mówiłem, kiedy Jezus przyszedł do mnie osobiście. I to jest moment, do którego wracam zawsze w chwilach słabości, w chwilach trudnych, kiedy nic nie czuję, kiedy jest mi źle, kiedy mam jakieś trudne chwile. Ale też każda, albo prawie każda modlitwa, każde spotkanie z Bogiem na modlitwie jest takim czasem bycia w Jego ramionach. Czasem, kiedy mogą rzeczywiście przytulić się do Jego piersi, do Jego serca i słuchać tego, co On do mnie mówi. Po prostu jest czasem, kiedy jest mi dobrze z Bogiem. Także na Eucharystii, kiedy mogą być z Bogiem, to jest czas przytulenia się do Niego, czas bycia w Jego ramionach, czas, kiedy pozwalam po prostu się Jemu nieść.
0: Czy uczestniczyliście w tych różnych działaniach ewangelizacyjnych wspólnoty już?
2: Tak, uczestniczymy już od jakiegoś czasu, nie będąc tylko w tej wspólnocie, ale się w poprzedniej, która też była ewangelizacyjna, i od dłuższego czasu uczestniczymy w...
0: Chodziliście od domu, od drzwi do drzwi już?
2: Tak.
0: No i co to za doświadczenie?
2: Błogosławiony trud. Na początku jest strach i lęk, przynajmniej ze mną tak było. Jak to będzie? Czy nas nie wyrzucą, nie odrzucą? Czy nas nie pogonią? I rzeczywiście tak było, ale kiedy się już zaczęło iść, kiedy zrobił się ten pierwszy krok, kiedy podjął się decyzję, tak, idą, jest to naprawdę czas błogosławiony, kiedy oczywiście większość ludzi mówi dziękuję, do widzenia, nie wiem, nie chcą, nie mam ochoty, ale też są osoby, które otwierają drzwi i chcą słuchać o Jezusie, bo są spragnione dobrej nowiny o Bogu i pragną usłyszeć świadectwo każdego z nas o tym, jak Bóg zmienił moje życie i o tym, że dla Niego też jest nadzieja, że Jego życie nie musi wyglądać tak, jak wygląda, ale że Bóg chce mu dać nadzieję, chce mu dać nowe życie.

0: czy w tym planie Bożym są jakieś niespodzianki wielkie? To znaczy pytam o powołanie. Jak sobie wyobrażacie to, co będzie się działo? Bo niby wszystko już jest rozstrzygnięte, nie? Jest sakrament, jest nadzieja, przy nadziei kobieta. Jak to będzie wyglądać za 20 lat?
1: Jak mam być szczera, to już przestałam planować.
0: Dlaczego?
1: Dlaczego? Najpierw planowałam, kiedy będzie ślub, że ślub będzie, jak skończę studia. Pobraliśmy się na ostatnim roku. Później planowałam, że pójdę do pracy i będę przez 3 lata pracować. Po 3 latach będzie dziecko. Nic z tego nie wyszło. I Pan Bóg przekonał mnie do tego, że nie mam się co martwić o przyszłość, że nie mam się co nad tym zastanawiać, że wszystko będzie we właściwym czasie. Takie też dostaliśmy słowo w pierwszym roku naszego małżeństwa, że wszystko ma swój czas. Kiedy byliśmy już rozgoryczeni, rozżaleni, że Pan Bóg nie daje nam dzieci już po roku. Nie wiem, co byśmy myśleli wtedy, że jeszcze 5 lat, tak, 4 lata przed nami bez rodzicielstwa. Pokazał nam, że wszystko ma swój czas i rzeczywiście teraz to widzę, na dzień dzisiejszy, że ma swój czas. Że dobrym czasem był dzień naszego ślubu, że to była dobra decyzja, że to macierzyństwo i ojcostwo, które nam teraz daje od kilku tygodni, to też jest ten czas, że wcześniej nie byłoby to samo. Że najpierw porządkuję pewnego rodzaju relacje, ja widzę, jak porządkuję moje serce i później przygotowuje mnie na jakieś konkretne zadanie, na jakieś konkretne wydarzenie.
2: Dlatego właśnie przestaliśmy planować, kombinować jakoś perspektywicznie daleko. Po prostu no, Pan Bóg jest pełen niespodzianek, Jego plan jest pełen niesamowitych no właśnie niespodzianek. Dlatego najlepiej Jemu zaufać, Jemu powierzyć swoją drogę, swoje plany, zamiary i może nie stać też tak jak i czekać, jakiego mnie stworzyłeś, takiego mnie masz, teraz się mną zajmie, ale rzeczywiście Pan Bóg daje światło na konkretną drogę, na dziś, na jutro, na najbliższe tygodnie. Nie pokazuje tego, co będzie za 20 lat, dlatego też nie planujemy, czy będziemy mieszkać w Warszawie, czy może w górach gdzieś, czy zupełnie w innym kraju. Jesteśmy otwarci na wszystko, co nam Pan Bóg daje.
1: Może czasami nawet za beztroscy, bo jak się zbliża termin wakacji, to na 2 dni przed wakacjami, przed urlopem zaczynamy planować, gdzie wyjeżdżamy.

0: w tej historii swojej, jakiego Pana Boga poznaliście? Kim On jest?
1: Po pierwsze, dla mnie jest przyjacielem. Przyjacielem, który nie opuszcza, który nie zostawia, który nie zawodzi. Któremu zawsze można się zwierzyć ze wszystkiego i który zawsze wysłuchuje. Czasami wysłuchuje, zazwyczaj wysłuchuje w swoim czasie. Dla niego jeden dzień jak tysiąc lat jak jeden dzień. Także tak jak było z naszym pragnieniem potomstwa, ten jeden dzień trwał 5 lat. Ale jest przyjacielem, przyjacielem wiernym. To, czego doświadczam, to tego, że Pan Bóg też jest pasterzem. Jest pasterzem, który prowadzi po swoich drogach, po swoich ścieżkach, tak jak on chce, a nie tak jak ja chcę, nie tak jak ja kombinuję, tak jak ja myślę, ale wiedzie mnie po swoich drogach. I wtedy, kiedy zbłądzę, kiedy się zranię, kiedy się skrzywdzę, on mnie opatrzy, on mnie uzdrowi, on mnie dotknie. Weźmie na ramiona, kiedy jest mi ciężko, kiedy trzeba mnie przenieść. Jest po prostu dobrym pasterzem.
2: Dla mnie też właśnie dobry pasterz, który jest takim dobrym ojcem, który doskonale wie, czego jego dziecko, jego owca, jego owieczka potrzebuje, który zna drgnienie każdego mojego serca, każde drgnienie mojego serca, każdą moją myśl, każdą moją potrzebę, który potrafi upomnieć, potrafi być Bogiem takim czasami surowym, ale który potrafi też od razu przytulić i ukoić ból, że w momencie, kiedy przejrzę na oczy, potrafi mnie zawsze postawić z powrotem na nogi i przywołać do porządku.
0: W jakiej intencji się pomodlimy?
1: A błogosławiony czas dla naszej trójki jest szczęśliwe rozwiązanie.
0: Zapraszam, drodzy Państwo. Ojcze nasz,
3: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
0: Amen. I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszymi gośćmi byli dzisiaj Magda i Łukasz Bańkowscy. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
2: Z Panem Bogiem.

0: Witam Państwa serdecznie. Drodzy Państwo, jak co rano, makrofon. Dlaczego makrofon, bo nie mikrofon, czyli duża fotografia. Codziennie rano rozmawiam z ludźmi mądrzejszymi od siebie. Dziś ksiądz Paweł Bortkiewicz, chrystusowiec, profesor teologii, nauczyciel akademicki. Drogi księże, mam takie pytanie. Lądują na ziemi humanoidzi, którzy są zainteresowani zbawieniem, czy też tym, co ludzie mają najważniejszego. I co dziś, ksiądz ma 15 minut, i co, jak ksiądz im opowiada historię ludzkości?
1: Bardzo przede wszystkim dziękuję za to onieśmielające przedstawienie, ale nie krygując się już przed tą rzeczywiście fundamentalnie ważną kwestią, cóż mogę powiedzieć? Nie mam innej oferty do przedstawienia, jeżeli chodzi o najważniejszy opis świata, jak tę propozycję, którą przedstawia chrześcijaństwo. Dlatego, że nawet gdybym próbował sięgnąć po inne religie, to można powiedzieć, że one kończą się na tym momencie, na tym progu, od którego rozpoczyna się chrześcijaństwo. Wszystkie one kończą się w jakiś sposób na progu śmierci. Czy to judaizm, który mówi o Szeolu, czy hinduizm, który, no powiedzmy sobie, niezbyt poważnie traktuje problem śmierci i reinkarnacji, poważnie w sensie, nie wnikając tej, nie obrażając oczywiście wyznawców hinduizmu, ale koliduje to, powiedziałbym, z jakimś ciągiem racjonalności myślenia, który także ma swoją pewną propozycję, ale powiedzmy sobie szczerze, jest to także propozycja niezbyt akceptowalna z punktu widzenia i racjonalności, i jakiejś sprawiedliwości społecznej i tak dalej. W każdym bądź razie chodzi mi o to, że jedynie chrześcijaństwo ma do zaoferowania racjonalną i udowadnialną, zweryfikowaną przede wszystkim, poświadczoną przez świadectwo Jezusa Chrystusa, ofertę rozwiązania problemu śmierci, rozwiązania tematu zbawienia. Tą ofertą jest właśnie Jezus Chrystus, jego zmartwychwstanie. A więc jeżeli chciałbym opowiedzieć dzieje ludzkości, to musiałbym rozpocząć oczywiście od początku, ale w znaczeniu przedstawienia podstawowej, fundamentalnej kwestii. Człowiek jest istotą tęskniącą za nieśmiertelnością. Ta tęsknota nieśmiertelności jest wpisana w życie ludzkie, ale ona jest po prostu uniemożliwiona poprzez grzech pierworodny, który sprawił, że ta tęsknota pozostaje właśnie tylko tęsknotą, ale obietnica tej nieśmiertelności zostaje spełniona w Jezusie Chrystusie. I stąd właśnie jest to fenomen, jest to najwspanialsza rzeczywistość, jaka wydarzyła się w dziejach świata na ziemi. To jest ten moment pełni czasu, w którym Bóg stał się człowiekiem, po to, abyśmy mogli być dziećmi Bożymi. Właśnie ta wymiana, która się dokonuje, jest tutaj fenomenem dziejów ludzkości. Bóg staje się człowiekiem po to, byśmy my mogli zostać dziećmi Bożymi.
0: Gdybym mógł wpłynąć na kulturę wywiedzioną z objawienia, czyli naszą zachodnią kulturę, to unieważniłbym pojęcie zbawienia i unieważniłbym pojęcie grzechu. To się ze sobą łączy. I czy ja dobrze wiążę załamanie zachodniej, europejskiej, atlantyckiej, judeochrześcijańskiej, judeochrześcijańsko-naukowej, jeszcze tam Rzym, Grecja, czy ja dobrze wiążę załamanie się tej kultury z takim przebiegiem ostatnich pięciu, intelektualnym przebiegiem ostatnich pięciu wieków, że po wyrzuceniu Boga z kultury, z centrum kultury, postawieniu tam człowieka, ta kultura stała się miejscem niebezpiecznym dla człowieka, dlatego że dopóki ona oferowała bezpieczne narzędzia, tak? Czyli cnota, pracuj nad tym, odpowiedzialność, pracuj nad tym, tak? Szczęście i radość wynikająca z dobrze, sensownie przeżytego życia. Dziś kultura, w której nie ma kategorii grzechu, unieważniła atrakcyjność zbawienia. I moje pytanie jest takie, czy Kościół dołożył się do tego w latach 50. XX wieku, przestając mówić o tym, że Bóg nie tylko jest miłosierny, ale że jest sprawiedliwy i że jest możliwość, że ktoś odrzuci jego zbawienie. Bo jeśli cierpienie Jezusa tak potworne, on je wybrał, no to rzecz, o którą walczył na krzyżu, czyli zbawienie dla nas, możliwość zbawienia dla nas, musi być czymś nieskończenie niesamowitym, a tym samym nieskończenie złym musi być piekło. A dziś my dowiadujemy się, że piekła nie ma. Czy Kościół, zmieniając sposób opowiadania o Bogu, nie dołożył się do tego, że duch świata dziś dominuje w kulturze i coraz więcej osób, większość na Zachodzie, chyba już większość w Polsce, nie rozumie i nie chce zbawienia, bo niebo wydaje im się nudne.
1: Pańskie pytanie, panie redaktorze, otwiera cały szereg tutaj inspirujących refleksji, tak bym to najogólniej powiedział. Kojarzy mi się ono z pytaniem, które postawił Messori Janowi Pawłowi w tej książce Przekroczyć próg nadziei. Dlaczego historia zbawienia jest tak skomplikowana? Dlaczego krzyż? Dlaczego cierpienie Boga? No bo właśnie to jest dzisiaj nieakceptowalne. To jest dzisiaj niepotrzebne współczesnemu człowiekowi. Jan Paweł przeprowadza wtedy taki bardzo ciekawy wykład, powiedziałbym filozoficzny, w którym pokazuje ten przełom kartezjański filozofii w postaci właśnie odwrócenia rzeczywistości. Świat, który do czasów Kartezjusza skupiał się intelektualnie na poznawaniu rzeczywistości, a ta rzeczywistość jest naznaczona właśnie tym grzechu, cierpienia, jest po prostu realistyczną wizją świata. Ten świat teraz po prostu się przewrócił w swoim sposobie oglądania rzeczywistości. Kartezjanizm, to ergo sum, sprawiło, że cała rzeczywistość została, ale została kreowana przez świadomość, przez myśl. Oczywiście mówię to wielkim skrótem, ale konsekwencją tego jest właśnie oświeceniowy deizm. Konsekwencją tego jest ostatecznie to, co Jan Paweł II wprost nazywa sytuacją, w której człowiek żyje tak, jakby Bóg nie istniał. Bóg jest co najwyżej tworem pomyślanym, jest pewną konstrukcją historyczną, konstrukcją kulturową, jeszcze obecną, chociaż coraz mniej obecną. Natomiast nie jest Bogiem żywym. Nie jest Bogiem żywym. I rzeczywiście tutaj potwierdzam pańską diagnozę, że niestety w jakiś sposób Kościół poprzez swoją nie doktrynę, ale poprzez swoje duszpasterstwo, poprzez narrację, przepowiadanie, uległ też takiej pewnej presji, czy może uległ pewnej manierze, właśnie może bardziej manierze tego, aby dostosować się właśnie do świata współczesnego, w którym rzeczywiście Bóg zostaje zmarginalizowany, staje się Bogiem pozaświatowym, wypchniętym poza zamknięte drzwi ludzkiego życia, w którym człowiek urządza sobie ten świat po swojemu. I w tej sytuacji oczywiście mówimy o tym, że człowiek jest samowystarczalny, że nawet jeżeli popełni właśnie jakieś błędy, no to znajdzie to miłosierdzie Boże, które go uratuje. Ostatnie lata przyniosły to, co trzeba nazwać wprost jakąś wielką banalizacją miłosierdzia, bo nie zapominajmy, że w koronce do miłosierdzia Bożego mówimy o tej mierze miłosierdzia, jaką jest jego bolesna męka, jaką jest właśnie dzieło odkupienia. Miłosierdzie nie jest jakimś aktem pozbawionym swojej wartości, pozbawionym swojej ceny. To nie jest akt przyzwolenia na zło, przyzwolenia na grzech. To jest akt, który jest okupiony męką Chrystusa. Nie można miłosierdzia banalizować. Ale wracam do tego problemu właśnie zasadniczego, tego, że po prostu rzeczywiście my zrezygnowaliśmy z tego, co jest trudnym elementem chrześcijaństwa, ale jest jego znakiem identyfikującym. Zrezygnowaliśmy poniekąd z krzyża. W tym znaczeniu, że po prostu krzyż, który jest znakiem odkupieńczej śmierci Chrystusa, jest właśnie znakiem miłosierdzia i jest znakiem nade wszystko zbawienia. ale to wszystko ma swoją głęboką treść, to wszystko ma swoją realną obecność Chrystusa zbawiającego. To wszystko zostało rzeczywiście dzisiaj zmarginalizowane. Oczywiście nie wszędzie i nie w każdym wymiarze, nie w każdym przepowiadaniu, ale niestety takie nurty się pojawiły i stąd właśnie pewna banalizacja wiary w imię dostosowania jej do świata, ale rolą chrześcijaństwa nie jest dostosowanie się do świata. Rolą chrześcijaństwa jest przemiana świata i przemiana człowieka, prowadzenie właśnie świata i człowieka w różnych etapach dziejów ludzkości do Boga.
0: Kiedy patrzę na te odpowiedzi, jakie przynosi nowożytna kultura na skandal cierpienia, tak, w życiu człowieka, na skandal samotności w życiu człowieka. I chciałbym prosić o taki krótki, jak dla gimnazjalisty, przegląd tych odpowiedzi. To z jednej strony widzę jakąś taką religię pozytywnego myślenia, takiej wysołkowatości, tak? Czyli z hinduizmu wzięliśmy koło karmy, ale uważamy, że zawsze jest rozwój, zawsze jest postęp duchowy, że nie może być regresu duchowego, niezależnie od tego, co zrobimy, to będzie dobrze. A z drugiej strony ta świadomość cierpienia, no bo to jest punkt wyjścia, który jest wspólny każdemu człowiekowi. Nie ma człowieka, który by nie cierpiał. Tak? I teraz co z tym cierpieniem zrobić? I druga odpowiedź, która w łonie kultury Zachodu jest taka wyrazista, no to jest, powiedzmy, to sartrowe piekło to inni, tak naprawdę piekło to ja, czyli rozpacz. Czyli z jednej strony mamy jakieś wysołkowate, niepoważne propozycje, którym ulega w tej chwili 70-80% konsumentów popkultury. Tak? Złącz palce, pomyśl pozytywnie, afirmuj, będzie dobrze. A nie jest dobrze bardzo często w życiu. Ludzie chorują, ludzie cierpią. A z drugiej strony jest pokusa ku rozpaczy. Czyli jedna jest pokusa ku brakowi rozsądku, a druga jest pokusa ku rozpaczy. I też to wszystko, co przychodzi, i ta oferta świata, tak, czyli od szamanizmów po buddyzm czy hinduizm. Jak, czy trzema zdaniami o każdej z tych propozycji, bo dziś i buddyzm, i hinduizm, yoga, to wszystko jest w polu zainteresowania współczesnego człowieka. Czy mógłby ksiądz pokazać różnicę pomiędzy tym, jak do problemu cierpienia podchodzą tamte systemy myślenia? No i też mamy potężną propozycję, jaką jest ateizm czy agnostycyzm. Czy taką krótką panoramę mógłby ksiądz zrobić?
1: Nie wiem, czy potrafię, ale spróbuję przynajmniej w jakiejś mierze. Otóż rzeczywiście trzeba powiedzieć faktycznie, że istnieją te propozycje, które próbują w jakiś sposób ignorować właśnie cierpienie, traktować je jako rzeczywistość nieistniejącą, rzeczywistość łatwo pokonalną, którą da się po prostu zamknąć pewnymi gestami, pewnymi mantrami, pewnymi właśnie historiami, które jak gdyby spróbują zignorować, powiedzieć, że tego cierpienia nie ma. Ale to jest oczywiście iluzja. To jest ogromna iluzja.

0: musi być pokonane, natomiast cierpienie można uczynić wartością. Jeżeli natomiast sobie wmawiamy, że niepłodność jest chorobą, która właśnie może zostać uleczona, niekiedy tak bywa, ale przecież in vitro, które jest nazywane od niedawna leczenia niepłodności, de facto nie uzdrawia z niepłodności. To, że rodzice wychodzą, że małżonkowie czy partnerzy wychodzą z kliniki leczenia niepłodności z dzieckiem, wcale nie oznacza, że oni zostali uleczeni z niepłodności. I dlatego jest taka, mówię może trochę chaotycznie, ale mówię skrótowo, jest bardzo ciekawą dla mnie i poruszającą sprawą, że w pierwszej instrukcji watykańskiej na temat in vitro pojawiło się takie zdanie zachęcające małżonków do tego, aby stanęli pod krzyżem Chrystusa i z tego krzyża Chrystusa, który jest źródłem duchowej płodności, czerpali siłę do przezwyciężenia swojego cierpienia, do uczynienia z tego cierpienia wartości. Stanąć pod krzyżem Chrystusa, który jest źródłem duchowej płodności. Ja myślę, że my w ogóle też w Kościele niestety ignorujemy powagę tego tekstu, tego fragmentu. Nie potrafimy przełożyć go na duszpasterstwo właśnie osób niepłodnych. Ale wracam do pańskiego pytania i do tego, że z drugiej strony, z jednej strony więc mamy taką próbę banalizacji cierpienia, powiedzenia, no nic się nie stało, prawda, możemy tutaj stworzyć pewne artefakty, które po prostu będą satysfakcjonować, będą przekonywać, że nic się nie stało, że jesteśmy ludźmi szczęśliwymi. A z drugiej strony jest rzeczywiście ten poziom ogromnej rozpaczy i ogromnej depresji. I chrześcijaństwo znowu jest tutaj właśnie jedynym orędziem nadziei, bo ono z jednej strony nie ignoruje faktu cierpienia, świadectwem tego jest krzyż, ale z drugiej strony sprzeciwia się kategorycznie rozpaczy, sprzeciwia się kategorycznie pokusie rozpaczy i pokusie depresji, pokazując, że ten krzyż kończy się zmartwychwstaniem i to jest pełne orędzie chrześcijaństwa.
1: Teraz, gdyby ojciec powiedział parę słów na temat tej słabości koncepcji hinduistycznej.
0: Kolejne trudne pytanie. Ja nie jestem specjalistą od religii wschodu, w ogóle nie jestem religioznawcą, ale wydaje mi się, że tutaj właśnie kluczową sprawą jest znowu to, o czym pan sam wspomniał, mianowicie koncepcja osoby ludzkiej, koncepcja pewnej ciągłości ludzkiego życia, która nie jest wpisana w jakąś cykliczność, w jakieś właśnie procesy reinkarnacji. To nie jest kwestia, no, która by, powiedziałbym, w ogóle szanowała koncepcję osoby ludzkiej. My mamy tę koncepcję osoby ludzkiej, która jest koncepcją bardzo, bardzo zwartą, bardzo holistyczną, integralną, obejmuje wymiar cielesny i duchowy, wymiar jednostkowy i społeczny, obejmuje też wymiar doczesny i wieczny właśnie poprzez nieśmiertelność, ale zachowuje cały czas tę tożsamość osobową człowieka. Ja nie chciałbym w żaden sposób, powiedzmy, odrodzić się w jakiejś nowej rzeczywistości, nie będąc sobą, będąc jakąś inną postacią, formą życia czy coś takiego. Być może kogoś to fascynuje, ale wydaje mi się, że to jest po prostu absolutnie nie tylko, że nierealistyczne i nieracjonalne, ale przede wszystkim no właśnie burzące tę koncepcję osoby ludzkiej, do której no myślę, że warto być przywiązanym. Powiem w ten sposób, warto być przywiązanym, bo to jest koncepcja naprawdę mocna, zwarta i jednocześnie no gwarantująca człowiekowi ciągłość jego istnienia.
1: Unieważniono. Dlaczego Kościół nie jest w stanie odpowiedzieć na taki prosty zabieg, jaki dokonał się w kulturze? Dziś ludzie uważają, że niebo jest nudne. Nie potrafią sobie wyobrazić i tylko i wyłącznie osoby, które mają głęboką osobową relację z Chrystusem, są uodpornieni wobec tego zabiegu na wyobraźni współczesnego człowieka, bo ktoś, kto doświadczył spotkania osobowego Boga, który doświadczył tego oceanu miłości, rozumie, że niebo jest miejscem nieprawdopodobnie ekstatycznym.

0: tego nie da się przełożyć na język człowieka, który doświadcza tylko tych wspaniałości, jakie daje seks, jakie daje jedzenie, jakie daje życie spełnione i tak dalej, ale to są tylko i wyłącznie rzeczy, to są tylko przyjemności, nie ma to nic wspólnego z radością. Niebo to jest radość z dużej litery. I teraz, czy Kościół w ogóle, jak ksiądz sobie radzi z takimi sytuacjami, już mówię o sytuacji duszpasterskiej, tak, że przychodzi człowiek i mówi, no ale po co ja mam się zbawić, tak, przecież tam w niebie jest nudno.
1: Myślę, że zatraciliśmy w ogóle w naszej kulturze myślenia pojęcie takiego autentycznego szczęścia. Ja pozwolę sobie na drobny taki epizod autobiograficzny, mianowicie kiedy kończyłem szkołę średnią, dostawaliśmy, no większość z nas dostawała nagrody za jakieś tam osiągnięcia, powiedzmy, naukowe, czy chociażby dobre zachowanie. W każdym razie ja dostałem też piękną książkę, która wtedy mnie lekko, może nie zniesmaczyła, ale wręcz rozwścieczyła, dlatego że ja planowałem pójście na medycynę, zdawałem maturę z biologii, z chemii, mimo że kończyłem klasę humanistyczną i oczekiwałem, jak w minionych latach, jakieś książki z zakresu biologii. Dostałem Tatarkiewicza o szczęściu. Pomyślałem sobie, no co za absurd, po co mi taka książka? Okazało się, że była to decyzja bardzo profetyczna, bo przecież właśnie koncepcja szczęścia wyznaczała jeden z głównych nurtów myślenia etycznego o człowieku, jeden z głównych nurtów w ogóle etyki, poczynając od Arystotelesa przez świętego Tomasza. I wspomniałem o tym dlatego, że my właśnie dzisiaj, tak jak pan redaktor wspomniał, myśmy zastąpili pojęcie szczęścia pojęciem przyjemności. Sprowadziliśmy szczęście do wymiaru hedonizmu, wyłącznie do wymiaru hedonizmu. I oczywiście, że taki wymiar właśnie hedonizmu sprawia, że człowiek, no można powiedzieć, najkrócej szczytuje pewną przyjemnością, której doznaje, i ta przyjemność później wygasa, ta przyjemność po prostu już człowieka w ogóle nie jest w stanie zaangażować przez jakiś dłuższy czas, aż do momentu kolejnego takiego upojnego szczytowania, które po prostu znowu człowieka bardziej wypala niż ekscytuje. Zapominamy o tym, że jest koncepcja szczęścia, która ma charakter kontemplatyczny, ma charakter rzeczywiście obcowania z miłością, obcowania z kimś, kto fascynuje, kto jest po prostu źródłem nieustannej fascynacji. Myślę, że nawet ci z nas, którzy doświadczają, a przecież większość, zdecydowana większość, jeśli nie wszyscy, mamy szansę przynajmniej, na pewno wszyscy mamy szansę obcowania z kimś, kogo się kocha. My mamy wszyscy szansę doświadczenia takiej chwili szczęścia, która jest czymś bardzo, bardzo istotnym. Jeszcze jedna taka scena, która mi się tutaj w tym momencie przypomniała. Jechałem kiedyś pociągiem w towarzystwie kilku bardzo sympatycznych, eleganckich pań, chyba trzech, i pewnego mężczyzny, który był bardzo takim eleganckim mężczyzną i szukał najwyraźniej kontaktu z tymi paniami, nie ze mną, ale z tymi paniami. Wyciągnął w pewnym momencie jakieś fotosy z pięknej teczki, zaczął pokazywać, że jest pracownikiem jakiejś agencji reklamowej. No, próbował zainteresować tymi zdjęciami te panie, opowiadał o swoich kontaktach, że tutaj gdzieś na basenie z jakąś celebrytką, tutaj z kimś innym w hotelu, tu śniadanie w Mariocie, akurat ten Francuz, który, wiecie, ten Francuz, który się wspinał właśnie tam na ścianę, to akurat w czasie mojego lunchu, no jakieś tego typu imprezy. W pewnej chwili jedna z tych kobiet spojrzała na niego i powiedziała, słuchaj, a powiedz mi tak szczerze, czy ty kiedyś byłeś w życiu szczęśliwy? I powiem tak, że ja się czasem zdarza taki obraz człowieka, który, jak się czyta w literaturze, że jakby uszło z niego powietrze. Ja byłem fizycznie świadkiem takiej sytuacji. Z tego człowieka uszło po prostu powietrze. On był bezradny. On łapał powietrze przez chwilę i w jakimś momencie zupełnie nieporadnie zaczął mówić, że kiedyś no był właśnie w gronie osób, który był ktoś dla niego ważny, cenny. On chciałby tę chwilę zatrzymać. To chyba była ta chwila szczęścia, którą chciałby zatrzymać. I pomyślałem sobie, że to jest właśnie świetna ilustracja tego, o czym mówimy. Przeżywamy właśnie takie chwile przyjemności takich czy innych. Nie będę już tutaj tego analizował, ale to są chwile bardzo ulotne. i pytanie o szczęście. Więc może zadawajmy sobie pytanie o to, do czego w życiu dążymy. Czy dążymy do przyjemności, czy dążymy do szczęścia? Tatarkiewicz pokazywał dziesiątki koncepcji szczęścia, pokazuje dziesiątki koncepcji szczęścia w różnych odmianach poglądów filozoficznych, ale niezależnie od tych niuansów, które tam są, właśnie warto zadać sobie pytanie o szczęście, warto zadać sobie pytanie o szczęście, które ma być najwyższym dobrem człowieka. I warto sobie uświadomić, że właśnie jeżeli sobie postawimy ten cel, to on będzie szczęście, które jest najwyższym dobrem człowieka, szczęście, które jest wiecznie trwałe. To szczęście możemy jedynie zrealizować właśnie w perspektywie życia wiecznego w niebie i na pewno to szczęście nas nie rozczaruje.
0: Wojna kulturowa. Jako uczestnik środowiska akademickiego ksiądz widzi pewne rzeczy od kuchni, tak? W jaki sposób uniwersytet przestał głosić wartości uniwersalne. W jaki sposób coś, co było takim znakiem jakości chrześcijaństwa, tak? No bo chrześcijaństwo dominowało świat przez 500 lat dzięki temu, że było pazerne naprawdę, że było ciekawe świata, no bo te odkrycia geograficzne, tak? One doprowadziły do tego niezwykłego rozwoju cywilizacji zachodniej, ale wcześniej jeszcze Karol Wielki, jego intelektualne zaplecze, przepracowanie całej tej propozycji, jaką daje objawienie i rozwój kultury, szkolnictwo, administracja, wszystko to zgodne z paradygmatem. No szukamy po prostu prawdy, szukamy tych rozwiązań, które są najlepsze, najskuteczniejsze i to się wiąże właśnie z tym, że one są prawdziwe. I teraz od ksiądz rozpoczął tę historię od Kartezjusza. Ona się wcześniej zaczyna. Historia odchodzenia cywilizacji zachodniej od korzeni chrześcijańskich. I dzisiejsze uniwersytety głoszą ideologię. Jak ksiądz patrzy i na własnym podwórku, jakie widzi objawy? No bo konsekwencje tego są dla Europy, dla Zachodu chyba absolutnie tragiczne.
1: Zdecydowanie tak. My tracimy, no chciałem powiedzieć, ale ugryzłem się w język, że bezpowrotnie, bo mam nadzieję, że ten proces jednak odbije się od tego dna, odbije się od jakiejś ściany, do której już doszliśmy. Ale tracimy po prostu racjonalność, tracimy zdolność opisu świata w kategoriach racjonalnych, zamieniamy naukę na ideologię, promujemy rzeczywistości ideologiczne, które są zupełnie absurdalne, zupełnie irracjonalne. I niestety to się dokonuje w przestrzeni uniwersytetu. Wszelkie tworzymy coraz to nowe jakieś projekty ustaw antydyskryminacyjnych, tolerancyjnych, takie, które właśnie mają chronić mniejszości. Natomiast one nie chronią ludzi myślących, nie chronią ludzi racjonalnych. Nie chronią po prostu też naukowców i ludzi pragnących prawdy. Ja przestałem pracować 2 lata temu na swoim Uniwersytecie Poznańskim, na którym pracowałem 25 chyba lat mniej więcej, czy może ciut dłużej. Około 25 lat. Przestałem pracować, pracuję w tej chwili wyłącznie w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, która jest środowiskiem właśnie wyjątkowym w tym znaczeniu, że środowiskiem odpornym na ideologię. To jest rzeczywiście środowisko kultury myślenia, kultury szukania prawdy i stąd powiedzmy pewien komfort, ale oczywiście pamiętam wydarzenia ostatnich lat, które mnie też jakoś ogarniały. Te właśnie sytuacje chociażby projektów tworzenia ustawy antydyskryminacyjnej na uniwersytecie, która w pierwszej wersji właściwie wskazywała na to, że w sytuacji, w której przyjdzie do mnie student czy studentka, który zakomunikuje mi swoją tranzycję i swoją tak zwaną zmianę płci, mam się właśnie w ramach tolerancji, niedyskryminacji zwracać do niego imieniem, zaimkami osobowymi i tak dalej. Nie jestem w stanie nawet powtórzyć jakoś tej narracji. I oczywiście przypadków, w którym nie ulegnę presji zakłamania rzeczywistości, nie ulegnę tej presji zakłamania rzeczywistości, będę musiał liczyć się z konsekwencjami dyscyplinarnymi. No powiedziałem sobie, no nie, to już nie jest absolutnie świat, to jest świat jakiejś spalonej ziemi, ziemi jałowej, na której po prostu nie sądzę, żeby można było dalej funkcjonować. Skorzystałem z wieku emerytalnego i po prostu się rozstałem, co nie znaczy oczywiście, że tematyka przestała mi być obca, że nie walczę na ile potrafię z tymi zjawiskami, ale właśnie już niejako troszeczkę z boku, choć trudno tutaj być ustawionym z boku w sytuacji, w której ta antykultura nas po prostu przemożnie otacza. To jest zjawisko ogromnej degradacji. Ja przypomnę dwa takie hasłowe stwierdzenia, które Jan Paweł zostawiał polskim uniwersytetom. Na Kulu powiedział: Uniwersytecie Służ Prawdzie. W Krakowie na UJ-cie powiedział, że spór o człowieka w Polsce trwa, a nawet się nasilił. I te dwa elementy właśnie, sporu o człowieka i prawdy, one dzisiaj są kompletnie wyrugowane. Znaczy spór o człowieka trwa, ale ten spór o człowieka właśnie się nasilił w tym znaczeniu, że dewastacja, degradacja i dewastacja osoby ludzkiej jest nieporównywalnie większa niż w czasach radykalnego, prymitywnego komunizmu, marksizmu i leninizmu na polskich uniwersytetach. To jest sytuacja o wiele bardziej dramatyczna i dlatego też bardziej, tym bardziej przerażająca. Ale jeszcze bardziej przerażające jest to, że w tej chwili wielu przedstawicieli tej elity intelektualnej, profesorów, rektorów uniwersytetów przyzwala na to. Stajemy się po prostu my, ludzie broniący prawdy, broniący kultury myślenia, broniący rzeczywistości, opisu rzeczywistości. Stajemy się zepchnięci do pewnej niszy.
0: Ja zaobserwowałem coś, co sobie nazwałem spoganieniem paradygmatów w środowisku, używanych w środowisku akademickim. Pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, to jungizm, który wywiedziony jest myślowo ze spirytyzmu. Nie wiem, na Uniwersytecie Warszawskim nauczano metody Berta Hellingera, który jest na spirytualizmie plemion afrykańskich zbudowany. Jest Steiner, to Rudolf Steiner, który mamy szkoły steinerowskie i przedszkola w Polsce i mamy naukowców, którzy ten nurt reprezentują, a jest to tylko i wyłącznie przekształcenie w teozofii, czyli okultyzm, który udaje naukę. Ale też mamy teorie psychologiczne i praktyki terapeutyczne, które są wprost wywiedzione z buddyzmu, wprost wywiedzione z hinduizmu. I w dzisiejszej wojnie cywilizacji, jaką mamy pomiędzy Chinami i Stanami Zjednoczonymi, uczestniczą też Indie, które są wielkim mocarstwem i my do końca tego nie wiemy, jeszcze nie doświadczamy, ale one się bardzo mocno liczą, są najludniejszym krajem świata i takim, w którym jeśli gospodarka ruszy, tak jak chińska, no to ten świat zdominują Indie. I oni używają swojego soft power bardzo świadomie, bo hinduizm jako religia nie jest misyjny, a Hindusi wysyłają swoich joginów, którzy uwodzą ludzi Zachodu. Ta tradycja ma od lat 20. XX wieku do dzisiaj. Yoga jest elementem soft power, oprócz Bollywood hinduskim. I mamy do czynienia z takim odejściem od ratio i odejście od fides chrześcijańskiego i wchodzą nam wierzenia, które są oparte o paradygmaty wywiedzione z innych religii, które nie są wywiedzione z objawienia. Tak? To są jakieś ludzkie w dużej mierze pomysły. Czy ksiądz zaobserwował właśnie oprócz tego paradygmatu marksistowskiego, tak, w tej nowej gramsciańskiej odmianie, jakieś inne takie ingerencje w Fides et Ratio, na którym powinien być oparty uniwersytet, który zaczynał od teologii przecież, tak, i dopiero potem powstały inne nurty, filozofia i tak dalej?
1: Niewątpliwie tak, bo tak jak mamy, powiedzmy, ekspansję różnych katedr, instytutów gender na uniwersytetach, tak mamy też ekspansję właśnie instytutów konfucjańskich. To jest oczywiście kwestia tutaj promowania kultury chińskiej, ale mamy w ogóle szeroko rozpowszechniane także te nurty spirytystyczne, duchowościowe, które wywodzą się z kultur wschodnich. One są oczywiście bardzo popularne, tak jak pan wspomniał, kwestia tutaj właśnie psychologii w różnych jej postaciach. Ona jest tutaj szczególnie, powiedziałbym, ciekawym, dramatycznie ciekawym przykładem tego typu ekspansji. I w tym wszystkim właśnie zadziwia ta zdrada Zachodu, ta zdrada właśnie kultury zachodniej, kultury europejskiej. Przypominają mi się znowu te słowa Jana Pawła z Santiago de Compostela z 82 bodajże roku, kiedy papież wołał bardzo przejmująco: Europo, tchnij ducha w swoje korzenie, bądź sobą, odnajdź swoje początki, prawda? I ten apel europejski, ten akt europejski, Acta Europeo Jana Pawła było bardzo przejmującym w ogóle wołaniem do kultury zachodniej o powrót do tych rdzeni. No niestety my dzisiaj mamy zdecydowanie inne koncepcje kultury europejskiej. Z jednej strony właśnie naznaczone niewątpliwie tym nurtem marksistowskim, neomarksistowskim, ale także właśnie tym multikulturowym, który przecież jest też związany z pewną wizją Europy, paneuropy Coudenhove-Kalergiego, który wprost lansował właśnie pewną eugenikę społeczną, właśnie polegającą na mieszance kultur, mieszance ras. I ten projekt kulturowy dzisiaj niewątpliwie także ma swoje znaczenie, a ponieważ gdzieś to musi być osadzone od strony ideowej, od strony też intelektualnej, to uniwersytety stają się właśnie niestety takimi kuźniami promowania tego wszystkiego, co jest dokładnie zaprzeczeniem tradycji kultury zachodniej i także tradycji uniwersyteckiej zachodniej.
0: Proszę cztery zdania powiedzieć o tym nazwisku, które ksiądz teraz wymienił, bo ja go nie znam, o tym multikulturalizmie.
1: Tak, to jest ciekawa postać. Richard Coudenhove-Kalergi, austriacki arystokrata, syn właśnie arystokraty austriackiego i matki Japonki, żony, córki jakiegoś bodajże milionera czy bankiera japońskiego. Wychowywany w austriackim Terezjanum, które wtedy już było taką instytucją właśnie wielokulturową. On stał się w latach 20., 30. napisał taką książeczkę Pan Europa, zresztą z błogosławieństwem masońskiej loży wiedeńskiej, do której należał. Później napisał jeszcze taką książkę Idealizm praktyczny, Heldover, Heidegger. Chyba takie trzy podstawowe książki, w których właśnie przedstawił wizję Europy jako konstruktu multikulturowego przede wszystkim. Powierzał ten projekt realizacji socjalistom, powierzał go też także Żydom. Wprost pisał właśnie o geniuszu żydowskim. Zresztą człowiek, który był zafascynowany z jednej strony Imperium Rzymskim, przeciwstawiał właśnie Juliusza Cezara jako bohatera dziejów słabej postaci Jezusa Chrystusa, który był takim niczańskim właśnie człowiekiem słabym, prawda, nie odgrywającym żadnej jakiejś istotnej roli. Promował też bardzo mocno właśnie diasporę żydowską. Co ciekawe, też traktował jako prekursora, czy powiedzmy taki prawzór nowej rasy europejskiej Rosjan, którzy jego zdaniem łączyli w sobie elementy i azjatyckie, i europejskie. Ja tutaj oczywiście nie oceniam wszystkiego szczegółowo, tylko rzucam hasłowo te projekty. I ten człowiek, jak niektórzy twierdzą, on został, niektórzy go nazywają na przykład chyba jeden, wyleciałem w tej chwili nazwisko, więc nie chcę przekręcić, ale jeden z takich członków think tanku koalicji, znaczy Platformy Obywatelskiej, ówczesnej Platformy Obywatelskiej, nazwał go ojcem ojców założycieli Europy. To był człowiek, który po wojnie został trochę wyciszony, że tak powiem, w tych swoich poglądach, ale znalazłem kiedyś taką ciekawe takie koneksje, że wielu laureatów Nagrody Karola Wielkiego, takich jak Merkel, jak Van Rompuy, jak Tusk, jak kto tam jeszcze, Juncker, są jednocześnie laureatami nagrody Coudenhove-Kalergiego. To taka ciekawostka, która pokazuje, że te jego idee, chociaż może nie są przywiązywane do jego nazwiska, ale w jakiejś mierze, jak się wydaje, po prostu są obecne w faktycznym konstrukcie tej Europy, którą dzisiaj obserwujemy.
0: I ostatni segment naszej rozmowy, czyli oczywiście Polska, nasza miłość. Nie tylko ten facet sprzed 2000 lat, nie tylko kobieta, a w przypadku księdza duchowe dzieci, ale też ojczyzna. Zacytuję jednego z Twitterian zwanych dziś X-siarzami. W momencie, w którym Polacy w końcu zrozumieją, dlaczego konta twitterowe z milionowymi zasięgami tak ekscytują się polskimi uczniami tańczącymi poloneza na studniówce, wtedy, kiedy Polacy to zrozumieją, tę fascynację, wszystko stanie się jasne i Polska odżyje. Musi być tylko w rękach Polaków i patriotów, nie zdrajców z Ribbentrop-Mołotow. Możemy też powiedzieć nie zdrajców z Magdalenki i tak dalej. Nie chcę, to nie jest radio o polityce, ale proszę powiedzieć, czy my czekamy na kogoś takiego jak kardynał Wyszyński, kto wreszcie weźmie ten kościół i zaprzęgnie go do wielkiej pracy nad odrodzeniem duchowym Polaków, czy też ktoś taki, na przykład arcybiskup Jędraszewski był, ale on w dzisiejszym świecie medialnym zostanie zniszczony, tak jak Maybachem został zniszczony ojciec Tadeusz Rydzyk, jak wbito w ziemię wszystkich kapłanów, wszystkich obdarzonych autorytetem biskupów, którzy mogliby wokół siebie zorganizować w końcu, nie wiem, 30% ludzi jeszcze chodzi do kościoła w Polsce. Czy dziś niemożliwy jest kardynał Wyszyński z wielką 10-letnią pracą nad odrodzeniem duchowym narodu, które dało nam solidarność, wolność i dzień dzisiejszy?
1: Myślę, że absolutnie nie można przypuszczać, że coś jest niemożliwe w takim zakresie działania. Dlatego, że przecież sytuacja, w której kardynał Wyszyński funkcjonował, była sytuacją też wybitnie opresyjną i zdecydowanie po prostu mogła przekreślać jakiekolwiek nadzieje. Tymczasem no właśnie geniusz wiary, geniusz zawierzenia sprawił, że przeżyliśmy to, co przeżyliśmy. Przeżyliśmy nie tylko obronę, ale i ofensywę chrześcijaństwa. I tutaj, kiedy mówię właśnie te słowa obrona i ofensywa, przypominam sobie, przed paru dniami miałem przyjemność głosić konferencję dla Akcji Katolickiej w Poznaniu i przypominałem wtedy między innymi też słowa kardynała Chlonda, który właśnie bardzo ciekawie w latach 30. pisał, że błędnie pojmuje zadania katolicyzmu w chwili obecnej, kto sądzi, że Kościół powinien dbać przede wszystkim o to, by się ostać i że w tym celu powinien się jak najmniej narażać, ograniczać swą działalność do spraw najistotniejszych. I dalej mówił o tym, że po prostu zadaniem Kościoła jest nie tylko obrona, ale jest ofensywa. Dosłownie mówił, nakazem dzisiejszej chwili jest uruchomienie powszechnej ofensywy katolickiej. I to jest niewątpliwie, to jest zadanie, co do którego nie może być wątpliwości. Natomiast pytanie właśnie, w jaki sposób, kto powinien to podjąć. No powinniśmy to podejmować my, katolicy, duszpasterze, przede wszystkim powinni to podejmować nasi biskupi, powinni to podejmować katolicy świeccy w swoich sektorach działania, ale na pewno marzeniem byłoby, żeby na czele Kościoła w Polsce stała postać charyzmatyczna, która właśnie wzorem kardynała Wyszyńskiego będzie w stanie ukazać te kierunki działania, będzie w stanie porwać. Wspomniał pan redaktor postać arcybiskupa Jędraszewskiego, który był właśnie wielkim takim światłem nadziei w tych czasach ostatnich. Jego wypowiedzi były, myślę, że dla wielu z nas, właśnie dla wszystkich, były bardzo znaczące, bo ci, którzy je po prostu z jakąś fizjologiczną zaciętością atakowali. No, atakowali je dlatego, że do nich docierały. Docierały mocą tej prawdy, która była wyrażana. Dzisiaj arcybiskup przeszedł na emeryturę i warto też zauważyć, że w tej chwili właśnie nadal pozostaje osobą, którą próbuje się znieważać, którą próbuje się właśnie krytykować już za sam fakt jego bycia w ogóle po prostu, za sam fakt, że nie dał się unicestwić, że nie anihilował się po prostu. Więc to jest jakaś sytuacja zupełnie absurdalna, ale pokazuje po prostu to, że ta siła słowa i siła posługi duszpasterskiej ma znaczenie. No i dlatego po prostu miejmy nadzieję, módlmy się po prostu o to, aby właśnie takie przywództwo w Kościele w Polsce się objawiło.
0: Mamy czas płynnej rzeczywistości, mamy czas przewartościowań geopolitycznych, no, tracimy grunt pod nogami jako społeczeństwo, zaczynamy się lękać, do coraz większej grupy Polaków dociera, że to, co było od 30 lat, tego już nie ma, że nasz los leży w naszych rękach, a jest jak jest. Więc proszę powiedzieć mi, a z drugiej strony patrzymy na Auschwitz, patrzymy na Kołymę. Odkąd ojciec Tadeusz zaprosił mnie do głoszenia felietonów w Radiu Maryja Myśląc Ojczyzna, przeprowadziłem taką dużą pracę umysłową i kiedy stykałem się z wyrazami aprobaty takiej bardzo, bardzo ciepłej, pytałem się, o co chodzi, i istotą jakby tego, co było najważniejsze dla słuchaczy, jest takie moje głębokie przekonanie, że Bóg trzyma historię w swoim ręku. Nie tylko życie poszczególnego człowieka, nie tylko życie rodziny czy kościół, tak, ale że wbrew temu, co sądzimy na temat Auschwitz, co sądzimy na temat Kołymy, co sądzimy na temat tego, że nie wiem, jest gwałcony noworodek, to jest konsekwencja ludzkiej wolności, ale że Bóg trzyma historię w swoim ręku. Czy pokuta jest jedynym sposobem na to, żeby mu pomóc doprowadzić ten świat do stanu takiego, w którym nie będziemy się musieli lękać?
1: Na pewno jest bezcennym sposobem, bo to jest działanie, które przewartościowuje taką codzienność, tak bym może to określił, przewartościowuje codzienność i sprawia, że wracamy do tego, co jest najważniejsze. Przypomina nam rzeczywiście o tych priorytetach i o tej podstawowej, faktycznie tutaj podstawowym fundamencie rzeczywistości, jakim jest Bóg. No bo zauważmy, nawet cała machina niemiecka, hitlerowska w Auschwitz okazała się bezsilna, chociażby była tylko ta jedna postać, jaką był święty Maksymilian Kolbe, bo okazało się po prostu, że to zło nie jest wszechmocne, że nie jest absolutne, że jak pisał Jan Paweł, w pamięci tożsamości jest miara wyznaczona złu. Tą miarą jest właśnie odkupienie i człowiek, który uwierzył w to odkupienie w sposób radykalny. Oczywiście takich postaci jak Maksymilian Kolbe w różnych wymiarach przecież było wiele więcej w Oświęcimiu, w Auschwitz i w związku z tym no trzeba podkreślić właśnie to, że zło nie jest absolutne, zło nie jest wszechmocne. Ale my musimy właśnie wracać do tej prawdy i musimy też stawać po stronie tej prawdy. A takim najlepszym przykładem jest właśnie pokuta, ponieważ my rzeczywiście stajemy wtedy po stronie Boga w sposób jednoznaczny, radykalny. W przeciwnym wypadku stajemy właśnie na tym rozdrożu dróg i zastanawiamy się, kto tak naprawdę z tym światem rządzi. A ponieważ dzisiaj wiele jest działań prowokujących do tego, żeby stwierdzić, Bóg nie istnieje, chrześcijaństwo zostało unieważnione, nie ma żadnego sensu właśnie, nie ma myślenia w kategoriach celowości, w kategoriach dążenia do szczęścia, po prostu słodkiego, miłego życia, chwytajmy po prostu chwilę okruchy rzeczywistości, upajajmy się jako włóczęcy w tym świecie ponowoczesnym, w którym nie ma celu, nie ma drogi prowadzącej do celu, tylko są doraźne chwile zadowolenia. Upajajmy się tymi chwilami, No i można tak przeżyć życie, tylko pytanie, czy warto.
0: Pytanie osobiste. Czy ksiądz mógłby teraz powiedzieć o takim swoim źródle mocy, siły, przekonanie o istnieniu Boga, do którego wraca, kiedy go rzeczywistość przygina do ziemi?
1: Może tak paradoksalnie jednym z takich doświadczeń, do których rzeczywiście wracam, jest sytuacja odchodzenia moich rodziców, a zwłaszcza mojego świętej pamięci tatusia, bo mamusia zmarła wcześniej i wtedy zostawałem, no tak po ludzku właśnie patrząc sam. Wiem, że kiedy właśnie modliłem się bardzo żarliwie, jeszcze o jakiś cud, chociaż no to też było takie pytanie, no modliłem się powiedzmy o ten cud i doszedłem do takiej sytuacji, w której poczułem zupełną właśnie taką bezsilność, ale ta moja bezsilność była jednocześnie takim doświadczeniem, realnym doświadczeniem bliskości Boga i tego, że po prostu, no właśnie, mnie nie ma, ja nie mam żadnych sił, jest Bóg. I wszystko po prostu, ja muszę po prostu złożyć to na Niego, bo inaczej osuwam się w nicość. Ale nie dam się osunąć w nicość, nie mogę się osunąć w nicość, bo jest Bóg. To było takie jedno z takich doświadczeń. Bardzo też takim szczególnym doświadczeniem była dla mnie msza święta z Janem Pawłem II w 88 chyba roku na Watykanie 3 maja, kiedy patrzyłem na Ojca Świętego, który słuchał wypowiadanej Ewangelii o Maryi stojącej pod krzyżem. I ja naprawdę wtedy miałem fizyczne, doświadczalne przekonanie, że została jak gdyby powłoka Jana Pawła, a on sam stoi pod krzyżem. On poruszał ustami, modlił się, ale ja widziałem, że on po prostu jak gdyby rozmawiał z Chrystusem, rozmawiał z Maryją, rozmawiał z kimś tam na Kalwarii. I to było tak namacalne doświadczenie tej mistyki obecności Jana Pawła II zjednoczonego z Bogiem, że pozostaje to dla mnie wciąż takim niezwykłym doświadczeniem. Ale też ostatnie może tylko taki akapit. Doświadczałem też wiary wielu ludzi, takiej, która jest dla mnie też wielką pomocą. O tym by można było na pewno dłużej mówić, ale może będzie ku temu jeszcze jakaś okazja. Natomiast wiara ludzi, z którą się spotykam, której doświadczam, jest dla mnie też bardzo, bardzo wielkim umocnieniem i za tę wiarę bardzo serdecznie tym ludziom dziękuję.
0: A ja dziękuję za spotkanie. Moim gościem był ksiądz Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec, profesor teologii, nauczyciel akademicki. Dziękuję, szczęść Boże, wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję, szczęść Boże, kłaniam się bardzo serdecznie.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, chcemy ten czas poświęcić tylko Tobie. Daj nam Twoje słowa, Twoją mądrość, Twoje światło, Twoją łaskę w nasze serce, żebyśmy potrafili Ciebie chwalić. I tylko Ciebie chwalić, Panie. A Ciebie, Maryjo, serdecznie tutaj też zapraszamy pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boże, Boże naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach nasz, ale od wszelkich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasz, orędowniczko nasz, pośredniczko nasz, pocieszycielko nasz. Z Synem swoim nas pojedna, Synowi swojemu nas polecę, swojemu Synowi nas oddawaj.
1: Pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Teresa Szpunor. Witaj.
2: Dzień dobry.
1: Pan Bóg wchodzi w życie człowieka zawsze w efekcie, to jest dobre, ale czasami człowiek nie rozumie. Jakie jest Twoje doświadczenie? Czy Twoje bycie z Panem Bogiem to jest bycie zdziwieni, protestów, czy też raczej takiego akceptowania?
2: Ponieważ już żyję parę lat na tym świecie, więc mogę powiedzieć, że wszystko to, o czym powiedziałeś, dotyczy mojego życia i życia z Panem Bogiem. Bo jak byłam nastolatką, to czasami się buntowałam, czasami poszukiwałam sama i wtedy, kiedy była trwoga, to było do Boga. Czasami się kłóciłam i czegoś nie rozumiałam, nie akceptowałam, ale bardzo kochałam i poszukiwałam. I czasami było to na oślep, ale zawsze wiedziałam, że najważniejsze jest trzymać się za rękę Matki Bożej, ponieważ w mojej rodzinie był duży kult zawsze do Najświętszej Marii Panny. Moi rodzice bardzo kochali świętego Maksymiliana, którego osobiście znali. I zawsze ta Matka Boża była obecna w naszym życiu, więc kiedy już się coś waliło bardzo, kiedy nie potrafiłam znaleźć wyjścia z jakiejś sytuacji, no to wtedy uciekałam się do Matki Bożej. I zawsze, powtarzam to z całą mocą, zawsze było rozwiązanie. Wcześniej czy później, teraz z perspektywy lat to już widać bardzo dokładnie, że bardzo korzystne dla mnie i dla mojego życia, i dla moich najbliższych i przyjaciół. I teraz jak jestem już troszkę bardziej dojrzała, oczywiście też pytam, staram się już bardziej świadomie dopytywać, jaka jest wola Boża w stosunku do mojego życia, ale też oczywiście są wątpliwości różne, też zadaję pytania, dlaczego tak. Czasami się buntuję, czasami się wykłócam, czasami, ponieważ Pan Bóg ma duże poczucie humoru w stosunku do mojego życia, więc jest to też takie radosne i śmieszne oczekiwanie. Także wszystkie te elementy w moim życiu występują nadal.
1: Powiedz, ta rodzina, to było jakie środowisko? Miasto, wioska? Czy ta pobożność była rzeczą oczywistą dla innych ludzi w tym otoczeniu, czy nie?
2: Dla mojego taty tak. Mój tato urodził się na wsi, ale urodził się koło Kęt, koło Wadowic, niedaleko, koło Bielska Białej. Moja mama z kolei urodziła się w mieście na wschodzie, koło Lwowa. Myślę, że obydwoje z domu rodzinnego wynieśli pobożność. Zresztą i bardzo była pobożna, ojca rodzina i patriotyczna. I mój tato uczył się w Niepokalanowie i tam przez jakiś czas przebywał u franciszkanów. I stąd myślę też był taki kult do Matki Bożej. No i znał osobiście świętego Maksymiliana, więc to jakby zawsze w mojej rodzinie było obecne.

0: Tata, jak się ożenił, już był dorosłym człowiekiem, bo miał 40 lat, więc ta jego pobożność też była już bardzo dojrzała. I nam jako dzieciom bardzo to imponowało, że tato zawsze ma odpowiedź na wszystkie pytania, że wszystko wie, no i że zawsze do niego można pójść zapytać. No i też często żeśmy się buntowali, bo też dla nas chciał wybrać taką drogę. Na przykład chciał mnie wysłać do szkoły, do niepokalanek. A ja bardzo się buntowałam i oczywiście zbuntowałam się, inna była moja droga. Ale no, było fajnie.
1: Powiedz, czy ten czas podstawówki, czy z dzisiejszej perspektywy, jak na to patrzysz, czy miałaś już relację z Panem Bogiem? Czy to była tylko no, uczestniczenie w pewnej formie?
0: Ja myślę, że zawsze miałam jakieś bliższe relacje z Panem Bogiem, ponieważ od czasu pierwszej komunii jakoś bardzo, bardzo kochałam Pana Jezusa Eucharystycznego i wiem, że może na początku podstawówki nie, ale później jak, ponieważ ta podstawówka była dłuższa, tak do 15 roku życia, to pamiętam, że starałam się modlić codziennie i starałam się przystępować do Komunii Świętej. No były takie momenty, kiedy nie mogłam, więc pamiętam, że właśnie jako nastolatka tęskniłam, cierpiałam. Czasami miałam kłopoty z pójściem do spowiedzi, bo to różne takie były przewinienia, które wtedy mnie blokowały i hamowały, ale wiem, że bardzo tęskniłam. I oczywiście miałam zakorzenione głęboko pewne zachowania, takie postawy, które po latach dopiero okazało się, że były zupełnie inne dla moich rówieśników, że oni mnie podziwiali na przykład za pewne stanowisko. Ja wiem, że byłam bardzo buntownicza, taka uparta w swoich różnych poglądach. Nie zawsze się to podobało, ale to było jakby nie tyle świadome, co właśnie wyniesione z domu, z rodziny i z postaw rodziców. I tak samo było później w liceum, gdzie spotkałam się z różnym środowiskiem, miałam przeróżne koleżanki i kolegów, bardzo sympatycznych, ale z różnych domów i zawsze starałam się jakoś tam też Pana Boga pytać, jaki jest dla mnie plan. I pamiętam jeszcze w podstawówce, nie, to był początek liceum, że zakochałam się i ten chłopak był jakiś taki niekoniecznie fajny i pamiętam, że właśnie na zakończenie 8 klasy była pielgrzymka do Częstochowy, na Matki Bożej, w podzięce za te 8 lat nauki. I pamiętam, że wtedy, ponieważ to była taka pierwsza moja miłość i pierwsze rozczarowanie, że bardzo się modliłam wtedy o to, żeby Matka Boża dała mi dobrego męża, żebym poznała takiego chłopaka, którego ona by chciała, żeby był moim mężem. No i rzeczywiście, niedługo później okazało się w liceum, bardzo wcześnie, bo po drugiej klasie liceum poznała mojego męża. 2 lata pisaliśmy ze sobą. Później się bardzo cieszyłam z tego i nie pamiętam, czy podziękowałam Matce Bożej, ale na pewno teraz to robię świadomie już po 30 latach małżeństwa. Ale pamiętam, że wtedy polecałam tę sprawę bardzo. Jeszcze poznałam jednego człowieka, ale wiedziałam, że to nie jest ten.

0: Myślę też, że właśnie moje koleżanki i koledzy w liceum byli troszeczkę inni. Nie miałam takiej przyjaznej duszy w klasie na przykład, która podobnie myślała jak ja, była z podobnego środowiska, ale w kościele, ponieważ wtedy na katechezę chodziło się do kościoła, do kaplicy, to było takie fajne środowisko i parę osób było takich, które pasowały do tego mojego sposobu myślenia, sposobu życia. Z tym, że wtedy jeszcze myślę, nie wiązałam się z żadnym ruchem, przyglądałam się właśnie, jak to wygląda, ale nie znałam takiej możliwości bliższego kontaktu z ludźmi podobnie myślącymi. Raczej to wszystko się opierało na domu, na rodzinie, na znajomych takich rodziców, bo to już byli zawsze starsi ludzie ukształtowani, ale to takie były poszukiwania.
1: Nie zbuntowałaś się w liceum?
0: Nie. Nie. Ja byłam właśnie takim człowiekiem poszukującym, ale wiedzącym, że to wszystko, czego szukam, jest blisko. I nie miałam takich momentów, gdzie rzeczywiście bym się zbuntowała, odeszła gdzieś. Nie. To zawsze było. Ja mówię, chyba tata nas wszystkich oddał Matce Bożej Niepokalanej. Podejrzewam, bo wprawdzie moje rodzeństwo różnie żyje, ale wiem, że u mnie ta droga jakoś była taka jasna i prosta. I że ta Matka Boża zawsze, ja mówię, no były różne momenty. Czasami było mi bardzo trudno, to wtedy przypominałam sobie, że trzeba szybko do Matki Bożej się uciec, no i do Pana Jezusa przez nią. Ale ona była zawsze bardzo bliska i były trudne takie momenty, ale nie takie, żebym się buntowała. Tego nigdy nie było w moim życiu.
1: To środowisko, o którym mówisz, licealne, to już są ludzie, którzy mogą robić rzeczy, które kaleczą tak naprawdę samych siebie, prawda, już nie mówiąc o innych. Nie ciągnęło cię to takie pojmowanie wolności?
0: To znaczy, myśmy w domu mieli zawsze bardzo dużo wolności. Rodzice nam bardzo dużo wolności dawali i myśmy sami dokonywali wyborów. One były lepsze lub gorsze i na przykład ja paliłam papierosy. Już paliłam w liceum. I mój tata pozwolił na to. On powiedział, jeżeli chcecie, to palcie w domu, ale przy nas, prawda? Na przykład wszystkie imprezy taneczne, tak zwane prywatki w tamtych czasach, odbywały się u mnie w domu. Moi rodzice byli starsi, bardzo lubili młodzież. Ja miałam jeszcze starszą siostrę, taką o 9 lat starszą. Z tym, że ona jakoś nigdy nie miała takiego towarzystwa wesołego. A miałam dwóch młodszych braci o 2 lata, jeden, drugi 4. I moje towarzystwo było właśnie takie bardzo wesołe, takie turystyczno-imprezowe, żeśmy to nazywali. I lubiliśmy robić prywatki, spotkania i to się wszystko u mnie w domu odbywało. I zawsze moi rodzice byli w domu. I ta młodzież bardzo lubiła, moich rodziców bardzo lubiła być z nami. I czasami teraz ten portal Nasza Klasa, gdzieś się tam odnajdują i na przykład widząc moje zdjęcie mówią, o, tak jakbym widziała twoją mamę, wspominam ją tak sympatycznie, chociaż już nie żyje dawno. Także to było takie bardzo ciekawe i myśmy się bardzo dobrze z tym czuli. I to towarzystwo, które nam w tej chwili mają różne życie, prawda? I różnych wyborów dokonali, nie zawsze najlepszych. Ale wiem, że na przykład teraz mi mówią, że bardzo się na mnie wzorowali, że im się podobało to, jaka jestem. Ja tego nigdy wtedy nie odczuwałam w ten sposób. W ogóle sobie nie zdawałam sprawy z tego, że moja postawa akurat tak wpływa na to. Ale jak powiadam, to było normalne, fajne towarzystwo, wesołe.

0: I rodzice, taka, którzy naprawdę dawali nam bardzo, bardzo dużo wolności.
1: Jaka siła się musi pić na tym, żeby pozwolić 16 lat, 17 lat palić. No to w ogóle... No, niesamowite.
0: Teraz trochę żałuję tego, ale...
1: No, ale to... Konsekwencje tego były, myślę, pozytywne.
0: Jeszcze chcę powiedzieć, że rodzice nie palili papierosów. Teraz mam wyrzuty sumienia, żeśmy ich odymiali, no ale trudno. Pozwolili, to mieli.
1: I powiedz w tym czasie i później, no bo już się pojawił chłopak, mhm, i coś trzeba z życiem zrobić. I jak Bóg miał wpływ, jaki Bóg miał wpływ na twoje decyzje? I co o jakim poziomie trudności mówisz? Mówisz, że były jakieś trudne sprawy i do Matki Bożej szłaś. Te rzeczy, jak to wygląda?
0: Więc pierwsze takie trudne sprawy to były egzaminy, różne takie potknięcia, gdzie wkradało się lenistwo, trzeba było później nadrobić i nie nadążało się za niektórymi sprawami. Takie drobne zupełnie sprawy, uciekający pociąg na przykład, na który nigdy nie mogłam zdążyć. Ale też już później w małżeństwie mnie się wydawało, ponieważ wychowałam się w takiej rodzinie, a nie w innej, więc wydawało mi się, że sprawa wiary to jest rzecz tak zupełnie normalna dla wszystkich, że ja jestem wierząca, chodzę do kościoła i zauważyłam, że mój wcześniej jeszcze przyszły mąż, czyli chłopak, wtedy narzeczony, i jakoś tak stronił od kościoła, nie najchętniej chodził na nabożeństwa, ale było fantastyczne środowisko akademickie i kościół akademicki i fajne rekolekcje, więc go pociągnęłam troszeczkę i zaczęliśmy razem chodzić. Więc dla mnie to już był fajny moment. W jego rodzinie też raczej taka tradycyjna, normalna była postawa katolicka. Miał fantastyczną nianię, bardzo pobożną, która za nas się, myślę, modliła zawsze i wspierała i moich rodziców. I później myślałam, po prostu jesteśmy dobrym małżeństwem, myślimy w ten sam sposób. Tak trochę się modlimy razem, trochę nie. No tak tradycyjnie, prawda? I w pewnym momencie mój mąż zaczął poszukiwać odpowiedzi właśnie na temat wiary. Co to jest? Dlaczego tak jest? No i zaczęło mnie niepokoić te jego poszukiwania. A w tym samym czasie, bo to był czas, kiedy powstała Oaza, w ogóle ruch oazowy ojca Blachnickiego, i moja przyjaciółka właśnie z podstawówki bardzo żywo się zaangażowała. I to była niesamowita dziewczyna. Ona zawsze przebiegając wpadała do nas na chwilę. To ona była lekarką już wtedy. Marzyła o misjach i była bardzo, bardzo pobożną osobą. I zawsze jak przechodziła, to wpadła na chwilę i opowiadała o Panu Jezusie. Opowiadała o żywym, o takim, który czyni cuda w życiu teraz. I to było takie niesamowite. I zawsze nas zachęcała na jakieś rekolekcje. No ale my zawsze mieliśmy jakieś wymówki. I to trwało chyba 10 lat. I właśnie tak koło 10 roku naszego małżeństwa Maciek miał takie poważne wątpliwości. I wtedy to był dla mnie największy kryzys. Taki, gdzie naprawdę już sama sobie nie poradziłam, bo po prostu nie miałam wiedzy. Po babsku się nie dało go przekonać. Nie potrafiłam znaleźć argumentów. I oddałam to wszystko Matce Bożej. Płacząc mocno, bo powiedziałam, ja już nic nie mogę.

zdałam sobie wtedy sprawę z tego, że po pierwsze mało mam wiedzy, dwa, że znam Pana Jezusa bardzo powierzchownie, że ta moja koleżanka to go kocha i zna, a ja jeszcze nie. No i że trzeba coś z tym zrobić. I oczywiście ja czytałam sporo książek, bo tato zawsze nam podsuwał i o różnych świętych, o ich życiu i to wszystko jakoś tam było żywe we mnie, ale nie wiedziałam, jak pomóc sobie i mężowi. I wtedy padła propozycja od mojej przyjaciółki, takiej młodej nauczycielki. Mówi, słuchaj, gdzie chcesz jechać na wakacje? Wiedziałam, że ona też się troszeczkę kręci w tym środowisku ruchu Światło Życie, z tym, że myśmy mieszkali trochę w Rzeszowie, trochę w Józefowie i jakoś tak byliśmy lotni. A ona mówi, bo tutaj, wiesz, Aza organizuje rekolekcje takie dla rodzin, może byście chcieli pojechać gdzieś. Ja mówię, wiesz, no nie wiem. Ona mówi, a gdzie chcecie, w góry czy nad morze? Ja mówię, wiesz co, jak już mamy gdzieś, to nad morze. No i wysłała nas nad to morze, czyli do Lipia, które jest chyba 60 kilometrów od morza. I to były fantastyczne rekolekcje. 15 dni. Jechaliśmy tam z Syrenką, z dwójką małych dzieci. A, bo w ogóle to był niesamowity rok, bo nasza

0: kolekcji Nawrócona. Ja. On też pewnie. Ale dla mnie było to niesamowite, że ja doznałam naprawdę prawdziwego, głębokiego nawrócenia i takiego pełnego ofiarowania życia Panu Bogu i Matce Najświętszej.
1: Jak to się stało?
0: No właśnie, od pierwszego dnia zaczęły się różne wykłady, modlitwy i głód wiedzy. Głód wiedzy. Okazało się, że mamy mnóstwo pytań. I nie tylko mój mąż, ale ja. I tam znaleźliśmy odpowiedź. Te osoby, które były moderatorami i prowadziły te rekolekcje, i kapłan, i oni mieli dla nas czas i odpowiadali na te wszystkie pytania. Oprócz tego świadectwa innych ludzi, świadectwa życia, no niesamowite. Takie na żywo. Ludzie, którzy opowiadają o takich cudach, o takiej przemianie swojego życia, że dla mnie aż to było dziwne, bo nigdy się z tym nie spotkałam po prostu, że Pan Bóg naprawdę tak działa i uzdrawia. I pamiętam, że już nie pamiętam którego dnia, ale ja tak bardzo chciałam, żeby Maciek oddał swoje życie Panu Jezusowi i usłyszałam wyraźnie, a ty? To było, i to się zaczęło właśnie w tym momencie. A ty? I zaczęłam się głęboko zastanawiać nad tym, jakie prawdziwe są moje relacje. No i tak to się potoczyło.
1: Nie zdziwiło cię to, że gdzieś słyszysz, a ty?
0: Nie, nie, nie, nie zdziwiło mnie to. Ja wiem, że moja relacja była zażyła z Panem Bogiem, ale nigdy nie słyszałam tego tak wyraźnie. I to było takie dla mnie jakby olśnienie.

0: Zresztą ja byłam wtedy młodą istotą jeszcze i pamiętam, że Maryja, którą dobrze znałam, objawiła mi się po prostu jako kobieta, jako żona i jako matka. I to też było dla mnie takie niesamowite przeżycie, bo młode kobiety, młode mamy to zawsze gdzieś tam wojują, chcą uciekać z domu, czasami sobie zadają pytania, czy to takie monotonne życie to dla nich, a ponieważ ja byłam zawsze takim bardzo żywym człowiekiem i ciekawym wszystkiego, to czasami było to dla mnie trudne. No i też dostałam odpowiedź właśnie, jaką powinna być mamą, jaką powinna być żoną. Już nie mówiąc o tym, właśnie o tych sprawach, relacjach małżeńskich głębokich. Jak powinno wyglądać małżeństwo? Gdzie po 10 latach wydawało mi się, że jestem dobrą żoną, że nasze małżeństwo jest bardzo dobre. Ale Pan Bóg tak nam pokazał, jest dobre, ale może być inaczej. No i rzeczywiście od tamtej chwili zaczęło się to inaczej.
1: Co się zaczęło?
0: Zaczęło się takie bardziej świadome życie, poszukiwanie już tego Pana Jezusa, poznawanie Go w Piśmie Świętym, właśnie z relacji innych ludzi i takie wyraźne szukanie i też głębsza modlitwa i też właśnie potrzeba była nam takiej wspólnoty, dzielenia się, więc zaangażowaliśmy się w takie kręgi kościoła domowego w naszej parafii. Troszeczkę żeśmy sobie nawzajem pomagali. I to takie było fajne, takie dobre. I okazało się, że no, życie jest nasze było fajne, ale może być fajniejsze. I takie niesamowite. I pamiętam, że w następnym roku żeśmy pojechali znowu na rekolekcje, już sami, świadomie, nikt nas nie musiał wysyłać. I w trzecim roku też, z tym, że jak pojechaliśmy na drugi rok do tej samej wspólnoty, bo to taka była wspólnota, która prowadziła rekolekcje, to się śmiali, że jak nas zobaczyli, to mówili, nie, szpunarowie, wy to z daleka od nas, bo my musimy spać, żeby być dla innych też. No ale śmialiśmy się, że już mamy mniej pytań, bo już się douczyliśmy, już teraz więcej wiemy. Także w trzecim roku już kazali nam być moderatorami. Ale to już było takie działanie ewidentne, nie nasze, tylko Ducha Świętego i tego, co Pan Bóg dla nas przygotował. I później jeszcze wspomagaliśmy dwa razy tę wspólnotę, prowadziliśmy rekolekcje dla rodzin. Też był to czas niesamowity. Poznaliśmy rodziny z całej Polski, różne problemy i widzieliśmy, jak Pan Bóg w namacalny sposób uzdrawia te relacje. No. I też dla nas objawiał się coraz to w nowym świetle. I za każdym razem ze zdziwieniem wielkim patrzymy teraz obydwoje w jednym kierunku. I no, i staramy się

bo okazuje się, że ta i wiedza, i miłość, i to wszystko codziennie od rana trzeba do wieczora i od wieczora do rana na nowo szukać Pana Jezusa, rozmawiać z Nim, obcować, oddawać Mu swoje życie i polecać wszystko i też pytać, jaka jest Jego wola w stosunku do naszego małżeństwa. No i też miał dla nas dużo różnych niespodzianek jeszcze później.

0: No właśnie, czy trudne chwile były już w tym takim dojrzalszym, bardziej świadomym chrześcijańskim waszym życiu?
1: Mój Boże, teraz to się wszystko takie proste i łatwe wydaje. Na pewno były. Były, ale to już nie... Nigdy nie urastało do rangi jakiegoś wielkiego problemu, nawet takiego wyszukanego. Powiedzieliśmy, że idziemy w jednym kierunku i że mamy Pana Jezusa w Eucharystii i że mamy Pana Jezusa w spowiedzi, w sakramentach. Zresztą to też, ja mówię, że my mamy tak niesamowite szczęście, bo żyliśmy w czasach pontyfikatu Ojca Świętego i on w zasadzie pokazywał nam wyraźnie w swoim nauczaniu, co niedzielę ja bardzo lubiłam, zresztą też rodzinnie, audiencje i nie tylko, ale Anioł Pański i niedziela to było zawsze. I te krótkie słowa, które Ojciec Święty mówił, to były takie drogowskazy i wskazówki tej jego pielgrzymki i do Polski i jego nauczanie i później właśnie już takie bardziej świadomie poszukiwanie, prawda, i słuchanie jego głosu jako najwyższego autorytetu i następcy Pana Jezusa. I wiem, że no, tak jak mówię, były różne chwile, ale nigdy nie urastało to do rangi jakiegoś problemu, tak żeby to były jakieś wahania czy załamania. Jakoś tak Pan Bóg nas naprawdę prowadzi, że wszystkie trudne i łatwiejsze sprawy. Zawsze ta odpowiedź była. Ona może czasami w ciemności były takie momenty, kiedy było trudniej zrozumieć jakieś na przykład chorobę czy ból, bo rodzice byli starsi, więc zawsze się bałam tego, że odejdą za szybko, ale zawsze Pan Bóg jakoś tak dawał to umocnienie i prędzej czy później. Wiedziałam, że nawet jak poczekam, to będzie dobrze po prostu. Miałam zawsze tę pewność. I myślę, że zawsze będę ją miała, chociaż różnie bywa.
0: Ale kiedy się buntowałaś w takim razie?
1: Ja nie wiem. Czasami, ale to takie naprawdę przyziemne zupełnie sprawy, zmęczenie gdzieś. A już nie mogę, już nie dam rady, prawda? Ale to tylko przez chwilę, że ojejku.
0: A prawdziwa trwoga w tym czasie?
1: Nie. Wtedy nie było. Ja jak byłam właśnie młodą dziewczyną, to były prawdziwe trwogi. Teraz myślę, że już nie. Że to już nieprawdziwa trwoga.
0: A kłóciłaś się z Panem Bogiem już w tym dojrzałym chrześcijańskim życiu?
1: O tak, i czasami się jeszcze kłócę.
0: Na przykład?
1: Ale to już są takie sprawy, że ja nie rozumiem, dlaczego sobie nie radzę ze swoimi wadami na przykład. Że dlaczego to ciągle jeszcze powraca, chociażbym nie chciała, prawda? I na przykład już wiem, że się buduję na tych słabościach i że zawsze dostanę pomoc, że wyjdę z tego, ale czasami jest mi ciężko. Jestem, już bym nie chciała do tego wracać. Już bym, Panie Boże, po prostu chciała z tym skończyć raz na zawsze, nie? No ale i wtedy się buntuję i czasami się kłócę. Ale to właśnie dotyczy moich słabości, mojej walki takiej wewnętrznej z tymi moimi wadami przede wszystkim. Chciałabym na przykład mniej mówić, uważniej słuchać, nie? I to jest jedna z rzeczy tak trudnych, że ciągle to powraca i muszę bardzo walczyć. I tu się kłócę.

0: czy rozpoznawanie woli Bożej jest łatwe?
1: I tak, i nie. Czasami jest bardzo łatwe, a czasami trzeba troszeczkę poczekać i poszukać, i pomodlić się, i słuchać bardzo właśnie. Mniej mówić, bardziej słuchać i przeczytać fragment Pisma Świętego, zastanowić się, co Pan Bóg chce powiedzieć. No, Pan Bóg stawiał zawsze na mojej drodze takich ludzi, których potrzebowałam, że mi postawił, którzy mnie prowadzili do Niego i dzięki którym łatwiej jest rozpoznawać Jego wolę w stosunku do mojego życia. Chociaż to nie jest tak, że wszystko się wie. To jest na modlitwie, w Eucharystii, w dziękczynieniu, ten taki żywy kontakt z Panem Jezusem. I to też z wiekiem jest coraz inaczej, coraz bardziej taki dojrzały, troszeczkę inny, ale czasami bardziej wymagający, bardziej pod znakiem zapytania, czasami muszę bardziej zaufać, nie? Wierzyć, że tak ma być. Bo mam pewność, że z każdej sytuacji Pan Bóg wyprowadzi dobro. Wiem, że teraz staram się już po swojemu za bardzo nie walczyć, że muszę walczyć z pychą przede wszystkim i wsłuchać się uważnie, co mówią inni, bo oni też mówią to, co Pan Bóg chce, żebym usłyszała. I że czasami muszę być bardziej posłuszna, bardziej uległa. Najtrudniejsze to jest oczywiście w relacjach małżeńskich. Dzisiaj się śmiałam też, bo oczywiście ja bym gdzie indziej zaparkowała, mąż gdzie indziej. Ja mówię, no dobrze, no muszę się nauczyć ciebie słuchać. On mówi, wiesz, tutaj to nie ma co słuchać, tu ja prowadzę ten samochód. Ja mówię, wiesz, ale ja się już buntuję, więc... Bo ja bym to zrobiła inaczej. Muszę być bardziej uległa, bardziej posłuszna, nie? Także to są takie... Dużo jest takich rzeczy właśnie drobnych, ale wymagających walki, nie? Wewnętrznej, żeby jakąś wadę zwalczyć.
0: Co w życiu duchowym dla Ciebie jest w tej chwili ważne? Co żywi Cię duchowo?
1: Przede wszystkim Eucharystia i modlitwa. Ja mam bardzo takie głębokie od zawsze nabożeństwo do Matki Bożej i myślę, że ten codzienny kontakt, też modlitwa różańcowa, oprócz tego, że oprócz Eucharystii i modlitwy, to ta modlitwa różańcowa i taka rozmowa z Matką Bożą, to dają mi taką siłę wewnętrzną i też są jakby tą pokarmem dla mojego życia wewnętrznego. I już takie właśnie coraz bardziej świadome rozważanie tajemnic, coraz bardziej, ja myślę, że coraz lepiej rozumie to, co Pan Jezus mówi w Piśmie Świętym i jak On pokazuje mi siebie i swoje oblicze, i swoją osobę, swoje nauczanie, swoje relacje z innymi ludźmi. I właśnie tak przyglądając się, w jaki sposób Matka Boża obcowała z Panem Jezusem, z bliskimi, z świętym Józefem i w jaki sposób Pan Jezus traktował swoich bliźnich, to dla mnie też jest taką wskazówką dla mojego codziennego życia, dla trudnych relacji czasami z bliskimi, z ludźmi, których spotykamy. I wiem, że właśnie i modlitwa różańcowa i przede wszystkim Eucharystia dają mi taką siłę wewnętrzną, której sama wiem, że sama nigdy bym od siebie nie miała, prawda? Że wielu spraw nie potrafiłabym pomóc innym rozwiązać, sama sobie też, gdyby to nie było płynące z wnętrza właśnie z tego obcowania z tymi osobami, które są najważniejsze w moim życiu.

0: miał to przełożyć na konkret, bo ludzie
1: potrzebują konkretów. Oczywiście, że tak.
0: Po prostu.
1: To są takie drobne, drobne bardzo sprawy, ale właśnie tak jak mówiłam, że Matka Boża objawiła mi się jako kobieta, jako matka, jako żona. I właśnie jej służba jako żony na przykład w Nazarecie. I przez 30 lat z Panem Jezusem. Jako właśnie taka cicha, spokojna, ciągle obcująca z Bogiem, bo to też takie niesamowite, usługująca Panu Bogu, gotująca Panu Bogu. I czasami jak mam właśnie takie kłopoty, bo nie jestem zbyt dobrą kucharką i nie wiem, co ugotować. Mówię, Matko Boża, codziennie gotowałaś, pomóż mi. Muszę sobie z tym poradzić i muszę szybko, bo za chwilę rodzina wpada do domu, a ja mam pustkę w głowie. Święty Józef z kolei, no to jest patron i we wszystkich sprawach trudnych zawsze się do niego uciekam i wiem, że strzegł domu Pana Jezusa i Maryi i wiem też, że Maryja bardzo kochała świętego Józefa i tak czasami przyglądam się właśnie tej miłości tych małżonków i proszę, żeby mi też pomogli, jak czasami już mi się nie chce być dobrą żoną i patrzeć na potrzeby mojego męża. To sobie myślę, mój Boże, Maria nigdy na pewno nie odmówiła świętemu Józefowi, jeżeli ją o coś prosił. Ani nie odmówiła Panu Jezusowi, kiedy ją o coś prosił, czy chciał bułkę, po raz dziesiąty ją o coś pytał. Bo czasami właśnie też no, są takie trudne chwile, kiedy już mam dość wszystkiego i te dzieci przychodzą, jeszcze czegoś chcą. Mówię, mój Boże, no Ty tego chcesz, żebym ja miała te dzieci, to daj mi siły, żebym jeszcze trochę cierpliwie z nimi pobyła. I daj mi też trochę czasu, żebym mogła porozmawiać z mężem o tych dzieciach. Także to są takie rzeczy bardzo konkretne. I też bardzo mi pomaga jedna rzecz bardzo ważna, którą kiedyś usłyszałam, że wszystkie sytuacje w życiu można ofiarować Panu Bogu w różnych intencjach, czy wynagradzających za grzechy, innych swoje. I że to są właśnie rzeczy najdrobniejsze. Obieranie ziemniaków, ścielenie łóżka. I żeby pamiętać o intencji, że ja to wszystko robię dla Pana Boga, że On dla mnie jest najważniejszy i że mogę to ofiarować, oddać, że to jest wtedy ma olbrzymie znaczenie. Nie tylko dla mnie, ale również dla innych. I właśnie czasami jak mi jest trudniej, jak o tym pomyślę i ofiaruję Panu Bogu nie tylko rano, ale w ciągu dnia różne właśnie takie sprawy i te sympatyczne i mniej sympatyczne, to wiem, że to ma dużą wagę.
0: A kiedy choroba przychodzi do domu?
1: Choroba jest dosyć trudnym takim momentem. Zawsze zadajemy sobie pytanie, ja sobie zadaję pytanie, no dlaczego akurat na przykład to dzieciątko, prawda? Że wolałabym ja, chociaż, ale to też jest taka refleksja. No teraz jest czas Wielkiej Nocy, jesteśmy po czasie Triduum Paschalnego, więc to jest trochę łatwiejsze i łatwiej o tym powiedzieć. Ale też na początku jest to pytanie dlaczego, ale później jest zgoda, Panie Boże, skoro tak chcesz, niech tak będzie. Jest to trudne, bo to są zawsze trudne sprawy. Jak dowiaduje się o chorobie na przykład jakiejś większej czy mniejszej u przyjaciół, u znajomych, czy nawet w swojej rodzinie, to pierwsze to jest dlaczego, a później jest modlitwa za tą osobę, za te osoby, które towarzyszą chorej. I wiem, że to jest jedyna możliwość, że jeżeli Pan Bóg tego chce, to ma jakiś sens. Chociaż to nie jest łatwe. To nie jest łatwe. Czasami trzeba zapytać dlaczego i długo poczekać na odpowiedź, ale wiem, że zawsze ta odpowiedź będzie. No.

0: I kiedyś moje dziecko, ja mówię, mój Boże kochany, no ciągle na tym świecie jest źle, tak byśmy chcieli, tyle tego cierpienia, bo ktoś też ze znajomych był chory. I ja takie głośno rzuciłam taką myśl. I ona też mi dała takie świadectwo, mówi, mamo, ale przecież w nasze życie cierpienie jest wpisane. I tak ma być i musimy się z tym godzić. I to była dla mnie też taka niesamowita nauka. I ja mówię, no masz rację, dziecko, masz rację. Tak jest. I pomimo tego, że człowiek ciągle pyta dlaczego, to jak popatrzymy na krzyż i na Pana Jezusa, to wiemy dlaczego.
1: A jakieś klęski, no, brak sukcesu, Pan Bóg chrześcijanom tego nie oszczędza. Uh-huh. Co wtedy robisz?
0: No są, ale to też jest tak, że jeżeli na przykład, tak jak mówiłam, czy się zbuntuje, czy zadaje pytanie, to staram się przeprosić i później zastanowić się, na ile ja zawiniłam w tej klęsce, co mogę poprawić, na ile Pan Bóg chce coś mi przez to pokazać i na ile to będzie potrzebne. Wiem, że zobaczę to później. Już teraz to wiem. No bo już z perspektywy czasu widzę, że te wszystkie wydarzenia w moim życiu, nawet które ja nazywam klęskami, prawda, czy wynikające z mojej pychy, bo mi się wydawało, że tam powinnam zająć inne stanowisko na przykład, prawda, w pracy gdzieś tam, albo że coś nie tak poszło po mojej myśli, że nie tak się dzieje, jakbym chciała. No to myślę, no mój Boże, teraz już wiem, że muszę szybko przeprosić i poczekać.
1: Ale czy takie zgadzanie się na wszystko, takie wielkie tak, czy ono nie jest przejawem no tego, że los łamie karki ludzi i są tacy ludzie, którzy się zgadzają na to, co się dzieje po prostu jako niewolnicy. I czy tutaj takiego niebezpieczeństwa nie ma? Z definicji założyć, że wszystko, co przyniesie czas, jest wolą Pana Boga.
0: To znaczy tak, ja wiem, że ja muszę ze swojej strony po ludzku wykorzystać wszystkie te talenty, które Pan Bóg mi dał, przede wszystkim rozum, prawda, żeby starać się jak najlepiej wykonywać to, do czego zostałam powołana, czy zawodowo, czy właśnie będąc mamą i żoną, czy koleżanką, przyjaciółką, ale że nie wszystko zależy ode mnie, prawda? Chociażbym się starała jak najbardziej bym chciała, to nie zawsze to tak będzie wychodziło. Kiedyś ktoś powiedział, że wszystko trzeba tak robić, jakby Pana Boga nie było, ale wszystko oddać, wiedząc, że wszystko zależy od Niego. Więc ja po ludzku muszę dać siebie wszystko, prawda? Wiedząc, że Pan Bóg jest moim najlepszym ojcem i że On wie, co mi jest potrzebne. I że nie zawsze jestem grzecznym i dobrym dzieckiem. A szczególnie to fajnie wygląda właśnie w rodzinie, kiedy jako mama się buntuję, że ten dzieciak jest niegrzeczny i coś mnie bardzo wkurza w tym zachowaniu. Chciałabym, żeby było inaczej. I później sobie zadaję pytanie, no tak, no tak jest. No, musisz z nim porozmawiać spokojnie, a teraz zobacz, jak ty jako dziecko Boże się zachowujesz. I też ja mówię, jest ta refleksja i przeproszenie.

0: I to jest takie właśnie fajne, że Pan Bóg pokazuje. I czasami myślę, że dopuszcza takie różne zachowania różnych ludzi, żeby pokazać mi, że no, ty musisz też o tym myśleć, o tym pamiętać, że to nie jest tak, że ja zaprogramowałem i wszystko się będzie działo tak, jak ja będę chciał. Nie, ty masz rozum, ty masz wolę, ty możesz wybierać, ty możesz, nie musisz. I to rzeczywiście jest takie niesamowite, no. Że tak jak tato kiedyś dał nam wolność z mamą i to też jest, myślę, że skarb niesamowity, który teraz bardzo procentuje, że te wybory, mogłam tych wyborów dokonywać sama i nie zawsze one były korzystne dla mnie i po pewnym czasie to było widać, człowiek się mniej lub bardziej poparzył. Zawsze wiem, że już teraz wiem absolutnie, że Pan Bóg nade mną bardzo czuwał i że nigdy nie byłam pozostawiona sama sobie. Wiem, że przez wiele lat rodzice modlili się o to i inne osoby, żeby się nigdy nam nic nie stało jako dzieciom. No i że w pewnym momencie sama świadomie już podjęłam to, że modlę się, że proszę Pana Boga, żeby mnie nie zostawiał samej, bo wiem, że sama mogę narozrabiać po prostu. No i że będzie musiał mnie za uszy wyciągać. Tak to widzę. Także jeżeli ktoś bardzo szuka i myśli sobie, że Pan Bóg zaprogramował i ja tylko słucham i tak ma być, to nie. Pan Bóg dał ci rozum, dał ci wolę, musisz z tego korzystać. No. Czasami jest to bardzo trudne, ale nigdy nas nie zostawia samymi. To jest absolutnie pewne. Jeżeli gdzieś przewrócimy, tak jak ten syn marnotrawny, to nie poskąpi nam i szaty, i sandałów, i pierścienia, i przede wszystkim swojej miłości.
1: Czy miałaś okresy jakiegoś odejścia niewiary, ciemności?
0: To znaczy, to nie tyle niewiary. To jest tak, że czasami się po omacku do czegoś dochodzi, że człowiek nie ma takiej radości, prawda, z życia, z tego przebywania z Panem Bogiem, że chciałby, że jest bardzo trudno i że długo nie nadchodzi to pocieszenie. To się zdarzało i to się zdarza. I myślę, że teraz nawet częściej się to zdarza, że na to pocieszenie czasami trzeba poczekać dłużej, że modlitwa nie wychodzi, że nie zawsze się znajdzie od razu odpowiedź, że są ciągłe rozproszenia, chociaż się tego nie chce, że wydaje się, że jestem niezrozumiała przez najbliższych i niezrozumiana, prawda? I czasami to trwa dosyć długo, ale później następuje taka olbrzymia pewność. I tak ja mówię, że ja to czasami tak określam, że Matka Boża tak przytula do serca mocno, nie?

0: Albo teraz właśnie w tym okresie Wielkiej Nocy, kiedy tak patrzymy na krzyż, to, że chciałabym się tak mocno przytulić do Pana Jezusa i podziękować, że po tej nocy, po tej ciemności takiej, gdzie po tej niepewności, to jest później taka olbrzymia radość, olbrzymi spokój. I chociaż czasami to krótko trwa, bo później no, życie codzienne niesie różne sprawy, prawda? Wystarczy włączyć telewizję i człowiek od razu jest jakby przerażony tym, co się na świecie dzieje, chociaż wiemy, że tylko dobro tak naprawdę ma sens, a że ludzie ciągle gdzieś tam błądzą po omacku, a tak blisko jest to, co jest dobrem. I czasami to jest takie męczące, że dlaczego to dobro jest tak spychane i dlaczego to zło ciągle zwycięża. I w zasadzie to jest jedyna rzecz, której ciągle się buntuje, że ciągle to nasze dobro się nie chce tak przebić wyraźnie. No ale też już rozumiem. Już to bardziej rozumiem, jest mi lżej. Jest mi łatwiej zrozumieć te momenty. I też ja mówię, no Pan Bóg poprzez najbliższych, poprzez przyjaciół, poprzez znajomych, poprzez różne rzeczy, które się dzieją w moim najbliższym środowisku, mi daje tak dużą pociechę, że wiem, że z Nim, chociaż są trudności naokoło, ciemności, to warto.
1: Jaki masz dzisiaj obraz Pana Boga? Kim jest Bóg? Kim jest Jezus?
0: No dla mnie to On jest naprawdę takim kochanym Ojcem, takim dobrym, takim jak był mój tato, który już nie żyje. I takim Ojcem właśnie, który daje dużo wolności, ale który czuwa, który skarci wtedy, kiedy trzeba i pocieszy wtedy, kiedy trzeba. I że zawsze, w każdej sytuacji mogę do Niego pójść z prośbą, z podziękowaniem i wiem, że zawsze będę przyjęta. I tą pewność ma.
1: A za co jesteś Mu najbardziej wdzięczna?
0: Za Eucharystię. Za to, że został z nami w Eucharystii i za to, że pozwala mi odkrywać codziennie, jak to wielki skarb. I chociaż to jest tak wielka tajemnica, której nie da się absolutnie rozumem rozeznać, to wiem, że to jest tak niesamowite, że to jest ten największy skarb, a drugi, że dał nam swoją matkę. Że zawsze ona jest z nami.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: Myślę, że warto się pomodlić o to, żeby jak najwięcej ludzi poznało dobrze Pana Jezusa i Jego Najświętszą Matkę i żeby nieśli dobro.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Teresa Szpuner. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.
0: Bardzo dziękuję. Z Bogiem.

0: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest pan Arkadiusz Robaczewski, filozof, publicysta. Witam.
1: Pozdrawiam serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
0: Na wieki wieków. Ryby w oceanie można łowić na wędkę. Wielu łowi je siecią, ale mało komu przyszło do głowy, że można wymienić wodę w oceanie, bo jak myśleliśmy sobie, że w stawie, to wodę wymienić można. Ale okazało się, że w oceanie kultury europejskiej, zachodniej, można było wymienić całą wodę, czyli kulturę. Dziś oddychamy zupełnie innym kulturowym powietrzem niż przez te kilkaset lat, jeśli patrzymy na to szerzej, to przez kilka tysięcy lat, myśląc o Jerozolimie, o Atenach i o Rzymie, tak? I teraz to odwrócenie języka, to odejście od mądrości objawienia. Pan, jak rozmawialiśmy kilka tygodni temu, pokazał proces odchodzenia kultury zachodniej, odchodzenia w ogóle myśli zachodniej od realności.
1: Od realizmu, tak. I ja cały czas podtrzymuję i uważam, że to jest fundamentalna sprawa.
0: Tak, i o tym chciałbym rozmawiać. Tylko Bronek Wildstein mówi o tym, że to, na co choruje nasza kultura, to jest ten proces emancypacyjny, tak? Że wszyscy chcą być wolni od wszystkiego, tak? Od języka, od zobowiązań, od relacji, od więzi i tak dalej. Ja nieskromnie mówię o tym, że istotą nowożytności jest odrzucenie, instytucjonalizacja grzechu, czyli odrzucenie prawa, tak to powiedzmy najkrócej. Pan mówi o metafizycznym kłamstwie, o odrzuceniu obiektywnej rzeczywistości. Czy w skrócie mógłby pan przedstawić ten proces, ale naprawdę w skrócie i
1: pewnie,
0: potem
1: tak.
0: Rozwinąć
1: pewnie,
0: to, tak. Czego nie udało się nam czas jakiś temu powiedzieć.
1: Tak, znaczy myślę, że te trzy jakby punkty, które pan w tej chwili wymienił, one są ze sobą bardzo ściśle powiązane. Że ta emancypacja, o której mówi pan Bronisław Wildstein, one ma swoje źródło, że ta instytucjonalizacja grzechu, o którym pan mówi, też jest powiązane właśnie z tym kłamstwem metafizycznym. A kłamstwo metafizyczne polega na tym, że oderwano nas od rzeczywistości. To jest ten moment, o którym się mówi jako o przewrocie kopernikańskim właśnie w kulturze, o Kartezjuszu, który przedmiotem naszego poznania czyni myśl ludzką, a nie rzeczywistość. To jest fundamentalna rzecz. Kiedy Kartezjusz, też żyjąc w takim kulturowym zamęcie, kiedy szaleje sceptycyzm i on poszukuje pewności i mówi tak, pewne to jest to, że ja myślę. Moja myśl jest pewna. I od tej pory bardzo szybko na kontynencie, potem w Wielkiej Brytanii pojawiają się idealizmy, czyli to czczenie ludzkiej myśli. To ja jestem punktem odniesienia. Nie rzeczywistość mnie wiąże, tylko moje myśli. I tak się rodzą ideologie, które kształtują rzeczywistość polityczną, kształtują rzeczywistość prawną, kształtują rzeczywistość pedagogiczną. I to jest właśnie to metafizyczne oszustwo, o którym mówię. Oderwanie naszego poznania, naszego życia, naszego zobowiązania od prawa naturalnego, od rzeczywistości. Ukształtowanie naszego języka też w oderwaniu od rzeczywistości, kiedy język ma fundamentalne znaczenie, to jak nazywam rzeczy, nie? Bo jest różnica, czy ja powiem embrion, czy powiem człowiek, nie? Czy powiem płód, czy powiem człowiek. No to są takie rzeczy bardzo kształtujące nasze również życie moralne, nasze wybory, nasze decyzje, które podejmujemy. I kultura została zatruta. Kultura została zatruta. I dzisiaj mówi się o końcu historii. bardzo często, prawda, że już się pewne rzeczy wyczerpały, że możemy żyć w taki sposób, w jaki chcemy. To jest mit, to jest ogromne szaleństwo, które może doprowadzić tylko do katastrofy. I ja stawiam taką tezę, że jesteśmy w takim momencie, że albo odpowiemy sobie na pytanie, znaczy, że musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, co kształtuje nasze życie, albo nasze wyobrażenia i nasze myśli, albo rzeczywistość. I od tego zależy przyszłość, od tego zależy los nas, poszczególnych osób i los całej ludzkości.
0: Ale przecież ci ludzie, którzy byli autorami idealizmów, z których urodziły się ideologie, które nas dręczą dziś. Ci filozofowie byli, to były wybitne umysły. Jak to się stało, że nagle przestaliśmy myśleć o tym, że język, czy filozofia, czy w ogóle myślenie, tak, ma opisywać rzeczywistość? Odrzuciliśmy to i nagle zapragnęliśmy mieć wiele kryteriów prawdy, no bo okazało się, że żadne z tych nowych kryteriów prawdy nie zadowala wszystkich, tak? No, nie wiem, mnie najbardziej rozśmiesza kryterium spójności, tak? Że jeśli coś jest spójne, to jest prawdziwe, tak? No, paranoik jest wtedy największym odkrywcą prawdy o rzeczywistości. W paranoję nie da się wbić szpilki, tak? Potem ktoś mówi, że najmniejszy, że opis zawierający najmniej orzeczeń, tak? To jest opis prawdziwy rzeczywistości, że
1: tak, no to jest...
0: obcinamy byty i wybieramy.
1: To są takie próby ratowania się. Owszem, i one występują, no, ale to one prowadzą donikąd. Nie?
0: Tak, ale ja pytam o to, jak to się stało, że ludzie naprawdę o wybitnych umysłowościach, bo ja do niektórych tych filozofów nie jestem w stanie doskoczyć, do Spinozy czy do...
1: Ale oczywiście, że tak, to są wielkie, genialne umysły, nie? Z których to tak jak pan mówi, to są wielkie, genialne umysły. Mało tego, nie? No, ja wspominam Kartezjusza jako ojca nowożytności, któremu trudno odmówić dobrej woli, bo to, co on robił, on właśnie chciał ocalić kulturę, filozofię, naukę przed sceptycyzmem, przed takim powszechnym wątpieniem, które było powszechne w jego czasach. Nie? To wspominamy tutaj Lezysej, próby Michela de Montaigne, gdzie jest zakwestionowane no właśnie możliwość poznania rzeczywistości i wpędzenie w taki instytucjonalny, radykalny sceptycyzm. Kartezjusz przeciwko temu protestuje, ale wprowadza nas w zupełnie ślepą uliczkę. Jak to się stało? Dlaczego tak się stało? Nie znam odpowiedzi na to pytanie. Istnieje takie sformułowanie, takie pojęcie mysterium iniquitatis, tajemnica nieprawości, że to się w ten sposób odbyło. Bardzo ciekawie te rzeczy ustawia Benedykt XVI w swojej encyklice Spe Salvi, kiedy on w takim skrócie opisuje ten proces właśnie tak emancypacji człowieka od rzeczywistości, od norm, które są w rzeczywistości, a nie są jakimś arbitralnym wyrazem woli czy to filozofów, czy władcy. I on tam pokazuje, Benedykt XVI, i to myślę, że jest jakiś trop, którym można podążać, że postęp techniczny pozwolił człowiekowi poczuć się pewnie. Bo wcześniej człowiek wiedział, że jest poddany prawom natury, że są pory roku, które się zmieniają, że zimą musi zgromadzić opał, że żeby mieć w spichrzu jedzenie, to musi wyjść w pole, zaorać, wysiać, potem zebrać. A kiedy nastąpił postęp techniczny, kiedy rozwinęły się miasta, człowiek utracił tę naturalną więź z naturą. To jest jedno z wyjaśnień, które podpowiada Benedykt XVI, które myślę, że jest jakoś trafne, nie? Że ta urbanizacja i technicyzacja życia doprowadziła do zerwania więzi z naturą, i przez to pokazała człowiekowi, że może żyć jakby niezależnie, samemu tworząc prawa, samemu organizując niezależnie od rzeczywistości życie społeczne i swoje własne życie. I na tym tle powstały właśnie ideologie, nie? Oderwania od rzeczywistości, a to oderwanie od rzeczywistości zostało umożliwione przez postęp techniczny, krótko mówiąc, przez rewolucje naukowe, przez rozwój narzędzi.
0: Czyli przez rzeczy dobre.
1: Tak, tak, tylko że właśnie myślę, że to tutaj znowu, nie, no można się jakby odwołać do tej ewangelicznej pychy tego żywota, nie, że to jest to, co nas gubi, nie, kiedy tracimy to odniesienie do rzeczywistości, tak, przez takie uwielbienie siebie, nie? To jest bardzo łatwe w każdym człowieku, nie? To stracenie pewnego napięcia, czujności.
0: Uwielbienie siebie i decyzja o tym, że ja sam się zbawię. Jeśli my patrzymy, i to nawet w mitologii inteligencji polskiej, jest ten mit Bacy, tak? Jeśli ktoś ma oczy do patrzenia, to widzi, że ludzie, którzy łowią na morzu, tak? Którzy wypływają i mogą nie wrócić, oni są inni. I są ludźmi średniowiecza. Dla mnie to jest wielki komplement. Tak? Górale są takimi ludźmi, bo popatrzą na coś, o czym wiedzą, że ich całkowicie przerasta. Rolnicy są kimś takim, bo jeden moment, jeden szkodnik, jakaś potężna burza może sprawić, że cały praca kilku miesięcy idzie na marne. Więc to są ludzie, którzy są zależni od natury, od przyrody, a tym samym mają intuicję Boga, no bo wiedzą, że...
1: Dokładnie tak. No to natura jest to dobrze wiedzieli starożytni filozofowie, którzy poszukiwali tej prazasady rzeczywistości. Nie? Jak się przyglądali rzeczywistości, tej, którą starali się wyjaśnić, to widzieli, że ona sama się nie wyjaśnia, nie? Że trzeba sięgnąć poza rzeczywistość. My w filozofii mówimy o transcendencji, nie? Że to transcendencja wyjaśnia to, co nas otacza. Czyli musimy wyjść poza, musimy dostrzec coś, co przekracza rzeczywistość. Ale wtedy, kiedy tę rzeczywistość bierzemy, jak gdyby tak powiem, heavy metalowo, nie, z takim heavy metalowym realizmem, nie, kiedy bierzemy ją pełną garścią, nie, i wtedy widzimy, że ona się sama nie wyjaśnia i dochodzimy do istnienia Boga. To jest cała myśl starożytna, nie? Arystoteles, który patrzy, że rzeczy się zmieniają, dlaczego? I pyta, dlaczego się zmieniają? No, ruch sam siebie nie wyjaśnia. I Arystoteles mówi, musi istnieć pierwszy nieruchomy poruszyciel, który wprawia wszystko w ruch. I potem to, co mówiliśmy już w czasie naszego poprzedniego spotkania, ten pierwszy nieruchomy poruszyciel w myśli chrześcijańskiej dostaje cechy osobowe, że jest miłością, że stwarza świat z miłości. Ale to są te wielkie intuicje, które my porzuciliśmy wskutek tego, o czym mówimy. Nie? I myślę, że warto jest postawić pytanie, co zrobić, czy w ogóle jest szansa. Czy w ogóle jest szansa,
0: ale to jeszcze,
1: żeby się z tego wyzwolić.
0: To jeszcze chwilę. Teraz proszę powiedzieć mi, proszę powiedzieć mi taką rzecz. Jaki udział w tym nieszczęściu, jakim mówimy, czyli że nasza cywilizacja została zaatakowana przez barbarzyńcę wewnętrznego, także nie tyle grozi nam barbarzyńca z zewnątrz, chociaż grozi nam, tak? Ale gdybyśmy byli silni, to byśmy mogli sobie na niego...
1: To by nie groził, tak.
0: Nawet może by nie podszedł pod mury. Jaki udział w tym ma no, radykalna chyba przemiana, która filozoficzna, myśli filozoficznej, która zmieniła metafizykę na ontologię. To znaczy, że nagle Bóg stał się jednym z bytów, że jest porównywalny do stworzenia. My wiemy, że Bóg, gdyby przestał na sekundkę myśleć o rzeczywistości czy o mnie, ja bym zniknął, dlatego że Bóg mnie stworzył i podtrzymuje moje istnienie, dlatego że mnie kocha i że o mnie myśli. Oczywiście myśli, jest w cudzysłowie, ale jakby przeżywa mnie. tak, jestem w nim zakorzeniony. I nagle przychodzi moment, i to też jest nowożytność, kiedy filozofowie mówią, Bóg jest jednym z bytów. No jak jest jednym z bytów, to go można po pewnym czasie odsunąć i zapomnieć.
1: Tak, to jest to, że właśnie metafizyka była jedna, a jak się pojawiają inne próby wyjaśnienia rzeczywistości, ontologie, one się rzeczywiście mnożą. Nie jest metafizyka i są ontologie. Czyli tak mówiąc w dużym uproszczeniu, te próby jakiegoś immanentnego wyjaśniania rzeczywistości. Kiedy Kartezjusz przeprowadza swój słynny dowód na istnienie Boga, on się nie odwołuje do rzeczywistości, tylko odwołuje się do swojej własnej myśli. To jest właśnie tak zwany dowód ontologiczny, nie? Kiedy Kartezjusz mówi, no mam pojęcie istoty doskonałej, ale ona nie jest powiązana ze światem tymi więzami, o których Pan wspomniał, więzami stwórczymi, czyli więzami miłości. To jest po prostu jedno z pojęć, które ja sobie wytwarzam, które posiadam w myśli. I potem jest wielka ontologia i teodycea Leibnica czy Christiana Wolfa. I rzeczywiście my w tym żyjemy. Bóg staje się pojęciem, a nie zasadą, do której, już tak mówiąc też filozoficznie, uciekając od objawienia, a nie zasadą, przyczyną, racją tłumaczącą rzeczywistość. Nie? To jest zupełnie radykalne przesunięcie rozumienia tego, kim jest Bóg. Nie wchodząc tutaj w to, co objawienie mówi o Bogu, tylko filozoficznie. I to niestety potem bardzo mocno rzutuje też na teologię katolicką. Nie? To Sobór Watykański I musi jakby ogłaszać, potwierdzać, że Bóg jest transcendentny wobec świata, że przekracza ten świat. Czyli Sobór Watykański I potwierdza to, co było intuicją starożytnych i co bardzo mocno rozwinęła średniowieczna scholastyka. Bo musi to potwierdzać, dlatego że gubimy tę myśl. A jeżeli gubimy tę myśl, jeżeli gubimy tę prawdę, jeżeli gubimy to odniesienie, świat zaczyna się walić, nie? I właśnie człowiek staje się Bogiem, tak jak Pan powiedział, tak jak Pan wspomniał. I to człowiek staje się autorem prawodawstwa i też decyduje o tym, co jest dobre, a co złe. Nie rzeczywistość, nie natura, która jest stworzona przez Boga i Bóg jest ostateczną jej racją, tylko rzeczywistość. I dzisiaj dochodzimy do tego, nie, że to parlamenty poprzez głosowanie rozstrzygają, czy coś jest dobre, czy coś jest złe. Czy jeżeli prawo ma stać na straży dobra człowieka, tutaj jeszcze jakaś tam zgoda występuje, ale to parlamenty rozstrzygają wolitywnie. Przegłosujmy, nie? Czy chronić życie dzieci, które jeszcze się nie narodziły, czy nie chronić. Nie ma odniesienia do rzeczywistości. Jest odniesienie do woli człowieka, która może kształtować prawo, nie? W oderwaniu od rzeczywistości.
0: Czyli mamy tak, jest metafizyka i są ontologie. I twórcy tych ontologii, już wchodząc w pewnym momencie w myślenie, rodzą się, dojrzewają intelektualnie i wchodzą w jakiś bardzo konkretny świat odniesień. I oni tworzą już ontologie, w których, tak jak Pan powiedział, odrzucenie obiektywnej rzeczywistości i podążanie tylko i wyłącznie za wnętrzem człowieka.
1: Tak, i konsekwencją tego jest życie tak, jakby Bóg nie istniał. Sideus non daretur. Jakby Bóg, no bo jeżeli on jest konstruktem ludzkiej myśli, jeżeli nie jest koniecznym punktem dojścia w wyjaśnianiu rzeczywistości, jest produktem ludzkiego umysłu. I od tego jest krok właśnie do życia takiego, najpierw Nietzsche mówi poza dobrem i złem, a później powtarzamy to, jakby Bóg nie istniał. Bo Bóg jest wielkim, staje się wielkim nieobecnym, bo jakby ten system, który człowiek skonstruował, nie wymaga Boga.
0: I teraz schodzimy kolejny krok w dół, czyli od tych ontologii przez wielkie umysły tworzonych ludzi jakoś obdarzonych intelektualnie, schodzimy do ideologii. I tutaj wraca moja intuicja, instytucjonalizacja grzechu, bo jak widzę wszystkich twórców ideologii, od Jana Jakuba Rousseau po Marksa, czy już nie mówiąc o postmodernistach, którzy dotykają już granic wyobraźni, tak? Mamy aferę Epsteina czy Epsteina, tak?
1: I nagle
0: okazało się, że nawet noworodek nie jest tabu, tak? No ale to już w postmodernizmie jest w postawach pewnych konkretnych filozofów już mieliśmy takie lekceważenie tych norm, tak? Ale o co mi chodzi, że te ideologie jest taki, ja to nazywam nowożytny intelektualizm, tak? Czyli to są ludzie, którzy uważają, że oni nie muszą poświadczyć życiem idei, które głoszą. To znaczy, ja mogę być jako Jan Jakub Rousseau geniuszem pedagogiki, napisać najważniejszą książkę o wychowaniu, ale swoje dzieci oddałem do przytułka, bo mi przeszkadzały w pisaniu książek, tak? I tak dalej. Młody Marx satanizował i to wprost, tam nie było żadnych omówień, tylko pisał wiersze do Lucyfera, przynajmniej dwa znamy. I teraz schodzimy na poziom ideologii i ta tajemnica grzechu chyba tutaj najsilniej widać jej oddziaływanie, że te ideologie mają potwierdzić.
1: To jest ciekawe sformułowanie. Instytucjonalizacja grzechu. Albo nie wiem, czy ja trafnie podążam za tą pańską intuicją, że takie usprawiedliwienie grzechu w sposób bardzo radykalny.
0: Tak.
1: Że no właśnie, nie ma rzeczywistości, nie ma płynącego z rzeczywistości prawa naturalnego. Bo jeżeli my mówimy o prawie naturalnym, to nie mówimy o niczym innym, o jakimś abstrakcyjnym bycie, tylko o prawach, które są zawarte w naszej naturze. Natura wyznacza i sposób działania, i cel. Oderwanie od prawa naturalnego likwiduje te normy, które rodzi natura. Likwiduje jakby to zobowiązanie wobec natury, wobec prawdy o sobie samym. I wtedy rzeczywiście, no, znowu się odwołuję do tego ewangelicznego, z jednej strony pycha tego żywota, a z drugiej strony pożądliwość, znaczy, a obok tego, nie, z drugiej strony pożądliwość działania. I wtedy te rzeczywistości wkraczają na miejsce rzeczywistości i one organizują rzeczywistość. One organizują rzeczywistość naszego życia indywidualnego, a przez to też rzeczywistość życia społecznego. Tak, nie? Jeżeli odejdziemy, znowu uparcie to powtarzam, bo uważam, że to jest ważne. Jeżeli odejdziemy od rzeczywistości i norm, które ona wytwarza, prawa naturalnego, wówczas wolno już wszystko i tak, i dochodzi do instytucjonalizacji, bo człowiek musi jakoś usprawiedliwić. Musi z tego powodu usprawiedliwić, że tak jest skonstruowany, że to, co znowu odwołuje się do Arystotelesa, że człowiek z natury pragnie dobra. A ponieważ dobro jest trudne, bonum arduum est, więc żeby usprawiedliwić przed sobą swoje złe dążenia, złe skłonności, złe działania, to, co jest złe, nazywa dobrem. To jest ta, tak mi się wydaje, instytucjonalizacja grzechu.
0: Dokładnie tak. Ja buduję teorię, buduję system pojęciowy, buduję wszechogarniającą, samowyjaśniającą się rzeczywistość pojęć po to, żebym mógł robić to, co robię i nie czuć wyrzutów sumienia.
1: Tak, to jest to, co Max Scheler skądinąd, też można by o nim parę słów powiedzieć, ale on to nazywał resentymentem moralnym, nie? Że i tam przytacza tę tę opowieść chyba La Fontaine'a, bajkę o kwaśnych winogronach. Nie? Jeżeli widzę słodkie winogrona, do których, żeby sięgnąć, muszę się wysilić, widzę dorodne, piękne winogrona. Żeby do nich sięgnąć, muszę się wysilić, muszę podjąć jakiś trud, ale niżej rosną także winogrona. Przepraszam, pomarszczone, kwaśne, ale ja mówię, nie, te, które rosną wysoko, to one są pomarszczone i kwaśne, a te, które mam na wyciągnięcie ręki, one, to jest prawdziwa słodycz i soczystość. To jest ten resentyment moralny, który my praktykujemy stale i który jest, obecny.
0: Napisał pan w pewnym miejscu, że zaszczepiono w nas wstręt lub przynajmniej pogardę do starożytności, do średniowiecza, wskazując na konieczność zastąpienia tych epok tym, co przyniosła nowożytność.
1: Tak? Nowożytność.
0: I teraz, tak. To jest całkowicie PR-owski zabieg. Tak? To znaczy, filozofowie oświecenia zrozumieli, że muszą napisać encyklopedię, w której całkowicie zmienią wizerunek świata, no bo świata zmienić nie mogą, ale zmienią jego wizerunek. I my żyjemy w jakiejś takiej właśnie encyklopedycznej paranoi, gdzie czujemy pogardę do wieków, w których nasza cywilizacja sięgała szczytów. Myślę o szczytach intelektualnych, moralnych, czyli o tym, o idei, że wartości duchowe są ważniejsze. Tak? No przecież do dziś wszyscy cenią nauczycielkę, która weszła w ogień po to, żeby wyciągnąć swoje dzieci. Tak? Więc są dobra ważniejsze od tych, które zwykle uważamy za ostatecznie ważne. Tak? Jeśli

0: cały czas wracamy i ja uparcie się tego trzymam, odwrót od rzeczywistości. Bo jeżeli mówimy o dobrach, to starożytność właśnie, to Platon, zanim jeszcze mocniej Arystoteles, wprowadził tę hierarchię dóbr, które możemy wybierać w życiu. Nie? I podzielił jakby na takie trzy kategorie, trzy grupy. Jest dobro użytecznościowe, takie, które prowadzi nas do jakiegoś celu, czyni nasze życie przyjemniejszym, wygodniejszym i to jest jakieś dobro. Jest dobro przyjemnościowe, bonum delectabile, które zaspokaja to pragnienie przyjemności, które jest w każdym człowieku i które też jest dobre. To święty Tomasz Akwinu mówi, że żaden człowiek nie może żyć przepraszam, bez zmysłowej przyjemności. Tak, to jest prawda. Ale nad tym wszystkim jest dobro godziwe, które przekracza te dwie pierwsze kategorie dóbr i przekracza też takie naturalne determinizmy biologiczne w człowieku. I to jest to dobro najwyższe, dla którego człowiek żyje i musi transcendować, przekraczać siebie, żeby je osiągać. I to są właśnie te dobra duchowe. Ostatecznie tym dobrem jest Bóg. Bonum honestum. Dobro, które jest chciane ze względu na nie samo, nawet wtedy, kiedy trzeba jakby przekreślić te dwie pierwsze kategorie dóbr, dobro przyjemnościowe i dobro użytecznościowe, dobro godziwe. Nie? I tutaj, ale ta hierarchia dóbr nie jest narzucona a priori, to nie jest jakiś wymysł. My to odczytujemy w rzeczywistości, odczytujemy w naturze ludzkiej, że człowiek, żeby żyć po ludzku, musi przekraczać siebie, musi transcendować siebie. Nie? To Karol Wojtyła takie zdanie sformułował. Być sobą, żyć w zgodzie ze sobą, to przekraczać siebie, przekraczać ku czemuś, co jest większe od nas. Nie? Nawet wtedy, kiedy jakby aż po te przypadki, o których pan wspominał.
1: Jak patrzymy na popkulturę, która w tej chwili formuje, tak? Nie Kościół jest miejscem formacji, nie szkoła. Popkultura formuje młode pokolenie. To ta wyjściowa moja metafora, to ten zużyty już wielokrotnie przykład stawu, tak? Gdzie na wędkę kiedyś się łowiło.
0: To jest świetna metafora. Tak.
1: Łowiło kłamstwami, potem łowiło się siecią, czyli ideologiami, a dzisiaj po prostu wymienia się wodę w stawie, czyli całą kulturę odwraca się ten język, odwrócenie języka, wymieniono wodę, tylko że nie w stawie, tylko w oceanie. To jest coś, co wydawało się niewyobrażalne, a jednak stało się realny. Jak patrzę na akta Epsteina, jak patrzę na popkulturę, jak widzę artystów, którzy bez żadnych ogródek opatrują swoją twórczość symbolami satanistycznymi, gdzie patrzę na jakieś wielkie imprezy typu olimpiady, typu otwarcie jakichś wielkich tuneli, gdzie
0: wszędzie jest obecne właśnie tak ta duchowa korupcja.
1: Ale zaprzeczenie, tak, bo ja rozumiem korupcję, że my się obsuwamy jako ludzkość, no bo dobro jest trudne, tak? Zło jest łatwiejsze. Ale czym innym jest się osuwać, a czym innym jest wybrać zło i to zło promować.
0: Instytucjonalizować, tak.
1: Tak, to jest szokujące, że jakbyśmy tego nie zauważyli, jakby te środowiska rewolucji kulturowej lat 60., 68. roku, jakby dążąc do tych swoich celów, nie widziało, jakby ci ludzie nie widzieli, że są powodowani przez złego ducha wręcz, że ten grzech indywidualny, no to, że ktoś nie wierzy w pojęcie grzechu, nie używa go, no to nie znaczy, że nie zbiera na siebie konsekwencji przekroczenia prawa naturalnego, tak? No zbiera i jest coraz człowiekiem gorszym, tak? Antropologia chrześcijańska o tym mówi jasno i to jest, potwierdza ją to, te nurty psychologii, które są terapeutyczne.

0: i oparte na prawdzie, a nie na jakichś wymysłach czy paradygmatach pogańskich, bo mamy kilka różnych form takich psychologicznych, które są oparte na zupełnie obcych nam paradygmatach i też są ucieczką od prawdy. Ale chodzi mi o to, że nagle ta afera, która się toczy i ona jeszcze nawet nie wybuchła, bo w tych 3 milionach rekordów, w tych 3 milionach stron, czy tam nie wiem, jak to nazwać, ale tam nie wiem, czy cywilizacji liberalnej, czy tej rewolucji 68 roku, która przejęła władzę nad cywilizacją zachodnią, czy uda się ponownie to zakopać pod dywan. Wydaje mi się, że tego się nie da.
1: Miejmy nadzieję, że już nie.
0: A ludzie widzą, że za tym stoi szatan po prostu. To, i teraz coś, co jeszcze rok temu byłoby przejawem jakiegoś obskurantyzmu, tak byśmy byli przedstawiani. Tak? No, ale ja mówię jasno, jest syndykat śmierci i to jest korporacja, w której współpracują ze sobą ludzie, którzy wybrali zło i pierwiastki zła na wyżynach niebieskich, tak? Że to tak, jest tylko... coś, co jest efektem współdziałania zła.
1: Tak, tylko że właśnie, bo mówimy o rewolucji 68 roku, która oczywiście jest jakąś bardzo znaczącą cezurą i tak trzeba ją traktować. Natomiast rewolucja 68 roku nie wzięła się znikąd. O tym musimy pamiętać, nie, że to ma swoje źródła w jakimś, w tej próbie jakby właśnie zawłaszczenia prawdy, która nie płynie z rzeczywistości, tylko płynie z ludzkiego umysłu. To były te ideologie, ideologia komunistyczna, ideologia narodowego socjalizmu. Rewolucja 68 roku jest próbą zrzucenia tego jarzma i traumy, którą wywołało to, ta próba narzucania ideologii, tylko że jest to próba nie w kierunku powrotu do rzeczywistości, tylko odrzucenia już wszelkich norm z tego powodu, że były one narzucane jakby a priorycznie, arbitralnie. I tak trzeba na to patrzeć. I znowu, no tutaj daje o sobie znać to, co jest ewangelicznie opisane, nie, pycha tego żywota i pożądliwość ciała. Jeżeli nie jesteśmy wiązani przez rzeczywistość, jeżeli nie przychodzimy, metafizyka ze swoimi wielkimi pytaniami i odpowiedziami o prawdę i fałsz, o dobro i zło, o piękno i szpetotę, jeżeli ona nie stanie się punktem odniesienia, no to właśnie będziemy mieli do czynienia z takim, to co było opisywane chyba Cezary Michalski pisał, człowiek bez właściwości. I to dzisiaj się dzieje.
0: Ale ci ludzie mają właściwości, bo Daniel Cohn-Bendit, jeden z proroków tej rewolucji, maoista, a dziś Europa bardzo by chciała, ta rządzona przez właśnie potomków rewolucji 68 roku, bardzo by chciała sojuszu z Chinami przeciwko Stanom, gdzie rządzą jacyś ciemniacy. Ten Daniel Cohn-Bendit nie jest człowiekiem bez właściwości. To jest człowiek, który w 73 roku czy drugim roku w telewizji francuskiej opowiadał o tym, jak on seksualizuje noworodki. On mówił o tym, jak wspaniałą rzeczą jest, kiedy 5-latka rozpina ci rozporek. On to mówił w telewizji, wywoływał rechot. Rechot to jest dźwięk, który jest bardzo charakterystyczny dla pewnej
1: rechot, tak.
0: Degeneracji moralnej i intelektualnej. Tak?
1: Dla pewnej kondycji duchowej. Tak.
0: Dla pewnej kondycji duchowej. Rechot to jest narzędzie, można go użyć jako do diagnozy tych ludzi. I on opowiadał o tym, że on jest w prywatnym przedszkolu, że no to są doznania niezwykłe. I ten człowiek nie poszedł do więzienia. Ten człowiek nie poszedł do więzienia. Ten człowiek rządzi do dzisiaj, jest europarlamentarzystą.
1: Tak, pan wspomina o tym rechocie. Ja się podzielę takim osobistym doświadczeniem. To był początek lat 90. Jest wydawnictwo Jacka Santorskiego. Santorski, tak? To się tak nazywało chyba. I wydają książkę Hubertusa von Schönbecka. To jest taki holenderski pedagog pod tytułem Antypedagogika. I tam w tej książce są rozdziały poświęcone właśnie seksualizacji dzieci. I Schönbeck pisze, to jest książka wydana w języku polskim, w legalnym wydawnictwie. Książki, która rozeszła się w dziesiątkach, chyba jeśli nie w setkach tysięcy egzemplarzy. Wydana, mówię, w pierwszej połowie lat 90. I on tam pisze o tym, jak powinniśmy traktować seksualne odniesienia dzieci. Jeżeli dziecko jest gotowe wejść z dorosłym w relację seksualną, nie ma w tym nic zdrożnego i tak trzeba traktować, nawet wspomagać dzieci w ich dążeniu do jakby rozwoju swojego instynktu, swoich skłonności seksualnych. Ja o tym opowiadałem w jakiejś szkole, ostrzegając przed tym, pokazując, co się odbywa w tej chwili. I właśnie wtedy spotkał mnie taki rechot, kiedy o tym mówiłem. To co, to pan by chciał narzucać normy? To pan by chciał dzieci zniewalać? Jeżeli one mają takie pragnienia, trzeba to wzmacniać. I to mówiły, bo to w dużej mierze były nauczycielki w jakiejś szkole. Tak, wyjechałem, pamiętam, jak wsiadałem do samochodu stamtąd z takim poczuciem jakiegoś wielkiego przygnębienia, że nawet nie ma do kogo o tym mówić, bo umysły są tak jakby no, zdeprawowane przez ideologię, przez odejście od rzeczywistości. Nie, że to jakby oddanie hołdu temu, co jest w człowieku wolne od norm, wolne od jakiegoś uporządkowania, że to się odbywa w sposób instytucjonalny.
0: No, te nauczycielki były przecież ukształtowane na uniwersytetach, które odeszły od poszukiwania prawdy uniwersalnej, a stały się rozsadnikami ideologii. Ja mogę się z panem...
1: Bo to było na początku lat 90. Od tamtego czasu, jak to się mówi, nastąpił postęp.
0: Tak.
1: I dzisiaj mamy te afery pedofilskie i jakiś tam sprzeciw wobec jednak wykorzystywania seksualnego, czy nie wiem jak to nazwać, seksualizacji dzieci, ale ta seksualizacja się odbywa przecież, nie?
0: Tak.
1: Ona się odbywa. Nie?
0: Ja podzielę się z panem moim doświadczeniem, bo jeździłem przez prawie 25 lat po szkołach również, po liceach, szkołach artystycznych i tak dalej. I w dobrych szkołach we Wrocławiu, w Poznaniu, w Gdańsku. Kto był najbardziej agresywny, kiedy mówiłem o czystości przedmałżeńskiej, o tym, że nauka pokazuje, na czym polegają te mechanizmy, dlaczego nie można osiągnąć satysfakcji, jak ten partner nie jest tym pierwszym, który jest tam takim mechanizmem imprintu i tak dalej. No i są to rzeczy opisane dość już precyzyjnie. I kto był najgorliwszym obrońcą wolności seksualnej? 16-letnie, 17-letnie dziewczyny. Nie chłopcy. Chłopcy siedzieli i patrzyli na mnie pewnie z pogardą, czy tam, a niektórzy w ogóle bez zainteresowania. Ale ja się spotykałem z agresją właśnie tych osób. I to znowu mamy ten resentyment moralny. Tak? Czyli ludzie, którzy nagle są w środowisku, gdzie jest przyzwolenie na grzech, i nagle słyszą, że nie ma przyzwolenia na grzech. No to co oni muszą? No, mogą tylko zaatakować. Ale nie chciałbym już ciągnąć tego wątku, bo jesteśmy w miejscu, kiedy będę prosił o propozycję pozytywną. Tak? Bo najbardziej uderzyło mnie w czasie ostatniej, pierwszej naszej rozmowy sformułowanie kultywowanie natury ludzkiej. To jest coś dla człowieka ukształtowanego przez rewolucję niesamowitego. Że do mnie dotarło, że istnieją cnoty, że istnieje jakiś porządek wewnętrzny, że człowiek może zacząć pracę nad sobą. I ta praca, ponieważ cnota to jest zdolność, utrwalona zdolność do czynienia dobra.
1: Dobra, tak.
0: To jest po prostu, no tak jak ćwiczenie.
1: Ja jeszcze bym, jak już mówimy o cnocie, to jest jeszcze, i mówiliśmy tutaj o naturze, mówimy o naturze, o prawie naturalnym. Jest to kapitalne sformułowanie Tomasza Zakwinu. On ma kilka określeń czy definicji, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, cnoty, ale jednym, które jest takie bardzo deskryptywne i istotne, to jest, co to jest cnota? Cnota to jest taka sprawność, która pozwala człowiekowi działać w zgodzie z jego naturą. Kapitalna rzecz. Kapitalna rzecz, więc znowu jesteśmy przy konieczności powrotu do natury.
0: Tak,
1: do natury nie w takim znaczeniu właśnie Rousseau, że tam strumyczek nam szumi i drzewa nad tym strumyczkiem, a my się nago opalamy, tylko do tej natury jako wewnętrznej zasady działania, jako wewnętrznej struktury rzeczywistości, struktury każdego bytu.
0: I na czym polegałoby kultywowanie natury ludzkiej? Co nasi słuchacze mogliby zacząć robić?
1: Ja nie wiem, czy w czasie naszej poprzedniej rozmowy przytaczałem taki bardzo bliską mi historię analogiczną w odniesieniu do rzeczywistości, w której jesteśmy, a odwołuje się tutaj do VI wieku po narodzeniu Chrystusa i do Rzymu, który upada. Też mamy tam ówczesnych Epsteinów na różnych dworach, w różnych willach patrycjuszy. To się odbywa i jest dwóch mężów, którzy na to patrzą. Rzym jest zalewany przez barbarzyńców, najpierw przez Gotów, Wizygotów, Longobardów i jest dwóch mężów, którzy na to patrzą. Jeden to jest Boecjusz, wspaniały myśliciel, ten, który jakby był mostem między starożytnością a średniowieczem, i jest Benedykt.
0: Mówił pan o tym.
1: Ja do tego wracam, bo myślę, że dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji i musimy się stać Benedyktami. Jak mówimy o upadku uniwersytetu, ja stawiam tezę, że trzeba budować uniwersytet poza uniwersytetem, czyli budować małe wspólnoty ludzi, którzy będą, tak jak to się zaczęło dziać tam w jakimś procesie w klasztorach, stawiać te wielkie metafizyczne pytania o prawdę, fałsz, dobro, zło, piękno, szpetotę i szukać na nie na nowo odpowiedzi i w ten sposób siebie kształtować. I tak jak klasztory, które zrazu pozostawały w ciszy i gdzieś w ukryciu. W pewnym momencie, oczywiście była też no, wielka reforma karolińska, kiedy Karol Wielki docenił jakby rolę edukacji i wspierał ją instytucjonalnie, ale to się narodziło w klasztorach. Myślę, że dzisiaj analogicznie musimy budować coś na kształt klasztorów. Ja nie mówię o życiu monastycznym, ale o takich środowiskach, takich miejscach, gdzie będzie się stawiać te wielkie metafizyczne pytania. Wtedy w średniowieczu jeszcze przekupki dyskutowały na targu i spierały się o homo ousios. Dzisiaj nie ma już przekupek, nie ma targów, są handlowe galerie, ale może właśnie ta zmiana epoki, w której jesteśmy, to jest ten moment, w którym żyjemy, będzie momentem powrotu do tych pytań najważniejszych o prawdę, o sens, o dobro, o fundament dla spraw, dla których warto żyć. Właśnie to rozchwianie wszystkiego, to jakby królowanie absurdu skłoni nas do tego, żeby ten świat absurdów porzucić i powrócić do używania rozumu zgodnie z jego przeznaczeniem, czyli odczytywaniem sensu, prawdy, dobra, piękna w świecie. Do tego jest potrzebne środowisko. Tak jak były klasztory, które się potem przekształciły w szkoły katedralne, a potem w uniwersytety. Myślę, że dzisiaj coś analogicznego trzeba robić. Musimy być takimi benedyktami. Nie chodzi tutaj o ucieczkę od rzeczywistości, bo jesteśmy w tym świecie i mamy być w tym świecie, Nie chodzi o jakiś eskapizm, tylko chodzi o świadomą obecność w tym świecie, o świadome podjęcie tych zadań, które wynikają z tego, że jesteśmy ludźmi, że jesteśmy osobami ludzkimi. To rodzi w nas zobowiązanie.
0: Ale przyciągnąć do takiej rzeczywistości...
1: Musi być pewna niezgoda na to, co się odbywa, co się toczy, a ta niezgoda nie ma się wyrażać w jakimś destrukcyjnym buncie, tylko właśnie organicznym powrocie do szukania odpowiedzi na te wielkie pytania, które ukształtowały naszą cywilizację.
0: Ale...
1: I od których potem odeszliśmy albo zaczęliśmy fałszywie na nie odpowiadać.
0: Tak, ale obietnica, która kryłaby się za przeniesieniem się do takiego miejsca, musi być obietnicą wielką. Dlatego, że tam była cisza i tam człowiek miał kontakt ze sobą. Jeśli mielibyśmy nie wychodzić z tego świata, to mielibyśmy smartfony. Mając smartfony, jesteśmy poddani ekspozycja na przyjemność i na manipulację naszym behawiorem, naszym wnętrzem, nad którym nie panujemy, jest taka, że ludzie dla zarabiania pieniędzy człowieka traktują jak bydle. Tak? Ja pierwsza metafora, jaką sobie ukułem, to jest taka, bo myśmy robili program Alterna TV w 93, 4 czy 5 roku i kiedy zrobiliśmy pierwszy program w Polsce o polepszaczach, o tym, co kryje się w pieczywie, to zostaliśmy zaatakowani przez zwykłych ludzi, nie przez cukierników.
1: Korporacje.
0: Wtedy w ogóle korporacje, to takie pojęcie nie istniało. To myśmy po prostu zacytowali pismo cukierników, które na którejś tam stronie, taka broszurka czarno-biała A4 i tam na którejś stronie było wymienione, wtedy to było ich 80 czy tam 120 tych polepszaczy, między innymi Szczecina Świńska, Gips i tak dalej. I kiedy myśmy to ludziom pokazali, to ludzie nas zaatakowali. Więc pytanie jest takie, co musiałoby być poza Bogiem, tym ośrodkiem ciężkości? Ja nie widzę świeckich klasztorów możliwości. Jeśli to rzeczywiście klasztory, w których jedyną przeciwwagą dla tego świata, dla przyjemności może być obcowanie intymne z Chrystusem. Nie widzę żadnego innego dobra, które mogłoby człowieka przeciągnąć z tego świata przyjemności, hedonizmu, wierzeń, ideologii i przekroczeń w rzeczywistość ciszy.
1: To jest na pewno bardzo trudna rzecz i w średniowieczu było takie powiedzenie, jak się ludzie spotykali ze sobą, mówili Bóg styka, Bóg styka, Bóg nas spotyka. I może to jest jakiś trop, za którym powinniśmy podążać, bo jednak są ludzie, którzy myślą podobnie, którzy bardzo dogłębnie i bardzo w taki ostry sposób odczytują tę rzeczywistość i źródła tego zepsucia, które się dzisiaj odbywa. I myślę, że to jest jakaś droga wyjścia, żeby w oparciu o te spotkania budować. No tak, no wspólnoty, nie? Tak jak klasztory były wspólnotami, tak jak uniwersytety potem były wspólnotami, tak dzisiaj trzeba to robić. No uniwersytety zrodziły się też z pewnego kryzysu, nie? Z pewnego załamania się kultury. Z tego się to zrodziło. Kiedy właśnie ludzie byli tacy, którzy powiedzieli nie, dość, nie? Alcuin, właśnie Karol Wielki, nie może tak być, że barbarzyństwo organizuje życie społeczne, a jeżeli nie barbarzyństwo, no to trzeba realizować ludzką naturę, a ludzka natura jest taka, że to, co jest naszą naturą, to jest intelekt, przedmiotem intelektu jest prawda i wola, przedmiotem woli jest dobro. A dobro to jest prawda przyporządkowana do woli, do działania. I to jest, myślę, no coś sine qua non, jeżeli chcemy mówić o ratowaniu następnych pokoleń.
0: Ale takim środowiskiem, taką wspólnotą jest rodzina.
1: Tak, owszem, ale to za mało. Rodzina, która pozostaje jakoś w osamotnieniu, I myślę dlatego, że no trzeba jakby tak odczytywać to, co mówię w tym, co było w tym średniowieczu, Bóg styka i no, rozszerzać to, co jest w rodzinie. Nie? Żeby to się jakoś tam odbywa, tylko że to odbywa się często po omacku z jakimś, na przykład no w kościele katolickim dzisiaj mamy antyintelektualizm. Nie? To jest, o tym pewnie też moglibyśmy porozmawiać, bo jest to jakaś plaga, nie? Jakieś zagrożenie, że się próbuje odnajdować sens, odnajdować prawdę poza intelektem. Nie? No to tak się nie da, bo nigdy tego w kulturze nie było. Zawsze to, co święty Augustyn mówi, przez co jesteśmy podobni Panu Bogu, przez co jesteśmy obrazem Boga? Przez intelekt. I dlatego to intelekt musi być uprawiany i to uprawa intelektu musi rodzić żyzną glebę dla wzrostu innych cnót i porządku społecznego, no bo tak jesteśmy skonstruowani.
0: Więc o tym porozmawiamy za 3-4 tygodnie, drodzy Państwo. Naszym dzisiejszym gościem był Arkadiusz Robaczewski, filozof, publicysta. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego.
1: Bardzo dziękuję panu redaktorowi i dziękuję słuchaczom. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.

0: Chwała Tobie, Panie Jezu Chryste, za ten czas i to spotkanie. Za Twoją obecność. Przybądź, Duchu Święty. Przybądź z radością, spokojem, z miłością. Prowadź nas.
1: Cierpliwość nas na to, że jesteś
0: Bogiem
1: nieskończenie wyszukującym. O Twoją łaskę teraz i światło proszę. A Ciebie, Maryjo, też serdecznie tutaj zapraszam. Pod Twoją obronę.
0: Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Andrzej Pruszkowski. Witam.
1: Pan Bóg w moim życiu był ważny, wydaje mi się, chociaż ja tego nie dostrzegałem od zawsze tak naprawdę. Przypieczętowanie tej ważności nastąpiło w momencie mojego chrztu. Ale tak świadomie i poważnie, kiedy ja nawiązałem relację z Panem Bogiem, to było stosunkowo niedawno, bo w 2000 roku. Ja myślę tak, że jeżeli relacja z Panem Bogiem jest poprawna i odniósłbym to osobiście do siebie, mam tu na myśli szczerą relację, odpowiedzialną, to jest bardzo łatwo się dogadać z Panem Bogiem. Myślę, że tutaj nie ma jakby większego problemu. Problem pojawia się wtedy, kiedy mój egoizm i pycha próbuje brać górę nade mną, albo powiedzmy, kiedy mówię, że najważniejsza jest wola Pana Boga i staram się, żeby tak było, bywa niekiedy, że jest inaczej.
0: Dzieciństwo w rodzinie wierzącej?
1: Rodzina wierząca.
0: W jakim miejscu w Polsce?
1: Obecnie teraz to jest województwo zachodniopomorskie.
0: Duże, małe miasto, wioska?
1: Właściwie osada tak naprawdę, nawet nie wioska. Wioska to się kojarzy z jakimś rolnikiem. Tam w tej wiosce akurat rolnika nie było. Za tamtych czasów jeszcze mojego dzieciństwa były pegery, które już nie istnieją od lat chyba około 15.
0: Jakim byłeś uczniem? Jakim byłeś młodym człowiekiem w podstawówce? Z tych, co rządzą w klasie, czy z tych, co raczej na boku?
1: Chyba nie było moim celem, żeby się gdzieś wybić i pokazać. Aczkolwiek trochę niechcący czasami tak to wyglądało. Myślę, że byłem z tych takich żwawszych osób. Nie wiem, jakby to określić. Otwartych, ciekawych. Ciekawy świata, nie wiem, różnych doświadczeń. Miałem często, nie wiem, jakieś indywidualne spojrzenie na świat. Nie wiem, chyba za wcześnie powiedzieć, że zbuntowany wtedy już mogłem być, na coś raczej nie. To nastąpiło trochę później.
0: A bunt ku czemu się skierował głównie?
1: Początki tego były na pewno w szkole.
0: Ale jakie konsekwencje były tego buntu?
1: Konsekwencje zawsze, no jak w takich sytuacjach, są trudne. Ja niestety zrobiłem kilka rzeczy w życiu, których może nie tyle żałuję, ale które były trudne i jakby konsekwencje, pewne konsekwencje muszę dźwigać do dzisiaj i myślę, że nawet do końca życia. Chociaż może one nie są jakoś tak jakoś trudne i uciążliwe, ale są.

0: co można powiedzieć o tych rzeczach?
1: Były to trudne doświadczenia. Myślę, że gdyby ich nie było, albo powiedzmy zdarzyły się w odpowiednim czasie i wyglądały trochę inaczej, mam tu na myśli pewną normalność, ponieważ prosty przykład, chociażby kontakt z alkoholem. Myślę, że będąc osobą dorosłą, odpowiedzialną, wiedzącą, czemu służy ta rzecz, jak się tym posługiwać, żeby na przykład nie zrobić sobie w pierwszym etapie krzywdy, chociażby żeby się nie upić. Gdybym ja to wiedział wtedy i miał taką wiedzę, to nie musiałbym przeżywać trudnych doświadczeń związanych właśnie chociażby z alkoholem.
0: Czy to były rzeczy, które były związane z krzywdą innych ludzi?
1: Wydaje mi się, że rzadko. Może nawet nie. Przede wszystkim, jeżeli krzywdziłem alkoholem, to chyba przede wszystkim siebie. Ponieważ na tyle, na ile pamiętam, nigdy nikogo nie zmuszałem do, nie wiem, do zapalenia papierosa, do wypicia.
0: A inne trudne rzeczy, czy krzywdziły innych ludzi?
1: Inne trudne rzeczy. Na przykład chociażby relacje takie, no na tamtym etapie chłopak-dziewczyna, które po prostu odbywały się w pewnej nieświadomości pewnych rzeczy. Myślę, że krzywdziły, ponieważ ja miałem kilka takich relacji z różnymi dziewczynami i one nie wyglądały dobrze. Dzisiaj to widzę, dzisiaj to wiem. Wtedy tego nie wiedziałem. Wtedy próbowałem jakoś nie być sam, mieć jakąś bliską osobę, żeby pobyć, porozmawiać. Ale niestety pewna niewiedza kierowała jakby nie w tą stronę. Zamiast być z tą osobą i się rozumieć, często kończyło się to inaczej. Cierpiały najczęściej dwie strony wtedy z jakiegoś takiego braku zrozumienia się. A można byłoby się zrozumieć, gdyby używać odpowiednich narzędzi. A ja wtedy tych narzędzi nie miałem, nie znałem. Nawet nie wiedziałem, że takowe mogą być. Taki był to etap wtedy.

0: Czy w ogóle w tym okresie Pan Bóg jakkolwiek się pojawił?
1: Pan Bóg był obecny. Chociaż czy ja go próbowałem zbywać wtedy albo nie dostrzegać, nie wiem. Ja byłem niemalże zaraz od komunii pierwszej świętej ministrantem przez chyba 8 do 9 lat. Ten cały okres zaraz od komunii świętej przez 8-9 lat. To jest spory kawałek czasu. Zawsze stałem blisko ołtarza księdza, fajnego zresztą, którego do dzisiaj wspominam z pewną sympatią. Byłem lektorem. Co niedzielę czytałem czytania i jakby można by powiedzieć, że powinienem być perfekto obeznany z pismem, ale niestety jednak było inaczej. Ale na pewno Pan Bóg był obecny w moim życiu. On mnie chronił, pomimo że ja, jakby to powiedzieć, nie odwzajemniałem Jego miłości, bo to chyba tak to wyglądało. On był ze swoją miłością, on się opiekował, dbał i myślę, powiem nawet chyba, że wyciągał mnie często z różnych tarapatów. Ponieważ co najmniej kilka razy moje życie było zagrożone, wiem o tym. Wtedy tego nie wiedziałem. To czas pozwala wyciągać pewne wnioski.
0: A czy te dwie sfery, czyli no bycie przy ołtarzu i alkohol, dziewczyny, czy to się nie łączyło, ten dysonans? Jak z nim sobie radziłeś?
1: Zanim pojawił się alkohol, jakieś powiedzmy niepoprawne relacje między chłopakiem a dziewczyną, bo one nie były na tamten czas nie były dobre. No takie nie powinny być. To był już ten okres, kiedy ja przestawałem być ministrantem. No i kiedy przyszedł ten dzień, kiedy już przestałem być po prostu. Nadal chodziłem do kościoła, miałem kontakt z Panem Bogiem, tylko właśnie jaki ten kontakt był wtedy? No on był taki chyba nieszczery, bo z jednej strony gdzieś byłem katolikiem, chrześcijaninem i jakoś odbywałem praktykę, ale z drugiej strony jakby niewiele interesowałem się Panem Bogiem, ponieważ to co robiłem było sprzeczne z nauką Jezusa.

0: robienie takich rzeczy nie jest neutralne dla człowieka.
1: Nie jest. Tamte doświadczenia niepoprawnych relacji, używania alkoholu w pewnej nieświadomości, no doprowadziły mnie no właśnie do tych konsekwencji, które muszę do dzisiaj jakby dźwigać. Tak jak na początku wspomniałem, one nie są jakoś tam trudne, chociaż nie wszystkie. Jest pewna rzecz, o której nie mogę niestety powiedzieć, ale ta rzecz i ten problem, będę się z nim mierzył pewnie do końca swojego życia. No jest to trudna sprawa. Ale powiedziałbym chociażby o takich relacjach tutaj chłopak-dziewczyna. Gdyby mi ktoś kiedyś wtedy, na tamtym etapie powiedział, dzisiaj wydaje mi się, że powinni to zrobić moi rodzice. Oni tego nie zrobili, ale też wiem, że nie dlatego, że nie chcieli, czy zaniedbali. Wydaje mi się, że po prostu też pewnie nie wiedzieli, że tak należałoby zrobić. Myślę, że to jakoś tak z pokolenia na pokolenie idzie. Pewna nieświadomość, ponieważ gdyby ktoś mi powiedział, że relacja między mężczyzną a kobietą, jeżeli nie będzie poprawna moralnie, jeżeli nie będzie z jakiejś miłości, powiedzmy, spojrzeniem na drugą osobę, nie karmienie swojego egoizmu. Gdyby ktoś mi kiedyś to powiedział, to ja po prostu nie doświadczyłbym trudnych rzeczy, jak na przykład kontakty seksualne przed małżeństwem po prostu. Bo niestety coś takiego mnie dotknęło. Ja dzisiaj wiem, że jakoś tak, no nie tylko ja, ale i powiedzmy tamte dziewczyny, myśmy próbowali szukać miłości, która tak naprawdę była, ale nie w tym miejscu. I ona nie tak wygląda. I ja teraz, kiedy jestem w małżeństwie i mam dzieci, myśmy nie mogli się z żoną cieszyć sobą i czystością, ponieważ no ona minęła, to się stało za wcześnie, nie tak jak powinno się stać.

0: jak tak myślę sobie o innych małżeństwach, które mogą doświadczać tego ofiarowania siebie i złożenia właśnie takiego daru w postaci właśnie nocy poślubnej i to wszystko odbywa się właśnie z Panem Bogiem w miłości, to myślę, że jest to no, wspaniała rzecz, której myśmy nie doświadczyli, ponieważ no, zatraciliśmy gdzieś po drodze poprzez właśnie pewną nieświadomość, jak się do tego zabrać, ponieważ w szkole nikt nigdy nie powiedział, jak to powinno normalnie wyglądać. Biologicznie było to wyłożone, skąd my się bierzemy, skąd są ludzie i tak dalej. Nikt nigdy nie przestrzegał przed tym, że zbyt wczesne kontakty seksualne mogą strasznie poranić psychikę, skomplikować życie człowiekowi. No ja nawet nie słyszałem tego od moich rodziców. Nikt nigdy na tamtym etapie mojego życia nie stanął, żeby mnie jakoś uformować, żeby mi o tym powiedzieć, żeby mnie przestrzec.
1: No jeszcze dzisiaj też nie wszyscy młodzi ludzie mają okazję tego słyszeć. To jest, wychodzimy z potężnej ideologii, która...
0: Tak.
1: I to nie z komunizmem nie ma wspólnego, tylko z takiej ideologii właśnie, no ideologii śmierci po prostu. Co jest takim takim momentem najtrudniejszym w tamtym jeszcze czasie do tego 2000 roku, w którym się dzieje w drugą stronę historia.
0: Tych trudnych momentów było sporo różnych, tylko że ten trud był przeżywany w samotności. Myślę, że to trochę tamtą rzeczywistość odróżnia od tej teraźniejszej, ponieważ przed czasem, powiedzmy, takiego pierwszego mojego nawrócenia ten trud był obecny, tylko że ja go przeżywałem sam. Sam, po prostu sam, bez nikogo. Bo nawet osoby, które znałem, bliskie, moja rodzina, brat, no myśmy się nie dzielili tym. Nie było takiej otwartości. Ja musiałem to przeżywać sam. Wierzę, że wtedy i tak było, że był Pan Bóg, który przeżywał to ze mną, ale ja nie wiedziałem tego, że on to czuje. Dzisiaj jest o tyle inaczej, że są trudy i jest ich sporo, ponieważ małżeństwo, kapłaństwo czy jakikolwiek stan i przynosi trud, a już tym bardziej, kiedy się idzie drogą i Pana Jezusa, jest to trud, ale ja wiem, że ten trud jest przeżywany z Panem Bogiem. Pan Bóg daje siłę do przeżywania tego trudu. Inaczej się go znosi, inaczej się go rozumie i jest nawet motywacja, żeby go podejmować. Są cele. Widać sens. Ten trud jest diametralnie inny od tamtego. Można powiedzieć, że tamten to na marne, a ten, który będzie owocował, owocuje.
2: Tehilinków mój. Halleluja. Halleluel bekodesho. Halleluhu birkiya uzo. Halleluhu bigvurotav. Halleluhu kerov mudlo. Halleluhu beteka ashofar. Halleluhu benevel vechinor. הללוהו בטוף ומחול, הללוהו במינים ועוגב, הללוהו בצלצלי שמע, הללוהו בצלצלי תרועה, כל הנשמה תהלל יה, הללויה.
1: Jaki stan ducha miałeś w tym właśnie pół roku, w tych miesiącach poprzedzających moment nawrócenia?
0: To był dziwny czas, bo ja przyjechałem do Warszawy w jednym celu, wtedy dla mnie najważniejszym, czyli do pracy, ponieważ byłem jeszcze w takiej miejscowości po drodze koło Kutna, tam mieszkaliśmy, żadnych perspektyw na to, żeby jakoś poukładać sobie życie. No przede wszystkim po raz kolejny temat praca, nie ma pracy, nie ma środków do utrzymania się i nie wiadomo, co ze sobą zrobić, gdzie mieszkać, co począć, to przyjeżdżając do Warszawy w konkretne miejsce, do konkretnej pracy, funkcjonując tak przez około 3 lat, nadal ten Pan Bóg był. Nie powiem, że go nie było w moim życiu. Był, tylko jakoś tak moje oczy i uszy były zamknięte gdzieś na niego, bo ja chodziłem nadal co tydzień w niedzielę regularnie do kościoła. Było to dla mnie ważne. I nie chodziłem dlatego, że ktoś mi kazał, że musiałem, że czułem przymus. Ja chciałem chodzić. Bo ja się czułem katolikiem, chrześcijaninem, aczkolwiek o jakiejś tam ograniczonej wiedzy, czy o jakimś takim, powiedziałbym, ograniczonym swoim przeżywaniu tego chrześcijaństwa. Ale chodziłem, bo wiedziałem, że Pan Bóg jest. Jeszcze ta relacja wtedy nie była taka, jak była później i jest teraz. Ale myślę, że ten kontakt z Panem Bogiem doprowadził właśnie do tego doświadczenia i mojego nawrócenia. I czas, kiedy to nawrócenie się odbyło, to były rekolekcje Filip w Kaniach. Myśmy z bratem którejś niedzieli się zorientowali już tak koło południa, że nie byliśmy na mszy jeszcze i że warto by było pójść, ponieważ mieszkałem wtedy na Ochocie. Jeszcze teren nie był mi dobrze znany, krótki czas. Pojechaliśmy się zorientować, gdzie by znaleźć taki kościół i jakąś mszę popołudniową. Trafiliśmy na plac Narutowicza, na mszę o 19 studencką. I wychodząc z tej mszy otrzymaliśmy ulotkę zapraszającą na spotkanie Wspólnoty Wody Życia. I kiedy przyszliśmy tam we wtorek, właściwie mógłbym powiedzieć, że ten proces mojego nawrócenia zaczynał się w tej wspólnocie. Ta pewna jakaś świadomość widzenia Pana Boga innego, Pana Boga, który przede wszystkim jest Bogiem miłosiernym. Bo ja do tamtej pory znałem Pana Boga sprawiedliwego, sędzie surowego. To takiego poznałem Pana Boga. Myślę, że ten obraz, który, Pana Boga, którego poznałem właśnie jako chłopiec w wieku tam szkolnym i później dorastając z takim obrazem Pana Boga właśnie przede wszystkim, który za złe ukaże i pierwsze co zrobi, to ukaże, to ja będąc we wspólnocie poznawałem Pana Boga, który jeżeli na coś patrzy, to przede wszystkim na mnie jako na osobę z miłością i akceptuje mnie takiego, jakim jestem.

0: mogę się potknąć, mogę zgrzeszyć, że no jestem po prostu, jestem słaby i jakby no mam prawo do tego. I ten Bóg, ten Pan Bóg w tej wspólnocie, on mi się wydał ciekawy, interesujący, który wreszcie ktoś, kto mnie zaczyna rozumieć. Spotkałem kogoś takiego.
1: I co się zmieniło?
0: Do grupki, której trafiłem, była Ania, animatorka, taka bardzo fajna dziewczyna, gdzie jej postawa pokazywała, że ona kocha Jezusa, że idzie tą drogą. Jej świadectwo właśnie takie tym samą postawą świadczyła, że Jezus jest obecny w jej życiu. Niewiele trzeba było i zachęciła nas w tej grupie do tego, żebyśmy pojechali na... To były pierwsze moje w życiu rekolekcje. Ja nawet nie wiedziałem, że tego typu formy właśnie spotkań, rekolekcje się odbywają, że coś takiego istnieje. I na tych pierwszych rekolekcjach kursie Filip właśnie miałem możliwość naprawdę osobistego spotkania Pana Jezusa i wyznania Go swoim Panem, swoim Zbawicielem. Czyli ja miałem możliwość opowiedzenia się za kimś, żeby ktoś... Ja mogłem w końcu trud, który dźwigałem, trud dźwigania swojego życia, swojej przyszłości, mogłem zrzucić na kogoś, kto się na tym lepiej zna po prostu. Gdzie mogłem to oddać komuś, kto mnie poprowadzi do celu pewnie.
1: Ale to są słowa.
0: Nie trzeba było tak naprawdę długo czekać. To było kilka miesięcy, ale moje życie zaczynało się zmieniać.
1: Jak?
0: Przede wszystkim częstszy kontakt z Panem Bogiem. Czytanie lektury Pisma Świętego. Praca nad swoją duchowością, nad swoją grzesznością. Żeby zmieniać swoje złe nawyki, przyzwyczajenia. Wtedy był to też etap właśnie początku bycia we wspólnocie, kiedy ja miałem relację z pewną dziewczyną i to była niezdrowa relacja. I właśnie bycie we wspólnocie, poznawanie bliżej Pana Boga pomagało mi kończyć pewne złe relacje, kończyć złe przyzwyczajenia, pozbywać się pewnych tych wszystkich rzeczy, którymi sprawiałem Panu Bogu przykrość.
1: No to poważna sprawa, żeby zostawić dziewczyny.
0: To nie było aż takie trudne, dlatego że ja wiedziałem, że to jest, że pomimo, że właśnie trwałem w różnych takich stanach z dziewczyną, to ja wiedziałem, że ta relacja nie jest dobra. Ona nie jest budowana na Bogu i wiedziałem, że to nie jest ta osoba tak naprawdę. Że to nie można tego dalej ciągnąć, kiedy ja czułem, że to nie jest ta osoba, że czas dodatkowy będzie tylko ranił bardziej ją i mnie. I efekt będzie taki, że coraz bardziej wzajemnie będziemy siebie ranić. Mało tego, ja już tak nie mogłem w momencie, kiedy swoje życie oddałem Jezusowi, żeby trwać w takiej dwojakiej relacji. Pewnego zawierzenia i pracy nad sobą, a tutaj jakby prowadzenia drugiego życia. No to już się absolutnie nie godziło.

To już tak nie mogło być w momencie, kiedy ja podjąłem jakąś decyzję świadomie. To był inny etap niż czas przed nawróceniem, kiedy jakby robiąc sprzeczne dwie rzeczy ze sobą, jakoś je tam tolerowałem, chociaż nie powinienem. Dalej będąc w tej wspólnocie, przyszedł taki czas, gdzie ja naprawdę czułem się już, mając Pana Jezusa przy sobie, też czułem się już taki samotny i lat mając wtedy 20, już chyba 3-4 jakoś tak, czułem, że moje życie tak naprawdę nie ma sensu. Gdzieś tam pracowałem, z tą pracą było różnie. Uczęszczałem właśnie na spotkania wspólnotowe we wtorek. Jakoś tam próbowałem się bardziej angażować w swoje chrześcijaństwo, tak bardziej odpowiedzialnie niż do tamtej pory. I w końcu poczułem, że no moje życie jakoś nie ma sensu i tak subtelnie na modlitwie prosiłem Pana Boga, żeby jakoś nadał cel i sens temu życiu. Ale już z tą świadomością, nie żeby to było tak jak ja chcę mojego, tylko z Jego wolą. I pamiętam, był taki fajny etap właśnie takiej modlitwy, takiego rozeznawania i takiego cierpliwego czekania. Kiedy ja prosiłem Pana Boga, żeby właśnie dał mi cokolwiek, to nie było ważne co, czy to będzie małżeństwo, kapłaństwo, czy jakikolwiek inny stan, żeby mojemu życiu nadał sens, cel, żebym ja miał takie poczucie, że czas, który mija, że on jest wartościowym czasem, bo do tej pory właśnie dużo czasu było takiego niewykorzystanego, zmarnowanego, świadomość tego, że miałem już 20 kilka lat za sobą, no niewiele zrobiłem, jakoś niewiele z siebie dałem, tak. Taka pustka i o to prosiłem właśnie Pana Boga. I w bardzo krótkim czasie, niesamowicie krótkim, bo w przeciągu chyba kilku miesięcy, to było niesamowite. Ja wtedy uczestniczyłem właśnie z jednych kursów Filip, gdzie byłem właśnie tam w ekipie prowadzących. Moja funkcja była wtedy taka pomocniczo, jakoś techniczna przy rekwizytach i tak dalej. No jakkolwiek próbowałem się zaangażować, żeby ten wolny czas, ale przy okazji też jakby rozwijałem swoją duchowość, angażując się właśnie akurat w ten kurs i w jakieś tam inne rzeczy we wspólnocie. Pojechaliśmy do Kań i na tym kursie poznałem moją przyszłą żonę. I to było też takie dziwne doświadczenie pewnego zaskoczenia, bo znalazła się tam osoba, która mi się spodobała, aczkolwiek ja chyba właśnie od czasu nawrócenia staram się być ostrożny, delikatny w tych sprawach, żeby nie na siłę, nie przez swój egoizm, nie jakoś tak w pośpiechu. Myślę, że chciałem, żeby się to wyklarowało.

pamiętam, podczas jeszcze tego kursu nawiązałaś taka relacja, dialog. To było oczywiste, że wzajemnie byliśmy zainteresowani jakoś swoją osobą, ale mi przede wszystkim zależało na tym, żeby Ola no jakby spotkała Pana Jezusa tutaj, bo to był cel jej przyjazdu, chociaż później się okazało, że jakby ona też nie do końca wiedziała, po co przyjeżdża. I ona zyskała właściwie wtedy na tych rekolekcjach przede wszystkim Pana Jezusa i jak to określa, i dostała mnie, a ja dostałem ją wtedy. Ale mi przede wszystkim zależało na tym, żeby ona spotkała Jezusa i została w tej wspólnocie. I powiem tyle, że jak się już rozjeżdżaliśmy, zaprosiłem ją we wtorek

0: i 8 miesiącach zostaliśmy małżeństwem.
1: Co jeszcze Pan Bóg w Twoim życiu zmienił? Czego dokonał?
0: Pan Bóg w moim życiu dokonał już, powiem, że naprawdę dużo. Ale jak spokojnie tak sobie pomyślę, zastanowię się, to cały czas dokonuje we mnie dużo zmian, dużo rzeczy się dzieje. Są to rzeczy, których po prostu nie rozumiem. Dzieją się, mogę się domyślać, mogę próbować rozeznawać, ale są takie rzeczy, których ja nie rozumiem do końca. Wierzę po prostu, że Pan Bóg zgodnie ze swoją wolą, o ile ja daję możliwości wypełniania jej, jakoś się nie zapieram, nie próbuję iść pod prąd gdzieś tam Panu Bogu, że z jednej strony dzieje się Jego wola, a ja jakby próbuję narzucać swoją. Nie. To wtedy wiem, że idę we właściwym kierunku, tak to widzę, kiedy się poddaję Jemu, Jego działaniu, działaniu Ducha Świętego. I generalnie tak wygląda moje życie, że ja się ofiarowuję każdego dnia właśnie Panu Bogu, Jego woli, aczkolwiek wiem, że się wyłamuję. Taka jest też prawda, że się wyłamuję spod tej Jego woli. Może już nie tak często jak kiedyś, ale też gdzieś się zapędzę, zapomnę i nagle się okazuje, że ja już trzymam ten ster w rękach.

0: I cieszę się, że on mi poprzez ludzi, doświadczenia i wspólnotę jakby pomaga odkrywać to, że o, jest ten moment, zabrałeś ster, może być za chwilę niedobrze. Że mi jednak pokazuje właśnie takie moje, jakby to powiedzieć, takie wyskaki chyba.
1: Ale konkretnie co zrobił?
0: Pan Bóg zabrał mi taki nauk jak tytoń. Paliłem papierosy przez 7 lat, a w tym roku w grudniu minie 10, jak nie palę. Zabrał mi Pan Bóg alkohol, którego na pewno nadużywałem. Nie wiem, czy byłem uzależniony, bo nie skonfrontowałem nigdy się z czymś takim jak uzależnienie. Po prostu nie znalazłem się w okolicznościach ani możliwości, które by na to wskazały, ale wiem, że nadużywałem, bo picie kilka razy w tygodniu, mówienie, że to dla przyjemności, no to coś to było nie tak. Ale alkoholu nie piję już od 98 roku. W ogóle nic. Dlatego, że nie chcę. Nie chcę. Nie czuję potrzeby. Nie jest on mi do niczego potrzebny. Poza tym przykre doświadczenia związane z alkoholem i zdrowy rozsądek nakazuje mi jednak, żeby takiego postanowienia się trzymać. Mało tego, to nie jest wcale dla mnie trudne. Picie i niepalenie dla mnie dzisiaj nie sprawia mi żadnej trudności. Ja nie muszę pilnować się, żeby tego nie robić. Ja po prostu tego nie robię. Jest to dla mnie normalne. I właśnie to Pan Bóg uczynił w moim życiu, że pozabierał mi właśnie pewne używki, które z jednej strony zatruwały mój organizm, a poza tym ja na etapie trwania tych używek no, dawałem złe świadectwo wtedy. To nie było dobre świadectwo. Jest jeszcze właśnie taka jedna sprawa, którą Pan Bóg

aktualnie leczy od jakiegoś czasu. No jest to trudna rzecz, o której nie mogę powiedzieć teraz. Nie wiem, jak w przyszłości. Być może będę chciał takie świadectwo powiedzieć w przyszłości tej mojej choroby. Teraz nie mogę. Ale wiem, że bez Pana Boga na pewno bym sobie z tym nie poradził. Nie jest to absolutnie możliwe. Nie jest to możliwe bez Niego.

0: Jak wygląda twoja codzienność? Z jakich korzystasz narzędzi, żeby wzrastać duchowo? Co dla ciebie jest ważne w tym, co Kościół daje?
1: No więc w ciągu dnia wydaje mi się, że takimi podstawowymi rzeczami, znaczy jest kilka podstawowych rzeczy. Mam tu na myśli modlitwę, jedna z podstawowych rzeczy w ciągu dnia, Eucharystia codzienna, gdzie wspólnie z żoną uczęszczamy od jakiegoś czasu i wiemy, że to jest dla nas dobre i potrzebne i chcemy, pomimo że wstawanie o godzinie tam 6 trochę jest dla mnie ekstremalnym wyczynem, to też wiem, że to nie jest moja zasługa. To właśnie chciałbym to powiedzieć, że to nie jest moja zasługa. Ja osobiście, gdybym miał wstać o tej godzinie i po prostu sam pójść do kościoła bez pomocy Ducha Świętego, nie widzę tego jakoś. No ja wiem, że to jest jakaś łaska nam dana, że my po prostu jakoś tam wstajemy i się wzajemnie motywujemy i że nam się udaje bywać na Eucharystii, ale to też wiemy, jakich doświadczamy owoców tego, że tam jesteśmy, jak ten dzień inaczej wygląda, jak się go łatwiej przeżywa. No właśnie przede wszystkim w małżeństwie tutaj, gdzie no trzeba mierzyć się z różnymi trudami, są dzieci, praca, także no myślę, że dla mnie takimi podstawowymi właśnie to jest modlitwa nasza wspólna, Eucharystia, czytanie Pisma. Teraz sobie czytamy Dzieje, zaczęliśmy, apostolskie przygody Pawła, które są fascynujące. Ostatnio trochę nam podupadła, że tak powiem, adoracja. Wiem, że to jest też bardzo ważna, czy bardzo ważna relacja i przebywanie tutaj bezpośrednio z Panem Jezusem. Jest dużo takich rzeczy w ciągu dnia. Koronka, różaniec. Nie ze wszystkiego jakby da się korzystać, bo jakieś takie trudne realia, ale staramy się, na ile mamy siły, możliwości i na ile Pan Bóg nam daje takiej łaski i pomocy, to staramy się właśnie korzystać z wielu rzeczy, które Kościół jakby daje tutaj. No ale wydaje nam się, że podstawowa rzecz dla nas to właśnie modlitwa i Eucharystia, taki codzienny kontakt z Panem Bogiem, żeby później ten dzień właśnie z Nim przeżywać w pracy, no, gdziekolwiek się znajdziemy.

0: A sakrament małżeństwa, czy to jest jakaś ważna rzeczywistość?
1: Gdyby nie sakrament małżeństwa, nie ma szans na to, żeby się nasz związek, będę mówił o naszym związku, przetrwał. Nie jest to absolutnie możliwe. Doświadczyliśmy już naprawdę wielu trudnych rzeczy, pomimo że w czerwcu będziemy dopiero 5 lat ze sobą, małżeństwem 5 lat. To doświadczyliśmy wielu trudu. Ciężki wypadek, w którym razem uczestniczyliśmy i trudniej go przeszła moja żona, ale to było poważne doświadczenie dla nas oboje. Dzieci, które wychowujemy i staramy się je wychowywać, a nie chować. To znaczy, to czego ja nie otrzymałem, te braki i jakby tych wskazówek i narzędzi, których mi było brak później, żeby odnaleźć się w swoim dorastaniu i życiu, to my jakoś staramy się i zabiegamy o to właśnie, żeby to już od najmłodszych lat przekazywać naszym dzieciom. Przede wszystkim, żeby spędzać z nimi czas na etapie tego, no powiedzmy, ich no to tego pierwszego dorastania, bo to jest etap od zera do kilku lat, żeby im poświęcić jak najwięcej czasu, nas, miłości, bliskości. Wracając do sakramentu małżeństwa. No tak jak powiedziałem, gdybyśmy nie stali przed ołtarzem, byśmy nie złożyli sobie tych ślubów, to ja jestem przekonany, że gdyby to był związek oparty na mnie i na Oli, bez Jezusa, to my dzisiaj najprawdopodobniej byśmy nie byli razem. W skutkach byłoby to tragiczne. Najbardziej tragiczne dla dzieci. To jest coś, co my jako dorośli mam świadomość, że poranieni, ale byśmy jakoś tam kuleli w tym życiu i dokulali się pewnie tak do śmierci, ale dzieci, które mogłyby właśnie doświadczyć tego, nie wiem, rozstania na przykład związku i niebycia z dwojgiem rodziców i rozbita miłość, dla mnie to jest coś, co mnie przeraża. Ja jestem wdzięczny Panu Bogu, że się znalazłem w takich okolicznościach, choć są one trudne często, ale ja wiem, że On jest, wiem, że On czuwa, że On prowadzi ten związek, pomimo że my często upadamy. To ja wiem, że to jest zależne od Niego.

0: Byliśmy kiedyś na takich rekolekcjach właśnie organizowanych tam we wspólnocie małżeńskiej Wody Życia. Był tam kapłan, który je prowadził. Ja nie pamiętam teraz, jak on się nazywał, ponieważ było dużo różnych rekolekcji i to ciężko czasami spamiętać. Ale on zaproponował takie odnowienie codzienne ślubów małżeńskich. I my właśnie po takiej naszej modlitwie ślubujemy sobie miłość, wierność, uczciwość małżeńską oraz to, że Cię opuszczasz do śmierci. Tak mi to pomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny, wszyscy święci. Codziennie ponawiamy ten sakrament, który przypomina nam, dlaczego, po co i z kim, i wspomaga nas. To takie codzienne właśnie stawanie przed Panem Bogiem w tej przysiędze, bo myślę, że łatwo jest przeżywać małżeństwo, kiedy nie przechodzi się przez trudności. Wtedy to myślę, że prawie każdy mógłby z tym sobie poradzić, ale kiedy jest trud realny i radzenia sobie właśnie, ja to przede wszystkim ze swoim egoizmem tutaj mu powiedział i pychą, bo kiedy nie byliśmy z Olą razem, to ja właściwie wszystko było dobrze. To później nagle się okazało, że no, że jednak nie jest, że ja jednak jestem egoistą. To wychodzi, ta konfrontacja taka i trzeba się z tym mierzyć. Trzeba się mierzyć właśnie z tym. Ale to właśnie związek sakramentalny daje tę możliwość i daje tą gwarancję.
1: W całej tej historii jakiego poznałeś Boga? Kim On jest?
0: W historii mojego życia całego? Ja zawsze byłem przekonany, że Pan Bóg jest i w Niego wierzyłem. Zawsze. To poczucie miałem i mam do dzisiaj. Mi nie jest nikt w stanie i żadna ideologia powiedzieć, że Pan Bóg jest wymyślony, że Go nie ma. Ja po prostu wiem. Ja to czuję. Ja wiem, że On jest.

0: wiem, że On jest wszechmocny i może wszystko. Dla mnie Pan Bóg tak naprawdę jest wszystkim. Aczkolwiek, tak jak wspominałem, jestem bardzo słabym człowiekiem. Często się gubię w życiu. Jestem zaabsorbowany albo zaabsorbuję się jakimiś rzeczami, które jakby mnie trochę sprowadzają z tej drogi takiego kroczenia z Panem Bogiem, z Panem Jezusem. Ja wiem, że Pan Bóg był od początku w moim życiu. Na istnienie Pana Boga i Jego miłości jest mnóstwo dowodów w świecie. Jeżeli ktoś chciałby poszukać takich dowodów, naprawdę nie trzeba daleko sięgać, chociażby nasz, tak mówię, Ojciec Święty Jan Paweł II. Dla mnie jest to tak wspaniała postać, tak wspaniały człowiek, że wystarczy, że sobie o nim pomyślę, przypomnę, to dla mnie jest to dowód na to, że Pan Bóg jest. Że jest miłosierny i że kocha wszystkich ludzi.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: Chciałbym się pomodlić chyba przede wszystkim za młodzież, szczególnie za tą młodzież, która gdzieś się boryka z różnymi problemami, z jakąś pseudomiłością, z którą nie radzi sobie dlatego, że ktoś nie zadbał, nie podał narzędzi, nie powiedział jak, że się mierzy z tym trudem, a mogłoby być inaczej, jakieś takie wsparcie dla tej, szczególnie dla tej młodzieży.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
0: i odpuść nam nasze winy,
1: jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drodzy Państwo, naszym gościem był dzisiaj Andrzej Pruszkowski. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
2: Pocieszenie i strapienie. Świadectwa serca i duszy. Umysłu i mocy.

0: Witam Państwa serdecznie. Tomasz Łysiak jest moim gościem. Witaj.
1: Dzień dobry.
0: Pisarz, aktor, radiowiec, niezapomniany detektyw inwektyw.
1: O tak. Dzień dobry, witam serdecznie Ciebie i witam wszystkich słuchaczy.
0: Tomku, dlaczego mamy w ogóle być narodem? Po co bić się, jak nas zaatakuje większa od nas Rosja? Co złego w tym, że rządzić będą nami Niemcy, to taki kulturalny, cywilizowany naród? By się miło żyło, Polska nie jest mi do tego potrzebna. Ja słyszę często takie myśli złote. Co można młodemu człowiekowi powiedzieć, który tak właśnie patrzy na świat?
1: Myślę, że tu jest tak, że rozmawiamy w tej chwili w sytuacji niezwykle komfortowej, przede wszystkim dla wielu tych słuchaczy, którzy urodzili się po epoce komunizmu, bądź urodzili się jeszcze powiedzmy w latach 80., więc właściwie z tej komuny niewiele pamiętają i praktycznie już całe to dojrzałe życie wiodą w komfortowej sytuacji Polski wolnej. Owszem, z różnymi problemami, wiele pytań można o jakość tej wolności, jakość tej naszej niepodległości postawić, no ale zasadnicze sprawy są takie, że Polska jest suwerenna, nawet jeśli obserwujemy potworną walkę polityczną, nawet jeśli wewnętrznie jesteśmy bardzo skłóceni, nawet jeśli mamy różne problemy, to mówimy językiem polskim. Mamy polską szkołę, uczymy się o polskiej historii, możemy po prostu swobodnie być Polakami, wyrażać sobie polskość i ta polskość i to, że ją wyrażamy i czujemy, jest dla nas stanem naturalnym. Polecam wszystkim, bo widziałem, że zresztą taka moda jest na Facebookach, Instagramach i tak dalej, robić sobie zdjęcia w Warszawie. Niedaleko pomnika Kopernika jest ustawiona scenografia do filmu Lalka. I no, widać fasadę, dół zresztą tej fasady, kamienicy Karasia. Kiedyś taka kamienica tam stała, tam gdzie ten parking w tej chwili jest przy Polskiej Akademii Nauk, przy Pałacu Staszica. No i widać witryny sklepowe. I na tych witrynach sklepowych pojawia się cyrylica, rosyjskie bukwy. Właściwie ta rzeczywistość, taka najprostsza, dotycząca tego, jak wygląda bądź nie wygląda polski sklep, znaczy czy on jest właśnie opisany językiem polskim albo tylko polskim, czy też różnymi innymi językami, To jest w ogóle rzecz, to jest taka rzeczywistość fundamentalna. Ona dotyczy naszego funkcjonowania na co dzień. I my obecnie, no właśnie żyjemy w tym czasie komfortu, kiedy w ogóle nad takimi sprawami nie musimy się zastanawiać. No tak jak nie zastanawiamy się nad tym, czy mamy powietrze, którym możemy oddychać, no bo ono jest po prostu tak oczywiste i możemy nim oddychać, że nie prowadzimy na ten temat dysput. Natomiast w momencie, kiedy tej polskości nam zabrakło, kiedy Polski zabrakło, kiedy państwa polskiego zabrakło i tego wszystkiego, co się z tą polskością i bytem państwa polskiego wiązało, nam zabrakło, to wtedy dopiero ten brak powodował olbrzymią potrzebę polskości i walki o tę polskość, ale jednocześnie wyznaczał pewien sposób myślenia i powodował, że trzeba było dokonywać niezmiernie ważnych wyborów. To znaczy, czy uznam, że te sprawy związane z bytem Polski jako wolnego państwa, polskości w ogóle jako zjawiska są na tyle istotne, że powinienem poświęcać temu jakąś część swojej prywatności, czy w ogóle swojego życia, czyli poświęcić się jakoś tej sprawie, czy też nie i powinienem w takim razie skupić się na
2: własnym dobrobycie, powiedzmy jakiejś formie przetrwania, czy nawet kariery zawodowej, tak, ale w warunkach, w których państwo polskie nie funkcjonuje, nie istnieje i człowiek żyje po prostu w rzeczywistości a to państwa rosyjskiego, a to austriackiego, a to pruskiego, czy też niemieckiego. I wbrew pozorom, znaczy stawianie takich pytań, ono nas prowadzi właśnie często do spraw prostych i tych takich życiowych. Ja dlatego bardzo lubię sięgać po różnego rodzaju takie formy pamiętnikarskie. To znaczy takie formy, które przybliżają nam sposób życia i sposób funkcjonowania chociażby pod zaborami. No, książki na ten temat pisano, Rosjanie w Warszawie, Tuszyńska, dokonywano przeróżnych, prawda, prób analiz i tak dalej, ale bardzo dobrze robi naprawdę poczytanie takich bardzo konkretnych pamiętników. Warto sięgnąć na przykład po taki pamiętnik Aleksandra Kraushara, to był taki publicysta, zresztą z Wilnem związany, ale uczący się w Warszawie. Lata 50. i 60. XIX wieku. No właśnie Warszawa, trochę tak jak w tej dekoracji do filmu Lalka mamy to przedstawione. Cała Warszawa właśnie rosyjska w wymiarze. A on jako chłopak przeżywa takie rzeczy jak pierwszy przyjazd, czyli to był 1850, pewnie piąty rok, piąty, szósty, zaraz, żebym nie pomylił. Mogę mylić w tej chwili, natomiast na pewno przed 60 rokiem, może 1858, pierwszy przyjazd w każdym razie Aleksandra II do Warszawy, wtedy kiedy właśnie mówił te słynne zdania, Poem de Reverie, koniec marzeń, panowie i tak dalej. I przejazd cara, tego cara odnowiciela, reformatora i tak dalej, co się okazało zresztą nieprawdą, ulicami Warszawy. No i młodziutki Aleksander Kraushar stoi na ulicy, przygląda się i nagle jest szturchany w bok przez żandarma jakiegoś. Okazuje się, że czapkę miał. Nie zdjął czapki przed carem. No i w związku z tym, że nie zdjął czapki przed carem, to został ukarany i wsadzony w szkole do takiej kozy. Kara przyszła w szkole za to wydarzenie, do kozy. I on w tej kozie, proszę sobie, ta koza to był taki schowek na szczotki. Szmaty, szczotki, tak. No, tam usiadł i nagle znalazł gdzieś pod tymi szczotkami rękopis, coś zapisane ręcznie. Proszę sobie wyobrazić, że to, co on znalazł zapisane ręcznie, to był wiersz Powrót taty Mickiewicza, przy czym bez tytułu i bez autora. To znaczy, kiedy on czytał, to nie wiedział, że to Mickiewicz. Dowiedział się o tym lata później. Natomiast trafił po prostu na jedną z kopii właśnie takich mickiewiczowskich, które uczniowie w XIX wieku, te rzeczy, które z Mickiewicza zakazywano, czy te rzeczy, których nie wolno było Mickiewicza publikować, to uczniowie przepisywali sobie ręcznie. Robili takie kopie ręczne i przekazywali dalej. No i ktoś, kto siedział w tej kozie szkolnej przed Krausharem, zostawił to po prostu dla tego, kto przyjdzie.
0: To się nazywa, samizdat z rosyjska. Czyli ręcznie wykonana kopia czegoś antyrządowego.
2: Tak. Przepraszam, czy mnie było słychać? Bo widzę,
0: cały czas cię słychać.
2: Zerknąłem, że coś mi się tu przełączyło.
0: Tak, ale jest lepiej niż było, także jest dobrze.
2: Dobrze,
1: Dobrze, to dobrze, że słychać. No, no w każdym razie, choćby w tej jednej prostej historii, ile tu jest rzeczy, bo tutaj jest tak, po pierwsze, to znaczy życie właśnie w stanie, w którym za brak okazania szacunku wobec, prawda, cara może spotkać taka kara, no a z drugiej strony tak, dramatyczne poszukiwanie polskości, tak? Znaczy coś, co w głowie się nie mieści obecnie, znaczy jakby ktoś, pewnie, że tu jeszcze powrót taty właśnie Mickiewicz, teraz młodzieży powiedzieć, że to kiedyś wyobraźcie sobie, że to było zakazane, znaczy, że młodzież sama sobie to przepisywała i przekazywała te fragmenty Mickiewicza, no to w ogóle to jest jakaś zupełnie inna historia. Tak wielka była potrzeba bycia częścią narodu. Tak, którego się nam zakazuje się nam tej możliwości manifestowania polskości. No i teraz pozwolę sobie przeskoczyć w czasie do znowuż roku 1914, czyli czasu no, znanego nam oczywiście przede wszystkim z racji wyruszenia strzelców właśnie z krakowskich oleandrów na tereny Królestwa Kongresowego. Idziemy walczyć o polskość. Niektórzy, jak Leszek Moczulski, nazywali to w ogóle powstaniem, tak? Niektórzy z historyków zresztą i w tym środowisku strzeleckim mówiło się o wzniecaniu powstania. Natomiast o czym chcę znowu powiedzieć? O zderzeniu dwóch jakby wrażliwości. Otóż ci chłopcy, którzy ruszali z oleandrów, ci strzelcy, czyli ci ochotnicy ze Związku Strzeleckiego i z drużyn strzeleckich, byli ogarnięci marzeniem o powrocie Polski. Znowu trzeba sobie uruchomić wyobraźnię, że tej Polski nie ma ponad wiek, że ona się przechowuje w tych mini skrytkach, w tych puzderkach pamięci i wrażliwości domowej często, w tradycji domowej, w tym, co babcia mówi, co mama mówi, co babcia opowiada i czyta z lektur i z książek, jak wychowuje dzieci, tak jak zresztą i Piłsudski był właśnie wychowywany na tych wszystkich starych lekturach. To wszystko jest pieczołowicie przechowywane jako skarb, dmuchane jak taki ognik, jak taka iskra, trzeba na to dmuchać, żeby to się paliło. Ta tęsknota, to marzenie o Polsce, ta chęć walki o Polskę, to wszystko w tych chłopakach jest. Więc znowu jak się sięgnie do pamiętników, wybucha wojna, wszyscy się tworzą. No wojna, coś strasznego. Natomiast na ulicach Krakowa niektóre twarze są wesołe, bo to Polacy młodzi, którzy wiedzą, że jak wybucha wojna, to może jest taka szansa, że tę Polskę uda się wywalczyć. No i oni ogarnięci tym niesamowitym marzeniem, mający komendanta, wodza, który to marzenie jeszcze podbija i też pielęgnuje na dawnych wzorach powstańców styczniowych i na tych wzorach tę młodzież uczy, oni ruszają, idą. Jest kapitalny moment u Tadeusza Kasprzyckiego, znowu, żeby w jego wspomnieniach, kiedy pierwsza kompania kadrowa dochodzi do fałszywej granicy, tak? Czyli granicy, która nie powinna istnieć, granicy między Austro-Węgrami a Rosją. I oni stają przed tą granicą na chwilę. On taki jakby rodzaj, no nie apelu, ale każe stanąć tej kompanii i spojrzeć w przód. Zobaczcie, tam pójdziemy, tam będziemy walczyć o Polskę. Oni wszyscy są niezmiernie wzruszeni, wywracają te słupy graniczne fałszywe i wchodzą. I teraz uwaga, i teraz nastąpi to zderzenie wrażliwości, ale nie przy pierwszej kompanii, tylko przy drugiej kompanii, bo trzeba pamiętać, że tych kompanii było kilka, weszła pierwsza kadrowa, a za nimi szły kolejne, tak? Z drugą kompanią kadrową szedł Roman Starzyński, brat Stefana Starzyńskiego, wspaniałego prezydenta Warszawy. I Roman Starzyński znowuż w swoich wspomnieniach dotyczących tego okresu napisał taką rzecz. Ja widziałem na tej wojnie wszystko. Widziałem zabitych, rannych, najpotworniejsze okrucieństwa. I to wszystko było straszne. Ale nic mnie tak nie poruszyło. Nic mnie do głębi tak psychicznie nie zgnębiło, jak to, czego doświadczyłem w Skale. Skała to miejscowość. Otóż ta druga kompania wchodzi do Skały. Oni wchodzą czwórkami i w Skale ludność miejscowa wychodzi na taki rynek i na ulicę przyglądać się, jak oni idą, jak idą ci żołnierze. Powychodzili ludzie i patrzą. No i Starzyński to opisał w ten sposób. Żadnych powitań, żadnych okrzyków. Przecież idzie polskie wojsko. Idą polscy, nie było polskiego wojska, nagle idzie polskie wojsko, więc oni oczekują, oni idą, ci młodzi chłopcy i oczekują, my tu zostaniemy przywitani z radością, nareszcie polscy żołnierze, hura! A tu nic takiego nie ma. A tu się okazuje, że stoi milczący tłum, a na twarzach jest obojętność. Obojętność. I on mówi tak, pisze tak. I myśmy szli i zaczęliśmy płakać. Szliśmy tam wcześniej te piosenki, śpiewaliśmy i nagle zrozumieliśmy, z czym my się zderzamy po prostu. Szliśmy płacząc przez skałę w milczącej otoczce Polaków, którzy są po drugiej stronie i oni znaczy albo nie rozumieją tego, co się dzieje, albo po prostu są obojętni, jeszcze żeby byli wrodzy, tak? Nie, są po prostu obojętni, są obojętnymi widzami tego, co tu się, ciekawostka się tylko dzieje, przechodzą żołnierze. I z takimi dwoma Polskami mieliśmy, dwiema Polskami mieliśmy wtedy do czynienia te słynne kieleckie zamknięte okiennice. Chociaż oczywiście nie aż tak masowe, jak to sobie możemy wyobrazić, no ale jednak były faktem i takie wydarzenia jak w Skale rzeczywiście miały miejsce. A w 1916 roku znowuż, kiedy, 15, przepraszam, kiedy wojsko rosyjskie wychodziło z Warszawy, front się przesunął i trzeba było Warszawę opuścić, to bywali też tacy Polacy, znowu o łzach powiem, to bywali tacy Polacy, którzy płakali, ale płakali za odchodzącym wojskiem rosyjskim, mówiąc nasi i odchodzą nasi, o żołnierzach rosyjskich. To znowuż pokazuje, co się dzieje w społeczeństwie, które śpi, które się przyzwyczaja do tego, że no może świat tak powinien wyglądać, że na ulicach właśnie tam, gdzie są sklepy, to są rosyjskie napisy, są rosyjskie bukwy, jest rosyjski żandarm, rosyjski sąd i rządzą nami Rosjanie, a my sobie tak będziemy tutaj w tej umarłej Polsce, jako w jakiejś mierze umarli już Polacy narodowościowo i duchowo, ale będziemy funkcjonować, usiłując utrzymać pewien dobrobyt. I o to się wszystko rozbija tak naprawdę. I to było wyostrzone wtedy, kiedy Polski po prostu na mapach nie było, bo to było w jakiejś mierze, ta walka o polskość była oczywista. A ona w dzisiejszych okolicznościach przyrody, w dzisiejszej rzeczywistości no już przebiega gdzie indziej, nie jest oczywista. I wymaga pewnego zrozumienia tego, że w ogóle my w jakiejś mierze cały czas taką walkę musimy toczyć.
0: Jak liczna musi być elita, by porwać naród, by naród się otrząsnął? Bo na frontach I wojny światowej zginęły na pewno setki tysięcy Polaków i część z nich zginęła z ręki, Polak ginął z ręki Polaka, tak? Bo oni walczyli i po stronie armii niemieckiej, i po stronie armii rosyjskiej. I w stosunku do tych, którzy byli na froncie, to myślę, że można mówić o milionie czy o takich liczbach. Tych kilkanaście tysięcy ludzi, których Piłsudski jako pierwszy, który po powstaniu styczniowym pomyślał, że Polsce potrzebne jest wojsko, bo tylko jemu to przyszło do głowy pod koniec XIX wieku i potem zaczął konsekwentnie realizować swoją misję. Jak liczna musi być elita, bo kilkanaście tysięcy pomyślało o tym, że rzuci swoje życie na stos, tak? No bo nie wiadomo było, jak to się skończy. Wcale my dzisiaj wiemy, że wygraliśmy, tak? Ale po tamtej stronie były potencje Polskę ujarzmiające od setki lat, więc 10, 20, 30 razy więcej Polaków po prostu pod pruskim i pod niemieckim butem i pod rosyjskim, tak, rozkazem, a tu kilkanaście tysięcy przeważnie artystów, poetów, malarzy. Ja oczywiście trochę przesadzam, ale tylko trochę, tak? To inteligencja w nieproporcjonalnej skali tworzyła legiony. Ile musi być elity dziś, by porwać Polskę, by zamieszać w tym kotle obojętności i żebyśmy sobie uświadomili, że dziś zabiera się polskość inaczej, ale być może również będą chcieli Rosjanie zabrać ją tak jak zwykle.
2: No to ciekawe pytanie i zapewne nie będę potrafił na to odpowiedzieć, ile takiej elity powinno być. Żyjemy też w czasach, w których niezmiernie ważne są środki dotarcia, środki przekazu, tak? I kto posiada te środki przekazu, kto rządzi przekazem, ten wygrywa. Znaczy, można by mieć bardzo liczną i mądrą elitę, ale jeżeli ona będzie pod medialnym korcem i trzymana i tu, no ten przekaz po prostu nie będzie nigdzie docierał, no to koniec, to ta elita po prostu we własnym kręgu będzie tkwić, we własnym kręgu będzie zamknięta i nie da rady się z tym, nie da rady tym przekazem nikogo zarazić ani zainteresować przynajmniej, żeby tego przekazu posłuchać. No myślę, że to w tej chwili są rzeczy fundamentalne. Pozwolę sobie znowu do historii nawiązać, bo historią na co dzień się zajmuję i przeskoczyć znowu trochę w czasie, jeśli pozwolisz, do historii II Korpusu Polskiego i jego szlaku i bitwy o Monte Cassino, ale właśnie w takim to kontekście. Mianowicie o II Korpusie Polskim mówiono jeszcze wtedy, kiedy formowano Armię Polską na wschodzie, czyli lata 1942-43, Iran, Irak i później Palestyna, formowanie Armii Polskiej na wschodzie i II Korpusu, mówiono Mała Polska. Mówiono Mała Polska z tego względu, że wojsko generała Andersa stanowiło w jakiejś mierze, poza oczywiście rządem na uchodźstwie w Londynie, poza tymi żołnierzami, którzy byli również i właśnie na wyspach, poza tym wszystkim, co było konspiracyjne w Polsce i tak pamiętajmy o tym, ale jednak było takim wyjątkowym, bo pierwszym, który na taką szeroką skalę wkroczy do działań wojennych, było swego rodzaju ambasadą polskości w świecie, przede wszystkim anglosaskim, no bo to przy Brytyjczykach te armie robiliśmy. I teraz do czego zmierzam? Do tego, że generał Anders, wiedząc o tym, że ma w II Korpusie tylu właśnie utalentowanych, wspaniałych pisarzy, poetów, aktorów, nazwiska można by oczywiście tutaj wymieniać, i Herling Grudziński, i Marian Hemar, była Ordonka, która zresztą poświęciła się pracy nad dziećmi, to wspaniała część jej biografii, jej życiorysu, kiedy ona tymi małymi dziećmi, tymi sierotami się
1: zajmuje ta wielka, wspaniała nasza aktorka i piosenkarka. Natomiast Anders zdaje sobie po prostu sprawę z tego, że historia się toczy, ale później najważniejsze jest to, kto tę historię opowiada. Znaczy, czy my jesteśmy w stanie opowiadać o sobie światu? Czy my jesteśmy w stanie przebić się do świata z informacją o Polsce, o Polakach, o tym, jacy jesteśmy? I z tego względu powstają te całe w drugim korpusie specjalne właśnie, można powiedzieć, ośrodki komunikacji, propagandy, oświaty, kultury. Z tego względu jest tak szeroko robiona prasa, z tego względu działają korespondenci wojenni, bo przecież trzeba to wszystko opisać. Zobaczmy, jakie mamy wspaniałe, wdzięczni bądźmy za to, co zrobił naprawdę Melchior Wańkowicz, zostawiając takie świadectwo reportażu niesamowitego wojennego, jakim jest jego bitwa o Monte Cassino. Ale wreszcie ten Anders dochodzi do wniosku, że również ważne jest zadbanie o pamięć, czyli po bitwie natychmiast na wokół powstają pomniki, powstaje cmentarz, po pierwsze, który jest położony tuż koło klasztoru, i w tej chwili ktokolwiek, kto zwiedza klasztor na Monte Cassino, no to siłą rzeczy co najmniej ten cmentarz zobaczy, a bardzo często zdarza się tak, że jest jeszcze odwiedzany przez gości zagranicznych, czyli pierwsza sprawa to jest ten cmentarz. I teraz to wcale nie jest rzecz oczywista, że ten cmentarz w tym miejscu jest, bo nam się może wydawać, tak, oczywiście, no bo tam Polacy walczyli, Monte Cassino, wokół na tych wzgórzach, to, no ale tak nie jest, drodzy Państwo, bo pozostałe cmentarze są rozrzucone wokół Cassino, cmentarz wspólnoty brytyjskiej narodów, Commonwealth jest położony właśnie na obrzeżach Cassino, jeszcze dalej cmentarz francuski, a bitwa była bitwą narodów, amerykański to już w ogóle daleko, Anzio-Nettuno. My Polacy jesteśmy tam w samym sercu tej bitwy, w miejscu, gdzie rzeczywiście najwięcej ofiar, ale przecież nie tylko polskich, bo Hindusi, Brytyjczycy, Amerykanie się bili w tych samych miejscach, ale nasz cmentarz tam jest. Muszę ci powiedzieć, że nigdy nie zapomnę takiej chwili, kiedy na Monte Cassino byłem kiedyś z wycieczką, nie, przepraszam, nie, znaczy nie z wycieczką, ale z grupą taką, w środku wzięliśmy przewodnika, tak? I to była grupa włoska, Włosi, a myśmy się tak dołączyli i nikt nie wiedział o tym, że my jesteśmy Polakami, no nie gadaliśmy tam z nikim, ja po włosku dość dobrze mówię, więc nawet jakbym się odezwał, to pewnie jakoś tak nie za bardzo by było znać. Przewodniczka nie wiedziała o tym, że ma Polaków w grupie. W pewnym momencie byliśmy w jakimś takim pomieszczeniu w tym klasztorze i ona wyjrzała tak przez okno, proszę spojrzeć, tam jest cmentarz polski. Mówi po włosku, bo tutaj Włosi na to spojrzeli i ona zaczyna opowiadać o czynie bojowym Polaków. I my patrzymy na nią, patrzymy na twarze tych Włochów, widzimy, jak oni są poruszeni, jak ona jest poruszona. No i przyznam szczerze, że miałem łzy w oczach, myśląc sobie o tym, jakie to jest niesamowite świadectwo poświęcenia tam pozostawione i pełne tylu znaczeń. Zresztą mój przyjaciel z Cassino, Pino Valente, zauważył i pokazuje to czasami na takim diagramie prawie, że jest ten cmentarz jest w formie kielicha. Kielicha, do którego jakby tuż nad tym kielichem, gdy spojrzymy na cmentarz, on się wydaje być właśnie w formie kielicha. Nad nim są te główne wzgórza, Monte Calvario, z którego ta krew niejako spływała po prostu do tego kielicha. Teraz co ważne, tam na samym szczycie są pomniki. I one zostały postawione tuż po bitwie przez samych żołnierzy. Na wzgórzu 593 jest pomnik Dywizji Karpackiej, na wzgórzu 575 pomnik Kresowej, krzyż z elementów mostu Bejleja, dwie urny z ziemią z Lwowa i z Wilna. Przepiękne, niesamowite napisy na tych obu pomnikach. I to zrobili Polacy od razu po bitwie i nikt inny z tych wszystkich narodów żadnych pomników tam nie stawiał. Nikt. Nobody. Tylko my. Tylko my wiedzieliśmy, że to wszystko trzeba upamiętnić, bo inaczej nic po nas może po Polakach nie pozostać. Dlaczego? Bo nie ma Polski. Bo Polski nie było również i wtedy i ci żołnierze wiedzieli, że tej Polski to był Teheran. Bitwa była już po Teheranie, już było wiadomo, co się stanie. Później była jeszcze Jałta, już po bitwie o Monte Cassino i te nadzieje tam padły. Ale pomimo tego ci żołnierze nadal walczyli, wiedząc, że najprawdopodobniej do ojczyzny wolnej nie wrócą. Jest pewien bardzo ważny element, o którym się właściwie dowiedziałem od weteranów, od żołnierzy drugiego korpusu. Otóż to między innymi major Władysław Dąbrowski w trakcie takiej bardzo długiej, pogłębionej rozmowy, długiego wywiadu opowiedział mi o takich scenach, które się rozgrywały w czasie marszu drugiego korpusu na Bliskim Wschodzie. Na przykład o takich, w których wojsko dostawało jedzenie. No, mieli racje wojskowe, byli częścią, polskie wojsko było, drugi korpus był częścią, był pod dowództwem brytyjskim, we Włoszech walczył pod dowództwem generała Liza w 8 Armii Brytyjskiej. Generalnie myśmy byli pod dowództwem brytyjskim, podlegając Brytyjczykom, stąd brytyjskie mundury i tak dalej. I teraz proszę sobie wyobrazić, że są sceny takie. Kotły, ustawia się wojsko i za chwilę pojawiają się zewsząd przychodzący cywile, w tym dzieci, kobiety, osoby starsze, głodni. Co robi polskie wojsko? Polskie wojsko zaczyna się dzielić. To znaczy dawać tego gara, sami jemy, tak, ale dzielimy się z tymi biednymi ludźmi. Pojawiają się brytyjscy oficerowie i mówią, nie wolno. Nie wolno, ponieważ taki jest regulamin. Regulamin przewiduje, że wojsko ma swoje jedzenie i nie może się nim dzielić z nikim, bo to są takie a takie racje, bo to tyle kosztuje, w związku z czym zakaz. Co się stało? Otóż Polacy, co prawda jeszcze nikt nie słyszał o geście Kozakiewicza.
0: Wtedy, ale on był wcześniej, on był wcześniej, Kozakiewicz go tylko pokazał do kamer.
1: Tak, on go pokazał, ale nikt nie słyszał, że to gest Kozakiewicza.
0: Tak jest. Tak,
1: tutaj anachronizm pewien się wkrada, ale my będziemy wiedzieli, jaki gest, prawda, Polacy wtedy Brytyjczykom pokazywali. To o, tu, wiecie, tu macie nas.
0: Tu się zgina mandolina.
1: Tu, o właśnie, i dziób pingwina, jeszcze tak było, tak. W każdym razie odmówiono. Powstały wokół tego jakieś konflikty, a my twardo nie będziemy się dzielić, bo my tacy jesteśmy. Bo nas, Polaków, wychowano właśnie w ten sposób, że my jesteśmy uwrażliwieni na drugiego człowieka. I teraz to się działo w trakcie całego marszu drugiego korpusu w Egipcie. Na tym tle wyrastały konflikty z Brytyjczykami. Też była ta słynna historia z Żydami, ponieważ Anders pozwolił na dezercję Żydów w Palestynie, wiedząc o tym, że no, tu jest ojczyzna ich, o którą oni chcą walczyć, w związku z czym to był kolejny konflikt, zezwolenie na dezercję żołnierzy wyznania mojżeszowego. A w końcu Egipt i tu major Dąbrowski, muszę opowiedzieć tę anegdotę, bo ona mnie zawsze bardzo bawi, znaczy, że dochodziło już do takich konfliktów między Polakami i Brytyjczykami, to jest w ogóle właśnie ciekawa rzecz, w ogóle w sposobie jakby bycia, funkcjonowania, przede wszystkim podejścia do tych ludów, tam, gdzie to wojsko funkcjonowało, od Iranu, Iraku, aż po Egipt. Cały czas konflikty z Brytyjczykami, więc dochodziło do bójek. No i mówi, i to zresztą było o tyle zabawne, że już chciałem kończyć wywiad z majorem Dąbrowskim, ze 3 godziny trwało, przez 100-latek. Mówię, panie, on jeszcze był kapitanem wtedy, panie kapitanie, no może już skończymy, może żeby pana nie męczyć jakoś. No mówi, nie, dawaj pan wody się napije, jeszcze panu opowiem, bo ja muszę panu opowiedzieć, jak myśmy się z tymi Angolami tłukli. No i opowiedział kapitalne historie, jak to w barach różnych gdzieś w Egipcie, w jakichś takich miejscach, gdzie oni mogli pić alkohol, no chodzili i prawda tam po kielichu i to się zazwyczaj kończyło bójkami między Polakami a Anglikami. I mówi major tak. No i wychodzili na ulicę, na tą bójkę i się tworzyło, kibice się tworzyli. No i Polakom, proszę pana, mówi, kibicowali wszyscy tam, ci Aramowie, panie, Hindusi jacyś tam po prostu, Szwedzi nawet. A Angolom kto?
3: Żandarmeria.
1: Żandarmeria. No i to tak zabawne, ale to pokazywało na to, jak Polacy byli tam, jak Polacy byli odbierani przez wszystkich. No i później on opowiada kolejną rzecz już we Włoszech. No więc we Włoszech za linią frontu, i to najpierw kontekst trzeba zbudować, ponieważ we Włoszech za linią frontu działy się potworne rzeczy, o których mało się mówiło, do tej pory mało się mówi, nie wszyscy o tym wiedzą. Powstały w tej chwili od dekad kilku może, no parunastu lat, myślę, to jest trochę taka sprawa, jak i u nas od lat 90. No pewne rzeczy w historii musieliśmy odgrzebywać, pokazywać w ogóle po raz pierwszy Polakom, tak Włosi też mieli. U nich to dotyczy tego, co korpus ekspedycyjny francuski wyczyniał za linią frontu. Widzicie, ten korpus składał się przede wszystkim z kadry oficerskiej francuskiej, natomiast żołnierzami byli żołnierze z Maroka i z Algierii przede wszystkim, plus trochę Tunezyjczyków. To byli górale, świetnie walczący w górach i Niemcy ich się bardzo pod Monte Cassino bali, bo oni rzeczywiście byli dobrymi żołnierzami. Ale im Francuzi pozwolili za linią frontu robić wszystko. Trochę tak jak Sowieci, którzy tutaj wchodzili i się dowiadywali, że ziemia, właściwie to jest ziemia zdobyta, więc róbcie co chcecie. Praktycznie tak i dostawali komunikat. W tej chwili te stowarzyszenia, które się zajmują falą, tą potworną falą gwałtów i okrucieństw, które są nazywane we Włoszech le Marokinate, od właśnie Marokańczyków, czyli przestępstwa popełniane przez Marokańczyków, szacuje się, że około 60 tysięcy kobiet, dziewczynek, dzieci zostało zgwałconych. Do tego dochodziły morderstwa księży czy mężczyzn, którzy próbowali bronić tych kobiet. Dużo księży też zginęło w trakcie Marokinaty. Potworne rzeczy się działy, potworne. Traktowano ludność włoską jako ludność podbitą, i to pomimo tego, że Włosi od 8 września, od słynnego armistizio, 8 września 1943, przeszli niejako na stronę aliantów. Oczywiście ta większa część, bo ta przy Mussolini, ta mała republika została na północy, Republika Sociale Italiana. No w każdym razie tak. Ta rzeczywistość wojenna, wyzwalanie Włoch wiązało się również z tym. Zresztą odpowiedzialność zaledwie kilkunastu poniosło. Zaledwie kilkunastu, wszystko zostało ukryte przy... Nie mówiło się o tym, próbowano ukryć te wszystkie niewygodne dla zwycięzców fakty. No i cóż, teraz wracam do opowieści, jak już mamy ten kontekst, kapitana Dąbrowskiego. On mówi to, bo on w wozach pancernych i w czołgach jeździł. Był w 15 pułku Ułanów Poznańskich, ale jeździł też właśnie takimi wozami pancernymi. No i mówi, wjeżdżamy do na przykład miasteczka włoskiego, jest pusto. Nikogo nie ma, cisza. Wszyscy się wynieśli, ale nagle widocznie ktoś z tych ludzi, który był gdzieś tam ukryty w okolicach, zauważył polskie oznaczenia na pojazdach. No w związku z czym wszyscy zaczęli, nagle wychodzą. I teraz te kobiety, dzieci, ci cywile wychodzą, bo są Polacy. Zresztą kapitan opowiadał, panie, my siedzimy w czołgu, nagle nam ktoś tutaj stuka w właz od góry, otwieram, panie, ten właz, co ja widzę? Majtki jakiejś baby, nogi i ona nam się, bo tak spódnica się zawinęła, ładuje nam się do czołgu zachwycona. I on mówi tak, wie pan, ona to robi, bo się nie boi. Bo wie, że Polacy ją nie skrzywdzą. I to było coś po prostu nieprawdopodobnego. To znaczy, że Włosi, cywile wiedzieli, że Polacy, że przy Polakach mogą się czuć bezpieczni. I teraz uwaga, polecam komuś pojechać sobie do Włoch, w okolice Casino, pojeździć po okolicach i tak porozmawiać z mieszkańcami, przede wszystkim starszymi. Zdarzyło mi się kilka takich osób spotkać. Staruszkę w

0: ale przy was to czuliśmy się bezpiecznie. I teraz słyszysz to w różnych miejscach. Jedziesz z taksówkarzem, gdzieś tam na jakąś dokumentację czy coś, mówi, co robicie? No film robimy taki o Polakach tutaj. I on mówi tak, a to mój ojciec pamięta Polaków. Ja nie, bo urodziłem się po wojnie, ale mój ojciec pamięta Polaków. No i co pamiętał pana ojciec o Polakach? Pamiętał, że Polacy byli, znaczy bardzo się nami opiekowali. Dawali nam jedzenie, my się przy nich czuliśmy bezpiecznie. No i teraz powiem ci, że ja po prostu jadąc na przykład taką taksówką albo będąc w takiej knajpie włoskiej, ze łzami w oczach słuchałem tych opowieści i sobie myślałem tak, dziękuję. Dziękuję tym żołnierzom, ponieważ oni poza tym, że bili się w tych górach wokół Monte Cassino, że złożyli tam daninę krwi, że bili się o Polskę i nie tylko o Polskę, bili się o wolność dla świata, to jest rzecz ważna, nie tylko o Polskę. Bijemy się tak jak na tym napisie, tam za wolność waszą i naszą, to było prawdziwe. Nie bijemy się tylko o Polskę, bijemy się też o wyższe, ważniejsze sprawy. Nawet niż Polska, po prostu o wolność, o innych również. Że oni tam na całym tym szlaku zostawili taką wiadomość o Polsce i Polakach, która trwa do dzisiaj. Jacy są Polacy, jaka była Polska, jaka jest Polska, jacy my jesteśmy Polacy. Ile to pokazuje, ile tam zostało jeszcze tej wiadomości o Polakach. I teraz znowu wracając, to pokazuje, jak piękna była ta Polska przedwojenna, jak piękna była ta Polska, którą później tak skrzywdzono, jak piękni byli ci Polacy. Ile oni po prostu ze sobą nieśli takiej wiadomości o tym, co to znaczy polskość i być Polakiem. Tak? To było we wszystkim, co robili tam. W każdej mszy, o to właśnie też kolejne, czyli wiara. To jest kolejne, co i zresztą kapitan Dąbrowski o tym mówił, że Włosi bardzo doceniali i patrzyli na to, że Polacy są tak mocno i byli tak mocno wierzący i te wszystkie msze polowe, które tam się odbywały i to wchodzenie do kościółków włoskich i to wchodzenie też do kościoła, też nigdy nie zapomnę, to Herling Grudziński cudownie opisał w Bolonii, po wyzwoleniu Bolonii. Te wszystkie gruzy, pyły po tych walkach. Miasto jest, wiadomo jak wygląda miasto po wojnie, tak, po działaniach wojennych. Brud wszędzie, żołnierze brudni byli i tak dalej. Wiadomo jak wygląda żołnierz po walce i nagle jak wyglądają żołnierze drugiego korpusu, jak wchodzą do katedry. I oni są wszyscy ogoleni, czyści, w mundurach, które są po prostu pod kant wyprasowane. Wyglądają po prostu jak z żurnala, no, o walkach, bo wchodzą do kościoła i dbają o to, że jak wchodzę do kościoła, to jest to dla mnie coś tak ważnego, że tak się ubiorę, pomimo tego, że tam wojna jest dookoła.
1: No. Powiedz, kiedy powstał naród polski? Ukraiński rodził się na naszych oczach, to znaczy jako całość obejmująca, naród obejmujący całość ludzi mieszkających w kraju, który został zaatakowany przez Rosję. Dużo nam bliższy mentalnie naród białoruski też tworzy się na naszych oczach. Kiedy powstał polski naród?
0: No to bardzo ciekawe, bardzo ciekawe i tak naprawdę trudne pytanie. Kiedy powstaje naród? Myślę, że na pewno trzeba będzie sięgać sobie do, tu nic odkrywczego nie powiem, do czasów Mieszka i do czasów Mieszka i Bolesława. Chociaż, no tak jak historycy piszą o tych początkach polskiej państwowości, trzeba pamiętać o tym, że ono, że te początki zawsze były skupione wokół dynastii, że mówiło się o tym, że to jest państwo Piastów, tak, że to są Piastowie, ale wszędzie tam, gdzie tworzą się związki kulturowe i one językowe, kulturowe, te więzi właśnie kultury i sposobu zachowań, uwaga,

0: Tak naprawdę możemy się 1000 lat cofnąć, ale potem sobie sięgnąć po taką historię, co przed chwilą opowiadałem o drugim korpusie, to tu się pewne rzeczy zazębiają, to znaczy ten na przykład ta wrażliwość na drugiego człowieka, otwarcie na drugiego człowieka jest tu niezmiernie istotna, no ale na pewno rzeczy językowe. Język jest czymś, co bardzo nas spaja. Rzeczy związane z tradycją, ze wszystkim, co jest poza podręcznikiem, bym powiedział, poza książką nawet, poza lekturą, poza tym, co jest oczywiste, ale takie drobne rzeczy, które powodują, że my z pokolenia na pokolenie sobie pewną informację o polskości przekazujemy w drobnych sprawach. To jest bardzo ciekawe. W tym są różne zachowania, które niestety potem też giną. Dlatego warto je pielęgnować. Na przykład dlatego warto przeżegnać się przed krzyżem, jak się idzie gdzieś czy jedzie. Moja żona tak robi, ja też dzięki niej to robię, że jak wyruszamy tutaj na wsi, gdzie mieszkamy, bo się przenieśliśmy na wieś, piękny krzyż jest przy drodze, taki pola za nimi, jak przyjeżdżamy, żona się zawsze przeżegna, ja też się zawsze przeżegnam. Żeby się przeżegnać przed jedzeniem, to był piękny kiedyś taki obyczaj modlitwy przed jedzeniem, szacunku wobec stołu i w domu stół. Proszę zwróć uwagę, że w polskich domach nie tylko zniknęły książki, to jest bardzo przerażające czasami, jak wchodzę do domu, w którym nie ma książek, czuję się bardzo źle, ale nawet stoły, tak, to znaczy takie duże stoły, na których je się obiad. W tym też jest polskość, tak? To znaczy, że trzeba usiąść i zjeść posiłek, obiad razem, pomodlić się przed nim. Zresztą jak się człowiek modli przed posiłkiem i taki zwyczaj w domu jest wprowadzony, to większy szacunek się do tego posiłku przykłada i zaczekamy, czy jeszcze wszyscy na pewno przy stole jesteśmy, tak? Bo nie zaczniemy, dopóki ktoś nie przyjdzie, nie przemodlimy tego i nie zaczniemy jeść. Więc to są wszystko te właśnie takie różne drobiazgi, które gdzieś w starych pokoleniach jeszcze były, zdjęcie czapki gdzieś przed kościołem, tak? Czy nawet te właśnie takie naprawdę najdrobniejsze rzeczy dotyczące zwykłych zachowań, które gdzieś się wpisują w nasz kod kulturowy. My oczywiście możemy rozmawiać o lekturach, o szkole, o Mickiewiczu, o Słowackim, ale wszystko się zaczyna często od tych najdrobniejszych rzeczy, które są, no, przechodzą w takich drobiazgach czasami z pokolenia na pokolenie, a niektóre z nich są jeszcze z czasów praktycznie pogańskich, nawet przedchrześcijańskich, a my ciągle jeszcze, my je mamy. Przykładem, bo to profesor Brückner, znakomity kulturoznawca przecież, opisywał w Dziejach Kultury takie elementy. Takim elementem jest na przykład ten moment, ktoś przychodzi do domu, otwieram drzwi, wyciąga ktoś rękę, nie przez próg. No jak to nie przez próg? No, ja na przykład jak ktoś mówił nie przez próg, to zadawałem pytanie, ale dlaczego nie przez próg? No okazuje się, że nie przez próg to zabobon. Taki jeszcze zabobon właśnie z czasów przedchrześcijańskich, czyli z takiego czasu, że pod progiem wierzono, że pod progiem są duchy domowego ogniska, w związku z czym gospodarz powinien wyjść przed dom, przekroczyć ten próg, przywitać i dopiero wprowadzić, no i te duchy domowego ogniska żyjące pod progiem dopiero zaakceptują tego gościa. No i coś takiego powstawało tu właśnie ponad 1000 lat temu i później było przekazywane z pokolenia na pokolenie i nikt się nad tym nie zastanawia, tylko powie nie przez próg. Teraz tu mówimy o zabobonie, tak? Ale jest ileś tych przepięknych, No w związku z czym ja tego nie pielęgnuję, tak powiem wprost. Oj, czy mnie słychać, bo znowu...
1: Słychać.
2: Dobrze, dobrze.
1: Teraz skokowo lepiej, coś się zmieniło.
2: No tak, bo coś mi zeskoczyło mi znowu tutaj ze słuchawek.
0: Natomiast no ja nie pielęgnuję, natomiast mamy po prostu tradycyjne, przepiękne zestawy, bym powiedział, rzeczy, przy których warto trwać. Dzisiaj jest Matki Bożej Gromniczej. Piękne święto maryjne, takie wychodzące jeszcze właśnie z ludowych przekonań, że gromnica postawiona w oknie może bronić przed niebezpieczeństwami, przed wilkami na przykład, i tak dalej.
2: Więc przepiękny obyczaj wracania z mszy z gromnicą i robienia to zresztą na przepięknej ilustracji Andriolego widać właśnie a propos gromniczej, jak to gospodarz w domu na powale taki krzyżyk czarny robi, sadzą. No i tu to ja bym zakończył to tylko taką anegdotą, bo kiedyś lata temu pracowałem tutaj z pewnym człowiekiem, który był buddystą, nad serialem. Zresztą serial miał być o Władysławie Łokietku. Tak nas jakoś tam zderzono, to był Polak, ale taki właśnie, że tu buddysta i tak dalej. No on przychodził do mnie pracować na temat nad tego scenariusza. No i raz siada, pracujemy i widzę, że jest przerażony. I widzę, coś się dzieje. I mówię, Wojtek miał na imię. Wojtek, no co się stało? Bo widzę, że taki jesteś trochę skonfundowany. A on tak patrzy w górę, a tam właśnie, bo zrobiłem na takiej powałce niedużej, taki właśnie ten obsmolony taki krzyżyk świecą i mówi, co ty robisz takie krzyże? Dymem jakimś, czy o co chodzi? No i opowiedziałem mu, słuchaj, no wiesz, no to jest bardzo stara tradycja polska, na Matki Bożej Gromniczej. Gospodarz po wróceniu do domu właśnie robił taki znak krzyża na powale. No już tak, uśmiał się, a potem gdzieś 2 godziny później opowiedział mi, wiesz, ostatnio, bo ja mam żonę Japonkę, wiesz co, ostatnio mieliśmy taki kłopot tam z sąsiadami, nie, bo jakieś pretensje mieli do sobie. Mówię, o co mieli pretensje? Bo wiesz, tam jest to takie japońskie święto duchów i chodziliśmy i ryż sypaliśmy na klatce gdzieś tam po kątach. No i on mi to poważnie bardzo opowiadał. Ja mówię, no widzisz? Widzisz, a przed chwilą śmiałeś się z mojego krzyża na powale. No ja sobie zostanę przy krzyżu na powale. Człowiek ma ten komfort, że jest człowiekiem wolnym, więc może wybrać, przy czym zostaje. Więc zostanę tak jak to ten Jan Matejko, który mówił, jak patrzył na wszystkie nowości malarskie swoich uczniów, zresztą wspaniałe, mówił malujcie, a ja sobie zostanę przy starych królach.
1: Tak jest. Oczywiście ten rytuał poświęcenia ryżu i bóstwu w sekcie Hare Krishna, i rytuał Pui i te inne, one nie są w przestrzeni anegdoty, bo ci ludzie naprawdę poświęcają to demonom i taką białą chusteczkę, ale to jest zupełnie inna opowieść. Powiedz, czym jest, mamy 3 minuty. Czym jest Stowarzyszenie Sióstr i Braci Henryka II Pobożnego i Księżny Anny Śląskiej?
2: Oj, bardzo dziękuję, że o to, pytasz. Stowarzyszenie powstało już tak ponad dekadę temu i związane jest z postacią Henryka Pobożnego, który zginął śmiercią męczeńską w bitwie pod Legnicą. W sprawę tę jestem zaangażowany od lat, ponieważ pisałem powieści dotyczące właśnie tego okresu i między innymi opisywałem w trzeciej części tej trylogii, którą sobie nazwałem trylogią szalgierską, Psach Tartaru, Bitwę pod Legnicą. I no, ponieważ przy każdej książce pracuję źródłowo bardzo mocno, nawet jeśli to jest powieść, no to dotarłem wtedy do takich to i opracowań, i opracowań historycznych, i do źródeł, które wskazywały, że wbrew temu, co się przyjęło w historiografii, czyli wbrew temu, co Długosz między innymi zapisał o śmierci Henryka Pobożnego na polu bitwy pod Legnicą, czyli w takiej to, że książę ginie na polu bitwy otoczony chmarą dzikiego wojska ze wschodu, czyli tych Mongołów, Tatarów inaczej zwanych. Wbrew temu to tak ta sytuacja nie wyglądała. Otóż książę nie zginął, był jedynie ranny na polu bitwy i został wyniesiony z pola bitwy. Otóż opisuje to w mnich C, tak się podpisywał, C. D. Brygia, który znowuż przytacza taką relację z wyprawy franciszkańskiej, gdzie był między innymi Benedykt Polak. No i ci franciszkanie, będąc w Karakorum, 4 lata po bitwie, bo w 1245 roku, przepytywali Mongołów na okoliczność tego, co się działo w trakcie bitwy. No, trudno byłoby zarzucić, żeby Mongołowie sobie mniej jakby heroiczną historię tutaj przepisywali, bo im lepiej by było powiedzieć, jak to, prawda, zwyciężyli księcia, jego, prawda, na polu bitwy. Tymczasem oni opowiedzieli, jak rzecz wyglądała naprawdę, i ona wyglądała tak, że księcia próbowano zmusić do wyrzeczenia się wiary, uklęknięcia przed martwym ciałem jednego z wodzów mongolskich. On odmówił tą głowę. I to jest jedna z podstaw tego, że no, jest sługą Bożym obecnie Henryk Pobożny i trwa w Legnicy proces beatyfikacyjny. Miejmy nadzieję, że będzie książę wyniesiony na ołtarze. Zresztą nie tylko, moim zdaniem, dzięki tej kwestii śmierci męczeńskiej, tylko w ogóle jakby życiu pełnym rzeczywiście cnót chrześcijańskich, a był on obrońcą całego uniwersum chrześcijańskiego w 1241 roku, bił się z Tatarami jako wódz wojska, który nie było tylko wojskiem polskim, ale europejskim. Tam byli templariusze, a nawet krzyżacy. Wzięli zresztą udział w tej bitwie również. To jest ciekawe, po raz pierwszy chyba taka rzecz w dziejach, żeby robotnicy niejako, tak, czyli górnicy ze Złotoryi, Też się bili przeciwko Mongołom.
1: Powiedziałeś, no
2: powstało,
1: że...
2: powstało bractwo, którego jednym z celów jest wspieranie tej idei wyniesienia Henryka Pobożnego na ołtarze, a z drugiej strony krzewienie postaw i postaw właśnie patriotycznych i religijnych i u młodych pokoleń, i w ogóle wśród Polaków. Stąd między innymi taka idea nagrody imienia Henryka Pobożnego, którą parę znakomitych osób już dostało, w tym między innymi profesor Nowak, profesor Żaryn, czyli dla osób, które w życiu publicznym prezentują podobny, bym powiedział, zestaw wartości, o co Henryk Pobożny, czyli takich w życiu cywilnym potrafią z odwagą prezentować wartości chrześcijańskie.
1: Powiedziałeś, że obcięto mu głowę, bo w tym momencie był zanik głosu, tak? Był męczennikiem.
2: Tak, był męczennikiem.
1: Dzięki serdeczne. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Tomasz Łysiak, pisarz, aktor, radiowiec. Dzięki, Tomku. Z Bogiem. Wszystkiego
2: bardzo
1: dobrego.
2: Bardzo dziękuję. Z Bogiem. Dziękuję.
3: Niepokarana FM. Pokoju pełnego.

0: Dobry Panie Boże, Tobie powierzamy ten czas. Niech będzie Tobie chwała, cześć, uwielbienie, Panie. Proszę Cię o Twoją opiekę teraz. Jeśli zechcesz z nas skorzystać, Panie, to ku Twojej chwale, żeby to wszystko było mówione. I Ciebie, Maryjo, też serdecznie zapraszam pod Twoją obronę.
1: Czekam święta Boża Rodzicielko.
0: Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Asia Bąk. Witaj. Czy Pana Boga doświadczasz od dzieciństwa?
1: Znaczy, ja zawsze zdawałam sobie sprawę, że Bóg jest na... tam gdzieś na górze. Znaczy, myślę, że odziedziczyłam to, prawda, w domu. Natomiast ja nawet się modliłam, czasami prosiłam Pana Boga o coś w dzieciństwie. Natomiast On był zawsze kimś daleko i ja nie byłam pewna, czy moje modlitwy będą wysłuchane. To znaczy, to było jakieś dawanie życzeń, ale czy na pewno Pan Bóg ich słuchał, tego nie wiedziałam. I tak naprawdę o takiej realnej bliskości Pana Boga dla każdego z nas, to przekonałam się coś tak trochę ponad 3 lata temu.
0: Z jakiej rodziny się wywodzisz? Co to było za miejsce? Gdzie mieszkałaś?
1: Znaczy, mieszkam w Warszawie. Znaczy, od jakiegoś czasu w Starej Miłosnej mieszkam. Teraz się przeprowadziłam, od 1,5 roku mieszkam samemu. Nie wiem, no tak... Moja mama pracowała naukowo, mój tata też skończył studia, ale... żeby utrzymać rodzinę, to prowadzi firmę własną. Ja myślę, że z takiej przeciętnej rodziny, to znaczy nie jakiejś takiej mocno wierzącej typu, żebyśmy się razem zawsze modlili rano i wieczorem, ale chodziliśmy do kościoła zawsze w niedzielę i myślę, że dla każdego z nas gdzieś tam po cichu Pan Bóg był bardzo ważny, tylko że nigdy o tym nie rozmawialiśmy.
0: Jaką byłaś osobą w dzieciństwie? Czy byłaś taką dziewczyną, która... no, rozdaje karty w klasie, czy też raczej na boku?
1: A to trudno powiedzieć, bo ja myślę, że w takich kontaktach, na których mi nigdy, znaczy trudno powiedzieć, nie zależało, ale w takich, które nie stanowiły dla mnie jakichś najważniejszych w życiu, to mogłam być nawet otwarta, to znaczy mogłam się bawić i być uważana za... może nie rozdającą kartę, ale otwartą osobę. Natomiast w takich sytuacjach, na których bardzo mi zależało, to myślę, że gdzieś się chowałam zawsze w środek, szczególnie tam w pierwszych klasach, nie wiem, podstawówki, czy może nawet do końca szkoły podstawowej. Tak to pamiętam teraz.
0: Jaką byłaś osobą? Czy ten czas buntu, który później następuje u części młodych ludzi, dla ciebie to był jakiś ważny czas?
1: A ja nie wiem, czy to był czas buntu. Ja myślę, że ja zawsze byłam perfekcjonistką i ponieważ trochę, znaczy zawsze miałam dużo zdolności do nauki, to jakby poświęcałam dużo temu, bo też uważałam to za mój obowiązek. I myślę, że w tym czasie, w którym jest czas buntu, to ja dużo poświęcałam rozwojowi intelektualnemu, a mało emocjonalnemu. I myślę, że gdzieś te emocje chowałam w sobie. I później, kiedy moja mama zachorowała na raka, to cały czas te emocje chowałam w sobie. I myślę, że to w jakimś stopniu doprowadziło na początku do bulimii, którą miałam, a później na szczęście Pan Bóg mnie odnalazł. To znaczy, mocno nie mogłam sobie poradzić sama ze sobą, więc musiał ktoś stanąć bardzo mocny przy mnie i tą osobą okazał się Pan Bóg. I to właśnie tak od ostatnich 3,5 roku bardzo mocno czuję, że tak naprawdę mnie wychowuje. Znaczy wychowuje, to znaczy buduje.

0: Jaką jesteś osobą w chwili, w której dowiadujesz się, że mama jest chora? Czy jesteś szczęśliwa?
1: Nie, nie byłam szczęśliwa. Byłam sama. Znaczy, bałam się samotności. Ja też nigdy nie miałam chłopaka i myślę, że wtedy to był jeszcze taki strach. Strach po prostu przed tym, nie wiem, czy wtedy miałam do siebie pretensje, że nie jestem wystarczająco atrakcyjna, czy że nie jestem ciekawa, bo też dużo czasu poświęcałam jakby w harcerstwie, dużo czasu poświęcałam nauce, bo też byłam w dobrym liceum, dużo czasu jeździłam do tego domu, bo Stara Miłosna no jest oddalona od centrum Warszawy, więc jakby nie byłam w miejscu, gdzie mogłam się kontaktować z większością moich znajomych. I też inne były rzeczy dla mnie ważne niż u większości i nie wiedziałam, czy to jest moja wina, czy to dobrze, czy źle. No i dowiedziałam się, że moja mama jest chora i myślę, że na początku to jeszcze do mnie nie dotarło, ale później zaczął być coś takiego, taki większy strach, no, że generalnie już jestem sama, a co będzie, jak stanę się jeszcze bardziej sama. Tylko, że choroba mojej mamy trochę trwała, to znaczy na początku to był rak płuc, a potem rak mózgu i ja miałam czas, żeby się przygotować na to, że kiedyś zostanę sama. I to też był niesamowity czas działania Pana Boga. I myślę, że i dla mnie, i w kontaktach między mną a moim tatą, i w kontaktach między moim tatą a moją mamą, i tym wszystkim, co tak naprawdę zrozumiałam, że czego nie było w naszej rodzinie, a co może się odbudować przez te 2 lata. Znaczy, co się odbudowało przez tamte 2 lata.
0: Ale to opowiedz o tym, bo to są ogólne rzeczy, które...
1: Ja wiem. No dobrze, to myślę sobie, że właśnie, że pierwsze, na co w tamtym okresie wpadłam, zrozumiałam, to, że my bardzo mało rozmawialiśmy na takie ważne dla nas tematy. Ważne, to znaczy wątpliwości, i to wątpliwości natury religijnej, ale też takiej rodzinnej, że też zauważyłam, że są jakieś rzeczy, bo to przy chorobie zawsze wychodzi, których moja mama miała pretensje do mnie czy do mojego taty wcześniej, a których nigdy nie powiedziała. I też potem, kiedy rak atakował mózg, to widać było, bo to ośrodki emocjonalne są atakowane, więc wszystko widać jak na dłoni, że dużo jest takich emocji, których moja mama nie może nam przebaczyć, znaczy wydarzeń. I które przebaczała tak na po kolei, miesiąc po miesiącu, tydzień po tygodniu. I taki pokój, który zapanował pod koniec. I to samo chyba się działo w nas. Znaczy, ja mogę powiedzieć o sobie, nie mogę powiedzieć o moim tacie. Że ja uspokajałam się i ja po prostu, jak na początku jeszcze bardzo mocno widziałam, że ja z moją mamą dużo rzeczy nie omówiłam, to na początku Pana Boga prosiłam o to, żeby dał nam rok, żebyśmy porozmawiały. I wtedy moja mama na rok wróciła do zdrowia, a później, kiedy już tam trochę pobyłyśmy ze sobą, to zaczęła, no był nawrót choroby i jakby tak... Nie wiedziałam trochę dlaczego, ale zrozumiałam, że może moja mama ma po prostu umrzeć.

0: I to dochodziło do mnie, ale ja w tym czułam bardzo dużo siły i też taką świadomość, że moja mama będzie na górze dla mnie, ja będę tu na dole dla niej. I jakby sam moment śmierci i pół roku po śmierci mojej mamy pamiętam jako taką ogromną pewność, że jest kontakt między tutaj ziemią, a tym, co jest na górze. I też czułam taką potrzebę modlitwy za moją mamę, ale też to, że ja mam opiekę i ja tą opiekę czuję nadal. Tylko mówię o tym, że nie było stanu takiego załamania. Ja czułam wtedy bardzo dużo siły. Zresztą to było tak, że na pogrzebie mojej mamy, który w ogóle traktowałam jako duże pożegnanie mojej mamy, byłam w stanie czytać Pismo Święte. Ja teraz nie umiem sobie tego wyobrazić, bo dużo gorzej się czułam później. Natomiast czułam taki duży pokój związany z tym, że moja mama odchodzi, tym bardziej, że cierpiała bardzo, więc tak naprawdę był też moment, w którym się cieszyłam, że może jej będzie lepiej. To jest jakby moment śmierci mojej mamy i też duże działanie Pana Boga, ale to jest jakby fragment tylko tego, co doświadczam w życiu, bo jak...
1: Ale czy byłaś tego w trakcie świadoma, że to się z Panem Bogiem dzieje, że ten rok, że to jest efekt modlitwy być może?
0: Tak, ponieważ ja jakby to taki pierwszy moment, kiedy poczułam, że Pan Bóg jest obecny na co dzień i nie jest kimś dalekim, tylko kimś bardzo bliskim, że On nie tylko przebacza nam nasze grzechy, ale też buduje nas, odbudowuje nas i zmienia nas, tak zmienia nasze wnętrze, to poczułam w pierwszym okresie choroby mojej mamy, czyli tak naprawdę w momencie, kiedy zaczynała chorować. Więc jakby ten okres choroby, może nie w pełnej świadomości, taką jak mam teraz, albo coraz większej, natomiast miałam świadomość, że jakby całą tą chorobą kieruje Pan Bóg. A w każdym razie każdą chwilę tej choroby polecałam Panu Bogu.
1: Nie boli zła za to, że zabiera ci matkę?
0: Chyba byłam tak szczęśliwa, że mnie znalazł w tej całej sytuacji, w której wtedy byłam na początku i że bardzo mocno mi pomaga, że nie na osobę, która mnie uratowała, nie mogłam, znaczy na Pana Boga, który mnie uratował, nie mogłam być zła za cokolwiek, bo był osobą, której najbardziej ufałam wtedy.
1: A bulimia kiedy była?
0: No była wcześniej, to znaczy ja taki moment uzdrowienia z bulimii traktuję jako moment, w którym przekonałam się o tym, że Pan Bóg nie tylko przebacza, jest kimś dalekim, ale kimś, kto ma wpływ na nasze życie.

0: Co doprowadziło cię do bulimii?
1: Myślę, że połączenie dwóch faktów. Tego, że czułam się sama i tego niepokoju związanego z początkiem choroby mojej mamy, że mogłam być jeszcze bardziej sama. Tak ja to teraz tak myślę.
0: I jak to na płaszczyźnie fizycznej zachodziło ten proces?
1: Uzdrowienia?
0: Choroby najpierw.
1: Ja myślę, że to był początek i ja to nazwałam bulimią, bo nigdy jak był lekarza wcześniej, nie byłam później... To było tak, że był okres, w którym mocno schudłam i później po prostu chyba nerwowo, bo to było tak, że jak przychodziłam ze szkoły do domu, to jednak mocno nerwowo przeżywałam chorobę mojej mamy. No to na tym, na czym polega bulimia, czyli że się objadałam i potem wymiotowałam to, co zjadłam. I ponieważ to było tak, że ja próbowałam wielokrotnie jakby przestać to robić, a się nie udawało, to też chodziłam do spowiedzi jak nauczona dziewczynka co jakiś czas, tylko że po pół roku takich zmagań, czy po kilku miesiącach już się czułam słabo i też ten proces jedzenia i wymiotowania był coraz częstszy. I jadąc rano na studia już pamiętam taki moment, kiedy po prostu wstąpiłam do kościoła, bo poczułam, że jest mi źle i że muszę się wyspowiadać. I poszłam do konfesjonału i tam usłyszałam pierwszy raz chyba w swoim życiu takie coś, że słuchaj, sama sobie nie pomożesz, bo ty to możesz się napinać, tylko taką osobą, która ci pomoże, to jest Jezus Chrystus, bo On nie tylko przebacza, ale to On właśnie może zmienić nasze życie. I zaraz wtedy ten ksiądz powiedział, że no to jedziesz na rekolekcję o uzdrowieniu wewnętrznym w ten weekend, czyli za 3 dni. Ponieważ to była pierwsza osoba, która powiedziała mi rzecz nową dla mnie, to stwierdziłam, a co mi tam, pojadę, zawsze byłam szalona. I pojechałam. I po tych rekolekcjach tak naprawdę w ciągu miesiąca, dwóch, to, co robiłam codziennie, zmniejszyło się na przykład do takich momentów, że takie nerwy typu, że coś zjem i zwymiotuję, zmniejszyło się do razy w miesiącu. Dla mnie to, no dla osoby, która próbowała to zrobić od pół roku, to był cud. Dalej to oczywiście musiało się odbudować wszystko emocjonalnie i psychicznie, ale to też Pan Bóg robił. I myślę, że tak naprawdę już nie z bulimi, ale cały czas Pan Bóg jakoś pokazuje mi rzeczy takie, strachy związane z tym, co było wcześniej, a które prowadzą do jakiejś takiej dorosłości, może większej.
0: Czyli co, te rekolekcje były punktem zwrotnym?
1: Ja nie wiem, czy nie spowiedź była z punktem zwrotnym. Te rekolekcje były czymś, po czym ten punkt zwrotny zaobserwowałam. Zresztą to było, mówię, w ciągu 3 dni. No to trudno powiedzieć w ciągu 3 dni, co było punktem zwrotnym. Natomiast ja bardzo pamiętam mocno to zdanie i chyba pierwszy raz to, że zaufałam, że nie ja mam sobie pomóc, tylko to Pan Bóg mi ma pomóc. I myślę, że to było tak naprawdę punktem zwrotnym.

0: Ja później pojechałam na taki kurs Filip, to jest kurs nowej ewangelizacji, gdzie po prostu osoby, studenci powiedzieli mi o tym, że to, co czułam, znaczy wytłumaczyli mi to wszystko, co się stało w moim życiu, to znaczy tą prawdę o Bożej miłości, o tym, że my grzeszymy i o tym, że tak naprawdę to Jezus zmienia nasze serce. I ja wtedy poczułam, że kurczę, ja mam 20, nie wiem, wtedy 1 lat i ja o tym nie słyszałam, albo słyszałam, ale nie zdawałam sobie z tego sprawy. Kurczę, to ludzie muszą o tym wiedzieć. I ja wtedy chyba pierwszy raz w życiu poczułam coś, co jest teraz chyba najfajniejsze we mnie. To znaczy taką niesamowitą chęć, że to jest najważniejsze dla ludzi, żeby oni o tym usłyszeli, bo to jest prawda, bez której nieważne, czy jest samotny człowiek, czy nie samotny, czy osiąga bardzo dużo w życiu, czy nie, bo to jest sprawa siły, ale żaden człowiek sobie nie poradzi bez tej prawdy. I w tym zaganianym świecie, gdzie widziałam, ile jest racjonalizmu, ile jest strachów i tak dalej, po prostu chciałam mówić o tym i nadal chcę mówić. Myślę, że nadal to jest najważniejsze dla mnie.
1: Już tak zbudowana, zmierzyłaś się z chorobą mamy, tak?
0: Tak. Myślę, że po tym wydarzeniu podeszłam do choroby mamy, która mówię, że później był okres, kiedy było lepiej. Znaczy podeszłam do choroby mamy jako do czegoś, co jest drogą. Znaczy ja może tego tak nie nazywałam, ale teraz mogę to nazwać, że to była droga i ja już całkowicie to mniej lub bardziej boleśnie, ale powierzyłam Panu Bogu. Ja nie wiem, ja ten okres pół roku, bo to było pół roku, ta spowiedź, te pierwsze rekolekcje, ten wyjazd na Filipa, potem śmierć mojej mamy i zaraz później to, że pojechałam na taki kurs przygotowujący do ewangelizacji Paweł, takie pół roku bardzo intensywnych zmian w moim życiu, ale też czegoś, co do tej pory nie umiem wytłumaczyć, to znaczy takiej siły, mocnej siły charakteru, siły od Pana Boga na pewno pamiętam. I to jakoś trwa, taka pewność, że jest Pan Bóg, który nas w życiu prowadzi i umacnia. Ja tego doświadczam. I też tego, że jest walka, to znaczy, że jest walka chociażby przez nasze lęki, w których niewątpliwie działa zło i przez to racjonalizm, który jest dookoła nas, z tym, co jest w naszym sercu. I ja na co dzień doświadczam takiej walki i doświadczam tego, że ja na co dzień chodzę do kościoła i doświadczam, że w momencie, kiedy jest Komunia Święta, to w chwili Komunii Świętej i chwilę później czuję wolność, znaczy czuję wolność taką prawdziwą, natomiast, że na co dzień jest różnie i my to o tym wiemy.

0: te momenty bliskości. Z czym one były związane?
1: Na bliskości Pana Boga? To trudne pytanie, bo to trochę sobie ja nie pamiętam wtedy, ale myślę, że doświadczałam w tym, że na moje konkretne problemy, na te konkretne problemy, które nawet często nie wypowiadałam w modlitwie albo wypowiadałam myślą, ale nie umiałam ubrać w słowa, Pan Bóg odpowiadał wydarzeniami, którymi się, ludźmi, których spotykałam, wydarzeniami, które były w czasie, też mówię ogólnie, ale też trudno mi powiedzieć. To chodziło o to, że na przykład kiedy było mi źle i czułam się samotna, to nie wiadomo skąd przychodziły osoby, które naprawdę bardzo dobrze mnie rozumiały. To było to, że umiałam się cieszyć z tym, że komuś powiedziałam o Bogu, albo jeśli cierpiałam, to znaczy coś mi nie szło, albo coś było źle i bardzo mnie smuciło coś przez jakiś okres czasu, ale też coś w sobie odkryłam, to zaraz później mogłam tym odkryciem, tym czymś pomóc innej osobie. Pomóc to znaczy nie doświadczać tego samego. Też to, że momenty, które odkrywałam w życiu, to co odkrywałam w swoim życiu, to jak sama wzrastałam jako człowiek, później przenosiły się na to, że to jest to samo, co jest opisane w Piśmie Świętym i że to samo ludzie wtedy, na przykład apostołowie, przeżywali i to też było dla mnie takim mocnym świadectwem. No poza tym ja zawsze, a chyba od 2,5 roku tak częściej chodzę do kościoła, odkrywałam to, że w tej całej mojej walce bardzo mocno czułam różnicę w momencie, kiedy przyjmę Komunię Świętą, przyjmę Pana Jezusa. Znaczy czułam pokój taki wewnętrzny i też bardzo, bardzo dużo zmian, które się po jakimś okresie zauważa w samej mojej emocjonalności, czy w tym, kim jestem, w tym, co odkrywam w sobie, w pragnieniach. Kiedyś to była nauka i to, żeby nie zmarnować talentu, czy żeby być tak, no nie wiem, sprostać wymaganiom. A teraz to jest, są pragnienia jakieś związane z tym, żeby tak naprawdę pomóc ludziom, którzy mniej lub bardziej, ale są sami na tym świecie, sami wśród właśnie tego takiego pędu.

0: jak Pan Bóg Cię budował, jak Cię buduje, jakie najważniejsze rzeczy, które oczywiście po jakimś czasie dopiero widać, ale za które jesteś wdzięczna?
1: No, poczynając od samego tego fizycznego uzdrowienia, ale to, że pokazał mi, co jest pragnieniem mojego serca. To znaczy to, że ja zawsze, jak pamiętam pierwsze zimowiska, które robiłam z moją drużyną, to też były zimowiska, które nie wiem, czy podświadomie bardziej, ale też się opierały na przypowieściach z Pisma Świętego. I ja tak zobaczyłam, że ja zawsze chciałam dawać coś ludziom. Zawsze, tak. Pamiętam, że umiałam stać na środku placu i rozdawać cukierki. Znaczy ja zawsze byłam kimś, kto chciał być wśród ludzi i chciał coś im ofiarować. Tylko, że nie zawsze wiedziałam co. I to odkrycie, że chcę im dać ten spokój, tą prawdę, że jest z nimi ktoś o wiele mocniejszy, kto tak naprawdę może im dać wszystko, było pięknym odkryciem i za to też dziękuję Panu Bogu. I chyba teraz najbardziej to za to, że daje mi taką pewność, że to ta chęć, to pragnienie nie jest dziecinnym pragnieniem, nie jest tylko takim pomysłem dziecka na spełnienie, tylko jest możliwe realnie w świecie i też, że to, że może nie jestem sztandarowym człowiekiem, to, że mam inną emocjonalność niż przeciętny człowiek, czy że inne rzeczy zauważam, jest piękne i tak naprawdę może być wykorzystany na świecie, znaczy wykorzystany do mojego zawodu. O, też odkrycie tego, że chcę być nauczycielem, bo na pół etatu pracuję w szkole. Nie było moim pomysłem, ani też dochodzeniem przez lata, tylko też było takim pragnieniem serca, właśnie bycia z drugą osobą, przekazania im czegoś, czego się nauczyłam, ale też przekazania radości i przekazania tego, że każdy jest człowiekiem. I myślę, że to też jest jakieś wielkie działanie Pana Boga w tej całej drodze, że po pierwsze odkryłam to pragnienie pośród racjonalizmu, że też poszłam za Nim, to, że mam pracę, tą, którą chciałam, to, że mnie cieszy. No i chyba też to, że ja wyrosłam z takiego środowiska, w którym mało, znaczy znajomych w liceum, wśród których się mało mówiło o Bogu. Jakby ja mało z nimi czasu spędzałam przez ostatnie lata, więc jakby nie miałam też towarzystwa nowego i też jakimś takim dużym działaniem jest to, że mam po prostu zupełnie nowych znajomych. To jest oczywiście działanie też czysto ludzkie, ale też taka nauka rozmowy. Ja myślę, że ta nauka rozmowy też jest, rozmowy, kontaktów jest też naprowadzeniem Pana Boga na taką normalną codzienność.

0: A co to znaczy, że jesteś inna w emocjach?
1: Znaczy mi chodziło o to, że nie każdy przeciętny człowiek zadaje sobie pytanie, co chciałby zrobić dla ludzi, albo nie dla każdego jest to najważniejsze. Ja bardzo przez to może, że też mam wygląd taki bardziej dziecinny, zawsze myślałam, że to jest jakaś taka dziecinna, znaczy, że to jest jeszcze dziecinne, że to nie jest normalna postawa dorosłego człowieka i może chodziło mi o to odkrycie, że to jest jak najbardziej normalne, tylko różne osoby mają pełnić w tym świecie różne zadania i nie każdy musi po prostu być ukierunkowany tak na drugiego człowieka jak ja.
0: A z jakimi lękami się mierzysz?
1: Teraz? Ja myślę, że każdy człowiek ma te same lęki, które są mniejsze lub bardziej od początku do końca, czyli skoro mówiłam, że od dziecka czy od młodości się bałam samotności, to teraz też się boję samotności.
0: I jak to wpływa na twoje życie?
1: Częściej rozmawiam z Panem Bogiem. Znaczy, lęki są w nas i tak naprawdę mamy mały wpływ na te lęki, czy one są, czy ich nie ma. Możemy jedynie rozmawiać o nich z Bogiem. Ja rozmawiam o moich lękach z Bogiem i nie wiem, i myślę, że jak każda kobieta, myślę, że dowolnie do jakiego powołania nie miała, to mam pragnienie rodziny. I jestem na etapie rozmów z Panem Bogiem na ten temat. Myślę, że takiego spokoju, że Pan Bóg mnie gdzieś prowadzi. Aczkolwiek oczywiście, jak to z każdymi lękami bywa, raz ten spokój jest większy, a raz mniejszy. No i tyle. Na razie mam ludzi, z którymi tak naprawdę mogę odkrywać Pana Boga i z którymi mogę się budować. Natomiast co będzie dalej, to trudno mi powiedzieć. Nie chcę być prorokiem.
0: No ale tak, ty coś mówisz. Mam, Panie Boże, taki lęk. A Pan Bóg?
1: Pan Bóg mi odpowiada. Trudno nie odpowiedzieć, co mi mówi. Tylko skoro się bałam tego, znaczy tego, że jestem, że będę sama, to też z tym było związane wcześniej to, że nie wierzyłam w siebie jako w kobietę, to znaczy w to, że jestem atrakcyjna, czy w to, że ludzie będą chcieli ze mną spędzać czas. I skoro przez te trzy lata, a tak naprawdę też przez ostatni okres pokazał mi, że kurczę, nie tylko jestem kimś dla ludzi słabszych ode mnie, to znaczy nie tylko mogę dawać coś ludziom, którzy zupełnie Pana Boga nie znają, ale że ludzie na co dzień chcą ze mną przebywać i rozmawiać, bo po prostu radośnie się spędza ze mną czas, to takie odkrycie, czy też samopoczucie we mnie jakby traktuję jako odpowiedź Pana Boga.

0: I też myślę sobie, że takie odkrycie tego, że jestem kobietą, czy tego, że pragnienia i też tego, że ja mogę stworzyć rodzinę i być za nią odpowiedzialna, też myślę, że jest jakimś działaniem Pana Boga i kolejnym krokiem, tak? A jak to będzie i jak się spełni, to tego nikt nie wie. To mogę przyjść tu za 2 lata albo 3 i opowiedzieć.
1: Mówiłaś o tym racjonalizmie, o walce. Mhm. Jak ona wpływa na tę sytuację? Przecież
0: znaczy ja nie
1: lęk plus wrogie otoczenie to już jest niedobrze.
0: Ale ja nie mam wrogiego otoczenia. Ja mówiłam, że w liceum miałam otoczenie, które są to ludzie racjonalni bardzo. Racjonalni to nie znaczy źle. No, osoby, które nie idą w życiu, znaczy nie znają Pana Boga, zazwyczaj są racjonalne i to nie znaczy, że są z natury złe. Natomiast jakby ja nigdy nie uważałam takiego racjonalizmu za coś, co może mnie prowadzić w życiu, więc jak tylko poczułam, że jest ktoś, kto może mnie poprowadzić i przez to życie mówię o Panu Bogu, to jakby ja nie miałam problemu z rezygnacją z racjonalnego podejścia do życia, natomiast zauważyłam, jak ten racjonalizm bardzo zły wpływ ma na moje otoczenie, na osoby. I tak bardzo pragnę dla każdej takiej osoby, którą spotkam, takiego zaufania w Panu Bogu, bo widzę po prostu, że samemu można pójść czasami dalej, czasami bliżej, ale nigdy do końca. I dlatego po prostu takie, no nie wiem, czy to można powiedzieć, czystej przyjaźni, sympatii chciałabym dla takich osób Pana Boga.

0: pytałeś się o to, jak ten strach i racjonalizm. Myślę, że strach i racjonalizm może człowieka, jak mój przykład pokazuje, doprowadzić do dwóch rzeczy, że póki sam człowiek się spiera z nim, to upada, albo się niszczy. No albo udaje, że wszystko jest w porządku do jakiegoś momentu, no a później to spotyka Pana Boga, czyli potem to już może Panu Bogu zaufać albo nie. Myślę, że Pan Bóg ma swoje metody na pokonanie racjonalizmu, widzę to po sobie, ale też widzę po osobach z mojego otoczenia, które Pan Bóg jakoś zmienia, powolutku, ale zmienia.
1: Ale walka ma tak samo momenty przegranych, czy...
0: No, są momenty przegrane i ja myślę, że na co dzień chociażby no to, że mam strach cały czas ten, a nie zaufanie pełne Panu Bogu, że nie będę sama, no bo w końcu On jest, prawda? No to samo to, że mówię, że się boję samotności, jest przegraną walką w jakimś stopniu, prawda? Nie powinnam się bać, skoro jest Pan Bóg przy mnie. To, że tak naprawdę bywamy na co dzień skupieni na sobie albo na tym, co mamy zrobić, też nazywam przegraną walką, bo gdyby nie była przegrana, to robilibyśmy coś tam, pewni, że Pan Bóg nas dalej za rączkę poprowadzi. Są momenty, kiedy jestem pewna i kiedy jestem spokojna, jak mówiłam, ale są momenty, kiedy cały czas się zastanawiam, co ja powinnam zrobić w tym momencie. Spinam się, napinam, wypinam, smucę się. A nie po prostu ufam Panu Bogu, który jest gdzieś bardzo blisko. Natomiast myślę sobie, że ja jestem jeszcze na tyle słaba, no bo jakby zaufałam Panu Bogu w tym, że mogę mówić ludziom o Panu Bogu, że też moją podstawą życia nie będzie osiągnięcie czegoś w przyszłości, czy zostanie wielkim naukowcem, chyba że mnie tam poprowadzi, ale nie jest to moje największe pragnienie serca, tylko postanowiłam pójść za pragnieniem serca, to znaczy mówieniem ludziom o Bogu. I to jest tak dziwne pragnienie, że ja nie mam pomysłu na swoje życie z tym pragnieniem, więc zaufałam temu, że Pan Bóg mnie zaprowadzi gdzieś. I ponieważ nie jestem mocna wcale w tym, że wiem, co mam robić do końca swojego życia, kropka, to ja muszę ufać na co dzień Panu Bogu, więc nie ma takich walk przegranych, że na pół roku bym już nie pamiętała o Panu Bogu albo przez miesiąc na przykład, bo po prostu wiem, że tam mam siłę, że tak naprawdę bez tej siły, bez tej miłości, to nie jest przez strach bycie przy Panu Bogu, ale też przez to, że ja muszę tam wracać do Pana Boga dobrze, bo tylko On może mnie dalej poprowadzić. Myślę, że w ostatnim okresie to nawet jest tak, że

0: w tym wszystkim. I to też mnie cieszy, że bez tego, co widzę, mam w sobie ogromną radość. I to też jest piękne. To trudno jest opisać w tym momencie, ale to też jest bardzo, bardzo ładne. Taka radość pochodząca tylko z zaufania, a nie z tego, co się posiada.
1: Czyli nie wiesz, jak będziesz służyć, ale mniej więcej...
0: Znaczy, no nie, ja na przykład angażuję się w rekolekcje dla młodzieży. To znaczy, po pierwsze, tam jakieś współorganizuję spotkania dla bierzmowanych albo jeżdżę na te kursy Filip, na których teraz mówię te... znaczy głoszę. Tylko, że to nie jest pomysł na całe życie. To też nie jest sposób, w jaki ja będę zarabiała. Ja nie wiem po prostu, czy będę miała rodzinę i będę świadczyła rodziną o tym, że Pan Bóg jest też robiąc jakieś spotkania. Czy będzie to się polegało na tym, że będę gdzieś na pół etatu w szkole, tak jak jestem teraz. Będę z młodzieżą, z którą jestem i na co dzień przekazuję coś tam. Jestem z nimi po prostu. I tak samo będę ze studentami na uniwersytecie. Czy może, nie wiem, czy może jak pojadę, nie wiem, no to trudno jest powiedzieć, czy jak założę moją rodzinę, a myślę o założeniu rodziny, to może jakiś ośrodek zorganizuję? Nie, to jest mi trudno powiedzieć. Na razie jestem na studiach doktoranckich i uczę na pół etatu w szkole i to wiem i tu próbuję być tym, kim jestem. Może nie tylko angażować się w pracę, ale też w bycie z drugim człowiekiem. Pokazanie, jak w codzienności, w pracy można być człowiekiem. I też poświęcając dużo czasu na to, co może robić osoba po studiach, czy student we wspólnotach, czyli w takie mówienie trochę młodszym osobom albo osobom w naszym wieku o Panu Bogu. A dalej to myślę, że jest to droga, w której ja muszę się jeszcze zbudować i odkryć to jak to naprawdę, do czego mam. To trochę kiedyś rozmawiałam nawet ze znajomym o tym i powiedział mi, że Pan Jezus też był 30 lat w Nazarecie, więc ja to tak traktuję, jak taki Nazaret, takie coś, gdzie się buduje, już trochę służy, poznaję miłość Pana Boga, już ją na co dzień przekazuję osobom wokół mnie, ale że jeszcze muszę jej więcej poznać, może być bliżej Pana Boga, żeby zrozumieć tak naprawdę, do czego mnie posyła.

0: Co buduje twoją duchowość? Mówiłaś, że starasz się chodzić jak najczęściej na mszę.
1: No tak, chodzę codziennie raczej na Eucharystię. Staram się być dwa, trzy razy na adoracji i rozmawiać z Panem Jezusem.
0: Czytam. W miesiącu, tak?
1: Nie, w tygodniu.
0: W tygodniu.
1: W tygodniu. To czasami jest 20 minut. Polecam osoby te, w którym mówi o Bogu, bo przecież nie mówi się samemu, tylko Pan Bóg mówi przeze mnie, osobom o sobie. Staram się czytać Pismo Święte na co dzień. To oczywiście rano i wieczorem modlitwa. Chodzę co miesiąc do spowiedzi, mam stałego spowiednika. Byłam na pierwszym tygodniu rekolekcji ignacjańskich, to jakiś taki krok. To też taka duchowość, to też próba milczenia w momencie, kiedy jest coś do rozważenia, to też jest próba oddawania tego Panu Bogu i niechęć wymyślenia rozwiązania już w tym momencie, tylko raczej takie próba znalezienia spokoju w tym, że się to odda Panu Bogu i posłucha się trochę cierpliwości, co dalej. I często rozwiązanie tej naszej sprawy przychodzi na przykład miesiąc później, albo dwa miesiące później, albo jeszcze nie przyszło. No i myślę, że takie też przez ten pokój, który się uzyskuje tak naprawdę,

naprawdę w bliskości Pana Boga, to odchodzenie od tego, co nas niepokoi, a skupianie się na tym, co możemy jeszcze zrobić bardziej, żeby odkryć drogę, żeby trochę mniej szkodzić sobie przez jakieś tam lęki, a trochę bardziej pomagać ludziom przez tą siłę, którą się dzięki temu uzyskuje.

0: Mówisz o takim świecie cukierkowym trochę.
1: Dlaczego? Ale co nazywasz cukierkowym światem?
0: Chodzi mi o to, że życie chrześcijanina to się z upadków chyba składa.
1: Z czego?
0: Z upadków.
1: No, ja myślę, że mam upadki. Myślę, że mówię o 3 latach ciężkiej walki, nie? Od walki, którą przeżyłam od osoby, która się nie wierzy w siebie, nie... no, pewnie też nie znała Pana Boga. Od osoby, która się uczyła całymi dniami, która myślała, że zostanie naukowcem i wyjedzie na doktorat. Od osoby, która tam miała znajomych racjonalistów, którzy nie umieli i nie rozmawiali z nią o Panu Bogu. Od osoby, która mieszkała gdzieś w Starej Miłosnej z tatą i z mamą, która jej umarła i nie umiała rozmawiać z osobami tak o rzeczach ważnych dla niej, bo się bała też, że osoby na co dzień niekoniecznie muszą i chcą z nią spędzać czas, do mnie, która siedzi teraz tutaj przed mikrofonem. Mieszkam sama po tym, jak na początku, jak zaczęłam chodzić do kościoła na co dzień, to mój tata, to był szok dla mojego taty, pomyślał, że jestem w sekcie, więc też musiałam przeżyć walkę wewnętrzną, czy na pewno to, co rozumiem i to, co jest na co dzień, to, że spotkałam Pana Boga i to, co czuję, jest normalne, czy jest jakimś wariactwem, to myślę, że jest dosyć trudna walka wewnętrzna. To, że przestałam być chora na bulimię, to, że znalazłam swoje prawdziwe pragnienie, to, że chcę wykładać ludziom, to znaczy uczyć w szkole średniej czy na studiach, to, że mówię ludziom o Bogu, czyli poświęcam jakiś realny czas i nie boję się, że stracę. No nie, ale to są...
0: upadki.
1: Ale to są zwycięstwa Pana Boga, bo przecież te zwycięstwa, czyli...
0: A gdzie upadki człowieka?
1: No ale ja bym powiedziała, że te zwycięstwa musiały być osiągnięte na upadkach, prawda? To znaczy to, że jak ja powiedziałam o tym, że Pan Bóg musiał mi pokazać, że wiara jest dla mnie, że to jest normalność, że to jest normalne, że to jest prawdziwe pragnienie, no to ja musiałam się przez pół roku bać tego, prawda? To znaczy bać się tego, że jestem nienormalna, bać się tego, że może faktycznie jestem w sekcie i nie umieć tego, znaczy to było wszystko we mnie, no bo mój tata mówił jedno, ja czułam drugie, gdzieś trzeba było wybrać, prawda? Nawet czasami wbrew sobie chodzić do tego kościoła i mówić, no dobra, chodzę do kościoła, bo to czuję, bo nie umyłam teraz naczyń, umyję za pół godziny po kościele, ale właśnie tego chcę, bo w to wierzę w tym momencie, chociaż jeszcze nie wiem, dlaczego w to wierzę. No to taka jedna walka.

0: druga walka to to, że mówię ludziom o Bogu. Jeszcze sama wiem mało o Bogu, ale chcę mówić ludziom o Bogu, więc będę mówić ludziom o Bogu. To też takie trudne zagryzanie zębów. To, że w zeszłym roku nie pojechałam na doktorat do Francji, tylko zostałam i uczę w szkole. Oczywiście też zdziwienie moich znajomych.
1: Czy... To znowu zwycięstwo.
0: Ale zwycięstwo przez ból. A ile, myślę, że 7 miesięcy się zastanawiałam, czy zwariowałam, że chcę na pół etatu uczyć w szkole.
1: Czy... Ale zastanawianie się to nie upadek. Przygotowanie do zwycięstwa.
0: Tylko, że ja myślę, że upadkami jest... upadkiem jednak nazywam to, że człowiek się denerwuje, to, że człowiek niszczy siebie, no bo nie skupia się na kontaktach z innymi osobami. Ja wiem, jak mogłabym się otworzyć na inne osoby, jak mogłabym być z innymi osobami, cieszyć się. To było dla mnie to zastanawianie się, to była walka wewnętrzna ze mną samą. Ja mieszkałam wtedy przez rok, w zeszłym roku mieszkałam sama sobie i to było niszczenie siebie. Niszczenie siebie to znaczy życie w jakimś smutku, w takim zamknięciu, w tym, że nie do końca byłam szczęśliwa w nerwach. To wszystko się odbijało tak naprawdę. To, że nie widać upadku tego, że przepraszam bardzo, ale nie znalazłam sobie kogoś na pocieszenie, czy to, że nie piłam co drugi wieczór alkoholu, czy innych upadków, które widać na co dzień. To, że tego nie popełniałam, to nie znaczy, że byłam pełną radości osobą. To dla mnie był upadek, to, że skupiałam się na sobie, czy na jakichś tam wewnętrznych... nerwach, ani na tym, że zaufałam Panu Bogu w tym wszystkim. Nie do końca ufałam, skoro się denerwowałam.

0: Jakiego Pana Boga poznałaś? Kto to jest?
1: To jest tata, który nas zbudował i który nas buduje. Bo ja ostatnio bardzo mocno doświadczam, że to nie jest historia stworzenia, to znaczy coś, co było, tylko Pan Bóg na co dzień nas stwarza. Stwarza, to znaczy prowadzi do tego, co zaplanował od początku, ale stwarza to też odbudowuje. Stwarza i to nie my mamy siłę i my nie musimy mieć siły i też on chyba, Pan Bóg nie chce wcale, żebyśmy mieli dużo siły, tylko chce, żebyśmy poczuli to, że on chce, żebyśmy odpoczęli w nim tak naprawdę, w Panu Bogu. Oczywiście wysilając się na co dzień w tym, co robimy, w naszym byciu z ludźmi, w pracy, w tym, co chcemy zrobić dla ludzi, w takich pomysłach, ale tak naprawdę odpoczywali w nim, to znaczy nie wypinali się z walką jakąś wewnętrzną i tak dalej, tylko zaufali mu, że tylko jak się przyznamy do tego, co jest w nas nie tak, to i zaufamy mu, to on jakoś to odbudowuje. Nawet trudno czasami powiedzieć jak.
0: A za co jesteś mu najbardziej wdzięczna?
1: Za to, że jest na co dzień. Ja wiem, że w historii świętych się zdarza, w żywotach, prawda? Czy w historii ludzi świętych się zdarzało tak, że bardzo długo nie czuli Pana Boga, nie czuli... Ja jeszcze nie doszłam do jakiegoś takiego momentu, kiedy bym przez dłuższy czas, jak zawołałam w czasie burzy, Panie Jezu, budź się, bo się boję, to żeby nie stanął przy mnie. I chyba za to jestem Panu Bogu wdzięczna.
0: W jakiej intencji się pomodlimy?
1: To ja bym chciała się pomodlić za ludzi, którzy jeszcze nie doświadczyli tego, że Bóg jest miłością, że ich strasznie kochał. Właśnie takie doświadczenie dla takich ludzi.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
1: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
0: Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, dziękuję serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem była Asia Bąk. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.

0: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Bogna Białecka, psycholog, szefowa portalu Aletea Polska. Witaj.
1: Witam, dzień dobry.
0: Powiedz, najgorsza sytuacja wychowawcza, którą możesz się podzielić w Twoim życiu, najgorsza?
1: W osobistym czy zawodowym?
0: To już Tobie zostawię.
1: Może zawodowym. Może zawodowym prowadzenie warsztatów dla 10-latków. Była to ostatnio trauma po prostu. W tym sensie, że 10-latki, które normalnie są bardzo kreatywne, da im się mazaki, da im się farbki, da im się jakieś rzeczy, z których mogą wycinać i robią mnóstwo rzeczy bardzo ciekawych, tak? Mieli za zadanie zrobić moodboard, czyli takie przedstawienie za pomocą wycinanek i rysunków pewnej postaci, a oni po prostu zaczęli to wszystko drzeć. To była cała grupa kilkudziesięcioosobowa, która była destrukcyjna, z której kilka osób tylko rysowało coś, próbowało wykonać zadanie. Atrakcyjne, normalnie młodzież, dzieci to robią, a tutaj była taka kompletna destrukcja i miałam wrażenie, to jest porażka, to jest takie stracone pokolenie, nie wiem jak to nazwać. Czułam się bezradna.
0: Czy wybrnęłaś z tej sytuacji tak, żeby twarz zachować przed ludźmi, którzy cię zaprosili?
1: No tak, myśmy były we dwie i zorganizowałyśmy to tak, że rzeczywiście się skoncentrowałyśmy na tych dzieciach, które chciały coś robić, pochwaliłyśmy ich, tam reszta się w końcu troszeczkę dokończyła, najbardziej destrukcyjnym po prostu zabraliśmy nożyczki i prosiliśmy, żeby po prostu pomyśleli i doradzali, ale w każdym razie to był moment dużej bezradności wobec dzieci, które były tak po prostu przebodźcowane i tak pełne niepokoju i pełne różnych problemów, że to wyładowywały w taki bardzo destrukcyjny sposób.
0: No ale zachowywały się normalnie, naturalnie, właściwie niewinnie, bo 10-latek, no ale 9-8-latek byłby całkowicie niewinny w takiej sytuacji. Kto je przebodźcował?
1: No właśnie, mówiąc szczerze, ja mam też dokładnie to wrażenie. To znaczy, tak, dzieci są niewinne, tak? One sobie próbowały radzić z narastającym w nich napięciem w sposób no, taki, który akurat był pod ręką, prawda? Natomiast badania, które teraz się pojawiają, wiesz... Badania pokazujące, że rzeczywiście jak się wychowuje dziecko ze smartfonem w ręce i on jest taką nianią na co dzień, no to się zmienia mózg dziecka i ma problemy z samoregulacją, których normalnie by nie miało. Ma problemy ze skupieniem uwagi, ma problemy z narastającym niepokojem. I tutaj jednak nas dorosłych o to obwiniam. Nie?
0: I teraz, kiedy mówisz o przebodźcowaniu, czyli o zbyt dużym napięciu psychicznym, to chciałbym tak pokazać, że jestem bardzo mądrym człowiekiem, bo rozmawialiśmy jakiś czas temu o uzależnieniach, tak, od ekranów i o problemach, które dzieciaki przy pomocy ekranów sobie próbują poradzić z jakimi wewnętrznymi problemami, a dziś chcemy rozmawiać o depresji i te dwie sytuacje łączy brak napięcia psychicznego, tak, że jak jest człowiek uzależniony, szuka pobudzenia, tak? Ty opowiadasz o sytuacji przebodźcowania, ale ona finalizuje tym, że kiedy ten paroksyzm mija, to zaczyna się dołek, tak? I teraz przyjrzyjmy się, zanim dojdziemy do depresji i do jej przyczyn i do mechanizmów, przyjrzyjmy się tym mechanizmom uzależnień. Co możemy wiedzieć, co się nam przyda z takiej wiedzy już dostępnej w tej chwili, bo jak pamiętam, to podzieliłaś, po prostu opisałaś kilka mechanizmów, które sprawiają, że dzieje się w nas coś złego, jak za dużo mamy kontaktu z ekranem i ze światłem takim sztucznym.
1: To zróbmy rekapitulację tego bardzo krótko. Jeden mechanizm to rzeczywiście uzależnienie, to znaczy to, że te ośrodki naszego mózgu, które są odpowiedzialne za nasze przetrwanie, są super prymitywne, działają na poziomie zwierząt, bo to jest przetrwanie, to jest najbardziej podstawowy instynkt taki, który dzielimy ze światem zwierzęcym i one niestety mogą zostać oszukane przez bodźce związane z internetem, z elektroniką. I w tym momencie mamy poczucie, jakbyśmy odnosili ogromny sukces właśnie w kierunku przetrwania, a to jest tylko właśnie następna rolka wygrana w grze komputerowej, tak, czy w najgorszym wypadku pornografia internetowa, która daje poczucie, że o tutaj sukces przetrwania, przedłużenia gatunku. Tak czy inaczej to jest pierwszy mechanizm, to znaczy oszukanie najbardziej prymitywnych części naszego mózgu, że właśnie zrobiliśmy coś rewelacyjnego dla przetrwania, podczas gdy tak naprawdę to była tylko pusta rozrywka, albo szkodliwa rozrywka, albo niszcząca rozrywka.
0: Czyli hasło dopamina.
1: Hasło dopamina, tak. Hasło zalew potężnymi porcjami dopaminy. Drugi to jest właśnie przebodźcowanie, czyli nagłe, ciągle zmieniające się bodźce, na przykład w rolkach, na przykład w intensywnych grach i tak dalej, powodują, że nasz mózg traktuje to jako sytuację ciągłego zagrożenia i reaguje produkcją zarówno adrenaliny, jak i kortyzolu w ilościach, z którymi sobie nie radzimy. Rezultat: człowiek, który jest jednocześnie dziecko, które jest jednocześnie kompletnie zmęczone, znużone, ale jednocześnie podminowane, pobudzone. I to jest coś, co widzieliśmy właśnie u tych dziesięciolatków. Nie byli w stanie zrobić nic kreatywnego, ale potrzebowali wyładować jakoś to napięcie, które w nich narosło.
0: Nazwijmy to hasło kortyzol. Mamy dopaminę.
1: Tak, hasło kortyzol i adrenalina. Trzeci jest związany z tym, że bardzo dużo bodźców i jednocześnie niebieskiego światła w nieodpowiednim momencie, czyli wieczorem, powoduje, że mamy gigantyczne problemy ze snem. I tutaj będzie hasło melatonina. Zaburzenie produkcji melatoniny odpowiedzialnej za dobry, głęboki sen. I to było trzecie. No i jeszcze czwarty mechanizm to jest normalne warunkowanie klasyczne. Tresura, możemy być tresowani przez różne rzeczy związane z internetem i reagować na nie jak pies Pawłowa na dźwięk dzwonka, tak, gdy zaczynał się ślinić, mimo że nie dostawał jedzenia, bo mu się to skojarzyło z jedzeniem, ten dźwięk dzwonka. Tak samo u nas zaczynają się na przykład powiadomienia z telefonu kojarzyć z nagrodami, bo to może być coś niesamowitego, tak, moja rolka osiągnęła tam, nie wiem, jakiś próg, albo może się kojarzyć z zagrożeniem właśnie, że ktoś mnie hejtuje. I w rezultacie jesteśmy wytresowani przez własne smartfony, przez powiadomienia i tracimy wolną wolę i reagujemy właśnie jak pies. No to są te cztery i to jest taka półeczka totalna.
0: I teraz wróćmy do napięcia psychicznego, bo jak przeglądam sobie internet, to jest mnóstwo czy TikTokowych, czy to są rolki facebookowe, czy jakieś inne krótkie formy, w których ludzie w 5 punktach czy w 3 punktach dają instrukcje obsługi świata, instrukcje obsługi ciała, instrukcje obsługi psychiki, instrukcje obsługi duszy. I to jest taka pozorna mądrość, która jednocześnie czasami daje jakieś podpowiedzi, tak? Ale z drugiej strony nas to całkowicie też dezorientuje, dlatego że te wypowiedzi najczęściej są tak skonstruowane, że oparte są na jednej prawdzie i jakichś takich drobiazgach, a potem już śmieciach, tak? My uczestniczymy w świecie, w którym jest zaburzona całkowicie hierarchia poznawcza. My nie mamy żadnej możliwości, żeby, tak jak kiedyś wiedzieliśmy, że praca magisterska, potem praca doktorska, potem habilitacja, potem człowiek, który daje wykłady i wszyscy o nim wiedzą w mieście, tak? Potem ten człowiek stawał się doradcą króla, tak? Była jakaś oczywiście zaburzane było to przez grzech, władzę, pieniądze, seks i tak dalej, tak? Ale świat miał formę, w której byli profani i byli mędrcy. Dziś każdy może być mędrcem w internecie. I teraz, czy to zaburzenie poznawcze, no, bo to jest dysfunkcja kognitywna, tak? To jest po prostu wada pokoleniowa, którą narzuciliśmy naszym dzieciom, bo część z nas zarabia na tych dzieciach pieniądze, robiąc te platformy społecznościowe. Czy to zaburzenie poznawcze jest jakimś elementem ważnym w tym procesie? No bo zdrowe dziecko doprowadzić do depresji, to trzeba mu naprawdę dużo nawkładać i dużo nawyjmować.
1: Tu jest ile... Znaczy, na to się nakłada naprawdę sporo czynników. Pierwsza rzecz związana z tym, że te nasze dzieci właściwie jak wchodzą w internet, to wierzą temu, kto wygląda na bardziej przekonującego. Czyli kogoś, kto głosi jakąś swoją tezę z dużą pewnością siebie, w sympatyczny sposób, najlepiej, żeby był postrzegany jako podobny, czyli właśnie nie pani profesor, tak, tylko właśnie jakiś influencer, który jest prawie taki jak ja, tylko fajniejszy. I takim osobom się wierzy. Oni nie mają właśnie tego filtra, o którym mówiłeś. Dokładnie nie mają. To jest takie, no wierzę temu, kto wygląda na bardziej przekonującego i kto jest bliższy mojemu sercu. I teraz tak, w nawet bardzo krótkich formach, kilkudziesięciosekundowych, da się przekazać porady i psychologiczne, i duchowe, które są sensowne. Tylko tyle, że ja mam taką tezę pod warunkiem, że to dotyczy dobrych rzeczy, rozwojowych i prostych. Czyli mogę na przykład dać jakiś sposób radzenia sobie z codziennym stresem. Jedna porada właśnie dotycząca tego, że zrób to i to, zobacz, czy ci pomoże. Ale to dotyczy prostej rzeczy. Problem się pojawia, jak te króciutkie przekazy zaczynają dotyczyć dużych problemów. Traumy, właśnie zaburzeń, chorób, bo w tym momencie, właśnie dlatego, że to jest aż tak skomplikowane, że jest wiele przyczyn, które się składają na powstanie, na przykład depresji, to jak ja dostaję rolkową poradę dotyczącą depresji, no to może mi zaszkodzić. Dlatego, że no to jest totalny wyrywek, który może komuś pomóc w jakiejś konkretnej sytuacji, ale nie każdemu, właśnie dlatego, że to dotyczy problemu, traumy, zaburzenia, choroby. I to jest szkodliwe. A rzeczywiście mamy w tej chwili bardzo dużo młodych osób, szczególnie nastolatków, którzy właściwie się samodiagnozują na podstawie tego, co widzą w mediach społecznościowych. W mediach społecznościowych oczywiście influencerzy patrzą, co jest akurat trendem, tak, że akurat teraz trendem jest ADHD, autyzm, ale też jakiś czas temu była depresja, no to dajemy takie, jak masz te trzy rzeczy, to masz depresję. Nie? I dzieciaki się samodiagnozują, a potem jest wręcz samospełniające się proroctwo, tak? Widzę trzy objawy depresji u mnie i stwierdzam, że w takim razie mam depresję. I co? I zaczynam więcej drążyć ten temat i odnajduję i się samodiagnozuję coraz więcej objawów depresji i stwierdzam, że nic z tym nie mogę zrobić, ja po prostu mam depresję, nadaję sobie taką etykietę depresji, tak? I zaczynam robić rzeczy, które dodatkowo pogłębią mój nastrój. Tylko tyle, że no, akurat z depresją to nie do końca tak, że można nabyć depresji przez zasugerowanie się influencerem, tylko że do tego musi być jeszcze sporo dodatkowych czynników.
0: Na przykład jakich?
1: Na przykład takich, że coraz więcej naszego trybu życia sprzyja powstawaniu depresji. Bo to są podstawy, ale my o tym nie myślimy, że teraz dziecko czy nastolatek na przykład ma o wiele za mało ruchu w aktywności fizycznej niż potrzebuje. Ona jest niezbędna nie tylko do zachowania zdrowia fizycznego, ale też właśnie dla zachowania zdrowia psychicznego. zalecenia kanadyjskie. Jest taki 24 Movement, taka strona prowadzona przez odpowiednik ichniego Ministerstwa Zdrowia. Opracowała zalecenia mówiące o tym, że dziecko powinno kilka godzin dziennie spędzać na aktywności fizycznej, na ruchu, na bieganiu, na ćwiczeniach, na poruszaniu się na świeżym powietrzu, a ci najmłodsi praktycznie tego w ogóle nie mają, tak? Mają WF, z którego są zwalniani i to jest wszystko. Potem są dowożeni do szkoły, odwożeni ze szkoły samochodami. Więc na przykład to, że brakuje aktywności fizycznej, już będzie powodowało, że mamy gorszy stan psychiczny.
0: Dlaczego? Bo czego będzie nam brakowało w organizmie, co produkuje ruch?
1: Między innymi, znaczy tak, bo to jest między innymi po prostu konkretne hormony, takie jak serotonina, ruch na świeżym powietrzu pod gołym niebem z doświadczeniem słońca, promieni słonecznych, no to to jest właśnie serotonina, odpowiedzialna za nasze ogólne samopoczucie, ale to jest też na przykład witamina D, której my mamy generalnie deficyty w naszym szerokości geograficznej i którą powinniśmy tak swoją drogą suplementować. Nie żebym dostawała jakieś pieniądze za reklamowanie witaminy D od kogoś, tylko tak jest. Ale między innymi właśnie przez poruszanie się na świeżym powietrzu, to my tej witaminy D dostajemy więcej, a ona też jest, co ciekawe, odpowiedzialna za nasze samopoczucie. Więc może się okazać, że sam brak ruchu, aktywności fizycznej, przebywanie non-stop w zamkniętych pomieszczeniach już się przyczynia dokłada do powstawania nastrojów depresyjnych.
0: I co jeszcze jest ważne w powstawaniu depresji? Bo jak mówisz, jest to tak poważna jednostka chorobowa, że rzeczywiście dużo trzeba sobie w życiu, dużo razy trzeba sobie nogę podłożyć i na różne sposoby, żeby tak właśnie w ten sposób upaść.
1: No my nie doceniamy czynników biologicznych w powstawaniu depresji, czyli bo to z jednej strony mówię o tym ruchu, o fizycznym, o słońcu, ale kolejna rzecz, która mocno się przyczynia, proszę sobie wyobrazić, że depresję my diagnozujemy na podstawie objawów. To znaczy tak do końca psychiatria nie potrafi zdefiniować, co takiego się dzieje w człowieku, że przeżywa depresję i to też się leczy objawowo. Czyli na przykład jeżeli się pójdzie do psychiatry, to się dostaje konkretny zestaw leków, które mają działać objawowo. Ale jednocześnie to, co obserwujemy jako depresję, może być skutkiem ubocznym chorób fizycznych, niedobrze zdiagnozowanych. I to jest na przykład problem, że ktoś ma chorobę, która nie jest zdiagnozowana, dostaje leki na depresję, które coś tam pomagają, ale sama choroba pierwotna nie jest leczona. W związku z czym nie ma szansy pozbyć się tej depresji, bo jest niezdiagnozowana choroba pierwotna. I między innymi dlatego już w tej chwili nawet samo środowisko lekarskie mówi o tym, żeby przyglądać się osobie, która przychodzi z objawami depresji całościowo. Czyli właśnie też patrzeć na możliwe niezdiagnozowane choroby, które mają jako skutek uboczny depresję, choroby fizyczne. I żeby przyglądać się też pod kątem na przykład trybu życia, relacji rodzinnych, sytuacji w ogóle życiowej, czyli patrzeć całościowo, a nie tylko po objawach.
0: I teraz czy również element duchowy może oprócz trybu życia i sytuacji rodzinnej wpływać na depresję?
1: Tak, jak najbardziej. Bo na przykład na to już zwracał uwagę Frankl, właściwie 100 lat temu, prawda? Frankl mówił o depresji czy zaburzeniach nerwicowych, które są związane z poczuciem braku celu, braku sensu życia. I to jest rzeczywiście czynnik, który się przyczynia do powstawania depresji, bo na przykład jak my eliminujemy ze swojego życia całą praktycznie duchowość, eliminujemy poczucie najgłębszego sensu celu życia, eliminujemy Pana Boga, to w tym momencie, no właśnie, po co ja żyję, jaka mam przyszłość, jaki mam cel, jak zaczynamy się nad tym zastanawiać i koncentrujemy tylko i wyłącznie na jakichś celach tutaj doczesnych, no to jest nam trudniej, tak, znaleźć taki porywający serce i umysł cel w samej doczesności, no bo co może być, nie? No przetrwanie. Zadowolenie, tak, hedonizm jako cel, no to jest coś, co daje nam za mało, żebyśmy naprawdę mieli siłę do życia i siłę do rozwijania się i dbania o siebie naprawdę w dobry sposób.
0: Najmłodsze dziecko, jakie widziałaś, z którym rozmawiałaś, mające depresję i o którym czytałaś, o dwie rzeczy pytam.
1: Ponieważ ja nie jestem terapeutą, więc nie rozmawiałam bezpośrednio. Nie zdarzyło mi się z dzieckiem mającym depresję. Pracujemy z grupami. My przychodzimy do szkół z programem profilaktycznym, co to oznacza, że mamy do czynienia z całą klasą i z nią pracujemy, a dzieci z depresją często po prostu odpadają ze szkoły, więc tu nie mieliśmy okazji. Natomiast znajomi psychoterapeuci mówią nawet o dzieciach 6-letnich, które już miały objawy depresji. I tutaj w przypadku tych małych dzieci to jest bardzo często, to jest właśnie cały tryb życia, który doprowadził tak małe dziecko, które ma w naturze dążenie do zabawy, do właśnie ruchu, do spontanicznej zabawy, że te dzieci wpadają przez tryb życia w totalny marazm, apatię, poczucie niemocy. Najczęściej to się do tego dokłada jeszcze skomplikowana sytuacja rodzinna czy toksyczna sytuacja rodzinna, ale sam fakt, że właśnie dziecko zamiast robić to, co 6-latek normalnie robi, czyli bawić się, budować różne rzeczy, kreatywnie zachowywać i rozwalać i wpadać w kałuże, tak, i tak dalej, to siedzi w domu przed ekranem, ogląda całymi dniami TikToka, gra w gry i tak dalej. No to się mocno przyczynia.
0: Zresztą
1: my znamy właśnie związek między tym przebodźcowaniem, o którym mówiłam, a powstawaniem depresji. Dosyć sporo już badań się na ten temat pokazało, że to jedno na drugie wpływa.
0: Ja widziałem i uśmiałem się z takiej serii memów.
1: Oj, halo, halo, bo ja chyba straciłam...
0: Ja słyszałem, oglądałem bardzo wiele memów, które oparte były na takim schemacie: uważajcie na urodzonych w latach 60., 70., 80. Bawili się na dworze, biegali z kluczem po szyi, umieją, nie wiem, nareperować rower czy coś tam. Uważajcie, oni są groźni. Ja urodziłem się na początku lat 60. i całe życie spędzaliśmy, jak tylko szkoła się kończyła, wtedy kończyła się szkoła i o 12 potrafiła się o 1 skończyć i o 2 skończyć. I dokąd się nie robiło ciemno, no to myśmy, jak to się w Krzepicach mówi, ciekali po dworze, tak? Czyli była to cały czas jakaś akcja, więc te wszystkie czynniki prowadzące do depresji środowiskowe, chodzi o ten zewnętrzny świat, ruch fizyczny i tak dalej, no my ich po prostu nie mieliśmy. Więc wystarczy zmienić styl życia, żeby w jakimś złym układzie rzeczy doprowadzić do depresji 6-latka. To jest w ogóle porażające.
1: To znaczy tak, depresja zawsze była, tylko że było jej o wiele mniej. O wiele mniej. I na przykład rozmawiając z różnymi osobami, to oni mówią, to dlatego, że ludzie byli niezdiagnozowani i się męczyli z tą depresją, a teraz to jest lepsza diagnostyka i... To nie do końca tak. Znaczy możemy się pocieszać, że tak zawsze było, ale depresja zawsze była, bo niestety czynniki biologiczne też się przyczyniają do tego, że ktoś jest bardziej podatny na depresję. Na przykład jeżeli miał depresję w rodzinie, to będzie bardziej podatny na to. Aczkolwiek może być tak, że mają chorobę rodzinną, która jest przekazywana genetycznie i która nie jest zdiagnozowana i dlatego jest dużo depresji, nie? Natomiast jednak nasz styl życia, nasz tryb życia to do tego się bardzo przyczynia. I w tym wszystkim jest jeszcze no właśnie nasza relacja z elektroniką, bo tutaj już jest naprawdę sporo badań. Badań, które mówią, że na przykład chociaż właściwie i dorośli, i młodzież mówi, że media społecznościowe im pomagają w podtrzymywaniu kontaktów. No fakt, tak, że możemy dzięki mediom społecznościowym podtrzymać kontakt z kimś, kto jest daleko na drugim końcu Polski czy nawet świata. No to jednak jest coraz więcej badań, które pokazują, że im więcej siedzimy w mediach społecznościowych, tym większa jest nasza depresyjność. I to prawdopodobnie jest związek przyczynowo-skutkowy. To znaczy osoba, która już ma nastrój depresyjny, będzie bardziej skłonna no, sięgać po najprostszą rzecz, która jest pod ręką, czyli wejście online, wejście w media społecznościowe, zamiast zrobić coś, co wymaga więcej wysiłku, więcej mobilizacji w tym momencie i co naprawdę na dłuższą metę pomoże, jak na przykład pójście na siłownię. Bo autentycznie badania pokazują, że ćwiczenia fizyczne, takie jak siłownia, jak tam trening interwałowy, aerobik, te wszystkie takie bardzo intensywny ruch, jest świetną rzeczą walczącą z nastrojami depresyjnymi, ale problem jest w ogóle w zmobilizowaniu się, żeby wykonać pierwszy ruch. A media społecznościowe są pod ręką, są w telefonie, który jest w ręce praktycznie. I ludzie wchodzą w te media społecznościowe i tam już się to jeszcze pogłębia problem, bo co tam się dzieje? Hejt, tam się dzieje patrzenie na wyidealizowane życie innych osób i podświadome nawet porównywanie się, że ja nigdy nie będę tacy jak oni. Nawet jak świadomie wiemy, że ludzie prezentują online bardzo często jakiś, no właśnie, wyidealizowany swój obraz, prawda, to sama świadomość tego nie pomaga dużo, bo i tak podświadomie patrzymy na ten idealny świat influencerów i sobie mówimy, no tak, a ja tutaj leżę w łóżku i nie mogę się z niego zebrać. W barłogu leżę praktycznie. Nie?
0: Cały system celebrycki, który zastąpił mądrość w kulturze, w popkulturze celebryci stali się nośnikami w cudzysłowie mądrości, tak? I oni prowadzą dzieci i młodzież, ale też już dziś dorosłych i bardzo dorosłych za sobą, a sprawa jest bardzo prosta. Po prostu ekspozycja następuje wtedy, kiedy jest górka, a kiedy jest dołek, to wtedy celebryci są tajemniczy i nie pojawiają się przed kamerami. To mamy
1: otrzeźwienie. Albo publikują po prostu materiały, które wcześniej nagrali. Tak. Które przedstawiają ich w świetnej formie.
0: Tak. I bardzo często wśród ludzi telegenicznych choroba jednobiegunowa, dobrze zarządzana, pozwala naprawdę funkcjonować ludziom, którzy mają taką pracę, że mogą sobie wstać o 10 i o 14, byle tylko o 17.30 doskonale wyglądali przez półtorej godziny, tak? Ja kiedyś tłumaczyłem młodym ludziom, którzy mówili, ale kora jest za marihuaną, tak? I popatrz, jak ona świetnie wygląda. No ja mu tłumaczyłem, no ale to stary, ty musisz wstać do szkoły, a ona wtedy sobie śpi. Pokazywałem ten mechanizm wybiórczego jakby ujawniania rzeczywistości. Używasz terminu nastrój depresyjny i używasz terminu depresja. Jaka jest relacja między tymi dwoma terminami?
1: W gruncie rzeczy to jest, znaczy, bo depresja już jest, może o depresji możemy powiedzieć, jak to jest naprawdę potwierdzona. To znaczy, że człowiek został przebadany, że zostały przebadane też ewentualne czynniki biologiczne, które mogły się przyczynić do powstania tych objawów depresji. No i jest diagnoza, która jest dokonana przez, powiedzmy, specjalistę, psychiatrę na przykład. A o nastrojach depresyjnych to mówimy wtedy, kiedy widzimy, możemy widzieć nawet dosyć sporo z typowych objawów dla depresji, ale to nie jest ani potwierdzone oficjalną diagnozą, ani to, ale jakoś sobie z tym, powiedzmy, radzimy, że potrafimy tym jakoś zarządzać, że jest nam generalnie bardzo, bardzo źle, ale jeszcze funkcjonujemy. Czyli to jest też trochę kwestia ilościowa tej granicy między depresją, która jest już taką depresją powodującą niemożność funkcjonowania w ogóle, takiego podstawowego funkcjonowania w życiu, a czymś, co jest jeszcze takie, że jakoś sobie z tym żyje. To prawda, tam się mówi jeszcze potem o maskowanej depresji, o ludziach, którzy są wysoko funkcjonujący z depresją, ale według mnie to jest już no, takie rozkładanie na zbyt malutkie niuanse. Chociaż wiem, że psychiatrzy ze mną się pokłócą w tym momencie.
0: Powiedz, czy autoagresja jest takim jakimś ważnym momentem w rozpoznawaniu u siebie depresji, czy też jej stopni?
1: Niekoniecznie, bo to są jednak dwie rzeczy. Chociaż jest o tyle ciekawa sprawa, że... No właśnie, powiedzmy sobie tak, te depresje, co się mówi o depresji, po czym ją poznać, prawda? No to się mówi, że właściwie podstawa to jest to poczucie kompletnej niemocy tego, że człowiek nie jest w stanie tak naprawdę wstać z łóżka i cokolwiek zrobić, zareagować na cokolwiek, bo nie ma siły na najbardziej podstawowe sprawy. Ale mamy też takie objawy jak obniżony nastrój, utrata zainteresowań, zdolności do odczuwania radości, bardzo gwałtowne czy bardzo duże zmniejszenie energii, męczliwość ogromna, spadek aktywności, osłabienie koncentracji uwagi, niska samoocena, brak wiary w siebie, poczucie winy, niskiej wartości, czarnowidztwo, pesymistyczne widzenie przyszłości, mogą się pojawić myśli, czyny samobójcze, zaburzenia snu, zmniejszony apetyt. I to jest taki komplet objawów, po których się diagnozuje depresję. Ale mamy w tym wszystkim dzieci i młodzież, gdzie niekoniecznie to musi wyglądać w ten sposób. To znaczy, jak kiedy patrzę się na badania nad depresją u dzieci młodzieży, się okazuje, że częściowo to idzie im w kierunku agresywności. Nie tylko autoagresji, ale też w ogóle agresywności. I w tym momencie jest takie, zaraz, moment, to ma być depresja, jak mi dziecko cały czas pyskuje, jest agresywne wobec siebie, wobec innych, niszczy przedmioty. Tak, taka może być specyfika właśnie u dzieci i młodzieży, że objawy są trochę inne, że się pojawiają właśnie te objawy agresywne. Ale autoagresja jako taka nie jest związana bezpośrednio z depresją.
0: Ale jest chyba takim wyrazem i krzykiem człowieka, bo no wiesz, ja przychodziły do mnie matki z córkami, które były w głębokiej depresji, a były też to stany u innych osób, stany duchowe, gdzie na przykład, wiesz, dziewczyna ma 800 cięć na nogach, na udach, mhm. tak? Na całym ciele i w takich miejscach, których no ona się nie chce tym chwalić, tak? Tylko I to mi się kojarzyło zawsze z depresją, ale to błędne myślenie.
1: To znaczy, tak, trochę tak, trochę nie. To jednak się uznaje za osobne zaburzenie. Że autoagresja, samouszkodzenia, osobne zaburzenia też inaczej, z tego co wiem, terapeuci pracują z osobą depresyjną, a inaczej z osobą samouszkadzającą się. Dlatego, że generalnie to samouszkadzanie jest patologicznym sposobem poradzenia sobie ze swoimi problemami. No bo na przykład co daje ból fizyczny? Daje napływ chwilowy endorfin, hormonów szczęścia, tak? dlatego że ciało się zaczyna bronić przed, jakby próbuje zmobilizować do tego, żeby ten ból fizyczny zlikwidować, więc daje poczucie chwilowej ulgi. I to jest coś, co jest mocno uzależniające. I rzeczywiście u osób z depresją, te, szczególnie u dziewcząt, z depresją te samouszkodzenia też się pojawiają, autoagresja, ale to może mieć związek, ale nie musi.
0: Jasne. Teraz powiedz mi o takiej rzeczy. Stałym towarzyszem życia każdego człowieka jest zły duch, który... No, walczy o to, żebyśmy robili rzeczy, które uznajemy za złe. I zauważyłem taki mechanizm, że szczególny atak duchowy jest na osoby w depresji, ponieważ zły duch bardzo łatwo może doprowadzić je do rozpaczy, która jest już grzechem. Czy masz jakieś refleksje na temat tego właśnie, tej granicy, tego przejścia, tego wrażliwego miejsca ludzkiej duszy, gdzie, no bo grzech to jest świadome odrzucenie zaufania, znaczy rozpacz to jest świadome odrzucenie zaufania Bogu, tak? To znaczy, że odrzucenie Jego wszechmocy i tego, że on się nami interesuje, tak mówiąc ogólniej. Czy tutaj są jakieś obserwacje, którymi warto się podzielić?
1: Bo to już jest spoza zakresu psychologii jako takiej i z tego, co wiem, tego aspektu w badaniach na przykład naukowych nie poruszano. Aczkolwiek ja muszę się przyjrzeć, czy są badania... Są na pewno badania, tak, pamiętam, że są badania a propos religijność, a w ogóle podatność na zaburzenia psychiczne, w których się okazywało, że osoby, które są głęboko religijne i praktykujące, są mniej jakby podatne na różnego typu zaburzenia psychiczne, szczególnie związane właśnie z utratą zaufania, problemami relacyjnymi i jakby niewiarą w to, że ja mam jakąkolwiek wartość. Czyli z jednej strony to jak jest osoba wierząca i praktykująca na poziomie psychologicznym też jest czynnikiem chroniącym, pomagającym w zachowaniu zdrowia psychicznego. I tutaj badacze zwracali uwagę na kilka rzeczy. To znaczy, że z jednej strony właśnie to, o czym też Frankl mówił, jest poczucie celu, sensu życia. Ja dążę do tego, żeby właśnie spełniać wolę Bożą, dążę do tego, żeby być zbawionym, żeby, prawda, żeby to jest bardzo głęboka kotwica w moim życiu, dająca ogromne oparcie. Z drugiej strony wspólnotowość, to, że wspólnoty religijne też jakby dbają o ten aspekt wspólnotowości, żeby się wspierać nawzajem. Czyli to będzie takie wspierające od strony psychologicznej też. Ale i to jest, co mówi psychologia. Ale wiem, że nie o to pytałeś, bo pytałeś o właśnie tą większą podatność. Ja myślę, że to już jest moje osobiste przemyślenie, ale że tak samo jak łaska buduje na naturze, to tak samo zły duch będzie budował na naturze. Czyli kiedy my mamy naturę chorą, naturę, w której bardzo dużo rzeczy się dzieje, no to do tego będzie się zły duch też przyczepiał i potęgował to, co w nas jest najbardziej autodestrukcyjne.
0: Gdybyś miała domknąć ten wykład o depresji, co jeszcze należy u młodzieży, co jeszcze należy powiedzieć?
1: Ja mam takie poczucie, właśnie dlatego, że depresja u młodzieży powstaje wskutek wielu różnych czynników. I tu się i biologia przyczynia, i tryb życia, i przyspawanie do ekranów, i na przykład złe relacje w szkole, też będą do tego mocno, czy w grupie rówieśniczej do tego przykładać. I często problemy domowe, że w domu się źle dzieje, że jest jakiś rozwód, że jest wysoka konfliktowość, albo że jest też choroba taka poważna, w rodzinie i całe życie rodzinne jest skoncentrowane wokół tej choroby. I pojawia się depresja u dziecka jako takie ukoronowanie jakby problemów, które się wszędzie dzieją. Mnóstwo rodziców ma poczucie w tym momencie totalnej bezradności. To znaczy tego, że no dobra, no to próbujemy się dopchać do psychiatry, a psychiatrów dziecięcych jest bardzo, bardzo mało w Polsce, o wiele za mało jak na potrzeby. Czy idziemy do psychologa, to też można różnie trafić. A jednocześnie, no, kiedy się patrzy na literaturę, też na badania, to się okazuje, że rodzice mogą dla tego swojego dziecka z depresją zrobić o wiele więcej, niż nam się wydaje. I to jest coś, o czym bym chciała powiedzieć. To znaczy, że jako rodzice, nawet jak mamy ciężko generalnie w życiu, to możemy zrobić różne drobiazgi, wprowadzić w życie naszego dziecka, które mu realnie pomogą. Jako oczywiście nie, że wchodzimy w rolę terapeutów, ale że dokładamy się do procesu zdrowienia naszego dziecka. I te drobiazgi to będą właśnie od tych najprostszych zadbanie o otoczenie, o to, co się dzieje fizycznie w życiu dziecka. Naprawdę najprostsza sprawa, którą możemy zrobić, to jest zadbanie o odpowiednią ilość światła dziennego. Czyli na przykład to, że w depresji dzieciak, czy dziecko, nastolatek ma tendencję, żeby pozostać w ciemnym pokoju z zasłoniętymi oknami, bo to pasuje do nastroju. A jednak nawet proste odsłonięcie okien, wpuszczenie światła słonecznego, to już trochę pomaga, bo dostaje się trochę, no właśnie, witamina D, ale też w ogóle światło słoneczne, serotonina troszeczkę się podnosi. To jest absolutny drobiazg, przesunięcie łóżka dziecka pod okno i zaczynanie dnia od odsłonięcia kotar. Można z fizycznych rzeczy zadbać bardziej o dietę, bo tu znowu jest tendencja do tego, żeby jeść rzeczy, które szybko jakby pocieszają, czyli pełne cukrów, węglowodanów, tłuszczów, nie, najlepiej takie jedzenie śmieciowe. A tutaj nie, możemy zadbać o to, żeby w diecie dziecka było dużo kwasów omega-3, które są naukowo potwierdzono, że są antydepresyjne, że zadbamy właśnie o dietę, żeby ona była zdrowsza i przez sam ten fakt, żeby dziecko zjadło coś zdrowego, pomagamy mu w uzyskiwaniu zdrowia. Przez samą obecność swoją. Przez to na przykład, że jeżeli jesteśmy katolikami czy chrześcijanami w ogóle, to że jednak codziennie przyjdziemy i się pomodlimy z dzieckiem. I że ono czuje się zaopiekowane z każdej strony, to znaczy, że i rodzice się z nim modlą, i rodzeństwo.

0: chcemy ci pomóc, ale naprawdę nic na siłę. Więc rodzic może sporo rzeczy zrobić i czasami to są drobiazgi i warto, bo to ogromnie wspomaga proces zdrowienia czy no właśnie leczenia. To, co też warto wiedzieć, to że naprawdę zalecenia w tej chwili co do terapii dzieci i młodzieży pod kątem depresji to jest przede wszystkim zmiany w trybie życia, terapia psychologiczna, wsparcie psychologiczne, a że nawet Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że leki przeciwdepresyjne to jest ostatnia instancja, a nie, że jak się najczęściej zaczyna, że się zaczyna od leków przeciwdepresyjnych, a potem ewentualnie dokłada jakieś inne elementy. To nie, to dokładnie na odwrót.
1: Mówisz o tym, że chodzicie do szkół, że macie program. Powiedz, ja jeździłem po Polsce kilkanaście, dwadzieścia parę lat również po szkołach i takie doświadczenie bardzo, bardzo rozszerza horyzonty. Powiedz, jaką młodzież widzisz teraz ostatnio? Te, bo dziś zmiany zachodzą nie co 10 lat, tak jak kiedyś, ale co 5, a być może nawet szybciej. Czy są jakieś obserwacje twoje, które ostatnio poczyniłaś?
0: To znaczy tak, rzeczywiście widać więcej młodzieży, która ma problemy ze samym sobą. Więcej młodzieży, która się poddała. I więcej młodzieży, która po prostu chce przetrwać i duża utrata kreatywności. To znaczy naprawdę to widzimy, bo zaczęliśmy na przykład nasze warsztaty prawo jazdy smartfonem dla końcowych klas podstawówki i szkoły średniej w 2018 roku. Czyli to już jest 8 lat. I mamy do czynienia z tymi samymi rocznikami, ale patrzymy na dużą różnicę, znaczy te pierwsze przedpandemiczne roczniki, kiedy dostawały zadanie, bo tam w ramach tych warsztatów jest zadanie, że mają historyjkę, historię, prawdziwą historię nastolatka i mają wymyślić, jak można mu pomóc, jak można zapobiec problemowi. Byli bardzo kreatywni, to znaczy tworzyli wierszyki, tworzyli porady, tworzyli całe wielkie plakaty malowane, rysowane i w ogóle ciekawie zaaranżowane. I to niezależnie od szkoły, tak? I w prywatnej, i w państwowej, publicznej, dobre klasy, złe klasy. Wszyscy sobie dosyć dobrze z tym radzili. A w tej chwili, właściwie gdy wchodzimy do szkoły, w której już jest zakaz smartfonów, to się okazuje, że oni nadal są dosyć mocno kreatywni, a w wielu szkołach jest po prostu tak, że oni mają problem, żeby coś napisać. Piszą jakieś hasło w lewym górnym rogu małymi literami kartki wielkiej, dostając pisaki, dostając wielką kartkę i dostając polecenie zróbcie plakat. Więc to jest rzecz, którą widzimy. I oni mają duży problem z tym, żeby sobie w ogóle tą wyobraźnię uruchomić i zrobić coś aż tak podstawowego, prawda? To jest duży problem.
1: Czyli to, że polskie państwo nie zakazało jeszcze w szkołach posiadania ekranów, to jest jakieś właściwie szaleństwo, tak? Tendencje są
0: samobójcze. Jeżeli tak prosta rzecz, jak zróżnicowanie między szkołami, w których jest realizowany, egzekwowany zakaz smartfonów, a szkołami, w których go nie ma i widać aż tak duże różnice w sposobie funkcjonowania dzieci, młodzieży, no to jest duży błąd. Zresztą myśmy jako Fundacja też Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii pod koniec zeszłego roku stworzyliśmy petycję do rządu polskiego pokazującą, no wprowadźmy dwie proste rzeczy, egzekwowany zakaz stosowania smartfonów, przenoszenia smartfonów w szkołach czy korzystania ze smartfonów na ich terenie. I puściliśmy to. Robiłam to w ogóle pod namową jakiejś influencerki, która obiecała, że to nagłośni. Oczywiście nie nagłośniła, w związku z czym pod petycją jest na razie niewiele podpisów, ale przy okazji zrobiłam po prostu duży raport.

0: o tym, jak wygląda, co badania naukowe nam mówią na temat wpływu wprowadzania takiego zakazu w szkołach. I on jest dostępny na stronie rodzice.co, można sobie go przeczytać, bo to jest realna zmiana. To znaczy, to jest jedna rzecz, która by bardzo mocno poprawiła kondycję psychiczną dzieci. Ta jedna rzecz.
1: Powiedz mi jeszcze rzecz następującą. Szefujesz portalowi, który zajmuje się opowiadaniem historii, w których Bóg, Bóg jest głównym bohaterem, chociaż czasami cichym bohaterem.
0: Tak.
1: Powiedz mi, czy są ludzie, którzy mają wrodzony talent do opowiadania takich historii? Bo wiem, że są ludzie, którzy się tego próbują uczyć i nawet niektórzy z sukcesem, tak? Że w dzisiejszych czasach, kiedy wydawałoby się, że mamy tak naprawdę kulturę obrazu, to absolutnie to jest nieprawda, dlatego że my dziś żyjemy bardziej w homeryckich czasach niż kiedykolwiek, dlatego że dobra historia, to właśnie dobre historie są opatrywane dobrymi zdjęciami, chociaż oczywiście zdarza się, może to jest 1/3 przypadków, kiedy dobre zdjęcia opatruje się historiami. Co w ogóle powiesz o używaniu takich narzędzi, bo wiem, że środowiska lewicy rewolucyjnej uczą się storytellingu i uczą się tego, w jaki sposób wpływać na ludzi, żeby przeprowadzać swoje cele społeczne, no co czyni nasze wspólnoty po prostu coraz mniej wspólnymi, tak? Coraz bardziej ludzie są między sobą podzieleni. Jakie są twoje przemyślenia na temat sztuki opowiadania, narracji, fabuły?
0: Są osoby, które rzeczywiście niejako mają taki talent wewnętrzny, że potrafią świetnie zaobserwować świat i go opisać w ładny sposób. Oczywiście, że tego można się wyuczyć, ale są ludzie, na przykład ludzie, którzy są bardziej wrażliwi emocjonalnie i są dobrymi obserwatorami świata, którzy często mają w sobie ten taki dodatkowy plus na starcie do opowiadania rzeczywistości w sposób, który przemawia do serca i wyobraźni innych. Bardzo im tego zazdroszczę, bo ja tego nie mam w naturze. Jak napisałam jeden artykuł właśnie w stylu storytellingowym, to potem mnie znajomi zalali. Bogna, to nie jesteś ty tak nie piszesz, to nie te emocje. No nie, to nie ty, nie? Wracaj do tego, w czym jesteś dobra, czyli do relacjonowania badań naukowych. Natomiast na pewno można się tego wyuczyć i na pewno warto, dlatego że ja sama wiem. Suche dane nam mówią jedno, drugie, trzecie, ale jak się opowie historię, która ilustruje te suche dane, jak to naprawdę w życiu wygląda, no to w tym momencie o wiele bardziej przemawia człowiekowi do wyobraźni, bardziej potrafi odnaleźć siebie i przyjąć tą wskazówkę, na przykład morał historii, do swojego życia. Więc to ładny dar i warty rozwijania w ogóle. Ale żeby... No właśnie, żeby to rozwijać, to musimy mieć też, co włożysz, to wyjmiesz, tak? Jeżeli nie czytasz, jeżeli tylko oglądasz TikToki, że tak powiem, znowu się przyczepię, tak? To nic nie władowałeś w siebie, żeby z tego wyszło coś ciekawego.
1: Jak uczysz rodziców być kochającym autorytetem?
0: To skomplikowane. Natomiast, bo chciałam trochę domknąć kwestię rodzic, który pomaga dziecku czy nastolatkowi w depresji.
1: Oczywiście.
0: Dlatego, że tutaj też w zeszłym roku się ukazała w wydawnictwie Eureka książka Depresja nastolatka, możesz pomóc, którą napisałam właśnie dla rodziców, żeby im pomóc w kontakcie ze swoim dzieckiem, u którego są nastroje depresyjne, czy już zdiagnozowana depresja, i pokazać, co on może zrobić. Więc to akurat chciałam przy okazji naszej rozmowy polecić, że nie tylko gigantyczne problemy, które obserwujemy, ale że też można znaleźć trochę konkretnych wskazówek i pomocy, że nie jestem taka, że tylko was straszę, ale że też daję trochę narzędzi.
1: I teraz miłość i intelekt, tak? Autorytet.
0: Miłość i autorytet. A, to tak. Jest stara książka wydana 14 lat temu chyba już nawet. Nie wiem, czy w ogóle jest jeszcze w sprzedaży, ale to była bardzo, bardzo, bardzo lubię tą książkę Miłość i autorytet.
1: Ja jej nie znam. Ja w tej chwili próbuję zdefiniować, co to znaczy, bo piszesz u siebie na stronie. Moim marzeniem jest, aby każdy rodzic potrafił być dla swoich dzieci kochającym autorytetem, bo zastanawiam się, bo tu jest połączenie dwóch zasadniczych absolutnie dla wychowania pojęć, czyli miłość i mądrość.
0: Tak naprawdę to jest temat na kolejną długą rozmowę o tym, dlaczego miłość i autorytet i zastanawiam się, jak to w sposób taki krótki ująć. Chyba w taki, że żyjemy w czasach, w których nam się mówi trochę, że jako rodzice możemy albo kochać, albo od dzieci wymagać. Czyli, że jeżeli kocham dziecko, to ono decyduje samo o wszystkim, a ja mogę być tylko wzorem jakimś do ewentualnego naśladowania. A jednocześnie jest to bzdura. To znaczy w tym sensie to nie jest mój wymysł, bo to już w latach 60. ubiegłego wieku ktoś stworzył prosty wykres. To znaczy prosty wykres pokazujący, że miłość i autorytet to nie są przeciwstawne części skali, tylko to są dwie skale. Czyli mogę być rodzicem, który bardzo dziecko kocha, ale nie jest dla niego autorytetem, czyli takim kumplem, przyjacielem. Dziecko czuje wsparcie emocjonalne, ale z wszystkimi problemami, dylematami musi sobie radzić samo. Czyli w rezultacie czuje się kochane, ale nie wie, jak sobie poradzić z wyzwaniami życiowymi i popełnia mnóstwo błędów, czasami tragicznych w skutkach dla rozwoju. Potem mamy człowieka, który jest przeciwieństwem, rodzic, który jest autorytetem, ale nie potrafi okazać miłości dziecku. No to tu mamy takiego dyktatora, który po prostu mówi, tak ma być, tak nie ma być, pilnuje. Dzieci z takich domów dosyć dobrze radzą sobie w sensie radzenia sobie jako osoba dorosła w życiu, bo mają wyćwiczone, wytresowane są, żeby sobie radzić, ale są bardzo poranione emocjonalnie.
1: No ale mądrość nie ma nic wspólnego z autorytaryzmem. Mądrość.
0: Tak, ale i tu jest ten trzeci wymiar. Możemy mieć też rodzica, który jednocześnie potrafi stawiać wymagania, potrafi tłumaczyć dziecku rzeczywistość z pozycji autorytetu, z pozycji kogoś, kto ma pewną mądrość życiową, a jednocześnie okazywać dużo miłości. I to jest to, do czego powinniśmy dążyć, nie? Że mówię dziecku, że je kocham, przytulam je, mówię mnóstwo dobrych rzeczy, ale jednocześnie stawiam granice, stawiam wymagania, pokazuję co powinien umieć, co powinien potrafić zrobić, w jaki sposób się też samozdyscyplinować, czy w ogóle trzymać dyscyplinę, żeby sobie poradzić w życiu. I to jest ten osoba, która jest jednocześnie osobą kochającą i autorytetem.
1: Czyli
0: oczywiście mamy jeszcze czwarty wymiar, kogoś, kto ani nie kocha, nie potrafi okazać miłości, ani nie być autorytetem, no to jest rodzic, który znika, którego nie ma, który jest w drugim pokoju, podczas gdy dziecko cały dzień spędza online na przykład.
1: To mamy już następną audycję zaprogramowaną, a jeszcze jedną chciałbym zaprogramować od razu dzisiaj. Czyli neuropsychologia i szczęście. Pomiędzy tymi dwoma napięciami też chyba znajdziemy wiele treści.
0: Tak, myślę, że tak. Przy czym to ostatnie jest... Znaczy dobrze, bo to jest dobry też pomysł, żeby pewne rzeczy odczarować. Dlatego, że mi czasami ludzie zarzucają... Za dużo mówisz o neuropsychologii i to jest taki czysty behawioryzm i to jest odarcie człowieka z warstwy duchowej, a jako katoliczka nie powinnaś tego robić. Więc to naprawdę nie jest tak, że to się wyklucza, że duchowość i neuropsychologia się wykluczają, tylko bardziej, że no właśnie wracamy do łaska bazuje na naturze, tak? I pewne rzeczy warto wiedzieć po to, żeby ułatwić sobie funkcjonowanie też, jeśli chodzi o warstwę duchową.
1: I na przykład dwie takie rzeczy, które warto wiedzieć na zakończenie?
0: Oj, to mnie zastrzeliłeś w tej chwili. Dobra, podstawa, że jak się wyśpimy, to będziemy lepszymi ludźmi. Tak? Ja wiem, że to niby jest oczywiste, ale ja się naprawdę spotykam z taką masą ludzi, którzy śpią po 4-5 godzin dziennie i uważają, że to nie wpływa na ich zachowanie, że to jest szok po prostu.
1: Drodzy Państwo, Bogna Białecka właśnie powtórzyła dokładnie to, co prymas tysiąclecia mówił do swoich kapłanów. Łaska buduje na naturze wyspanej i najedzonej. To jest powiedzenie prymasa Wyszyńskiego. Naszym dzisiejszym gościem była Bogna Białecka, psycholog i szefowa portalu Aletea Polska. Wszystkiego dobrego, dzięki.
0: Dziękuję bardzo, do widzenia.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radia.

0: buntowałam się na Boga. Byłam osobą zazwyczaj zawsze wierzącą. Chodziłam na msze, ale do końca jakby nie rozumiałam, że Bóg działa w moim życiu. I dopiero po tych doświadczeniach moja relacja z Bogiem się polepszyła i jakby odnalazłam Boga po takich trudnych doświadczeniach.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Miałam dość przykre doświadczenie w moim życiu, bo straciłam dwie bardzo bliskie mi osoby. Był to mój brat, który zginął w wypadku 9 lat temu i też 9 lat temu mój tata bardzo ciężko zachorował i po wypadku mojego brata trafił na intensywną terapię i tam przebywał tak parę miesięcy i też zmarł. Na początku jakoś tak było mi ciężko, było mi bardzo to przyjąć. Buntowałam się na Boga. Byłam osobą zazwyczaj zawsze wierzącą. Chodziłam na msze, ale do końca jakby nie rozumiałam, że Bóg działa w moim życiu. I dopiero po tych doświadczeniach moja relacja z Bogiem się polepszyła i jakby odnalazłam Boga po takich trudnych doświadczeniach. Tak jest, często się zdarza, ale ja jakby z biegiem czasu widzę, jak Bóg działał w moim życiu, czego wcześniej nie zauważałam. Było to bardzo ciężkie doświadczenie, ale po tych doświadczeniach dopiero do mnie dotarło, że to życie tutaj na ziemi jest na chwilę, że kiedyś i tak ono się skończy i w zasadzie bardzo mi zależało, żeby tą relację z Bogiem nawiązywać, bo też kiedyś w przyszłości zdaję sobie sprawę, że umrę i chciałabym się z tymi moimi bliskimi spotkać. I to moim zdaniem to po prostu Bóg zadziałał w moim życiu, Duch Święty, który jakby uświadomił mi, że piekło, niebo i czyściec istnieje. Też ciężko mi jest to wytłumaczyć, ale ciężko jest to mi wyjaśnić w taki sposób, jak to się zadziało, aczkolwiek ja to pojęłam. To jakby przyszło nagle, że poczułam pragnienie właśnie modlitwy, pogłębienia relacji z Bogiem. Na początku aczkolwiek było naprawdę ciężko, bo jednak to ogromna strata i nie mogłam się na początku z tym pogodzić, ale z biegiem czasu sama zaczęłam szukać Boga. Zaczęłam szukać sobie różnych rekolekcji wyjazdowych i chciałam Go poznawać. I w tym momencie mam tak, że na przykład nie wyobrażam sobie mszy świętej bez przyjęcia komunii. Obwiniałam na początku i miałam też takie... W zasadzie obwiniałam, ale tak jakby trochę się bałam też go atakować. I miałam takie bardzo ciekawe doświadczenie, bo szukałam wspólnot katolickich w Warszawie i wstąpiłam do jednej wspólnoty. I od razu jak tam przyszłam, była możliwość napisania listu do Boga. Na początku w ogóle nie brałam tak pod uwagę, ale pewnego dnia siadłam i napisałam ten list i właśnie w tym liście pierwszy raz w życiu wszystko jakby wyrzuciłam Bogu. Wszystko, o właśnie obwiniłam Go w tym liście, o wszystkie moje takie trudne doświadczenia. Też wtedy miałam taki okres, że nie miałam pracy, więc wszystko w tym liście wypisałam i dałam tam osobom, które się nad tym listem modliły. One nie znały mojej historii życia. I ja ten list otrzymałam dopiero po 2 tygodniach, dlatego że listu też nikt nie przeczytał. On był zaklejony w kopercie i po tygodniu modlitwy stwierdzili, że będą się modlić jeszcze 1 tydzień, ponieważ nie miałam pracy i chcieli jeszcze objąć, jakby dowiedzieli się w tym momencie, że nie miałam pracy, żeby objąć jeszcze modlitwą moją osobę. I po tych modlitwach dostałam ten list z powrotem, zamknięty w kopercie, ze Słowem Bożym, które było włożone do jeszcze osobnej koperty. A to Słowo Boże było dla mnie niesamowicie ważne. To był drugi list do Tymoteusza. W dobrych zawodach wystąpiłem, biegu kończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który w owym dniu odda Pan Sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko dla mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego. To były słowa, które ksiądz czytał na pogrzebie mojego brata. I dla mnie one były bardzo takie podbudowujące. Ja jakby zdałam sobie sprawę, że on już jest bezpieczny, że on już jest w niebie. I poza tym był sportowcem. I to jest jak w dobrych zawodach wystąpiłem, biegu kończyłem. A on był sportowcem i przed śmiercią otrzymał Puchar Odkrycia Roku 2005. Także dla mnie to było niesamowite. Po raz pierwszy poczułam, że Bóg do mnie przemówił. I w życiu. I też właśnie, że jakby zakończył to życie, ale że właśnie na ostatek odłożono wieńc sprawiedliwości, że wierzę w to, że Bóg zbawił jego duszę. Myślę, że chcę, tak. Ja słowami tak modląc się jakoś nie obwiniałam go, bo tak jakby wydawało mi się, że do Boga to tak raczej nie mówi w taki sposób. Ale teraz z biegiem czasu widzę, że jednak do Boga mówi się o wszystkim, o każdych sytuacjach. Można z nim rozmawiać jak z przyjacielem, dzielić się swoimi radościami, swoimi smutkami. I co kiedyś jakby nie docierało do mnie, że tak można się modlić w taki sposób. Tak, tak. Ja w sumie tak prawie codziennie widzę działania Boga w moim życiu. Stawia mi na drodze wspaniałych ludzi. Mam przeróżne ciekawe historie. Zdarza mi się, że gdzieś właśnie spotkam kogoś na ulicy, zaczynam z nim rozmawiać i tak widzę, jak mnie to ubogaca. Miałam takie konkretne zdarzenie kiedyś właśnie wracając, nawet niedawno to było, wracając metrem, zauważyłam panią taką bezdomną, która tam siedziała gdzieś między biletomatami. No i na początku przeszłam obok niej, ale jakoś tak się zatrzymałam i mnie tknęło, żeby do niej podejść. No i zaczęłam z nią rozmawiać. Dam jej bułkę i co ona tu robi, a ona obdarzyła mnie takim niesamowitym uśmiechem, taką radością, która mnie bardzo ubogaciła. Nie spodziewałam się, że będzie chciała w ogóle ze mną rozmawiać, a ona z taką życzliwością ze mną rozmawiała i no dodała mi dużo takiej radości i pogody ducha. Bardzo jakby widzę, że te osoby są wdzięczne, że z nimi się porozmawia, ale też ubogacają mnie. Mam jeszcze sytuację z takiego pana też kiedyś jakby zaczepiłam, aczkolwiek troszkę się obawiałam, ale podeszłam do niego i też to był bezdomny. Okazało się, że akurat w tym dniu miał swoje 50. urodziny i bardzo się ucieszył, że później pobiegłam, przyniosłam mu jakieś ciastka i był bardzo wdzięczny. No i nawet wczoraj go widziałam i bardzo chętnie chcę przyjść na takie rekolekcje, które organizujemy, bo ja należę do Wspólnoty Przymierza Miłosierdzia. I będą rekolekcje Ruła i on bardzo chętnie chce przyjść. Wczoraj mi właśnie to powiedział. I często też zdarzyło mi się, że spotykałam na drodze osoby starsze. Kiedyś pamiętam, że wracałam metrem i jakoś miałam wrócić wcześniej, ale coś mi wypadło i jechałam późniejszym tym metrem. I idąc po drodze spotkałam takiego pana, któremu tam pomogłam przenieść jakieś siatki i on zaczął mi tam opowiadać o swojej historii życia, potem mnie zapraszał do siebie na działkę i tak czułam, że to właśnie Bóg mnie prowadzi, żeby nawet chwilę spędzić czasu z tym panem, bo być może nie miał z kim porozmawiać w domu. Miałam też taką sytuację, że w sklepie właśnie jakiejś pani pomogłam zdjąć coś z półki, no i ona podziękowała mi, no i tak jakoś dalej z nią chodziłam między tymi regałami i pomagałam jej przy zakupach, a ona później mnie zaprosiła do siebie do domu i żeby ze mną spędzić czas i porozmawiać. I w ogóle później byłam taka zszokowana, jego obcą dziewczynę wpuściła, ale też widziałam, że to na mnie tak pozytywnie wpłynęło, a poza tym ona mogła się też wygadać. Tak, tak. Właśnie rozmawiać z nim, modlić się do niego, rozmawiać, opowiadać mu o swoich zmartwieniach, o swoich radościach. Mówić do niego tak jak do przyjaciela i próbować go słuchać. Ja też korzystałam z takich rekolekcji. Na fundamencie byłam, rekolekcje ignacjańskie. To były rekolekcje w ciszy. Ja z reguły jestem gadułą i myślałam, że nie dam rady wytrzymać, ale naprawdę były to tak owocne rekolekcje. Polegały głównie na adoracji i medytacji Pisma Świętego, Słowa Bożego i rzeczywiście czułam, że Bóg do mnie przemawia. I ostatnio nawet też byłam na uzdrawianiu wspomnień, takich rekolekcjach, gdzie podczas adoracji poczułam, jak Bóg do mnie mówi, że jestem Jego, że należę do Niego i że On się mną zaopiekuje. Takie miałam poczucie i taką ogromną radość. I widzę, że im bardziej szukam, tym bardziej Bóg właśnie jakby przemawia. Widzę to, jak przemawia do mnie. Żyć wiarą, czyli żyć zgodnie z nauką Pana Jezusa, żyć zgodnie z Ewangelią, nie skupiać się tylko na sobie, ale właśnie też właśnie kochać bliźniego jak siebie samego, patrzeć na inne osoby i próbować też wychodzić do nich i otwierać się na nich. Że przede wszystkim przyjmuję Komunię Świętą i jakby jednoczę się z Bogiem dzięki Komunii Świętej. I znaczy ja po sobie widzę, że to mi daje ogromną radość, przyjmowanie Pana Jezusa do serca. I dzięki temu jakby mam większą odwagę też wychodzić do innych osób, że właśnie staram się adorować, tak, tak, Pana Jezusa. I w miarę często uczestniczyć we mszy świętej. Widzę, jak to bardzo mi pomaga w życiu, w każdym dniu i jak mnie otwiera na inne osoby, które Bóg stawia na mojej drodze. Maryja jest matką Jezusa i jest dla mnie bardzo ważna, gdyż ja miałam takie doświadczenie w życiu, że to w zasadzie wiem od mamy, bo jestem wcześniakiem. Miałam brata bliźniaka, który żył jeden dzień i właśnie urodziłam się 3 miesiące wcześniej. I po jakimś czasie mama mi powiedziała, że bardzo gorąco właśnie modliła się do Matki Bożej, żeby zostawiła mnie przy życiu i te prośby właśnie zostały wysłuchane i Matka Boża jest dla mnie bardzo ważna. I wierzę w to, że właśnie dzięki niej też moje, że wyprosiła łaskę życia dla mnie też u swojego Syna Jezusa. Przede wszystkim modlić się każdego dnia, czytać Pismo Święte i szukać też dla siebie różnych ciekawych rekolekcji, które przybliżają nas do Boga. Dzisiaj w Poprawczaku pierwszy raz było wystawienie Najświętszego Sakramentu. Tak jak wcześniej mówiłam, należę do Wspólnoty Przymierza Miłosierdzia i jedną z grupek, która posługuje, jest właśnie grupa wychodząca do Poprawczaka. Są tam chłopaki w wieku 13 do 18 lat, którzy czekają na wyroki. I my ich tam odwiedzamy raz w tygodniu, w niedzielę. No i zawsze jest msza święta i spędzamy z nimi czas, rozmawiamy, czy gramy w ping-ponga bądź w siatkówkę. I dziś wyjątkowo pierwszy raz było właśnie wystawienie Najświętszego Sakramentu. I chłopaki chętnie przyszli, co na początku nas tak troszkę zdziwiło. My już tam od jakiegoś czasu chodzimy, więc na początku jak przychodziłam, to troszkę tak z dystansem widziałam, że podchodzili do nas, ale im częściej tam się pojawiamy, to widzę, że oni się cieszą, że ktoś przychodzi, że poświęca im czas i otwierają się na nas. I w tej chwili jest tak, że oni przychodzą i do nas, cześć, chcą was słuchać jak tam w Przymierzu Miłosierdzia, co jest dla mnie takie niesamowite. I jest tam taki chłopak, który Na samym początku, jak zaczęłam przechodzić, bardzo często na mszy siadał w ostatniej ławce i właściwie to nie bardzo chciał na tą mszę przychodzić. No ale przychodził, siadał, siedziałam czasami koło niego i tam coś go czasem zapytałam, dlaczego nie chce siąść bliżej, a on, a jestem ateistą, nie wierzę, więc dlatego siedzę sobie tutaj z tyłu. I po jakimś czasie, jak zaczęłam tam przychodzić, była jakaś taka chwilowa przerwa, nie było mnie może ze 3 niedziele pod rząd. I jak przyszłam, zobaczyłam tego chłopaka służącego do mszy świętej. Po prostu byłam zachwycona, jak go tam zobaczyłam i oszołomiona, bo no nie spodziewałam się. Chłopak, który twierdzi, że jest ateistem, nagle służy do mszy. I poszłam do niego później po tej mszy i się pytam, co się stało, że zacząłeś służyć i jak to w ogóle? A on mi powiedział, że właśnie stracił brata w wypadku. I to było dla mnie takie niesamowite, że widzę, że Bóg stawia mi na drodze osoby z podobnymi doświadczeniami, takimi jak ja mam. Utratę kogoś bliskiego. I on właśnie powiedział, że od tamtej pory jakby poczuł, że Bóg jest w jego życiu. I nawet ostatnio, jak tam byłam, to ten chłopak przyjmował Pana Jezusa, Komunię Świętą, więc jak Bóg działa w moim życiu i w każdego z nas, to jest naprawdę niesamowite. Jak też zbliża osoby, które mają podobne doświadczenia, żeby w jakiś sposób też mogły sobie pomagać w podobnych historiach życia.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: Cześć Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie w poniedziałek 1 czerwca, w Dzień Dziecka. Witam Was na wspólnej koronce do Miłosierdzia Bożego. Minęła godzina 15. Zanim zaczniemy się modlić, zapraszam Was do wysłuchania krótkiego fragmentu z dzisiejszej Ewangelii oraz komentarza księdza Adama Łuźniaka ze strony mateusz.pl. Posłuchajmy. Z Ewangelii według świętego Jana. Miał jeszcze jednego, umiłowanego syna. Posłał go do nich jako ostatniego, bo mówił sobie: uszanują mojego syna. Lecz owi rolnicy mówili między sobą: to jest dziedzic. Chodźcie, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze. I chwyciwszy, zabili go i wyrzucili z winnicy. Dzisiejsza przypowieść skupia w sobie kilka kluczowych dla Ewangelii wątków. Pierwszym jest bardzo gorzka krytyka, jakiej Jezus poddaje tych, którzy sprawują duchową władzę w Izraelu. Postawę ich serc opisuje w dramatycznych słowach: zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze. Diabelska pokusa, by to, co należy do Boga, uczynić swoją autonomiczną własnością i czerpać z tego korzyść, nie licząc się z Bogiem. Kolejnym jest sposób, w jaki Jezus zapowiada swoją własną śmierć. Przychodzi bowiem w imieniu Ojca, by potwierdzić Jego autorytet i przywrócić Jego panowanie nad Bożym dziedzictwem. W słowach o kamieniu węgielnym czytamy po wydarzeniach paschalnych, możemy też odczytać zapowiedź Jezusowego odrzucenia, śmierci. Przez zmartwychwstanie Jezus odrzucony stanie się fundamentem nowej rzeczywistości, nowej Bożej budowli Kościoła. Najsmutniejsze jednak nie jest to, że arcykapłani, uczeni w piśmie i starsi ludu, okazali się dwulicowi i że dostrzegli tę postawę swego serca obnażoną przez Jezusa. Smutne jest to, że zatwardziałość ich serc nie pozwoliła im się do tego przyznać. Miłosierdzie Ojca ogarnia wszystkich, którzy uznają swój błąd i chcą się nawrócić. Wielkość grzechu nie stanowi przeszkody dla wszechmocy Ojca. Jedyne, co może ojcowskie miłosierdzie uczynić bezowocnym, to odrzucenie, którego obrazem jest zostawienie Jezusa i odejście. Rozmówcy Jezusa odchodząc uczynili bezowocnym wobec siebie Jego dzieło. Gorzka konfrontacja z prawdą o nas samych, obnażoną przez Słowo Boże, może nas kusić do odejścia, odrzucenia czy postawy wyparcia. Pan jednak nikogo nie odrzuca. Pozwalając poznać prawdę, zaprasza, by uznać swą słabość i przyjąć miłosierdzie Ojca, Pana winnicy i żniwa, ogarniające nawet najciemniejsze zakamarki naszej duszy. Módlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Amen. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. Wszyscy nasi patroni, święci oraz aniołowie, módlcie się za nami. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wielkie Bóg zapłać, kochani, za dzisiejszą modlitwę. W tej koronce do miłosierdzia Bożego modliliśmy się, jak nie trudno się domyśleć, za dzieci, wszystkie dzieci. Te, które już, którymi się już opiekujemy, te, które jeszcze się nie narodziły. I z intencją o to, aby rodziło się ich coraz więcej. Za chwilę zaproszę Was do wysłuchania mini słuchowiska Marcina Dzikońskiego, który w tej chwili opowie nam, kto będzie bohaterem dzisiejszej audycji. Dzień dobry, Marcinie.
1: Dzień dobry, Basiu. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w ostatnim dniu krótka historia świętego Jana Sarkandra. To jest historia z początku XVII wieku. Święty Jan Sarkander jest patronem Moraw, Śląska, diecezji bielsko-żywieckiej i męczennikiem tajemnicy spowiedzi świętej. Historia, którą usłyszymy za chwilę, dzieje się w czasach strasznej wojny religijnej, de facto wojny 30-letniej. Są oblężenia miast, bitwy. W środku tego wszystkiego jest święty Jan Sarkander i prędzej czy później właśnie tajemnica spowiedzi.
0: Posłuchajmy zatem tej opowieści, przypominając sobie być może naszą pierwszą spowiedź. Niedawno były komunie. Zachęcajmy też nasze dzieci do tego sakramentu, dając im nasz przykład częstego przystępowania do tego sakramentu. Chciałam Wam podziękować za dzisiejszą modlitwę. Chciałam podziękować naszym darczyńcom. Dzisiaj byli to Rafał Stanowczyk, AMD Spółka, Magdalena Ząbkiewicz, Grzegorz Leonard, Mastalerczyk, Jan Więckowski, Rafał Kobieracki oraz Tomasz Róg. Zapraszam Was na wspólną modlitwę koronką jutro na godzinę 15 i codziennie do Radia Niepokalana na Różaniec Święty już od 5:30. Zostańcie z Bogiem. Szczęść Boże.
2: Niepokalana FM. Pokoju

0: Proszę Panie Boże, niech będzie ten czas Twoim czasem, niech wszystko będzie, co będziemy mówić, na Twoją chwałę, Panie. Prosimy Cię o Twoje światło, o Twoją moc, o Twoje słowa, Twoje natchnienia. Przysłuchaj też aniołów, które będą schronili, Panie.
1: Przyjęcie ten działaj, Panie.
0: Oddajemy Ci
1: to, Panie. Święty do tego czasu, tego miejsca. Przyjdź. Daj dobre słowo. Prosimy Cię, Panie.
0: I Ciebie, Maria, tutaj serdecznie zapraszamy pod Twoją obronę.
2: Uciekamy się, Święta Boża, Rodzicielko, naszymi prośbami, nie gardzić w potrzebach naszych, a od wszelakich złych przygód, zawsze nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, swojemu Synowi nas polecaj, swojemu Synowi nas polecaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Michał Petryszak. Witaj.
1: Witam.
0: Z Panem Bogiem jest łatwiej czy trudniej?
1: Dużo łatwiej. Dużo łatwiej.
0: Czy on jest doświadczeniem Twojego życia od dzieciństwa?
1: Nie od dzieciństwa. Myślę, że nie mogę tak powiedzieć, że od dzieciństwa. Może od wczesnej młodości, ale nie od dzieciństwa.
0: Z jakiej rodziny się wywodzisz? Czy to jest rodzina wierząca?
1: Tak, to jest rodzina wierząca i praktykująca. Myślę, że tą podstawę wiary, podstawę jakiejś praktyki wiary otrzymałem właśnie od rodziców, to znaczy codzienną modlitwę i uczestnictwo w niedzielnej mszy świętej. To im zawdzięczam właśnie. Ale takie już głębsze wejście, to wejście w relacje z Panem Bogiem, to nastąpiło potem. To już, że tak powiem, jeśli mogę tak powiedzieć, sam. Też wiadomo, że nie sam, bo przez Niego, przez właśnie, że Pan Bóg mnie pociągnął do siebie, ale to już tak jakby dalej rodzice w to nie wchodzili.
0: Gdzie się wychowywałeś? Co to było za środowisko, miasto?
1: Wieś? Wychowałem się w Lublinie. Pochodzę z Lublina.
0: Jakaś taka dzielnica zasiedziała? Ludzie, jacy sąsiedzi? Co to było za miejsce w ogóle? Wierzące?
1: To znaczy, tak, no, Lublin jest raczej takim miastem, gdzie myślę, większość jest wierząca i praktykująca, z tego, co widziałem. Różnie jest z ludźmi, którzy napływają z zewnątrz, chociażby studentami, ale miejscowi ludzie są praktykujący. Ja dzieciństwo spędziłem na takim osiedlu starszym, takim na obrzeżach Lublina, można powiedzieć. Ale szybko wszystko się zmieniło, kiedy moja rodzina przeprowadziła się na nowe osiedle. I różnica polegała na przykład na tym, że kiedy w starym bloku wszyscy sąsiedzi się znali i tam jakoś do każdego można było pójść, o coś poprosić, tak już w nowym bloku już tego nie było. Już większość kontaktów sprowadzało się do dzień dobry. I tyle. I no, pamiętam, że mnie to zawsze nie odpowiadało, ale właśnie tak to było w nowych domach.

0: Jakim byłeś dzieckiem w podstawówce? Rządziłeś w klasie, czy raczej byłeś gdzieś z tyłu?
1: Nie, mi się wydaje, że ja zawsze byłem z tyłu. Zawsze byłem z tyłu i nigdy nie próbowałem się jakoś wybić do tej jakiejś rządzącej elity. Do piątej klasy podstawówki, kiedy jeszcze mieszkałem na starym osiedlu, dużo biegałem po dworze i mało się tak zajmowałem nauką. A potem, kiedy przeprowadziłem się na nowe osiedle, to już, no, tak jakby wszystkie te moje relacje z dzieciństwa zostały jakby przerwane. No i wtedy bardziej skupiłem się na nauce. Ale nigdy też nie byłem jakimś takim specjalnie zdolnym uczniem.
0: Ale byłeś z tyłu, ale czy to było odrzucenie, czy raczej tylko takie bezpieczne miejsce z dystansem do grupy?
1: To znaczy, myślę, że bezpieczne miejsce z jednej strony, a z drugiej strony, no, moje usposobienie jest takie, że po prostu no nigdy się tam nie próbowałem jakoś rządzić, czy jakoś tak. Po prostu to wychodziło samo z siebie, z mojego zachowania.
0: Mm-hmm. Czy buntowałeś się jako młodzieniec?
1: Buntowałem się troszkę przeciw rodzicom i też w pewnym okresie swojego życia też przeciwko Panu Bogu. Był taki okres buntu, pamiętam. Był taki moment w moim życiu, kiedy nie chciałem chodzić do kościoła. Chodziłem jedynie z tego, żeby no, nikt nie miał wątpliwości, że coś się ze mną dzieje nie tak z rodziny. To był taki okres buntu.
0: Skąd on się wziął?
1: Myślę, że z samotności. Że samotność była zawsze takim moim problemem. I był okres, kiedy ja chciałem za wszelką cenę z tego się uwolnić. Tylko nie widziałem rozwiązania. Jak to zrobić? I miałem pretensje do Pana Boga, że dlaczego mnie wtrzyma w takiej sytuacji? Dlaczego tak się dzieje, skoro chodzę do kościoła, jakoś tam się modlę? Dlaczego tak jest? No, wtedy chyba sobie pomyślałem, że po prostu Pan Bóg nie interesuje się mną.
0: Ile miałeś lat?
1: To było w drugiej, przełom drugiej, trzeciej klasy liceum.

0: Czy to odwrócenie się od niego jakoś wpłynęło na twoje życie?
1: Myślę, że taka ciemność, która się stała w tym okresie, potem jakoś zaowocowała tym, że kiedy doświadczyłem jego miłości, tego, że tak naprawdę on jest blisko mnie, że nastąpił taki zwrot w moim myśleniu, w moim odczuciu co do Boga. Myślę, że to po prostu był właśnie taki upadek, który potem dzięki niemu odbiłem się, prawda, od jakiejś takiej swojej ciemności.
0: Czy ta ciemność przekładała się również na jakieś takie łamanie 10 przykazań?
1: Myślę, że sama taka ciemność samotności nie. Można powiedzieć, że grzechem w takiej sytuacji jest trwać w takim smutku i mówić sobie, że nie ma nadziei i tak mnie nikt nie rozumie i tak jest wszystko źle. Myślę, że to jest grzechem i to też było. Natomiast nie przekładało się to na jakieś takie czynienie zła ze złośliwości do Pana Boga. To było raczej takie trwanie w takim przygnębieniu, takie po prostu, można powiedzieć, usychające drzewo.
0: Ile to trwało i jak się zaczęło toczyć w drugą stronę?
1: To znaczy, trwało to? Myślę, że w jakiś stopniu i w jakiś sposób postępowało już od chwili przeprowadzki, czyli tam od podstawówki, od 6 klasy.

pamiętam, wiele razy powtarzane wtedy. I one mi wtedy dały jakoś do zrozumienia, że to nie jest tak, jak myślę, że Pan Bóg nie jest daleko, że nieprawda, że On jest kimś, kto ma ważniejsze sprawy niż ja. Ja po prostu poczułem, że są to jakoś słowa do mnie skierowane, że to On chce mi powiedzieć, że nie jest tak, jak myślę. Że właśnie przeciwnie, Go bardzo obchodzi to, co się ze mną dzieje i że On jest obecny w tym moim cierpieniu. To były dla mnie mocne słowa.

0: i od tych rekolekcji, od tych słów, można powiedzieć, wszystko zaczęło się odwracać.
1: To znaczy co?
0: To znaczy przede wszystkim moja relacja do niego, odniesienie, to, że ja zacząłem z nim rozmawiać. Rozmawiać jak ze swoim przyjacielem, a nie z kimś, z kim jestem na takich obojętnych stosunkach jak wcześniej. Zacząłem po prostu mówić mu o tych problemach, ale to są takie moje właśnie wewnętrzne przeżycia, a jeśli chodzi o życie, to zmienił się mój stosunek do innych ludzi. Wcześniej było to dla mnie trudne otworzyć się przed kimś i rozmawiać z nim otwarcie. Często męczyła mnie rozmowa z drugim człowiekiem, bo ja wiedziałem, że no, jest we mnie jakiś problem, o którym ja mu nie powiem, a on o nim nie wie. I to była taka bariera, jakaś nie do pokonania. I kiedy Pan Bóg już zaczął przemieniać to wszystko we mnie, ja zacząłem odczuwać radość z tym, z tego, że z kimś rozmawiam. Radość po prostu takiego bycia, życia. I też taka odwaga, taka otwartość na innych. Wcześniej miałem takie duże problemy z tym, żeby nawiązywać jakieś nowe znajomości. No i po jakimś pół roku od tego momentu, kiedy były te rekolekcje, kiedy tak po prostu wszedłem w głębszą relację z Panem Bogiem, z Jezusem też można powiedzieć, to się wszystko zaczęło zmieniać. To ja zacząłem być bardziej otwarty na innych, zacząłem wychodzić do innych. Zresztą sama koleżanka z klasy, Karolina, mi powiedziała, że Michał, ty to się zmieniłeś. Ja się pytam, dlaczego? No bo tak jakoś rozmawiasz częściej, wychodzisz do ludzi, jakiś taki odważny się stałeś. No ja się uśmiechnąłem, myślę sobie, no rzeczywiście, że to Pan Bóg we mnie zmienił wtedy.
1: Czyli co, zaczęła się praktyka modlitwy codziennej, ale takiej już nie formułkowej?
0: To znaczy, modlitwa codzienna była zawsze, oprócz tego czasu takiego buntu, kiedy no przestałem się modlić, tak, można na złość Panu Bogu, no, tutaj no, może to właśnie na złość było. Zaczęło się przede wszystkim takie otwieranie, że ja nie traktuję modlitwy jako coś, co trzeba, nie wiem, przeczytać, powiedzieć, odklepać. Odmawiałem różaniec, czasami jakoś litanie, ale przede wszystkim skupiłem się na sercu, na tym, co na początku to było, co ja chcę Panu Bogu powiedzieć, co ja chciałbym Mu powiedzieć. A potem dochodziłem do wniosku, że właśnie trzeba też słuchać i no myślę, że to przede wszystkim, że ta modlitwa stała się taka od serca, że to ja z nim zacząłem rozmawiać, a nie coś recytować, nie wiadomo komu.

0: prędko. To znaczy, Pan Bóg od początku stawiał na mojej drodze ludzi, którzy prowadzili mnie do Niego, którzy mi jakoś Go ukazywali. Raz to był Piotrek, który mnie wyciągnął na pielgrzymkę. Raz to była Baśka, która swoją, po prostu swoim radosnym usposobieniem, sposobem bycia po prostu mnie wyciągała z takiego przygnębienia, gdy jeszcze w nim trwałem, kiedy z nią rozmawiałem. A potem już na studiach to była wspólnota. Wspólnota i tam ludzie, którzy, myślę, przede wszystkim swoją postawą ukazywali mi Boga. Tym, jak po prostu oni przeżywają Jego obecność. To było dla mnie zawsze takie mocne doświadczenie.
1: To znaczy, co zobaczyłeś? Co to znaczy, że przeżywają spotkanie?
0: Zobaczyłem ludzi, którzy się starają żyć zgodnie z Ewangelią, starają się żyć z Jezusem. I to było dla mnie takie mocne, że no, ja tą pobożność zawsze znajdowałem w sobie, a teraz zobaczyłem ją w innych ludziach. I po prostu widząc kogoś, kto angażuje się w jakieś dzieło ewangelizacji, czy jakieś inne zaangażowanie wspólnotowe i widząc, że on ma z tego radość i to go umacnia. To jest takie właśnie ono budujące i takie daje do myślenia, że co ja mogę właśnie z jego postawy skorzystać? Co ja mógłbym dla siebie właśnie przenieść na swoje życie.
1: I zacząłeś to naśladować.
0: No, zacząłem naśladować, a może to po prostu takie dostałem wezwanie, żeby po prostu no, żeby tam być i żeby się jakoś angażować. Takie, można powiedzieć, pragnienie ewangelizacji to powstało już we mnie na pierwszym roku. I tak jakoś tak już zostało. To znaczy pojechałem na rekolekcję Paweł ewangelizacyjne, zaangażowałem się w diakonię ewangelizacji u nas we wspólnocie i właśnie no, czuję, że to jest moim też powołaniem, żeby właśnie mówić o Chrystusie innym, że to nie jest tak, że ja mając z Nim relacje zostawiam to dla siebie, tylko właśnie, że trzeba wychodzić do innych i pokazywać im to, że nie można być samolubem.

0: I jak to zacząłeś robić? Jak zacząłeś wychodzić do ludzi?
1: To znaczy, myślę, że na początku było to w moich relacjach takich zwykłych, codziennych w akademiku, czy może czasem na wydziale, że...
0: Ktoś to zauważał?
1: Myślę, że ci, z którymi rozmawiałam, zauważyli i się zastanawiali, dlaczego tak chcę rozmawiać o tym, ale nie było to jakimś czymś, co się, powiedzmy, rzucało mocno w oczy. Rozmowa jak rozmowa o Bogu, to tak jak z zewnątrz wygląda jak każde inne, prawda? Tylko.
0: A później? Już jakieś konkretne formy są pewnie, prawda?
1: Tak, tak. No właśnie, jeśli chodzi o diakonię ewangelizacji, to u nas we wspólnocie, w Wodzie Życia, można wiele w tym kierunku się zaangażować w wielu, wielu rzeczach. Nasz ksiądz Roman jakoś dogaduje się z księżmi z innych parafii. Czasami jeździmy na jakieś rekolekcje wyjazdowe jako grupa prowadząca i każdy ma tam jakąś funkcję swoją. Czasami są takie okresowe zaangażowania jak teraz, na przykład bierzmowani, gdzie przygotowujemy na spotkaniach, na cyklu spotkań tych bierzmowanych. Czy tam ewangelizacje uliczne, które są okresowo, kiedy jest cieplej na Starówce. No dużo, dużo jest form, dużo jest możliwości i to jest fajne też, że każdy może jakoś swoje talenty wykorzystać, że każdy jest potrzebny i to, jak będzie wyglądała ewangelizacja, to zależy od naszych pomysłów i też od różnorodności tych pomysłów, zdolności ludzi, którzy się angażują.
0: Jakieś momenty, które były ważne dla ciebie osobiście?
1: To znaczy we wspólnocie.
0: W tej posłudze.
1: Posłudze. Myślę, że ważną rzeczą, ważne momenty to były takie, kiedy ja zdawałem sobie sprawę, że to, że ja jestem po tej drugiej stronie, wśród tych, którzy jakoś tam prowadzą albo pomagają przy prowadzeniu, to wcale nie jest tak, że ja jestem jakiś mocniejszy wiarą, czy jakiś taki, że mógłbym czuć się wyższy w stosunku do tych, którzy uczestniczą normalnie w tych rekolekcjach, bo były takie momenty, kiedy rzeczywiście było jakieś ćwiczenie czy jakaś decyzja oddania się Jezusowi i ja wiedziałem, że mam z tym problemy. To znaczy, że to nie jest tak od razu, że to nie jest tak, że ja już mam jakiś poziom duchowości, relacji z Panem Jezusem i teraz to już mogę się rozdawać innym i tam jakoś służyć i angażować się cały czas. Nie, że tak samo muszę się nawracać jak ci ludzie i tak naprawdę zrozumiałem, że no to, że ja jadę na rekolekcję Filip i będę pomagał tam w jakichś, powiedzmy, rekwizytach czy sprawach technicznych, to nie to, że jestem lepszy od tych, którzy normalnie tam przyjechali, tylko to są też rekolekcje dla mnie, tylko ja akurat jestem na innym miejscu.

trudnością wydaje mi się na początku dla mnie, i to nie tylko w tej wspólnocie, nie tylko w czasie bycia w tej wspólnocie, to było to, że wiarę opierałem dużo na emocjach. Na czymś, co mi się wydawało, na czymś, co mi jakoś tam podpowiadało, właśnie drogą emocji. I z czasem zauważyłem, i też była o tym mowa na nauczaniach, rekolekcjach, że to jest złe, że nie tędy droga. I to się z czasem zaczęło kształtować. Patrząc na, teraz na moją wiarę, to jest to bardziej dojrzałe niż kiedyś. Bardziej takie stateczne, no niezależne od takich humorów. Myślę, że to jest ważne. Jeśli chodzi o takie etapy, to woda życia nie ma jakiejś takiej formacji jak w oazie, że są różne stopnie, prawda? Jeśli chodzi o etapy, to myślę, że ważnym momentem było przejście z takiego zwykłego uczestnika tych spotkań na animatora. No wtedy dostałem grupkę i no trzeba było jakoś być tym prowadzącym choćby tą modlitwę wspólną i no może na początku troszkę się bałem, nie wiedziałem, czy podołam, ale się okazało, że nie, że to jest, że to nie jest wcale takie złe, trudne, w sensie trudne i da się. Myślę, że etapem może być to, że zrozumiałem w pewnym momencie, że nie chodzi tylko o to, żeby usłyszeć o tej Bożej miłości i od razu mówić o niej innym, tylko żeby też samemu przeżywać tą miłość. Że nie można iść po wierzchu. Jeżeli się właśnie człowiek angażuje, to musi uważać na to, że on jest taki sam jak inni, że nie jest kimś, że nie jest jakimś aniołem, który po prostu jest przeznaczony, no nie wiem, do ewangelizacji. Tylko po prostu, no ja też jestem grzesznikiem i mam często te same grzechy, co ludzie, którzy dopiero przychodzą do wspólnoty. Może już w mniejszym stopniu, ale no nadal. I muszę uważać na siebie. Myślę, że ostatnim czasem zrozumiałem to, że bardzo ważne jest takie codzienne słuchanie Boga i modlitwa Pismem Świętym. Że podstawa wiary to nie jest działanie, to nie jest ewangelizacja, tylko to jest moja osobista relacja z Jezusem. Że to jest podstawa wiary. I to są takie etapy, może nie mogę powiedzieć, że to od tego momentu do tego momentu, tylko to się jakoś z czasem kształtuje.

0: I jak teraz myślisz, że właśnie to budowanie tej relacji osobistej, w jaki sposób? Czy jest jakiś właśnie, macie jakieś narzędzia duchowe, którymi wspólnota pomaga?
1: No, narzędzi jest dużo, wewnątrz wspólnotowych i nie wewnątrz wspólnotowych. No, na przykład ostatnio ksiądz Roman, znaczy od 2 lat, zaczął organizować nam rekolekcje ignacjańskie w Kaniach pod Warszawą i no, ja byłem na 2 tygodniach i muszę powiedzieć, że bardzo dużo mi dały. Właśnie nawet w takim zwykłym spojrzeniu na wiarę i na relacje, że o co w tym chodzi tak naprawdę, że to no, że najważniejsze jest słuchać Boga. Nie działać, tylko słuchać. Myślę, że to jest takie narzędzie, z którego ja skorzystałem, ale są różne formy. Na przykład forma modlitwy, która była na ostatnich rekolekcjach, mnie nie odpowiada, ale odpowiada innym i zaczęli ją stosować. A ja na przykład wolę formę modlitwy takiej trochę ignacjańskiej, prawda? Że każdy może coś wybrać dla siebie. No i to jest dobre.
0: Czy widziałeś w trakcie tych działań ewangelizacyjnych, no, że Pan Bóg się tobą, wami posługiwał?
1: Tak, tak. W tamtym roku, kiedy byliśmy na rekolekcjach w Szymanowie, w liceum żeńskim, po rekolekcjach, po naszych świadectwach, nauczaniach, były osoby, które podchodziły do nas i chciały porozmawiać, bo jakoś ich dotknęło, czy moje, czy czyjeś świadectwo, czy jakieś słowo może też. I to są takie pierwsze owoce, które widać, że rzeczywiście Pan Bóg dotyka serc tych ludzi. Takie najbardziej zewnętrzne znaki to jest choćby na ewangelizacji ulicznej, kiedy widać, że podchodząc do ludzi z dobrą nowiną o Jezusie, rozmawiając z nimi, widzi się łzy w ich oczach. Ja sobie tak myślę, że ja to bym nie wzruszał się specjalnie. Tak, patrząc obiektywnie, no bo czym? A kogoś to właśnie tak dotyka, że no właśnie widać, że w tym działa Duch Święty. Że to nie jest tak, że ja mam takie piękne, kwieciste słowa, że ktoś się wzrusza, że to po prostu jest działanie z zewnątrz.

0: Jak myślisz, jakie jest twoje powołanie?
1: Ha. No tutaj jest sprawa bardzo jeszcze, że tak powiem, nierozeznana. Jakbym miał tak powiedzieć i strzelić, to bym strzelił, że kapłaństwo. Ale ponieważ tutaj nie należy strzelać, więc powiem na razie jeszcze, że nie wiem.
0: A co cię do takich strzałów skłania, do takiego strzału?
1: No jakieś doświadczenie już przebyte, prawda? I jakieś takie odczucia, które przeżyłem i też słowa innych, którzy mnie jakoś obserwowali. Myślę, że to mi dało do myślenia. No i jest to cały czas takie rozeznawanie, prawda, że rozeznaje się swoje powołanie i to nie jest... No to Pan Bóg wybiera sobie moment, kiedy ma to odkryć, kiedy ja mam o tym wiedzieć. To nie tak, że pójdę i się zapytam i będzie.
0: Ale nie mówisz mu nie na wejściu.
1: Nie mówię mu nie. Ja mógłbym, bo to było bez sensu.
0: Różnie jest. A powiedz, taka najtrudniejsza rzecz, która cię do ziemi przygina. Święty Paweł miał oścień.
1: Oścień?
0: Tak. Bo świat, w którym żyjemy, nie jest taki... no, łatwy, mówiąc tak prymitywnie. Tak. A ty żyjesz normalnie w świecie.
1: Myślę, że to jest wyrzeczenie, które czeka mnie. Świadomość wyrzeczenia, która czeka mnie, jeżeli wybiorę drogę, którą on mi wskaże. Jeśli byłoby to kapłaństwo, to boję się samotności. Boję się takiego wejścia w takie życie samotne. Boję się znoszenia tego przez całe życie. To jest coś, czego się boję.

0: A tak na co dzień różne są ścienie. Myślę, że to pierwsze, co powiedziałem, to przede wszystkim.
1: Kościół ma mnóstwo różnych rzeczywistości, od sakramentów po świętych obcowanie, liturgię godzin, wszystko. Co tobie daje życie na tej drodze duchowej? Co dla ciebie jest ważne?
0: To znaczy, na co dzień jest to Eucharystia i Komunia Święta.
1: Starasz się być codziennie?
0: Staram się być codziennie, nie zawsze mi to wychodzi. Ale tak jakoś wyszło. Nie jest to jakimś moim takim obligatoryjnym postanowieniem, że codziennie. Ale tak wychodzi, tak chcę. Ważna jest też dla mnie spowiedź. No nie jestem zadowolony, kiedy mi tak wychodzi, że spowiadam się rzadziej. Wolę spowiadać się częściej, bo czuję wtedy właśnie łaskę Boga, która we mnie działa i no wtedy jest mi łatwiej iść Jego drogą. Wtedy jest mi łatwiej wybierać Jezusa na co dzień, kiedy się często spowiadam. To też dotyczy moich przeszłych doświadczeń, kiedy na początku nawracałem się i kiedy jakoś nie czułem takiej nawet ochoty, czy chęci, czy takiego przynaglenia właśnie, żeby iść do tej spowiedzi na tych rekolekcjach, to kiedy poszedłem, to widziałem Boże działanie we mnie potem, mimo że tak jakby ja nie odpowiedziałem ze swojej strony jakoś szczególnym pragnieniem. Że to było dla mnie zawsze taka ręka Boga, która działa we mnie niezależnie od moich jakichś tam chęci i zapału. Że właśnie przez spowiedź się to dokonywało.

0: co jeszcze cię buduje?
1: No tak jak powiedziałem, obserwowanie innych we wspólnocie, ludzi, którzy angażują się i mają z tego radość i tym żyją. I dla których no relacja z Jezusem to jest życie. Dla których Jezus jest najważniejszy, to jest ja ich obserwuję i dużo z tego czerpię. Często widzę, że ja jestem wiele słabszy i no staram się jakoś może nie dopasowywać, tylko no właśnie naśladować.
0: Powiedziałeś, że dzięki tej częstszej spowiedzi, że czujesz działanie łaski w sobie. Co to znaczy?
1: No jest większa chęć do modlitwy. Łatwiej jest modlić się dłużej. Jest większa miłość do Pana Boga. Takie uczucie otwarcia na Niego. Że ja chcę z Nim być, z Nim rozmawiać. I pragnienie dawania świadectwa, że ja chcę po prostu innym o tym opowiedzieć. To jest taki właśnie mocny znak tego, że Jezus rzeczywiście wchodzi jeszcze bardziej wtedy w moje serce.
0: Jaką osobą jest Jezus? Kogo poznajesz?
1: Na rekolekcjach ignacjańskich usłyszałem, że jest moim mistrzem. A tak osobiście? Tak, jest mistrzem. Jest nauczycielem. I przyjacielem. To znaczy jest kimś, kto po prostu ma inicjatywę. Jak Jezus wyprzedził uczniów po zmartwychwstaniu do Galilei, tak można powiedzieć, mnie wyprzedza ciągle, bo często brak mi takiej inicjatywy, że co ja mam z sobą zrobić, co to w ogóle będzie, nie wiem, co mam robić. I wtedy po prostu się modlę. I to jest ktoś, kto mnie napełnia takim życiem zapałem. W nim znajduję źródło do tego, żeby właśnie jakoś starać się bardziej żyć dla innych niż dla siebie. Starać się nie skupiać na sobie. Starać się lepiej postępować.

0: za co jesteś mu najbardziej wdzięczny?
1: Myślę, że właśnie za nawrócenie. Za to, że często widzę, że nie jestem jakiś lepszy, czasami nawet gorszy od ludzi, którzy nie wierzą, którzy nie mają z nim relacji. A ja mam. Nie czuję się jakiś taki zasłużony do tego specjalnie, a jednak.
0: A powiedz, bo ktoś mógłby, słuchając tego, co mówisz, jeszcze dowiadując się, że jesteś przystojnym mężczyzną, mógłby ci po prostu nie uwierzyć. Bo on zna świat inny. On zna świat, w którym ludzie postępują tak, jaka jest katecheza tutaj płynąca z telewizorów, z reklam, z postaw ludzi, którzy są na szczycie. I mógłby powiedzieć, że ty nie mówisz całej prawdy po prostu, że to za łatwe jest, to co mówisz.
1: No to ja mu powiem, żeby po prostu, jeżeli chce doświadczyć tego, że Bóg jest, także w jego życiu, powiedział mu po prostu zaproś go do swojego życia. Po prostu go zaproś. I wykaż minimum inicjatywy po prostu. Minimum inicjatywy tego, żeby z nim porozmawiać i żeby jakoś współpracować, żeby nie zamykać się. Na przykład zacznij czytać Pismo Święte i zobacz, jakie to ma odniesienie do twojego życia. Jak to się sprawdza, co tam pisze w twoim życiu.

0: to oni mówią wtedy, no tak, no, spróbowałem, nie działa. Ja żartuję oczywiście, bo pomiędzy tym, co ty mówisz, co jest prawdą, a takimi, no właściwie to są dobre momenty dla tych ludzi, bo oni czegoś, znaczy czują jakiś dysonans, prawda? Mhm. Mówią, ja nie wierzę, że można tak żyć, jak mówisz, ale gdzieś tam na dnie jest jednak taka nutka nadziei, że kurczę, a może to prawda jest, nie? I tak sobie myślę, że po prostu te sprawy duchowe toczą się wolniej i trzeba mieć więcej cierpliwości, żeby tak zebrać owoce tego, co ty mówisz. I no bo taka mądrość potoczna jest, no po prostu nie ma możliwości, żeby ludzie się nie zdradzali, nie ma możliwości, żeby księża żyli w celibacie, nie ma możliwości, żeby nie było ślubu, seksu przedmałżeńskiego. Po prostu wokół mnie tak się nie dzieje, więc takich możliwości nie ma.
1: Znaczy myślę, że właśnie podstawa to jest najpierw poszukać w sobie tej możliwości i przekonać się, czy to jest możliwe. A jeżeli we mnie to jest możliwe, znaczy, że w innych też. Właśnie to jest, myślę, błąd, skupiać się właśnie na tym, jakie inni mają możliwości, a nie patrzeć na swoje możliwości.
0: No ale też jest tak, że Pan Bóg cię jakoś tak bardzo mocno też chroni. Tak mi się wydaje, że...
1: Mnie też.
0: Że można mówić o opiece bardzo takiej...
1: Tak, tak. Znaczy często nawet dotyczy jakichś relacji, że czasami można powiedzieć, odbiera mi te relacje, w które chciałbym wejść, ale potem widzę, że rzeczywiście to nie byłoby dobre. Dobre dla mnie, a może dla tej osoby, że to nie byłoby dobre.
0: No to już jest dowód taki wprost.
1: No to już jest wprost, no właśnie...
0: Że ma jakieś zamiary wobec ciebie.
1: No nie wykluczam.
0: W jakiej intencji się pomodlimy?
1: Chciałem się pomodlić w intencji bierzmowanych, których teraz przygotowujemy u siebie w wspólnocie. Chciałem się też pomodlić o to, żeby więcej w Wodzie Życia było ludzi, którzy chcą właśnie ewangelizować, chcą o tym mówić.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Michał Petryszak. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem.

0: Ona mówi, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Ona jest genialna. I tu dochodzi współdziałanie człowieka. Pan Bóg nic nie zrobi bez nas. Żydzi nawet z diaspory przyjeżdżali do Nazaretu, bo tam były najpiękniejsze Żydówki w Izraelu i żeby sobie wziąć ładną żonę, to przyjeżdżali w te okolice. No, Maria pochodziła stamtąd. Jaka była historycznie, jaki był jej wygląd, tego nie wiemy. Dlaczego się cieszę, że nie było objawień na Jasnej Górze? Dlatego, że ta wiara ludzi prostych i szlachetnych narastała przez wieki. Ona jest przez czas zweryfikowana. Ona poddana została próbie.
1: Jesteśmy. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
0: Na wieki wieków. Amen.
1: Dzisiaj mamy spotkanie z ojcem Andrzejem Napiórkowskim, który jest profesorem, który jest teologiem i który jest mariologiem. Nie wiem, czy mogę tak powiedzieć.
0: Jak najbardziej. Witam Państwa, witam Panią redaktor. Mam taki dar, że mam powołanie w powołaniu w tym moim byciu Paulinem. No, już od 42 lat jestem zakonnikiem w białym habicie. W tym moim podstawowym powołaniu jest powołanie do teologii. Także mam zaszczyt być teologiem.
1: To są bardzo, bardzo ważne słowa. Dzisiaj teologowie są nam bardzo potrzebni w świecie, w tych różnych zawirowaniach, również wewnątrz Kościoła, którzy będą nam pewne kwestie prostować, wyjaśniać, a to dotyczy również tego tematu, o którym chcemy dzisiaj rozmawiać, czyli Niepokalanej. Nasze radio przyjęło właśnie takie imię, Niepokalana FM, a to jest wielkie zobowiązanie, prawda?
0: Ale też i piękna misja.
1: Żeby nie było tak, że to tylko obowiązek. No właśnie. My chcemy w tych rozmowach, które prowadzimy z osobami duchownymi, ale też ze świeckimi, próbować przybliżać zwykłym ludziom Pana Boga i opowiadać o może czasami trudnych kwestiach teologicznych takim językiem, który będzie zrozumiały dla zwykłego człowieka, ale też, który będzie dotykał serca. Więc ja bardzo mi zależy na tym, żeby ojciec też często odwoływał się do swojego doświadczenia, takiego osobistego, i opowiadał o tym, co jak ojciec osobiście doświadcza tych spotkań z Matką Najświętszą, duchowych oczywiście, z Panem Jezusem. No i takie moje pierwsze pytanie, to które zresztą już wysłałam ojcu w mailu. Kiedy zakochał się ojciec w Maryi?
0: Nie wiem, co rozumiemy przez słowo zakocham. Zakochał się, bo miłość to jest najpierw jakieś zauroczenie, fascynacja. No chyba muszę powiedzieć, u mnie tego etapu nie było, bo ja wciąż dorastam i nie rozumiem ani siebie, ani Maryi. Jestem ciągle w drodze. Oczywiście jak dostanę kwiaty, jak mam urodziny, imieniny, rocznicę kapłaństwa, dostaję kwiaty, czy jak wpadnie mi grosz jakiś, to kupuję tutaj u krakowskiej kwiaciarki kwiaty i niosę tak cichcem do kaplicy naszej wewnętrznej zakonnej i nie stawiam sobie na biurku w celi, tylko niosę Maryi. Ale moja maryjność, jeśli miałbym być taki bardzo osobisty, przepraszam może za takie wyznania, to jest taka rodzinność, która wyrosła i z polskiej tradycji, a przede wszystkim z domu rodzinnego. Dlatego miałem szczęście wspaniałych rodziców. No tata mój już nie żyje, mama natomiast skończyła w tym roku 92 lata, więc myślę zawsze o nich, o moim księdzu proboszczu, o nauczycielach, katechetach, o życiu oazowym, o pielgrzymkach pieszych. To wszystko było pewnym procesem. I dopiero na tym gruncie rodzi się jakaś więź, jakaś relacja z Maryją. Ale żeby ta moja pobożność maryjna dopiero z czasem przyjdzie jakaś refleksja intelektualna, była zrozumiała, to muszę najpierw powiedzieć po prostu o mojej wierze. Ta moja wiara była bardzo mocna, taka, bym powiedział, Jezusowa. Dopiero z czasem przyszło odkrycie, że Jezus jest Chrystusem. Później miałem takie swoje lata, już w życiu zakonnym, że zacząłem odkrywać Boga Ojca. Gdzieś po 30 latach w życiu zakonnym to zacząłem z kolei bardziej modlić się do Trójcy Świętej. Taką zresztą robiłem moją mariologię i eklezjologię w moich wykładach na uniwersytecie czy w seminarium wyższym duchownym, w różnych seminariach zakonnych i diecezjalnych. Także to był taki proces. Nawet sobie nieraz myślałem i mówiłem moim studentom, że Najświętsza Maria Panna na pewno by się ucieszyła, jakbyśmy oddali parę jej świąt, czy wspomnień, czy uroczystości, które obchodzimy w Kościele, oddali Duchowi Świętemu. Tak sobie myślę, że z tego odkrywania Jezusa, Trójcy Świętej, to pora nastała w moim życiu duchowym do odkrywania bardziej tajemnicy Ducha Świętego, który jest dla nas właśnie tą czystą miłością. I może tutaj byłoby jakieś takie złączenie właśnie tej samej czystej miłości, jaka jest Ojcem i Synem, którą jest właśnie Duch Święty, i w to jego prowadzenie by mnie bardziej prowadziło z modlitwy do Maryi, do wejścia w jej szkołę. Jej szkołę, czyli tu myślę, to co my często taki błąd robimy, że częściej się modlimy do Maryi, jak naśladujemy ją. A istota prawdziwej maryjności polega na jej naśladowaniu. To jest prawdziwa szkoła Maryi, a nie tylko na modlitwie. Zresztą każda dobrze ustawiona modlitwa maryjna jest przede wszystkim modlitwą z Marią do Ojca, do Boga, do Trójcy Świętej. Tu u nas w klasztorze tak właśnie taki, skoro o Duchu Świętym zacząłem mówić, mamy Ojca, co skończył, Ojca Jana, co skończył 100 lat, jest Ojciec Stanisław, co skończył 90 lat, więc takie tematy mamy też eschatologiczne. No i ostatnio jeden z ojców mówi, że trzy rzeczy nas w niebie zadziwią. Będą trzy zdziwienia. Czy pani redaktor słyszała?
1: Nie, nie słyszałam, czekam.
0: No pierwsze zadziwienie będzie takie, że w ogóle tam nie będzie ludzi, o których myślimy, że oni na 100% znajdą się w niebie. Już kto jak to, ale oni na pewno tam będą. Drugie zdziwienie będzie takie, że spotkamy tam tych, których to w ogóle, ale to w ogóle byśmy nie oczekiwali. Już kto jak to, ale nie oni. Trzecie zdziwienie to będzie takie, że my tam się sami zobaczymy.
1: No to chyba jest najlepsze zdziwienie. Tak. Obyśmy wszyscy tego zdziwienia mogli dostąpić.
0: No, także ta moja relacja do Najświętszej Marii Panny jest bardzo, bardzo mocno i trwale wpisana w tajemnicę misterium Trójcy Świętej.
1: Ale wspomniał ojciec też o takich początkach związanych z rodziną i opowiedział ojciec, jak, że jest to miejsce, w którym ta maryjność też dojrzewała, rodziła się i rodzina, która podprowadzała trochę pod te tajemnice Maryi. Ale ja tak się zastanawiam, co w takim razie z tymi ludźmi, którzy w domu nie doświadczyli wiary, nie mieli możliwości spotkania się z Maryją, z różańcem na przykład, z innymi nabożeństwami, majówkami śpiewanymi. Ja ze swojego doświadczenia właśnie pamiętam te majówki u mojej babci na wsi i chociaż wtedy zupełnie sobie z tego sprawy nie zdawałam, na ile to jest, jak bardzo to jest ważne, to do mnie wraca teraz. I ja z ogromną nostalgią wspominam tamte majówki śpiewane. Czy tak nie było też u ojca? I co właśnie z tymi osobami, które tego doświadczenia nie mają? Jak one mogą do Matki Bożej dotrzeć?
0: No są różne drogi. No, cóż ja mogę powiedzieć, to jest tajemnica każdego ludzkiego życia i to musi być działanie obopólne. To znaczy musi Duch Święty zadziałać, otworzyć ich umysł i serca, ale musi być też działanie człowieka. Zobaczmy na sytuację w Kanie Galilejskiej, kiedy zabrakło wina. Jezus nie robi sam cudu. Musi być współdziałanie ludzkie. Zauważmy, co Maria mówi. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Maria jest kapitalna, jest bardzo mądra, bo mówi, no, my byśmy w naszych jakichś kazuistycznych czy rygorystycznych zapędach powiedzieli, nie rób tego albo zrób to. Maria nie. Ona mówi, zdaje się na wolę Jezusa, bo normalnie, no, znaczy normalnie, w cudzysłowie, matka powiedziałaby tam do syna, synu, powiedz im jakąś fajną, antyalkoholową mowę, że już dość, wystarczy, popili. No, czyż nie tak? A ona wcale nie daje mu propozycji jakiegoś apelu antymonopolowego, antyalkoholowego. Mówi, nie poucz ich, jak oni mają być abstynentami. Nic z tych rzeczy. Ona mówi, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Ona jest genialna. I tu dochodzi współdziałanie człowieka. Pan Bóg nic nie zrobi bez nas. To, co miał już zrobić, on zrobił, bo dał swojego syna, dał nam matkę. I chcę przez to powiedzieć, że jest działanie Boga i to działanie Boga wkracza w naszą rzeczywistość na tyle, na ile my Panu Bogu pozwalamy. Każdy ma swoje życie, ponosi za nie odpowiedzialność. Nie zbawiajmy nikogo na siłę. Zobaczmy, co robił Jezus. Jezus uczył nas o Królestwie Bożym, przedstawił około 50 przypowieści o Bogu Ojcu, o tajemnicy Królestwa Bożego i powiedział, jeśli chcesz. Wielu ludzi mówiło, tych jego słuchaczy, no tego się nie da słuchać, innym razem cię posłuchamy. Ty nie znasz życia. I odchodzili. I Pan nasz za nikim nie biegł, nie przepraszał, nie zmieniał. Słowo padło. I przyniosło plon obfity, stokrotny, 80-60-krotny. Więc tu jest ludzka wolność, prawda? To już zaczęło się od ogrodu Eden. Chrześcijaństwo jest zaprzeczeniem determinizmu. My nie jesteśmy zniewoleni. Tu nie ma koncepcji podwójnej predestynacji, to co mówił Calvin, że jesteśmy do czegoś zobowiązani, czy przeznaczeni na potępienie, czy na wybawienie. Nie. Jesteś wolny. I Pan Bóg tą wolność człowieka wziął, obdarował go, więc dotarcie, wracam do pytania pani redaktor, jest miłość Boga do każdego człowieka, bo tak jak Pan Bóg stworzył wszystkich ludzi, tak też wszystkich odkupił. Czy się wszyscy zbawią, my tego nie wiemy. To jest tajemnica ludzkiej wolności i miłości Boga. My o tym nie orzekamy, ale człowiek, skoro ma, chce być szczęśliwy i przeżyć życie sensowne, to nie może niszczyć samego siebie. Czyli my jesteśmy tak stworzeni, skonstruowani, że jesteśmy otwarci na nieskończoność. My nie jesteśmy nieskończeni, ale jesteśmy otwarci na nieskończoność. Potrzebujemy czegoś, co nas przekracza, co nas nasyca. Potrzebujemy tej transcendencji. Językiem religijnym powiemy, że chcemy Boga. My chcemy Boga. Bo człowiek jest tak stworzony, że on nie może żyć bez pewnego świata, który go przekracza. I ja nie wiem, co z tymi ludźmi, co nie znają Boga, co nie dotknęła ich Najświętsza Maria Panna. Ona też jest ich matką, choć jest w pierwszym rzędzie matką wierzącą. Tak, jak Jezus Jan 20, Jezus daje testament pod krzyżem, to nie tylko mówi do Jana, oto matka twoja, ale mówi też do Maryi, oto syn twój. My czasami zapominamy, że Maria też ma zobowiązanie. Tak? Człowiek jak umiera, to nie mówi nic, albo mówi tylko parę słów. I to są wtedy bardzo ważne słowa. Na pewno nie jedna z nas tutaj osób była przy śmierci osoby, która umiera, prawda? To wiemy, jaki ciężar gatunkowy jest tych słów. jak Jezus mówi do Jana, oto matka twoja, to Jan to bierze na poważnie, ale mówi też do Marii, oto syn twój. Więc to jest dla nas wielkie pocieszenie, umocnienie, że Maria też ma ten testament, tak? I ona też się troszczy. I chcę powiedzieć przez to, wieńcząc tą odpowiedź, że Najświętsza Maria Panna też ma to zobowiązanie wobec tych, którzy jej nie znają, albo nam się wydaje, że jej nie znają, że nie mają tej pobożności, tej praktyki, ale ona też w jakimś sensie jest dla nich matką. Więc bądźmy spokojni.
1: Bądźmy spokojni, ale tak jak ojciec zauważył, mamy wolną wolę i możemy przyjąć, a możemy odrzucić. I na przykład we mnie się zawsze pojawia pytanie, dlaczego bracia protestanci mają taki problem z Maryją, myśląc, że Maryja zasłania Pana Jezusa i myśląc, że katolicy bardziej czczą Maryję niż samego Pana Jezusa. Ja wielokrotnie uczestniczyłam w takich rozprawach z moimi znajomymi protestantami. No i dało się wyczuć pewien mur i niechęć przyjęcia tej prawdy, że Maryja tutaj nikogo nie zasłania, tak jak ojciec powiedział. No, ona jest tak jak w Kanie Galilejskiej. Ona cały czas pokazuje na Jezusa. Róbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Czy protestanci mają szansę na spotkanie Maryi?
0: To znaczy, no świat protestancki jest bardzo bogaty i podchodząc ekumeniczną wrażliwością, to jest mi smutno, że niektóre nurty protestanckie są tak nawet nie tylko pasywnie, ale nawet wrogo nastawione do pobożności maryjnej. I to mówię z całą miłością do braci protestantów, bo jestem osobą, która napisała chyba pierwszy, w Lublinie był pierwszy podręcznik do ekumenizmu. Tutaj w środowisku krakowskim byłem pierwszym, który napisał podręcznik do ekumenizmu. Trzeba tutaj troszkę rozróżnić ten świat protestancki, bo są na przykład Anglikanie. W Anglii jest duże miejsce pielgrzymkowe odwiedzane przez Anglikanów, i ono jest jeszcze sprzed czasu aktu supremacji, przed 1534, kiedy król Henryk VIII odłączył się od kościoła katolickiego. To sanktuarium maryjne funkcjonowało i ono po dzisiaj funkcjonuje. Wycliffe, czy później Hus, czy Luther, to byli czciciele Maryi. No, jest przepiękny komentarz do Magnificat, który wyszedł spod pióra Marcina. I niech nie będą dla nas wyznacznikiem z paru powodów. Pierwszy powód to jest biblijny, bo jest 5 miejsc w Piśmie Świętym, które mówią o tym, żeby czcić Maryję. Jeśli oni wyznają zasadę sola scriptura, że tylko Pismo Święte, to niech będą konsekwentni. A mamy 5 miejsc, gdzie jest wezwanie do kultu maryjnego. Jakie to są miejsca? To jest pierwsze pozdrowienie Archanioła Gabriela w Nazaret w chwili zjastowania. Zdrowaś Maryjo, kecharitomene, bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Dalej mamy pozdrowienie Elżbiety w Ain Karim. Błogosławiona jesteś matką mojego Pana. Dalej mamy kobietę z tłumu, która krzyczy, błogosławione łono, które cię nosiło i piersi, które ssałeś. Nawet bezimienna kobieta czci Maryję. To są wszystko miejsca biblijne. Mamy 3. Czwarte jest nawet samo wysłanie Maryi, odtąd błogosławić mnie będą. I 5. miejsce, list do Rzymian, gdzie ze stworzenia poznaje się piękno Stwórcy. Maryja jest przepięknym obrazem, przepiękną ikoną Boga. Jak się w nią wpatrujemy, jak ją próbujemy naśladować, wchodzimy do jej szkoły, to my czcimy Boga. Tak jak piękny jest wazon czy jakaś rzecz, no to myślimy o Twórcy. I Maryja podprowadza nas pod Twórcę. Więc proszę mi nie mówić, że w Biblii nie ma miejsca, żeby czcić Maryję. Po drugie, Nasza teologia katolicka, zwłaszcza w Europie, ulega pewnej niezdrowej protestantyzacji. Mówię to z całą sympatią i wrażliwością ekumeniczną. Przepraszam, że powiedziałem o moich tutaj pracach na rzecz jedności chrześcijan. Ulega takiemu zafałszowaniu i tutaj popada tylko w tą zasadę albo sola scriptura, albo solus Christus. Gdzie jest cała myśl patrystyczna? Gdzie są kościoły przedchalcedońskie? Dlaczego jest tam czasami bliżej do protestantyzmu?

0: są małe tradycje przez te. W opowieściach Ojców Pustyni czytałem taką historię, jak to mnisi odmawiali brewiarz, modlili się psalmami, wpadł kot. No i przeor mówi, on nam przeszkadza, uwiązać tego kota. No to mnisi złapali tego kota, uwiązali go i mogli spokojnie odmawiać brewiarz. Następnego dnia się znowu zgromadzili, no nie ma kota, wczoraj był kot, trzeba zachować tradycję. Uwiązali tego kota, no i tak się modlili. Po paru latach ten kot zdechł. Przerwano modlitwę psalmami. Abba, przeor, kazał przynieść nowego kota. I oni się tylko modlili, jak był ten kot. Więc takie tradycje my przez 2000 lat w kościele mamy, narastają i je kasujemy. Ale jest ta tradycja apostolska, pisana przez duże T, i ona wraz z Pismem Świętym to jest źródło naszej wiary. Tam jest zawarte objawienie.
1: Ojcze, poruszmy temat objawień maryjnych, bo wspomniał ojciec o tym, że Maryja jest piękna, jest najpiękniejsza i to jej piękno wskazuje nam na Stwórcę. No i moje pytanie, czy my wiemy, jak Maryja wygląda? Mamy świadectwa osób żyjących jeszcze dzisiaj, które Maryję, z Maryją się spotkały, które nie potrafią wręcz opisać tego piękna, ponieważ to jest trudne do opisania, a z drugiej strony mamy doświadczenie nasze takie wewnątrzkościelne, kiedy spotykamy się z różnymi dziełami sztuki, na których ta Maryja była przedstawiana w różnych stylach, najróżniej oddana, namalowana, choćby ikona jasnogórska, która pojawiła się też w różnych odsłonach, choćby w Chorwacji, Serbii i wielu innych krajach południowych, bo znam tę historię paulińską o tych kopiach Matki Bożej Częstochowskiej, Czarnej Gospy. I za każdym razem artyści próbują ją oddać jak najpiękniej, no ale chyba efekt nie jest taki, jak powinien być.
0: No, pani redaktor tłumaczyła książki nawet z chorwackiego już na polski o Matce Bożej, więc ma rozeznanie.
1: Ciekawa, bardzo ciekawa historia.
0: Ale o jakiej Maryi mówimy, tej historycznej czy w niebowziętej?
1: W niebowziętej.
0: Bo o historycznej no to nie zachowały się żadne antefakty, żadne zdjęcia czy podobizny. No Maryja była piękna kobieta, Żydówka, jak wiemy z badań historycznych. Żydzi nawet z diaspory przyjeżdżali do Nazaretu, bo tam były najpiękniejsze Żydówki w Izraelu i żeby sobie wziąć ładną żonę, to przyjeżdżali w te okolice. No, Maryja pochodziła stamtąd. Jaka była historycznie, jaki był jej wygląd, tego nie wiemy. No coś w jej postaci jednak było szlachetnego, pięknego, jakaś moc, jakaś energia, którą wzbudzała fascynację, zainteresowanie. No nieprzypadkowo oko Józefa spoczęło na niej. Musiała w sobie mieć jakiś urok i to nie wynikało tylko z jakiegoś jej estetycznego, zewnętrznego wyglądu, ale po prostu z tego, że była niepokalana, tak? Homer w Iliadzie, gdy przeglądamy literaturę grecką, to jest 8 wiek przed naszą erą, jedno z pierwszych zapisów, to mówi, że niepokalane jest wino. I on rozumie przez to greckie słowo niepokalane, że jest to wino bez domieszki, czyste, bez żadnych dodatków. To tak jak mamy czasami wino, które jest blend, ma różne szczepy, prawda? A czasami jest tylko jeden szczep winogron w butelce, prawda? I niepokalana dla mnie w pierwszym słowa tego znaczenia oznacza, że ona nie czciła żadnego innego boga, bożka. A w Izraelu wówczas też było tego sporo. Była cała oddana tylko Jahwe, tylko Bogu. I to jest jej dziewictwo i czystość, że ona nie skalała się kultem wobec żadnego obcego Boga. Tak? I teraz to tu bym

0: widział tą jej piękność historyczną, prawda? Tej Maryi z Nazaretu, która rodzi Jezusa. Natomiast gdy chodzi o jej wygląd jako wniebowziętej, jej wygląd jest już inny niż tej Maryi historycznej. Dlaczego? Bo ona ma uwielbione ciało, tak? I chrześcijaństwo jako jedna z niewielu religii, no, ma parę rzeczy wyjątkowych, dlatego tu musimy się strzec przed zestawianiem chrześcijaństwa na jednej płaszczyźnie z islamem, czy z buddyzmem, czy z konfucjonizmem. To nie jest tak. Budda to nie jest Jezus, Budda to nie jest też to samo, co Mahomet. Tu musimy sobie chrześcijanie zastrzegać tą wyjątkowość chrześcijaństwa, która wypowiada się w paru elementach, ale do tego może wrócimy. Natomiast cielesność Maryi w niebo wziętej jest inna niż cielesność Maryi z Nazaretu. Tak? To jest ta sama Maryja i nie jest ta sama Maryja. To nie jest ta Maryja historyczna, tylko z uwielbionym człowieczeństwem. To nam pokazał Chrystus, właśnie zmartwychwstały Pan. Mówimy właśnie, że ten Jezus historyczny jest tożsamy z ukrzyżowanym Panem, chwalebnym, bo On ma już po śmierci uwielbione ciało. I każdy z nas, z ludzi, będzie miał takie przemienione człowieczeństwo. Tak? I ta Maryja, która, bo wspomniała pani redaktor o objawieniach Matki Bożej, więc Maryja ukazuje się w swoim uwielbionym człowieczeństwie. Więc tutaj czasami z tych opisów objawień maryjnych mamy jak gdyby uchylony rąbek zasłony, jak ona wygląda z tych przekazów świadków czy widzących, jak czasami mówimy.
1: No ciekawe jest to, że Maryja, nie wiem czy nie zawsze, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, wybiera sobie osoby, którym chce się ukazać. Są to osoby bardzo proste, albo dzieci, albo osoby dorosłe, które mają takie proste serca. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego to nie jest wykształcony teolog, który będzie potrafił wszystko nazwać? No właśnie, dlaczego tak się dzieje?
0: No mamy też objawienia i Józefa, mamy objawienia też nawet samego Jezusa jako zmartwychwstałego Pana. Weźmy łagiewniki i siostrę Faustynę. Także weźmy mistyków, weźmy świętych, błogosławionych. No, znamy film Mela Gibsona Pasja, który powstał na podstawie tego pierwszego tomu objawień
1: Katarzyny Emerich.
0: Jest drugi tom jego objawień, jej objawień, tej bawarskiej mistyczki, który z kolei jest poświęcony Maryi. I tym tomem zasugerowany papież Benedykt pojechał pod Efes do tego domku Maryi. Więc te objawienia Maryi są różne. Oczywiście nam bardziej do świadomości przenikła Fatima czy Lourdes, czy może nawet, ale no polski Getrzwałd, prawda? Tam nie było dzieci. Więc tu troszkę, przepraszam, że tak będę prostował, ale ja bym się bał stwierdzić, że objawia się tylko dzieciom. Natomiast bym szedł raczej w kierunku tym, że objawia się tym osobom, które przyjmą jej orędzie i nie będą jego przekręcać, nie będą nadinterpretować, nie będą reinterpretować, nie będą dodawać swojego, tylko ukazuje się ludziom przede wszystkim raz, po pierwsze wierzącym, dwa, którzy przekażą to orędzie takie, jak ona podaje. Ja jestem na przykład bardzo szczęśliwy, jako Paulin, że na Jasnej Górze nigdy nie było objawień.
1: Tak. Dlaczego?
0: Dlatego, że jest to zdrowa, piękna, polska pobożność maryjna. Czasami dajemy sobie wmówić to, że nasza pobożność maryjna jest nadmierna, czy rozbuchana, czy zbyt zemocjonalizowana. To po części jest prawda. Ale mówią to ludzie o niskich czołach, którzy nie widzieli na przykład pobożności hiszpańskiej czy włoskiej, czy nie byli na Filipinach. Ja też nigdy nie byłem na Filipinach, nie wiem dokładnie jak tam wygląda, ale wiem jak wygląda w Europie. Przypominam sobie książkę świętego Johna Henry Newmana, który teraz niedawno został ogłoszony doktorem Kościoła katolickiego i on bardzo jako pastor anglikański z Oxfordu szukał wiary, bo był niezadowolony z sytuacji Church of England i pojechał do Europy, przyjechał, zobaczył Europę i opisuje to w swojej książce Apologia Pro Vita Sua. Zdaje sprawę ze swojego życia i bardzo go zraziła pobożność hiszpańska i włoska, że jest taka tylko obrzędowa, że jest tradycyjna. Miałem znajomego księdza, który pracował, był tam inkardynowany, już wpisany do diecezji włoskiej, pracował na Wyspach Liparyjskich, to jest tam za Sycylią. I była jakaś uroczystość maryjna i opowiadał mi sytuację, zrobili procesję z figurą, cała wioska niosła feretrony, to było niedawno, z 15 lat temu. I przechodzili koło gospody, karczmy, zostawili tą figurę Matki Bożej na stojaku, sami poszli do karczmy tam napić się piwa czy wina, czy coś chłodnego, żeby się schłodzić. Puściutko było. On był tak zaszokowany, że prawie że mowę stracił. Został przy tej figurce Maryi. Oni się pokrzepili, ci włoscy czy sycylijscy wieśniacy wrócili i poszli dalej. No u nas w Polsce to by się nie zdarzyło, więc powtarzam, polska maryjność jest piękna, ona czasami jest nieuczesana, bądźmy z niej dumni, ale wrócę do książki Apologia Pro Vita Sua. I Newman, który ostatecznie przechodzi na katolicyzm, zdaje sprawę ze swojego życia, bo zaczęli go oskarżać katolicy, że on takim jest kryptoanglikaninem, że on tak nie do końca przeszedł. A znowuż Anglicy mówili, że to zdrajca, bo konwertyta przeszedł na katolicyzm. No i on odchodzi na ubocze, zakłada sobie oratorium. Notabene kilka tygodni temu król, aktualny król Anglii nawet pojechał do tego oratorium Newmana. Newman udaje na takie odludzie, modlitwę i pisze tą książkę, żeby zdać ze swojego sprawę życia i podaje powód konwersji, bo mówi Kościół katolicki rzymski jest dalej kościołem apostolskim. Zachował to, co idzie od Jezusa. I to jest dla niego argument, żeby stać się katolikiem, że to dziedzictwo, które przekazał Jezus, nauczali apostołowie, jest niezmienione w kościele katolickim. I wracam do początku. Dlaczego się cieszę, że nie było objawień na Jasnej Górze? Dlatego, że ta wiara ludzi prostych i szlachetnych narastała przez wieki. Ona jest przez czas zweryfikowana. Ona poddana została próbie przez wieki. Tak? Ona tam narastała. Jak się wejdzie do tej kaplicy jasnogórskiej, to czuć. To człowiek zyskuje inną energię, inną moc, bo to jest omodlone już przez ludzi, ale też działanie Boga. Tu niedaleko Krakowa jest Kalwaria Zebrzydowska, takie sanktuarium maryjne. Ale nie wiem, czy państwo wiedzą, że w tym sanktuarium archidiecezji krakowskiej, Kalwarii Zebrzydowskiej, jest kopia obrazu Matki Bożej. Oryginał jest w Myślenicach. I przed tym oryginałem mało się kto modlił, nie było działania Bożego. Zrobiono kopię, zaczęli ludzie się modlić, przyszła moc Boża z góry. Jak się człowiek spotka z Panem Bogiem, to dzieją się rzeczy piękne.
1: Ale czy to znaczy, że Pan Bóg wybiera sobie pewne miejsca na miejsce kultu, na swoje miejsca?
0: Jak poczuje, że jest otwartość człowieka, on tam wchodzi z łaską. Nie niszczy, ale daje moc Bożą, udziela się. To jest to samo udzielanie się Boga, którego my, chrześcijanie, najpełniej właśnie doświadczamy w Eucharystii, tak? Bo tam mamy Boga osobowego. Tak? Jezus Chrystus jest też obecny i poza Kościołem. Ale w Kościele jest najpełniej. Dlaczego? Bo on jest tutaj pełny osobowo. Ktoś może być obecny gdzieś myślą, duchem, może wysłać e-maila, wejść na social media i też gdzieś być tam w jakiś sposób obecny. Ale najpełniej człowiek jest obecny, jak jest obecny jako osoba. I tylko w Kościele katolickim i w kościołach, które zachowały sukcesję apostolską, bo jest ważnie sprawowane misterium Eucharystii, jest w pełni Jezus Chrystus. Oczywiście luteranie, czy metodyści, czy kościoły episkopalne chcą, jak podpisujemy z nimi jakieś deklaracje, żebyśmy nazywali ich kościołami. My ich to szanujemy. My szanujemy i mówimy, to jest kościół luterański. Ale nasza teologia katolicka mówi wyraźnie i jednoznacznie. Kościołem nazywamy tylko taką wspólnotę wiary, gdzie jest sukcesja apostolska i dzięki temu jest ważnie sprawowany misterium Eucharystii.
2: Tak jest.
0: Więc nie było nas w tej górze objawień i nie potrzeba, bo tam człowiek wychodzi do Boga, a Bóg mu się udziela właśnie przez Maryję. Mhm. I Maria nie modli się, my się do niej nie modlimy. Ona modli się z nami. To jest właśnie najpiękniejsza modlitwa. Maria jest z nami, bo ona jest w pełni człowiekiem, prawda? Bo Jezus Chrystus nie jest Bogiem. Jezus Chrystus nie jest człowiekiem. On jest i Bogiem, i człowiekiem. A Maria jest cała i tylko albo aż człowiekiem, dlatego ona tak jest nam też i bliska.
1: Są takie historie, bo ojciec opowiada o tym, że doszedł do Maryi, do tej maryjności pewną taką drogą, bo ona się pojawiła trochę później. Najpierw był Pan Jezus, potem Trójca Święta i potem Maryja.
0: Ojciec.
1: I tak jest. A zdarzają się przecież takie historie, że ktoś, kto nie ma żadnego związku z Kościołem albo wręcz jest wrogo nastawiony do Matki Bożej, jedzie sobie na przykład, no ja podam taki przykład, który jest mi bliski, Medjugorje, który no też jest w pewnym sensie kontrowersyjny, bo te objawienia nie zostały jeszcze oficjalnie przez Kościół potwierdzone. I tam dokonuje się pewien zwrot. Wręcz Medjugorje jest znane z tego, że osoby, które tam jadą, dostają powołanie. I poprzez spowiedź, to jest też przecież to miejsce nazwane takim konfesjonałem południa Europy, dochodzi się do odkrycia miłości Boga właśnie przez Maryję. Co ojciec myśli o Medjugorje i o takich miejscach, które jeszcze cały czas są gdzieś tam na drodze, rozeznaje się.
0: Kardynał Joachim Meissner, arcybiskup Kolonii, który bardzo lubił przyjeżdżać do Krakowa, tutaj zatrzymywał się w naszym klasztorze. Zawsze rano też wstawał, chodził do ogrodu. Raz nasz brat zakonny nie otworzył tej furty do ogrodu, żeby on sobie rano pospacerował przed mszą świętą. No to chodził tak, aby się spocić, zmęczyć, z pierwszego piętra na trzecie, tam i z powrotem, żeby mieć kondycję. To taki był człowiekiem bardzo zdyscyplinowanym. I on mówił, jacy wy Polacy jesteście szczęśliwi, że u was nie zanikł jeszcze konfesjonał. Bo dlatego księcia kościoła wielkiego formatu, Meissnera, było bardzo ważne, żeby była Eucharystia i konfesjonał. Spowiedź święta i msza święta. Mówił, to są dwa płuca. Jak w duszpasterstwie to zaniknie, to nie będzie ani duchowości, ani rozkwitu życia wewnętrznego. Nie będzie tej poduszki takiej, prawda? Bo dzisiaj mamy bardzo ciekawe czasy, wiele ułatwień, ale też wiele wyzwań, takich zagrożeń, które uderzają właśnie w człowieka wewnętrznego, psychicznego. Dlatego potrzebujemy takiej duchowej poduszki. Tak? Czytaj modlitwy, rozmyślania. No paradoksalnie 4 czy 5 godzin, jak to dane statystyczne podają, spędzamy przed telewizorem, przed monitorem, a nie możemy się zdecydować na 10 minut lektury Pisma Świętego. No, to będzie miało swoje konsekwencje, prawda? Więc te dwa sakramenty to są takie dwa filary. Jeśli jest spowiedź i Eucharystia, to będzie dobrze, ale jeśli chcemy, żeby było bardzo dobrze, to w dzisiejszych czasach musimy wejść w jakieś wspólnoty pogłębionego życia religijnego. czy domowy kościół, czy oaza, czy studium właśnie Biblii w jakiejś grupie, wspólnocie, bo ten czas niesie nowe wyzwania i pyta się o jakość naszej wiary, prawda? Pamiętam, jak byłem rektorem, to często mnie się pytano, a ile ty masz kleryków? Ilu jest seminarzystów? A mało kto mnie zapytał, a jacy oni są? Tak? Ciągle mamy w głowie taką kwalifikację numeryczną, a nie jakościową.
1: To chyba też świadczy o tym, że nie wolno mierzyć wagi pewnych miejsc, tak jak Fatima czy Częstochowa, ilością pielgrzymek, które tam przybywają, bo przecież każdy to jakoś tam odbiera indywidualnie. Ja pamiętam mojego męża Chorwata, który wchodząc do kaplicy jasnogórskiej, bo pozostał bez słowa, to jest to, o czym ojciec mówi, że to jest te 800 lat, które się czuje każdą swoją komórką. Widok tych wszystkich wod, które są rozwieszone na ścianach. No to jest, każdy z nich to jest historia jednego człowieka i jeszcze tysiąca innych, które prawdopodobnie modliło się za tego, kto to, te wota tam zostawiał. Odpowiedzi na razie na temat Medjugorja nie otrzymałam. Wydaje mi się, że jest to temat trudny.
0: Te objawienia jak gdyby jeszcze trwają i nie trwają. No więc właśnie. Nie można mówić, jeśli nie są zamknięte, bo nie wiadomo, co jeszcze przyniesie. To jest normalna procedura. Więc taki paradoks, ciekawy paradoks.
1: Ciekawy paradoks, ale to też przypomina mi taką historię związaną z sanktuarium tutaj na wschodzie, w Kodniu Matki Bożej Kodeńskiej, które jest właśnie dowodem tego, że to Pan Bóg wybiera miejsce i błogosławi temu miejscu. Obraz, który został wykradziony. Człowiek, który został obłożony karą kościelną za to, że ten obraz wykradł, nagle staje się, zapuszcza korzenie w tej społeczności i Maryja mówi tak temu miejscu i Bóg mówi tak temu miejscu, a może odwrotnie, najpierw Bóg. Więc to są takie tajemnice, że mimo tych różnych...
0: Na nieprawości ludzkiej Pan Bóg buduje dobro.
1: No właśnie. No, my możemy taki argument krytyczny postawić jakby wobec każdego sanktuarium, bo wokół sanktuariów przecież toczy się zwykłe życie, jest handel i są takie osoby, które jadą...
0: Tylko.
1: No właśnie.
0: Najgorsze, że jest handel jeszcze z Panem Bogiem, bo to, że handel między ludźmi, to... Bo często są przypadki, często gęsto właśnie tej religijności transakcyjnej. No to inny temat.
1: No właśnie. Jeszcze tylko jedno pytanie. Jak traktować sny, w których pojawia się ktoś święty, Maryja czy Jezus? Czy to są objawienia prywatne już? Czy to jest po prostu tylko sen, na który nie trzeba zwracać uwagi? Czy to coś nam mówi?
0: No sny są także nośnikiem, pewnym pasem transmisyjnym tego, co ta rzeczywistość pozaziemska chce nam przekazać. Rzadziej nam się chyba śnią święci czy błogosławieni, raczej nasi bliscy, nasi rodzice, co odeszli na drugą stronę życia, czy jacyś znajomi. Pan Bóg w Biblii mamy, jak przekazuje swoją wolę, na przykład świętemu Józefowi. W zasadzie Józef jest taką postacią dosyć ciekawą, bo nie ma ani jednego słowa jego.
1: Tak.
0: Ani jednego słowa. A cały czas Pan Bóg komunikuje się z nim tylko przez sny. Więc myślę, że to każdy powinien indywidualnie sam rozeznawać. One mają charakter absolutnie podrzędny wobec tego objawienia podstawowego zawartego w Piśmie Świętym i tradycji, które jest nam udzielane i przekazywane w czasie liturgii, zwłaszcza niedzielnej, kiedy jako wspólnota ludu Bożego gromadzimy się razem i we wierze chcemy iść drogami zbawienia. Ale też tak totalnie nie lekceważyłbym tych snów, bo to jest pewna jedność, oczywiście dynamiczna, tego świata widzialnego i niewidzialnego. Święci błogosławieni chcą nam pomagać, oni nam podpowiadają, robią nam jakieś wyrzuty sumienia, coś nam przypominają. Tak samo my im pomagamy przez naszą modlitwę, przez naszą szlachetność i prawość. Jeśli chcemy być złączeni właśnie z Chrystusem, skracamy ich czasami pobyt czyśćcowy, prawda? Bo co to jest czyściec? Czyśćca nie wymyślił Pan Bóg, tak? Czyściec to nie jest jakiś obóz koncentracyjny, to nie jest męczarnia, tylko czyściec jest to wielkie pragnienie człowieka, żeby jak najszybciej złączyć się z Panem Bogiem. To jest jak promień miłości, którym zaczynamy pałać do Boga, bo Duch Święty tak nas rozświetlił, tak otworzył nam oczy, rozdarł na nasze serca, bo nasze serca są z kamienia. Ono musi pęknąć, żeby coś się z nami działo. I wtedy zaczynamy tak łaknąć Pana Boga, tak Go pragnąć, tak jesteśmy z Nim zafascynowani. I to jest czyściec, bo my chcemy jak najszybciej połączyć się z tym najpiękniejszym, największym dobrem, które nie jesteśmy nawet w stanie wypowiedzieć czy opisać. I święci, i błogosławieni, tu jak mówię święci, błogosławieni, to myślę o tej drugiej grupie, co powiedziałem, gdy chodzi o zadziwienie na początku. To nasi rodzice, czasami bliscy, sąsiedzi, przyjaciele, oni chcą nam pomóc. Dlatego oni w ten sposób nam przekazują, prawda, jakąś tam wiadomość, a przede wszystkim no, chcą nas na te ścieżki zbawienia sprowadzić.
1: Dlaczego, jeszcze ostatnie pytanie, o Marię Współodkupicielkę. Dlaczego Kościół tak broni się przed przyznaniem tego tytułu Matce Bożej?
0: Temat, no ale dobrze. Maria cieszy się pewnymi przywilejami. I mamy tylko dwa dogmaty. Dlaczego dwa dogmaty? Bo nieomylność papieska została dopiero ogłoszona, zdefiniowana w XIX wieku, 1870. Konstytucja Pastor Eternus był dogmat o nieomylności papieskiej. I papież ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu i wniebowzięciu. I to się kończyło tak zwane stulecie maryjne z dogmatem o wniebowzięciu w 1950 roku. I na Soborze Watykańskim II też były pewne głosy, żeby ogłosić Marię Cor Redemptrix, współodkupicielką. Ale ojcowie Kościoła, ojcowie Soborowi w czasie Soboru Watykańskiego II, lata 1962-65, powiedzieli nie, nie róbmy Maryi krzywdy. Maryję trzeba wciągnąć, a nie stawiać poza lud Boży. Trzeba ją włączyć bardziej w Kościół. Dlatego wśród 16 dokumentów soborowych nie wydano osobno żadnego dokumentu maryjnego ani mariologicznego. Tylko ostatni rozdział Konstytucji Dogmatycznej o Kościele stał się mariologią i nosi tytuł Mariologia Chrystotypiczna i Eklezjotypiczna, błogosławiona Maryja Dziewica w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. I ten ósmy rozdział Konstytucji o Kościele jest mariologią. Mariologia została włączona w Kościół. Kościół potrzebuje Maryi, a Maryja poza Kościołem nie ma sensu. I w związku z tym ta mariologia stała się bardziej eklezjalna, bardziej kościelna i bardziej zorientowana na Chrystusa. Innym z powodów było także ta wrażliwość ekumeniczna, otwarcie na świat innych chrześcijan, żeby nie zacieniać roli Chrystusa jako jedynego odkupiciela. Dzieje apostolskie 4:12. Nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym mogliby być zbawieni. Więc Chrystus jedynie, jedyny odkupiciel. Później po Soborze Watykańskim II w czasach pontyfikatu Jana Pawła II, lata 1978-2005, również ponownie podniosły się głosy jednak ogłosić Maryję jako współodkupicielkę. Papież, który ogłasza dogmat, to nie robi tego sam z siebie, tylko słucha ludu Bożego. No i Jan Paweł II bardzo mądrze też postąpił, bo zwołał teologów i zlecił to zadanie Papieskiej Akademii Maryjnej. No przebadajcie, czy większość ludzi rzeczywiście tak myśli. Zapytajcie się księży biskupów, I odbył się wielki kongres i ten kongres stwierdził, że nie ma takiej potrzeby. Dlaczego nie ma takiej potrzeby? Bo Kościół katolicki ogłasza dogmat tylko wtedy, jak jakaś prawda wiary jest zagrożona, jest stawiana pod znak zapytania. Tym się nikt nie zajmował. To zobaczmy na ten dogmat maryjny, niepokalane poczęcie, jest ogłoszony dopiero w XIX wieku. Albo w niebowzięcie w XX, 1950. Choć myśmy to wierzyli już przez 20 wieków. Więc jak nie ma potrzeby, nie dogmatyzujemy. Zostawiamy wolność. Tylko jak wchodzimy w błędną drogę, to ogłaszamy ten dogmat.
1: Ale to nie jest tak.
0: Na gruncie amerykańskim jest dosyć spora grupa teologów. To są tak zwani, bo tam teologia amerykańska jest bardzo taka biblijna. Oni literalnie trzymają się Pisma Świętego. I teraz jak został papież Amerykanin, to pomyśleli, że znowuż tą sprawę uda się przeforsować. Ale papież Leon XIV jest roztropny i podtrzymał nauczanie i teologów, i Jana Pawła II. I odrzucił to. I dlatego zlecił dykasterium do spraw wiary wydać pewną notę. I ukazała się nota, która wszystkie te maryjne przywileje jak najbardziej podtrzymuje, natomiast wycofuje się jednoznacznie z jakichś tendencji, żeby ogłaszać kolejny dogmat współodkupicielki. My ją możemy spokojnie dalej czcić i nazywać, bo przecież mówimy pod twoją obronę. Nazywamy ją pośredniczką i współodkupicielką. I to wszystko jest prawda, tylko nie ma potrzeby dogmatyzowania, bo współodkupicielami możemy też rozumieć nawet naszych szlachetnych rodziców czy dobrych ludzi, którzy dają nam fajny przykład, bo wszyscy jesteśmy ludzie jakoś połączeni nie tylko przez naturę, ale przez środowisko, przez pragnienia, przez myśli. Oddziaływujemy na siebie, interpersonalne są reakcje, więc jakoś też na tej drodze zbawienia się łączymy i idziemy do przodu. Rodzice uczą dzieci wiary, to przecież rodzina jest najwspanialszym pierwszym seminarium. To jest właściwy Kościół, rodzina. I tam też jest to współodkupienie, ale zanurzone w tym jedynym współodkupicielu Jezusie Chrystusie.
1: Ojcze, bardzo dziękuję. Bardzo wyczerpująca odpowiedź. Dużo mi to w głowie rozjaśniło. Mnie osobiście. Tego się trzymajmy. Jesteśmy w rodzinach odpowiedzialni za to, żeby pokazywać Maryję, jak bardzo jest piękna, że jest niepokalana, najczystsza. No i niech nas prowadzi.
0: Dyćmy się naszą polską maryjnością, bo naprawdę jest unikalna. Mówię to z całą odpowiedzialnością po moim jakimś tam skromnym rozeznaniu, ale jestem już 35 lat księdzem katolickim. Mam zaszczyt być katolickim teologiem, 42 lata mam życia zakonnego i moi uczniowie pracują na różnych placówkach świata, opowiadają mi i naprawdę polska maryjność jest piękna. Pamiętam na jednym sympozjum ktoś, bo ja bardzo nie lubię, jak mówią, że na przykład, no, jak umierał Rahner w 1984 roku, Karl Rahner, taki niemiecki teolog, mówiono, największy teolog XX wieku. Później była moda na Baltazara, taki szwajcarski teolog, Hans Urs von Balthasar. Pisali u mnie doktoraty i o Adrian von Speyer i tak dalej. I na jednym sympozjum ktoś mówi, Hans Urs von Balthasar, największy teolog XXI wieku. No mnie aż skręciło, no ktoś to zauważył, no i zadał dobre pytanie temu prelegentowi. Dlaczego Hans Urs von Balthasar jest największym teologiem XXI wieku, skoro w Szwajcarii są puste kościoły? Dla mnie największym teologiem jest święty Paweł Apostoł. Natomiast polska teologia ma sporo braków, ale ma też zalety. Przede wszystkim tą zaletę, że jest służebna wobec ludu Bożego. I tego nie mają inne tak teologie w innych krajach, ale polska teologia właśnie jest służebna. Ona ma tą funkcję służebną i polscy księża teologowie tutaj robią wielką pracę. Czytałem niedawno wywiad z biskupem niemieckim, który jest odpowiedzialny za pion ewangelizacji w kościele, to taki niemiecki teolog Michael Kalle przysłał mi ten wywiad, co ja o nim sądzę. I ten niemiecki biskup odpiera te zarzuty, że taka tragiczna sytuacja katolików w Niemczech. I mówi, ale to my zmieńmy nasze myślenie. I daje taki przykład, cytuję prawie, że jak to jest, że myśmy wymordowali 1/3 księży katolickich polskich w czasie II wojny światowej. On Niemiec tak pisze. I ta pozostałość po II wojnie światowej polskich księży musiała stawić czoło komunizmowi. I dali radę. Tak? I on kończy ten swój wykład właśnie. Idźmy w głębie naszej wiary, a nie patrzmy, ilu nas jest. Więc mamy naprawdę tutaj, ale to pokornie i z drżeniem, mamy powód do tego, żeby być dumni z naszej maryjności, bo jest piękna.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radości.

0: Jezu Chryste. Przychodzimy, Panie, do Ci chwały. Daj nam, Panie, Twoją moc. Daj nam, Panie, Twoją łaskę. Daj nam, Panie, Twoją opiekę. Chroń nas przed złym. Byśmy mogli mówić na Twoją chwałę przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: A Ciebie, Mario, bardzo serdecznie też tutaj zapraszam pod Twoją bronią.
1: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami rocznie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, przyjacielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Agnieszka Jackowska. Witaj.
1: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Pozdrawiam.
0: Czy Bóg pomaga w cierpieniu?
1: To jest tak, że Pan Bóg jest. Pan Bóg jest. On żyje, jest realny, jest bardzo blisko, chociaż go nie zawsze widzimy, czujemy, czy możemy dotknąć. W związku z tym Pan Bóg po prostu nas niesie. Muszę to powiedzieć z perspektywy własnego doświadczenia i z perspektywy też jestem z wykształcenia filozofem i pamiętam zajęcia z antropologii, jak cudownie profesor Gogacz nam tłumaczył, jak Pan Bóg jest obecny i stwarza każdego z nas takiego jedynego, niepowtarzalnego. Daje mu niepowtarzalną duszę, tożsamość i nas podtrzymuje. To jest takie po łacinie ładne powiedzenie, że opatrzność Boża człowieka podtrzymuje w istnieniu. W związku z tym przestrzeń, tajemnica cierpienia, którego tyle jest dookoła w naszym życiu, w życiu naszych przyjaciół, rodzin, w życiu społecznym. Choćby w tej pogodzie, która jest taka trudna ostatnio, cierpimy na różne sposoby. Ale to nie znaczy, że Pana Boga nie ma. Pan Bóg po prostu jest w życiu świata, w życiu każdego człowieka. I wydaje mi się, że taki patrzyłam, właśnie wracałam z pracy teraz i widziałam Kościół Męczenników Polskich przy Alei Stanów Zjednoczonych w Warszawie. No i ten znak, który znamy, krzyż. Krzyż, ale z zarysem kuli ziemskiej w środku. Tak? I mówimy tak, że świat się kręci, a krzyż stoi. Czyli pytanie bardzo trudne, sens głębia cierpienia, nie ma odpowiedzi prostych, łatwych, ale Pan Bóg w tym wszystkim jest.
0: A nie mógł tego inaczej wymyślić?
1: To chyba jest taka odwieczna tajemnica. Jak na to pytanie zadajesz mi teraz, to od razu mi się przypomina takie powiedzenie, że pycha w człowieku umiera ileś tam tysięcy lat po nim. Może to jest tak, że człowiek ma takie możliwości, jest tak genialnym mechanizmem, osobą, stworzeniem Bożym. Tak naprawdę, jeżeli idzie nie z nim do tych szczytów swoich możliwości, to gdyby nie cierpienie, gdyby nie ten oścień, pewna niedoskonałość, to koniec świata. Stajemy się po prostu upadłymi aniołami, które są przecież genialniejsze, bardziej inteligentne od nas, tylko co z tego? Poszły nie w tą stronę. I jeżeli chcemy być z Nim, chcemy się zbawić, to po prostu, chociaż powiemy, Panie Boże, nie wiemy, dlaczego tak jest, jest nam ciężko, mamy codziennie różne problemy, ale wierzymy, że nie ma innej drogi. Oto taka jest odpowiedź moja na to pytanie.
0: Najtrudniejsza sytuacja, którą z Bogiem przeszłaś w swoim życiu?
1: Najtrudniejsza sytuacja z Bogiem. Wiesz co, wiem, że są wspaniałe książki, nie wiem, Niebo w płomieniach Paradowskiego, świadectwa ludzi, odejścia. Mogę powiedzieć z perspektywy 40 paru lat mojego życia, przynajmniej do tej pory, nie miałam czasu najtrudniejszej sytuacji z Panem Bogiem. Nie wiem dlaczego, biję się w piersi, bo jestem słaba, grzeszna i tak dalej i wierzę, tak jest. Natomiast Pan Bóg mnie, wydaje mi się, że trzyma, niesie, nie wiem, chociaż nie jestem mała, ale mnie niesie i po prostu tak mnie niósł od dziecka i nie było tak. No w moim życiu po prostu to może tak brzmi, nie wiem, niepopularnie, tak, co ta kobieta opowiada i się wychwala. Wszyscy mamy chwilę zwątpień, ale nie miałam trudnej sytuacji wewnętrznej. Po prostu nie miałam. Natomiast miałam zewnętrzną, bardzo trudną sytuację, bo chociażby taką jedną, jestem mamą licznej rodziny, dzieci są jeszcze są wszystkie dziećmi. Nie mam żadnego dziecka dorosłego, 6 córek mamy z moim mężem Jasiem i I na to wszystko, jak miałam już 4 małych dzieci, każdy wie, kto ma większą rodzinę, jak się nie ma takiej pomocy z zewnątrz czy kogoś dodatkowego, to naprawdę są takie prozaiczne trudności, nie wiem, już nie mówiąc o otrzymaniu tej rodziny, ale zwyczajnie, nie wiem, brakuje rąk, może czasu, cierpliwości czasami. I na to wszystko wielką pomocą, oczywiście poza tym, że z Jasiem razem z moim mężem dzieci zajmujemy rodziną, ale tak zewnętrzną pomocą była na miejscu moja mama, która do nas przychodziła regularnie, często wychodziła zmęczona, płacząc, ale tak jest przy małych dzieciach. Po prostu jest to fizyczne, psychiczne, wielka radość, ale wielkie też zmęczenie. No i Pan Bóg w roku świętym, w 2000, mama tak nagle po prostu dostała udaru, wylewu i została sparaliżowana. Mój ojciec zmarł bardzo, no dosyć wcześnie, miałam 15 lat. Też ciekawe, bo był człowiekiem wielkiej wiary w tamtych czasach komuny. To był inżynier, który się mówił o pan inżynier, niesie sztandar. W kościele Nawiedzenia Świętej Marii Panny w Warszawie nie wstydził się nigdy wiary. Od dziecka braliśmy udział czynnie w życiu parafii, kościoła. Też pamiętam kazania kardynała Wyszyńskiego, wystawanie pod amboną w katedrze, w tłumie ludzi. Wszystko to z rodzicami zawsze. I mój tata, wysoki, postawny, przystojny człowiek. I bardzo czekał na ten znak, wierzył, słyszał przepowiednie, że będzie ludowy brat, słowiański papież. No i dosłownie na parę dni przed wyborem Jana Pawła II Pan Bóg go zabrał do siebie. No i rzeczywiście to było takie niesamowite. Dlaczego znów właśnie, to jest może to pytanie, to cierpienie. No mimo tej straty, ja wtedy z jednej strony zadawałam pytanie, dlaczego Panie Boże zabierasz mojego tatę kochanego, mądrego, wspaniałego, tak na chwilę przed wielką radością, która by go przecież spotkała. A z kolei właśnie ta choroba, o której zaczęłam mówić mojej mamy, to był rok 2000, to był rok święty. Wielkanoc. I tuż po Wielkanocy mama dostała udaru. I z osoby zdrowej, eleganckiej, pełnej energii, w jednej chwili stała się osobą, której było całkowicie trzeba było zapewnić opiekę. Dlaczego o tym opowiadam? Bo teraz sobie trzeba wyobrazić, tak? 4 małych dzieci, mama, która była moją taką podporą, jak to matki dobre bywają. I nagle ja muszę się teraz stać tak, w jednej chwili mamą, znaczy przede wszystkim żoną dla mojego męża dalej, mamą dla moich dzieci i mamą dla swojej matki, która do tej pory była, też wielką rolę odegrała w moim życiu, była człowiekiem wiary, wspaniałą taką podporą i pomocą pod każdym względem. I teraz to jest początek. I potem 5 lat tej choroby mamy i w tym czasie się urodziły jeszcze 2 nasze małe dziewczynki, najmłodsze córki. I proszę sobie to, no po prostu nie będę tego opowiadać, ale wtedy bardzo, bardzo dużo zawierzyłam miłosierdziu Bożemu. Oczywiście modliłam się cały czas, że już nie mogę po prostu, bo nie mogłam i fizycznie, bo to były noce nieprzespane, trzeba było mamą się zajmować, przy czym przez pewien czas była u siebie w domu, miała jakieś pomocy, o które ja się starałam, to była ciągła zmiana, ciągłe troski, a potem mieszkała z nami. Ostatnie swoje dni i miesiące spędziła w naszym domu, czyli miałam 6 małych dzieci i umierającą mamę, którą bardzo kochałam. Nie mówię o cierpieniu psychicznym, duchowym, ale też fizycznym. Nie wyspaniu zwyczajnie, czekaniu, że może tej nocy nie wiadomo, co się zdarzy. To było wyczerpujące. Oto jak pytasz o najtrudniejszy czas, to był, a jeszcze wtedy też mąż miał problemy z pracą. Wszystko razem. Nie było łatwo, ale przeszliśmy i był to okres niesamowity. Taki dla nas właśnie bardzo intensywnego zbliżenia się do Pana Boga właśnie. Przez cierpienie, przez trudności. No i jednak Pan Bóg nas ocalił, wyprowadził, nie zginęliśmy. Co jest też dowodem na to, że On nas prowadzi cały czas. Znaczy nas, wszystkich ludzi po prostu, w każdej sytuacji.

0: Ashur, Halleluhu Birki Ya'uzor, Halleluhu Bigvurotav, Halleluhu Kerov Mudlo, Halleluhu Beteka Ashofar, Halleluhu Benevel Vechinor, Halleluhu Betof Umachol, Halleluhu Beminim Veogav, Halleluhu Betilzelei Shammah, Halleluhu Betilzelei Troah, כל הנשמה תהלל יה, הללויה.
1: Czy to oznacza, że wcześniej ta wiara twoja była mniej dojrzała i dopiero w tej sytuacji ona dojrzała, tak?
2: Czy wiesz, to nie nam oceniać, jaką mamy wiarę. Na pewno to są takie próby wiary, na pewno są to próby życiowe. Jak to zwykle w takich sytuacjach bywa, śmierć, choroby bliskich osób, jakieś są zawsze problemy też, no często w dalszej rodzinie jakieś, i tutaj też miałam pewien taki konflikt się pojawił, czyli piramidalne problemy, które dotyczą środka, tak przeszywają na wskroś, prawda? Ale jeżeli chodzi o taką różnicę w moim odczuciu, dynamiki wiary, o którą pytasz, to jednak muszę powiedzieć, że wrócę do czasu sprzed 25 lat, kiedy to zetknęłam się z odnową w Duchu Świętym. I przeszłam wielotygodniowe rekolekcje w Krakowie u Dominikanów. Wtedy tam był bardzo silny ośrodek właśnie odnowy w Duchu Świętym. I jeździłam, studiowałam wtedy w Warszawie i jeździłam albo latałam samolotem. To było bardzo śmiesznie w czasach komuny. Była taka możliwość, że jak się przyszło na samolot w ostatniej chwili, to często się leciało za bilet, który był tańszy niż pociąg. Ja korzystałam z tego. W ogóle ten czas to był jakiś niesamowity. Latałam po prostu na parę godzin do tego Krakowa, wracałam. I tak trwało to było parę miesięcy seminarium odnowy w Duchu Świętym, które się zakończyło w Wielkanoc 2003 roku nałożeniem rąk i modlitwą o ożywienie darów Ducha Świętego. I wtedy rzeczywiście doświadczyłam tego, co czytałam.
1: 83 roku.
2: Tak, w bogatej literaturze.
1: Powiedziałeś 2003.
2: Przepraszam, tak, 1983. W bogatej literaturze, jak to Duch Święty działa. I rzeczywiście człowiek tego nawet nie wymyślił, jak to może być. Wszystko, tak? Dar języków. Chodziłam po piwnej, po ulicach Warszawy i cały czas mówiłam, chwała Tobie, Panie, dzięki Ci, Ty jesteś obecny. No, to jest niesamowite. I ja myślę, że taki usłyszałam też wtedy Pismo Święte jako takie skierowane naprawdę realnie do mnie, te wszystkie psalmy. Szczególnie na początku mnie uderzyły treści psalmów właśnie. Właśnie jak pytasz o cierpienie, to jest ten leitmotiv. Zobaczcie, tam czy Hiob powalony. Ciągle jest taka tęsknota człowieka udręczonego, wykończonego, na którego się wrogowie walą, a on idzie i trwa i właśnie mówi, że Ty jesteś moją mocą, tak? Że to nie ze mnie ma być ta siła do życia. No i niesamowite. No tak było i rzeczywiście mogę powiedzieć, że odnowa w Duchu Świętym, to nałożenie rąk, to przejście, to był taki w moim odczuciu jakościowy przeskok. A choroba mamy, cierpienie z tym związane, z tym okresem w naszym życiu, inne trudności, które się piętrzyły wtedy, też muszę powiedzieć, że w inny sposób. To bardziej była próba i też takie umocnienie wiary. To znaczy, że to, co było wtedy takie śpiewające w okresie studenckim i lekkie i podskakiwałam, mówiłam chwała Panu, alleluja, to było łatwo mówić, ale ja to mówiłam z głębi serca. To nie było absolutnie sztuczne. Natomiast potem ten dar choroby mamy, umierania u nas w domu, małe dzieci, to wszystko razem, to było na pewno takie, no taki egzamin, ja wiem, Pan Bóg, tak widzę to z przestrzeni jakiegoś czasu, że to chyba taki rodzaj próby, chociaż to takie słowo na wyrost, ale tak myślę, że, ale też niesamowicie umacniające, znaczy muszę powiedzieć, że wtedy, to znaczy może tak, konkrety były takie, na przykład opiekunka, ja nie na przykład byłam w ciąży, nie mogłam dźwigać, mamę trzeba było przekręcać, przenosić, musiałam kogoś zatrudnić z zewnątrz, żeby po prostu się mamą zajął, wobec tego brałam jakieś panie do opieki, na przykład pani Dana musiała wyjechać w danym dniu, a ja akurat miałam skierowanie do szpitala na poród dziecka i się kończył czas i naprawdę było tak, że nie było człowieka, który... A mama nie mogła sama, bo nawet by sobie nie wzięła nic do picia. I co ja robiłam, słuchajcie? Ja po prostu szłam na mszę świętą i mówiłam, Panie Boże, teraz Ty działaj. Ja już po prostu nie mam wszystkie telefony, które wykonałam, nie ma człowieka, prawda? I się, słuchajcie, no miałam tak ze 3 razy, że się znalazł człowiek i bardzo dobrze na pewien czas, a potem następna osoba. To były dziesiątki sytuacji, kiedy namacalnie widziałam, że jeżeli... To jest tak jak ta sytuacja z napełnianiem stągwi. Człowiek jest zawsze zaproszony przez Pana Boga, żeby uczestniczyć w tym wszystkim. Nie to, że Pan Bóg nam zrzuca z nieba podarunki, rozwiązuje nasze problemy, nie wiem, pełen portfel leży na ulicy, a tutaj coś innego, tylko Pan Bóg posługuje się naszymi sytuacjami, naszymi chęciami. Więc my dochodzimy czasami do ściany. Taką ścianą dla mnie było chociażby dzień, że odchodzi jakaś kobieta, która się opiekowała mamą. I ja muszę mieć następną, a nie mam. I właśnie w momencie, kiedy nie mam, on działał. Tak? Przez dobrych ludzi, sytuacje, okoliczności. I naprawdę, możecie mi wierzyć, było tak wielokrotnie. Chociaż śmieję się, bo jak opowiadam i wspominam swoje życie, miałam też sytuację z portfelem na ulicy. Oczywiście można to obśmiać, ale tak było. Muszę o tym opowiedzieć. Wiara w moim życiu. To był też czas, 85 rok, czyli po tej modlitwie o ożywienie darów Ducha Świętego z grupą przyjaciół postanowiliśmy pojechać na Światowe Dni Młodych do Rzymu. To było dosłownie właściwie pierwsze, to było drugie spotkanie, które Jan Paweł II zaprosił nas do Rzymu, ale to właściwie było takie pierwsze na dużą skalę na Niedzielę Palmową. No i oczywiście to był czas komuny, nie było środków, tam brakowało ciągle, a samoloty były drogie, nie było tanich linii lotniczych. No ale cały czas mówiłam sobie, Panie Boże, skoro ja mam tam pojechać, to nie jest mój kaprys, turystyczna zachcianka, tylko chcę to zrobić dla Ciebie. Jeżeli wiesz, widzi, że to ma sens, to ja się będę modliła, żebym miała kwotę, która była potrzebna na wykupienie biletu na samolot. Miałam jakąś kwotę nazbieraną, ale to było oczywiście za mało. No i po prostu było tak, że wracam do domu wieczorem, mieszkałam jak wspominałam, na Starówce, idę przez podwórko i słuchajcie, właśnie nie portfel, bo portfel to można napisać ogłoszenie, że ktoś zgubił. Leżał banknot 10-dolarowy, a wtedy kurs dolara był świetny za 10 dolarów. Akurat to była suma, co do grosza, kwoty, która mi brakowała do biletu. Więc jak można to śmiać się, nie dowierzać, ale takie były fakty. Nie mogłam oddać nikomu tego banknotu, bo po prostu no nie wiedziałam komu. I byłam w Rzymie i to było cudowne. I mieszkaliśmy tuż przy Watykanie, ale to jest inny wątek. To w ogóle jest opowieści, wiele treści, wiele wątków, ale... Chcę powiedzieć jeszcze raz, że właśnie taka ufność w drobnych rzeczach, bo jest też taka postawa, spotykam się rozmawiając z osobami różnymi, może kiedyś też taką troszkę miałam, że Pan Bóg jest od tych poważnych spraw, że Pana Boga trzeba po prostu naprawdę nie zawracać mu głowy, bo co jego obchodzi, że mi brakuje, nie wiem, tam kilkuset złotych do wyjazdu do Rzymu, w końcu to jest fanaberia. Ktoś tak może powiedzieć i się oburzyć. Natomiast to nie jest tak. Tak naprawdę jako bardzo troskliwy ojciec to się opiekuje nami w każdej sprawie, nawet najmniejszej, czego doświadczamy.

0: Jaka rozpiętość wieku pomiędzy nimi, pomiędzy dziewczynkami?
1: No, przez 11 lat, czyli najmłodsza ma 6, a najstarsza 17.
0: I czy jak miałaś 16 lat, myślałaś, że będziesz miała tyle dzieci?
1: Nie, nie, to w ogóle to jest też taka historia. Zawsze marzyłam o rodzinie, tak? Zawsze marzyłam o rodzinie, ale z taką furtką, że Panie Boże, to już chyba taka była mądra po tym nałożeniu rąk, że Panie Boże, co chcesz, to mi na taką drogą mnie poprowadź. Ale cały czas się gdzieś tam głęboko, jak chyba taka normalna dziewczyna młoda, przekomarzałam i miałam nadzieję, że jednak Pan Bóg mnie skieruje na te tory słodkiego jarzma rodzinno-małżeńskiego. I w tej intencji szłam do Częstochowy 10 razy. Chociaż różne intencje miałam, ale gdzieś to jest taki leitmotiv się powie o dobrego męża, o rodzinę. Ale pytasz o ilość dzieci. Więc jak spotkałam mojego Jasia i już byliśmy taką parą, bo to przeszliśmy bardzo piękną drogę, taką, do której naprawdę zachęcam. Teraz młodzi ludzie tak się spotykają, mieszkają razem i już im się wydaje, że to jest w ogóle życie. A tam nie jest życie. Nie ma życia na próbę. W związku z tym bardzo polecam drogę tradycyjną. Więc myśmy byli tak. Najpierw żeśmy się spotkali, jakoś do siebie tak żeśmy dochodzili, a potem coraz bardziej i byliśmy i przed moment tak zwanego słowa. Tak? Nie wiem, czy w ogóle wiecie, o czym mówię. To jest tak zwane słowo. To nie jest jeszcze zaręczenie się, ale powiedzieliśmy sobie, że się bardzo kochamy i chcemy być razem. Potem były zaręczyny. I na tym etapie żeśmy zaczęli marzyć o rodzinie i o dzieciach. No i mówiliśmy,

0: dziewczynki się zaczęły rodzić mniej więcej co półtora roku, pierwsze trzy. No i jak się urodziła ta trzecia, taka niby nasz model rodziny, zaplanowany, wymyślony przez nas, to spojrzeliśmy sobie głęboko w oczy i powiedzieliśmy, jak to już koniec? To znaczy, na tym mamy skończyć i powiedzieć, to jest nasz model rodziny. No przecież kompletna bzdura. Po pierwsze, przeszliśmy pustynię tęsknoty takiej za dzieckiem. No i już tutaj cały temat jest. Nie będę teraz rozwijać. Wszyscy, którzy czekają, marzą o dzieciach, nie mogą mieć dzieci, wiedzą, jak to jest. No ja też trochę wiem. A potem cud narodzin i jak naprawdę doświadczenie, że to też było po modlitwie z Janem Pawłem II na Błoniach, w Częstochowie, pod Wałami. Właśnie była między innymi wtedy w czasie czuwania. Ja się w 91 roku modlitwa za małżeństwa, które pośród nas są, żeby miały dzieci. I Jasia się poczęła dwa miesiące później. No i potem się dziewczynki pojawiały, a potem była przerwa, właśnie choroba mojej mamy. I po 5 latach się pojawiły jeszcze dwie. Mamy same córeczki. A jeszcze dwoje dzieci jest w niebie, bo jedno, po tej czwórce jeszcze jedno było, ale je straciliśmy w 12 tygodniu i po Helence, czyli naszej ostatniej córeczce, spodziewałam się jeszcze jednego dzieciątka. No i też Pan Bóg taką mnie przeprowadził przez taką pustynię. Co to znaczy stracić dziecko w swoim łonie, które ma już 6 miesięcy. Już się czuje ruchy, już się prawie widzi, że ono się urodzi. No a tymczasem właśnie się nie rodzi, tylko umiera i to jeszcze we mnie. I trzeba było takie martwe dzieciątko urodzić. No też wiele mam to przeżywa, wie co to jest za ból, cierpienie. Chyba właśnie jak pytasz o te takie skale, to jest straszne. To jest po prostu coś tak wbrew naturze, że nagle człowiek, który jest powołany do dawania życia, ma dać śmierć, martwe dziecko, urodzić, to po prostu się w ogóle w żadnej logice nie mieści. I każda strata dla rodziców, a też tutaj w tym momencie myślę o wszystkich moich przyjaciołach, kuzynach dalszych, gdzie przecież młodzież też umiera, odchodzi, są różne choroby i tego raka jest tyle ostatnio. I to naprawdę niesienie tego ciężaru jest straszne. Właśnie nawet jak się ufa Panu Bogu, ale po ludzku. Każdy ma uczucia, reaguje jako człowiek. I powiedziałam w takiej skali właśnie, to jest na jedną z wyższych miejsc, takich trudnych bardzo.
1: Dlaczego Bóg dopuszcza takie rzeczy?
0: No widzisz, to jest ten leitmotyw naszej rozmowy. Bóg dopuszcza takie rzeczy, dlatego że Bóg dopuszcza takie rzeczy dlatego, żeby, widzisz, tak nas chyba wypróbować, bo ja ciągle myślę sobie tak, że to jest to słowa, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co Pan przygotował tym, którzy Go miłują. I ktoś tak powiedział, że właśnie to wszystko polega na tym, że my, idąc do Pana Boga, my mamy takie te klisze, kalki ludzkie. Myślimy sobie tak, jak idziemy na jakieś ważne spotkanie, jesteśmy ładnie ubrani, tak przygotowani i tu właśnie. I to już jest to. I my tak samo sobie myślimy z Panem Bogiem, tak? Że pewne rzeczy trzeba zmienić. No ale przecież jak sobie uświadomimy, że czeka nas niebo, które się nigdy nie kończy, jeżeli sobie uświadomimy, że ta rzeczywistość, do której idziemy, nie jest z niczym nieporównywalna. Mówimy sobie o tym, że ten świat jest tak jak za zasłoną. Jak gdzieś czytałam właśnie w kontekście też śmierci mamy, potem jakieś takie rzeczy o czyśćcu, o tych rzeczach ostatecznych. Ktoś tak ładnie napisał, że nawet najbardziej kolorowa tęcza na świecie, coś, co jest jakimś blaskiem, cudownym kolorem, to jest po prostu szarym, wypłowiałym w porównaniu z tym, co jest w niebie. Skoro tak jest, my przecież nie wiemy, do czego Pan Bóg nas podniesie i powołał. A skoro nie wiemy, to tak musimy być oszlifowani po prostu, tak jak się diament, brylant szlifuje właśnie, to tak musi być człowieka dusza. I to jest znów, to się dotyka tej tajemnicy, że my nie wiemy, przecież kiedyś pamiętam, pięknie o tym ojciec Jacek Sali mówił na pytanie, co to jest właśnie te rzeczy ostateczne, że właśnie tak się mówi dzieciom, no bądź grzeczny, bo będziesz miał nagrodę w niebie. No i że niebo to jest nagroda. A ojciec Sali mówi tak, no dobrze, niebo jest nagrodą, ale to jest coś więcej. My mamy być przebóstwieni, to znaczy mamy być, jesteśmy synami bożymi, święci, to znaczy będziemy równi Panu Bogu. To jest coś, czego przecież nie jesteśmy w stanie w ogóle pojąć nawet. No i na to pytanie, dlaczego to wszystko, dlaczego taka droga, to tak do końca nie wiemy. No, może

0: mogło być inaczej, no ale był grzech pierworodny. Pan Bóg człowiekowi zaufał na początku, a człowiek uciekł, posłuchał nieprzyjaciela, zgrzeszył i to za nami idzie. I sobie uświadommy, że jakie jest to miłosierdzie Boże i miłość Boża, że nas z tego podnosi. Już każdy doświadcza swojej kruchości, takiej słabości. Myśmy tak gnili po prostu w tej rzeczywistości materialnej. Koniec. No, umieramy, piesek, kotek i koniec. Rozpadamy się na puch marny i nie ma nas. A Pan Bóg powiedział nie, bo ja z miłości tak każdego z was stworzyłem i po prostu chcę, żebyś był ze mną, na równi ze mną. No ale na równi, cóż my, stworzenie, to nawet znów wymiar filozofii. Bóg stwórca, wszechmoc, który stwarza świat z niczego i my, marne stworzenie, no to jak my mamy się przemienić? To co? Co to ma być? No co, uśmiechniemy się, idziemy do nieba? Musi być ten proces.
1: Na szczęście on nas przemieni.
0: No właśnie.

0: Rodzina to wspólnota, ale Pan Bóg daje ludziom też większe wspólnoty. Jaką Tobie dał?
1: No właśnie, to jest bardzo ciekawe, dlatego że właśnie jak opowiadałam historię z doświadczenia spotkania w Krakowie od nowa w Duchu Świętym, to są lata 80. I właśnie było tak, że też równolegle przez rodzinę, przyjaciół trafiłam do cudownej wspólnoty, która się nazywała Wędrówka. Wędrówki z świętej pamięci wujem Tadeuszem Federowiczem. Letnie spotkania, który podobnie tak jak Jan Paweł II ze swoim środowiskiem zabierał nas na wakacje i przy okazji odprawiał mszę świętą i mówił nam o życiu, o tym, o Panu Bogu, o kwiatach, o ptakach, o jak powinniśmy się jakby odnosić, to wszystko rozumieć. To było cudowne. To było takie środowisko. A kolejny etap to jest właśnie po doświadczeniu krakowskim szukanie w Warszawie no po prostu grupy, gdzie będzie tak samo, tak? Bo to wtedy strasznie było dla mnie ważne, że to jest ten śpiew. Ja bardzo lubię śpiewać, że jest radość, że ludzie się modlą spontanicznie, że jest jakieś takie właśnie wyzwolenie z tego jakiegoś takiego zamknięcia, z jakiejś rutyny. Bo tak jak opowiadałam, ja jestem z rodziny tradycyjnie wierzącej. Wiara była zawsze na pierwszym miejscu w moim życiu. Ale właśnie taka wiara tradycyjna, taka wiara, nie znałam takiego przeżywania wiary, jak w Odnowie się pojawiło. Bo to była wiosna po prostu naprawdę Ducha Świętego w Europie. To nie tylko w Polsce. To był rozkwit środowiska. Teraz wchodzę w taką głębszą. Dane mi było poznać środowisko L'Arche, które założył Jean Vanier we Francji. Przecież inne, posługa chorym, niepełnosprawnym, cierpiącym psychicznie, ale też fantastyczna formuła bycia z nimi, tworzenia wspólnoty. Byłam w Teze, mogłam zobaczyć, czym są, poznałam brata Roże, czym są spotkania Teze, doświadczenie ekumenizmu, pielgrzymka nadziei przez Europę, spotkanie różnych ludzi. I na to wszystko mamy Wędrówka w Polsce, środowisko Lasek, ksiądz Federowicz, przede wszystkim wuj. I mam właśnie, i nagle Pan Bóg mnie stawia przed takim, że ja szukam jakiejś grupy, której będę się tak samo modliła jak w Krakowie. No i szukam. I rzeczywiście zaczęłam tak. Mieszkałam na Starówce, okna wychodziły mojego mieszkania rodzinnego na Dominikanów. Pomyślałam sobie, że może tam zapytam, a może z moimi przyjaciółmi, bo już też parę osób uczestniczyło w tych spotkaniach, będziemy się tam spotykać i modlić, tak jak w Krakowie. Zacznijmy od paru osób. No przecież tak sobie czytaliśmy, że kiedyś w Ameryce też tak było, że para osób się zaczęło modlić i doznało tej łaski ożywienia darów Ducha Świętego. Ale jakoś początkowo Dominikanie się nie zgadzali i potem poszłam do świętego Marcina na Piwną, gdzie była wspólnota, która do dziś istnieje, Maranata. Ale była wspaniałą wspólnotą, bardzo też taką modlącą się, ale jednak ludzi troszkę w takim bardziej zaawansowanym wieku. Szukaliśmy środowiska młodych ludzi. I właśnie tam, chodząc po tych kościołach, to może tak brzmi śmiesznie, ale tak było, naprawdę. Kołacząc, pytając to tu, to tam, spotkałam Krzysia Broszkowskiego, który obecnie jest dominikaninem, a wtedy był moim młodszym trochę kolegą, kończył

Liceum Modrzewskiego, gdzie też, jak wspomina, łaska Ducha Świętego go prowadziła i zaczęli się po prostu modlić na korytarzu o różne sprawy w szkole, w Modrzewskim, w Warszawie, w liceum. I on też szukał wspólnoty. I spotkaliśmy się w tej bocznej kapliczce u świętego Marcina na Piwnej i zgadaliśmy, że my szukamy tego samego. I ja mówię, Krzyś, no to trzeba jeszcze iść raz do Dominikanów. I wtedy ojcowie się zgodzili i wypożyczyli nam jedną salkę. Dlaczego o tym opowiadam? Bo tak zaczęła się wspólnota Adonai, która trwa do dziś u Nafreta, u Dominikanów, ma już 25 lat. Zaczęła się od 3-4 osób regularnie spotykających się w poniedziałki na modlitwie spontanicznej, dziękczynienia, uwielbienia, prośby. Przychodziłam często sama z gitarą, 2-3 osoby i modliliśmy się. I Pan Bóg przyprowadzał coraz to nowe osoby. I po prostu ta wspólnota przychodziła, po prostu ona jest. Znaczy to tak traktujemy, że charakter tej wspólnoty polega na tym, że to nie jest taka ścisła wspólnota, że nie wiem, właśnie jest lider i po prostu wszystko się kręci wokół jakichś takich małgrupek, lidera i jakiegoś programu, tylko bardziej traktujemy, że to jest miejsce, gdzie Pan Bóg nas uzdrawia, gdzie Pan Bóg nas gromadzi i po prostu każdy, kto przyjdzie w piątek czy w środę już teraz, może uczestniczyć w Eucharystii, w modlitwie, o uzdrowienie. Jakiś, no ewidentnie, jak to się mówi, to nie my po ludzku, ale Pan Bóg wybrał to miejsce i błogosławi tam. I to było takie doświadczenie wspólnoty, ale idziemy dalej i w Kościele są różne drogi. Korzystam obecnie właśnie w czasie życia takiego małżeńskiego, rodzinnego, gdzie miałam po prostu bardzo rozbudowaną wspólnotę osobistą w postaci męża i dzieci. I czasami na tym etapie człowiek szuka już czegoś innego. Nie szuka tak jak w czasie studiów przyjaciół, tylko szuka czasami spokoju, pogłębienia życia duchowego w inny sposób. Ktoś mi właśnie zostałam zaproszona na taki dzień skupienia w Opus Dei w Warszawie. Muszę powiedzieć, że korzystam ze środków formacyjnych jako taka propozycja właśnie nie budowania wspólnoty, ale formacji. Wydaje mi się, że dróg w Kościele jest tak dużo i to jest cudowne, że po prostu każdy może znaleźć coś dla siebie i na swój etap życia, ale to jest jeden duch. Znaczy to jest ewidentnie jeden duch. Są tylko formy zewnętrzne inne. Natomiast cudowne doświadczenie Kościoła, który jest wspólnotą wspólnot, tak bym powiedziała. I naprawdę wszędzie jest to samo. No bo czym jest nasze chrześcijaństwo? To naprawdę z jednej strony tak niewiele. Pan Bóg zaprasza nas, że możesz być na codziennej mszy świętej, możesz odmówić różaniec, możesz pójść pomodlić się, czy porozmawiać z Panem Bogiem o swoich sprawach codziennie w jakimś określonym czasie. Możesz przeczytać kawałek dobrej książki i czynić to, co możesz dla innych. I to jest pełnia chrześcijaństwa. Nic więcej. I czy to jest na katechomenat, czy to jest odnowa w Duchu Świętym, czy to jest droga właśnie, czy w Opus Dei, czy w każdej przestrzeni, nie wiem, spotkałam się kiedyś też z innymi, czy siostry modlące się w Laskach. Przecież co one robią? One, zwykłe dziewczyny, które przychodzą i chcą służyć ubogim, tym, którzy nie widzą. Ale zaczynają dzień od modlitwy, oddania tego wszystkiego Panu Bogu. Czyli różne są dary, różne są drogi, ale to jest jeden Kościół. No, jak pytasz o wspólnotę, to jest fantastyczne. No ale na to wszystko, ja myślę sobie, że nie byłoby tego wszystkiego. Wiesz, nie byłoby tego wszystkiego, gdyby Pan Bóg tak nie chciał, oczywiście, gdyby nie wierność Polski Maryi. I gdyby nie Jan Paweł II, bo też tak się złożyło, że pamiętam, jest teraz rocznica okrągła tego spotkania z młodzieżą w Warszawie w 79 roku. To było 3 czerwca po tej mszy na Placu Zwycięstwa o modlitwę o zesłanie Ducha Świętego. Ja byłam, nawet trzymałam jakiś sztandar w imieniu Warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej. Stałam tuż przy ołtarzu i pamiętam, co mówił do nas Ojciec Święty i do czego zobowiązał. I może to jest tak, że ja sobie w życiu nic nie wymyśliłam i tak jak słyszę na przykład teraz pracując w różnych spółkach, miejscach takich też poza domem, niestety sytuacja ekonomiczna mnie zmusiła do tego i słyszę, jaką ludzie mają mentalność, jak mówią, robię karierę, idę tam, bo mi się to opłaca, bo zrobię tu ten krok, to będę tam miał coś więcej. Nie wiem, jakieś takie cały czas męczenie się, szamotanie gdzieś.
I naprawdę, wierzcie mi, no mówię z perspektywy tych 20, 30

20 lat. Naprawdę, ja tego po prostu w ogóle nie zaplanowałam. I patrzcie, to do mnie przyszło. I to jest tak, że jeżeli się stara budować z Panem Bogiem, stara, bo to nie znaczy, że taki ja nie jestem żadnym, po prostu staram, upadam, idę dalej, też mam słabości różne, ale po prostu staram się codziennie powierzać to wszystko, co robię. I Pan Bóg przychodzi, tak, z sytuacjami, okolicznościami. I tak widzę budowanie wspólnot. Nie wymyślił. Natomiast to pragnienie, to jest łaska Boża. I ja myślę, że teraz w Polsce to pokolenie, mając dojrzewające dziewczynki, właśnie dorastającą młodzież, widzę. Z jednej strony tak czas taki liberalny, wszystko można, koncerty, popkultura, która się nas wlewa z tym wszystkim dobrym, z tym wszystkim złym często. I ta młodzież, ale ona... Myślę sobie, że szuka tak samo, ale łaska Boża myślę, że jest nawet większa, bo po prostu ten czas jest trudniejszy i naprawdę namawiam do takiego szukania, bo Pan Bóg się daje znajdować na każdym etapie i w każdym położeniu.

0: co dostałaś we wspólnocie, czego tylko, co tylko ona może dać? Co wspólnota ci dała?
1: Wspólnota na pewno przede wszystkim, to tak jakby zacznę od tego, co mówił właśnie wójt Tadeusz Federowicz, że jesteśmy, my jesteśmy, każdy z nas jest taki kamień, który jest tak jak kamień, taki z kamieniołomu, kanciasty, sztywny, taki ostry. Po prostu tacy jesteśmy. I dopiero trzeba zobaczyć, jak kamyczki w górskim potoku są gładziutkie, tak leżą, one nam się podobają, są takie obmyte wodą i nie ranią. Można przejść, nie zraniąc stopy po nich. I troszkę jest tak w życiu. I to dają wspólnoty. Po pierwsze, że człowiek, który tak, po pierwsze myślę sobie tak, jak idę do wspólnoty, to tam są tacy ludzie podobni. Idziemy razem do Pana Boga, no już prawie święci, tak cudownie. No a tu się okazuje, że ten ma taką charakter, ten ma inny. Krótko mówiąc, wspólnota uczy takiego po prostu ścierania się. Przede wszystkim, właśnie pytasz o wspólnotę, przecież podstawową wspólnotą akurat mi jest dane żyć w rodzinie. I to naprawdę jest takie codzienne ścieranie się charakterów, przyzwyczajeń, oczekiwań, pragnień. I to samo jest w każdej wspólnocie. Mechanizmy są podobne. To znaczy, że idziemy jacyś tacy przekonani o swoim ja, swoich racjach, a tu inny lepszy, a ten robi coś szybciej, a ten może lepiej się modli. Ja nie zapomnę, jak w tej wspólnocie odnowy w Duchu Świętym Adonai mieliśmy takie, prawda, kto będzie prowadził od strony muzycznej. Ten chciał grać na gitarze, a ten chciał... No i niby to wszystko jest w dobrym celu, ale te same mechanizmy ludzkie wychodzą. Po prostu to, co zaczęliśmy naszą rozmowę od tego, że po prostu w każdym z nas, no już taki jest jakiś oślin, no chcemy być jak osoby, tacy no jednak błyszczeć i być ci dobrzy i tacy gładcy i tacy mądrzy i tacy święci, a tacy przecież nikt nas taki nie jest. Więc właśnie, o, pytasz, co daje wspólnota, ściera. Jeżeli zaufasz i oddasz tych ludzi i tak powiesz, Panie Boże, ten jest ode mnie lepszy, ten lepiej gra, ten lepiej śpiewa, a ten mnie denerwuje, ten jest jakiś niepozbierany, ale przyjmę to, czyli uczy akceptacji. Ja nie wiem, dlaczego tak ci ludzie, prawda, funkcjonują, ale ja się staram, a jak mam trudność, modlę się za tą sytuację czy osobę. I to też fantastycznie, naprawdę leczy nasze serce, bo nie ma. Ja mam na przykład akurat, wiem, że mam taki jakiś zmysł krytyczny i zawsze miałam z tym trudność. Tak jakby spotykałam człowieka, ocena, koszmar. To po prostu tak w ogóle nie można. No i właśnie, co mi daje wspólnota? Uczy cierpliwości. Uczy nie wyrażania swojego zdania jako pierwszego. Uczy ustępowania miejsca też temu innemu. Bo zawsze sobie pomyśl, zawsze będzie lepszy od ciebie i gorszy od ciebie. Ja myślę, że to jest taki rys, który jest strasznie ważny. A też uczy tego, to co chcę powiedzieć, że w życiu naszym jest tak, jak widzę, dlaczego ta wspólnota przetrwała. Mówię o Adonai teraz. Wydaje mi się, że to jest tak, że jeżeli my damy tą swoją wodę ewangeliczną do tych stągwi, to znaczy po prostu właśnie trwać. Tak samo w innych wspólnotach. Przyjdę na modlitwę, nie chcę mi się modlić, nie mam co Panu Bogu powiedzieć, ale oddaję Mu czas. Wobec tego stoję przed Nim i milczę, ale On wie, że mi zależy. Czyli tak, oddać w życiu czas dla Boga i oddać siebie w tych różnych zaangażowaniach wspólnotowych dla Pana Boga, to jest tak, że On potem daje stokroć więcej. W różnych formach. My nie wiemy, jak to przychodzi, ale przede wszystkim, ja właśnie to tak widzę. To jest taka łaska, która się wylewa. Znaczy, Pan Bóg stokrotnie odpowiada na nasze malutkie kroczki do Niego skierowane.
0: A sakrament małżeństwa?
1: Sakrament małżeństwa... Robercie, zadajesz po prostu dzisiaj mi jakieś milowe pytania... się uśmiecham, bo rzeczywiście chyba o każdym można by całą książkę napisać. Zresztą taki miałam pomysł. Pytasz o sakrament małżeństwa, to ci powiem, że mam cały czas, noszę w sobie pomysł na książkę pod tytułem taki trochę śmieszny, skazani na siebie. Tak, bo ja doświadczyłam takiego, że właśnie się modliłam o mojego męża i rzeczywiście mój mąż do mnie przyszedł. Mogę tylko powiedzieć tyle, że najpierw było tak, że moja mama mówiła do mnie tak: słuchaj, jest takie duszpasterstwo środowisk twórczych, ja byłam na studiach, miałam swoje grono, swoich przyjaciół, dziewczęta, chłopaków, bardzo było mi wszystko dobrze. A moja mama mówi: słuchaj, chodź, tam przychodzi taki bardzo przystojny młody człowiek. No a w tym wieku po prostu, jak mówi tak mama, to że to jest bardzo byłe rozsądne, nigdy tak jak się tam swata nie robi. Ja mówię: mamo, no ja cię bardzo przepraszam, no jesteś kochana, bardzo cię szanuję, ale ja naprawdę właśnie pędzę, bo na spotkanie i nie mów do mnie więcej żadnych takich propozycji. I się tam oczywiście nie pojawiłam, ale słuchajcie, można się uśmiać absolutnie, że jak Pan Bóg, i dlatego użyłam w tytule tej mojej domniemanej książki słowo skazani na siebie, po prostu jak Pan Bóg chce coś przeprowadzić, to przeprowadzi. Wyobraźcie sobie, że zorganizowałam, to było jakieś pół roku od tego znamiennego zaproszenia ze strony mojej mamy, żeby się gdzieś tam z nią wybrała i zobaczyła jakiegoś przystojnego chłopaka. Zrobiłam ze swoimi przyjaciółmi bal na 200 osób, który nazwaliśmy Bal Ostatniej Szansy. Nie wiem, byłam na drugim roku studiów. I właśnie na liście gości, bardzo szczegółowo dobranej, między innymi jedna wspólna zadała mi pytanie, czy może przyprowadzić takiego chłopca, bo właśnie on tutaj jest, bo tutaj nie był w karnawale w Warszawie, bo coś. I ja się najpierw nie zgodziłam, powiedziałam, że to jest po prostu bal, już jest ścisła lista. A potem stwierdziliśmy, no dobra, jeden chłopak się przyda do tańca. I to był Jaś, to znaczy mój mąż został mi przeprowadzany na bal, który jeszcze nazywaliśmy Balem Ostatniej Szansy. I właściwie żeśmy spojrzeli na siebie od pierwszego wejrzenia. I ja wiedziałam, że to jest ten człowiek. Chociaż wtedy mi się jakoś, nie wiem, nie podobał, jak był ubrany. W ogóle mnie denerwowało, a wiedziałam, że on... Ale twarz i jego sylwetka, wiedziałam, że to jest on po prostu. To jest może niewiarygodne, ale prawdziwe. I jak wiele małżeństw, słuchajcie, rozmawiam z ludźmi i mnie to fascynuje, bo wiemy, są różne próby. Tyle pytasz o sakrament. Właśnie, no trwają ludzie, ale też się niestety drogi ludzkie rozchodzą. Niestety coraz częściej. Natomiast ci, co trwają, jak pytam o te początki, to ile ludzi, tyle historii mniej więcej takich pod tytułem Kościół, mama i bal. To znaczy zawsze jakaś jest historia, że już mieli się rozstać, bo już coś tam jechali jakimiś innymi pociągami gdzieś, a jednak się gdzieś spotkali w świecie. No i właśnie są do dzisiaj, mają dzieci, mają różne historie, trudności, ale się kochają i są. I po prostu to jest cudowne, że to jest jeszcze raz, to jest. Pytasz o sakrament. Sakrament jest podstawą. Ja bym powiedziała, że sakrament małżeństwa, doświadczenie nasze, to jest to takie ziarenko. I rzeczywiście myślę sobie, że to jest taka niewidoczna przestrzeń, bo tak, wiesz, niby co się takiego w małżeństwie dzieje? Tak samo ludzie żyją bez ślubu, no i to jaka jest właściwie różnica? Co to jest papierek, jakiś konwenans? No ale widzi się, okazuje się, że ja doświadczamy tego z moim mężem, że sakrament małżeństwa daje jakąś nieprawdopodobną siłę właśnie do tych zwykłych, ale wielkich rzeczy. Na przykład, żeby ustąpić ze swojego snania. Na przykład, żeby mimo zmęczenia przywitać własnego męża, jak wraca z pracy i nie opowiadać od razu od progu, ile dzieci jest chorych, a ile jest kłopotów, a że nie ma pieniędzy na koncie i tak dalej. Tylko, nie wiem, przyjąć go, dać mu chwilę oddechu. Sakrament małżeństwa daje siły, żeby mimo zranień, które po drodze są, słownych często, nie wiem, tak człowiek ze zmęczenia, jakaś potyczka słowna, jakieś rzeczy, różnice w spojrzeniu, w wychowaniu dzieci, różne różnice, każdy z was wie, jak to jest. Mimo tego, to jakoś, jak się to odda Panu Bogu, to jest tak jakby dobra, taki ten pilot, tak, że, czy gumka do ścierania. Ja uważam, że to jest takie doświadczenie, że to jakoś się tego nie pamięta. A jakbym tak myślała sobie o tej samej sytuacji i zaczęła tak drążyć, tak co on mi wtedy powiedział, czy ja jemu, co te słowa i tak psychologicznie to rozprawia. Boże, ile zranień, to naprawdę można upaść i koniec. A tu jest łaska sakramentu, idziemy dalej, tak? Zapomina się o tym. Mało tego, potem jest jeszcze lepiej, jakieś oczyszczenie następuje. Poza tym sakrament małżeństwa i w ogóle miłość w małżeństwie to jest najlepsze, co można dać własnym dzieciom. Dlatego, że ja jestem przekonana, że jak jest dobrze między mężem i żoną, że oni się kochają, pomimo trudności, pomimo różnic, wiadomo jaka jest dynamika życia, ale chcą być razem i się starają o tą miłość, to te dzieci, choćby, nie wiem, tysiąca rzeczy nie miały, one są inne. Znaczy, ktoś mówi, że twoje dzieci tak uśmiechają w oczach, one są zawsze uśmiechnięte. Przecież naprawdę wielu rzeczy nie mają, nie wiem. Ja nie wiem, właśnie po ludzku to nie jest tylko cecha osobowościowa. Moim zdaniem to są owoce sakramentu małżeństwa, że po pierwsze ma człowiek siłę się kochać, my jesteśmy już 20 lat, nie jest tak dużo może, no ale jednak 20 lat, no 20 lat z jednym człowiekiem i muszę powiedzieć, że kocham go chyba coraz bardziej, mi się wydaje. po prostu to jest, no to jest takie, no właśnie, no pytasz o sakrament, no siła, moc.
0: To prawda, że zakochani rodzice mają ładniejsze dzieci niż wszyscy inni w okolicy. W jakiej intencji się pomodlimy?
1: Chciałam prosić o modlitwę, tak, po pierwsze za tych wszystkich, którzy prosili mnie o modlitwę w ostatnim czasie. Jest wiele osób, które mają rodziny, dużo dzieci przyjmują, mają problemy z pracą. Wiesz, straszny problem się zaczął dziać. O to, żeby po pierwsze wytrwali w Panu Bogu, żeby znaleźli ludzi, którzy dadzą im pracę, żeby mogli utrzymać te dzieci i rodziny. Też chcę się pomodlić za młodych, którzy błądzą, którzy myślą, że tak po prostu będą mogli na życie przeżyć na próbę, mieszkają ze sobą, żyją jak mąż i żona, nie mają sakramentu. O to, żebyś Panie Boże ich otworzył, na to dał im takie pragnienie, właśnie głód sakramentu i wiary w Ciebie, że to nie jest tak samo. To jest po prostu pomyłka kompletna.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
1: któryś jest w niebie,
0: święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Agnieszka Jackowska. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem, szczęść Boże, wszystkich pozdrawiam.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: Robert Tekieli, witam serdecznie. Naszym gościem jest ksiądz Jan Perszon, kapłan, profesor teologii fundamentalnej. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, szczęść Boże, kłaniam się.
0: Aby człowiek dopełnił swej miary, doszedł do swej wielkości wpisanej mu w naturę, musi odnaleźć sens życia i sens śmierci. Rozmawiamy trzeci raz, rozmawialiśmy wcześniej o kaszubskiej sztuce umierania. Dowiedzieliśmy się o tym, jak umierają mnisi. Rozmawialiśmy o współczesnym zdziczeniu śmierci, o śmierci zepchniętej na margines. Rozmawialiśmy o śmierci w make-upie, śmierci w makijażu. Ja to nazywam, Europa to dla mnie uśmiechnięta rozpacz, tak? Z tyłu liceum, z przodu muzeum, tak? Ktoś, kto gdzieś zagubił sens. Czy rzeczywiście tak jest, jak w tym cytacie na samym początku powiedziałem? Wielu ludzi wcale nie musi odnajdować sensu życia, nie odnajduje sensu śmierci, ucieka przed tymi sprawami. Dlaczego jest takie kategoryczne sformułowanie, że człowiek musi odnaleźć sens życia i sens śmierci, aby dopełnił miary, doszedł swej wielkości wpisanej mu w naturę?
1: To oczywiście odsyła nas troszeczkę do świętego Jana Pawła II i jeszcze mocniej do papieża świętej pamięci Benedykta XVI, który wprost w swoich kazaniach, ale także dokumentach, które jako głowa Kościoła ogłaszał, po prostu mówił: Jezus jest sensem. I chodzi nie tylko oczywiście o słynny prolog Ewangelii według świętego Jana, słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami, który to tekst czytamy i rozważamy w Kościele w pierwsze święto Bożego Narodzenia, ale chodzi o coś ważniejszego, mianowicie, że ten Logos, ten Bóg, który stał się człowiekiem, to jest rozum, to jest plan, to jest sens, to jest pewien ład. I jeżeli pan redaktor pyta o to cudowne, piękne takie wyrażenie, że człowiek, żeby dojść do pełni, musi, powinien, trzeba, w naturze jego jest pytanie o sens, nie tylko poszczególnych zdarzeń, czy tego, co widzi, co słyszy, co przeżywa, ale także całej rzeczywistości. I gdybyśmy sięgnęli do historyków kultury europejskiej, pewnie bardziej anglosaskiej, ale także autorów publikujących we Francji, historyków kultury śmierci, obrzędów, miast, wsi. Z naszej strony nawet można by rzec znany przed laty polityka, wcześniej historyk Bronisław Geremek badał na przykład sposoby radzenia sobie ze śmiercią i pochówkiem, i zarazy, i życie miejskie we Francji i napisał na ten temat kilka monografii, bardzo zresztą ciekawych. Dlatego później miał taką łatwość w nawiązywaniu kontaktów ze środowiskami pewnie bardziej liberalnymi na Zachodzie. Ale człowiek jest istotą, która pyta dlaczego. W momencie, kiedy nie ma tego dlaczego, nie ma zdziwienia, zadziwienia życiem, światem, także tajemnicą cierpienia i zła. Jak ktoś się temu nie dziwi, to właśnie jest ślepy nie tylko na jedno oko. I w tym sensie człowiek z natury, można by rzec, jest ciekawy świata, jest otwarty, jak to przez wieki pisali wielcy geniusze kultury chrześcijańskiej, na transcendencję, jest w pewien sposób homo religiosus, i jest niejako wielkim znakiem zapytania sam dla siebie, co ja tutaj robię, kim ja jestem, kim powinienem być, kim mam się stawać, jak dojrzewać ku pełni człowieczeństwa. Myślę, że nasza cywilizacja techniczna i bardzo mocno wychylona w stronę tego, co materialne, co zjawiskowe, tylko zewnętrzne, a uciekająca w ogóle od poważnych pytań i myślenia o życiu, o człowieku w takiej perspektywie właśnie tego, kim jest człowiek, co to znaczy być człowiekiem, co to znaczy żyć po ludzku, zachować się po człowieczemu. Ta cywilizacja nasza jest bardzo zagubiona i właściwie niszczy, rani swoje dzieci, że tak powiem. Oczywiście nie ma kogoś takiego jak cywilizacja, są poszczególne osoby, ale od pewnie wielu, wielu lat możemy mówić o tym, że wchodzimy w coraz głębszy kryzys i nie widać żadnego dynamizmu, czy trendu, czy myśli takiej mocniejszej wspólnoty, która by mogła się temu przeciwstawić. Ja wróciłem dopiero co z rekolekcji parafialnych takich przed Wielkim Postem na Kaszubskiej Wsi, powiat Puck, Tyłowo. A i to, co jak już wracałem wczoraj wieczorem do siebie tutaj, to co mnie jakoś tak frapowało, mało młodych, mało dzieci, a tam są dzieci, tam jeszcze się rodzą, tam jeszcze są pełne rodziny. Więc świadomość, że część choruje, bo teraz te infekcje, ale pytanie, co się dzieje z tymi młodszymi, skoro ich jest niewielu, a dominują ludzie dojrzali, no, trochę młodych małżeństw. Pomyślałem sobie, no już nawet na tej tradycyjnej kaszubskiej wsi, gdzie ze swobodą się rozmawia po kaszubsku, przed kościołem, w kościele, wszyscy się cieszyli, kiedy pewne frazy wypowiadałem w tym języku naszym rodzimym, etnicznym, kaszubskim. O, i gdzieś stawiamy pytanie, także na początku Wielkiego Postu, kim jest człowiek, bo jak nie stawiamy tego pytania, jak udajemy, że wszystko jest jak jest i kto stawia pytania, ten ma kłopot, ten sobie robi problemy. Trzeba żyć chwilą obecną, czyli wrażeniami, czyli ten człowiek, który chce doznawać, ale nie myśleć. Czyli uciekamy jakby przed samą naturą człowieczeństwa, przed wielkością, która została człowiekowi zadana przez Stwórcę, i przed relacją, która jest zasadnicza, podstawowa, bo jeżeli pisał jeszcze jako kardynał Ratzinger, nie, jeszcze wcześniej jako ksiądz profesor Ratzinger, późniejszy Benedykt XVI, jeżeli człowiek odcina się świadomie i nie bierze pod uwagę Stwórcy, to wtedy pozostaje bez odpowiedzi na to pytanie, kim jest. Po prostu nie wie, kim jest. I u świętego Jana Pawła II to było wręcz, można by powiedzieć, motywem wiodącym. Bez Chrystusa człowiek nie rozumie ani skąd pochodzi, ani kim jest, ani jak

jaka jest jego godność, ani jakie jest jego powołanie i przeznaczenie. Bez Chrystusa człowiek nie może tego rozpoznać. I w tym sensie zapomnienie o Bogu, który jest stworzycielem i miłośnikiem stworzenia, prowadzi nieuchronnie, chociaż w obiegu publicznym nie ma tego typu pewnie wynikania. Politycy takim językiem nie mówią, publicyści bardzo, bardzo rzadko, w każdym razie mainstreamowi pewnie uciekają, żeby ludzi nie martwić, nie niepokoić i nie zmuszać do wysiłku intelektualnego, bo to nie trzeba być ochrzczonym ani wychowywanym w wierze katolickiej, czy w kościele prawosławnym, protestanckim, czy w innej religii. Wystarczy po prostu myśleć. Gnoti se auton. Grecy napisali na świątyni chyba Ateny w Atenach i poznaj siebie samego. To jest coś naturalnego. Jeżeli uciekamy od tego pytania, to wtedy po prostu błądzimy jak dzieci we mgle i nie żyjemy w pełni po ludzku, nawet wtedy, kiedy ktoś nie odnajdzie Boga. Nawet wtedy, kiedy nie spotka żywych świadków Chrystusa, którzy by go pociągnęli do źródła życia. Ten człowiek nie będzie tak zupełnie żył poniżej człowieczeństwa, dlatego że będzie się zmagał. Przecież istnieją cała plejada ludzi, którzy nie doznali łaski wiary, o tak to nazwijmy, nie doszli do wiary, a jednak bardzo głębokie zmaganie się z tym pytaniem, dlaczego człowiek ma takie kłopoty, skoro miałby być zwierzęciem tylko albo jakimś wyżej rozwiniętym ssakiem. Myślę, że ci zakonnicy francuscy, których opisywał i których nawiedzał, będąc po kilka miesięcy w klasztorach benedyktynów, czas umierania Nicolas Dia, ostatnie dni życia mnichów, oni pokazują, że jest coś takiego jak ukierunkowanie egzystencji na Pana Boga i próba właśnie w sposób wspólnotowy życia zwyczajnego, bardzo prostego, właśnie dlatego, że takie proste i ubogie ono jest bardziej pewnie to życie otwarte na obecność Pana Boga, który się nie narzuca. Całe życie, które dlatego święty Benedykt napisał regułę, Benedykt z Nursi, to życie jest spełnione nawet wtedy, kiedy mówiliśmy o tym, że mnisi ciężko chorują, że zdarzają się u nich depresje, że mają, tak jak my wszyscy, jakąś formę lęku przed śmiercią. Jeśli pan redaktor pozwoli, to ja zacytuję właśnie z tego opactwa Encalco wypowiedź jednego z mnichów, który dziennikarzowi powiedział, oczywiście chorując na nowotwór: świadomość, że w taki sposób dotknęła mnie choroba, dała mi pewną nadwrażliwość. Zdaję sobie sprawę z tego, jak dalece jestem niczym. Jednocześnie nabiera ono pełnego znaczenia. Jasno sobie teraz uświadamiam, że moje życie jest kruche, że wszystko ma swój koniec. Trzeba jednak powstać i zmagać się o życie. Mam tremę przed śmiercią, tak jak kiedyś przed egzaminem. Rozmiar tego, co czeka nas w niebie, jest oszałamiający. W tej wielkości mam jednak do spełnienia jakąś rolę. Już tu, na ziemi, wszystko, co robię, przygotowuję to, czym będę żył w niebie. Ale to mnie przerasta. Zyskałem świadomość niewiarygodnej niezmierzalności tego, co mnie czeka

po drugiej stronie. Ten cytat z umierającego, ciężko chorującego mnicha rok przed śmiercią, bo potem ten guz mózgu tam się powiększał i nie miał już możliwości swobodnie mówić, ani myśleć, ani funkcjonować. Inni opiekowali się nim, bracia młodsi. Nam pokazuje, że odpowiedź na pytanie, dlaczego człowiek ma ze sobą tyle problemów i dlaczego nasza kultura, nasze życie społeczne, nasze życie rodzinne, towarzyskie, artystyczne, ba nawet polityczne pewnie i gospodarcze, jest tak obolałe, tak poranione i tak, można by rzec, mało szczęśliwe. Ta odpowiedź jest bardzo prosta. Poprzez to, że nastąpił tak gwałtowny rozwój techniczny, technologiczny, medyczny, myśmy oddalili się od siebie. Myśmy zapomnieli pielęgnować człowieczeństwo i je przeżywać w relacji do tego, co zostało nam dane jako objawienie, w relacji do naszego Stwórcy i Odkupiciela. Jeśli pan redaktor pozwoli, to ja dzisiaj chciałem troszeczkę, ponieważ w tej książce Diata, Czas umierania, ostatnie dni życia mnichów, pojawiał się, myśmy do tego nawiązywali, ten element, od którego nie da się uciec, mianowicie medykalizacja naszej mentalności, a więc takie społeczne przeświadczenie, że priorytetem życiowym jest zdrowie, tak zwane zdrowie, bo w pełni, w 100% pewnie zdrowych osób jest bardzo niewiele albo w ogóle ich nie ma. No i z tym się wiąże oczywiście inwestycja w życie pomyślane tylko na poziomie funkcjonowania biologicznego, społecznego i psychicznego, ale już bez albo z pominięciem, milczeniem o wymiarze duchowym. I w tych zakonach, które Nicolas Diat odwiedzał i w których bywał, właśnie po to, żeby obserwować, jak oni, ci mężczyźni, którzy życie poświęcili Bogu, którzy kiedyś kończyli jakieś studia, potem nieraz nawet karierę zawodową i odkrywali powołanie do życia mniejszego, do życia w odosobnieniu, ale we wspólnocie, do życia, które całe byłoby bezpośrednio skierowane na chwałę Bożą, czyli ad majorem Dei gloriam, a to życie jako laus Dei w swojej prostocie tych mnichów promieniowało na całą kulturę przez, no myślę, że prawie 1500 lat, bo właściwie do niedawna, jak obserwowałem w ostatnich trzech dniach, bo tam pogrzeb dzisiaj w tej wiosce, w której miałem rekolekcję, wieczorny różaniec w kościele i te wspólne modlitwy, a wczoraj wieczorem tak zwana pusta noc i jeszcze śpiewy żałobne i pewnie dzisiaj po pogrzebie takim wiejskim, gdzie właściwie kilkaset osób się gromadzi, cała rodzina się zjeżdża. Takie naturalne. Umarła staruszka, chorowała kilka tygodni w domu, pewnie w asyście swoich najbliższych, oddała ducha w modlitwie. Bez tej całej kultury szpitalnej, można powiedzieć, udało się jej umierać dobrze, umierać w domu, umierać w klimacie wiary, właśnie w tej rzeczywistości, która nas na świat przysłała, czyli w obecności Bożej. I w związku z tym, że nasza mentalność stała się bardzo taka biologiczna, właściwie co zrobiliby przypadkowi przechodnie, gdyby pan redaktor czy ja, idąc ulicą, nagle przewrócił się i tracił przytomność. No wszyscy zadzwonią

po karetkę, pogotowie. Prawie nikomu już nie przyjdzie do głowy, że może by jeszcze księdza. Bo jeżeli tam medalik ma na szyi, czy w kieszeni, czy gdzieś jakiś krzyżyk, no to nie zawadzi. Ale nie, zostaliśmy już tak wykształceni, uformowani, że trzeba ratować w każdej sytuacji. I pan Diat, autor tej książki, pokazuje, że nawet w klasztorach kontemplacyjnych, nawet we wspólnotach mnichów, którzy chcą żyć i umierać każdego dnia i każdej nocy, chwalić Boga swoją egzystencją, ale potem chwalić Go na wieki w chwale w domu Ojca. Oni mają z tym ogromny problem, dlatego że kiedy jeszcze się tli życie umierającego zakonnika, wtedy nauczyliśmy się wzywać karetkę pogotowia i jeden z tych opatów mówi, czy 90-letni brat cierpiący na ciężkie zapalenie płuc nie powinien powrócić do Boga. Trudno mi się sprzeciwić decyzji medycznej. Lekarze mają władzę opóźniania ostatecznego spotkania zakonnika z jego Stwórcą. Często jest taki sam scenariusz. Z chwilą, gdy wzywamy służby ratownicze albo pogotowie, tracimy kontrolę nad chorym, no i uniemożliwiamy mu dobrą śmierć, taką, która będzie powierzeniem konającego we wspólnocie modlitwy Bogu, który to życie dał, życie się dopełnia i to życie do Niego, do Boga wraca. Kiedy nasz infirmarz, mówił ten opat Dawid, widzi podjeżdżającą karetkę z bratem, którego wcześniej kilka dni zabrano do szpitala, nikt go o tym nie informuje, nikt go o tym nie uprzedza. A więc i mnisi także stracili, można by powiedzieć, własną śmierć i cenne godziny. Zanim lekarz zdobył się na przyznanie, że nic już nie może zrobić, myśmy stracili szansę, żeby być z naszym bratem i powierzać go Bogu, pomagać mu przejść szczęśliwie do wieczności. Medykalizacja mentalności społecznej, medykalizacja właściwie każdego wymiaru życia, przekonanie, wierzenie, że trzeba za wszelką cenę, ostatnie resztki życia, ktoś umiera, ktoś kona, jeszcze podtrzymywać, to z jednej strony jest taki paradygmat medyczny, ale od strony, byśmy powiedzieli, humanistycznej, pozostaje pytanie, czy to powinien być priorytet, czy da się jak w jakikolwiek sposób ocalić tę wielką tradycję śmierci pomyślanej, traktowanej jako migratio ad dominum, jako wędrówka, powrót do Pana. Ja chciałem to pytanie tutaj postawić z tego tytułu, że w tradycyjnej religijności, pobożności podlaskiej, kaszubskiej czy innej, tam gdzie mamy pewne zakorzenione od wieków społeczności, gdzie pewne elementy tej kultury sprzed 100 lat, czy 200, czy 300 się jeszcze zachowały, że mówiąc o medykalizacji, my musimy od razu powiedzieć, że to wpłynęło na nas w sposób decydujący. Mianowicie potęga medycyny i nowe odkrycia spowodowały, że taką iluzję nieśmiertelności. Nie wiem, czy pan redaktor się ze mną zgodzi, ale właściwie ktoś umiera,

0: I wtedy wszyscy dookoła mówią, gdyby lekarze, gdyby diagnoza była szybciej, gdyby to, gdyby tamto, to by jeszcze żyła, to by jeszcze żył, a tak nie było możliwości uratować człowieka przed śmiercią. Otóż nie da się definitywnie uratować człowieka przed śmiercią, ponieważ jesteśmy istotami śmiertelnymi, można by rzec, z oczywistych biologicznych powodów, a jednocześnie jesteśmy nieśmiertelni, ponieważ Bóg, stwarzając człowieka, obdarzając go życiem i istnieniem, daje nieśmiertelną duszę i moglibyśmy powiedzieć, nigdy się tego swojego stworzenia nie wyrzeka.
1: Tak, ale ta nieśmiertelność mniemana i oczekiwana to jest skandal nowożytności, tak? No bo ci ludzie mają pretensje do Boga, którego nie ma, że nie może człowiek żyć, być nieśmiertelny. No, to się zaczęło już, nie wiem, znaczy pierwszy moment to jest postawienie człowieka w centrum, tak? A drugi moment to jest tej tęsknoty świata tylko biologicznego, to jest Frankenstein, tak? Doktor Frankenstein i jego zlepiony z kawałków ludzi potwór, któremu prąd elektryczny z błyskawicy miał dać życie. I tę tęsknotę za golemem, za tym, że będziemy stwórcami, że ta tęsknota UFO to jest dokładnie ten sam fenomen samotności i przecież oni przychodzą, te demony pod... bo nie zawsze oczywiście UFO to demony, tak? Czasami to zwykłe służby specjalne albo wojsko, ale kiedy się rozmawia z tymi osobami, które doświadczyły tych spotkań, no to w sposób oczywisty miały one kontakt ze złem. I sekularyzacja zbawienia, czy to ten proces nowożytny, tak, który teraz przyspieszył, bo ojcze, ja pamiętam lata 80., kiedy stan wojenny rozbił Polaków. Ja wtedy chodziłem na takie praktyki. Jestem z wykształcenia geografem i po całej Polsce chodziłem i po Lubelszczyźnie, i po Podlasiu, i po Podkarpaciu. I dosłownie na moich oczach w ciągu kilku lat zniknęły te ławeczki przed domami, na których ludzie siedzieli, grali na grzebieniu, na harmonii, gdzie się spotykali. I jedna z piosenek popkulturowych to w kilku słowach zawarła. Szyby niebieskie od telewizorów, tak? Nastąpił proces, który na przykład w Górali, tak? Zakopane, stamtąd mam informacje wewnętrzne, gdzie ta wiara głęboka, integralna od pokoleń załamała się w jednym pokoleniu i Zakopane stało się zagłębiem heroinowym. Nagle potrzeba ucieczki, tak? Stała się czymś dojmującym. I teraz ja nie chciałbym już analizować tego pojęcia sekularyzacja zbawienia, ale to jest nie tylko wyzwanie dla kultury, ale dla żywej wiary każdego człowieka. A ojciec w którymś z naszych spotkań wcześniejszych powiedział o ruchach żywej wiary. Chyba o średniowiecze chodziło. Tak, o średniowiecze. Kobiece ruchy mistyczne, zakony żebracze, pobożność masowa, te stowarzyszenia i bractwa dobrej śmierci i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jakie były jeszcze ruchy żywej wiary? Jak my możemy się, czego my możemy się spodziewać? Bo czy Pan Bóg zostawił zachodnią kulturę już samej sobie? Czy nie będzie świętego Franciszka, tak, który wlał nowego ducha w Kościół? Ja oczywiście upraszczam, tak, ale chodzi mi o to, że czego mamy wyglądać? Jakie ruchy żywej wiary może jeszcze ojciec tak z pamięci przywołać tutaj nam?
0: Działały przez wieki bractwa. Myślę przede wszystkim o kulturze miejskiej, gdzie były bractwa cechowe, gdzie były właśnie bractwa na przykład świętego Wincentego, a

15 kilometrów do kościoła. Ludzie mieszkają, są wioski, są jakieś tam małe pustki gdzieś w lesie, kilka domów, jakiś bartnik mieszkał. Kiedy przyszły zaspy, kiedy przyszły mrozy, jak oni mogli na mszę świętą? No nie mogli, no nie dało rady. A oni mieli bardzo głęboką relację, byśmy mieli osobistą, wspólnotową, rodzinną wiarę, która się modliła. I oni na Wielkanoc, jeżeli lody puściły, to się wybierali ci dorośli, ci starsi, ci, którzy mieli siłę. Dzieci małe, kobiety, które miały piątkę, dziesiątkę czasami dzieci, karmiły te dzieci, one też nie były w stanie uczestniczyć. Proszę zauważyć, że my mówimy o zupełnie innym świecie, którego nie ma, ponieważ nie było możliwości komunikacyjnych, nie można było dojechać, nie można było dojść, a Kościół egzystował, żywa wiara kwitła w domu, czyli ta idea kościoła domowego, ponieważ my żyjemy w zupełnie innym świecie, nie da się tego odtworzyć, nie da się tego reaktywować, nie da się wrócić do tamtych czasów. Bardzo dobrze, że się rozwinęła medycyna. Bardzo dobrze, że mamy samochody. Super, że jest internet, ale z drugiej strony koszta, które ponosimy, jak pan redaktor mówił, są ogromne. I właściwie na pytanie, czy da się coś zrobić, odpowiedź brzmi: niekoniecznie to od nas zależy. Róbmy swoje. To jest tak, że ksiądz jest w jakiejś parafii długo, jest proboszczem na przykład na wsi, 10 lat, 20 lat, 30 lat, jest gorliwy, prowadzi różne wspólnoty, formy życia duszpasterskiego, charytatywnego, społecznego, a oni, jego parafianie, zupełnie bez jego winy, poganieją, nie dlatego, że nie mają wzoru wiary, że nie ma miłości, że nie ma doświadczenia żywej obecności Chrystusa, tylko dlatego, że zostaliśmy wystawieni wszyscy na działanie wynalazków, które nas psują i zmieniają po prostu relacje społeczne. Więc jeśli Pan Bóg zechce, jeśli Pan Bóg zechce, a my będziemy Go gorąco błagać, póki tu żyjemy, i służyć tak, jak możemy, i budować małe wspólnoty, to dokona także w tym świecie tak szalenie ztechnicyzowanym i wydawałoby się nieodwołalnie opanowanym przez niewielką grupę właścicieli koncernów medialnych i banków na świecie, bo tak to w praktyce wygląda. Jeśli Pan Bóg zechce, a my będziemy Jemu wierni do końca, ofiarując życie i śmierć Bogu o nawrócenie świata, to w którymś momencie opatrznościowa przemiana się dokona. Ale po ludzku rzecz biorąc, panie redaktorze, to, co nazywamy kulturą chrześcijańską, już nie wróci. Ja nieraz sądziłem, że jeszcze jak byłem trochę młodszy, że wytrwała praca, że wspólnoty, które założymy przy parafii, że droga neokatechumenalna, że oaza młodzieży i dzieci, że różne formy właśnie budowy, tworzenia tego kościoła domowego są w stanie niejako na nowo zainspirować i zdobyć miejsce, czy podyktować nawet warunki życiu społecznemu. Otóż wielcy ludzie, których czytaliśmy i których wspominaliśmy, między innymi arcybiskup Filadelfii, Charles Chapot i Benedykt XVI, jeszcze jako ksiądz profesor Ratzinger w latach 60. już mówił: przyszłość Kościoła to będą małe wspólnoty. Naszym zadaniem jest sprawić,

0: jeżeli będziemy żyli, żeby te małe wspólnoty były żywe, żeby płonęły Chrystusową miłością, żeby to były wspólnoty, gdzie jest adoracja Najświętszego Sakramentu, gdzie jest prymat Chrystusa, gdzie jest coś takiego jak te klasztory, gdzie ludzie, którzy będą totalnie pogubieni, poranieni, bezradni, ja bym powiedział wyalienowani od wszystkiego, co ludzkie, udręczeni własną niedolą i pustką, właśnie tym bezsensem, tak mówił wtedy profesor Ratzinger, ksiądz profesor Ratzinger, że oni wtedy w tej rozpaczy, w tej bezradności chwycą się, będą wiedzieli, że jest taka nieduża wspólnota. Nie mam pojęcia, czy to proroctwo się ziści. Nie wiem kiedy. Wiem tylko, że patrząc na tak zwany żywy kościół praktykujący w różnych miejscach naszego kraju, ale także przez lata gdzieś tam w Polonii kanadyjskiej i amerykańskiej, bo tam jeździł służbowo niechcący, gościłem rekolekcje i nieraz kazania i całkiem sporo, tysiące pewnie osób spowiadałem, że mamy do czynienia z kulturą, którą sami wytworzyliśmy, z techniką, która nas obezwładnia, która oczywiście czyni z nas demiurgów, którzy mogą praktycznie wszystko, tak im się wydaje, a jednocześnie, no można by powiedzieć, ma potencjał, potworny potencjał zabójczy, rozkładający relacje. To, z czego doświadczyłem, panie redaktorze, tam w tym Tyłowie, powiat Puck, czegoś takiego dawno nie doświadczyłem. Mianowicie ludzie świeccy, katolicy z księdzem, jak z rodzonym bratem, jak z najbliższą osobą rozmawiają, spotykają się, wchodzą na tę małą plebanikę, robią kawę, sprzątają, pytają, czy coś jest, czy coś nie jest. Wszystkie sprawy, właściwie taka prawie, bym powiedział, wspólnota rodziny Bożej. I ja dawno czegoś takiego nie widziałem. W dużym mieście jest to nie do pomyślenia. A na wsi tej tradycyjnej, gdzie trochę nowych oczywiście się buduje, bo tam Karlikowo, bo tam działki gdzieś budowlane, ale taka integracja. Oczywiście nie wszyscy, ale ci, którzy chcą jakby doświadczać, uczestniczyć w tym Bożym życiu, mogą tworzyć taką małą wspólnotę. To jest niewielka wspólnota. Jak jest większa, to jest troszeczkę trudniej, ale czy to jest gwarancja, że za lat 20 czy 30 tam będzie żywy kościół? Nie mam pojęcia.
1: Ale tak? ja mam inną intuicję, bo patrzę na Stany Zjednoczone i tam jest tak, że na przykład przemysł muzyczny chrześcijański, przemysł muzyki country, która nie jest wroga wierze, wprost przeciwnie, chociaż nie jest to oczywiście biznes wyznaniowy, tak? Ale że są tam jeszcze tak duże wspólnoty, które są w stanie utrzymać artystów mówiących ich głosem, mówiących o Bogu ich głosem, że nie dziwi mnie ten ruch MAGA, który nie jest ruchem wiary, ale jest jakoś ruchem wynikającym, ruchem, próbą naprawy instytucji. Nie wiem, czy kontrrewolucja może stworzyć, może zaleczyć jakby rany, które zadała rewolucja. Nie wiem, czy kontrrewolucja to może zrobić, ale z tych małych wspólnot, o których pisał papież Benedykt i o których ksiądz mówi, one łącząc się, jeśli jest ich masa, no to wytwarza się potrzeba też wartości wyższych. I teraz gdzie katolicy sięgają po informacje? No do mediów wrogich wierze, tak? Od 400 lat, od 1620 roku, odkąd powstał pierwszy dziennik liberalny, mamy do czynienia z walką z wiarą. Więc dlaczego mamy nie próbować, nie wiem, wyjść do artystów, zacząć nawracać ludzi sztuki i kultury, tak? Wychodzić do nich, pościć za nich i dawać Bogu szansę, żeby nawracał wielkie, wielkie talenty, wielkie umysły. Jak ksiądz do takiej intuicji się odnosi?
0: Znowu sądzę, że to jest ten ruch w Stanach Zjednoczonych, bo Stany są tutaj pod tym względem zupełnie czymś innym, jak pan redaktor mówi, niż my tutaj w Europie. Mamy zupełnie inne myślenie społeczne. Tamten tygiel wyznań protestanckich powodował przez cały czas tej istnienia Stanów Zjednoczonych, 200 ileś lat, że oni zachowali, przynajmniej część społeczeństwa zachowała takie poczucie obywatelskiej godności, obywatelskich praw, obywatelskiej odwagi. No i między innymi ten przepis, że posiadanie broni właśnie zapewnia palnej, jest dozwolone i zapewnia właśnie realizowanie tej wolności obywatelskiej, że nikt nie będzie mi groził. Pamiętam czasami stryjka, który mówi, jak przyleciał tutaj za czasów komunistycznych pierwszy raz po przygodach związanych ze Stutthofem i obozami koncentracyjnymi niemieckimi. I mówił, to wy tutaj nie możecie stawić oporu. Ja mam w szafie strzelbę myśliwską. A tata się mój uśmiechnął i powiedział, słuchaj, ale władza jest w stanie wymusić, że ty sam zaniesiesz tę broń i jeszcze w nocy oddasz, kiedy ona wyda takie zarządzenie. Ty jeszcze o tym nie wiesz. My wiemy. O, Europa ma zupełnie inne doświadczenie, ale ja bym polemizował z panem redaktorem tylko w tym zakresie, bo mieliśmy to zjawisko, zarówno pan, jak i ja pamiętamy stan wojenny i artystów, którzy pojawiali się wprost w kościołach wielkomiejskich, czasem nawet wiejskich, jakiś koncert, jakiś recital, jakaś poezja patriotyczna, jakiś dramat, jakiś teatr, profesjonalne rzeczy. Przez kilka lat to się działo. Wtedy mieliśmy wrażenie, nie wiem czy pan redaktor, że nastąpiło przebudzenie artystów, aktorów, muzyków, takie duchowo-patriotyczne, religijno-patriotyczne. Że ono nastąpiło, że się zadziało, że Duch Święty dmuchnął, my tu stłamszeni, a mamy ludzi z ekranów, mamy artystów wybitnych, aktorów, reżyserów, pieśniarzy, którzy myślą i którzy Chrystusa kochają. Może go odnaleźli po latach. W każdym razie tak to wyglądało. I to po prostu był taki moment, to było kilka, może czasami tylko kilka lat, trochę dłużej, gdzie mogliśmy mieć wrażenie, że bycie człowiekiem sztuki i artystą oznacza także wrażliwość religijną, duchową, patriotyczną. To jest przemysł dzisiaj. To zawsze tak było, ale oni wtedy potrafili. Nie wiem, dlaczego tak się stało. Być może specjalna łaska Ducha Świętego, jakiś charyzmat. Ale co do tej Ameryki, to bym trochę polemizował, jeśli chodzi o dalekosiężne skutki. Dlaczego? Dlatego, że mimo wszystko główny nurt to są jednak te niesłychane środki finansowe i niesłychana potęga medialna poprzez internet, to właściciele internetu, mówiąc najkrócej, nie pozwolą, żeby ta antykultura chrześcijańska czy ta kultura Chrystusowa jakość tam i prawdziwie ludzka, broniąca małżeństwa, rodziny, świętości życia i paru innych imponderabiliów, które legły u źródeł cywilizacji zachodniej chrześcijańskiej, żeby to wzięło górę. Nie sądzę. Oni są przerobieni. To tylko czasem. Przecież prezydent Ronald Reagan, ja o tym pisałem gdzieś tam w przypisie, bo studiowałem troszeczkę te rzeczy. On zanim podejmował decyzję, nasz przyjaciel...
1: Tak, a do astrologa szedł.
0: Tak, on do wróżki, on... Tak, to zupełnie... I teraz, kiedy się chciałoby się go kanonizować czy beatyfikować, to trzeba być bardzo ostrożnym, ponieważ tam jest świat zupełnie inny. Co nie znaczy, że to, co zauważyłem, nie wiem, czy pan redaktor się ze mną zgodzi, ale my mamy w sobie tutaj w Polsce, myślę, że w ogóle w Europie, taki kompleks, takie zawstydzenie, takie poczucie niższości, tak jakbyśmy byli pariasami, bo my Chrystusowi, bo my kościelni, bo my katolicy, bo my papiescy. W Stanach siedziałem w Detroit kiedyś, tam 96-97 rok, tam gdzieś leciałem do Kalifornii czy gdzieś, bo latałem z miejsca na miejsce i te polonijne kościoły, wspólnoty i księży biskupów amerykańskich tam odwiedzałem z ramienia właśnie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Taka była moja cygańska ballada. I podszedł do mnie murzyn, elegancko ubrany pan. Mówi, hi father, how are you, where are you from? I tam zaczyna nawikę, rozmawia ze mną. Z pół godziny więcej, żeśmy aż do samolotu, godzinę żeśmy rozmawiali. On był z Puerto Rico. On mówi, wiesz, mój brat jest pastorem tam w jakimś kościele ewangelikalnym. Ty jesteś katolicki. Jan Paweł II mówi, a ten i... O Ewangelii, o Kościele, o tych wspólnotach, które tam... I ja zazdrościłem temu człowiekowi, temu bratu, że on z taką swobodą, swadą do obcego, widzi, że rzymska koloratka, więc od razu podchodzi, krzyczy, hi father, i się wita, i potem opowiada, skąd on jest, kim, pyta mnie, kim ja jestem, i potem opowiada o Kościele, o tej swojej wspólnocie i o tym, jak on, tam jego brat jest misjonarzem i gdzieś tam jeździ i głosi i nawraca i z taką naturalnością, jakby to jakby, w życiu.
1: Jakby rewolucji francuskiej u nich nie było.
0: Tak, tak, tak, tak. Zupełnie nie do pojęcia. I gdzieś tam potem, jak wracałem, gdzieś tam miałem tutaj w Polsce jakieś rekolekcje, czy kazanie, czy katechezy, to zawsze mówiłem, słuchajcie, i drugi przypadek, przechodzę przez tam kontrolę, znowu w koloratce, i siedzą cztery czy pięć pań, tych ta graniczna służba i celnicy, i ja paszport pokazuję, wtedy jeszcze to był chyba, to już była Rzeczpospolita Polska, tak, i pokazuje i one widzą, że ja jestem księdzem i jedna z nich, kiedy już odchodzę, to było w okresie Bożego Narodzenia, zaraz po albo przed, w Adwencie, tam nie pamiętam, który rok, i ona mi mówi, could you bless us, father, please? Czy ty nas możesz pobłogosławić, ojcze? I ja po prostu osłupiałem. Oczywiście po łacinie pobłogosławiłem, żeby było mocniejsze, ale... ale potem zachodziłem w głowę, czy taka sytuacja byłaby możliwa nad Wisłą, czy byłaby możliwa na Okęciu, czy na innym, czy w takim miejscu jak lotnisko, w sposób tak naturalny, to były katoliczki prawdopodobnie, wyglądały takie hiszpańskie, więc gdzieś tam pewnie z Meksyku czy skądś. I one, pewnie wszystkie, ale ona jedna poprosiła nieznajomego, zupełnie obcego, białego księdza z Europy, żeby pobłogosławił. Czegoś takiego byśmy nie wymyślili. To nie jest to samo, co sytuacja z jastarni. Opowiadała mi karmelitanka z Orłowa, że jej siostra ma kilkoro dzieci, no i mówi taki obrazek, że przyjechały do tej dziewczyny tam z ogólniaka z jastarni, przyjechały koleżanki tam na jakąś taką małą domową imprezkę, no i odjeżdżają, a no, idą tam pewnie na autobus czy na pociąg do Władysławowa czy do Pucka jadący, i ta ich córka dorastająca mówi: to ja was na drogę pobłogosławię. I wzięła wodę święconą i te swoje koleżanki pokropiła. Czemu tak zrobiła? Bo tak robi jej mama i tak robi jej babcia. Ale to jest w domu. To jeszcze starzy jastarnicy Kaszubi tak mieli i jeszcze gdzieniegdzie miewają, ale na forum publicznym, w szkole, pewnie w jakiejś tam grupie rówieśniczej byłoby bardzo trudno nie narazić się na śmieszność, na wyszydzenie, nie wiem, na jakiś hejt.
1: Widzimy.
0: I to pokazuje zmianę mentalności. Amerykanie mają, wracając jeszcze do tego problemu, mają naturalność. Natomiast to nie musi oznaczać, że ta prostota, taka jednoznaczność, śpiewa koncert jakieś kościoły ewangelikalne, skądinąd bardzo czasem nieprzyjazne rzymskiemu kościołowi, ale o tym zupełnie można by kiedy indziej, bo to też jest tradycja typowo anglosaska, protestancka, żeby papistów zwalczać, a przynajmniej z nich sobie kpić. I to jest też tradycja Stanów Zjednoczonych, bardzo głęboka, tych protestanckich, mocno zakorzeniona i co jakiś czas powracająca, ale oni mają sobie tę naturalność i myślę, że możemy sobie wzajemnie tutaj życzyć, żebyśmy byli po prostu sobą. Chcemy być sobą jeszcze.
1: Tak, no widzimy wyraźnie, jak mocno kultura europejska jest w rękach ludzi, którzy są osobistymi wrogami Pana Boga, ale o tym też porozmawiamy za 4 czy za 8 tygodni. Czy da się obronić, bo mamy jeszcze 6 minut, czy da się obronić takie przeświadczenie wielu ludzi, że człowiek umiera w najlepszym dla siebie momencie, że wtedy, kiedy najbliżej Boga jest i Bóg wie, że potem zacznie się droga w drugą stronę odchodzenia od Boga. Czy taką tezę da się uzasadnić?
0: No, jako stary ksiądz, który gdzieś tam byłem proboszczem, byłem wikariuszem i no trochę posługuję, trochę księdzuję, jak ja to mówię żartobliwie, odpowiem, że nie wiem, ale właściwie bardziej przecząca. Na to się składa bardzo wiele czynników. Boża opatrzność działa w sposób niesłychanie, byśmy powiedzieli, delikatny. I nieraz post factum, czyli ktoś umarł, i mogę powiedzieć, tak jak było z rządzeniem opatrzności, że mama umierała w szpitalu, bo po udarze i po prostu zasnęła po 3 dniach i nikogo z nas przy niej nie było, w sensie fizycznym i tam można powiedzieć, no takim namacalnym, żeby się wtedy modlić, wiedząc, że umiera. To przy tacie był szwagier i z modlitwą oddał ducha rok temu i ostatnie jego słowa było: Jezusie, Synu Dawidów, zmiłuj się nade mną. No i co? No i ktoś ginie w wypadku, ktoś w szpitalu w śpiączce, ktoś właśnie z Alzheimerem. 2 tygodnie temu mój rocznikowy kolega, ksiądz proboszcz ze Starogardu, swoją mamę, którą znałem, żegnał i ona kilka ostatnich lat właśnie już nie władała władzami umysłowymi, a była wielkiej łagodności, mądrości, takiej delikatności niewiastą. No i teraz, czy to Boża opatrzność? Tak, w takich przypadkach możemy powiedzieć, że Pan Bóg to tak dziwnie dopuścił, że tutaj, że tam ale ile jest takich niespodzianych, nagłych, właśnie wtedy, kiedy nie czas i kiedy ktoś nie był w ogóle dysponowany, ktoś nie był w stanie łaski. Myślę, że dla naszych słuchaczy jest niesłychanie ważne, żebyśmy powiedzieli coś bardzo prostego. Otóż pierwsza reakcja. Siedziałem przy stole, niedziela, tyłowo, i przychodzi, dzwoni ktoś na plebanie i mówi: zmarła ta i ta pani. I reakcja pana Patryka, który tam siedział, młody mężczyzna, inżynier: Boże, zmiłuj się nad jej duszą. Wieczny odpoczynek od razu. Na głos mówi. O. I teraz jak ja słyszę katastrofa, że gdzieś jakiś wypadek, że zginęła kobieta w stanie błogosławionym w wypadku samochodowym, to moja reakcja jest taka właśnie, byśmy powiedzieli, ludowa, tradycyjna. Wieczny odpoczynek. A oni w radio, oni w telewizji, oni w internecie mówią o jakiejś tam terapii, o jakichś terapeutach, o pomocy psychologa. Pomoc psychologów jest zapewniona. Jak to mnie telepało, kiedy katastrofa smoleńska i oni tu w radio, bo ja radia zwykle słucham, nie mam telewizora i niczego innego, jakoś nie pragnę, bo życie jest za krótkie. I oni mówią: rodzinom została zapewniona pomoc psychologiczna. Mówię: Boże kochany, gdzie my jesteśmy? No właśnie tu. Nie ma, odcinamy nadprzyrodzoność, odcinamy najcudowniejszą i najprawdziwszą prawdę o Bogu, który nas umiłował. I teraz oczy, ta śmierć tych tam naszych wielkich przed kilkunastu laty pod Smoleńskiem. No, czy to jest Boży plan? Twierdzę, że nie. Że to może być jak najbardziej od złego. Ale gdybym wiedział, że oni wszyscy byli w stanie łaski uświęcającej, żebym wiedział, że oni zdążyli wzbudzić jakiś akt żalu, czy miłości, czy wiary, ginąc, to wtedy mógłbym powiedzieć: ostatecznie Pan Bóg dopuścił to zło, żeby stało się jakieś dobro. My nie mamy tutaj prostej odpowiedzi. Święty Augustyn, potem święty Tomasz z Akwinu, cała wielka tradycja na to pytanie unde malum, skąd zło? I czy to zło ma jakiś, byśmy powiedzieli, dobry ostatecznie sens? Na tę odpowiedź zna tylko Pan Bóg. My wiemy, że Boża miłość trzyma całe wszystkie kosmosy w dłoni, ale jednocześnie nie steruje, że tak powiem, ręcznie losami ani planet, ani kosmosów, ani galaktyk, ani poszczególnych osób ludzkich czy zwierząt, ani siłami przyrody. Pan Bóg wprost nie manipuluje. To jest tajemnica, która każe nam po prostu bardziej serdecznie przylgnąć do Pana Boga, a niejako po czasie, zwłaszcza w odniesieniu do samych siebie, możemy powiedzieć: o, to było opatrznościowe. O, jak dobrze, że mi się nie udało tam dostać na studia czy do pracy. O, jak to dobrze, Panie Boże, żeś mnie tak poprowadził, bo zachorowałem na to i woda sodowa nie uderzyła mi do głowy. Nieraz sami w odniesieniu do siebie, czy nawet osób najbliższych, możemy powiedzieć: o, tutaj wyraźny palec Boży. Ale generalnie, że ten moment śmierci został wybrany, że Bóg zabiera wtedy, kiedy człowiek jest najlepiej dysponowany. Tutaj byłbym niesłychanie ostrożny, bo Pan Bóg w swoje plany, w swoją miłosierną opatrzność wpisuje także decyzje ludzi, ba, myślę, że całych nieraz narodów, i niektóre kataklizmy i wszystkie inne rzeczy. Pozostaje to dla nas tajemnica i jest to wezwanie do większego zaufania, zawierzenia Panu Bogu.
1: Ksiądz Jan Perszon, kapłan, profesor teologii fundamentalnej. Wielkie serdecznie dzięki i do usłyszenia za 4 tygodnie. Z Bogiem, wszystkiego dobrego.
0: Z Panem Bogiem, dziękuję ślicznie.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: Dobry Panie Boże, niech będzie Tobie chwała, cześć i uwielbienie, Panie. Ofiaruję Ci, Panie, ten czas. Niech będzie on na Twoją chwałę. O Twoje tylko światło prosimy, opiekę nad nami i o Twoje słowa. A Ciebie, Maryjo, też serdecznie tutaj zapraszam pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelkich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panu, chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Ania. Witam. Czy Twoja historia życia ma jakieś wyraźne części?
1: Myślę, że tak. Najpierw oczywiście dzieciństwo, okres dojrzewania. Później czas, kiedy zaczęłam poznawać Boga jako osobę, kiedy oddałam Mu swoje życie. Później wyróżniam też okres po kursie Paweł. To były takie specjalne dla mnie rekolekcje. A teraz okres aplikacji ostatnich kilka miesięcy. Myślę, że tak na pewno są to momenty, które potrafię wyłapać.
0: A dzieciństwo, czy ono się z wiarą łączyło? Czy dom przyniósł wiarę?
1: Tak, chociaż nie taką jak teraz. To znaczy, ja jestem z rodziny wierzącej, takiej katolickiej rodziny praktykującej.
0: Z jakiego miasteczka, miejscowości?
1: Z Warszawy, z Ochoty.
0: Tam dużo takich wokoło?
1: W moim bloku jest co najmniej kilka takich osób, które chodzą na mszę świętą także w tygodniu i widuję. I takie, które widuję na mszy świętej w niedzielę. Kilku osób nie znam, więc może też chodzą, a ich nie widać. Ale jest to mała kamienica. Tylko 20 chyba mieszkań nawet nie ma.
0: Czy te praktyki były takie zwyczajne, czy to było coś nieważnego, czy raczej bardzo ważnego?
1: Ważnego dla mnie. To znaczy, chodziliśmy co niedzielę do kościoła i wiara była dla mnie ważna, ale to był taki system nakazów i zakazów, jak myślę, że Pana Boga się trochę bałam. Trochę miałam taki obraz Pana Boga wykrzywiony, Boga Ojca. Maryję widziałam bardziej tak, jak jest. Natomiast Boga widziałam, tak sobie wyobrażałam, jak właśnie takiego sędziego. Jestem w ogóle prawnikiem, może stąd takie już od dzieciństwa konotacje. Kogoś, kto jak umrę, to policzy wszystkie moje dobre i złe uczynki, a ponieważ nie jestem doskonała, no to może być różnie. Może być źle. I jakby dlatego Pan był dla mnie kimś silnym, ale też ważnym, ale dalekim. Bardziej właśnie Maryję widziałam, tak jak jest naprawdę Pan Bóg. To kogoś, kto kocha, kto patrzy z miłością, widzi wszystkie dobre cechy, widzi wszystko to, co jest dobre. No, też byłam jakiś czas w dzieciach Maryi jako małe dziecko, może wtedy miałam więcej okazji coś o niej uda się usłyszeć.
0: Czy ten czas właśnie dzieciństwa pozostawił jakieś takie obrazy związane z relacją z Panem Bogiem? Czy to tylko była...
1: Były. Pan Bóg cały czas do mnie pukał. Ja mam taką świadomość teraz, że Pan Bóg wielokrotnie pukał do mojego serca. Że On wiele razy usiłował taki dłuższy kontakt nawiązać. I były takie momenty, kiedy właśnie z dzieciństwa, czy z okresu później dojrzewania, kiedy pamiętam, że właśnie jakoś tak widziałam tego, czułam jakoś tego Pana Boga w takim sensie, że jakieś wydarzenia konkretne, czy generalnie było tak, że na przykład wieczorem jak szłam spać, to jak się nie pomodliłam, to nie mogłam usnąć. Jakoś tak myślę, że Pan Bóg też był w tym wszystkim, jakoś chronił nas i tak... No.

0: Ja jako takie małe dziecko zupełnie podobno byłam bardzo śmiała i bardzo taka żywa i energiczna. Natomiast gdzieś w pewnym momencie nastąpiło jakieś tąpnięcie, coś się zaczęło dziać inaczej i już jako dziecko w podstawówce, już później w liceum, ja byłam bardzo nieśmiałą osobą, bardzo zamkniętą w sobie, bardzo zakompleksioną, smutną w gruncie rzeczy. W domu bardziej gadatliwą, czy bardziej może nawet nerwową, powiedziałabym, a w szkole taką cichą i bojącą się i nawet prześladowaną przez kolegów i koleżanki. Także gdzieś tam moja osobowość została w pewnym momencie gdzieś... Coś się zniosło, coś się stało, nie wiem, coś się... Musiało może jakieś wydarzenie, nie wiem, jakaś zawiedziona przyjaźń w przedszkola albo coś w tym stylu. Może zmiany w rodzinie, cokolwiek.
1: A czas buntu? Czy był ważny?
0: Buntu? Znaczy ja przeżywam taki okres, kiedy właśnie byłam jeszcze bardziej, jak bardziej łatwo się denerwowałam. Różne rzeczy, czułam się niezrozumiana przez moich rodziców. Czułam się, co nie było prawdą, czułam się wręcz niekochana momentami przez nich, nierozumiana, ale to nie było prawdą. Widzę to teraz, że po prostu to było takie moje subiektywne doznanie. Czas, kiedy się kłóciłam ze swoim rodzeństwem na przykład. W tym czasie ja się tak naprawdę chowałam też w książki, w telewizję. Dużo oglądałam telewizji po kilka godzin dziennie, czytałam mnóstwo książek. Też pewnie trochę zajadałam swoje problemy. Tak właśnie było. Myślę, że z tą telewizją, z tymi książkami, to jest jakieś, to był jakiś rodzaj nawet uzależnienia już w pewnym momencie. Taki mój świat, w którym ja byłam, ale nie był prawdziwy. No. Pozwalało mi na tylko częściowe poznanie tego, co jest tak naprawdę. Też zubożał moje kontakty. Tak naprawdę nie miałam za specjalnie koleżanek, przyjaciół. Dopiero tak pod koniec liceum zaczęłam mieć swoją taką przyjaciółkę. I to też na pewno był ta od Pana Boga dar. I też on też się do tego przyczynił. I tak to właściwie nie bardzo. Właściwie wcale.
1: I co myślałaś o swoim powołaniu, że co w życiu robić?
0: Ja zawsze byłam przekonana, że do małżeństwa, to znaczy nie chciałam nigdy iść do zakonu i nie mam takich pragnień, chociaż uważam teraz i zawsze tak uważam, że to jest dobra rzecz, że to jest dobra, ale nie dla mnie, o takie. Natomiast jako nastolatka ubzdurałam sobie, sama sobie stwierdziłam, że ja to nigdy nie wyjdę za mąż. Absolutnie nie ma takich szans, że muszę się z tym pogodzić. Pamiętam, że właśnie usiłowałam się z tym pogodzić i wcale mi to nie wychodziło. Ale tak mówiłam sobie, że na pewno Pan Bóg tak chce, że tak ma Pan być. W ogóle bolało mnie to oczywiście. No, tak pamiętam, że tak było.
1: A o szkole jakiejś myślałaś, o pracy, o tym, co dalej w życiu robić?
0: No w podstawówce to oczywiście jeszcze nie bardzo. Miałam dużo zainteresowań i biologię, i historię, język polski. No nie matematyka w każdym razie, wiedziałam. Natomiast dopiero tak w połowie gdzieś tak liceum zaczęłam się zastanawiać, co ja będę robić w życiu, kim ja będę. No i tak myślałam, za bardzo nie mogłam wymyśleć. Nawet prosiłam moją mamę, żeby mi podpowiedziała. Ona nie chciała za bardzo, nie chciała po prostu mną kierować. W końcu mówi, no a może prawem. Myślę. No może i tak. I stwierdziłam, że to byłoby to.

0: I myślę, że to też jest od Pana Boga, że człowiek, młody człowiek, który tak naprawdę jeszcze niewiele wie o tym, co znaczy dany zawód, wybiera dany ten konkretny i potem jest dobrze. Że to też jest od niego, że ja się w sumie czuję dobrze w swoim zawodzie. Uważam, że dobrze wybrałam, że prawnik, prawo interesuje mnie nadal.
1: I kiedy Pan Bóg się upomina?
0: Pan Bóg się upomina. Oprócz tych wielokrotnych razów, tych właśnie jakichś, czy jakieś rekolekcje, czy tych dzieci Marii, czy jakichś tam innych wydarzeń, coś mnie dotknęło w kościele, jakaś pieśń, czy cokolwiek, to w pewnym momencie, to było właśnie już po skończeniu liceum, kiedy właśnie miałam wejść w nowe środowisko studenckie, już wchodziłam, zaczynałam, to już musiało być gdzieś tak październik, listopad, i bałam się właśnie tego przejścia trochę, ponieważ bałam się, że moja przyjaciółka, jedyna jaką miałam, nie będzie już ze mną w jednej klasie, w jednej ławce, że no nie odnajdę się jej w ogóle. Wtedy właśnie poszłam do kościoła się spowiadać i zabrałam ją ze sobą, ona czeka na mnie w ławce. I ksiądz po spowiedzi stwierdził, żebyśmy do niego, żebym do niego przyszła. Ja wiedziałam, że oczywiście na pewno się koleżanka nie zgodzi i koleżanka się zgodziła, więc poszłyśmy. I tak naprawdę, ponieważ jak mówię, byłam bardzo nieśmiała, ksiądz bardziej rozmawiał z nią niż ze mną. I zaprosił nas na spotkanie wspólnoty. I ona chciała pójść. Jak ona zaczęła chodzić, no to ja, żeby mieć, że tak powiem, jakiś kontakt z nią więcej i dlatego też, że ktoś był, kto ze mną mógłby wejść tam w to miejsce, Pan Bóg się też nią posłużył, przez to, że ja też zaczęłam tam przechodzić. Na początku właśnie tak uwieszona, jakby prawie, że jej za ramię. Pamiętam, jak wchodziłam któregoś razu do kaplicy i tak trzymałam ją, tak jak do komuś cześć powiedzieć. Tak nie za bardzo widziałam czasami, jak nawet właśnie funkcjonować, jak rozmawiać z ludźmi w moim wieku. O, w moim wieku to jest dobre określenie. Starszymi osobami łatwiej mi się rozmawiało. I zaczęłam chodzić. No i okazało się, że ciekawe te ksiądz mówił, takie rzeczy, ciągle coś nowego się działo, więc zaczął mnie to jakoś tak wciągać. No i chodziłam na te spotkania i na jednym z tych spotkań właśnie ksiądz kazał nam przynieść fotografię i powiedział, że będzie teraz wystawienie Świętszego Sakramentu i tak właśnie zrobił. I że teraz jest czas, kiedy każdy z nas może powiedzieć Jezusowi, czy chce mu oddać swoje rzeczy, czy Jezus chce, żeby dla niego był Panem. Ja sobie, no katoliczką jestem. No to chyba tak sobie myślę. No i tak zrobiłam, że położyłam tą fotografię na ołtarzu, powiedziałam Panu Jezusowi, że chcę, żeby był moim Panem. I pamiętam, że bardzo się ucieszyłam, że jakoś taka radość w moje serce wstąpiła. No i Jezus poważnie potraktował moje słowa i zaczął zmieniać moje życie.

Jezus zaczął zmieniać wszystkie dziedziny mojego życia. Zaczynając od tego właśnie, co mówiłam, o tej nieśmiałości, zamknięcia sobie, kompleksów, samotności. Czyniąc to także przez tych ludzi tam, którzy tam byli w tej wspólności i przez swoją miłość, przez to, że jakby dowiadywałam się i poznawałam, że jest taka osoba, Pan Bóg, który bardzo, bardzo mnie kocha. Jest ktoś, kto mnie właśnie bardzo kocha. Mnie osobiście. Że jestem dla niego ważna. Że patrzy na mnie z miłością. To było takie ważne, że w patrzeniu jakby na mnie samą, dla mnie samej. I jakby stopniowo nabierałam takiego większej umiejętności rozmawiania z ludźmi, życia, jakby socjalizowałam się, można powiedzieć. Już teraz nie uważam się za osobę nieśmiałą, nikt mi tak nie mówi. Ludzie mówią mi zazwyczaj, że jestem bardzo otwarta i wesoła wręcz, taka radosna. To jest jeden z tych rzeczy. Jeśli chodzi o moje relacje z rodziną, to też się zaczęło zmieniać. Ja odkryłam to przez Pana Boga, przez to, że odkryłam Boga jako Ojca, który kocha mnie, odkryłam miłość mojego Ojca. Pamiętam, że to było dla mnie odkrycie, zaskoczenie. I ja wiem, że mój tata cały czas mnie kochał. Ja to dopiero wtedy musiałam zobaczyć, że on jest, to było dla mnie szok. No, jest ze mnie dumny, mój tata. Także na przykład relacja z moim tatą się zmieniła też pod tym kątem. Ja zaczęłam, no tak, wiadomo, że nie jest nigdy idealnie we wszystkich relacjach u mnie w rodzinie, ale właśnie jest taka też miłość, jeśli chodzi o mojego tatę, to potrafiłam mu się wpakować na kolana, będąc już na studiach, ale nie robiłam tego jako nastolatka, czy tam dziecko, nie pamiętam. Z małą siostrą też się bardzo zmieniła relacja, jak mówiłam, się kłóciłam z moim rodzeństwem. Teraz z małą siostrą jesteśmy przyjaciółkami, tak mogę powiedzieć, że to jest jedna z moich przyjaciół. Tak. I ona też jest w tej wspólnocie od kilku lat, bo to już było ponad 8 lat temu. Ale to ona tam jest od mniej oczywiście, bo jest ode mnie 6 lat młodsza. Więc jak mówię, relacje z rodziną, moja relacja do mnie samej, moje patrzenie na mnie samą, moja relacja do Pana Boga, czyli ktoś, kto mnie kocha, Bóg, który jest miłością, który jest osobą, a wcześniej właśnie sędzia, zakazy, nakazy, a teraz relacja. Właśnie jakby widzę, że to jest proces. To jest tak, że to nie jest skończone dzieło, że to się ciągle zmienia, że Pan Bóg uczy mnie odpowiedzialności, pokazuje mi różne moje wady, oducza mnie, ona na przykład chociażby z tymi książkami, czy z tą telewizją. Teraz już telewizora w domu w ogóle nie mam, nie oglądam telewizji, chyba że pójdę do kogoś. No i wtedy widzę, że to jednak było uzależnienie, bo od razu mnie tam ciągnie do tego okienka, a tak mam dużo więcej czasu, mniej czasu tracę na właśnie na oglądanie. Książek też czytam na przykład mniej. To są takie rzeczy, których Pan Bóg mnie uwalniał jakby.

0: to się dzieje? Przychodzi się do jakiegoś miejsca, słucha się jakiegoś mężczyzny, który coś opowiada o rzeczach, których nie widać.
1: Niezupełnie. To znaczy, to nie jest tylko ksiądz, który tam mówi, to są ludzie, którzy tam są. I to przede wszystkim jest Pan Bóg. Myślę, że On sam po prostu działa. To jest nie do końca trudne, to nie do końca się da tak po prostu powiedzieć słowami, wytłumaczyć. To jest jakaś, jakaś łaska, jakaś współdziałanie tak naprawdę. Ja się zmieniałam, a tak naprawdę to Pan Bóg mnie zmieniał. To nie jest, to jest jakaś współpraca, ale też jest to jakaś łaska i to też jest pewna czasami moja praca, moja decyzja. To nie jest tylko ten raz. Ja jeszcze ileś razy tam stawałam w takim zastanowieniu się i podejmowałam decyzję, że chcę, żeby to był Jezus, żeby Jezus był najważniejszy. Myślę, że to jest po prostu tak trudno do końca opisać. Tym bardziej, że to się rozkłada na lata w tej chwili już. A no myślę, że tak najwięcej jakby z tego się działo przez pierwsze półtorej, może dwa lata, jakby tak czasowo rozkładać, ale dużo, dużo innych rzeczy później jeszcze Pan Bóg stopniowo zmieniał.
0: I to się dzieje najczęściej, to są jakieś historie.
1: Też, ale też takie coś, co się zmienia z dnia na dzień, niezauważalnie. Są to historie, jakieś konkretne sytuacje, które czasami są niesamowite. Ale też są to właśnie takie stopniowe, powolne zmiany, które się zauważa. Pamiętam to, jak kiedyś ksiądz kazał nam się podzielić w grupkach tym, co w ostatnim roku Pan Bóg dla nas działał. To było jeden z pierwszych lat właśnie, może drugi rok. Jak szłam między kolumnami i jak nagle uświadomiłam sobie, ile Pan Bóg we mnie zmienił przez ten rok. Jak się nagle z tych ziarenek piasku zrobił taki duży kopczyk. Pamiętam moje zdziwienie, jak moje zdumienie po prostu. Jak przechodziłam między tymi kolumnami w tym momencie, widzę siebie, pamiętam ten moment, kiedy sobie uświadomiłam coś, co się zmieniało stopniowo.

0: co we wspólnocie jest najważniejsze? Co jest tym, co najbardziej karmi duszę?
1: Myślę, że samo bycie jest najważniejsze. To znaczy, to już jest dla mnie taka decyzja. W pewnym momencie pokusie po prostu powiedziałam sobie, że ja nie odejdę ze wspólnoty, chyba żebym miała jakąś inną, w której już bym wiedziała, że tam będę. Bo wspólnota jest potrzebna. Po prostu bez niej, no, moim zdaniem chrześcijanin ma małe szanse tutaj w takim mieście jak Warszawa. I to się nie do końca da też znowuż opisać, co jest najważniejsze. No wiadomo, że Jezus jest najważniejszy, ale on po prostu działa przez to, że się przechodzi w różnych momentach przez Słowo Boże, przez śpiewy, przez słowa innej osoby, przez spojrzenie, czasem gest, przez rekolekcje. To są jakieś konkretne, znowuż jakieś dawki, tak powiem, promieniowania Bożego.
0: Dlaczego kurs Pawła był ważny?
1: Czego był ważny? Ponieważ odkryłam, że jestem Panu Bogu potrzebna, że On chce mi do konkretnych rzeczy używać i odkryłam radość ewangelizacji, mówienia innym o Jezusie, o tym oświadczenia o Nim, dzielenia się. Okazuje się, że tak naprawdę ja więcej dostaję. Ja się bardzo tego bałam. Ja mówiłam, że ja nie będę, są wszyscy, ale nie ja. Byłam od już kilku lat wtedy we wspólnocie ewangelizacyjnej i mówiłam, że nie będę ewangelizować, bo to nie dla mnie. I Pan Bóg po prostu, kiedy tylko Mu powiedziałam, na koniec już tej rekolekcji w pewnym momencie już pękłam i powiedziałam, dobrze, Panie Jezu, jak Ty chcesz. To On mi dał takie pragnienie, On mi taką chęć, która jest we mnie dalej. To jest radość moja. Ja nie mam ostatnio na to czasu, niestety, ale to jest ciągle wielka moja radość i moja pasja, ewangelizacja właśnie. I to też właśnie pewne prawdy, które sobie przyswoiłam, które trzymam i są dla mnie ważne, jak właśnie na przykład wspólnota, która jest, wiem, że jest mi potrzebna. Wiem, że jest mi potrzebna po prostu. To jest taki teza. Na przykład.
0: Ale takie rekolekcje to też jest krótki czas. Wyjątkowa sytuacja. Później się wraca. Mhm. Co się dzieje? Co jest... To, to

takie ślady trwałe, że tak powiem. Pan Bóg uzdrawia konkretne jakieś moje, na innych rekolekcjach na przykład, uzdrowił jakąś, to na przykład, że ja czułam się samotna i bardzo szukałam swojej drugiej połowy, bo czułam się bardzo nieszczęśliwa z tego powodu. I na przykład na innych rekolekcjach Pan Bóg dotknął tego miejsca, to jest w mojej duszy i sprawił, że już tak bardzo się tym... nie martwiłam, nie przejmowałam, jakby nie smuciłam, nie stanu... No dalej chciałabym, nie zmieniły się jakby moje plany życiowe, ale nie jest to już jakby takim czymś, co mi przesłania wszystko. Więc zostały takie jakby konkretne zmiany w moim myśleniu, w moim sercu, w mojej duszy. I zostają jakieś wskazówki, a czasami też dobre nawyki. Dużo się może zmieniać. Chociaż to prawda. Dużo rzeczy też niestety umyka. Dużo rzeczy niestety też pozostaje niezrealizowane, zmarnowane przeze mnie. To, co zostało mi dane. To, co zostało mi przekazane. Niestety. Prawda.

0: ta ewangelizacja, kiedy miałaś na nią czas, to co to było?
1: Nasza wspólnota jest wspólnotą ewangelizacyjną, czyli mamy właśnie różne takie okazje, więcej niż inni. Możemy iść z księdzem na rekolekcje, możemy posługiwać, prowadzą takie właśnie kolekcje dla innych, takie kursy, właściwie nie kolekcje, kursy jak Filip czy inne. Mamy okazję czasami się zdarza, ktoś mnie po prostu poprosi, czy na jakieś są ewangelizacje uliczne, czy gdzieś indziej powiedzieć jakieś świadectwo. Zresztą w ogóle na co dzień. Często mi się zdarza, że takie zwykłe rozmowy, nie z gruszki, nie z pietruszki, przychodzą na temat Pana Boga. I no ja po prostu w tym momencie tak mam tak się rozpalam, tak mam ochotę mówić o Panu Bogu, w sensie tym, że co On dla mnie zrobił jakby też. To samo się dzieje. Często są takie każdego prawie tygodnia, nawet jak teraz, kiedy nie mam czasu w pracy, jak się uczymy gdzieś tam. Czasem krótko coś powiedzieć. Pan Bóg sam daje okazję.
0: Życie sakramentalne. Co jest dla ciebie najważniejsze w tym? W takiej codzienności, zwykłości.
1: Znaczy ja staram się być codziennie na mszy świętej. No niestety teraz ze względu na tą aplikację kilku miesięcy mam z tym problem. Z tym, żeby mieć czas na tą codzienną mszę świętą. Bo czuję, że jest mi to potrzebne. Czuję też, że adoracja dużo mi daje. I też na nią mi brakuje czasu. I żałuję bardzo. I staram się o to też walczyć. Bo gdybym tak sobie podarowała, to w ogóle bym nic się nie modliła. Nigdy nie modliła na mszę świętą. Wiem, że na pewno obowiązki stanu czasami po prostu muszą mnie ograniczyć. To jest dla mnie ważne. Myślę, że taka msza święta codzienna od lat już praktykowana dużo jest. A także dużo według mnie to, że kiedyś jeszcze zanim tak naprawdę poznałam do końca Pana Boga, chodziłam na tą mszę w niedzielę co tydzień i przyjmowałam Pana Jezusa co tydzień. I to też myślę, że skutkowało w moim życiu i chroniło mi przed pewnymi rzeczami. To jest ważne. I właśnie adoracja też jest super modlitwą. Przychodzi człowiek, siada i no nie wychodzi się nigdy, nie wychodzę nigdy, żebym Pan Jezus nie dał mi więcej spokoju albo jakieś pocieszenia, dobrych myśli. No zawsze, no tak jest. Spowiedź też jest ważna. Mam swojego stałego spowiednika. Bardzo się z tego cieszę od ze 2 lat. Też mi to dużo daje. Taki spokój kolejny, że przychodzę, jest ktoś, kto jeszcze z zewnątrz spojrzy na to. Ktoś to patrzy okiem Jezusa. Kto jest Jezusem tak naprawdę w tej roli. I kieruje jakoś tak, kiedy ja mam wątpliwości. Podpowiada, bo to nigdy nie jest tak jak z moją mamą, która nie chciała mi narzucać, co mam rzucić robić. Tak samo mój spowiednik też mi nigdy nie narzuca niczego. Tylko właśnie kiedy ja mam wątpliwości, to pomaga mi w tym, rozmawia ze mną. Jest bardzo mądry i też jest święty człowiek, moim zdaniem.
0: A co jest w tym procesie najtrudniejsze? Z czym się mierzysz? Z czym nie radzisz sobie?
1: Na co dzień? Teraz to jest dla mnie bardzo trudny brak czasu. Tak naprawdę brak czasu. To jak zorganizować wszystko, żeby sobie z tym wszystkim to wszystko pogodzić, chcę się sobie poradzić. Takie jakieś ciemne noce czy kryzysy wiary trafiają się, ale w tej chwili tak naprawdę ta codzienność tego braku czasu jest najtrudniejsza dla mnie. Jak to wszystko zrobić, żeby nie zgubić tutaj Pana Jezusa, nie odejść od Niego stopniowo, niezauważalnie. Żeby nie stało się tak w moim życiu, że ja będę mówić Jezus, Jezus i tak naprawdę będę robić coś innego, bo też czasami się na tym łapię, że marny ze mnie chrześcijanie w niektórych dziedzinach, jak w jakiejś konkretnej sytuacji. To też jest trudne.
0: A jaka cecha, jaka rzecz w tobie najbardziej oddziela cię od Pana Boga? Z czym się mierzysz najbardziej w tobie?
1: Myślę, że jest parę takich rzeczy. Jest coś takiego jak trudność wytrwałości w postanowieniach, w moich konkretnych jakichś, że postanawiam sobie dobrze, rachunek sumienia codziennie 15 minut, siadam, no i mija ileś tam dni i znów. I za jakiś czas znów próbuję i ileś razy już podchodziłam do tej praktyki i za każdym razem mi się nie wychodziło. Brak takiej właśnie umiejętności w systematyczności. Tym bardziej dla mnie niesamowite jest to, że ciągle mam zapał do ewangelizacji po kilku latach. To jest dla mnie dowód, potwierdzenie, że Pan Bóg działa w tej mierze. A inne rzeczy... Czasami mogę mieć takie zapędy właśnie takiego prawniczego podejścia, że takie są zasady, odtąd dotąd, nie dalej. Tutaj tak mam zrobić, usiłuję znaleźć te zasady. Nie do końca się to da zrobić, bo Jezus jest osobą, to jest relacja i nie da się tego tak zamknąć.

cenę w tym momencie. Życie traciło dla mnie sens. I co zrobiłam, to, że nie przestawałam się mimo wszystko modlić, chodzić na mszę świętą. I mimo natłoku tych różnych sytuacji, bo wtedy po prostu nałożyło się dużo różnych takich niepowodzeń życiowych, jakby to powiedzieć, zaczynając od fizycznych, a kończąc na finansowych, we wszystkich. I no i po prostu w pewnym momencie powiedziałam: Panie Boże, ja nie czuję, ale ja mówię, że Ty jesteś moim Panem i ja Tobie oddaję życie moje i uznaję, teraz wiedząc o tym, to jest jeden z owoców którejś tam rekolekcji, że wiara nie jest uczuciem. Ja mówię, że Jezus, Ty jesteś moim Panem, Jezu. Jezus jest moim Panem. No i stopniowo te emocje zaczęły się wyciszać. I stopniowo wróciły do stanu równowagi. Czy jakby Pan Jezus sam sobie radzi z moimi wieloma takimi sytuacjami, kiedy właśnie miałam jakieś ciemności, jakieś trudności i kiedy mówiłam, Jezus jest Panem, to stopniowo to się samo się te emocje jakoś ustawiały.

0: A jak długo jeszcze będziesz czekać na to, że w twojej sytuacji życiowej jakieś fakty nastąpią, których oczekujesz?
1: Ale to znaczy, ja tak już tak bardzo nie do końca czekam z każdym dniem. W tej chwili jakoś tak spokojnie, jeśli chodzi o moje powołanie, jest. W tej mierze jakoś tak przez to może, że mam dużo bardzo zajęć, nie mam czasu na to myśleć nad tym. Teraz na co czekam? Jestem teraz na aplikacji. Ja odliczam, kiedy skończę tą aplikację i zacznę mniej więcej czasu. To jest to, na co czekam. A tak naprawdę to pewnie masz na myśli tą ostatnią bramę. To, co się może wydarzyć w każdej chwili, to jest przejście na drugą stronę, do nieba. I tak naprawdę to jest też coś, na co trochę czekam. To znaczy, chciałabym już być tam, ale wiem, że Pan Jezus wie lepiej, gdzie mam być. No, w sumie nie ma takiego oznaczonego terminu dziennego, na który mogłabym czekać. No, poza tym skończeniem aplikacji, który jakiś tam termin ma wyznaczony, ale też nie jest zdarzeniem pewnym.
0: Ale co, nie wzbudza to twojego oporu, że myślałaś o rodzinie, a tutaj nie wiadomo. Czas płynie.
1: Właśnie ostatnio nie. Ostatnio jakoś tak nie czuję tego oporu. Jeżeli nawet nie będę mieć tej rodziny, to trudno. No, Pan Jezus wie lepiej i na pewno nie będzie mi tak źle, jeśli on będzie, to będzie jego decyzja. Poza tym nie wiadomo, to nigdy nie wiadomo, może się coś zmienić w tej kwestii w każdym tygodniu, prawda? Może zacząć dziać się coś inaczej. Więc nie mam takiego w tej chwili oporu. Nie czuję się w tym momencie jakoś przez Pana Boga pokrzywdzona, absolutnie.
0: Ale kontekst tego miasta na taką twoją sytuację rzuca światło no takie, że w oczach wielu osób to może być coś, co jakoś cię stawia niżej.
1: Ale co?
0: No, jesteś chrześcijanką, jesteś samotna. Obok tutaj toczy się życie, jutro w piątek.
1: No, ale życie się toczy, ale ono się toczy także w moim życiu. To nie jest tak, że ja stoję i nic nie robię.
0: Odtwarzam teraz sposób myślenia, prawda? Ludzie funkcjonują tak, jakby po prostu 10 przykazań nie istniało. I to jest uważane za normę.
1: Nie, ja się czuję szczęśliwa w moim życiu. Ja nie chciałabym go zamienić na inne, bardziej rozrywkowe.
0: Pytam się o presję. Czy w twoim otoczeniu, w twoim środowisku taka postawa jak twoja jest jakimś wyjątkiem, czymś dziwnym?
1: Znaczy tak, jeżeli chodzi o moje środowisko, dużą część mojego środowiska stanowi moja wspólnota, moja rodzina. No wiadomo, że moi rodzice chcieliby, żebym wyszła za mąż. Jakąś tam presję wywierają każdy rodzice na każdą córkę i syna. Ale nie na to, żebym nie była chrześcijaninem. No, czasami mówią, że już tam nie.

0: No wśród moich przyjaciół to jest inaczej, to wręcz odwrotnie, oni są tak samo jak ja. To jest ten sam gatunek, że tak powiem. Oni wszyscy tak myślą. Podobnie.
1: Czyli środowisko, innymi słowy.
0: A w pracy nie czuję się jakoś... Też nie czuję się w żaden sposób przyciskana w tą stronę.
1: Nie, no tam wręcz przeciwnie. Tam jest raczej moda na singlowanie, bo to daje dużo czasu na pracę.
0: Znaczy nie, ja nie myślałam w tej chwili tylko raczej o wierze, że jeśli chodzi o wierę, też nie czuję się przyciskana. Jeśli chodzi o... To raczej... To może w jakiś sposób tak, jest tak, że jakoś tak... Nie czuję się przyciskana specjalnie w tej chwili. To raczej, jeśli ta presja była, to była ona raczej wewnętrzna, bym powiedziała. W swoim czasie mocno. Bardziej wewnętrzna, a zewnątrz to tylko tak...
1: Nie, ale też czasy się zmieniają. Też jest inaczej niż parę lat temu. Też ta presja już nie jest taka oczywista, prawda? Też nie udaje takiej oczywistej, bo ona nigdy oczywista nie była.
0: Znaczy, ja jeszcze jestem w takim wieku, że jeszcze nie można powiedzieć, że to tak zostanie. Ja bym powiedziała, że to jeszcze wszystko jest możliwe, że to jest...
1: Największe marzenie?
0: Nie wiem. Możliwe. Mam takie marzenie, które we mną chodzi od kilku lat. Nie wiem tylko, czy Pan Bóg ma takie samo marzenie. To jest marzenie, żeby właśnie zająć się ewangelizacją zawodową, to znaczy być w takiej wspólnocie jakiejś życia, w której nie będąc osobą konsekrowaną, mogłabym to właśnie na co dzień robić. To jest tak naprawdę moje głęboko ukryte marzenie. Takie życie. Życie właśnie na co dzień z Panem Bogiem w tym niesamowitym wydarzeniu, jakim jest kuszenie Go i współdziałanie z Nim. Jest super pomysł. A inne marzenia są mniej głębokie.

0: w tej swojej historii, jakiego Boga odkrywasz?
1: Miłość. Boga przyjaciela. Boga, który właśnie mnie kocha, który ze mną współpracuje, który ze mną rozmawia, który na mnie patrzy z miłością, a jednocześnie jest mądry, stanowczy. Ma dobry pomysł na moje życie i lepszy niż mój. I to On jest Panem, to On jest Bogiem i to Jemu mam ja służyć. A jednocześnie właśnie bardzo łagodnego, miłosiernego Zbawiciela, który za mnie już zapłacił wszystkie moje grzechy i słabości, wziął na siebie. Boga nie da się do końca opisać. To jest po prostu relacja. On jest do końca nieopisywalny, jest dla mnie tajemnicą też. Ciągle Go poznaję. Ciągle mnie w czymś zaskakuje.
0: A za co jesteś najbardziej wdzięczna?
1: Właśnie za to, że mnie przemienia, że okazuje mi swoją miłość. Za to, że właśnie jest moim przyjacielem. Tym, który mnie kocha bezwarunkowo. Tak, myślę, że chyba za Jego miłość. I za to wszystko, co mi daje na co dzień. Moich przyjaciół, moją rodzinę, pracę, wszystko. Właściwie On się o mnie troszczy. To jest objaw Jego miłości, Jego troska.
0: Jesteś szczęśliwa?
1: Tak, chociaż oczywiście nie ma szczęścia idealnego. Ale na pewno jestem wiele, wiele szczęśliwsza niż zanim Go poznałam. To mogę powiedzieć.
0: W jakiej intencji się pomodlimy?
1: Może pomódlmy się, żeby właśnie miała czas dla Pana Boga, żeby moja relacja z Nim się rozwijała. Za nas tutaj obecnych, za Ciebie także, za całą moją rodzinę, przyjaciół, osoby, z którymi pracuję, wspaniałe, i za wszystkich, których spotykam, żeby właśnie też poznawali Jezusa.
0: Drodzy Państwo, zapraszam. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym gościem była dzisiaj Ania. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Marek Jurek, polityk czy obserwator życia społecznego. Jak mam przedstawić?
1: Publicysta, historyk.
0: Wspaniale. Odpowiedź godna polityka.
1: Dziękuję bardzo.
0: Panie Marku.
1: Nie, za mną jest 40 lat działalności politycznej, tej czynnej.
0: Tak.
1: Ja to tak liczę, bo to mówię, bo to tak...
0: Ja pytałem o to, czy przed panem jeszcze taka działalność.
1: Tak. Każdy zawodowy historyk zawsze ma problemy z wyznaczeniem cezur, tak jak w życiu, czyli tych progów granicznych. Ale generalnie o deklaracji Ruchu Młodej Polski w 1979 roku do zakończenia mojej pracy w Parlamencie Europejskim w 2019 to jest równe 40 lat. Natomiast ja wyznaję tą zasadę, którą Jan Paweł II, Christi Fidelis Laici, prezentował, że właściwie polityka jest czymś zobowiązującym dla każdego człowieka. Nawet, nie wiem, mniszki w klasztorach zamkniętych powinny się modlić za swoją ojczyznę, za pokój, za rodziny, za ich warunki życia. Te nie tylko te mikro poszczególnych rodzin, ale społeczne. Więc mówię, odpowiedzialność za dobro wspólne narodu jest odpowiedzialnością powszechną, więc każdy powinien o tym myśleć i w tym znaczeniu nigdy nie powinniśmy być poza polityką.
0: Ale pan dobrze wie, że ja nie pytam o to, że ja nie pytam o to znaczenie.
1: Więc mówię, więc ta czynna moja działalność polityczna to jest 40 lat, te 1979-2019.
0: I nie wiadomo, czy jeszcze w przyszłości. Tak zrozumiałem pana odpowiedź.
1: Nie ma warunków w tej chwili.
0: Jasne.
1: I pan, wpływam na rzeczywistość tak, jak potrafię swoimi opiniami. Staram się formułować też rekomendacje. Nie tylko na pewno nie jakieś jałowe krytyki.
0: Jasne. 45 lat, 40 parę, bo to 7 chyba lat, takiej refleksji na temat rzeczywistości, to jest bez wątpienia wielki zasób. Świat dziś jest skoncentrowany wokół prezydenta performera. Prezydenta, który odgrywa rolę błazna, a jest bardzo konsekwentnie prowadzącym swoją politykę w interesie Stanów Zjednoczonych mężem stanu, tak? Śmieszne jest, że polityk, którego można podejrzewać o promiskuityzm, opowiada się za rewolucją moralną, tak? Czy też prowadzi ruch, jest na czele ruchu moralnej odnowy. Tak, można się z tego śmiać, można widzieć w tym sprzeczność i wręcz niemożność takiego istnienia, takiego bytu, no ale ten byt istnieje. Moje pytanie jest takie. Konserwatyzm, a MAGA to chyba konserwatyzm, to kontrrewolucja, tak? Rolą chrześcijan jest budowa Królestwa Bożego na ziemi. Mamy do czynienia z cywilizacją, która w erze nowożytnej, tak zwanej, jej główną cechą, tak gdyby tak wyabstrahować całkowicie, to jest instytucjonalizacja grzechu, tak? Czyli robienie z grzechu indywidualnego grzech zbiorowy, wymuszanie go, nie wiem, wpisywanie aborcji do konstytucji. Czy MAGA, czy ten ruch, który dla wielu ludzi opowiadających się za wartościami tradycyjnymi, za Polakami opowiadającymi się za wartościami tradycyjnymi, był przywitany z wielką radością, wręcz nadzieją niesamowitą. Czy ruch MAGA działa na rzecz dobra naszej cywilizacji? Ta ocena powinna być bardziej zniuansowana.
1: Panie Robercie, pan poruszył tyle ważnych kwestii, że właściwie wracając, bo nie sposób odpowiedzieć od razu na wszystko, ale wracając do poszczególnych elementów, możemy o tym, co pan powiedział, rozmawiać przez następną godzinę, bo to są super ważne kwestie, tylko mówię, tylko jest ich wiele. Ja tylko najpierw chcę powiedzieć, że bardzo dziękuję za tę pana obserwację, bo jestem od zawsze właściwie przekonany, że polityka nowoczesna, polityka liberalna to jest w gruncie rzeczy, opiera się na 7 grzechach głównych. Tylko że jedni, nawet często ten pluralizm demokratyczny polega na tym, że jedni bardziej się odwołują do chciwości, a inni bardziej do gniewu. No, jeżeli chodzi o te grzechy, jak to Bruce Marshall napisał, najbardziej popularne, no to jedni tolerują, inni promują i tak dalej, ale mówię, ale generalnie ten pluralizm polega na tym, że jedni się odwołują bardziej do chciwości, do tego konsumpcyjnego raju, ciepłej wody w kranie i tak dalej, a inni do mobilizacji mas poprzez gniew, który, no, pamiętajmy, nie czyni sprawiedliwości i tak dalej. To bardzo cenna obserwacja. Teraz wracając do Donalda Trumpa. Wie pan, jedno powiedzmy, że jeżeli opinia chrześcijańska, a jest taki nurt w opinii chrześcijańskiej, uważa, wybierzmy idealnego moralnie kandydata, znaczy szukajmy idealnego moralnie kandydata. Za tym kryje się takie założenie, że jeżeli człowiek będzie miał dobre intencje, jeżeli jest moralnie wiarygodny, to wszystko zrobi za nas. I to jest założenie błędne. Oczywiście wiarygodność ludzi jest rzeczą ogromnie ważną, dlatego że wiemy też, że jednym z elementów demokratycznej polityki to jest oszustwo, no, zwodzenie ludzi, stawianie fasad, robienie miraży, że coś zrobią i tak dalej, tworzenie tych klimatów, nastrojów, budowanie wizerunku, a potem realizacja jakichś często bardzo przyziemnych, wyborczych, partyjnych interesów, w najlepszym razie jakiegoś osobistego, obsesyjnego poczucia misji, w którym zawierają się jakieś elementy dobra wspólnego, ale które na boku pozostawia wszystkie inne, które są tylko przeszkodą. Więc problem z Donaldem Trumpem to nie jest kwestia nawet jego osobistego usposobienia, tylko jego lojalności. On, to jest też ilustracja bezradności opinii chrześcijańskiej we współczesnym świecie, która ciągle musi, w którym skazani jesteśmy na to, żeby szukać jakiegoś punktu oparcia i kogoś, przy kim możemy zrealizować sprawy ważne dla, no, no właśnie te zasadnicze sprawy dobra wspólnego narodu czy dobra wspólnego powszechnego. Jeżeli chodzi o Trumpa, ja muszę powiedzieć, że ja generalnie szczególnie jego pierwszą kadencję oceniam bardzo dodatnio i uważam, że jej takim podsumowaniem, tym co najważniejsze w niej, to są te zmiany konserwatywne przeprowadzone w Sądzie Najwyższym. Dlatego, że amerykański Sąd Najwyższy to jest taka instytucja, która gwarantuje względną trwałość jakichś zasad w porządku demokratycznym, w którym się wszystko zmienia. Do tej pory to były zasady liberalne. Trump to odwrócił. Obalenie orzeczenia Roe versus Wade, czyli tego ustrojowego wręcz uczynienia z Republiki Amerykańskiej państwa czy Federacji Aborcyjnej, bo pamiętajmy, Roe versus Wade uprawniało.
0: 73 rok.
1: Tak, ale ona uprawniała rząd federalny do ingerencji w politykę stanową. Nawet Stany, no, Ameryka jest oficjalnie, state to jest państwo, to są Zjednoczone Państwa Europy. Tam bardzo często, jeżeli chodzi o swobody stanowe, one szły i nawet do tej pory idą dalej, są w większym spokoju pozostawione niż w Unii Europejskiej status poszczególnych państw. Z tym, że nie dotyczyło to rzeczywiście po tym orzeczeniu z 1973 roku, nie dotyczyło to prawa do życia nienarodzonych. Trump to naruszył w sposób istotny, ale przede wszystkim Trump pokazał, że w przeciwieństwie do innych prezydentów republikańskich, którzy tak robili krok w lewo, krok w prawo, dawali ku satysfakcji opinii chrześcijańskiej, amerykańskiej, tej łączącej, biegnącej od ewangelikalnych protestantów po katolików i wszystkie inne środowiska przyległe, dali kandydata, który tej opinii odpowiadał i za chwilę kandydata liberalnego. Tutaj Trump był o wiele bardziej konsekwentny i to jest rzecz bardzo korzystna. Pan powiedział, że on w bardzo konsekwentny sposób realizuje swoją agendę. No, ja co do tej konsekwencji mam wątpliwości, dlatego że jego polityka jest w ogromnym stopniu taką polityką intuicyjną, tak jak to jest z władzą osobistą, z przywódcami, którzy mają bardzo szeroki zakres osobistej władzy, to często jest to oparte na jakimś przekonaniu również ich zwolenników o tym geniuszu przywódcy, który wystarczy, że wejdzie na przysłowiowy balkon i przemówi i spojrzy na masy i już ma natchnienie. I może iść w lewo, w prawo, zwolennicy pójdą za nim, dopóki daje władzę. No to, co Germanie często to, co Germanie nazywali Heil, stąd potem był ten Heil, prawda? To jest to szczęście przywódcy, prawda? Dopóki ma szczęście, to się za nim idzie. Jak tego szczęścia bojowego czy wyborczego nie ma, no to nagle się od niego zwolennicy odwracają. I takim intuicyjnym przywódcą dla mnie, poza jego takimi generalnymi liniami polityki, jest Donald Trump. To na przykład no, Rosjan straszył. Zapowiedź, że wyszle Ukraińcom tomahawki czy tomahawki, bo bardziej wolę mówić tak jak w dzieciństwie mówiliśmy, czytaliśmy Winnetou, że da to tomahawki, a potem nagle wycofanie się, prawda? No, efekt miał być taki, że może Putin się przestraszy, jak się nie przestraszył, to Trump się, nie wiem, czy się przestraszył, w każdym razie się wycofał. Także ta polityka jest często taką polityką prób i błędów, szczególnie w geopolityce, w polityce międzynarodowej, sądowania możliwości i wycofywania się, jeżeli się okazuje, że to nie idzie. Zresztą z tą wojną handlową z Europą to jest podobnie. On idzie do przodu, wycofuje się, bada teren i tak dalej. Natomiast trzeba powiedzieć, że generalnie to jego podejście, które u nas zaczęło budzić wiele zastrzeżeń ze względów geopolitycznych, no, w moim przekonaniu najlepiej jest streszcza nastawienie wiceprezydenta J.D. Vance'a. I każdy, kto czytał tą jego elegię dla Bidoków, tą opowieść o góralach, bezrobotnych często w Appalachach, no, którzy w tym pasie rdzy potracili pracę, popadli w narkomanię, kompletna anomia społeczna w miastach. To jest takie podejście, że co my będziemy walczyć o demokrację światową, która narodom szczęścia nie niesie. Globalizacja często wskazuje je na często korzystną dla Ameryki, ale jednak na kolonizację. Liberalizm w ogóle niszczy wspólnoty społeczne na wszystkich poziomach. Co my będziemy szerzyć tą uniwersalną demokrację na świecie, kiedy prawda w moich stronach rodzinnych, również w moim okręgu wyborczym, za który odpowiadam, masa ludzi umiera zaćpanych i tak dalej, rodziny się rozpadają, kraj jest w kompletnym kryzysie, a my będziemy twierdzić, że uszczęśliwiamy cały świat. I to jest podejście niewątpliwie bardzo odpowiedzialne. Ja uważam, że przez całe lata u nas i niestety opinia społeczna za tym szła, panowało podobne. No, fascynowaliśmy się grami wyborczymi, wielkimi grami geopolitycznymi, a Polska się na przykład demograficznie czy też rodzinnie rozpadała. I to podejście, które prezentuje Vance i podpowiada Trumpowi, on w jakiś sposób je przyjmuje. Znaczy w moim przekonaniu ta pozycja J.D. Vance'a, ja nie wiem, czy on będzie w przyszłości w ogóle kandydatem na prezydenta, czy się nie pokłóci z prezydentem Trumpem, tak jak wiceprezydent Pence w poprzedniej kadencji, tego nie wiem. Ale w moim przekonaniu on jest taką dobrą ilustracją właśnie ruchu MAGA. Na czym ten ruch polega? To jest generalnie przekonanie, że odpowiadamy w pierwszym rzędzie za wspólnoty, do których należymy i że nie pomoże nikomu ten, kto nie potrafi pomóc sobie, że polityka musi być w pierwszym rzędzie odpowiedzialnością za bardzo konkretnych ludzi. Oczywiście w takim podejściu grozi w ogromnym stopniu brak na przykład wyobraźni geopolitycznej. Dlatego, że żadne państwo, ani najsilniejsze jak Stany Zjednoczone, ani względnie borykające się z problemami, budujące swoją siłę, niosące swoje słabości jak Polska, żadne państwo nie żyje w izolacji. I Amerykanie o tym powinni wiedzieć. Natomiast nasze pretensje, że oni nie podzielają geopolityki polskiej, do końca, czy znaczy są o tyle urojone, że każdy, kto pokręci globusem, wie, że jeżeli spojrzymy na każdy kraj świata jako na centrum, a geopolityka każdego kraju polega na tym, że on patrzy że on siebie stawia w centrum, myśli o swoich interesach i względem tego określa stosunek do innych państw, to każdy kraj ma inną geopolitykę, Każda jest uprawniona dla danego kraju, ale każdy ma inną. Krótko mówiąc, my na przykład musimy rozumieć to, że dla Greków, którzy widzieli dehellenizację północnego Cypru, kiedy tam no, ustanowiono pół wieku temu okupację turecką. Potencjalne zagrożenie ze strony Turcji jest równie realne, jak na przykład dla nas ze strony Rosji. To po prostu trzeba rozumieć, a nie oburzać się na to, że wszyscy nie patrzą na świat przez nasze okulary.
0: Przyjrzyjmy się teraz drugiemu podmiotowi po Stanach Zjednoczonych i po cywilizacji naszej, to na sam koniec chciałbym jeszcze do tego wrócić, czyli Europa. Tak? Europa jako projekt w opinii wielu myślicieli się kończy. Ten europejski mainstream no, dużo silniej jest widać zakorzeniony niż ten liberalny, socjalistyczny, partia demokratyczna. Myślę o tych środowiskach w Stanach Zjednoczonych, które no, przegrały jednak z zbiorowym, z pospolitym poruszeniem ludzi z pasardzy bidoków i baronów cyfrowych, którzy się z Trumpem sprzymierzyli. A tutaj w Europie oni trzymają się dobrze. Europejczycy, elity europejskie, liberalne trzymają się dobrze. Proszę mi powiedzieć...
1: Trzymają nas.
0: Tak, tak, to za chwilę.
1: Skutecznie.
0: Tak, tak, tak. I pytanie...
1: I to mówię o nas nie tylko o Polsce, ale w ogóle o ludziach takich jak my w każdym kraju Europy.
0: Tak. I teraz Mario Draghi, były premier włoski, były szef banku centralnego, facet wydawałoby się z jakiegoś centrum tego mainstreamu, no bo każdy mainstream również ma swoje centrum, tak? Czyli polityk wydawałoby się umiarkowany. On mówi wprost, że trzeba pragmatyczne państwo europejskie stworzyć. Czemu chadecja i liberałowie przejęli agendę marksistowską? Czemu tak dała się ta elita liberalna, chadecka, no wszelkiego typu elita związana z pieniądzem, z jakąś tradycją, z jakąś kulturą, z jakąś ciągłością? Dlaczego oni dali się przejąć? Dlaczego przejęli hasła marksistowskie i dlaczego dziś mamy do czynienia z rewolucją kulturalną, którą Chińczycy porzucili już w latach 70., a tutaj maoiści dalej prą do tego, żeby stworzyć państwo według projektu z 1943 roku, czy też jednego z projektów, bo przecież jeszcze pan Europę mamy wiele tych intelektualnych konstrukcji. Ale jak to się stało, że Europa, pan był w Parlamencie Europejskim, widział tych ludzi, widział w jaki sposób oni chodzą, jak się zachowują, kim są, jakie mają wartości, bo to też po zachowaniach bardziej widać niż po słowach. Dlaczego ten projekt europejski ulega wewnętrznemu barbarzyńcy? Tak? Dlaczego cywilizacja europejska staje się cywilizacją śmierci?
1: W Parlamencie Europejskim ja dwa razy widziałem koniec świata. Pierwszy raz, drugi raz jak Trump wygrał, ale pierwszy raz... Jak był Brexit, no to przyjechałem rano, przyleciałem do parlamentu, patrzę, chodzę po korytarzu, naprawdę i w oczach tej większości posłów, tych należących do tego głównego nurtu, po prostu widzę w ich oczach koniec świata. Patrzę w te oczy i po prostu stało się coś, co się nie mogło stać, ten bunt ludowy, który przeżywamy. Tylko pamiętajmy, no, że buntów ludowych było w historii wiele, jeszcze nie wiadomo, czy się skończą, ale to, że on nastąpił, to w ich oczach naprawdę było widać koniec świata. Teraz, czy można przeciwstawiać te marksistowskie plany, Manifest Ventotene i politykę chadecji w latach 40., 50., to jest u nas bardzo modne. Bo dobrze mieć jakiś punkt oparcia, z którym się będziemy identyfikować i tak dalej, ale jak my naprawdę spojrzymy na projekty Roberta Schumana, Europejskiej Wspólnoty Politycznej, Europejskiej Wspólnoty Obronnej, to były, oczywiście możemy dyskutować o ich racjach i tak dalej, to były czasy, to był szczyt zimnej wojny, przecież to było tuż po śmierci, to było 3 lata po śmierci Stalina, traktaty rzymskie i tak dalej, ale a projekty Europejskiej Wspólnoty Politycznej, Europejskiej Wspólnoty Obronnej, 54 rok, to jest zaraz po śmierci Stalina, no to w strasznym świecie zupełnie, kiedy naprawdę nad Europą wisiało cały czas zagrożenie no, straszliwej wojny, najazdu sowieckiego i że zrobią na przykład z Holandii to, co zrobili z Łotwy, Tak w tamtych czasach wyglądał świat. No, ale ta propozycja jaką wtedy miał Schuman, to było stworzenie Unii Europejskiej, o tej europejskiej wspólnoty politycznej, o silniejszej władzy niż dzisiaj ma Unia Europejska. I twierdzenie, że były jakieś dwa projekty, z jednej strony Europa ojczyzn, dlatego że właśnie subiektywnie, w przeciwieństwie do Trumpa, Robert Schuman był niewątpliwie bardzo pobożnym katolikiem i szczerze wierzył, że jest dziedzicem świętego Benedykta, ale projekt polityczny, który oni realizowali, to był projekt stworzenia no właśnie tego no superpaństwa wtedy. Pytanie, na ile, czy ono byłoby tak centralistyczne jak to jest gdybanie, co by było. Ale jeżeli chodzi o władzę realną, na przykład Europejska Wspólnota Obronna, stworzenie Armii Europejskiej i tak dalej, to było dalej niż to, co w tej chwili widzimy. Druga rzecz, jak to się mogło wtedy stać? No pamiętajmy, że w latach 40. po wojnie chrześcijańska demokracja była w ścisłym sojuszu z marksistami, najpierw z komunistami bezpośrednio po 1945 roku, a potem dosyć trwale z socjalistami. Kiedy Pius XII przekonywał de Gasperiego, że powinien otworzyć się na prawo i tak dalej, to de Gasperi tutaj był bardzo twardy i powiedział, że chrześcijańska demokracja to jest ruch centrum idący na lewo. No to między innymi dlatego przed początkami tego ruchu, przed właśnie jego założeniami zrywającymi z zasadami kontrrewolucji, z polityką kontrrewolucji, no przestrzegał święty Pius X, że no naprawdę ci przed ideologią Marka Saunier, to był taki, to jest do tej pory taki święty chadecki, ich prekursor i tak dalej, z dużym takim zmysłem humoru święty Pius X pisał, że liderzy tego ruchu mówią o godności człowieka i zachowują się tak, jakby całe wieki cywilizacji chrześcijańskiej najbardziej święci, sprawiedliwi, książęta, najbardziej pobożni, kochający ludzi, mnisi i święci nie rozumieli, czym jest godność człowieka, dopóki nie pojawili się liderzy chrześcijańskiej demokracji, tak mówiąc w skrócie. No on tam mówił o ruchu, Bruzda, o ruchu Sion, ale chodziło o tą rodzącą się chrześcijańską demokrację. I to jest ruch, który od początku właściwie pchał opinię chrześcijańską na lewo i w tym sensie oni są konsekwentni. Oczywiście to jest jedną rzecz trzeba wyjaśnić, że czym innym jest ideologia jakiegoś ruchu politycznego, czym innym jest socjologia. To tak jak z PSL-em w 45 roku, 45-46 roku w Polsce. Stanisław Mikołajczyk wrócił z Londynu, akceptując Jałtę, no w 44 roku. Był u Stalina 4 lata po Katyniu i tak dalej, no ale dla narodu, no sytuacja była taka, jaka była. No on po prostu był tym politykiem, który przyjeżdża z Londynu bronić Polski przed komunistami. PSL stał się funkcjonalnie taką reprezentacją wolnej Polski wtedy, w czasie wyborów 1946 roku, płacąc za to ogromną cenę. Bo pamiętajmy, że te tak zwane sfałszowane wybory, często podkreślałem to, że one były sfałszowane, ale trzeba dodać, że to były krwawe sfałszowane wybory, w czasie których zamordowano dziesiątki działaczy PSL-u i tak dalej. I tak samo na przykład jest z chadecją niemiecką, która wchłonęła bardzo wiele elementów konserwatywnych i tak dalej. No to trochę tak jak u nas dzisiaj z Prawem i Sprawiedliwością, który też stopniowo wchłaniał całą prawicę i tak dalej. Więc mówię, jedno to jest ideologia danego ruchu, a drugie to jest socjologia, która rodzi się z tego, kto się do niego przyłącza. Ale jeżeli chodzi o samą zasadę chadecji, chociaż dzisiaj to już jest pewnie nawet post-chadecja, bo mówię, bo subiektywnie tacy ludzie, no przecież jak de Gasperi, Adenauer, Schuman, oni osobiście byli naprawdę no bardzo, bardzo, bardzo szczerymi, ortodoksyjnymi chrześcijanami. No już wtedy właśnie to założenie, że przyszłość chrześcijaństwa musi polegać na akceptacji. Halo?
0: Tak, tak.
1: Samo to założenie, że przyszłość chrześcijaństwa no, musi polegać na akceptacji tego postępu społecznego, że w ramach tego trzeba ją budować, no, wskazywało ich na sojusze z łagodniejszymi czy bardziej skrajnymi marksistami. No, potem do tego dochodzi kryzys Kościoła, potem 10-15 lat potem, bo to, że te chadecje zaczęły w latach 70. tak stopniowo, najpierw ostrożnie, delikatnie akceptować aborcjonizm, uznawać wszystkie rewindykacje antyrodzinne za jednak uprawnione w pluralistycznym społeczeństwie, a nie na przykład walczyć, żeby potępienie nastawienia antyrodzinnego było takim samym elementem demokratycznego konsensusu, jak potępienie rasizmu. No z tego zrezygnowano. To drugie, no to miał być element tego twardej wizji społeczeństwa opartego na godności człowieka. No to, co właśnie tam, z czego się to rodziło. To należało do godności człowieka, ale niszczenie na przykład rodziny, wychowania i tak dalej, to już nie. No i z tego względu w moim przekonaniu, mówię, powtórzę jeszcze raz, no ja wiem, że to nie jest popularne, szczególnie co mówię, no bo to dobrze jest, jak to mówią ludzie, dobrze w coś wierzyć. Tymczasem ja uważam, że Panu Bogu trzeba wierzyć i w Niego trzeba wierzyć, natomiast na świat trzeba patrzeć realistycznie.
0: Ja się zgadzam, przyjmuję pana wizję, tylko mam pytanie takie. Dlaczego w takim razie nie ma politycznych sił w Europie, które stałyby na gruncie przykazań prostym, jasnym, oczywistym? Bo mówi pan o tym, że chadecja zdradziła, że to był od początku pomysł lewicowy, że my dziś tylko mamy do czynienia z konsekwencjami czegoś, co się zaczęło 40, 50, 60 lat temu, że Unia Europejska od początku była zamysłem superpaństwa. No bo wiadomo, że jak społeczeństwo w referendach wypowiadają się na nie, no to przenosimy główne założenia drobnym drukiem do kolejnych traktatów, a potem i tak dalej robimy swoje. No dobrze,
1: albo zmieniamy nazwę, tak jak w wypadku Konstytucji dla Europy, że Traktat Lizboński jest Konstytucja Europy bez nazwy.
0: Tak, tak. I mamy nie mamy prezydenta.
1: Słowa się skreśla, a wszystko pozostaje tak samo.
0: Dokładnie, ale teraz, ale dobrze, no ale w takim razie, gdzie jest ten podmiot europejski, który miałby być no, jeśli nie ma reprezentacji politycznej, to znaczy, że nie ma tych, którzy chcą, żeby aborcja nie była wpisana do konstytucji.
1: Zacznę od tyłu, jak pan pozwoli. Rewolucja w Europie dokonała się wtedy, kiedy Hadecja, która chciała politycznej współpracy z socjalistami w latach 60., 70., zaczęła od tych lat 70. już w ramach tej współpracy po prostu stopniowo, krok po kroku przyjmować kulturę skrajnej lewicy. I tak się dokonała już w XXI wieku rewolucja w Europie, której skutki widzimy. Kiedy nastąpi odwrócenie, to będzie moment optymizmu. No, kiedy nastąpi odwrócenie tej sytuacji, kiedy ta sama Hadecja zacznie stopniowo, krok po kroku przyjmować kulturę prawicy ludowej, która się w Europie rodzi. To po pierwsze, teraz co może być tym podmiotem zmian? Zacznijmy od zmian, a potem dojdziemy do tego, czy te zmiany będą dobre, czy będą dobre w swojej istocie, czy dotkną tego, co najbardziej podstawowe, czy najważniejsze. No w tej chwili się rodzi w Europie i na Zachodzie, bo to właśnie po obu stronach Atlantyku, no, a nawet szerzej, bo widzimy to samo w Ameryce Łacińskiej. Całe lata nam opowiadano, że Ameryka Łacińska, Kościół był skazany na teologię wyzwolenia i takie tam historie. W Ameryce Łacińskiej zawsze był opór wobec komunizmu, a teraz widzimy, jak kraj po kraju wygrywają rządy prawicowe. Więc w całym świecie chrześcijańskim, a w dużym stopniu niestety postchrześcijańskim, ale w całym świecie naszej cywilizacji, naszej najszerzej rozumianej, no jest taka reakcja ludowa, że społeczeństwa zorientowały się, że liberalizm po prostu anulując krok po kroku pojęcie dobra wspólnego, nawet na końcu znosząc rodzinę jako coś, co powinno być w centrum konsensusu społecznego, w centrum polityki, na którą zgadzają się wszystkie racjonalne czy odpowiedzialne siły, anulując to po prostu działa przeciwko ludziom. No druga rzecz to jest globalizacja, być może ta przyczyna najbardziej powszechna. No, interesy ekspansji wielkich firm, koncernów coraz bardziej międzynarodowych, anonimowych, doprowadziły do tego, że w centrum polityki te wyniki makroekonomiczne zatarły doświadczenia konkretnych ludzi, bo mówiliśmy o tych Appalachach, a w Polsce to mamy, w Polsce mamy PGR-y na Warmii. Wielka, wielka przegrana, o tym nikt nie mówi, ale trzeba powiedzieć głośno. Ja byłem przez 40 lat aktywny politycznie, to jest coś, co strasznie przegraliśmy, bo w latach 90. Polska powinna prowadzić politykę, wzmożoną politykę kolonizacji wewnętrznej. To znaczy udostępniania, szukania sposobów, jak młodym rolnikom ambitnym udostępnić na przejmowanie ziemi po PGR-owskiej, poszerzanie gospodarstw, żeby w ramach tej budowy klasy średniej no, wzmocniono tą klasę średnią, która jest najbardziej była realnie istniejąca i przetrwała komunizm, to znaczy tych największą grupę właścicieli, czyli rolników. No, zamiast tego widzimy naprawdę te wyludnienie, tą tragedię PGR-owską, drugie imigracja z małych miast i tak dalej. To wszystko w Polsce no, doskonale wiemy, jak to działa. Z tym, że u nas się to nałożyło na upadek komunizmu i załamanie się gospodarki związane z upadkiem komunizmu. Natomiast w całym świecie zachodnim, nawet tam, gdzie panował względny czy bardzo realny dobrobyt, no wyraźnie było widać coraz więcej grup społecznych porzucanych, zdradzanych. Bardzo ciekawe to jest we Francji, która zawsze była mi bliska. I w regionie, który jest nam bliski, to znaczy w Nordzie, na pograniczu francusko-belgijskim, te kopalnie i tak dalej. Tam czy górnicy, często już dzieci górników pracują, bo kopalnie pozamykano i tak dalej, no przeszły masowo ze strony komunistów i socjalistów na stronę Frontu Narodowego, dzisiaj Zjednoczenia Narodowego, kiedy się okazało, że tak naprawdę partie lewicy są właśnie zainteresowane rewolucją kulturalną, władzą, że niezadowolenie słabszych grup społecznych czy biednych traktują jako taran, jako paliwo wyborcze i taran do rozbijania porządku społecznego, z którym walczą, ale tak naprawdę nie identyfikują się z interesami tych ludzi. No i stąd powstało w całym świecie też tak ten efekt antyglobalizacyjny, przekonanie, że potrzebna jest polityka identyfikująca się z konkretnymi społecznościami. Najpierw z regionem, z którym się żyje, przede wszystkim z narodem, dlatego że był czas złudzeń, kiedy krytykowano naukę Kościoła, że istnieją dwie społeczności doskonałe, że takim pierwszym societas perfectum jest Kościół, w którym w całym Kościele człowiek może znaleźć wszystkie środki potrzebne mu do osiągnięcia celu wiecznego, prawdę, sakramenty, reguły moralne, oparcie społeczne i tak dalej. A drugą taką wspólnotą jest państwo narodowe, jest wspólnota polityczna narodu, jest państwo, które buduje solidarność społeczeństwa, w którym żyje. I państwo jako podmiot trwały no zawsze będzie potrzebne i będzie jedyną ludzką formą życia ludzi, wpływania na ich rzeczywistość społeczną. No, zgodnie z zasadą, że tyle naszej kontroli nad naszym życiem, ile państwa, do którego należymy. I te zasady no, zaczęły powracać. Ludzie zaczęli na nowo wierzyć w te zasady i powstał ten ruch ludowy. No ale ten ruch ludowy, on konstatuje na przykład to, czym jest gender i jak fatalne są skutki rewolucji antywychowawczej w szkołach. On jest świadom tego, jakie są skutki rozpadu rodziny. Natomiast czy jest świadom do końca, że potrzeby uznania zasad podstawowych za taką zasadę orientacyjną, kierującą życiem społecznym państwem, to jest wielka zagadka, jak daleko to zajdzie. No w tej chwili widzimy, że na przykład, no wracając do tego przykładu Trumpa, od którego pan zaczął, że Amerykanie znoszą te najgorsze szaleństwa, no że kobiety męsko-genitalne, że tak powiem, mogą się wdzierać, czy wchodzić do ubikacji czy do toalet dla kobiet, że facet, który się zadeklaruje jako kobieta w więzieniu, może się wdzierać czy domagać się miejsca w celi kobiecej. No z tymi wariactwami w tej chwili Ameryka się rozstaje. Natomiast, no i myślę, że oni są generalnie dość blisko dokonania właściwych wyborów, ale dokonanie właściwych wyborów, a zmienienie stanu rzeczy to są dwie różne sprawy, bo na przykład ktoś właśnie w więzieniu może zrozumieć, że życie zmarnował i już wie, jakimi zasadami powinien się kierować, a już tego, co się stało, to nie zmieni. No tak jest z imigracją na przykład w zachodniej Europie.
0: Właśnie chciałem za to, o to zapytać.
1: Tak, ale tylko mówię, to już jedno zdanie na koniec, że no jedna prosta zasada, na przykład odważne uznanie, to dla nas, dla Polski ważne, odważne uznanie, że trwałość rodziny jest wartością społeczną. No owszem, żyjemy w społeczeństwie, w którym rozwody są częścią kultury masowej, są faktem społecznym, ale pozytywnie odwracając to uznanie, że trwałość rodziny jest wartością społeczną i że państwo nie może być neutralne wobec tego, państwo nie może być obojętne wobec faktu, czy rodziny są, czy ich nie ma. Pierwsza zasada. No druga zasada, demografia. No ja ciągle czekam, że naprawdę ktoś powie, że i właśnie będziemy przychodzić do imigracji, jak rozumiem, że jeżeli nie Polacy nie będą się rodzić, jeżeli nie będzie zastępowalności pokoleń, to znaczy no nie będziemy po sobie pozostawiać tylu dzieci, wnuków, ilu mieliśmy rodziców, dziadków, ale w skali społecznej, bo jak wiadomo, to musi być zawsze trochę więcej, bo są różne przypadki, a nawet tych przypadków bezpłodność na przykład jest dzisiaj coraz więcej. Jeżeli tego nie będzie, to wszystkie perory antymigracyjne będą służyć jedynie popularności polityków, bo na fatalnym stanie społecznym można zbudować bardzo skuteczną politykę. Ludzie lubią przenosić się do rzeczywistości wirtualnej i marzyć, jednocześnie no, marzyć o tym, że będzie inaczej, jednocześnie no, pozostając bezradni wobec tego, co jest. Więc mówię, jeżeli nie będzie odtwarzalności pokoleń, jeżeli nie nastąpi renesans demograficzny, to każda polityka antymigracyjna będzie nieskuteczna, bo prędzej czy później przyjdzie rząd, który powie, jak chcemy utrzymać poziom życia, musimy przyjąć i to masowo imigrantów. Musimy dokonać wymiany ludności, nie wiem dlaczego się tak ostatnio słucham mediów, nazywanej podmianą ludności.
0: I teraz ta cywilizacja zachodnia, ona jest cywilizacją śmierci, bo wystarczy popatrzeć na Koreę Południową czy Japonię, które stały się tak samo bezpłodne, mimo że nie wywodzą się z chrześcijańskich korzeni, nie są częścią tej tradycji Europy, tak? Stały się częścią Zachodu dopiero
1: konsumpcyjnego.
0: Kilkadziesiąt lat temu. Ale moje pytanie jest bardzo proste i zadaję je praktycznie każdemu, kogo mogę podejrzewać o to, że może coś mi wyjaśnić w tej kwestii. Dlaczego elity europejskie zdecydowały się na wpuszczenie do Europy młodych mężczyzn, którzy się nie asymilują ten odpowiedź, że chodzi o wyborców dla lewicy, jakoś mnie nie satysfakcjonuje. I ja rozumiem, że niektóre środowiska polityczne i kulturowe mogły mieć nadzieję, tak jak w różnych filmach są opowieści o tym, że młoda dziewczynka muzułmanka jednak zrzuci te zasłony i będzie w zespole, którym dziewczynki kręcą pupami, tak? I tak. Takie filmy są, że jednak wygra ta zachodnia kultura, której dzisiaj synonimem są właśnie te ciemne strony. Ale jak można podjąć samobójczą decyzję? Dlaczego te elity podjęły decyzję samobójczą? Czy one myślą, że to dla nich nie jest samobójcze?
1: Z elitami, jak z każdą społecznością, jest tak, że decyzją, które odbieramy jako społeczne, jako wspólne, no, towarzyszy bardzo wiele różnych motywacji. Warto je, prawda, jakoś tam rozdzielić i zbadać. Oczywiście, że twierdzenie, że chodzi tylko o wyborców lewicy, to jest rejestrowanie objawu, bo w tej wielkiej wymianie ludności, która jest po prostu faktem, ja się całkowicie zgadzam z Erikiem Zemmourem, że jak można mówić, że coś, co widzimy gołym okiem, jest projektem, zamiarem, to jest po prostu proces, to jest fakt, który się dokonuje. Wymiana, tak jak wymiana składu społecznego w szkołach angielskich, francuskich czy niemieckich. No, wystarczy szkołę obejrzeć, żeby zobaczyć tą wymianę, jak to wyglądało w pokoleniu rodziców, jak to wygląda dzisiaj. Ale wydaje mi się, że sensem tej wielkiej wymiany ludności w tym projekcie, prawda, tego społeczeństwa multikulturalnego i tak dalej, no to była nie destrukcja takiej czy innej prawicy, która przecież przez całe lata była coraz bardziej lewicowa, te centroprawice tak zwane, ale przede wszystkim destrukcja cywilizacji chrześcijańskiej, no tego wielkiego dzieła, jedności duchowo-społecznej, jakim było powstanie narodów europejskich od momentu nawrócenia Rzymu, ale nie tylko Rzymu, bo równolegle Armenii, Etiopii i tak dalej. Wtedy zaczęło się to wielkie dzieło tworzenia tych wielkich jedności społeczno-duchowych, których w sensie moralno-biologicznym, nie duchowym, bo duchowe to przychodzi przez łaskę, ale jest jeszcze ten wymiar moralno-kulturowy i biologiczny. Wszyscy jesteśmy dziedzicami, niezależnie od tego, czy to podejmujemy, czy nie, tego życia w świecie chrześcijańskim, który czyni chrześcijaństwo wyzwaniem duchowym, propozycją, możliwością dla każdego człowieka, który wśród nas się rodzi. Pewną oczywistością, którą niektórzy ludzie uważają, że w sposób oczywisty odrzucają, niestety. Ale ono jest. Jest ta zasada. Tak jak dziesiątki nawróceń w czasach Solidarności, bardziej czy mniej trwałych, to był sposób naturalny nawrócenia katolickie czy przebudzenia duchowe katolickie i tak dalej. I islamizacja Europy to jest stopniowe podważenie, rozmycie i zlikwidowanie tych wielkich jedności duchowo-społecznych, jakimi były narody chrześcijańskie. Oczywiście te narody chrześcijańskie dzisiaj się mogą godzić na postchrześcijańską politykę czy postchrześcijańską kulturę, ale z największego upadku człowiek może się podnieść, jeżeli zachowuje pamięć o tym, kim jest, kim był. Co więcej, jak spojrzymy na imigrację, ale spójrzmy też przez imigrację na siebie, to nie jest... Badacze imigracji pokazują, że w pokoleniu rodziców, którzy przyjeżdżali do Europy, którzy przyjeżdżali na Zachód, była większa akceptacja świata, do którego przyjeżdżają, niż w pokoleniu ich dzieci. I oczywiście niektórzy mówią, że to jest efekt tak zwanego wykluczenia społecznego. Ale co to jest to wykluczenie społeczne? No to, że widzą, że nie są muzułmanami, że są w mniejszości i tak dalej. No, bardzo często w rodzinach zamożnych to nowe pokolenie ludzi urodzonych w Europie czy na Zachodzie to było pokolenie samoislamizujące się, bo oni stawali przed wyborem. No, jeżeli nie, kultura, w której żyją, proponuje im tylko to, o czym pan mówił, konsumpcjonizm, pustkę duchową i tak dalej. Dla rodziców to były środki do życia, ale oni w tym nie widzą, środki do życia już mają, więcej nic w tym wszystkim nie widzą. No bo chrześcijanami nie mają powodu być, czy nikt ich nie nawrócił, nikt im tego nie proponował, wracają do islamu. I to jest proces masowy. Ale ci wszyscy, którzy pragną tego społeczeństwa multikulturalnego, no oni się podobnego efektu obawiali również po naszej stronie, po stronie narodów, które tego efektu imigracyjnego doświadczają, że po pokoleniu pustki duchowej, pokolenia lat 60. i tak dalej, młodzi ludzie, szczególnie którzy doświadczyli, no to mówię tutaj, ten przypadek J.D. Vance'a jest bardzo ciekawy, bo on tych wszystkich, całej tej niedoli współczesnego świata doświadczył na własnej skórze. No, matki uzależnionej, rodziny podzielonej, tego wszystkiego, co już nawet w pokoleniu dziadków zaczynało i tak dalej. I teraz młodzi ludzie stoją przed wyborem i mogą zacząć wracać. Ale jeżeli ten powrót niebezpieczny z punktu widzenia tych, którzy są przeciwko cywilizacji chrześcijańskiej, ma nie przynieść, nie ma pociągnąć efektów społecznych, to chodzi o to, żeby to było jak najbardziej niemożliwe w społeczeństwie już duchowo, religijnie i tak dalej podzielonym. No i dlatego... I stąd ten projekt. Oczywiście doraźnie, jeżeli chodzi o polityków, którzy myślą o swoich wyborach, to jest ta atrakcja wyborcza, o której mówiliśmy. To jest motyw, którego nie można nie doceniać, no bo oni doskonale wiedzą, we Francji to się obserwuje, że czynnik muzułmański już przy wyborze Hollande'a był rozstrzygający. Jak się, tam nie można robić statystyk wyznaniowych, ale można to obserwować, badając poszczególne gminy, punkty wyborcze i tak dalej. Wiadomo, że to był czynnik rozstrzygający i to będzie i to będzie postępować dalej. No, wreszcie jest taki motyw, no, bardzo prosty, że ci, którzy chcą przeprowadzać rewolucję społeczną przy pomocy środków inżynierii społecznej, no doskonale wiedzą, że tym skuteczniej można to robić, im słabsza jest opinia publiczna, a opinia publiczna jest tym słabsza, im mniej ludzi wiąże. Wrócę do przykładu Solidarności, no pokoleniowo dla nas ważnego bardzo. Przecież no, jak się spojrzy naprawdę, czy na osobiste obserwacje, doświadczenia, czy nawet na badania, no wtedy też była masa ludzi obojętnych i tak dalej. I to, że Solidarność reprezentowała naród, to nie dlatego, że reprezentowała określony procent poparcia i tak dalej, tylko dlatego, że reprezentowała miliony ludzi. Po drugiej stronie nie było tych milionów ludzi, był tylko PZPR pozbawiony aktywnego poparcia. To aktywne poparcie było po naszej stronie, była ta więź społeczna i tak dalej. I teraz, jeżeli chce się panować nad narodami, to trzeba tą więź społeczną zdestruować, zapędzić ludzi do konsumpcji. To jest bardzo dobry środek manipulacji, żeby ludzie zajmowali się tylko sobą, żeby wyznawali światopogląd reklamowy, że życie jest piękne, jeżeli masz dobry ekspres do kawy rano, potem fajny rower, jak zaczyna coś zawodzić, to odpowiednie środki apteczne, żeby tam, prawda, takie czy inne dolegliwości usunąć. A wieczorem jeszcze filmy, nie wiadomo co i tak dalej, całe życie jest piękne. Zapędzić ludzi do konsumpcji i tak dalej, to jest jedno, no ale ludzie są tylko ludźmi.

0: polityczne, geopolityczne, czy suwerenność jest dziś dla Polski możliwa? I drugie pytanie, czy my jesteśmy w stanie obronić rodzinę, naród, Kościół? Czy obronimy rodzinę, naród, Kościół? Czy suwerenność jest dziś dla Polski możliwa?
1: Okej, zacznę od tego drugiego i tylko pokażę jeden element konieczny w moim przekonaniu do tego, żebyśmy pozostali narodem chrześcijańskim i żebyśmy przetrwali jako naród. No pierwsze to jest w moim przekonaniu powiedzenie w sposób przekonujący, powiedzenie narodowi prawdy, jeszcze raz powtórzę, że jeżeli nie przełamiemy kryzysu demograficznego, jeżeli nie będziemy mieli dzieci, wnuków, no to po prostu Polska się rozpada i też żeby ludzie sobie wyobrażali, co będzie, ja mówię, największe zaklęcie antymigracyjne nie powstrzymają imigracji. Żadne. Jedyne, co może sprawić, że będziemy narodem u siebie, otwartym, gościnnym, gdzie są ludzie, którzy do nas przyjechali, prowadzą restaurację czy pracują w sklepie i niech im się jak najlepiej powodzi, niech się dobrze czują, ale po prostu żyją w Polsce, w narodzie, wśród którego żyją, którego wartości mogą przyjąć albo w którym się mogą dobrze czuć i tak dalej, ale Polska jest Polską. Istnieje ta masa krytyczna, która sprawia, że możemy wybierać i wykonywać suwerenną władzę, do której za chwilę przejdę. Wszystko to jest możliwe, jeżeli po prostu przetrwamy jako naród. No, jeżeli będzie jak najwięcej rodzin, które mają przynajmniej troje dzieci, które mają dziadków, którzy mają przynajmniej pięcioro wnuków i tak dalej. No, i to nie jest kwestia zobowiązywania czy tego, tylko to jest kwestia prostego wyboru w skali społecznej. I ktoś to powinien powiedzieć. Politycy się tego boją mówić, dlatego że w demokracji nie mówi się o obowiązkach, no bo to nie daje władzy. Oczywiście jest też problem autorytetów Kościoła. Tutaj taka płaska apolityczność i udawanie, że to nie są nasze sprawy, no też sprawia, że dobro wspólne jest takim sierotą, no, do którego się nie przyznają, za które się nie czują odpowiedzialni ani ludzie mówiący w imieniu, ani politycy, ani dziennikarze, bo oni mają informować, krytykować, nie wiadomo co, a nie rekomendować, mówi ani nawet ludzie Kościoła. Ale jeżeli nie nastąpi, w moim przekonaniu tutaj szczególna rola przypada w sposób naturalny prezydentowi Rzeczypospolitej, który ma i wiarygodność, i tytuł do tego, żeby w różnego rodzaju wystąpienia, nie zamieniając swoje orędzie w moralizatorstwo, ale właśnie w różnego rodzaju wystąpienia, implicite, wplatać te wątki, mówić ludziom prawdę, uświadamiać Polakom wybór, przed jakim, ten podstawowy wybór, przed jakim po prostu stoimy. I to jest jedno. I druga kwestia, suwerenna władza. Czy wybór suwerennej władzy może sprawić, że będziemy ją mieć? No oczywiście zawsze społeczeństwo to jest zawsze system współzależności. Nikt z nas nie istnieje osobno, tak samo narody nie istnieją osobno, ale suwerenność polega na tym, że po pierwsze mamy władzę, która reprezentuje nas na zewnątrz i skutecznie wykonuje nasze wspólne decyzje w życiu wewnętrznym. No i to jest przede wszystkim kwestia woli posiadania takiej władzy. Nie wszystko jest możliwe. No, jak rozumiem, pan pyta też o niepodległość, no bo są wielkie zagrożenia.
0: Tak.
1: Wielkie zagrożenia geopolityczne przed naszą niepodległością. No to jest osobna kwestia i uważam, że jednym z głównych zadań polityków, tych, którzy będą odpowiadać za Polskę teraz, jest w sytuacji, w której przeprowadzić Polskę jak najbezpieczniej przez to załamanie się porządku międzynarodowego, który przeżywamy. Marszałek Piłsudski uważał, że jeżeli dojdzie do wojny światowej, to Polska powinna do niej wchodzić jak najpóźniej. A ja mam wrażenie w ostatnich latach, że niektórzy politycy uważali, że musimy się spieszyć, żeby się nie spóźnić na tą wojnę. Ja wybuch wojny na Ukrainie odebrałem jako wielki dramat Ukrainy i zagrożenie dla Polski, dlatego że w sytuacji, w której doszłoby do tego, zresztą mówię o tym, to akurat mówiłem od wyboru Donalda Trumpa, że my musimy być przygotowani na, nie to zawsze reset, taka była nazwa,

0: My musimy być przygotowani na odprężenie w relacjach amerykańsko-rosyjskich i musimy wiedzieć, jakie miejsce dla Polski znaleźć w tym świecie, jaką politykę prowadzić. Bo teraz, jeżeli dojdzie do globalizacji konfliktów społecznych, a mam wrażenie, że w tej chwili bloki te startowe i bloki polityczne są ustawione dokładnie tak samo jak przed I wojną światową. No mamy państwa, które chcą, mamy Stany Zjednoczone, które mają ograniczone możliwości działania, ale próbują bronić porządku międzynarodowego, taki jaki powstał po 1945 roku. I mamy różnego rodzaju państwa, które chcą go wywrócić. Rosję, Iran, Chiny, Koreę Północną. No, mieliśmy ten narkokomunizm w Wenezueli, to zobaczymy, co z tym będzie. Ale mówię, ale na Dalekim Wschodzie to jest bardzo silne i musimy być jednego świadomi, że jeżeli dojdzie do takiego konfliktu, w którym Amerykanie będą zaangażowani na bardzo różnych frontach, my możemy znaleźć się w próżni geopolitycznej. Musimy być na to przygotowani, musimy być przygotowani do obrony. Ale przede wszystkim powinniśmy się starać, żeby do takiej sytuacji nie doszło. Bo przygotowanie się na najgorsze to jedno, ale przeciwdziałanie najgorszemu to jest drugie. I ja takiego nastawienia, takiej świadomości tych zagrożeń za bardzo nie widzę. A musimy być świadomi tego, że przez 250 lat Polska miała tylko 20 lat niepodległości, 15 lat no, takich względnych struktur narodowych, to znaczy Księstwo Warszawskie, potem Królestwo Kongresowe, no bardzo, bardzo, bardzo zależnych, bardzo okrojonych, mniej czy bardziej obiecujących, ale bardzo częściowych. 20 lat niepodległości to nie jest dużo na 250 lat. I musimy być świadomi, że jeżeli chcemy Polskę niepodległą uczynić trwałym faktem, no to musimy prowadzić bardzo odpowiedzialną, systematyczną politykę. Wracam do tego pańskiego pytania pierwszego, bo im dłużej człowiek nad tym myśli, no tym bardziej rzecz jest trudna, dlatego że położenie, w jakim jesteśmy, wymagałoby bardzo konsekwentnej polityki rozwoju, budowania autorytetu instytucji państwa, przygotowań do obrony, polityki, która no, zgodnie z takimi kissingerowskimi zasadami realizmu potrafi być, kiedy trzeba śmiała, kiedy trzeba ostrożna i tak dalej, to wymagałoby jakiejś jedności kierownictwa państwa, wykroczenia poza ten paradygmat wyborczy, gdzie właściwie ta wirtualna rzeczywistość kreowana przez propagandy i tak dalej zaciera no, świat realny, za który odpowiadamy i w którym realnie żyjemy. Suwerenność, o którą pan pytał, to jest przede wszystkim władza suwerenna. Nie ma, kraj może być niepodległy, ale nie ma suwerenności, jeżeli nie ma władzy zdolnej skutecznie reprezentować kraj na zewnątrz i do wewnątrz. No, ale dzisiaj przeżywamy z tym ogromny problem, bo widzimy, jak bardzo nie potrafimy poradzić sobie z tymi podziałami społecznymi, w których żyjemy, a z których można by wyjść w moim przekonaniu stosunkowo prosto. Bo różnice społeczne będą istniały zawsze. Nawet wtedy, kiedy byłaby najbardziej autorytatywna władza i tak dalej. Różnice opinii w świecie władzy czy w społeczeństwie, one istnieją zawsze. Ale co sprawia, że państwo ma jakąś jedność kierownictwa? Jeżeli istnieje jakiś konsensus, zgoda co do podstawowych zasad obejmująca, raz może obejmować 45% społeczeństwa, raz 60%, raz 70%, nigdy nie jest jednomyślne. Badania socjologiczne pokazały, że z wartościami konstytucji amerykańskiej identyfikuje 70% Amerykanów, a te wartości przynajmniej do tej pory są niekwestionowane. Tak samo na przykład z karą śmierci, osobny problem w Europie Zachodniej. No, masa ludzi nie zgadza się z abolicją, ale to jest element konsensusu. I taki konsensus w Polsce należałoby odbudować, przyciągając do wartości chrześcijańskich, patriotycznych, tych, których można, i sprowadzając do rzędu wywrotowych grup antypaństwowych, tych, którzy chcieliby je zwalczać, a do no, jakiejś opozycji, z którą musimy żyć, ale która nie wpływa skutecznie na politykę państwa. Tych, którzy z nimi się identyfikują luźno i stworzenie takiej masy krytycznej, że nawet zmiany polityczne nie zmieniają generalnych linii polityki państwa, to powinno być wielkie zadanie dla polityków dzisiaj. Myślenie o tym, jak to zrobić, co zrobić, żeby Polsce zagwarantować jakieś trwałe podstawy. Mówię, suwerenną władzę, która może być władzą, która się zmienia, jak to jest w demokracji, ale nie zmieniają się generalne linie polityki. Tak jak na przykład mówiono o tym w wypadku Stanów Zjednoczonych, że pewne generalne linie polityki przez długi czas pozostawały stałe. No to powinniśmy chcieć osiągnąć w Polsce.
1: Pierwszym krokiem jest sformułowanie tego i to właśnie nastąpiło, a potem ciąg dalszy, któremu będziemy się przyglądać. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Marek Jurek, publicysta i obserwator życia społecznego i politycznego. Bardzo serdecznie Panu dziękuję. Z Panem Bogiem.
0: Dzięki, wszystkiego dobrego, życzę z Bogiem.

0: Dobry Panie Boże, dodajesz rzeczy trudne i piękne, jednak przeżywane z Tobą zawsze potrafią nas prowadzić ku dobru, jeśli tylko Tobie zaufamy. Panie, prosimy Cię teraz o Twoje słowa, o Twoje myśli, o to, żebyś Ty był Panem tego czasu, żebyś Ty był Panie. Tak, Panie. Dawcą miłości w nasze serca. Proszę Cię o to, Panie.
1: Dziękuję Ci za to, że możemy świadczyć o Tobie, o Twojej miłości. Proszę Cię, abyśmy byli dobrymi narzędziami.
0: Prosimy Cię, Panie. I Ciebie, Maryjo, serdecznie to zapraszamy. Pod Twoją obronę.
2: Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasz, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszymi dzisiejszymi gośćmi są Magda i Jacek. Witajcie.
1: Witamy serdecznie.
0: Najtrudniejsza sytuacja w Waszym życiu?
1: Najtrudniejsze chwile przeżywałam w różnych relacjach z ludźmi, wtedy, kiedy jeszcze nie byłam tak... Byłam dalej od Boga.
2: Na pewno bardzo stresująca i taka... No, wiele wymagająca ode mnie. Kiedy... Magda poroniła i
0: czy to było pierwsze?
2: Tak, to pierwsze było, to było nasze pierwsze dziecko.
0: W jakim momencie ciąży to się stało?
1: To był dokładnie pierwszy dzień 8 tygodnia. Mówię dokładnie, bo dokładnie wiemy, kiedy ono się poczęło, chociaż lekarze zawsze liczą inaczej, bo nie wierzą, że kobieta może wiedzieć, kiedy dziecko się poczęło. Także my wiemy, że to był pierwszy dzień 8 tygodnia. Także bardzo wczesna jeszcze ciąża.
0: Czy byliście przygotowani na to, co się może zdarzyć?
2: Znaczy, zakładaliśmy, że jest to możliwe, bo też tak słyszeliśmy, że często się to zdarza. Wiele jest takich przypadków. Także no, w jakiś sposób zakładaliśmy, że może tak to się wydarzyć. Natomiast no...
1: Na pewno nie nastawialiśmy się na to, nie chcieliśmy oczywiście tego, bardzo się cieszyliśmy z tego dziecka. Także radość była wielka, a potem też był smutek. To nie obeszło się bez smutku.
0: Mówiła Pani o trudnych relacjach z ludźmi, przeżywanych bez Boga jeszcze. Czy rodziny, z których się wywodzicie, przekazały Wam wiarę?
1: Tak, tak, chociaż w inny sposób przeżywaną niż to, w jaki sposób nauczyła nas przeżywać tą wiarę, myślę, wspólnota. Myślę, że mogę powiedzieć o nas obojgu. Jesteśmy w takiej wspólnocie Szemenef, która uczy nas przeżywania tej wiary w sposób inny niż przekazali nam to rodzice. Bardziej, myślę, ufny i otwarty.
2: I znaczy mi też rodzice przekazali wiarę, ale taką tradycyjną i taki pełny sposób przeżywania wiary właśnie poznałem dopiero we wspólnotach charyzmatycznych. Na początku była to odnowa w Duchu Świętym jeszcze podczas studiów. A teraz właśnie wspólnota Szemonef.
1: Aczkolwiek rodzice na pewno mieli jakby dużo nam dali w tej materii też. To był taki fundament mocny.

0: Czy w okresie buntu mieliście nieszczęście się tak zbuntować, żeby się pokaleczyć? I innych wokół?
1: Może nie w sposób taki jakby bardzo widoczny. Znaczy przynajmniej ja mogę powiedzieć tak o sobie, że ja nie przeżywałam tego buntu w taki sposób taki drastyczny.
0: Czy była pani grzeczną dziewczynką tak zwaną?
1: Na zewnątrz tak, w domu różnie bywało. W domu różnie bywało, ale może nie był to tylko moment tego czasu dojrzewania.
0: A co w środku się działo, skoro na zewnątrz to nie było może tak widoczne? Jaki ten bunt był?
1: Na zewnątrz był stłumiony. Ja właśnie musiałam być tą, znaczy musiałam, czy tak sobie nadałam, że muszę być grzeczną dziewczynką. W domu sobie pozwalałam nie być. Dlatego to wychodziło w ten sposób. O czym w związku z tym tracili najwięcej moi rodzice na tym bliscy. Na zewnątrz rzeczywiście bardzo silnie tłumiłam swoje tak zwane negatywne emocje.
0: Ale jakie to były problemy, bo jest ten czas, gdy Bóg jest jeszcze nie jest człowiek w relacji, prawda? I powodowany jest takimi zewnętrznymi bodźcami, prawda? I to one prowadzą człowieka w różne miejsca. I to, o czym można powiedzieć, prawda, w audycji radiowej. Jak możecie Państwo opisać jakby stan właśnie tych ludzi sprzed momentu, kiedy wchodzą na drogę znajdowania relacji już takiej żywszej?
2: Znaczy ja troszkę nie bardzo zrozumiałem.
0: Staram się opisać człowieka, który jakoś wychowany wychodzi z domu, wchodzi w wiek buntu i bardzo wiele osób w tym czasie robi rzeczy, których później żałuje.
2: Aha. To znaczy, jeśli o mnie chodzi, no to ja nie miałem też takiego otwartego buntu. Myślę, że tutaj też trochę jesteśmy z Magdą podobni. I ja wszystkie emocje przeżywam bardzo mocno wewnątrz i też nie, no jestem takim typowym introwertykiem.

0: U mnie w rodzinie też nie okazywało się tak uczuć i nie, to było gdzieś tam, no nie mówiło się o uczuciach. Więc jakby ja wszystko też tak wewnętrznie przeżywałem mocno, natomiast z zewnątrz wydawało się, że jestem spokojny, że nic się nie dzieje. Więc jakiegoś takiego buntu otwartego nie miałem. Raczej właśnie też zawsze byłem jakimś tak, starałem się być tak w miarę poprawnym na zewnątrz, żeby to wyglądało wszystko, że jest okej. Że moja wiara jest, że chodziłem do kościoła jakoś, znaczy też nigdy nie no nigdy nie straciłem wiary też tak zupełnie, aczkolwiek miałem różne tam wątpliwości, tylko że no ta moja taka skrytość nie pozwalała mi wyrażać tych swoich wątpliwości jakichś, czy i
1: to był czas cierpienia?
0: Myślę, że
1: smutku.
0: Myślę, że tak, bo gdzieś tam wewnętrznie obumierałem i znaczy miałem taki okres po studiach, kiedy skończyłem jakby uczestnictwo w tej wspólnocie odnowy, potem zacząłem pracę i właściwie nie byłem w żadnej wspólnocie. Moja wiara ograniczała się do uczestnictwa we mszy świętej niedzielnej w zasadzie i wtedy tak czułem, że z każdym rokiem gdzieś tracę poczucie sensu jakiegoś, tak to wszystko, to życie staje się takie monotonne, nie mam jakiejś wewnętrznej radości w ogóle, no gdzieś to moje życie tak sobie płynie, ale jakby no nie czuję tego, że żyję i że nie ma to jakiegoś większego sensu. No i dopiero kiedy poznałem wspólnotę, a poznałem ją przez chór, który istnieje na łonie wspólnoty, a jestem z zawodu muzykiem i tak się zdarzyło, że akurat ten chór miał próby w mojej parafii i po prostu przyszedłem pewnego razu właśnie, żeby zobaczyć, co to jest, no i od tego się zaczęło. Potem wyjechałem do Francji właśnie z tym chórem taką sesję chóralną z koncertami ewangelizacyjnymi. To wszystko jakby zaczęło na mnie tak oddziaływać, że zobaczyłem nagle zobaczyłem, że jest faktycznie Bóg, że On mówi do mnie w Słowie.
1: Czyli historia zaczęła toczyć się w drugą stronę.
0: Tak.

0: Z mnie chyba też podobnie, jakby nie umiałabym
1: czas znaleźć, smutku?
0: Nie umiałabym znaleźć chyba takiego momentu przełomowego, że do tego momentu było tak, a po tym momencie inaczej. Ja myślę, że to też się z czasem jakby rozwijało, ta przyjaźń z Bogiem.
1: Ale jeszcze mówmy o tym okresie, kiedy się nie rozwijała. Mhm.
0: Więc ja pamiętam, że od dziecka gdzieś tam się plątałam przy kościele, a to byłam w jakiejś scholi, potem w jakiejś takiej grupie dla młodzieży, później dla już osób uczących się i pracujących, więc gdzieś cały czas byłam przy tym kościele, potem różne rekolekcje, więc myślę, że Pan Bóg działał tak stopniowo na moją duszę i serce. Potem rzeczywiście była wspólnota. To, co może, jak tak patrzę wstecz, to, co było wcześniej, to było mniej zaufania. Chyba tak to bym przede wszystkim nazwała.
1: Ale jak ten świat, który jest wokół i który jest pełen pułapek i takich łatwych przyjemności i takich propozycji, które no właściwie normalnie się przyjmuje. Czy to nie było zagrożenie?
0: Wcześniej, tak?
1: Tak.
0: Czy rozumiem, że chodzi o takie pułapki, w które wpadają młodzi ludzie, tak? Ja myślę, że tutaj rzeczywiście dużą rolę odegrał ten mój fundament, który rodzice położyli. Że ja rzeczywiście jakoś mnie Pan Bóg chronił. I myślę, że dzięki temu, co dostałam właśnie od rodziny, od świata, tego dobrego świata, jakoś mnie chroniło przed tym, żeby nie wpaść w jakieś takie no, głębokie dołki, które zostawia świat ten, który niekoniecznie dąży do dobrego. Więc ja chyba nie doświadczyłam jakiegoś takiego bardzo poważnego, jakiejś takiej klęski w swoim wieku dorastania i wcześniej.
1: Ale czy to oznacza, że to takie szczęśliwe środowisko, czy też raczej była Pani na marginesie grupy, klasy? Nie wiem, czy ja nie myślę o świecie przez media, ale on pokazuje, media pokazują raczej, no, że to, o czym Pani mówi, jest jakąś w ogóle aberracją. No jak to? Że co? Że nie pije, nie pali chłopak, dziewczyna?
0: Znaczy myślę, że tak, że ponieważ ja gdzieś zwykle byłam właśnie blisko kościoła i w tym wieku najbardziej chyba podatnym na takie wpadki różne,

0: byłam zafascynowana ludźmi, którzy byli ze mną w grupie przy kościele. I tam naprawdę to było tak zwane bractwo radości. W dodatku było to w małym miasteczku pod Warszawą i to też myślę, że miało, jakoś mnie chroniło. Bo tam nie wszystko dochodziło ze świata. I ja tak bardzo mocno wrosłam w to środowisko przykościelne, że ono mnie bardzo chroniło. Tam były inne wartości i tam się lansowało te wartości i było się z nich dumnym. Także ja rzeczywiście chadzałam na prywatki w liceum, ale zwykle nie byłam osobą, którą się pierwszą zapraszało. Albo czasem się wręcz nie zapraszało, bo no bo nie dotrzymywało kroku, na przykład w piciu, prawda? Więc myślę, że ten czas rzeczywiście był taki chroniony. Chłopcy byli, owszem, ale też gdzieś miałam w głowie taką granicę, której chyba nigdy nie przekroczyłam. Dzięki właśnie temu wzrastaniu w to środowisko.
1: I teraz, jak rozumiem, poznaliście się we wspólnocie.
0: Tak.
1: I teraz jak trafiła pani do tej wspólnoty?
0: W pewnym momencie zaczęłam szukać jakiejś wspólnoty, bo wspólnota, w której byłam, troszkę zaczęła się rozsypywać. I pojechałam na Światowe Dni Młodzieży w 2000 roku do Rzymu, razem właśnie ze wspólnotą Szemenew, bo również osoby spoza wspólnoty oczywiście mogą tam razem ze wspólnotą jeździć. I w pewnym momencie poczułam, że taki impuls, że naprawdę muszę porozmawiać z jakąś osobą ze wspólnoty. Nie wiem zupełnie dlaczego. Poszukałam jakąś osobę i powiedziałam, że właśnie pracuję, że gdzieś też jakaś jest pustka, którą chcę wypełnić, że szukam Pana Boga w taki sposób przez jakąś wspólnotę. Tej wspólnoty na razie nie ma i chciałam to powiedzieć i nie wiem co więcej. I ta osoba zaproponowała mi 3-miesięczny wyjazd na formację taką teologiczno-biblijną do Francji. Mogłam w niej uczestniczyć. Później zamieszkałam ze wspólnotą przez 1,5 roku. Mieszkałam w Wesołej, w domu takim rekolekcyjnym, który prowadzi wspólnota. I tak potoczyło się dalej.
1: Jak w którym momencie zaczęliście myśleć o sobie inaczej niż brat i siostra we wspólnocie i kto pierwszy zaczął myśleć? O, tutaj Jacek uśmiecha się.
2: Znaczy my tak na początku to tak żeśmy po prostu się widywali we wspólnocie. Po prostu wiedzieliśmy tylko tyle, że znaczy jak mamy na imię.
0: Ja wiedziałam, że Jacek śpiewa w chórze.
2: No. I potem jakoś tak było, że wyjechaliśmy razem z młodzieżą na taki obóz letni w góry.

0: czy ma sens?
1: To był też wyjazd organizowany przez naszą wspólnotę. No na tym wyjeździe właśnie była Magda. No i tak żeśmy po prostu podczas tych wędrówek dość często rozmawiali ze sobą. Mi się Magda podobała, więc tak jakoś dobrze mi się z nią rozmawiało. Potem od tego czasu razem jakby nam zaproponowano, znaczy mi zaproponowano, bo Magda już wcześniej była, właśnie taką misję dla nastolatków we wspólnocie, czyli to jest przygotowywanie spotkań, weekendów i prowadzenie ich. Zaczęliśmy się przy okazji tego dość częściej spotykać. Myśmy razem pracowali w sekretariacie. No i tak wtedy sobie pomyślałem, że chyba się zakochałem.
2: Kiedy pani zauważyła, że jeden z braci jakoś wyraża zainteresowanie większe niż inny?
3: Myślę, że właśnie rzeczywiście w tej pracy w sekretariacie wspólnej. Aczkolwiek też widziałam, że Jackowi, że Jacek lubi też ze mną rozmawiać w górach. Także to były chyba takie może początki, których jeszcze sobie nie do końca uświadamialiśmy.
2: A kiedy sobie pani uświadomiła, to co pani pomyślała?
3: No mnie Jacek też się podobał. Już po tym wyjeździe w górach. Wprawdzie nie żadnych kroków nie robiliśmy ku sobie wtedy jeszcze. Ale później jak zaczęliśmy razem pracować w sekretariacie, się ucieszyłam, że Jacek będzie mi pomagał. I było mi to na rękę, że mu się podobał.
2: No i jak się myśli o poważnych sprawach, będąc we wspólnocie, mając charaktery takie jak macie? To nie było łatwe chyba.
3: I nadal nie jest. I nadal nie jest.
2: Kiedy było wiadomo, znaczy kiedy jedno wiedziało, że drugie wie i odwrotnie? Jaka to była sytuacja? Bo na pewno przez dłuższy czas to było wszystko ukrywane.
3: No ja myślę, że jak byliśmy razem... Z młodzieżą razem byliśmy w czerwcu. W październiku Jacek zaczął mnie zapraszać na wyjazdy do lasu. No więc ja już poczułam, że jakieś miejsce w sercu Jacka już zajęłam. A myślę, że jak ja odpowiadałam na te wyjazdy, to i Jacek pewnie wiedział, że mnie też się podoba. Chociaż nie wiem, może Jacek powinien sam powiedzieć.
1: Tak, tak.

0: kiedy to przyszło na następny etap, że już jakieś konkretne kroki się robi?
1: Grudzień.
2: Tak, to był też taki wyjazd ze wspólnotą. Właśnie w Wesołej byliśmy na takim weekendzie. No w każdym razie był to...
0: No, to
2: była, była sesja przez wspólnotę organizowana i na tej sesji
1: poszliśmy na wieczorny spacer, na wieczorny do lasu.
2: Spacer poszliśmy romantyczny do lasu, no i tam no już znaczy postanowiliśmy jakoś, że będziemy kontynuować tą relację dalej.
0: Ale co było oświadczone, czy tylko pewność, że obustronnie jest to...
2: Nie, nie, to jeszcze nie były oświadczone na razie.
1: Nie, myślę, że taka deklaracja z obu stron, że chcemy się bardziej poznawać. No i tam też był pierwszy pocałunek.
0: Widzieliście, że jesteście dla siebie?
1: Myślę, że to nie było jak grom z jasnego nieba. Myślę, że to przychodziło też stopniowo. Myślę, że ta wspólna praca we wspólnocie, wspólne bycie w różnych sytuacjach, modlitwy, pracy, jakoś tak pomału budowało w nas takie poczucie, że ta osoba, która stanęła mi tutaj na drodze, czy Pan Bóg postawił mi na drodze, to może jest osoba, z którą właśnie mam iść do końca.
0: A kiedy Pani w sercu to poczuła?
1: Nie wiem, czy umiem znaleźć taki konkretny moment, bo...
0: Ale kiedy Pani miała pewność już?
1: No myślę, że na pewno przed ślubem. Myślę, że też dużo wcześniej, przy czym moja rogata dusza czasem się jeszcze zastanawiała. Czy to na pewno jest... taka moja droga w ogóle i czy to jest ta relacja.
0: Czy co, zakon wchodził w rachubę? Czy samotność?
1: Raczej od bardzo dawna myślałam o małżeństwie, o rodzinie. Czasem pojawiała się ta myśl, ale raczej wtedy, kiedy się w relacjach z chłopcami czy mężczyznami nie działo dobrze, przynajmniej po ludzku dobrze. Ale właściwie to od bardzo dawna myślałam o małżeństwie i o rodzinie, tak.
0: Kiedy Pan już był zakochany i widział, że zaczyna się wymykać momentami, to co, była pewność, czy też...
2: Znaczy myślę, że pewność była w momencie, kiedy już postanowiłem się oświadczyć. To było... Kiedy to było? W maju? Już dokładnie nie pamiętam, ale jakoś na wiosnę.

0: wtedy już jakoś tak no poczułem, że to na pewno jest to i tego. I już nie zamierzałem jakby szukać czegoś innego, rezygnować z tej relacji. I to mnie skłoniło do tego, żeby się oświadczyć.
1: Czekała pani na to?
2: Myślę, że tak. Tak. Może to nie było tak, że ja już byłam gotowa, a Jacek jeszcze nie i ja tak oczekiwałam tego. Nie, myślę, że to, że dojrzewaliśmy do tego wspólnie, prawda?
0: Znaczy myślę, że takim trudnym momentem był właśnie po oświadczynach, bo wtedy, kiedy ja już byłem pewien i tego, okazało się, że Magda tak nie do końca jeszcze. I dopiero wtedy zaczęły się jakieś takie wątpliwości u Magdy i znaczy myślę, że tak mocno dotarło wtedy do niej, że to jest na poważnie i że to już trzeba się zdeklarować.
2: Myślę, że przestraszyły mnie też. Jacek bardzo poważnie podszedł do sprawy i powiedział, z czym to się będzie dla mnie wiązać. Na przykład z tym, że on będzie jako muzyk na długo wyjeżdżał. I myślę, że to mnie bardzo przestraszyło, bo myślę, że we mnie są jakieś takie lęki związane właśnie z samotnością. Ja chyba jakoś tak bardzo potrzebuję bliskości i myślę, że to mnie bardzo przestraszyło. Może najbardziej właśnie to.
1: Ale to uczciwe z drugiej strony było.
2: Tak, bardzo, bardzo. Bardzo się cieszę, że tak się właśnie to stało.
1: No mówicie o czymś, co jest takie zupełnie kosmiczne, ale jeszcze mam takie pytanie. Czy już rozmawialiście o tym w taki sposób jak teraz?
2: Tak, nawzajem. Tak. Tak. Mówiliśmy też chyba świadectwo, prawda, dla młodym trochę o naszej znajomości. Może bardziej pod kątem naszej czystości przedmałżeńskiej.
1: A były z tym kłopoty, czy jakoś...
2: My jesteśmy ludźmi, ale nigdy chyba nie przekroczyliśmy też granicy, którą sobie postawiliśmy.
0: Myślę, że tak, ale kłopoty oczywiście były i nawet to nas skłoniło w pewnym momencie do takiego twardego postanowienia, że w ogóle nie będziemy jakoś nawet takich gestów wykonywać wobec siebie
1: zwykłej
0: czułości, żeby właśnie nie rozbudzać tej sfery seksualnej. I przez pewien czas faktycznie trwaliśmy w tym, chyba to się nawet jakoś tak złożyło z Wielkim Postem.

0: Ile trwało narzeczeństwo?
1: 10 miesięcy? W lipcu, tak?
0: No to sobie wysoko poprzeczkę ustawiliście.
2: Nie, nie, ale znaczy ten okres...
0: Ja wiem, ale w ogóle proszę. Ale w ogóle i tak 10 miesięcy narzeczeństwa to...
1: Rzadkość dzisiaj, tak?
0: Znaczy nie wiem, czy rzadkość. Pewnie ci, którzy mają takie okresy narzeczeństwa, o tym w mediach nie mówią. A w moim środowisku akurat ja już... Moje dzieci są jeszcze za małe, a moi znajomi już dawno są po oświadczynach, więc nie wiem, natomiast no, na pewno jest to trudne. Pani jest piękną kobietą, a jak się wykonuje różne gesty, które są normalne, naturalne, to jednak natura ludzka jest taka, że dąży do konkretów. Czy ślub był przeżyciem?
1: Tak, wielkim. Też duchowym, znaczy przede wszystkim duchowym. Przede wszystkim duchowym. Myślę, że pomogło też temu to, że odbył się na łonie wspólnoty. Błogosławił nam ksiądz ze wspólnoty. Duża część wspólnoty była z nami, jakby towarzyszyła naszemu tak. Też poprosiliśmy chór, żeby ubarwił naszą uroczystość. I też to wszystko było nawet później takie spotkanie na trawie, było w takim duchu właśnie wspólnotowym i dla Pana Boga. Mieliśmy też wspaniałe wesele, też dzięki naprawdę wspaniałemu wodzirejowi, który też tak po Bożemu poprowadził, a jednocześnie tą zabawę, a jednocześnie po prostu ludzie, którzy byli na naszym weselu, mówili, że nigdy się tak dobrze nie bawili.

0: efektem tego jest gnić dziecko. Co myślicie wtedy o Panu Bogu?
1: No ja przeżyłam taką dla mnie bardzo ważną noc wtedy, kiedy już zaraz po poronieniu. To było w ogóle niezwykłe. No, nie wiem, czy będę umiała nawet to opisać słowami, bo to było takie, mam wrażenie, dotknięcie misterium Pana Boga i misterium śmierci. A jednocześnie cały czas w takim zaufaniu do Boga, że On wie, co robi. I że to ma jakiś sens, chociaż być może my teraz tego nie widzimy i po ludzku jest to wielka tragedia. Ja prawie całą noc nie spałam wtedy. Byłam w szpitalu. I to było naprawdę niezwykłe przeżycie, bo takie zanurzanie się w Panu Bogu z wielkim smutkiem, z wielkim bólem, a jednocześnie z wielką nadzieją. Było tak, to przeżycie było tak głębokie, że właśnie nie wiem nawet jakich słów używać, żeby to opisać, bo tym bardziej, że ja wcześniej bardzo się bałam śmierci, bardziej bliskich niż swoich chyba. I to było takie stawanie na progu.
0: Ale czego?
1: Między życiem
0: Boga?
1: A śmiercią. Nie, nie. Między życiem a śmiercią. Między doświadczeniem Boga tutaj, a doświadczeniem Boga tam.
0: Nie rozumiem.
1: Myślę, że to było takie, nie wiem, bardziej takie głębsze dotykanie Boga. Że to było jakby przekroczenie jedną nogą tego progu śmierci. Jakby jedną nogą, mimo wielkiego smutku, który przeżywam tu, po tej stronie, jakbym jedną nogą doświadczała już raju. Co było przedziwnym doświadczeniem w tym momencie, prawda?
0: Co było nagrodą? Czy też wsparciem?
1: Wielkim wsparciem. Wielkim i taką... takim momentem, kiedy naprawdę, mimo że nie rozumiałam tego właśnie po ludzku, to wiedziałam, że to ma sens. Że to się dzieje dlatego, że Bóg tak chce i On wie, że tak jest najlepiej.
0: Jak to możliwe?
1: Nie wiem. Nie wiem.
0: Ale dlaczego On nam nie oszczędza cierpień? Dlaczego... Dlaczego robi coś takiego? No, jak to zrozumieć?
1: Ja nigdy nie doznałam jakichś bardzo wielkich cierpień wcześniej, bo ani nie przeżyłam śmierci takich bardzo bliskich mi osób, ani jakichś wielkich tragedii też nie. Ale nawet w tych małych rzeczach, które ja lubię się przywiązywać do swoich planów i jak one się burzą, to mnie jest trudno. To czasem w takich małych rzeczach czułam, jakby mi się świat walił. I wtedy doświadczałam, że niedługo po, czasem dłużej, że to moje zawalenie się świata dało początek czemuś nowemu, czemuś lepszemu. I myślę, że te małe rzeczy, w których tak powstawałam z popiołów, górnolotnie rzecz ujmując, myślę, że to mi właśnie to budowało tak pomału taką moją pewność, że w tych wielkich rzeczach również ten sens jest i że ta miłość Boga nie odstępuje mnie wtedy.

0: Dla pana? Czym to było?
1: Znaczy ja nie przeżyłem tego aż tak głęboko jak Magda pewnie. No też myślę z tego względu, no, że to była dość wczesna ciąża. No jeszcze jakby nawet no, to dziecko wiedziałem, że jest, ale no tak namacalnie nie było to nie mogłem tego stwierdzić. I jakby no, siłą rzeczy nie byłem tak aż tak związany z i też jakby myślę, że Magda ma bardzo duże pragnienie posiadania dzieci, natomiast ja jeszcze nie aż tak. Znaczy nie jest to we mnie takie silne i dla mnie to było znaczy na pewno przeżyłem szok w momencie, kiedy się dowiedziałem, że nasze dziecko już jest w niebie. Magda mi to powiedziała w momencie, kiedy była w szpitalu, na izbie przyjęć. Ja czekałem w poczekalni. Nie wiedziałem, co się dzieje, bo jakoś nie miałem świadomości, że to już właśnie jest poronienie. I kiedy mnie poproszono, to już kiedy ta siostra wyszła, już wiedziałem, że coś jest niedobrze, bo kazała mi przynieść rzeczy Magdy, że Magda musi zostać w szpitalu. No ale kiedy tam wszedłem, właśnie Magda mi powiedziała i wtedy doświadczyłem naprawdę jakiegoś takiego wstrząsu. Ale jakby cała ta bardziej na mnie wrażenie wywarła ta cała otoczka właśnie, że to ten szpital, personel, jakieś pielęgniarki, które się kręcą, nie bardzo wiadomo, o co chodzi. Ja tu wchodzę, Magda leży na kozetce, wije się z bólu. I to było wszystko dla mnie takie no mocne przeżycie, ale też jakby no właśnie ze względu na ten aspekt tego wszystkiego, co towarzyszyło temu.
0: Ale pretensje do Boga były?
1: Nie. Ja to jakoś przyjąłem właśnie ze spokojem, no bo też mam takie przekonanie, że to też stało się po coś, że Pan Bóg nam zabrał to dziecko.
0: Po co? Jak można...
2: Dowiemy się kiedyś.
0: Ale czy staracie sobie dawać ludzkie odpowiedzi teraz? Czy też to jest tylko zaufanie, że po coś?
2: Znaczy ja pozwalam sobie odczuć ból, taki ludzki ból tego rozstania.

0: później przez kilka dni po tym poronieniu, jak już wyszłam ze szpitala, bo w szpitalu jeszcze to był taki w jakimś amoku byłam, natomiast jak tylko wyszłam, to dużo płakałam. Musiałam się jakoś tak po ludzku oczyścić, emocje jednak były silne. I teraz czasem też daję sobie takie przyzwolenie, żeby po prostu popłakać i bardzo mi w tym pomaga Jacek, jest cudowny, bo wtedy mnie przytula wszystko jakoś wtedy jest łatwiej przyjąć.
1: Jak dawno to było?
0: 28 sierpnia.
1: Czyli bardzo niedawno. I kogo spotkacie w niebie?
0: Nasze dziecko, które już się za nas modli.
1: Ale jakie będzie? Dorosłe?
0: Może? No właśnie, też się zastanawialiśmy nad tym. Będzie piękne. Tak jak my kiedyś. Jakoś tak nie mogę sobie też wyobrazić trochę tego spotkania. Znaczy na pewno jakoś tak widzę tą radość naszą z tego spotkania.
1: Czy Pan Bóg nie mógłby nas mniej kochać? To powtarzam pytanie Wielkiej Teresy, która kiedyś tam jakoś trafiona kolejną strzałą już nie miała tak do końca może siły, żeby to zrozumieć, prawda? No, że kolejne doświadczenie, które Pan Bóg daje. Nie mieliście takich myśli?
0: Czy ja nie jestem trafiona którąś z kolei strzałą? Może kiedyś też tak powiem.
1: Ale ta strzała była duża.
0: Duża, to prawda. Ale i lekarz dobrze opatruje. Także nawet tak bardzo nie boli, jak się odda w jego ręce.

Kim jest Bóg, który daje takie doświadczenia? Jak go sobie przez to całe wasze życie, jakiego poznaliście? Kim on jest? Jaki jest?

0: trudne pytanie.
1: Jest dobry, chociaż wydaje mi się, że to słowo jest

0: może za wszystkie rodziny, które przechodzą przez tak ciężkie doświadczenie. Hmm.
1: Tak, i myślę też, że ja bardzo bym chciała też się pomodlić za personel medyczny, który jeszcze nie do końca wierzy w to, że to dziecko jest już dzieckiem od samego początku.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
2: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, a nas zbaw od złego.
1: Amen.
0: Miłość Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszymi gośćmi byli Magda i Jacek. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.

0: Dobry Panie Boże, niech będzie Tobie chwała i cześć, uwielbienie, Panie. Niech ten czas, Panie, będzie na Twoją chwałę. Daj nam, Panie, swoją moc, łaskę w serca, światło.
1: Daj mi siłę, daj mi...
0: Tak, Panie.
1: Daj mi Twoje słowa w moich ustach.
0: Tak, Panie.
1: Przyjdź i obdarz mnie pokojem serca. Mądrością Twoich słów.
0: Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: I Ciebie, Maryjo, tu zapraszamy. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boże Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panna chwalebna i błogosławiona. Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj. Synowi swojemu nas polecę, swojemu synowi nas oddaję.

0: świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Krzysztof Żółtek. Witaj.
2: Witam.
1: Kiedy było łatwiej, z Bogiem czy bez Boga?
2: Zdecydowanie z Bogiem. Ale i łatwiej, i trudniej. To nie można powiedzieć, że gdy łatwiej, że łatwiej było jakby przejść przez życie z Panem Bogiem, ale znowu z drugiej strony trudniej oderwać się od tego, co było, od jakiegoś takiego zwykłego, szarego. Teraz też szare, ale gdzieś tam Pan Bóg jest cały czas i mnie prowadzi. Także i łatwiej, i trudniej. To nie jest tak, żeby powiedzieć, że łatwiej. Tak do końca.
1: Czy wyszedłeś z rodziny wierzącej?
2: To jest tak, że moi rodzice są wierzący, tylko tak, nie wiem, czy na pół gwizdka, czy po prostu wierzący, niepraktykujący. Chodzą do kościoła raz w tygodniu, są ludźmi, którzy pewne rzeczy jakby robią normalnie, tak jak to jest w życiu, czyli święto do kościoła i tak dalej. Także jest to raczej rodzina taka wierząca, nie do końca praktykująca.
1: Czy z dzieciństwa pamiętasz jakieś momenty, w których możesz z dzisiejszej perspektywy powiedzieć, że to były momenty relacji z Panem Bogiem? Czy to był tylko obrządek, religia?
2: To były formułki, które wklepywała babcia mi do głowy. To były sprawy, które gdzieś tam były na porządku dziennym. Pamiętam chodzenie ze święconką do kościoła, czy tam akurat to było nasi, to do jednego z domów, majowe pod kapliczką, więc jakby to takie zajawki z życia takiego, jak to w życiu babcia tam chodziła, to i ja z babcią chodziłem, bo przeważnie będąc małym dzieckiem wychowywałem się z babcią, bo rodzice pracowali.
1: Jakim byłeś dzieciakiem w podstawówce? Jaką byłeś osobą? Czy...
2: Raczej cichą. Raczej taką, która nie wchodzi w paradę nikomu. Po prostu sam dostałem jakby jakieś wspólne wypady, nie za bardzo mnie interesowały. Ja byłem takim bardziej odludkiem, który gdzieś tam był obok. Nie był razem gdzieś tam. I też troszkę przez to, że mam takie nazwisko, a nie inne, troszkę też mnie inni przez to odsuwali, dokuczali. Nie wiem, przezwisko. Po prostu przyzwali mnie, nie mówili do mnie Krzysztof, tylko Żółtek i tyle.

0: czas, w którym młodzi ludzie się buntują, był ważny jakoś w tej historii?
1: Czas, gdy ludzie młodzi się buntują, to był czas, gdy miałem wypadek samochodowy. Bo to był taki czas 15-16 lat. A ja, mając 16 lat, miałem wypadek samochodowy, potrącił mnie samochód. I przez 9 miesięcy chodziłem na kulach. To był taki czas jakiegoś takiego no, tak jak potrącił mnie samochód i fikowokowałem, to tak się przewracało w tym momencie moje życie, bo i chodziłem na kulach przez 9 miesięcy i później zacząłem poszukiwać. Do tej pory byłem sobie takim tak zwanym standardowym człowiekiem, który chodzi do kościoła. Czasami nie, bo nie chciało mi się, albo żeby zrobić na złość rodzicom.
0: Czyli byłeś letni?
1: Tak, zdecydowanie tak. I to było takie, no, wygodne. Nikt ode mnie nic nie chciał, więc... A tutaj zacząłem zastanawiać, po tym wypadku zacząłem się zastanawiać nad sobą. Poszukiwać. To alkohol, a to papierosy. Zaczęło się to później, jak już wyzdrowiałem troszkę. Więc jakby tu był, tu się ten bunt zrodził. Alkohol, papierosy. Ale później znowu było tak, że po drugim albo trzecim upiciu, takim do nieprzytomności, zobaczyłem, że wyglądam dokładnie tak jak mój tata. Mój tata jest alkoholikiem. Człowiekiem, który generalnie w tej chwili pracuje, ale też na zmianę. Pracuje, pije, pracuje, pije. Teraz jest na emeryturze, więc większość czasu poświęca na picie. Czasami nawet.
0: I nie chciałeś taki być, tak?
1: Tak. Po którymś tam razie zobaczyłem, że jestem po wytrzeźwieniu i zobaczeniu, że jestem identyczny jak mój ojciec w tym wszystkim, co on robi, co się dzieje z nim.
0: Co ci się nie podobało?
1: Zdecydowanie. I byłem nastawiony zdecydowanie na nie. I odsunąłem to. Powiedziałem, nie, dziękuję. I od tamtej pory powiedziałem sobie, żadnego alkoholu.

0: potem przyszła... ja powiedziałem sobie nie, żadnego alkoholu i w tym momencie przyszło coś takiego jak... na mojej drodze stanęła wspólnota. Ja nazywam to spotkanie ze wspólnotą ruchu Światło-Życie poprzez, że przyszedłem do wspólnoty Światło-Życie przez Jana Pawła II. Bo to było spotkanie w Częstochowie w 1991 roku. I tam właśnie, ja wtedy byłem jakoś świeżo po wypadku i nie mogłem iść sam do Częstochowy, a chciałem bardzo. Więc pojechaliśmy tam na takie rekolekcje przygotowujące przed spotkaniem. No i jakby tam było 3 czy 4 dni, pamiętam dokładnie, przygotowania takiego do spotkania z Janem Pawłem II. I później było po tym spotkaniu pytanie naszego animatora, co chcemy robić. No i ja powiedziałem, chciałbym być we wspólnocie, zobaczyć co to jest, posmakować. No i tak się znalazłem we wspólnocie.
1: Coś to zmieniło w twoim życiu?
0: Tak, dużo, dużo rzeczy. Przede wszystkim jakby zacząłem patrzeć, no, znaczy to było takie delikatne zmienianie. Nie było to takie, że o, przyszedłem do wspólnoty, odeszło to, co było. Nie, to było takie troszkę z początku badanie, ale zobaczyłem, że tam się dobrze czuję. Nikt nie mówi do mnie Żółtek, tylko mówią mi po imieniu. To jakby też było dla mnie ważne. Zobaczyłem, że mnie szanują. I jestem akceptowany taki, jaki jestem. I mogę być taki, jaki... taki radosny wewnątrz. No i też jakby... zacząłem poznawać tych ludzi, zacząłem jakby otwierać się na nich, to co oni chcą mi dać i zobaczyć, że coś też chcą ode mnie. I uśmiech to był tym, czego chcieli ode mnie. I taką radość. Potem i tak przez rok poznawałem tych ludzi we wspólnocie u siebie na placu Szembeka. I później pojechałem na rekolekcje wakacyjne, takie tak zwane oazy wakacyjne. No i tam był to czas poznawania już taki konkretny Pana Jezusa.

0: to znaczy konkretnie?
1: Zobaczenie, że... że jestem ja i we mnie jest Pan Jezus. Że to, co On mi daje, że wszystko to, co mam w życiu, to On mi daje. I generalnie rzecz biorąc jest tak, że nie jest to, nie sam ja to zdobyłem, tylko że to On mi dał. Albo i zabrał. I generalnie tak zobaczenie tego się w sobie, że On jest we mnie i nie stoi gdzieś obok, tylko we mnie. Tu. I otwieranie się na Jego radość. Tam był tam było przyjęcie Pana Jezusa za Pana i Zbawiciela. Mojego. No i to był taki troszkę przełomowy moment, bo zobaczyłem, że ludzie, którzy przyjęli, mają w sobie niesamowitą radość i taki pokój, który jakby ożywia niekoniecznie na zewnątrz, ale przede wszystkim całego siebie. I zacząłem się śmiać. I ten mój śmiech zaczął zarażać innych i do tej pory jest taką moją firmą, takim moim firmowym znakiem, jak to można nazwać. Czasami, gdy jestem na rekolekcjach, no, dziękują mi ludzie właśnie za to, że się uśmiecham po prostu.
0: A co w takim życiu nieduchowym w tym czasie się działo? No bo to opisujesz jakiś proces.
1: Tak, tutaj był taki proces. W życiu nieduchowym, mianowicie w pracy, bo tu już była później praca.
0: Bo jakoś się znalazłeś w Warszawie, tak?
1: No ja mieszkam już od...
0: A mówiłeś, że na początku to gdzieś wieś była.
1: Tak, bo ja na wsi się, że tak powiem, ja byłem będąc małolatem, wychowywałem się na wsi, a tutaj się sprowadziłem 27 lat temu. 27 lat temu, dokładnie. Więc no, po prostu 5 lat, które pamiętam, znaczy te, które oczywiście gdzieś tam mam w swojej świadomości, było właśnie takie przebywanie z babcią. Później sprowadziliśmy się tutaj i po prostu teraz już tam wyjeżdżałem na odpoczynek, a tutaj już dom po prostu.

0: Gdy pracowałem, zauważyłem, że nie mogę być tu inny, a tu inny. I zacząłem to zmieniać poprzez, najpierw oduczyłem się przeklinania. Dość mocno przeklinałem, czasami wiązankami mogłem przez 10 minut obdarzać kogoś. I wcale mi się nie znudziło. Ale później zobaczyłem, że to nie jest ani normalne, ani nie pomaga mi. Oduczyłem się, po prostu też obciąłem bo to jednak stwierdziłem, że to jakoś tam uwłacza mi. Bo to nic, co jakoś tam pociągało moich rówieśników, jakby mnie nie ciągnęło do końca. Bo to nie widziałem w tym nic dobrego. Później w pracy przede wszystkim byłem uczciwy w tym, co robię. Gdy miałem jakieś pieniądze, to nie oszukiwałem, tylko zawsze byłem ten, gdy coś popsułem, to płaciłem za to. Po prostu uczciwość, po prostu zwykła, zwyczajna uczciwość.
1: I jaka to praca?
0: Znaczy, tamta to było w firmie ubezpieczeniowej. Kiedyś pracowałem jak na małej poligrafii i śmieję się z tego. Kiedyś przyszła do mnie jedna z sekretarek z jakąś pracą i była strasznie zdenerwowana. Zaczęła przeklinać. Po prostu kląć jak szef. Szewc niesamowicie, bo ona ma taki charakter jak ten. No to przeprosiłem ją i spytałem się, czy może poprosiłem ją, żeby nie przeklinała po mnie. Po prostu delikatnie. I ten spojrzała się na mnie. Myślałem, że dostanę taką wiązankę, że pójdzie mi po uszach. A ona przeprosiła. I że tak powiem, powiedziała, że postara się w przyszłości nie przeklinać przy mnie. Mi to wystarczyło. Ucieszyła mnie ta jej postawa i to, że właśnie poprzez dobrość, poprzez delikatność można tyle działać. Także urosłem troszkę. Ale niestety też mi się zdarzały, niestety miałem stresującą pracę, więc zdarzyło mi się poprzez 6 lat pracy nie wytrzymać nerwowo i przekląć. 2 albo 3 razy. Moi współpracownicy, z którymi pracowałem, śmieli się ze mnie, bo jak usłyszeli to, zawsze zapisywali to w kalendarzu. Krzysztof przeklinał jako wydarzenie roku.

0: też widziałem, że to jest jednak dobre, że oni też widzą, że umiem nad sobą zapanować, a jednocześnie czasami jestem po prostu człowiekiem. Także i to była praca taka. Później, gdy przestałem pracować, znowu zacząłem. Znaczy się, po prostu zwolnili mnie niestety. Aczkolwiek z drugiej strony teraz patrzę z perspektywy, stwierdzam, że dobrze się stało, bo ta praca, znaczy ta firma, po prostu jeśli chodzi o atmosferę i o takie takie koleżeńskie sprawy, zeszła całkowicie na psy. Zaczął się tak zwany pęd szczurów w tamtej firmie. Więc ucieszył mnie fakt, że sobie poszedłem stamtąd. No fakt, że miałem w odwodzie oczywiście inną pracę. I generalnie rzecz biorąc, była to dobra praca, ale mało płatna, więc... I od jakichś 2,5 roku pracuję tutaj za Wisłą, na Saskiej Kępie, w sklepie malarskim. Tam też czasami trafię, jeśli zdobędę się na odwagę, powiedzieć klientom, że jeśli taki przyjdzie i zaczyna przeklinać, też go przepraszam i mówię, żeby nie przeklinał przy mnie, bo jednak mi się to nie podoba.
1: I powiedz, jak twoja codzienność taka duchowa wygląda? Jak próbujesz kultywować tę więź, bo zaprosiłeś Jezusa jako Pana i Zbawiciela, to zaczęło zmieniać twoje życie. Znaczy to zmieniło twoje życie radykalnie, bo człowiek może udawać radosnego, ale to są krótkie piłki.
0: Zgadza się.
1: A tylko Bóg może napełnić taką radością, którą widzą inni.
0: Zgadza się. Dochodziłem do tego długi czas. I to jakby i pomaga mi w tym wspólnota oazowa.
1: Jesteś w niej dalej?
0: Tak. Już, że tak w tym roku minęło 15 lat. I jestem animatorem, grupy prowadzę na rekolekcjach. To jest jakby moja taka opoka troszkę w byciu przy Panu Bogu.

Gdy już zacząłem jakoś tak być we wspólnocie, tak konkretnie i dość długo, przeszedłem całą formację, tam pierwszy stopień, drugi stopień, koda, trzeci stopień, no i jestem animatorem już od jakiegoś czasu i zobaczyłem, że ta wspólnota dała mi bardzo dużo. W tym momencie jakby czułem się zobowiązany, żeby oddać. Oddać i poprzez swoją chęć pomocy innym. Żeby też poprzez moje świadectwo, moją radość zobaczyli, że Pan Bóg jest. I to blisko. Każdego z nich. Z tych ludzi, którzy przychodzą dopiero do wspólnoty. I czasami zobaczyłem, że czasami coś mi brakuje. I odkryłem to po jakimś czasie, mianowicie codzienna Eucharystia. Jest ważna. Od niedawna udaje mi się zaczynać Eucharystią dzień. Mianowicie wstaję troszkę wcześniej, idę na Eucharystię i potem idę do pracy. I to jest bardzo dobra rzecz. Daje mi siłę przezwyciężenie jakiegoś takiego zewnętrznego naporu złego. Bo często jest tak, że nie jest mi łatwo w życiu. Z rodzicami nie umiem na temat, znaczy oni nie zrozumieliby tego, jakby nie umiem z nimi rozmawiać na temat mojej wiary. To jest jakby u nas w domu wiara kojarzy mi się mi się kojarzy z miłością. U nas temat miłości rodzinnej jest tematem tabu, który praktycznie nie istnieje. Nie rozmawiamy z sobą nawzajem na temat tego. I jest to jakby... Kiedyś spytałem się mamy jakiś czas temu, po rekolekcjach, tak byłem pełen ten. Dlaczego u nas w domu nie ma... nie rozmawiamy na ten temat? Ale gdy zobaczyłem jej minę i to, w jaki sposób odpowiedziała wymijająco, to stwierdziłem, że chyba nie będę jej już nigdy o to pytał. Po prostu tak jest i tyle. Nie jest to łatwe, ale myślę, że trzeba się po prostu modlić. Jestem tego świadomy. O te nasze wzajemne stosunki.

0: Rodzice mi w jakiś tam swój sposób okazują, że mnie kochają. Poprzez pomczynki, jakieś tam przytulenia albo coś w tym stylu. No, był taki okres, że bardzo potrzebowałem na przykład, żeby mi powiedzieć, że mnie kochają. Po prostu, zwyczajnie. Ale ten okres odszedł i zauważyłem, że no, muszą mi wystarczyć te drobne gesty. Więc jakby tu jest też troszkę pies pogrzebany, jeśli chodzi o jakiś taki moje wewnętrzne takie poszukiwanie troszkę miłości.
1: I Eucharystia.
0: Ach, tak.
1: Tu wchodzi Eucharystia, tak?
0: Tak. Eucharystia jest takim motorem na cały dzień praktycznie. Idę, widzę, że przyjmuję Pana Jezusa do serca i przez komunię i jest to bardzo ubogacające. Niesamowita rzecz. Staram się być codziennie rano. Czasami się wydarza coś, że na przykład zaśpię albo coś nie z tym. To wtedy idę po południu. Tak ustawiam wszystkie sprawy, żeby być jedna. Można to zrobić. A wcześniej, zanim wpadłem w ten rytm takiego wstawania codziennego, myślałem, że kurczę, to jest takie, że nie, no, wstawać tyle wcześniej, tyle można pospać przecież. Co najmniej godzinę dłużej. I zauważyłem, że można. Jestem z tego bardzo, bardzo zadowolony. I szczęśliwy, że Pan Bóg dał mi taką siłę.
1: Co myślisz na temat swojego powołania?
0: Moje powołanie. Kiedyś myślałem, że po prostu jestem powołany do bycia we wspólnocie. Później gdzieś była kiedyś taka modlitwa o uzdrowienie wstawiennicza. I tam dostałem fragment z Księgi Syracha, drugi rozdział, początek. Doświadczeniach, że mnie Pan Bóg będzie doświadczał przez jakiś tam okres czasu, dość długi, jak na razie. Znowu kiedyś odkryłem, że moim powołaniem jest bycie mężem i ojcem.

0: w tej chwili poszukuję tej drugiej osoby. I jak na razie czekam.
1: Ale co sobie myślisz na ten temat? Czemu Pan Bóg nie pomaga? Wszechmocny jest?
0: Może ja jestem za leniwy. Może On już postawił tą osobę na mojej drodze, tylko że ja nie zauważyłem. Że może właśnie ja nie mam, nie umiem zauważyć. Może znowu jest moje, znowu inne moje powołanie. W tej chwili ostatnio, jeśli chodzi o to, to jestem tak troszkę rozdwojony. Bo często myślę o moim powołaniu, o takim, co właściwie gdzieś, jak powinienem odnajdywać. Myślałem o rekolekcjach, ale tym razem dla siebie, takich mianowicie rekolekcjach, które gdzieś będą mi pokażą mi drogę. Kiedyś byłem na rekolekcjach ignacjańskich. Bardzo, bardzo dobre doświadczenie tych rekolekcji. Byłem na pierwszym tygodniu. A to było już dawno temu, jakieś 2-3 lata temu. I znowu chciałbym pojechać. Może coś wtedy gdzieś mi przez opiekuna ktoś powie mi, co mam robić. Na pewno chciałbym zmienić pracę w tej chwili.
1: Mówiłeś o bliskości Jezusa. I powiedz, jak przychodzi trudny czas, to co robisz?
0: Idę na namiast spotkania do jezuitów.
1: Jakie spotkania?
0: Namiot spotkania.
1: Namiot spotkania. Co to jest?
0: Po prostu na Starym Mieście u jezuitów jest wystawienie Najświętszego Sakramentu.
1: Czyli adoracja.
0: Adoracja, dokładnie. Całodzienna. I po prostu idę i po prostu takie rozmawianie z Panem Jezusem. Mówienie, słuchanie. Poprzez fragmenty On do mnie mówi.
1: Fragmenty Pisma?
0: Tak. Przecież fragmenty Pisma. Gdy otworzę Pismo Święte, to trafię na jakiś fajny taki fragment, który gdzieś tam pokazuje mi to, co się wtedy we mnie dzieje w tej chwili.

0: no niestety to jest namiot spotkania, takie spotkanie z Panem Jezusem. I ja i On. I to jest taki takie oddawanie tego wszystkiego, co jest złe w moim życiu. Ostatnio spędziłem tam chyba z godzinę, półtorej. Po prostu siedząc i rozmawiając. No, czasami się zdarzyło mi przykimać, ale Pan Jezus też przychodzi w spoczynku. Więc bardzo sobie cenię ten czas właśnie takiego spotkania z Jezusem przed Najświętszym Sakramentem. Teraz niedługo będę mógł być u siebie w parafii, bo będzie kaplica adoracyjna. Też całodzienna, więc będzie można sobie wyskoczyć na spotkanie właśnie. Niekoniecznie jeżdżąc na Stare Miasto. Aczkolwiek lubię być tam.
1: Opowiadasz w sumie o takiej trudnej rzeczywistości.
0: Nie nazwałbym, nie jest to trudna rzeczywistość.
1: No właśnie, taki mam obraz, jak na ciebie patrzę, że dla ciebie te rzeczy, o których opowiedziałeś, nie? Jakaś trudna relacja z rodzicami.
0: Najtrudniej jest z ojcem.
1: No właśnie.
0: Znaczy, to były takie... Znaczy, z nim jest... Teraz już jest spokojniej dużo, bo jakby modlę się za niego i tak dalej. A na początku jakby nie akceptuję, ale wiem, że to jest choroba. Na początku ja byłem zdecydowanie na nie. Były takie okresy, że się kłóciłem z nim. Prawie, że dochodziło do rękoczynów. Były takie okres, że to na początku, gdy byłem tak momentalnie zdenerwowany, wkurzony, że wybiegałem i robiłem wszystko, żeby ta adrenalina, która we mnie gdzieś narosła, to uszło. No to co robiłem? Pierwsze co robiłem, to rozwalałem albo jakąś rynę, albo coś w tym stylu i już przy okazji rękę sobie rozwalałem.

0: to był taki, takie no trudne faktycznie, i, ale jednocześnie później zauważyłem, że tutaj ranię siebie. To jakby to w jakiś sposób ten, i zacząłem po prostu te wszystkie trudne chwile, te takie tą walkę przełykać po prostu, jak gorzką pigułkę, jako taki ten, może tutaj jakby, tu mnie zahartowało to wszystko do tego, co teraz jest. Może to jest to hart ducha.
1: Mówisz też o doświadczeniu, chyba tak mogę powiedzieć, samotności.
0: W sensie ludzkim, tak.
1: Nie masz pretensji do Pana Boga?
0: Nie. Kim mam świadomość tego, że On jest blisko mnie i jeśli ja od Niego się nie odwrócę, to nie jestem samotny.
1: No ale przecież... Czemu ma takie pomysły? Nie mógłby inaczej?
0: Widocznie ma jakiś plan w tym. Ja mu się podporządkowałem. I jakby... jakby nie dochodzę, co jest... dlaczego tak jest. Po prostu... ma coś Pan Bóg w planie względem mnie. Ja się z tym zgadzam. A co będzie, to już Jego jakby jest... to wszystko, co On ma dla mnie, to jest dobre. Jestem tego świadom. I oddaję Mu to wszystko, co w moim życiu jest. Czasami mi się nie udaje, bo jestem tylko człowiekiem, ale wracam.

0: to znaczy mi się nie udaje? Co się wtedy dzieje?
1: No, upadam. Gdzieś tam wpadam w jakiś grzech notoryczny i jest to... Jak święty Paweł miał oścień, tak ja mam jakieś tam drobną... drobną. Dla mnie to jest bardzo, bardzo mocno mnie mi uwłaczająca rzecz. I niestety czasami się to pojawia. Ale w ostatnim okresie, gdy jestem cały czas w łasce uświęcającej, nie pojawia się ten grzech, więc cieszy mnie to. Są pewne jakieś tam takie myśli o tym grzechu, ale odchodzą momentalnie, gdy jest to, gdy idę do komunii, gdy idę do spowiedzi i nie pojawia. Nie pojawia się grzech. Myśli tak, ale grzech jako taki nie.
0: Jak byś opisał Pana Boga? Kogo poznałeś?
1: Jakbym go opisał?
0: Kogo poznałeś w historii swojego życia?
1: Trudno jest mi opisać Pana Boga.
0: A jakie cechy ma?
1: Jest dobry, sprawiedliwy. Surowy, ale na miarę moją daje mi tylko to, co ja mogę udźwignąć. I konkretnie pokazuje kierunki. Tylko czasami ja nie widzę ich. Drogowskaz.
0: A za co jesteś mu najbardziej wdzięczny?
1: Za śmiech.
0: W jakiej intencji się pomodlimy?
1: W intencji mojego ojca.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
2: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
0: Amen. I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Krzysztof Żółtek. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem.

Dobry Panie Boże, bądź uwielbiony Panie we wszystkich osobach, które spotykamy na swojej drodze, we wszystkich sytuacjach, które nam dajesz. Prosimy Cię Panie o Twoje światło, o to, żebyśmy potrafili mówić o tym, co pokazuje Ciebie w historii świata, w naszej historii Panie. Prosimy Cię o Twoją łaskę, abyśmy potrafili wypełniać Twoją wolę. Poślij Pani swoich aniołów, aby nas chronili. A Ciebie, Maryjo, serdecznie też tutaj zapraszam pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Elżbieta. Witaj.
1: Witam.
0: Mówiłaś, że to trudna historia do opowiedzenia.
1: To znaczy, wiesz, ja nie potrafię powiedzieć, co to w ogóle za historia, bo przypuszczam, że na moje życie to składa się tyle różnych wątków, że pewnie można by nim obdarować wiele różnych osób. Tak się złożyło. Także ja nie mam żadnej jednej historii.
0: A powiedz, czy Pan Bóg w niej jest od zawsze? Z tej wewnętrznej perspektywy, nie z dzisiejszej.
1: Mm-hmm. Słuchaj, tak jak się nad tym czasami zastanawiam, jak to było, to nigdy nie potrafię sobie udzielić takiej prawdziwej odpowiedzi. Nie wiem, czy to z powodu takiej nieszczerości wobec samej siebie, czy dlatego, że po prostu pamiętam z dzieciństwa takie momenty, kiedy było mi strasznie duszno w kościele na przykład, albo kiedy nie mogłam cierpieć pewnych osób. Ale z drugiej strony też pamiętam takie sytuacje, kiedy sobie układałam szopki podczas świąt, z obrazków. Ja myślę, że to był jakiś taki jeden wielki chaos, w którym Bóg był, ale nie miałam szczęścia, można powiedzieć, żeby mi się wszystko w życiu zgadzało z Panem Bogiem.
0: Jaka to była rodzina?
1: To była rodzina rozbita, w tym sensie, że no, rodzice myślę, że byli bardzo do siebie podobni. Wtedy, kiedy ja się poczęłam, to oni zasadniczo już się rozchodzili. Byłam drugim dzieckiem. Zresztą po wielu latach się poczęłam po pierwszym dziecku. I matka nas wychowywała samotnie. Ojciec od czasu do czasu dojeżdżał. I nie ukrywam, że mam wrażenie, że właśnie taka niespójność wprowadziła mnie w pewnego rodzaju chaos, bo też jest taka sytuacja w moim życiu, którą bardzo, bardzo mocno pamiętam, mianowicie książeczka komunijna. Dzieci dostawały książeczki komunijne. Akurat moja była w kolorze kości słoniowej. I dosyć często, w bardzo różnych sytuacjach, jako dziecko modliłam się litanią loretańską z tej książeczki. I nie potrafię ci powiedzieć teraz dlaczego. Często modliłam się o to, żeby moi rodzice się kochali przede wszystkim. No muszę powiedzieć, że nie wymodliłam tego do tej pory. Chociaż teraz się modlę o to, żeby się zwyczajnie potrafili sobie przebaczyć. No i Bóg był o tyle, że o nim myślałam, że czasami gdzieś tam się do niego zwracałam, ale to nie była żadna formacja w moim życiu, na pewno nie.
0: Mama była wierząca?
1: Mama była wierząca, natomiast mama była niesłychanie zapracowana. Nie zawsze chodziła do kościoła w niedzielę. I to nasze takie rodzinne życie było, powiedziałabym, bardzo gwałtowne, bardzo nie dające świadectwa o tym, że ten Bóg rzeczywiście nas wszystkich potrafi pogodzić i no, taka bieda zwykła, no, kiedy ludzie są ze sobą, ale są tak naprawdę ze sobą dramatycznie samotni.

0: Jaką byłaś dziewczynką?
1: Niesłychanie energiczną, bardzo sprytną. Myślę też, że w jakimś sensie dobrą, to znaczy i złą, i dobrą jednocześnie. To co tak sobie myślałam o sobie, to było zawsze i to, i to. Zawsze obok siebie i zawsze bardzo mocno. Takie mam wrażenie, że potrafiłam wczuć się w sytuację mojej matki, w sytuację mojego ojca. Potrafiłam jej bardzo pomagać, bardzo ją bronić, ale potrafiłam też zachowywać się bardzo gwałtownie wobec niej. Natomiast zawsze ją kochałam. Tak samo jak kochałam moją siostrę. Zawsze było we mnie ogromna, ogromna, ogromna potrzeba miłości. Natomiast potrafiłam w osiąganiu własnych celów przekraczać wszelkie granice. Nie było dla mnie... Jak chciałam zachorować, to chorowałam. Nie chciałam pójść do szkoły. Świetnie jako 7-letnie dziecko wiedziałam, co trzeba zrobić. Także pomysłów na to, żeby realizować jakieś swoje plany, miałam mnóstwo i można powiedzieć, że co moja fantazja, zresztą dosyć bogata, mi podsunęła, to potrafiłam to tego użyć. Także ja myślę, że takie kompletne pomieszanie przeciwności. No tak.
0: I jak zaczęłaś wchodzić w wiek, w którym refleksja się budzi, ale też bunt. Jak przez ten czas przeszłaś?
1: Ja myślę, że zbuntowana to ja byłam zawsze. Znaczy ja nie mogę powiedzieć, żebym ja miała jakieś taki okres buntu, bo ja wściekałam się zawsze, od kiedy pamiętam. Także nie mogę ci powiedzieć tak standardowo odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast ten czas taki dojrzewania, no to oczywiście ogromna potrzeba miłości. Jak się pierwszy raz zakochałam jakoś tak bardzo poważnie, to tak mną to zawładnęło, że wagarowałam. Zwyczajnie nie mogłam o niczym innym myśleć. Natomiast ja cały czas robiłam, co chciałam. To znaczy, to było tak, że potrafiłam wiele udźwignąć, ale realizowałam sobie swoje jakieś takie lokalne chcieństwa, tak to nazwijmy, no bo tak z perspektywy już mocno dojrzałej kobiety, tak mogę o tym powiedzieć. I tak było zawsze. Tak było zawsze. To znaczy ten bunt był zawsze, natomiast nie było czegoś jakiegoś takiego bardzo charakterystycznego dla wieku. Kłóciłam się, oczywiście kłóciłam się z księdzem na religii. Myślę, że w ogóle byłam taką dziewczyną w nurcie feministycznym. Tak jak rozmawiałam z kolegami z lat studenckich, to chyba byłam odbierana jako dziewczyna taka, która doskonale wie, o co jej chodzi. I w każdym razie, jak się jeden z moich kolegów

0: tak się nawet zastanawiałam nad nie zabijaj. A wczoraj byłam w jednej z kaplic i tam był rachunek sumienia. Był taki komentarz do tego rachunku sumienia, że zabić można słowem. Ja myślę, że to też nawet robiłam. Że chyba no nie było takiego przykazania, które bym potrafiła uszanować.
1: Czy uważałaś wtedy, że jesteś dobrym człowiekiem?
0: Myślę, że uważałam, że... Znaczy ja miałam generalnie różne stany, wiesz, to nie było tak, że ja mogłam powiedzieć, że jestem dobrym człowiekiem czy nie. Ja potrafiłam pisać piękne wiersze, które chwaliły życie, no ale także miałam próbę samobójczą, bo uważałam, że właśnie życie jest do niczego, że jestem tutaj wrzucona na siłę i że muszę się z tym wszystkim męczyć i to jeszcze tyle ma trwać zwyczajnie. Także to nie było tak, że ja miałam jakiś pogląd na samą siebie. Nie, nie, nie. Ja, tak jak powiedziałam na początku, zdecydowanie to był jeden wielki chaos moje życie i w mojej głowie ja czytałam przeróżne lektury i myślę, że jak na tamtą dziewczynę, którą byłam, to dosyć naprowadzające na taką autodestrukcję. To znaczy dla mnie metaforą życia to był Syzyf z Kamii, bo akurat wtedy go czytałam. Jak po wielu latach jeden z moich, zresztą nasz wspólny znajomy, powiedział mi, że wiesz, życie to krzyż, to ja w wieku 31 lat pierwszy raz usłyszałam to zdanie. I ja tak mocno to przeżyłam, no, że do tej pory pamiętam, jest to jakiś taki przełom w moim myśleniu o życiu. Dodatkowo on to powiedział z taką niesłychaną szczerością i prawdą, także dla mnie w tym nie było żadnej dydaktyki, niczego takiego, co bym
1: nawracania,
0: co bym nie miało przerabiać. To raczej była jego zgoda. Także dla mnie to było odkrycie.
1: Jakie są ważne sekwencje tego życia właśnie jeszcze po ciemnej stronie, bez nadziei? Mówiłaś o próbie samobójczej.
0: To znaczy, no, związałam się, wyszłam w związek niesakramentalny.
1: Czy to był jakikolwiek problem?
0: To znaczy, wiesz, pewien problem był, dlatego że ja sobie wyobrażałam inaczej generalnie wejście w życie. Tak bardzo zwyczajnie. Poza tym ważne było to dla mnie z jakiegoś tam względu, co myśli o tym moja mama, ale jak widać nie na tyle ważne, żeby mnie to powstrzymało. Z człowiekiem, który zresztą no, wolny był od strony takiej, że był po rozwodzie, ale to jakby nie z mojego powodu, już dawna sprawa, żona go zostawiła. Jakby była ta obietnica z związku sakramentalnego, natomiast mija 20 lat i nic się nie wydarzyło.

0: takie ciemne chwile, wiesz, było ich mnóstwo, to znaczy to, że nikt mnie nie zadowalał, to nie czułam się szczęśliwa generalnie, nie potrafiłam znaleźć takiego czegokolwiek w życiu, co byłoby dla mnie punktem oparcia. Znaczy zawsze się czułam bardzo niepewnie, paradoksalnie, bo miałam ogromne poczucie mocy. To znaczy rzeczywiście miałam takie poczucie mocy, że jak chcę, to przejdę przez dowolny płot, mogę wszystko. Natomiast bywały właśnie takie sytuacje, w których się czułam kompletnie jakby zniewolona niemocą. Wiesz, no to takie dziwne stany, raczej skrajne, tak bym powiedziała. A potem takie życie, w którym się powoli człowiek konfrontuje sam ze sobą, no i to jest największy ból.
1: Spróbuję opowiedzieć to jakimiś konkretnymi historiami, które są jakimiś etapami do tego momentu, kiedy usłyszałeś, że życie jest krzyżem. Co jest ważne w tamtych czasach?
0: W tamtych czasach? Co było ważne?
1: Przed tym momentem, kiedy zupełnie inna perspektywa.

0: czyta przed tobą otwarta.
1: Wiesz, ja myślę, że zawsze była dla mnie bardzo ważna miłość, tylko że ja jej szukałam w sposób bardzo popularny, tak to nazwijmy.
0: Normalny.
1: No. Natomiast wiesz, to była komuna. Jeśli chodzi o studia, to sobie poszłam na takie studia, na które zwyczajnie sobie poszłam. Starałam się, na jeden kierunek nie dostałam się, a potem zasadniczo było wszystko jedno, co się studiuje. I tak wiadomo było, że jeżeli nie wejdziesz, nie przystąpisz do jakiegoś związku, czy nie będziesz partyjny, to i tak twoja przyszłość, no przyszłości nie było widać. No takie były fakty. Chciałam mieć normalną rodzinę, ale też nie myślałam o żadnej karierze, wiesz. Ja raczej nie potrafiłam znaleźć sensu w życiu. To było takie, no inni robią podobnie. Znaczy inni też szukają miłości, inni sobie zakładają... Znaczy widziałam jakąś logikę w tym, co się dzieje dookoła mnie, ale żebym ja tak potrafiła przed sobą postawić jasno cel. No teraz trzeba było skończyć studia, teraz trzeba było, nie wiem, pochodzić na jakieś imprezy, pobawić się. Wiesz, ja właśnie nie widziałam większego sensu w życiu. To nie było tak, że ja... Raczej, wiesz, raczej to takie strasznie, strasznie typowe. To znaczy szukanie człowieka, którego się będzie kochało, który ciebie pokocha i trochę tak bez sensu. To znaczy wiara w to, że tak musi być. Mi na przykład w ogóle nie przyszło do głowy, żeby się pomodlić o męża. Jak słyszę, teraz moje znajome modliły się o mężów i rzeczywiście związki są udane. Do głowy by mi nie przyszło. To było jakieś takie, nie wiem, takie życie, wiesz, beznadzieja w każdym razie.

0: byłaś osobą nieszczęśliwą. Czy uświadamiałaś sobie to, że jesteś nieszczęśliwa?
1: No czasami bardzo mocno. Czasami bardzo mocno. Natomiast... Wiesz, były momenty, kiedy byłam szczęśliwa. To nie jest tak, ale to... Tak jak mówię, to były takie momenty. Natomiast generalnie uważałam, że życie nie ma sensu. Czyli w wieku 18 lat patrzyłam przed siebie i myślałam, Jezu, jak to strasznie długo jeszcze.
0: Masz 31 lat. Dowiadujesz się, życie jest krzyżem. No to absurdalna informacja. Czyli cierpieniem. No ale to już wiedziałaś. Więc co w tym nowego było? Czym się kamień syzyfowy różni od krzyża? I to boli, i to boli.
1: To znaczy... wiesz, na wszystko się składa cała masa kontekstów, prawda? To znaczy, to nie jest takie wyrwane sobie z kontekstu. Wtedy, kiedy to usłyszałam, miałam już za sobą doświadczenie urodzenia dziecka i wydawało mi się, że skoro potrafiłam biec w biegu na przełaje 800 metrów pod górę, piachu, dobiec, chociaż potem miałam nogi jak z waty, to, że ja wszystkim podołam. Natomiast moje dziecko często się budziło w nocy. Miałam dosłownie co 10 dni nawały mleczne i po pół roku byłam wykończona kompletnie. Ale jeszcze taki moment, w momencie, kiedy rodziłam mojego syna, poczułam coś, co bardzo często czułam w nocy, budząc się z wielkim lękiem. I uświadomiłam sobie, wiesz, bo wcześniej się przed tym życie z krzyżem pewne rzeczy składały. Znaczy one jakby przychodziły i się składały. Wiesz, ja budziłam się w nocy często z takim lękiem i sprawdzałam, czy mam ciało. Potem mi się to złożyło z tym, że jakby była taka wola, żebym ja się nie urodziła. I jak urodziłam moje dziecko, to sobie uświadomiłam, że... to, co ja czułam podczas porodu, to jest dokładnie ten taki bezkształt, który czułam w nocy jako lęk. I zdałam sobie z tego sprawę, że ja prawdopodobnie panicznie bałam się jako płód. Wiesz? I potem jak zobaczyłam moje dziecko, zobaczyłam jego oczy, to zobaczyłam, że jest odrębny. To znaczy przestałam kombinować, że ciąża to jestem ja. To było takie mówienie... To było mówienie faktów, wiesz, tego nie można było zaprzeczyć.

potem znowu nasz wspólny kolega dał mi taką pracę, zadał mi taką pracę, żebym się zajęła przygotowaniem scenariuszy do materiałów takich, wspólne elementy wszystkich religii. I ja wtedy odkryłam duchowość. Znaczy, ja nie wierzyłam w Ducha Świętego. Ja mogłam się modlić, ale ja nie wierzyłam w Ducha Świętego, nie wierzyłam w istnienie złego. A był taki moment, że czytając zresztą literaturę gnostyczną, jakby odkryłam, że duchowość istnieje. To znaczy, że nawet ci, którzy nie są chrześcijanami, prawda, że o tej duchowości mówią. No to ja mówię, odkryłam dla siebie zdecydowanie. I był taki moment, bo chodziło także o to, żeby zebrać jakieś ilustracje do tego. Siedziałam przed Biblią w obrazach i tam obraz Sądu Ostatecznego i tam był podpis z Ewangelii Świętego Mateusza. Byłem głodny, a daliście mi jeść i tak dalej. I słuchaj, i po prostu poczułam niesłychany żal. Spłakałam się, bo stwierdziłam, że ten człowiek, ten Jezus Chrystus, to jest ten, którego szukałam. Najlepszy człowiek na świecie. I poczułam taki straszny żal, że ja go szukałam całe życie, tylko że szukałam go w mężczyznach, nie ukrywam. A że pomyliłam Boga z człowiekiem. I że on jest taki dobry, że to jest jedyna istota na świecie, która oczekuje bardzo niewiele. Która ma niesłychanie niewielkie wymagania, żeby być przy nim. I to było dla mnie jakieś tak niesłychane i tutaj to był taki grunt, wiesz, do tego. To nie było takie wszystko, po czym poczułam no, piekło, że sama poprzez swoje decyzje, no bo w związku niesakramentalnym, prawda, oddzieliłam się od kogoś, kto jest moim wytęsknionym zwyczajnie. No i mogę powiedzieć, że to było moje piekło. Musiałam potem szukać pomocy w jakichś znajomych, którzy no, byli blisko wspólnot. Rozmawiałam z jednym z księży i no i tak powoli dlaczego krzyż, widzisz, kamień się stacza na dół. Jak go się wniesie na górę, on się stacza na dół. I znowu go się wnosi na górę i on się stacza na dół. Natomiast wiesz, ja mam dużo z takiego myślenia obrazami. Dosyć dobrze rysuję i trochę się znam na malarstwie, ale ono też do mnie bardzo przemawia. Ja sobie kojarzę przeróżne rzeczy w głowie. Natomiast krzyż stoi. Na krzyżu jest człowiek, ale on ogarnia, wiesz, dla mnie on ogarnia całość. On rozkłada ręce, on nie może zrobić kroku, bo ma te stopy zbite, ale on zwycięża. Wiesz, nie wiem dlaczego tak to czuję, ale tak to czuję.

0: Poza tym, wiesz, człowiek, który do ciebie coś mówi i patrzysz też na jego życie, jest świadectwem. To znaczy, to nie było tak, że to powiedziała osoba, która mówi, rodzina jest wszystkim, prawda? Rodzina jest najważniejsza, po czym zupełnie co innego robi. Znaczy, jeżeli mówi do ciebie człowiek, który ma tysiące różnych wad, ale którego widzisz w akcji, po prostu nieraz widzisz w akcji i to nie jest show, to ja mu wierzę. Po prostu, nie wiem, poprzez to, że ten człowiek jest na ogół dobry, że potrafi powiedzieć takie rzeczy, które które są poważne, znaczy, które nie są zgrywem. I za tym idzie jego życie. Jakoś tak się złożyło, wiesz, no, że nie ksiądz Radek.
1: A wcześniej mówiłaś o tym, że dziś podejrzewasz, że jakaś część tego rozchwiania twojego może wziąć się stąd, że w fazie prenatalnej nie miałaś bezpieczeństwa.
0: Tak, zdecydowanie. Jak sobie z moją mamą bardzo szczerze, bo mamy bardzo dobre relacje od jakiegoś czasu, rozmawiamy, to ona panicznie się bała, no bo wiadomo było, że ojciec jest na wylocie. Były jakieś tam, zdaje się, że sugestie ze strony rodziny, że skoro tak jest, to czy jest sens, no, żebym ja się rodziła. Ja o tym wiem, ja o tym od zawsze wiedziałam. To znaczy, ja wiedziałam, że byłam przedmiotem deliberacji. Jeszcze niedawno dowiedziałam się od kuzyna, że dziadek, za którym ja osobiście nie przepadałam, jakoś mocno stanął w mojej obronie. Chociaż za życia wcale nie byłam dla niego bardzo przyjemna, bo jakby udawał mojego tatę i to mnie strasznie denerwowało.
1: I robił co mógł.
0: Wiesz, ja teraz już to wiem. Natomiast
1: Przez podstawienie był dla ciebie...
0: Tak. To znaczy, strasznie trudne to są rzeczy, dlatego że wiesz.
1: Wiem. I teraz, co się dzieje? Usłyszałaś formułkę. Powiedział to wiarygodny człowiek. Mhm. I co się dzieje?
0: To znaczy, wiesz, to wszystko bardzo długo trwa, bo tak naprawdę to ja zaczęłam czuć... Znaczy, wtedy, kiedy zobaczyłam ten obraz, to jednocześnie stało się dla mnie oczywista trójca. Znaczy, że na pewno jest szatan i że, wiesz, to jest moje, prawda? I że na pewno jest Duch Święty. Znaczy, to było tak oczywiste, że jak zobaczyłam, że szatan jest, to natychmiast było oczywiste dla mnie, że jest Duch Święty. Potem... No, znajoma, o której już wspominałam, ona mówiła mi o takich modlitwach, o uzdrowienie. Ale dla mnie w ogóle tego rodzaju praktyki, czy myślenie tego rodzaju, to było takie jakby magiczne. Wiesz, u mnie w domu właśnie ten dziadek, o którym mówię, on miał w rodzinie dwie siostry zakonne. I u nich się w ogóle nie grało w karty, nie było... On potrafił świetnie odróżnić moje koleżanki, która jest jakby od dobrego, która od złego. Za to go też nie lubiłam strasznie.

Za którymś razem ona powiedziała, wiesz, u Dominikanów jest taka modlitwa o uzdrowienie, to pomódl się o uzdrowienie duszy. No i ja poszłam, ale poszłam tak naprawdę z takim nastawieniem, że skoro ona to mówi, to jej uwierzę, no bo ona, no znam ją tyle lat, no zobaczymy, na tej zasadzie. Poszłam do Dominikanów, no i było podniesienie Najświętszego Sakramentu i ja się wpatrywałam w ten Najświętszy Sakrament, zresztą ojciec wyszedł z Najświętszym Sakramentem i ja absolutnie nie miałam odruchu opuszczenia głowy, tylko wpatrywałam się w Najświętszy Sakrament i mówiłam, uzdrów mnie, jeżeli tu jesteś, jeżeli prawdą jest, że tu jesteś, to mnie uzdrów, bo przecież widzisz, jak się strasznie męczę. I było rozeznanie, bo tam była taka grupa, było rozeznanie, że kobieta około 30, która cierpi na mocny ból pod lewym żebrem, Jezus chce ci powiedzieć, że ciebie kocha. No i on uzdrawia ten twój ból. Ja rzeczywiście jakoś tak tydzień jeszcze przed tą modlitwą miałam bardzo już ostre bóle, takie właśnie trzustkowe. Się nigdy nie leczyłam, ale to było bardzo ostre, bardzo nieprzyjemne. Już planowałam, że pójdę do lekarza, dlatego że to mnie budziło o 4 nad ranem. No ale był jeszcze taki moment, że się zwierzyłam dwojgu moich przyjaciół, że mam wrażenie, że nikt mnie w życiu nie kochał. Że po prostu nie było takiej osoby. Ale z drugiej strony, jak usłyszałam te słowa, wcale ich do siebie nie wzięłam, tylko tak sobie pomyślałam, no przecież mógłbyś mi powiedzieć, że on mnie kocha. Ta konkretna osoba, o której ja myślałam, że on mnie kocha. Ja wcale nie chciałam słyszeć, że mnie Chrystus kocha. Ja po prostu miałam taki mętlik, że wcale tego nie chciałam. Chciałam słyszeć jakby własną historię. Przyszłam jak do sklepu, no. I potem zaczęłam, potem pytałam mamę, mamo, słuchaj, czy ja jestem koło 30, czy ja jestem koło 40. No, w nic nie wierzyłam, że jestem koło 30 nie wierzyłam, a byłam koło 30. Miałam wtedy właśnie tak 32 lata wtedy. I po tygodniu, jak uwierzyłam, że te słowa były do mnie i powiedziałam, no dobrze, to mnie kochaj w takim razie. To mnie kochaj, skoro mnie kochasz, to mnie kochaj, ja to przyjmuję. Ale byłam, no może być taka bliska obojętności. No, skoro już się narzucasz z tą miłością, tak bym powiedziała. No, rzeczywiście ten ból pod lewym żebrem mi przeszedł.

0: tak jak mi szkodził czosnek, cebula, mleko, cokolwiek potrafiło mi zaszkodzić. I bardzo szybko chudłam w ciągu 2 dni. Tak od tej pory jestem zwyczajnie zdrowa fizycznie.
1: Dawałaś świadectwo o tym?
0: Tak, dawałam świadectwo o tym, bo powiedziano, że jeżeli ktoś zostanie uzdrowiony, no to żeby złożył świadectwo. Więc ja, nie wiem, czy to za 3 tygodnie, pojechałam i od razu złożyłam to świadectwo, bo się czułam zobowiązana, to po pierwsze. No i tak trzeba. No, że stało się. No, tak się zwyczajnie stało. Także no, mam nadzieję, że Pan Jezus uzdrawia moją duszę cały czas. No, czuję to tak, że mnie odziera z tych ton farb na tej takiej mojej lamperni, bo to jest taki ciężar.
1: No i co taki fakt zmienił w Twoim życiu? Poszłaś do kogoś, kto Ci się narzucał, jacyś ludzie coś tam opowiedzieli i nagle to się stało realnością. Przestałaś chudnąć, mogłaś jeść czosnek.
0: Mogłam, tak. Ale wiesz, to nie o to chodzi. Po prostu zaczęłam myśleć. No, Bóg osobowy. Ja niesłychanie dużo czytałam, ale wiesz, zaczęłam chodzić do kościoła i nie ukrywam, że zazdrościłam wszystkim, którzy przystępują do Eucharystii. Ale to była taka szczera zazdrość. Znaczy to było to...
1: Dobra zazdrość.
0: Znaczy to było tak, że jak ja widziałam ludzi, którzy procesyjnie ustawiali się do Eucharystii, to ja myślałam, że są najszczęśliwsi na świecie. Że po prostu spotyka ich tak niesłychane szczęście. Potem byłam znowu u spowiedzi, bo miałam w związku z tą pracą, o której ci mówiłam, to miałam wrażenie, że świat jest zdominowany przez złego. Znaczy w liternictwie, w jakichś tam strojach, we wszystkim. No i musiałam iść do księdza, no ale jeszcze nie...
1: W związku z jaką pracą nie zrozumiałam?
0: To znaczy z tą pracą, o której ci mówiłam, że była mi zlecona, te wspólne elementy wszystkich religii. Jakby cała symbolika za tym poszła. To znaczy symbolika alchemiczna, satanistyczna i tak dalej, się tymi rzeczami zajmowałam. Czy gnostyczna...
1: Że ta duchowość negatywna jest obecna jakby wszędzie. Naszej...
0: Tak, że ona jest po prostu wszędzie. Tak, ja to, wiesz, zaczęłam nagle widzieć wszędzie, że tego jest cała masa, no i byłam przestraszona, bo sobie tak myślałam, skoro jest Bóg, no ale co jest z tą drugą siłą, której do tej pory w ogóle nie widziałam. W ogóle dla mnie nie, śmieszne, do wyśmiania, że szatan jest. Tak, no tak myślałam. No i poszłam do księdza, który mi powiedział, że słuchaj, jeżeli będziesz coś takiego myślała, to pamiętaj, że Maryja trzyma węża pod stopami. Żeby do ciebie ten obraz wracał, że Maryja trzyma węża pod stopami. No i jeszcze w międzyczasie, w trakcie tej pracy, ja kupiłam sobie taką książeczkę o różańcu, bo wcześniej nie miałam pojęcia, co to jest. No i zaczęłam ją czytać. Tę książeczkę o różańcu. No i... coś mnie przemieniało, zwyczajnie cały czas coś mnie przemieniało. Doszło do pierwszej spowiedzi. Po 10 latach, chociaż ja nie ukrywam, że 2 razy podchodziłam do konfesjonału w międzyczasie i dostawałam błogosławieństwo, no ale nie było żalu za grzechy, bo nie potrafiłam sobie tego wszystkiego jakoś tak ułożyć. Wiedziałam, że...
1: Co to za księża, drodzy państwo?
0: To znaczy błogosławieństwo w tym sensie, że no nikt mi nie mógł udzielić rozgrzeszenia, bo ja nie żałowałam, prawda? Natomiast to nie było tak, że ktoś mnie pogonił.
1: A, nie było rozgrzeszenia?
0: Nie. Nie.
1: Wspaniali księża.
0: Nie było rozgrzeszenia. Nie. Było tak, że ja opowiadałam swoje życie, natomiast ponieważ nie było...
1: Warunku podstawowego,
0: to ja odchodziłam od konfesjonału, ale nikt mnie tam, że tak powiem, nie zmieszał z błotem. No.

0: A potem pierwsza spowiedź i wielka ulga. A poza tym ja mam nadany kierunek i ja odnalazłam sens. A przede wszystkim najważniejsze z tego wszystkiego to to, że Chrystus jest osobą, która mnie kocha, którą staram się bardzo pokochać, ale przede wszystkim moje życie ma sens. I życie innych ma sens. Ja mogę tego teraz już bronić. Jestem o tym przekonana, chociaż wiem, że życie dla wielu osób jest bardzo bolesne i niełatwe. I moje życie cały czas jest bardzo bolesne, ale ja wierzę w Boży plan. Po prostu wierzę w Boży plan i wierzę w to, że On mnie bardzo kocha. I ilekroć upadam, to do Niego biegnę, bo nie potrafię wytrzymać z grzechem. I Bogu dziękuję, że to tak jest wszystko zorganizowane, jak jest. To znaczy, że jest Kościół. Że jest Kościół, że są księża, że są ludzie, że mnie dotknął wtedy.
1: Uzdrowił. No ale takie rozgrzeszenie to jest bardzo dramatyczna sytuacja dla rodziny.
0: To znaczy...
1: Bo za tym idą... Za tym idą decyzje, które są bardzo trudne.
0: Znaczy, wiesz, u mnie była sytuacja tego rodzaju, że mój mąż uczestniczył w porodzie i on zwyczajnie od tego czasu niczego ode mnie nie chciał. I w ogóle nie było rozmów na ten temat. Dopiero po 8 latach powiedział mi, co się w nim stało. I to tak trwa. To znaczy, my jesteśmy białym małżeństwem. I mogę powiedzieć, że to wydarzenie właśnie okołoporodowe to jakby też przyczyniło się do tego, że to może tak być, prawda? Że to może tak być, że wiesz, na pewno on przeżywa duży dramat, ale nie będę ukrywała, nie jest nam łatwo w ogóle szczerze ze sobą rozmawiać. Natomiast ten fakt był uprzedni. To nie było tak, że to była decyzja, prawda, że jest spowiedź i ja komunikuję właśnie, że od tego czasu to będziemy mieli oddzielnie sypialnie, bo można powiedzieć, że jak urodziłam moje dziecko, to już żeśmy się więcej nie spotkali. Także to tak wyglądało. A teraz to wiesz, naprawdę, to jest jakieś przedziwne, że to tak trwa i że jest zgoda na to, żeby to dziecko wspólnie wychowywać. No na tyle, na ile potrafimy.

0: Co to znaczy, że Bóg ma plan?
1: Że Bóg ma plan? To znaczy, że On chce, żebyśmy byli szczęśliwi. Jeżeli mamy duszę, to nieśmiertelną. Wiesz, ja nie widzę tego planu tak za bardzo tutaj na ziemi. Nie uważam, że On na przykład mówi, ty będziesz robiła to, ty będziesz robiła tamto i tak dalej. Ja tego tak nie czuję. Ja czuję, że mamy być dla siebie dobrze, że to jest Boży plan. Że mamy starać się kochać siebie z tym, czasami z tą całą nędzą, którą ze sobą nosimy. Że Jego plan jest taki, że będziemy właśnie wzrastać w miłości. Znaczy, że to jest wzrastanie. Natomiast nie widzę tego w ogóle inaczej. Że to takie uczestniczenie człowieka w tym Bożym planie polega na tym, że człowiek się intelektualnie godzi i w ogóle wola Jego idzie za Jezusem, bo Mu wierzy. Wierzy w to, że to ma sens. No mnie się to wszystko składa. Ja nie potrafię ci powiedzieć, mnie się to wszystko składa, że człowiek sam musi samego siebie przezwyciężać. Że ta walka jest taka nieustanna i dla mnie ten plan jest planem ku wzrostowi, ku dobru. Że na tyle, na ile możesz, na tyle, na ile potrafisz przezwyciężać samego siebie i wzrastać, to jest uczestniczenie w tym planie. To jest takie dorastanie, wiesz, jakby do Boga, do tego momentu, kiedy... Znaczy, to jest zgoda. Dla mnie przede wszystkim to jest zgoda. Taka prawdziwa zgoda człowieka na miłość, na dobro. Ale rozumiane w sposób dla mnie taki, jak Bóg to rozumie. Znaczy, dobrze, że jesteś. Znaczy, miłość... Dobrze, że jesteś. Nie to, że jesteś, ale paszła won, prawda? Zejdź mi w ogóle, przestań istnieć. Nie. Dla mnie miłość, no to widzę twoją nędzę, widzę swoją własną też nędzę, bo moim zdaniem ta miłość samego siebie jest chyba najtrudniejsza. No, żyć ze sobą samym jest chyba najtrudniej. Czy pokochać samego siebie jest chyba najtrudniej. I zgodzić się na to, że się jest coś wartym, że się jest godnym miłości przez samego siebie, to też jest właśnie dla mnie Boży plan. Ja nie wiem, dla mnie to są największe wyzwania, wiesz, to są dla mnie, to jest największe wyzwanie, po prostu kochać, zacząć od siebie, ale tak naprawdę kochać siebie. No ale Bóg myślę, że bardzo, bardzo mi ułatwia.

0: Mówiąc o tych trudnościach, to ty opisujesz coś, co się nazywa syndromem ocaleńca.
1: Możliwe.
0: To znaczy, że byłaś w sytuacji, której rozwiązanie przekraczało twoje możliwości, w sytuacji zagrożenia bezpośredniego.
1: Mhm.
0: Czyli myślimy o tym okresie prenatalnym, prawda? I teraz trudno jest zaakceptować siebie, prawda? Skoro dostaliśmy informację, jak jesteśmy mało ważni.
1: Tak.
0: Gdzieś tam kiedyś.
1: Tak, tak. To znaczy ja myślę, że wiesz, że generalnie to jest tak mocno w podświadomości, że to przez wiele lat człowiek sobie tego nie uświadamia i na tym problem polega, że tak się huśta. Po prostu ktoś cię pogłaszcza, ktoś na ciebie nakrzyczy, ale tak naprawdę nie widzisz w tym nic stałego. Natomiast ja mam takie wrażenie, że w każdym człowieku jest jakieś takie niewyobrażalne poczucie mimo wszystko własnej godności. I nawet niezgoda na życie, czasami niezgoda na życie, tak jak to w moim przypadku było, to jest to właśnie taki wielki bunt, tak na dobrą sprawę, nie przeciwko życiu.
0: Tylko tej niezgodności.
1: Tylko tej niezgodności. Tylko to jest taki wielki bunt przeciwko temu, co się nie zgadza. No bo tak na dobrą sprawę ja mocno w sercu czuję i myślę, że zawsze to czułam, że mam jakąś wartość. Tylko trudno to każdemu udowodnić, prawda? No i tyle.
0: Powiedz, kim jest ten, który ma plan? Jakiego Boga poznałaś?
1: Wiesz, bardzo często się nad tym zastanawiam, bo jak jest mi ciężko, to czasami się na niego bardzo złoszczę. I myślę, że po prostu stawia mi poprzeczki i ciągle muszę przekraczać samą siebie i czasami jestem bardzo słaba. I czasami tak jest. Natomiast jak to minie, to widzę, że już jest lepiej, że jestem mocniejsza, że jestem o to mocniejsza i że on w tym wszystkim sensownie działa. Ja się z tym zgadzam. Natomiast ja nie akceptowałabym intelektualnie, ja mówię nie o tym, jak ja się wściekam, jak jestem pełna emocji, nie akceptowałabym intelektualnie innego Boga niż Boga, który jest miłością. Znaczy inny nie może być.

0: czy wasi znajomi, nie przyjaciele, ale czy znajomi oceniają was jako rodzinę szczęśliwą, normalną?
1: Słuchaj, to jest bardzo różnie. To znaczy, jak ludzie u nas bywali, tacy dalsi, to uważali, że w ogóle jesteśmy bardzo, bardzo udaną rodziną. No wiesz, no ci, którzy są wtajemniczeni, to wiedzą...
0: Nie mówię o przyjaciołach. Mówię o takich osobach, które właśnie przychodzą i mają możliwość pobyć z wami dzień.
1: Teraz już tak nie ma, ale no te ostatnie, może 3 lata temu, kiedy to było jeszcze takie jakieś bardziej częste, bo teraz wszyscy są niesłychanie zabiegani, to no gdyby nie znali historii, to by nie potrafili się niczego doszukać.
0: Jesteś osobą szczęśliwą?
1: Wiesz, jestem szczęśliwa, bo znalazłam punkt oparcia. A tego najbardziej mi w życiu brakowało. I powiedzieć punkt oparcia o Bogu to jest okropne, ale...
0: Również tym jest.
1: Również tym jest, tak. Natomiast czy ja jestem szczęśliwa? Wiesz, mam wrażenie, że ja, tak jak nie miałam planów na swoje życie, tak i nie mam. To znaczy, to nie jest tak, że ja muszę coś zrealizować. Ja mam wrażenie, że ja muszę przede wszystkim uprzeć się przy miłości. Ja nie mam przy miłości, ale przy takiej bardzo zwyczajnej, wiesz? Żeby w domu pachniało ciastem, bo słowa czasami już nas nawzajem drażnią. Żeby przykryć człowieka, jak jest odkryty. Żeby być na usługi. I to jest dla mnie... jakby ci to powiedzieć, moje szczęście.
0: Ile lat ma syn?
1: 13. Skończy niedługo.
0: Te najbliższe lata dla ciebie będą jakie? Trudniejsze czy łatwiejsze?
1: Wiesz, nie potrafię ci tego powiedzieć. Myślę, że mam jeszcze co robić, bo on cały czas wymaga takiej współpracy. No ja się z nim bardzo intensywnie zajmuję, bo on tam ma swoje różne dysfunkcje i myślę, że jeszcze będzie mnie potrzebował. A co dalej, to wiesz, ja chyba nie chcę się nad tym zastanawiać.
0: W jakiej intencji się pomodlimy?
1: Myślę, że w intencji wszystkich tych, którzy czują się zagubieni, żeby znaleźli punkt oparcia.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Elżbieta. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

Dobry Panie Boże, dziękuję Ci za Twoją opiekę nad nami, za to, że jesteś nawet wtedy, kiedy się od Ciebie odwracamy, Panie. Ty czekasz na każdego, do każdego wyciągasz rękę. Prosimy Cię, Panie, o to, żebyś teraz wlewał w nasze serca Twoje światło, Twoją miłość, Twoją łaskę, żebyśmy potrafili mówić o Tobie tak, żeby się to Tobie podobało. Serdecznie też zapraszam Ciebie, Maryjo, tutaj, pod Twoją obronę. Uciekamy się. Święta Boże, Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze zbawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Monika.
1: Jestem wychowana w rodzinie katolickiej, w wierzącej rodzinie, w praktykującej, to jest też bardzo ważne. Aczkolwiek zawsze traktowałam tak Pana Boga na dystans, tak? Że to było tak, że On miał jakieś zasady dla mnie, które ja czasem przestrzegałam, czasem nie. I raczej to było tak na zasadzie winy i kary, czyli Pan Bóg jest ten zły, który nas karze. No i ja miałam takie przeświadczenie przez bardzo długi okres czasu. I to się zmieniło. Później w miarę dojrzewania to się zmieniało. Później był też jakiś bunt wobec Pana Boga, a później, kiedy chyba już tak bardzo dojrzałam na początku studiów, to jednak już takie zrozumienie i odnalezienie takiego przyjaciela w Panu Bogu, a nie tylko takiego, a nie sędziego, który tylko karze za grzechy. Mimo tego, że ja wierzyłam w to, że na przykład w Eucharystii jest obecny Pan Jezus i przyjmowałam komunię i to dla mnie nie był tylko symbol. Ja faktycznie w to wierzyłam, ale jednak przeżywałam to chyba zbyt mocno tylko wyłącznie uczuciowo, tak? Że to było jakieś takie miłe doznanie i też takie wewnętrzne poczucie, że spełnienie jakiegoś obowiązku. Przede wszystkim to. Mimo tego, że wierzyłam w to, że On tam naprawdę jest, to nie kochałam go chyba tak mocno, więc ta sfera uczuciowa była raczej tak taka dość płytka. Na pewno nie stałam z boku grupy, nie, jakoś nie odróżniałam się od nich, ale też jakoś nie byłam, jakoś nie przewodziłam im. Raczej było tak, że tak, miałam dużo znajomych, miałam dużo też bliższych znajomych, jestem raczej osobą towarzyską. Jakoś chyba nie wyróżniałam się specjalnie. I tak samo jeśli chodzi o moją wiarę, to raczej w mojej podstawówce, później w liceum, też były osoby wierzące i jakby, ale faktem, że nie rozmawialiśmy na te tematy, więc to jest...
0: Możesz powiedzieć, że to był czas szczęśliwy, czy raczej nie?
1: Wtedy myślałam, że tak. Teraz mi się wydaje, że troszkę jednak mogłam więcej, że troszkę straciłam z tych lat. Przynajmniej później, z tych lat późniejszych, mam na myśli konkretnie lata liceum, że mogłam dać siebie więcej i jakby to szczęście było takie trochę za płytkie.
0: A przeciwko czemu się buntowałaś?
1: Przeciwko Panu Bogu. Przeciwko komu? Przeciwko Panu Bogu przede wszystkim. Znaczy, to nie był też taki ostry bunt, że nagle jakieś zanegowanie głównych praw wiary. Nie, absolutnie nie. Jakby tylko nie potrafiłam zrozumieć tego, że jeżeli Pan Bóg daje nam przykazanie, to On robi to dla naszego dobra. Nie po to, żeby nas ograniczyć. I tutaj to była ta sprawa, którą musiałam dość długo, musiałam po prostu do niej dojrzeć.
0: I jak to się przekładało na twoje życie? Co to oznacza, że się buntowałaś?
1: No, łamałam przykazania i uważałam, że to mimo wszystko jest w porządku, bo to Pan Bóg za dużo chce i ja mu nie mogę tyle dać, więc jakby ten bunt nie był aż tak widoczny, bo on był widoczny dla mnie, tak? Ja go wewnętrznie czułam, ale to nie było jakieś takie obwieszczanie światu, że teraz tak, teraz jestem zbuntowana i teraz jakby to się zmieniło. Nie, jakby to było to i wewnątrz.

0: konsekwencje były takie, że no cały jakby splot wypadków, jakby plan na moje życie, tak? Byłam wtedy związana z osobą, która jakby miała jeszcze całkiem, była osobą niewierzącą, więc jakby sam fakt, że w ogóle dopuściłam do takiego związku wtedy, to jest coś, jest tego buntu, bo mi się wydawało, nie no, jakby, że Panie Boże, no przecież będzie dobrze, no kochamy się i w ogóle, więc jakby to jest jedna z tych konsekwencji i później też ten związek trwał przez dość długi czas, jakby, że jednak nie potrafiłam przejrzeć do końca.
1: Czy to jakoś cię raniło? Czy widziałaś wtedy jakby konsekwencje tego nieposłuszeństwa?
0: Nie, znaczy jakby byłam szczęśliwa, nie miałam jakichś tak, że znaczy jakby gdzieś tam może wewnątrz mnie na samym głębi duszy na pewno, jak bo ja chodziłam do kościoła co niedzielę i bardzo często też w tygodniu i jakby gdzieś tam czułam, że coś jest nie tak, tylko że jakby to trochę dospychałam, to było też takie zagłuszane, bo wydawało mi się, że jednak jestem szczęśliwa i to jest ważne, jakby liczyło się dla mnie też to, że w tym momencie jestem szczęśliwa. Tylko że to było takie dość ulotne. Teraz to wiem.
1: I kiedy to się zaczęło okazywać, że to jest ulotne?
0: Znaczy, tak, to było dość, z jednej strony to było dość nagłe, ale z drugiej strony wiem, że to był jakiś etap, do którego dojrzewano. Znaczy, też poznałam osoby, które mnie strasznie denerwowały tym, że są takie na maksa wierzące, że one tak bardzo kochają i to mnie bardzo denerwowało. Jakby ja lubiłam z niej przybywać. Ona nie denerwowała mnie jako osoby, tak? To są moi dobrzy przyjaciele, ale denerwowało mnie to, że oni ciągle mi o tym mówią i ja jeszcze bardziej, nie. I tak jakby jeszcze bardziej się zapierałam w tym momencie, ale wiem, że oni oprócz tego, że mówili, bardzo dużo też się modlili. Jakby teraz to czuję, że to jest ich łaska. Jakby się oni dotrzymali tę łaskę dla mnie, żeby... I zrozumiałam wtedy, że jakby... Nie liczy się tylko i wyłącznie ta płaszczyzna zewnętrzna, czy to jest teraz. Jakby odnalazłam wtedy też tą głębię. Zdecydowałam się zerwać tą znajomość po kilku latach. Było ciężko, ale wiem, że teraz wiem, że warto było.
1: Ale opowiedz o tym, bo to jak w jednym zdaniu powiedziałaś, a to chyba nieprosta rzecz, żeby nagle zmienić poglądy do tego stopnia, żeby wykonać takie radykalne cięcie.
0: Tak, ale one czasem są konieczne, bo nie można jakby... Tak, to nie można było robić tego małymi krokami, dlatego że w momencie, kiedy jak ja chciałam naprostowywać swoją wiarę i rozmawiałam z tym chłopakiem na ten temat, on w ogóle tego nie przyjmował do wiadomości. Jakby to było w ogóle nie w jego jakby planach, tak? Że to jakoś zaburzyło wszystko i to była jedyna możliwa decyzja. Jakby albo ja chcę zmienić siebie, albo ja chcę pokochać mocniej Pana Boga i wtedy muszę się decydować na zerwanie, albo odrzucam jeszcze raz to wszystko i brnę dalej. Jakby tutaj były tylko dwie takie możliwości.

0: spotykasz ludzi, którzy no w jakimś innym świetle pokazują twoją sytuację, tak? Odpychają cię i przyciągają jednocześnie.
1: One po prostu mówiły mi prawdę, tak? Prawdę, którą mi się wydawało, że po pierwsze zbyt mocno ingerują w moje życie, co mi się bardzo nie podobało, bo jakby ja do tej pory nie lubię, jeżeli ktoś jakby za bardzo naciska. I nie podobało mi się bardzo, że mówią mi, co robię źle. Jakby kiedy one mówiły mi, że ja coś robię źle, to ja mówię, tym bardziej się upewniałam w tym, że mówię dobrze. Ale jakby, i więc ich mówienie absolutnie nic nie zmienia. Na pewno zmieniło, na pewno po jakimś czasie jakby dało mi do myślenia, ale ten efekt, który chcieli uzyskać rozmawiając ze mną, absolutnie nic nie zmienił. I przyszedł po prostu taki moment, kiedy zaczęłam się zastanawiać, o tak, po prostu, pewnego ranka, czy to ma sens, czy moje życie ma sens, czy... Jakby, czy to jest to, co ja powinnam robić? Czy to jest jakby to miejsce, w którym teraz powinno być? Jakby to miejsce w moim życiu, tak? Czy to jest ten związek? Czy to jest to? Czy to nie jest co innego? Zaczęłam się tym zastanawiać. I jakby troszkę też sama jakby napędziłam się, żeby o tym myśleć. I wtedy sama jeszcze raz wróciłam się do tej mojej przyjaciółki, która na początku mi mówiła o Panu Bogu i jakby zaczęłam z nią rozmawiać. Wtedy dopiero jakby, kiedy już sama to przemyślałam. Ale to była kwestia dni. To nie była kwestia jakby miesięcy, jakby, że to było tak, że jedynego dnia to był moment, tak jakby to było dość mocne uderzenie dla mnie. Jakby dość jasno też zobaczyłam, że ja mówię zastanawiać się, ale to było tak, że dość jasno zobaczyłam, że jednak, że to jest złe, że jak najszybciej i nie ma co czekać.
0: Mhm. Czyli to było zewnętrzne wobec ciebie, że to była łaska, tak?
1: Tak, no ja jestem tego pewna, tak. Jestem tego pewna, że ktoś to wymodlił. Znaczy, sama na pewno nie, bo jakby nie chciałam tego.
0: I jak to się stało? Jak cię Pan Bóg przez to przeprowadził? Czy widziałaś go już w tym wszystkim, co się wtedy działo?
1: Tak, jak najbardziej. To też później, no wiadomo... Pierwszy krok to pójście do spowiedzi, to jest oczywiste, więc spowiedź, która bardzo bolała i bardzo bolało też później. Absolutnie, ja tak jak nie wiem, czasem słyszę, że ktoś mówi, że po spowiedzi czuję, znaczy teraz to czuję ulgę, ale że po tej takiej spowiedzi życia, że się czuję lepiej, nie. Ja się czułam bardzo źle. Jakby nie ulżyło mi, wręcz przeciwnie, wręcz jakby zobaczyłam tą samą swoją nędzę i to było, uczucia po prostu były fatalne wtedy. I co? No i jeszcze raz przemyślenie, zerwanie i ogromny ból. Jakby to jest, to była bardzo duża walka, bo jednak tamten związek trwał prawie 3 lata. Więc to jest jakiś duży okres czasu. Szczególnie, że ja wtedy byłam bardzo młoda. Miałam 19 lat, więc 20. Więc jakby to była część mojego życia i nagle tak się od niej oderwać bardzo bolało. I skąpałabym, gdybym powiedziała, że nie miała wątpliwości, jakby jak najbardziej miałam wątpliwości, czy jednak nie wrócić, czy po co sobie komplikować życie, z jakiego powodu.

0: co w tej walce ci pomagało? Co sprawiło, że ci się udało?
1: To, że ktoś mi powiedział, że żeby zaufać i że Pan Bóg na pewno to kiedyś wynagrodzi, to całe cierpienie, jakby, że On ma inny plan wobec mnie. I ja w to uwierzyłam. Zresztą uwierzyłam i też zobaczyłam, że ja sobie też tak myślałam, tak czysto ludzko, że jeżeli temu chłopakowi by zależało na tym, żeby ze mną być, to nawet jeżeli ja bym powiedziała, że jeżeli coś mi daje szczęście i jakby ja pracuję nad sobą, to na pewno, jeżeli by mnie faktycznie kochał, to jakby nie, to nie było dla niego przeszkodą. A jeżeli on mówi, że jest, jakby to też mi pomogło, że znaczy pomogło mi ta jego kategoryczny sprzeciw wobec tego, to był też jakby... Nie miałam wątpliwości też. Z jednej strony nie miałam wątpliwości, a z drugiej strony miałam wątpliwość, czy jednak warto sobie komplikować. Czy może jednak być tak, żeby było po staremu, bo wtedy właśnie dawało mi się, że jestem szczęśliwa i jest dobrze.
0: I jak to zmieniło twoje życie? Co się wtedy stało?
1: No, zmieniło, myślę, że bardzo mocno też nawet z takich czysto ludzkich powodów, ponieważ po całej tej sytuacji, jakby całych... tym zerwaniu i tym, że było tak bardzo ciężko. Nie, jakoś nie mogłam, wiadomo, jakby trudno było mi tak dojść do siebie, ale pracowałam, miałam czas zajęty, ale później skończyłam się umowa w pracy i byłam po prostu na maksa przerażona, co teraz? Ojej, ja teraz będę ciągle o tym myśleć. Wakacje się zbliżają, jakby trzeba od nowa wszystko budować. Ja nagle nie mam znajomych, bo to wszyscy z nami byli związani jakby z tamtym środowiskiem. I wpadłam na taki pomysł, to w ciągu jednej chwili, to w sumie nie ja, teraz już też wiem, że to Duch Święty, żeby zdawać bo ja studiowałam, wtedy byłam po pierwszym roku studiów zaocznych, polonistyki, i żeby zdawać na studia dzienne, że będę studiować dwa kierunki, że to mi zapełni czas i ktoś mi też powiedział, że jakby ja powinnam studiować, nie powinnam, jakby to jest coś, w czym powinnam działać. I wzięłam się bardzo ostro za naukę, za przygotowanie się do tych egzaminów. I się dostałam. I jakby to było... To jest ten owoc. Znaczy, no nie najważniejszy, ale taki najbardziej widoczny, że dzięki temu, że mogłam jakby się skupić na sobie i jakby trochę też jakby zapracować ten ból, tak? Żeby nie czuć tego, zaczęłam się uczyć i dostałam się na studia. I to uważam, że ogromne szczęście w tym i też bardzo dużą łaskę.
0: I jak ci było w tym nowym stanie? Nagle jesteś sama.
1: No na początku przez pierwsze 2-3 miesiące było strasznie. I nie było nic, co mogłoby jakoś mi poprawić. Znaczy, było strasznie, ale jednocześnie czułam taki spokój. Jakby to był, to było też dobre uczucia, tak? Że ja byłam też w jakiś sposób przywiązana i no jakby to wszystko działo się trochę na takiej płaszczyźnie uczuć, emocji. Wiadomo, też dziewczyny trochę

0: Tak, jak najbardziej.
1: Kiedy zobaczyłaś jakby jego, że Bóg w tym uczestniczył?
0: No jakby sam fakt, że ja zaczęłam o tym myśleć, to już jest dla mnie to, że to jest ingerencja Pana Boga, bo ja sama z siebie na pewno jakby... jeżeli jestem z czymś dobrze, to nagle się zastanawiamy z tym, dlaczego, i może jednak coś zmienić, bo może będzie gorzej, a może będzie lepiej. Jakby to jest ogromna łaska, że ja w ogóle zaczęłam się tym zastanawiać, i to, że mimo tego, że nie trafiło do mnie nic, co ktoś do mnie mówił, że ja sama zaczęłam się nad tym zastanawiać, to jest ogromna łaska. Później to, że jakby jeżeli się zdecydowałam się na kierunek Pana Boga, tak, że go, będę się starała go bardziej pokochać, to musiał stać się moim przyjacielem, tak? Musiałam jakby trochę zrewolucjonizować swoje myślenie o nim, że teraz nagle on mnie ukaże za te wszystkie lata, jakby nie, że staram się z nim rozmawiać, oczywiście uczestniczyć częściej w mszy świętej, chodzić regularnie do spowiedzi, no staram się go poznawać też i tutaj bardzo ważną, bo też przyjaciel to nie kojarzyło mi się wtedy i nie czułam to wtedy też tylko uczuciowo, tak, że no teraz Pan Bóg na pewno mnie pogłaszczy po głowie i jest taki szczęśliwy, jakby też starałam się poznać doktrynę, bo to też dla mnie, mimo tylko, że ja no, znałam prawdę wiary i jakby chodziłam na religię, to też taką wiedzę podstawową miałam, ale też starałam się poznać taką dogłębiej doktrynę, starałam się też, bardzo ważną kwestią wtedy dla mnie była stała formacja, żeby był ktoś, kto tak konkretnie będzie mówił mi o Panu Bogu.
1: I gdzie to znalazłaś?
0: W Dziele Bożym, w Opus Dei.
1: To jest taka bardzo zrównoważona formacja, która pozwala na taką spokojną, ale radykalną pracę nad sobą, tak?
0: Tak, znaczy ja potrzebowałam chyba też tak, ja potrzebowałam też... takiej ciągłej obserwacji, jakby taki potrzebowałam dyscypliny. Tak, to widziałam, że mi pomoże. Jeżeli zostawię siebie tak na pastwę losu, to może być różnie, ale taka dyscyplina i konkret. Ja od zawsze szanuję swój czas. I to, że ja szłam do dzieła i wiedziałam, że ten czas, który tam poświęcę, wykorzystam po prostu bardzo dobrze. Że nie, jakby to przyniesie owoc wcześniej czy później i to też jest dla mnie bardzo ważne.
1: I powiedz, co poznajesz? Co to znaczy, że doktryna była dla ciebie wtedy ważna? Czego się dowiedziałaś?
0: Ojej, no dowiedziałam się, że tak, zrozumiałam, że Pan Bóg jest miłosierny, że nie jest tylko złym sędzią. Dowiedziałam się, że doktryna jest bardzo ważna też po to, żeby drugim ludziom mówić o Panu Bogu. Tak, że nie wystarczy mówić, że wiesz, jest fajnie, no ja jestem teraz szczęśliwa, mimo tego, że nie, jakby, że jest ważne to, dlaczego ja go kocham, dlaczego traktuję go jak ojca też. Kult maryjny, to jakby też dość mocno został pogłębiony. Jakby zrozumiałam, że bez tego nie można żyć, jakby bez katechizmu, bez Pisma Świętego to nie da rady, jakby. To jest szalenie ważne, bo wtedy jakby zostajemy znowu na tej płaszczyźnie tylko uczuć, a uczucia jednak i emocje to jest coś tak dość ulotnego i płytkiego.

0: co dla ciebie było najtrudniejsze w tym okresie?
1: Może teraz mi przychodzi takiego, taka mała, mała rzecz, ale jakby może dla mnie dość znaczące, że wieczorami, kiedy jakby to wszystko, cały ten dzień już się uspokaja, prawda, to jest taki czas na wycieszenie się, wtedy, kiedy normalnie powinnam po prostu płakać z rozpaczy, tak, że straciłam kogoś bardzo ważnego dla mnie, no mam na myśli tego chłopaka i też jakby straciłam taki szmat swojego, jakby no też dość dużą część mojego życia, że powinnam być tak strasznie zrozpaczona. Ja tak fizycznie może i byłam smutna w jakiś sposób, jakby było to po mnie, że coś jest nie tak, ale wewnętrznie naprawdę czułam spokój, jakby nie potrafiłam się wewnętrznie zmusić do tego, żeby czuć taką wewnętrzną rozpacz. I to była bardzo duża, ja byłam bardzo zdziwiona wtedy, jakby znając siebie i wiedząc, jaka jestem, to byłam zdziwiona, skąd we mnie ten spokój. I mówiłam tej mojej przyjaciółce, mówię, słuchaj, no ja naprawdę jestem spokojna, jakby, że ja, mimo tego, że zewnętrznie czasem, no wiadomo, zdarzało mi się i płakałam i jakby ktoś mógł zauważyć, że jest nie tak, ale

0: wewnątrz był ten spokój, że ktoś tam coś szeptał.
1: I powiedz, co w tej chwili jest dla ciebie w tej drodze z Panem Bogiem najważniejsze? Co jest jakby, nad czym pracujesz, z czym się mierzysz? Co jest trudnością?
0: Z czym się mierzę? No mierzę się codziennie z małym nawróceniem, jakby też po tamtym nawróceniu, ale to jest to może to duże słowo. Jakby przez kilka miesięcy było tak dobrze, tak, że już wiedziałam, że to jest ta droga i naprawdę to wszystko było takie fascynujące dla mnie i byłam pod ogromnym wrażeniem wielu ludzi i przede wszystkim kościoła i wielu wspaniałych księży. Jakby to było takie zachłyśnięcie się troszkę tym wszystkim. I później, po kilku miesiącach, był taki okres już tej codzienności, jakby to wszystko już tak spowszedniało. I zrozumiałam, że jednak trzeba walczyć codziennie na nowo, że to też jest tak, że codziennie się nawracamy, że nie, tak raz i koniec, więc dla mnie teraz jakby no, jest trudnością i nie jest trudnością, żeby codziennie jakby na nowo walczyć.
1: Na czym ta walka twoja polega?
0: Na tym, żeby być wierna przede wszystkim Panu Bogu i wierna temu, wierna temu, co czuję, tak, żeby jednak, znaczy, z jednej strony to nie, źle, bo jakby czuję czasem coś, czemu nie powinna być wierna. Wierna Panu Bogu i to, żeby mu ufać. Jakby ja czasem mam z tym problem, żeby jednak mu zaufać, a nie ufać sobie. I nie ufać swoim możliwościom.

0: czasem sobie myślę, a gdyby to się nie wydarzyło, to pewnie teraz całkiem możliwe, że już byłabym żoną tego chłopaka, jakby, że moje życie by miało całkiem inny obrót, gdyby to się nie potoczyło. I gdyby to się nie potoczyło, to pewnie miałabym o wiele mniej zmartwień i byłabym bardzo szczęśliwa i wszystko byłoby tak poukładane, ale tak, jak ja chcę. Tak? I to jest czasem pokusa, ale wtedy się śmieję sama z siebie, jakby, że tak, a mogło być jeszcze gorzej, jakby mogło być tak, że no, nie wyobrażam sobie, jak mogło być, ale że mogło być gorzej i to jest takie myślenie czysto ludzkie i to uspokajanie tylko jakichś swoich wymagiewanych potrzeb.
1: Mm-hmm. A powiedz mi, jak myślisz, czy Pan Bóg ma jakiś pomysł na Twoje życie?
0: No, myślę, że na pewno ma. Ja myślę, że na każdego życie ma. Dla każdego ma najlepszy plan z możliwych. I jestem przekonana, że dla mnie ma też wspaniały.
1: Ale
0: odkrywam
1: jaki?
0: Go z dnia na dzień. No, jak na razie to są moje studia na pewno. To jest jakby, to jest mój obowiązek. To jest to, coś mi dał. To on mi to dał i jakby dzięki jego łasce się dostanę te studia i jakby moim obowiązkiem jest teraz studiować. Teraz jest też rozwijać się, pracować.
1: Czy jesteś samotna?
0: Nie. Znaczy, samotna w jakimś sensie? Czy jestem z kimś związana?
1: Czy czujesz się samotna?
0: Nie, absolutnie nie.
1: A czy jesteś z kimś związana, czy...
0: Nie.
1: I nie jesteś samotna? Jak to możliwe?
0: Bo jakby nie mam takiej chyba, nie mam takiej obsesji, żeby mieć kogoś. Jakby to też się trochę uspokoiło, że ja sobie czekam i myślę, że Pan Bóg ma dla mnie taką najlepszą z możliwych osób. Dla mnie. I wiem, że on kiedyś na mojej drodze ją postawi. Jakby nie panikuję z tego powodu. Nie osaczam się, że nie jestem smutna, dlatego że mam bardzo wielu przyjaciół. Niektórzy mówią, że wielu przyjaciół to wcale nie znaczy, że oni jakby zastępują. Ale nie, jakby oni mi nie tyle zastępują, ale oni sprawiają, że ja nie jestem samotna. Mam kochanych rodziców, brata i jakby żyję dla nich i oni dla mnie i z tego powodu nie jestem samotna. A to, że czasem są takie chwile oczywiście, kiedy może i chciałabym mieć kogoś, ale jakby no to z tego, że chcę, no to nie znaczy, że no chcę i też się rozglądam, ale jakby nie czuję takiej presji.

0: nas.
1: I w jaki sposób mam kontakt z ludźmi z tego środowiska, bo znaczy jestem tego, no, tak to zabrzmiało, ale z osobami ode mnie z liceum, mieszkamy niedaleko siebie i czasem jakichś spotykam i jak na nich patrzę, to widzę, że na przykład moje koleżanki, które właśnie na przykład się już zaręczają i pytają się mnie, a jak ty, a jak z tamtym i jakby to jest dla mnie czasem przykre. No nie wiadomo, że to one chcą mi sprawić przykrość, tak? Tylko dla mnie jest przykre to, że ja się jeszcze sama nakręcam, że ojejku, ona się już... Ja też bym tak mogła, że dlaczego Pan Bóg mi tak skomplikował życie? Jakby, że to jest dużo... Ja tak sobie czasem myślę, że ich życie jest dużo prostsze. Znaczy, oczywiście ja nie mam prawa tak sądzić, bo na pewno tak nie jest, jakby na każdy ma swoje problemy, tylko że ja mówię, jak ja to widzę, tak? Że no, zawsze wszyscy widzą, że kogoś, że innego życie jest prostsze, no to jest już oczywiste. Więc ja sobie, ojej, to jest ich życie jest prostsze, jakby nie muszą się tym wszystkim zastanawiać, nie muszą walczyć, jakby jest inaczej, bo też mi się wydaje, że wtedy mi było prościej, na pewno wtedy było mi prościej żyć niż teraz. Ale mimo tego, że ja mam jakieś takie wewnętrzne przekonanie, że jeżeli choć raz, że jeżeli bym zmieniła jednak to, nie teraz, to już jest za późno, ale wtedy, jeżeli nagle bym powiedziała, no dobrze, Panie Boże, czego się do mnie chcesz? Staram się, ale nagle mówi nie, już nie mam siły, dość, wracam, koniec. To wiem, że w tym momencie czułabym ogromny ból. Wiem, że jakby on już tak mocno działał, że to byłoby niemożliwy ten powrót. I ja teraz też to wiem, że jakby mogę się uskarżać. Czasem się skarżę, czasem się śmieję z moimi koleżankami, że no zobacz, ja nie mam, dlaczego one mają czas na to, a ja muszę iść do kościoła, no nie muszę, no chcę, chodzę do kościoła, chodzę na formację, mam jakieś tam swoje plany, robię coś dla innych i dlaczego ja nie jestem szczęśliwa czasem.

0: A co robisz dla innych?
1: Znaczy, nie wiem, czy dla innych, może dla siebie. No, ja się zajmuję wieloma rzeczami. Jestem taką dość aktywną osobą.
0: Na przykład?
1: Na przykład pracuję jako wolontariusz. Oprócz tego działam w Akademickim Stowarzyszeniu Solideo. Ale no nie wiem, taka, czy to jest coś robienie dla innych, bo też raczej dla siebie, jakby Solideo też mi osobiście bardzo dużo daje. No, staram się być też przyjazna. Staram też, jest bardzo ważne dla mnie to, że Pan Bóg stawia teraz na mojej drodze dość często osoby, które są takie, jak ja byłam kiedyś. Jakby ja widzę siebie w nich. I to mi bardzo pomaga i mam nadzieję, że im też. Jakby, no, też nie staram się z nimi rozmawiać, tak jak moje koleżanki ze mną rozmawiają, bo ja już wiem, że to przeważnie żadnych skutków nie przynosi. Ale staram się jakby pokazać im moim życiem teraz, że jakby jestem szczęśliwsza mimo wszystko, że to jest tak, a że tamte sprawy są dość ulotne. Więc to mi się wydaje takie dość duże pole działania dla mnie. Dzięki temu, że jakby poznałam też tamtą stronę a żyję w takiej rzeczywistości.
0: A jako wolontariusz co robisz?
1: Z tym już nie mam tak dużych kontaktów, ale pracuję w Caritasie, w Domu Opieki Społecznej, ale tak od czasu do czasu i raz wyjechałam też na taki wolontariat za granicę do Wielkiej Brytanii. Ale na 2 tygodnie. Króciutko, ale też dużo dało.

0: co to znaczy codziennie poznawać Boga?
1: Codziennie poznawać Boga. Bo on nas codziennie zaskakuje tak naprawdę, jakby zsyła nam różne sytuacje. Rozmawiać z Nim na mszy świętej, przyjmować Go, powierzać Mu siebie, swoje troski i czekać na to, co On nam daje i przyjmować wszystko, co nam daje. I też oprócz właśnie tej takiej codzienności, kiedy rozmawiamy z Nim, to zastanawiać się, jakby z jednej strony przyjmować tak krytycznie i bezkrytycznie. Chodzi o to, że zastanawiać się nad prawdami wiary, żeby je lepiej poznać. Szczególnie, że na takim etapie, kiedy jesteśmy, kiedy już chcemy kochać Pana Boga i jakby ta nasza wiara jest coraz głębsza, to ważne jest moim zdaniem zastanawianie się nad tym, jakby, bo kto się nie zastanawia, jakby tego jego wiara się nie pogłębia. Ale nie mówię, nie mam na myśli, żeby codziennie się tym zastanawiać, ale jakby przyjmować tą formację i nie tylko tak przyjmować i sobie zapamiętywać, tylko jakoś trawić to w sobie.
0: I jak twój dzień w tej sferze duchowej wygląda, taki przeciętny?
1: Ojej, no tak, staram się mieć cały czas obecność Pana Boga. To jest dla mnie bardzo ważne od rana. Staram się uczestniczyć codziennie w mszy świętej. Staram się też, żeby wszystkie swoje trudności, które ten dzień mi przynosi, ofiarować Panu Bogu. Żeby modlić się za osoby, żeby pamiętać modlitwę z osoby, które mnie to proszą i czasem za jakieś intencje, które ja wiem, że potrzebują modlitwy.

0: A Eucharystia dla ciebie jest taka ważna?
1: Ojej, no. Jakby, no, ważna jest dlatego, że jakby, że to jest ten moment, kiedy ja naprawdę mogę się powierzyć Panu Bogu, tak? I kiedy naprawdę mogę powiedzieć, że jest źle, jest fatalnie, że w ogóle jest okropnie. I to musi mi pomóc, bo inaczej ja nie dam rady. A znowu, jak jestem szczęśliwa, to pokazanie mu, że jestem szczęśliwa i też się ofiaruję i dziękuję za to. I też to, że uczy pokory, przynajmniej mnie bardzo uczy pokory, to, że Pan Bóg daje się nam, a ja czasem po prostu jestem taka na maksa pyszna i nie potrafię się komuś dać, oddać, tylko brakuje mi czasem pokory.
0: A powiedz, a formacja, jaki rytm jest tutaj w tej sferze? W co weszłaś? Co ma ten dzieło, co ma do zaoferowania?
1: Ja uważam, że formacja w dziele jest dość wymagająca, ale to akurat jakby uważam za ogromny plus, bo to bardzo pomaga, żeby się rozwijać. Jest ogromna dyscyplina, ale jednocześnie jest też bardzo duża miłość i jest bardzo dużo przyjaźni też. Jakby mój rytm formacji wygląda w ten sposób, że mam swojego kierownika duchowego w dziele. Chodzę raz w tygodniu na medytację z księdzem, prowadzone w kaplicy, na kręgi. To są też takie spotkania formacyjne, gdzie poznaję doktrynę wiary. No i też tam, na tej formacji właśnie mówią mi, że ważna jest msza święta, ważna jest modlitwa. To już jest tak na co dzień.

0: dzieło i OPZD dla mnie jest jakimś środkiem do zbawienia. Oczywiście to jest bardzo, bardzo dużym, jakby pomaga mi przeogromnie i jestem bardzo wdzięczna za to, że poznałam dzieło i poznałam naukę świętego Chrystusa Maryi, ale też jest, to jest dla mnie też źródło przyjaciół i źródło takiej siły. Tam jakby czuję, że to jest to też. Jakby to nie jest tylko taka czysta formacja, to nie jest taka sucha formacja, że idę, posłucham i wyjdę.
1: Powiedz w tej całej swojej... A nie, najpierw powiedz jeszcze inną rzecz. Więc jak sobie dzisiaj wyobrażasz, że jak będzie twoje życie wyglądało?
0: No myślę sobie, że... No, chciałam skończyć studia, później praca, ale tak sobie myślę i też usłyszałam też od pewnej osoby, że chyba raczej moim powołaniem jest założenie rodziny. Więc myślę sobie, że Pan Bóg postawi na mojej drodze kogoś. Chociaż też to dla mnie to jest, ja tak czasem mówię, że Pan Bóg postawi na mojej drodze od kogoś. To nie znaczy, że dla mnie to jest jakieś abstrakcyjne. Jakby ja naprawdę w to wierzę i jakby jestem na to otwarta. To nie jest tak, że ja sobie myślę, że kiedyś tam Pan Bóg się zlituje i że będzie została starą panną. I... Nie, nie, jakby to jest dla mnie dość realne, tak powiedziałabym bardzo. Więc tak, założenie rodziny. I dzieci, tak, bo pracuję jako opiekunka do dzieci. To też jest taka niesamowita sytuacja, bo teraz po tym zerwaniu, 2 miesiące później, jak skończyłam się umowa w pracy, dostałam nową pracę, która też jakby mnie sama znalazła, więc też łaska, bo zaczęłam opiekować się dziećmi i pracuję już tu teraz, czyli teraz już 3 lata minęły i to jest niesamowite przeżycie, jakby... To ja myślę też, że moim ogromnym powołaniem też będzie wychowanie moich dzieci. No i oczywiście też kariera. Jakby, nie, ja też nie mam, jakby mam też swój plan na życie zawodowe. To też jest coś, czym bym się chciała spełniać. Aczkolwiek jakby wydaje mi się, że teraz kobiety są tak dobrze zorganizowane, że spokojnie dają radę i z karierą zawodową, i z wychowaniem dzieci, więc jakby tutaj nie widzę żadnych, że to się nawzajem miało wykluczać.

0: tej całej swojej historii, jakiego Boga poznałaś? Kim on jest?
1: Bardzo często mówię, że jest ojcem. Jest ojcem, jest przyjacielem.
0: Ale co to znaczy?
1: Jest to, że on zawsze jest przy mnie. Jakby teraz już to wiem, że on i wtedy był przy mnie jest, i teraz on jest taki sam. Jakby to ja się zmieniam i to ja wariuję. I to ja ciągle coś wymyślam. On jest ciągle taki sam i ciągle na mnie czeka. To jest dla mnie niesamowite, jak zrozumiałam, że on zawsze tam jest, skryty w tym tabernakulum, zawsze tam mnie czeka. I to jest tylko moja kwestia, że ja czasem wybrzydzam i nie chcę przyjść, czy się buntuję.
0: A powiedz, za co mu jesteś najbardziej wdzięczna?
1: No, jestem wdzięczna za tą łaskę poznania go, pokochania i jakby i trochę zmiany z tych swoich ideałów, zmiany jednak tego swojego życia. No to jest dla mnie niesamowita łaska i absolutnie tego nie żałuję. Jestem bardzo wdzięczna za to.
0: W jakiej intencji się pomodlimy?
1: Pomodlimy się o to, żeby ludzie, którzy są wierzący, potrafili świadczyć o Panu Bogu, bo to też jest bardzo ważne, żebyśmy dawali dobre świadectwo o sobie i o Panu Bogu, żebyśmy przyciągali jak najwięcej ludzi, ale tak na co dzień, takim swoim codziennym życiem, codzienną pracą.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, moim dzisiejszym gościem była Monika. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.

0: Mój Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże, prosimy Cię o to, żebyś Ty przychodził do nas w chwilach naszych słabości, Panie. Prosimy Cię o Twoją moc, o to, byśmy potrafili szukać Twojej woli i ją wypełniać przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Maryjo, powierzamy się pod Twój płaszcz, Twojej miłości do nas, pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, święta Boże Rodzicielko,
0: naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chorebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
2: I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Maciej. Witaj.
1: Dzień dobry.
0: Mówienie o Bogu to jest coś, w czym można nabrać rutyny, co może stać się rzeczą codzienną?
1: Myślę, że tak. Jest takie niebezpieczeństwo na pewno. Natomiast myślę, że również praktyka, która za tym idzie, czyli za tym, że nie tylko się mówi o Bogu, ale go się uznaje i stawia na pierwszym miejscu, raczej jest czymś odwrotnym do rutyny, ponieważ jeśli codziennie odnawiam swój kontakt z Bogiem od rana, a jakżeż mam tego nie robić, kiedy postawiłem Go na pierwszym miejscu, kiedy jest moim Stwórcą i kiedy właściwie powiedzenie Mu dzień dobry, jak rano wstaje, jest nie tyle obowiązkiem, co w ogóle obowiązkiem, ale przede wszystkim moją powinnością, która gdzieś tam z głębi mojego serca płynie, bo jakże nie oddawać czci temu, który mnie stworzył, którego jestem własnością. Więc ta praktyka jak gdyby odwraca tą rutynę i myślę, że kiedy go się stawia zawsze na pierwszym miejscu, to jest dobrze.
0: Pracujesz w mediach, więc pewnie różnie to było, ale teraz między innymi pytasz ludzi o Boga.
1: Tak,
0: różnych.
1: Zdarza się tak.
0: I co? Oni mówią z rutyną, czy też raczej z doświadczeniem relacji?
1: Myślę, że z tymi osobami, z którymi ja się spotykam, to są osoby, które mają głęboko przemyślane już swoje życie, dla których Bóg stworzył, nieprzypadkowo mówię, że On to zrobił, wyzbywając się egoizmu w tym samym, ale stworzył ideę porządkującą i ci ludzie w zasadzie są świadomi tego, co robią w życiu i tego Boga stawiają na pierwszym miejscu. Aczkolwiek wiem, że nie są to ludzie, którzy... To ci ludzie jakby są wyjątki. Staram się w swojej pracy dobierać opinie, uzyskiwać od takich ludzi, którzy Boga zawsze mają i stawiają na pierwszym miejscu.
0: A kiedy ty postawiłeś go na pierwszym miejscu?
1: Ojej. Rzeczywiście, no jest to pytanie, takiego rachunku sumienia ja nie robiłem, ale niewątpliwie pomimo, iż wywodzę się z rodziny katolickiej, to przez długi okres mojego życia był on po prostu, no nie był na pierwszym miejscu. Budziłem się i żyłem swoim życiem, natomiast był on jak gdyby obowiązkiem, który został gdzieś tam przez rodzinne układy wcielony w moje życie i był jakimś elementem. Natomiast myślę, że jakieś doświadczenia życiowe nauczyły mnie pewnego myślenia i to był proces. To nie stało się od razu.
0: Ale jak się zaczęło?
1: Zaczęło się, myślę, może... Tak próbuję jakąś datę odkryć w moim życiu, bo chyba to była śmierć ojca.

0: kiedy musiałem sobie zdać sprawę z tego, że go już tutaj więcej nie zobaczę. I kiedy rzeczywiście musiałem odświeżyć swoje szare komórki po to, żeby wrócić do tego, co gdzieś tam zasłyszałem i robiąc jakiś wewnętrzny rachunek sumienia, spróbować postawić go na pierwszym miejscu.
1: Ile miałeś lat wtedy?
0: To był okres lat 40.
1: A tamto życie przed tym...
0: A teraz mam 60, żeby zaznaczyć.
1: A tam ten moment, ten czas przed, prawda? Czyli takiego letniego katolicyzmu. W komunizmie nie wybili ci go z głowy?
0: Nie, właśnie to.
1: Dlaczego?
0: Też...
1: W Warszawie żyłeś gdzie? Na prowincji?
0: Nie, w Warszawie żyłem i pracowałem w media, i to w publicystyce medialnej. I myślę, że to była moją siłą. To znaczy ja z góry postawiłem, coś takiego tkwiło we mnie. Nie wiem, nie potrafię określić, jak skąd się to brało, ale ponieważ Bóg zawsze w moim domu był stawiany na pierwszym miejscu, to ja podświadomie go też miałem na pierwszym miejscu, aczkolwiek nie było to do końca, jak powiedziałem, przemyślane. To nie był Bóg z wyboru, to był raczej Bóg z tradycji. Ale on zawsze stał i w mojej
1: rodzinie... A nie przeszkadzało ci to pracować w mediach?
0: Nie, absolutnie nie. Dlatego, że wszyscy dookoła wiedzieli. Nie byłem członkiem partii. Przede wszystkim powiedziałem, że... I to było jakby moją siłą, bo w tym czasie, jak gdyby, no, członkami partii było mnóstwo dziennikarzy i właściwie to była taka nieodłączna plakietka dla człowieka, który był człowiekiem mediów. Ale tym mi się udało, jak i jeszcze paru innym również, tej plakietki nie przypiąć sobie. I właściwie broniłem się przed tym, a potem z tego zrobiłem jakiś sztandar, mówiąc, że no, nie mogę się przeciwstawić pewnym wartościom i dla mnie to była rzecz jasna i oczywista i tego próbowałem bronić.
1: A dlaczego ci nie wyrzucili?
0: Nie, no to był stan wojenny, w którym byłem wyrzucony, także to
1: ale
0: nie...
1: Ale wcześniej jeszcze.
0: Wcześniej myślę, że to ja wiem... No dużo osób było takich jak ja. Ja nie byłem wyjątkiem. Ja nie byłem wyjątkiem. Nie wiem, to już jest pytanie nie do mnie, ale później już, powiedzmy sobie, po stanie wojennym próbowano nawet z tego zrobić pewien szyld, że tacy ludzie również pracują w mediach i to jest tolerowane i tak dalej, i tak dalej. I mając tę świadomość tę świadomość mieli również moi koledzy, i dlatego było mi może i łatwiej nawet. Pewnych norm nie przekraczałem. Wszyscy wiedzieli, że jestem katolikiem.
1: I stan wojenny? I co to było?
0: No, stan wojenny, no to jak zwykle wszyscy ludzie, którzy się przeciwstawiali temu stanowi wojennemu, właściwie którzy nie podjęli współpracy z władzą, zostali wyrugowani, usunięci z telewizji. To była naturalna rzecz w owym czasie, no bo...
1: I co zacząłeś robić? Miałeś jakiś zawód?
0: Tak, jestem inżynierem w ogóle z zawodu, ale ciężko było wrócić do mojej branży, ponieważ jestem inżynierem górnikiem. Musiałem w ogóle miejsce zamieszkania zmienić, a poza tym już w takim wieku, jak ja byłem, rozpoczynanie na nowo od jakby początku, od abecadła, karierę w innym zawodzie, pomimo że studia były w zawodzie takim określonym, ale rozpoczynanie, no to było rzeczywiście ciężką rzeczą. Ciężko.

0: przeczekałem. Na szczęście mam żonę, która też mogła zarabiać, była konserwatorem zabytków, jest konserwatorem zabytków, a więc no był jakiś moment, którym ona przejęła to wypełnienie finansowe w naszym życiu.
1: Mm-hmm. Ale jak uważałeś się za bohatera, czy za skrzywdzonego człowieka?
0: Nie uważałem się, ale próbowałem znaleźć jakiś upust. Pamiętam na Korotyńskiego, bo tam mieszkałem, na sąsiedniej ulicy, na Dickensa był kościół, jest kościół. I w tym kościele realizowałem również gdzieś tam swoje wnętrze, bo wystawialiśmy sztuki, które notabene też były w jakiś sposób przez Służbę Bezpieczeństwa, która swoich tajnych współpracowników przysyłała na takie rzeczy, cenzurowane. No i pomimo, że gdzieś tam się moje nazwisko gdzieś przecierało, ale nie miałem tego odbicia w swoim własnym życiu. Jakoś to się wszystko rozpływało. No w każdym razie Bóg zawsze istniał przez całe moje życie w bardziej świadomy lub mniej świadomy sposób, zawsze na pierwszym miejscu, ale nie zawsze z taką determinacją, jak jest to teraz.
1: Mm-hmm. I co śmierć ojca ci pokazała?
0: Śmierć ojca uprzytomniła mi, że życie jest tutaj jakimś epizodem, tylko epizodem, bo właściwie patrząc i rozmawiając już właściwie nawet na łożu śmierci z ojcem, jeszcze kiedy był przytomny, widziałem, jaki jest wielki skrót myślowy człowieka, który teraz odchodzi, a jeszcze niedawno, pomimo swoich 78 lat, wspomina swoje młode lata, które właściwie tak jakby się wczoraj skończyły. I to mnie jak właściwie bezpośrednio, może nie było to bezpośrednim, ale parę innych jeszcze momentów, które mnie do tego natchnęły. Zresztą wcześniej jakby też zupełnie podświadomie zacząłem być człowiekiem modlitwy, chociaż nigdy siebie o to nie podejrzewałem, bo mój temperament raczej nie predystynował mnie do jakiegoś tam spokoju, przemyśleń, raczej żyłem. Natomiast stało się to zupełnie, nie pomnę nawet jak, ale ta moja pierwsza taka naprawdę głęboka modlitwa do Boga, kiedy był czas refleksji, to chyba było coś, co się poza mną działo. To było jakieś tchnienie Ducha Świętego, myślę, kiedy zacząłem rozważać i modlitwę, i pacierz, i potem przyszły refleksje, potem przyszły jakieś rozważania. I kolejnym właśnie takim bardzo ważnym etapem to była śmierć ojca, od którego się wszystko zaczęło. Tak bardzo poważnie i bardzo szybko, w przyspieszonym tempie.

0: A potem ktoś, dyskutując ze mną o Bogu, powiedział, zapytał mi się, czy ja nie kończyłem uczelni katolickiej. Mówię, skąd? Absolutnie. I to było, to był też taki ślad, że te moje przemyślenia nie są przemyśleniami przypadkowymi, że te wnioski, które ja wyciągam, a nie były to takie wnioski tuzinkowe, tylko gdzieś tam coś faktycznie we mnie działało, dało mi do myślenia rzeczywiście, że powinienem iść w tym kierunku i zapisałem się do ruchu rodzin nazaretańskich. Tam jak gdyby poznałem, i to był jakby też taki siedmiomilowy krok właściwie w moim życiu, bo to była podstawa, kiedy odkryłem swoją grzeszność, kiedy odkryłem, że wszyscy jesteśmy właściwie grzeszni i że właściwie, i coś, co z tym dalej robić, bo to nie jest tak, że coś odkrywam i nagle akceptuję, prawda? Po coś na ten świat przyszedłem, jakieś zadanie na tej ziemi mam spełnić. I zacząłem się zastanawiać, jakie to jest zadanie. I tak wszystko po kolei, już upłynęło kilkadziesiąt lat od tego momentu, no prawie 20, prawda? Ale to wszystko szło cios za ciosem.
1: Co to znaczy odkryć swoją grzeszność?
0: Odkryć swoją grzeszność.
1: W twoim życiu. W twoim życiu.
0: W moim życiu. To znaczy przede wszystkim spojrzeć się do tyłu, zobaczyć, jaki byłem, co złego w tym życiu zrobiłem. Odkryłem rzeczy, że nie przypuszczałem nawet, że byłem tak niedobry wobec ludzi. Odkryć swój stosunek do drugiego człowieka.
1: Czyli co, perspektywa wiary?
0: Nie, przede wszystkim odkryć swój własny egoizm. To jest to, co doświadczyłem w swoim rozumowaniu pewnego...
1: Ale dlaczego tego wcześniej nie widziałeś? To się zdarzyło, że zacząłeś to widzieć.
0: No właśnie mówię, to jest, był ten moment przełomowy, kiedy zacząłem się zastanawiać na temat życia i śmierci, czyli moment śmierci mojego ojca, kiedy zacząłem analizować swoje życie, kiedy spostrzegłem, że już właściwie nie wiem, czy mam jeszcze tydzień, czy miesiąc, czy no, różne przypadki się dzieją w życiu człowieka. I to był ten moment tej całej refleksji. Ja mówię, życie, rodzin, ruch rodzin nazaretańskich otworzył mi oczy na pewne sprawy, na swoją własną grzeszność, na własny egoizm, na to, że wcześniej mało się przyglądałem człowiekowi w życiu, a byłem raczej zajęty wytyczeniem własnej drogi, czyli cel, do którego mam dojść i właściwie środki, no tu te środki były różne, ale starałem się raczej zawsze zachować jakieś normy. Ja mówię, to już z domu wyniesione. Natomiast no cel był jasno określony. Ja muszę dla siebie zdobywać, robić karierę, iść taką drogą właśnie, taką jak sobie wytyczyłem, plany, w których Bóg nie istniał. Istniałem ja i moja tylko siła i mój punkt przebicia i ludzie, którzy byli elementem do mojej kariery. Tak to kiedyś wyglądało.

0: potem, kiedy odkryłem, że to jest coś nie tak, że właśnie próbowałem odkryć swoją grzeszność, myśleć na ten temat, zobaczyłem ten ogromny, wielki egoizm w życiu, o którego siebie nie podejrzewałem, bo zawsze mi łzy stawały w oczach, kiedy zostałem na przykład skrzywdzony i myślałem, że ja odczuwam, potrafię odczuć drugiego człowieka, tymczasem to jest nieprawda. To było tylko złudzenie.
1: Samo oszustwo.
0: Tak jest. To było oszustwo. Oszustwo samego siebie. Ale kiedy już odkryłem, jak bardzo oszukiwałem siebie, no to zaczęła się praca, bo od tego momentu zaczyna się praca nad sobą. Praca, kiedy już jest zbudowana idea porządkująca, kiedy ten Bóg, który, jak powiedziałem, który mnie stworzył i do którego muszę, od którego muszę dzień zaczynać, bo no, ja jestem jego własnością i moje życie też jest, do niego należy i coś zostało, jakieś zadanie przede mną w tym życiu postawione. To zadanie, które się otwiera każdego dnia. I ja muszę cały czas każdym swoim, swoją decyzją odpowiadać za swoją drogę. No to tej pory zaczęła się poważna rozmowa z Panem Bogiem.
1: I ja to rozumiem, ale co to tak naprawdę oznacza? Bo można też zobaczyć w sytuacji, no załóżmy, że to była sytuacja jakoś tam zbliżona do granicznej, prawda? Śmierć bliskiej bardzo osoby. Więc można też zdobyć dystans do własnego życia. Można też zobaczyć jakby siebie. Ale to już chyba nie jest możliwe w sposób naturalny. I też ta modlitwa, która się pojawiła gdzieś tam, tak zupełnie sama z siebie, no, albo powinna trwać od dzieciństwa. A jaki powód jest, że się pojawiła? Czyli to mówisz o elementach działania łaski Bożej?
0: Tak, mówię o elementach nadzwyczajnych. Oczywiście, zdaję sobie z tego sprawę.
1: W twoje życie włożonych z zewnątrz.
0: Jak i ten moment, o którym wspominałem, że ktoś nagle dostrzegł, że te stwierdzenia, które ja wypowiadam, predestynują do takiego myślenia, że ja jestem, kończyłem uczelnię katolicką, co było dla mnie też zaskoczeniem, bo nigdy się... To też te wiadomości brały się jakby objawione. To nie było dla mnie... tego nie wziąłem z książek. To zyskiwałem po kolei, step by step, na modlitwie. I to przychodziło nagle, jakieś odkrycie, jak i do tej pory przychodzą odkrycia. Odkrycia, o których tak nawet może nie pora mówić, ale parę rzeczy bardziej rozumiem i mogę tłumaczyć.

0: O, i jeszcze jeden element, o którym zapomniałem. W tym samym czasie, i to jest też wielki element, muszę powiedzieć, pojawił się w moim życiu człowiek, który był świadkiem Jehowy. I człowiek, który absolutnie zakłócił moje widzenie Boga, moje widzenie Matki Bożej przede wszystkim. Ją próbował wykreślić z mojego życia, udowadniając twardo w Piśmie Świętym, że on ma rację. I rzeczywiście pozornie ta racja była, jak ja czytałem Pismo Święte.
1: Ale czyje to było Pismo Święte?
0: Nie, to było nasze Pismo Święte, na naszym Piśmie Świętym, ale próbował udowadniać pewne rzeczy. No, mogę powiedzieć między innymi, jakie to były rzeczy, że na przykład jest fałszywie pojmowana historia Chrystusa na krzyżu, który wisi. Jak mógł Chrystus powiedzieć, oczywiście z tego zrobił wielką sprawę. Dla mnie to też się wydawało, że to była kiedyś wielka sprawa, że Chrystus z krzyża mówi do Łotra, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Kiedy Chrystus zmartwychwstał na trzeci dzień, to jak mógł Łotr razem z nim być dziś w raju? I takie drobne elementy, oczywiście to nie ma znaczenia, bo w greckim języku przecinki są niestawiane, więc on tłumaczył, że prawidłowo powinno być, powiadam ci dziś, będziesz ze mną w raju. I tak dalej, ale mówi na tym przykładzie i na takich innych przykładach wykazało mi, że interpretacja Kościoła katolickiego jest w ogóle błędną interpretacją. Oczywiście to jest drobny przykład, niemniej jednak takimi kruczkami próbował zdobyć moje zaufanie. To znaczy, on sam pewnie został kiedyś w błąd wprowadzony. Ja nie mam nic przeciwko niemu, bo z drugiej strony był to bardzo uczciwy i rzetelny człowiek w swojej pracy również. Ale potem były dyskusje i ja pamiętam, że to kosztowało mnie ogromnie dużo, bo ja przy pierwszym załamaniu jakimś takim, kiedy udowodniono mi, że to wszystko zmierza w fałszywą drogą, no i Matka Boża, która nie jest świętością absolutnie, która może i była dziewicą, jak rodziła Chrystusa, ale potem to już na pewno nie, bo byli jego bracia i tak dalej, i tak dalej. To mnie bardzo dużo kosztowało. Kosztowało mnie tak, że myślę, że przynajmniej z tydzień nieprzespanych nocy i płaczu nawet, do którego się nie przyznawałem. Teraz już mogę z perspektywy mężczyzny o tym powiedzieć, ale że ktoś poprzewracał coś w moim życiu. I zaczęło się studiowanie Pisma Świętego. Od samego początku do końca, a potem już oni mnie unikali, już to towarzystwo mnie unikało, bo ja im zadawałem zbyt kłopotliwe pytania. No między innymi u nich ten Bóg to jest Bogiem bardzo jakimś takim surowym, karzącym. Tam nie ma miłości, tam jest sama kara i tam jest tylko
1: sprawiedliwość.
0: Tak, sprawiedliwość, która w naszej Ewangelii w ogóle została zniesiona przez miłość i miłosierdzie. No więc
1: może nie została zniesiona,
0: wyniesiona
1: na jeszcze poniżej. Wyższy poziom. Znaczy,
0: miłosierdzie zostało wyniesione ponad na wyższy poziom. Natomiast no i budując jak gdyby na zasadzie miłości, odczytując w miłości Ewangelię, nie można jej inaczej interpretować, jak tylko u nas w Kościele jest interpretowana. Oni mają to bardzo surowe spojrzenie. Myślę, że błądzą, no ale myślę, że wśród nich jest bardzo dużo nieszczęśliwych ludzi. Ale też szukają tego Boga. Szukają, to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne.

0: po tych nieprzespanych nocach, po tym czytaniu, no Ewangelię to już czytałem z kilkadziesiąt razy potem, całą od początku do końca, i nie Pismo Nowego Testamentu, ale już Starego, bo to był jakby podkład, tak, do którego się zresztą oni zawsze też odwoływali. No i okazało się, że
1: przekręcają.
0: Że przekręcają, właśnie, właśnie.
1: I co? No bo jest tak, że nieprzyjaciel zawsze próbuje czynić zło, ale w efekcie, jeśli się człowiek poddaje Bogu, no to zawsze jest powodem do tego dobra, które się dzieje w życiu człowieka, nawet działanie wrogów. Z tego wynika, z tej całej sytuacji, którą opisałeś, jedna podstawowa dla mnie w tej opowieści rzecz, że ty bardzo poważnie traktowałeś tę sprawę.
0: To znaczy, nie można niepoważnie traktować swojego życia. Jeśli człowiek nie zadaje sobie pytania, skąd się wziął, po co jest i w którym kierunku idzie, to czym moglibyśmy się różnić w tym momencie od zwierząt? Niczym. Człowiek, który aspiruje do pewnego myślenia, dostał od Boga pewne elementy, które go odróżniają od zwierzęcia, to musi sobie takie pytanie zadać. A jeśli próbuje na nie odpowiedzieć, to musi Boga postawić na pierwszym miejscu. I dalej to już jest prosta sprawa. No po prostu, jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, to nie ma innych rzeczy mniejszych. Można o tym oczywiście na co dzień zapominać, ale zawsze jest ten ranek, kiedy człowiek wstaje i prostuje swoje życie. Bo codzienna modlitwa ranna jest obowiązkiem. To nie jest to, że jak można zacząć życie od swojego egoizmu, od swoich... A, i jeszcze przy okazji chciałem o jednym wspomnieć. Mianowicie o modlitwie do Boga, o moim stosunku do Boga, bo to jest chyba niezwykle istotne, dlatego, bo to też przychodziło pewien etap, kiedy próbowałem Boga zawłaszczyć, to znaczy On jest moim jedynym kochanym, ja Mu się wypłaczę w mankiet i On mnie tak kocha, że tutaj na pewno coś wspólnie ustalimy.
1: Z moimi nieprzyjaciółmi wszechmogący sobie poradzić.
0: Tak, właśnie do tego chciałem zmierzać, bo to jest ten moment, który może jest też istotnym elementem, bo myślę, że tak egoistycznie Boga trzeba jakoś kochać, ale nie można tracić z oczu tego, że Bóg stworzył wszystko, nie tylko mnie, ale innych ludzi, tak jak ojciec, który ma kilkadziesiąt dzieci, czy tam kilkanaście tutaj na ziemi, trzymając się realiów, kocha równo wszystkich. Tak samo on też, a jeśli ja nie kocham kogoś z moich nawet nieprzyjaciół, no to znaczy, że również mam w jakiś sposób pretensje do Boga, który mi postawił na mojej drodze takiego człowieka, ale nie można tak. To prowadzi do ta miłość egoistyczna, właściwie ten egoizm, z którego mam się ogołacać w życiu, bo jest to przecież zadanie nasze, ten grzech pierworodny, który nas do tego egoizmu popchnął, my mamy się z niego ogołacać. My musimy już przez per analogia kochać wszystkich. To znaczy, kochać to jest takie słowo wyświechtane, może wydawać się, mówiąc miłość. Mamy po prostu otwierać się na drugiego człowieka i nawet zbudzać w środku gdzieś jakieś uczucie pozytywne, nawet do naszych nieprzyjaciół. Ale mając na względzie Boga, bo On jest tym twórcą tego wszystkiego.

0: tak samo wszystko to, co się w moim życiu dzieje i zdarza, nawet najdrobniejsze sprawy, jest łaską, jest naprowadzaniem mnie, jeśli zbaczam z tej drogi. Dlatego pilnie też obserwuję, co się w moim życiu dzieje. Jeśli jakiś kataklizm, coś mi się na głowę wali, to wiem, że albo gdzieś coś popełniłem w życiu niedobrego i to jest pierwsza myśl, a druga, albo rzeczywiście jakieś inne rzeczy ma mi do przekazania Pan Bóg. Czekam na to, aż się to po kolei wyjaśnia.
1: Ile lat się modlisz rano?
0: O, jeje. Muszę powiedzieć, że modliłem się nawet 4 godziny. Teraz się modlę 2 godziny rano. I to jest bardzo wcześnie rano, bo wstaję o godzinie 5 do 7. I po tych 2 godzinach jeszcze jest różaniec. Bo to jest też stały element, gdzie jest rozważanie jak gdyby życia Chrystusa, ale również prośba do Matki Bożej o jakieś ułożenie dnia. I to jest no tak gdzieś 3 godziny rano zawsze. Potem w ciągu dnia staram się, choć nie zawsze to wychodzi, ale...
1: Ale ile lat się modlisz? Tak?
0: Też dużo. Właściwie myślę, że te 10 lat na pewno.
1: I co się zmieniło, kiedy to się stało twoją codziennością? Bo to jest radykalna zmiana. Wtedy następuje.
0: Jest. To jest zmiana w moim życiu.
1: Bo ja mam taki obraz, w tej chwili stanął przed oczyma, że to jest tak jak w tym fliperze, ta Bila. Lata, ona wchodzi w każdą stronę właściwie, może być uderzona i to jest życie takie, które jest pozbawione tego momentu pytania do Pana Boga, jak ma być ułożony dzień, a z drugiej strony jest obraz po prostu leniwie płynącej rzeki, która wie, gdzie płynie.
0: Tak, to się zmieniło o
1: to
0: tyle.
1: To może leniwie to nie jest dobrze powiedziane, bo tam też bywają bystre nurty, ale chodzi o to, tak. że jest coś, co ma swoje koryto.
0: Tak, no i właśnie w tym korycie ja jestem, tylko że tak praktycznie patrząc na zewnątrz, to nic się nie zmieniło w tym sensie, że nadal gdzieś tam coś mnie spotyka, nadal, ale mam pewną świadomość. Patrzę na siebie, kiedy się denerwuję, za moment się uspokajam. Oczywiście są nerwy, to już jest mój temperament. Czasami potrafię mocno przekląć, czasami potrafię, że tak powiem, komuś nawet przykrość zrobić. Może nie z pełną świadomością, ale gdzieś tam, ale widzę te swoje rzeczy i zaraz wracam do tego koryta, jak mówimy. Wracam, próbuję się prostować. Mam świadomość, że jeśli tak pociągnę dalej, to będzie bardzo, to znaczy, że nie pracuję nad sobą. To nie jest, znaczy, może to nawet źle jest powiedziane, bo praca wydaje się czymś bardzo ogromnym, ale pewne uświadomienie sobie. Poddawać się obróbce, ale pewne uświadomienie i jeszcze jedno, bo to jest bardzo ważne, że przed oczami stoi mi Chrystus, który właśnie za te rzeczy umarł. Ja mam świadomość tego, że ja robiąc coś złego, również przykładam się do tego, a właściwie przyłożyłem się wcześniej, bo tutaj czas nie istnieje. Przyłożyłem się wcześniej, żeby on pocierpiał za to. I ja wiem, że w rezultacie ja muszę powiedzieć mu, że i tak go kocham i że przepraszam go za to cierpienie, ale już na przyszłość wiem, że jest refleksja, że go skaleczyłem, że tego więcej robić nie mogę. Chociaż i tak go kaleczę. Wiem. Mam tę świadomość. No ale takie jest życie. Człowiek jest niestety ułomny i musi pracować, ale musi też wiedzieć, że ktoś już wcześniej za niego umarł i za to, co złego zrobił w życiu do końca.

0: Opowiadasz historię poddania się
1: woli Bożej
0: komuś.
1: Tak.
0: I efektem tego poddania się komuś, bo to jest taka dynamiczna, prawda, rzecz, jest jakaś decyzja woli, później zastępują fakty, gdzieś pojawia się modlitwa nagle w życiu człowieka, no nie ma żadnego powodu, żeby tak się stało, prawda? Później pojawia się siła na to, żeby inaczej działać. I tak krok po kroku też pojawia się wiedza, nie wiem jak to powiedzieć, czy też znajomość, prawda? I ona też się jakoś tak pojawia i to jest wszystko we współpracy. I teraz ta porządkująca modlitwa poranna, prawda? Chciałbym, żeby pokazać słuchaczom jej nieprawdopodobną moc w takim ja staram się modlić do momentu, w którym mam pokój w sercu.
1: Tak.
0: I później się nagle okazuje, że wszystko to, co było niewyobrażalne i po ludzku nie do zrobienia, jeśli to jest tym, co Pan Bóg chce ode mnie, to się samo dzieje.
1: Tak, to jest normalne, to jest tak normalne.
0: No tak, ale teraz to jest doświadczenie chyba bardzo ważne i bardzo ważne jest, żeby o tym powiedzieć w sposób, który, jeśli ktoś jest wśród naszych słuchaczy, kto jeszcze tego nie doświadczył, no to żeby o tym powiedzieć w sposób no taki trafiający do serca.
1: Myślę, że tak.
0: Jak

0: jak Bóg jest miłosierny wobec człowieka, ponieważ tam przez Matka Boża jest w ogóle wielką postacią postawioną przez Pana Boga w naszym życiu, ale również w tym wszystkim jest pokazana droga zbawienia człowieka, bo te końcowe słowa o miłosierdzie Boże, o miłosierdziu Bożym, które dusze w czyściu cierpiące, niech odpoczywają w pokoju, znalazłem wieczny odpoczynek w tej modlitwie i Matka Boża, która stanęła i dała nam Chrystusa, i który nas zbawił. Te godzinki w ogóle są wielką filozofią patrzenia na życie.
1: Są też przedmiotem estetycznym, niesamowicie piękne.
0: Tak. I to jest jak gdyby następna modlitwa i różaniec oczywiście, który też jest w tym wszystkim, i oddawanie się miłosierdziu Bożemu. Jest krótka modlitwa, którą mam do miłosierdzia Bożego i codziennie się temu miłosierdziu oddaję.

0: I faktycznie po tej modlitwie jestem bardzo spokojny, dlatego że dzień się zaczyna, mam takie myśli, że niezależnie od tego, jak się zacznie, jak się skończy, to ja oddałem ten dzień Matce Bożej, która jest naszą opiekunką już od kiedy Chrystus ją pod krzyżem zrobił na Golgocie. I że w tym momencie będę jakoś prowadzony... No nie o to chodzi, żeby te cele wszystkie uzyskać, które sobie postawiłem przed sobą, ale żeby to, co jest niemożliwe, spokojnie przyjąć. Że to jest niemożliwe, że nie jest taka wola Boża. I mając świadomość z dnia na dzień, że ta wola Boża jest w moim życiu, jestem spokojny. Jestem spokojny i spokojnie czekam na ten swój ostatni dzień. Ja teraz tak to spokojnie mówię, ale wiem, że są pewne wątpliwości. Wątpliwości zawsze będą i one są nieodłączną sprawą człowieka, bo jest zło, które gdzieś tam człowiekowi zakłóca jego tok myślenia nawet. Ale jestem bardzo spokojny, znaczy mając ten cel jestem spokojniejszy, bo żyję na ten ostatni moment i wiem, że będę lepiej wyglądał niż gdybym tego nie miał i powiem inaczej, gdyby mi teraz chciano Boga odebrać i powiedzieć, że wszystko, to ja bym nie potrafił żyć już. Bez celu, bez idei żyć dla siebie samego, a po cóż mi to? Po co mi żyć dla samego siebie, dla własnego egoizmu? On jest, oczywiście on gdzieś tam we mnie istnieje, ale ta idea, która gdzieś jest z boku, która mogłaby być tylko z boku, to ja wiem. No, jednym słowem, nie potrafiłbym żyć bez Boga. Nie potrafiłbym żyć.
1: Za co jesteś Bogu najbardziej wdzięczny?
0: Myślę, że za wszystko właściwie. W pewnym momencie uświadomiłem sobie, że no, może nawet nie w pewnym momencie, no, że przyroda i wszystko, co jest w ogóle, co staje na mojej drodze, to wszystko jest dziełem Boga. Zrozumiałem, że kiedy Chrystus mówi, że ja żyję w Bogu, a Bóg we mnie, to znaczy, że On żyje wśród tego, co Bóg stworzył, jako człowiek oczywiście. I Bóg jest we mnie, ponieważ jest miłość w Nim wielka, miłość do tego, co On stworzył i do Niego samego. Czyli to jest właściwie... Zrozumiałem, że wszystko, co wokół mnie się dzieje, to jest piękne. I ja mówię w chwilach nerwowych, które się zdarzają każdemu. O tym człowiek zapomina. Jest pewna gonitwa czasami. Ale zawsze sobie to uświadamiam, kiedy mam chwilę refleksji rannej i wieczornej również. Kiedy cały dzień jak gdyby oddaję. Jestem wdzięczny nawet za te doświadczenia, które dostaję, bo wiem, że one czemuś służą.

był taki moment też, że kiedy wszystko się dobrze układało, szło jak po linie, to miałem, no powiem może coś, czego nie powinienem powiedzieć, ale miałem pretensje, bałem się po prostu, że Pan Bóg mnie opuścił. Że coś jest nie tak, że coś tu, no nie jestem idealny, żeby to się wszystko

0: tak idealnie układało. Że gdzieś tu jest jakieś pęknięcie. Także świadczy to, myślę też o tym, że trzeba przyjmować wszystkie elementy w życiu, i dobre, i złe, które mnie spotykają.
1: Czy pokusy niewiary miałeś?
0: Niewiary? W jakim sensie?
1: Rozpacz, zwątpienie.
0: Zwątpienie, tak, oczywiście. Rozpacz, chyba nie. Jeszcze tego nie doświadczyłem.
1: A kiedy zwątpienie?
0: A zwątpienie, kiedy właściwie człowiek staje... Kiedy szedłem na przykład na operację, właściwie to nie było, było chwilowe zwątpienie, bardzo chwilowe. Szedłem na operację, miałem poważną operację mózgu. Oczywiście w rezultacie okazało się, że to nie jest nic złośliwego, ale był moment, kiedy nie wiedziałem właściwie, co się ze mną może stać. Ktoś, kto ma guza w mózgu, komu stwierdzają, że za chwilę idzie na stół operacyjny. Jest to jakaś taka precyzyjna robota, wyobraźnia tutaj działa. I jest moment też oddania, że właściwie szedłem bardzo, bardzo śmiało na ten stół operacyjny. Oddałem wszystko Panu Bogu, ale była myśl, która zaistniała. Wiadomo, że ta myśl skąd się bierze. Nie była to myśl od Boga, ale była wręcz przeciwnie, myśl złego, a jak to wszystko jest nieprawdą. No ale odpowiedź na to jest prosta. No i co z tego, że nieprawdą? I poza tym, potem przyszła jeszcze większa wiara w Boga. To nie może być nieprawdą. Bo jeśli człowiek żyje na tej ziemi, to żyje po coś. A jeśli żyje po coś, no ktoś mu to życie dał. Nie ten, kto mu chce je zabrać, tylko ten, kto mu je chce je dać.
1: I daje każdego dnia.
0: I daje każdego dnia. Do niego wszystko należy. I każdego dnia. I skoro życie nie jest moją własnością, bo nie jest moją własnością, ja go dostałem, to ja się mam o niego bać. Nie. Ja go dostałem i kiedy chce Pan Bóg, to mi go odbierze. To jest logika. Ale tą logikę trzeba sobie codziennie powtarzać i odnawiać w swoim sercu, żeby ona stała się naszym życiem.
1: Moment takiego najbliższego kontaktu z Bogiem, takiego przytulenia.
0: O, był taki moment, kiedy łzy ciekną. Myślę, że raz był taki moment przy konfesjonale, a drugi raz przy Eucharystii. Wiem, że Eucharystię sobie bardzo trudno wytłumaczyć.

0: Ja myślę, że można logicznie bardzo łatwo wytłumaczyć, bo wiadomo, że Chrystus zostawił nam podczas ostatniej wieczerzy ten chleb, który nas zasila w ciągu życia, który On nam daje autentycznie swoją krew i swoje ciało. On nas chce przerodzić w siebie, bo w Nim jest odkupienie i przez Niego nie ma innej drogi, tylko przez Niego. I ten moment Eucharystii, kiedy się na nią zapatrzyłem i kiedy wyobraziłem sobie, że to jest rzeczywiście Chrystus, wyobraziłem sobie moje krzywdy, które zrobiłem i wtedy człowiek nie potrafi, obojętnie, to są takie wyciskacze łez w sumie. Ja wiem, że to jest dużo ładunku uczucia w tym wszystkim, że to może ktoś powiedzieć, że to jest chemia, ale ta chemia ma swoje podłoże. To jest prawdziwa chemia. To nie jest, to jest, cały człowiek jest chemią. I to jest to, co, to, ta bliskość, która, którą takie przytulenie Pana Boga. Takie wielkie przytulenie. Nawet wtedy był taki moment, przepraszam, mówię jako mężczyzna, kiedy nadużyłem alkoholu. I było to poza granicami. Było to też z jakiejś okazji, ponieważ córka moja była jedną z laureatek międzynarodowego konkursu pianistycznego i to potem się tak niefortunnie skończyło, ale ponieważ no, był to już ten etap, kiedy pewną świadomość miałem, więc chciałem iść do spowiedzi, ale nie miałem jak, bo to nie ten język, zwłaszcza do wypowiadania grzechów. No i w tym momencie tak zapragnąłem bardzo pójść do komunii, a wiedziałem, że gdzieś tam we wnętrzu jestem nieczysty. I coś takiego bliskiego jednak mnie pchnęło, żebym poszedł do tej komunii. Że to był Bóg, który powiedział mi, ja ci to wybaczam, nie musisz chodzić do spowiedzi w tym momencie. Oczywiście ten grzech później gdzieś tam wyjawiłem na następnej spowiedzi, natomiast doświadczyłem czegoś takiego, że pomimo swojej grzeczności zostałem pchnięty przez Niego do tego, aby przyjąć sakrament, który notabene powinien być przyjęty, bo on jest usprawiedliwieniem tego wszystkiego, co w życiu zrobiłem. Jest zarazem skaleczeniem, w Nim jest skaleczenie to, które ja zrobiłem, ale jest też i usprawiedliwienie Jego. I to był ten moment, to były takie momenty.
1: Kim jest Bóg, którego w swojej historii poznałeś?
0: No, Bóg jest... Ja nie wiem, ja już nie wiem, jak na to pytanie odpowiedzieć. Tyle o Nim powiedziałem, nie wiem.
1: Kim On jest? Kto to jest?
0: Na pewno jest to osoba. To znaczy, nie jest to osoba w sensie cielesnym, ale jest to wielka jedna miłość. Wielka miłość, miłość, która nie jest miłością egoistyczną, ale tą taką miłością... No, którą czasami odczuwam, jak się modlę.
1: W jakiej intencji pomodlimy teraz? Z naszymi słuchaczami.
0: W jakiej intencji się mamy pomodlić? Myślę, że w intencji wszystkich ludzi niewierzących.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
0: który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Maciej. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
0: Bóg zapłaci.

0: Ale gdy go dostałem, poczułem coś takiego, że jestem uznany. To znaczy ten wielki gest miłości dla mnie, wielki, w ogóle wielki gest miłości spowodował, że coś we mnie pęknęło. Coś się zmieniło. Pomyślałem sobie, że coś musi być w tych katolikach, że są uzdolnieni do takiego gestu. Ja już wtedy bardzo dawno nie miałem nic wspólnego z Kościołem i pomyślałem sobie, że ja też tak chcę. Że jest jakaś taka miłość w tej kobiecie do mnie i to wiedziałem, że to nie jest miłość zbudowana na takiej relacji damsko-męskiej, jak to potrafi wyglądać, że to nie jest fascynacja mną jako mężczyzną, tylko to było z jej strony jakiś gest miłości, takiej bezinteresownej w jakiś sposób i to mnie bardzo dotknęło i od tamtego momentu zacząłem zadawać jej dużo pytań o Panu Bogu.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Życie bez Boga to życie, w którym nieustająco szuka się sensu życia w tym, co podsuwa świat. To może, mogą być pieniądze, to może być koncepcja kariery, która staje się i stała się bardzo popularna. To może być szukanie szczęścia w budowaniu swoich kondycji zdrowia, wyglądu, aż na końcu to może być szukanie szczęścia w kolejnych relacjach, albo takich długofalowych, albo przechodnich. W moim życiu to wszystko, to co teraz wymieniłem, miało miejsce, czyli szukanie szczęścia w pieniądzach, w karierze, w przechodnich relacjach, czy też w takim zapatrzeniu się w swój własny, może nie wygląd, ale to, jak jestem postrzegany przez innych. To bardzo dobre pytanie. Ja byłem wychowany, chciałby się powiedzieć, klasycznie, ale nie było za dużo Boga w mojej rodzinie. To znaczy, to był taki Bóg wynikający z kultury, z tego, co rozumiemy pod pojęciem polskość. I tam w tym znajduje się wychowanie w kulturze związanej z chrześcijaństwem, czyli klasycznie chrzest, pierwsza komunia święta. I nawet byłem przez jakiś czas ministrantem, przez dłuższy czas ministrantem. Posługiwałem jako lektor, czyli ktoś taki, kto czyta lekcje na mszach świętych, czyli jakaś swoista, jakiś swoisty awans, może nie awans, ale rozwój w tej posłudze liturgicznej. No i życie bez Boga zaczęło się wtedy, kiedy pojawiły się pewne trudy życia. I to, odpowiadając wprost na twoje pytanie, życie bez Boga to jest takie życie, w którym nieustająco czegoś się szuka, a nie potrafi się tego znaleźć. Bardzo dobre pytanie. Boga spotkałem w wieku 28 lat. Bóg zawsze dotyka i w moim przypadku tak samo przez coś, co się nazywa dotyk miłości. Pan Bóg przez ręce drugiej osoby, to jego ulubiony repertuar działań, pokazał mi, że jestem ważny. Spotkałem na swojej drodze kobietę. Ona akurat w tamtym okresie swojego życia rozeznawała, czy ma zostać siostrą zakonną. Dla mnie to było po prostu budowanie relacji, czyli takie normalne, naturalne zainteresowanie faceta kobietą. Ona mi o tym nie powiedziała wtedy, że jakby jest na takiej drodze swojego życia. I zaczęliśmy się spotykać, w tym sensie rozmawiać. Na początku nie było dużo o Bogu, ale ona zrobiła coś, co odmieniło moje życie. To znaczy już na drugim spotkaniu zrobiła dla mnie sernik na zimno. I powiedziała mi na pierwszym spotkaniu, że bardzo go lubię. Tak zupełnie przypadkowo, bo o czym innym rozmawialiśmy. I ona na następnym spotkaniu zrobiła go, przejechała pół Warszawy, specjalnie się ze mną spotkała, żeby mi go dać. Sernik był niedobry, bo jej w ogóle nie wyszedł, ale gdy go dostałem, poczułem coś takiego, że jestem uznany. To znaczy ten wielki gest miłości dla mnie, wielki, w ogóle wielki gest miłości spowodował, że coś we mnie pęknęło. Coś się zmieniło. Pomyślałem sobie, że coś musi być w tych katolikach, że są uzdolnieni do takiego gestu. Ja już wtedy bardzo dawno nie miałem nic wspólnego z Kościołem i pomyślałem sobie, że ja też tak chcę. Że jest jakaś taka miłość w tej kobiecie do mnie i to wiedziałem, że to nie jest miłość zbudowana na takiej relacji damsko-męskiej, jak to potrafi wyglądać, że to nie jest fascynacja mną jako mężczyzną, tylko to było z jej strony jakiś gest miłości, takiej bezinteresownej w jakiś sposób i to mnie bardzo dotknęło i od tamtego momentu zacząłem zadawać jej dużo pytań o Panu Bogu. Byłem też dla niej niesamowicie nieprzyjemny, bo drwiłem, szydziłem z Boga, z jej religii, a z drugiej strony byłem niesamowicie ciekawy. I myślę, że to, co ona wtedy przeżywała, to był jej swoisty heroizm, bo okazało się później, że jest kobietą bardzo wrażliwą i to, że znosiła moje takie drwiny, było myślę dla niej wielkim przeżyciem, ale opowiadała mi cierpliwie o tym Bogu i ja o tym słuchałem i doszedłem do momentu, którym uzmysłowiłem sobie, że ja wszędzie szukałem w psychologii, w karierze zawodowej, w rozwoju takim osobistym, a u katolików, czy też w Piśmie Świętym, czy też u Jezusa nie szukałem swojego sensu życia. No i doszedłem do wniosku, że to jest nieuczciwe i muszę zacząć tam szukać. I tak zaczęła się droga poszukiwania prawdy po tej stronie, w cudzysłowie, mocy. I porządne poszukiwanie Boga. Potem było dzięki jakby jej uprzejmości spowiedź z całego życia, rozliczenie się z tego, jaki ja byłem i później już taka droga pójścia całym sobą za Panem Bogiem, za Panem Jezusem. Cały czas jestem w tej drodze, ale taka przemiana z dawnego życia zajęła mi około 3 lat. Tak, spowiedź była punktem kulminacyjnym, dlatego że ja myślałem, że jakby wszyscy się ucieszą z tego, że oto wraca ktoś, kto nie był dawno w kościele, że zostanę poklepany po plecach, uścisk w rękę i w ogóle, że zostanę doceniony. A stało się trochę inaczej. Ksiądz w swojej roztropności w bardzo mocnych słowach nazwał to, jak się zachowuję i co robię i jak traktuję innych. I to było takie wielkie stanięcie w prawdzie. Przeżyłem silne upokorzenie, ale nie poniżenie, tylko takie dobre, konstruktywne upokorzenie. Po prostu wreszcie miałem okazję spojrzeć na siebie takim, jakim jestem. I on też w swojej wielkiej mądrości pokazał mi na pewne schematy, które ja robiłem, ja realizowałem i zasugerował mi, żebym zaczął nad sobą pracować i powiedział mi, że dobrze by było, jakbym szukał pomocy u specjalistów. I zacząłem szukać. Poszedłem na terapię dla dorosłych dzieci alkoholików, bo moje życie w dzieciństwie było życiem bardzo trudnym. Życiem pełnym upokorzeń, cierpienia i ten alkohol i przemoc z tym związana powodowała, że ja przez większość swojego życia nosiłem ranę, która się nazywa raną odrzucenia. Wszędzie szukałem tego potwierdzenia, tego jakby uznania siebie tym, kim jestem. I tak jakoś się zdarzyło, to też psychologia mocno o tym mówi, że z ofiary te trudy doświadczeń w dzieciństwie doprowadziły do momentu za sprawą moich świadomych decyzji, że stałem się katem i sam zacząłem źle ludzi traktować. Stałem się narcyzem, wszedłem w taką rzeczywistość właśnie kariery, czyli liczyło się dla mnie tylko pieniądze, w ogóle absolutnie pomijałem wątek drugiej osoby. Zacząłem przedmiotowo traktować innych ludzi, w tym kobiety, czyli były relacje przechodnie i cała ten pakiet konsekwencji, które się z tym wiąże, czyli też takie życie w po prostu w karmieniu siebie innymi ludźmi. No i wreszcie też takie zatracenie się w źle pojętej psychologii, czyli szukania odpowiedzi tam, gdzie ich się nie do końca da znaleźć. Nie chodzi o to, że psychologia nie działa, tylko takie na oślep szukanie pomocy. No i ta praca nad sobą spowodowała najpierw, że wielkie traumy, które w swoim sercu nosiłem, udało się przepracować. A gdy to zrobiłem, pojawiła się niesamowita głębia i takie silne pragnienie Pana Boga. I że zacząłem w to wchodzić. I pojawiło się coś takiego we mnie, że Pan Bóg stał się jakoś najważniejszy w moim życiu na tamten moment i jest nim po dzień dzisiejszy. Postanowiłem, że na nowo się uformuję, że muszę jakby na nowo odrobić lekcje, zadanie domowe z duchowości, więc nauczyć się zdrować Maryjo, Ojcze Nasz i w ogóle tego wszystkiego, o co chodzi w Kościele. I tak zacząłem wracać do Boga krok po kroku. I razem z tą terapią to wszystko trwało około 3 lat, może nawet trochę dłużej. To nie była terapia 12-krokowa, ale to była terapia DDA. W grupie jeden pełny rok, taki cały cykl pracy terapeutycznej nad swoją przyszłością. Wygląda to tak mniej więcej, że na początku pracuje się nad tymi trudnymi doświadczeniami i razem z terapeutą wchodzi się w trudne te doświadczenia, aby je tak dobrze zamknąć. Czyli na nowo się je przeżywa I dzięki pomocy specjalistycznej w takiej wielkiej łagodności i ukochaniu i takiej delikatności zamyka się coś, co się nosiło całe życie. A potem druga część tej terapii to jest uczenie się relacji, bo ja jako dziecko DDA miałem tylko fantazyjne wyobrażenie o relacjach z filmów, z książek, a przecież filmy i książki pokazują tylko pewien wycinek. Aż w ogóle dzisiejsze filmy pokazują taką harlekinowską koncepcję miłości, gdzie są tylko ochy i achy. I to powodowało, że to zamykało mnie na taką samotność. A bardzo potrzebowałem uznania, ponieważ nosiłem ranę odrzucenia, więc to były takie schematy mocno nakładające się. Więc drugą połowę terapii pracowaliśmy nad tym, co to znaczy dobra, konstruktywna relacja. I po przepracowaniu takiej warstwy emocjonalnej swojej osoby pojawiło się pragnienie głębszego poznania Pana Boga. Trudna to terapia. Ja to lubię nazywać, że jest to łamanie źle zrośniętych kości. Nic łatwego, ale warto pójść na taką terapię, dlatego że przynosi to dobre owoce. Musiałem spotkać się ze swoimi schematami i z terapeutą je jakby rozmontować i na nowo zmontować, żeby być gotowym do współistnienia w społeczeństwie, umieć budować relacje z innymi. A człowiek jest zwierzęciem, w cudzysłowie, relacyjnym. Całe życie. Im jestem bliżej Pana Boga, tym dostrzegam wiele ułomności w swoim sercu. I to, że przeżyłem terapię, to też pozwoliło mi zbudować swoje wewnętrzne poczucie wartości, którego w ogóle absolutnie nie miałem, dlatego karmiłem się uznaniem zewnętrznym. I dlatego na przykład takie pragnienie perfekcjonizmu, piątki w szkołach, takie łaknienie doceniania przez szefa i taka konieczność zawsze i wszędzie wygrywania. Ale praca z Panem Bogiem i z terapeutą dała mi to poczucie wartości. I po co to mówię, wracając do twojego pytania o nawróceniu, to poczucie wartości jest bazą dla mnie, aby spotykać się ze swoimi ułomnościami. Bo gdybym tego nie miał, zacząłbym wchodzić w krytycyzm, w poniżanie, w upokorzenie samego siebie, w takie przeżywanie, nie wiem, takiego zaniżonego poczucia wartości. A tak, ta miłość, którą mam w sobie od Pana Boga i ta przepracowana przeszłość pozwala mi przyjmować moje słabości, ale nawracam się cały czas. Im bliżej Boga, tym faktycznie tak jest i mówię to z perspektywy swojego doświadczenia, widzi się coraz więcej w sobie. Każdy. Ale Pan Bóg jest dżentelmenem i nie narzuca się i nie przekracza granicy wolności. Jeśli Go o to nie poprosimy w zwyczajnych słowach, Boże, przyjdź, pomóż, tylko tyle, nic więcej nie trzeba cudować i żadnych wielkich modlitw odprawiać, ale On nie przekroczy granicy wolności, nie przyjdzie do nas, jeśli Go o to nie poprosimy, bo szanuje nas, bardzo nas kocha i po to dał nam tą wolność, żebyśmy z niej korzystali. Także musimy się my do Niego skierować o pomoc i On zawsze przychodzi. Nie zawsze w tym momencie, kiedy my byśmy tego chcieli od razu, ale zawsze przychodzi. I to mówię nie jako człowiek, który przeczytał 1200 książek, tylko jako ktoś, kto to doświadczył i zaświadcza swoim życiem, bo ja tak miałem. Ja w wieku 28 lat na Placu Grzybowskim w Warszawie, wracając totalnie pijany z imprezy, z dyskoteki, nie wiem dlaczego, ale upadłem przed kościołem, cały zalany łzami i powiedziałem Bogu, po prostu mi pomóż. Po prostu mi pomóż. I po jakimś czasie na mojej drodze życiowej właśnie pojawiła się ta kobieta, a dalej historię znacie. Zgadza się, należy do przymierza miłosierdzia. Jezus żyje, to znaczy, że jest obecny w naszym życiu. I chodzi o to, że przeżywanie duchowości samemu jest po prostu bardzo trudne. I w ogóle przejście przez życie samemu jest bardzo trudne. I taka życiowa roztropność i też do tego, co Pan Bóg wzywa w Piśmie Świętym, że powinniśmy się, że lepiej jest, że łatwiej jest wzrastać duchowo, będąc w takiej wspólnocie. A odpowiadając wprost na twoje pytanie, jeśli wspólnota mówi, że Jezus żyje, to mówi, że Jego miłość objawia się w gestach i w relacji, można powiedzieć tak symbolicznie, w oczach drugiego człowieka i dzięki temu możemy wzrastać i jakoś w miarę sensownie przejść przez to życie suchą stopą. Sensem życia, jeśli się głęboko wierzy, jest niebo. Czyli takie przejście przez życia, w którym jest się gotowym na spotkanie z Panem Bogiem i w momencie, kiedy On zada pytanie, na przykład mi Jakub, czy chcesz być ze mną, to ja, patrząc na wszystkie swoje grzechy i na wszystko to, jaki jestem, bo tam w niebie już nie ma kłamstwa, staję się absolutnie w prawdzie, będę gotowy i uzdolniony do tego, żeby paść na kolana i powiedzieć: Panie Boże, chcę być z Tobą. Więc sensem życia jest trafić do nieba, być uzdolnionym do tego, aby powiedzieć Bogu tak przy tym ostatecznym pytaniu. A sens cierpienia? Ktoś kiedyś mądry powiedział, patrząc na taką analogię z życia: gdy boli mnie ząb, to nabieram świadomości tego, że ten ząb mam, bo gdy on nie boli, to po prostu o nim zapominam. On nadal jest we mnie, ale jakoś o nim zapominam. Ta świadomość tego zębu schodzi na drugi plan. Moja uważność jest w innym miejscu. I myślę, że jest to świetna analogia, która zarysowuje sens cierpienia. Po to cierpimy, nie zawsze, ale w jakiś sposób po to cierpimy, żeby sobie uświadomić pewną swoją ułomność, którą nosimy w danej przestrzeni. I ma to być punkt startowy do przemiany. Do przemiany naszego serca najczęściej. Oczywiście jest takie cierpienie, które można nazwać nieusprawiedliwionym cierpieniem, czyli na przykład wtedy, kiedy dziecko jest bite przez własnego ojca albo córeczka wykorzystywana. I tutaj to są trudne pytania, ale generalnie cierpienie takie wynikające z naszych błędów to jest cierpienie, które ma nam uświadomić tego, jacy jesteśmy, i jest to swoiste zaproszenie do przemiany, bo przez nie nabywamy świadomości swojej ułomności i z tego miejsca świadomości możemy podjąć decyzję. Tak, chcę się zmieniać, muszę coś zrobić, żeby już więcej nie cierpieć, albo nic nie robię, zapadam się w tym cierpieniu, zatracam się w nim. Księża to są ludzie powołani do specjalnej misji, tacy przewodnicy duchowi, ale Pan Jezus wyraźnie w Piśmie Świętym zachęca wszystkich do głoszenia Ewangelii. Samo słowo głoszenie Ewangelii nie sprowadza się tylko do wydobywania dźwięków samego siebie, które tłumaczą zawiłości Ewangelii, ale głoszenie Ewangelii to też jest postawa, pewien sposób na życie. Już święty Franciszek na to mocno zwraca uwagę, że mogę głosić Ewangelię będąc tym, kim jestem, czyli pokazując swoim zachowaniem to, co robię, że jest we mnie obecny w moim życiu Jezus Chrystus. Głoszę Ewangelię może być wtedy, kiedy swoim życiem i swoim zachowaniem zaświadczam o tym, że jestem z Bogiem, czyli na przykład gdy oceniam pracowników, a jestem menadżerem, to staram się, żeby ocena była sprawiedliwa. Nie ulegam emocjom i nie ulegam sztucznej, fałszywej popularności, tylko jestem uczciwy i sprawiedliwy wobec wszystkim, i to już może być głoszenie Ewangelii. Głoszenie Ewangelii może być wtedy też, kiedy ktoś mnie obraża, a ja nie znam jego serca i nie wiem, co on przeżywa, to nie odwdzięczam się szemraniem w sercu, nie odwdzięczam się przykrością za przykrość, tylko to przyjmuję, chociaż jest mi przykro i jakoś trudno mi znieść niesprawiedliwe oskarżenia, ale to przyjmuję i jakoś nadal pomimo tego próbuję budować relacje, i to jest też głoszenie Ewangelii. Ale są ludzie, którzy mogą głosić Ewangelię tak wprost, czyli opowiadać o Panu Bogu. Tak zakochałem się w Panu Bogu przez święte ręce Maryi, że muszę o Nim opowiadać. Pomimo tego, że pracuję w biznesie, tam jak się mówi o Bogu, to się na człowieka patrzą jak na wariata, ale chcę to robić. Też dlatego, że wiem, jakie głębokie cierpienia ja przeżywałem, kiedy nie miałem Boga w sobie, i jakie gigantyczne błędy popełniałem i jaką wielką cenę musiałem zapłacić za te błędy, bo zawsze się za nie płaci cenę. I po prostu chcę, żeby ktoś, kogo spotkam w swoim życiu, nie popełniał tych błędów, ergo nie cierpiał tak jak ja. Tak, zgadza się, i opowiadam o swoim życiu, co mnie spotkało, o doświadczeniu Bożej miłości. Mówię o tym, że nie ma przemiany w życiu, jeśli nie staniemy w prawdzie, czyli taka świadomość swojej ułomności, ale nie poniżająca, tylko przyjęcie po prostu z taką łagodnością i miłością do siebie, że jestem jaki jestem, nie oszukiwanie siebie, tylko właśnie stanięcie w prawdzie. To się nazywa uznanie swojej grzeszności. I później jakby zrozumienie tego, że Jezus umarł na krzyżu za mnie, za nas, i potem zmartwychwstał, abyśmy mieli nowe życie. Wyznanie Jego świadome i też wzięcie konsekwencji tego, bo wiara chrześcijańska to nie jest łatwa wiara, czyli świadome przyjęcie tych trudów tej wiary i wyznanie Jezusa na Pana i Zbawiciela, aż wreszcie dar Ducha Świętego. To chcę głosić ludziom i to im zanoszę, czyli te cztery punkty o Bogu. Zdarza się tak, i opowiadanie ludziom, że Bóg istnieje. zawsze z perspektywy swojej, zawsze z perspektywy swoich doświadczeń i mojego świadectwa, a później jakby tłumaczenie o Panu Bogu, jeśli ktoś jest zainteresowany, więc robię to. Mogę powiedzieć z przystanku Jezus, kiedy szedłem z księdzem na ewangelizację i spotkałem młodego chłopaka, który miał tylko chrzest święty. Dalej już nie poszedł ze względu na to, co działo się w jego domu. I zaczęliśmy z nim rozmawiać o Panu Bogu, opowiadając mu o jego Bożej miłości, o tym, że każdy człowiek musi uznać swoją grzeszność, że każdy nas ma grzechy, że to jest po prostu normalne, wpisane w naszą jakby egzystencję jako człowiek. O tym, że Bóg umarł i zmartwychwstał i o tym, że gdy wyznamy Go na Pana i Zbawiciela, to wszystko się w naszym życiu zmienia. I było jakimś gigantycznym zaszczytem dla mnie obserwować, jak te słowa powodowały, że ten młody człowiek sam dobrowolnie w wolności decydował się na to. Zdecydował się na to, żeby pójść drogą wiary. I wiem, że to nie były moje słowa, no bo przecież teraz z Tobą rozmawiam i nic się nie dzieje, nie? Nic nie dotykam Ciebie tym, co mówię, czy też słuchaczy, a tam te same słowa wypowiadane przeze mnie spowodowały, że trafiło to na podatny grunt i oglądanie to, jak Pan Bóg dotyka, było gigantycznym zaszczytem. Świadectwo ma gigantyczną moc i gdy ktoś z autentycznością staje i opowiada ludziom o swoim życiu, to daje taką przede wszystkim nadzieję, że można. Wtedy wychodzi się z roli pana Mądralińskiego, pana kogoś, kto przeczytał właśnie wiele książek, ale nie przeżył, i schodzi się na poziom po prostu zwyczajnego człowieka. I to jest ważne dla każdego z nas, żeby usłyszeć tego typu historię, że ten, który do mnie przemawia, to nie jest jakiś super heros, tylko to jest ktoś, kto ma swoje problemy i w jakiś sposób dzięki Bożej miłości mu się udało z nich wyjść. I miałem wiele takich sytuacji, że ludzie mi dziękowali, ale nie za to, że ja tam wystąpiłem i coś opowiedziałem, ale za to, że mogli się odnieść do mojej historii, czyli w cudzysłowie jakaś moja odwaga, bo to nie jest łatwe opowiadanie o tym, że się to i tamto zrobiło, dało im taką moc do odpowiedzenia sobie na pytanie, co oni mają dalej robić, więc były wdzięczności za to, że mówiłem otwarcie o tej terapii, bo nie jest to tajemnicą, że alkohol jest i to cierpienie związane z alkoholem w rodzinach jest takim doświadczeniem wielu polskich rodzin. Więc była taka wdzięczność, że otwarcie o tym mówiłem. Było też takie wiele pytań, jak sobie z tym i tamtym problemem poradzić, więc to działa. Gdy udało mi się skonfrontować ze swoim własnym lękiem, bo bałem się, jak mnie potraktują, obawiałem się, czy mnie ludzie odrzucą, czy będą mnie palcami wytykać, ale gdy przekroczyłem ten lęk dzięki modlitwie i jakby Bożej obecności, to zobaczyłem, że tu nie chodzi o mnie, tylko o tych ludzi, którzy po prostu bardzo potrzebują usłyszeć, że można. No nawet w Piśmie Świętym jest napisane, że Pan Bóg mówi, że nie jest wam dane poznać owoców tej waszej działalności, że to nie do nas należy jakby oglądanie tych owoców. No i tak jest, nie widzimy tych owoców i nie będziemy ich oglądać. I to może dobrze, bo bym popadał w pychę, jak jestem super i tu wspaniały, a tak dzięki temu jestem uchroniony przed tym. Dlatego, że to jest wspólnota, która odpowiada mi w tym sensie charakterologicznie. Nie? Każdy z nas jest jakiś, to jest wspólnota młodych ludzi, wspólnota ludzi, którzy mają w sobie taką gotowość do działania. To jest wspólnota mocno ewangelizacyjna, więc ja jakby to, kim jestem w środku, mogę pokazywać i realizować w ramach tej wspólnoty, a też dlatego, że chcę mieć swoją wspólnotę i tam się odnalazłem. Tego nie wiem. To znaczy, tak jak obserwuję Kościół nie tylko dzisiaj, ale jakby na całej swojej rozciągłości i funkcjonowania w historii, widzę, że jest wiele duchowości i wiele dróg dojścia do Pana Boga. Zawsze jeden Kościół, zawsze sakramenty i zawsze Jezus Chrystus, ale możemy mieć różne duchowości, benedyktyńską, maryjną, franciszkańską, charyzmatyczną i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że Duch Święty jest zawsze. Nie zawsze objawia się tak w ten sposób, jak to dzieje się w wspólnotach charyzmatycznych, ale zawsze jest. Na pewno tam, gdzie jest Maryja, jest też Duch Święty, gdyż Maryja jest oblubienicą Ducha Świętego. I myślę, że nie zawsze potrzeba takich zewnętrznych znaków na obecność Ducha Świętego, bo on zawsze jest. On naprawdę jest już w momencie, kiedy po naszym chrzcie świętym mamy ten dopust Boży i Duch Święty jest z nami. spotkaniem z Panem Jezusem, takim uczestnictwem w Jego śmierci, męce, w Jego męce, śmierci, zmartwychwstaniu, to tak mówiąc językiem kościółkowym, a dla mnie jest to spotkaniem z Panem Bogiem. Jakimś zaszczytem i też wewnętrzną walką. Za każdym razem mi się nie chce, jak mam iść do kościoła, ale jak tylko tam przyjdę, to czuję się dobrze i we właściwym miejscu. Jest to po prostu taki zaszczyt dla kogoś, kto swoim zachowaniem nie mógł spotkać Pana Boga. Nie to, że Pan Bóg nie chciał, ale ja po prostu swoim zachowaniem oddaliłem się od Niego, bo grzech nas oddziela od Boga. A teraz, kiedy jestem z Nim, no to taka forma fajnego spotkania. Takie siema Jezus, cześć Kuba, co u Ciebie, to i tamto. To takie fajne, męskie spotkanie. No, tym jest dla mnie sakrament Komunia Święta. A ten drugi ważniejszy, ważny sakrament, czyli Spowiedź Święta, to jest taka możliwość stanięcia w prawdzie i przede wszystkim przyjrzenia się samemu sobie, jaki ja jestem. Bo jest taka, jak już się pracuje nad sobą, to jest taka pokusa, że jak już jestem super i dobry, i tutaj mi się udało, i tamto mi się udało. A kiedy upadam, to jest takie ląduj na ziemię i tak jest taka znowu kolejne stanięcie w prawdzie i to jest dobre. To jest takie ozdrowieńcze, które ustawia mnie i każdego w takiej dobrej pozycji świadomości tego, kim się jest i tak naprawdę, że bardzo potrzebuję Boga i Jego łaski, aby dalej trwać w tym, w czym trwam. W konkrecie robię dokładnie to, co uczą kapłani i przewodnicy duchowi, czyli modlę się rano i wieczorem, modlę się różańcem, chodzę do kościoła, czyli przyjmuję najświętsze sakramenty, podsumowuję swój dzień wieczorem, robiąc rachunek sumienia, ale ważne, staram się przede wszystkim dostrzegać to, co mi się udało dzięki Bogu, a dopiero na samym końcu skupiam się na tym, co mi się nie udało, na tych swoich grzechach. No i adoruję Najświętszy Sakrament, zakochałem się w adoracji w Najświętszym Sakramencie, jakoś mam tak, że potrzebuję tego i to robię. O, duchowa broń. Pan Bóg też uczy w Piśmie Świętym o tych broniach, o tym Bożym orężu. Tarczą każdego z nas jest modlitwa osobista, czyli relacja z Panem Bogiem, mieczem Pismo Święte i Słowo Boże, a tym puklerzem, co nas chroni, sakramenty. I w taki sposób należy się bronić przed atakami zła. No i też wzrastanie w cierpliwości i wytrwałości, bo są takie momenty, że naprawdę jest ciężko, ale modlitwa i prośba Pana Boga pozwala przejść przez te trudy. Tu mam dla nich odpowiedź: witamy w dorosłym życiu. A co myśleliście, że będzie łatwo? Tak jest życie. Oczywiście, że pojawia się senność, dlatego że to jest walka ze swoimi słabościami, nie? Ta rzeczywistość duchowa, która jest przeciwko nas, ona nie chce, żebyśmy się modlili tak potężną modlitwą, jaką jest różaniec. Maryja to jest niepokalana dziewica, to jest czystość nad czystościami. Kiedy wchodzimy w to doświadczenie duchowości maryjnej, całe zło nie chce, żebyśmy tego dotykali, więc robi wszystko, żebyśmy od tego odchodzili, więc pojawia się swoista męskość, senność. Dlatego się właśnie mówi, że różaniec to jest naprawdę modlitwa twardzieli, bo trzeba mega, mega dużo takiego samozaparcia i takiej prawdziwej męskiej siły. Męskiej siły to nie znaczy, że zarezerwowanej dla mężczyzn, żeby wytrwać w tym różańcu, ale są owoce, każdy o tym mówi. Ja też się modlę różańcem codziennie i naprawdę, kiedy się przejdzie ten trudny okres tej senności, to ten różaniec prowadzi sam przez życie. To ja mam na to taką odpowiedź, że wyznanie, ogłoszenie na głos swoich grzechów ma ogromną siłę. Nawet Pan Bóg uczy, że słowo ma ogromne znaczenie. U Ewangelisty Jana czytamy: słowo stało się ciałem, czyli Jan podkreśla, jak ważne jest słowo i to, co wypowiadamy. I spowiedź to jest przede wszystkim spojrzenie na siebie w głąb, bo ono zaczyna się od rachunku sumienia, żalu za grzechy i mocnego postanowienia poprawy, a dopiero potem jest spowiedź święta, czyli wchodzimy w siebie, w głąb swojego serca i potem to wyznajemy w taki symboliczny sposób, oddajemy te swoje ułomności, tą grzeszność Panu Bogu przez tego kapłana, więc to ma gigantyczne znaczenie. Można powiedzieć, sprowadzając do takiego może prostackiego poziomu, ale jest to terapia za darmo. Znaczy, te katolicy mają za darmo terapię. 15-minutową za darmo terapię, czyli 150 zł zaoszczędzone raz w miesiącu. Chwała Panu. Najważniejsze jest zaprosić go do swojego życia. Czyli naprawdę to nie muszę klęczeć, mogę to należąco zrobić w dowolnych okolicznościach, ale po prostu zdecydować się wreszcie na to, że chcę tego Boga w swoim życiu. I to mogą być proste słowa: Panie Boże, przyjdź. Albo: Panie Boże, jeśli istniejesz, to mi to pokaż. Dla ludzi, którzy nie wierzą, uważają, że On nie istnieje. I wtedy Pan Bóg, jeśli damy Mu tą otwartość, otworzymy Mu furtkę swojego serca, to On po prostu przychodzi. Więc dla tych, którzy szukają Pana Boga, zachęcam do postawienia pierwszego kroku i poproszenia Go o pomoc. I On wtedy przychodzi. A potem Pan Bóg będzie podsuwał dobre książki, dobrych ludzi i słuchanie się tego. I nie wolno się bać. I należy stawiać jeden krok naraz. Jeden krok naraz. Dobrze. A jeśli pozwolisz, to modlę się do Jezusa przez Maryję. No to, drodzy słuchacze, chciałem wam powiedzieć na początku, że Maryja to jest ta, która wyprasza wszystkie łaski. Nawet anioł ją nazwał pełna łaski. Kecharitomene ją nazwał, czyli ta, która ma wszystkie łaski, która jest szczególnie wywyższona. I ona wyprasza u Pana Boga dla nas łaski, które są potrzebne. Także ja teraz dla was proszę, Maryję, Mamo, wyproś u Jezusa łaski, łaskę poznania, światła, by Duch Święty przyszedł do tych ludzi, którzy szukają Boga, którzy w Niego nie wierzą, którzy Go szczególnie potrzebują. Ja ze swojej strony proszę Cię, aby wszyscy ci, którzy są dotknięci złem alkoholizmu swoich rodziców albo przez to, że sami w to wchodzili, żebyś im pokazała, że jest nadzieja w życiu. Proszę Cię, przyjdź do nich i pokazuj im, jak wspaniały jest Jezus. I żeby Twoja obecność, Twój święty, delikatny, łagodny, ciepły dotyk pokazywał im, że Jezus jest Panem, ich bardzo mocno kocha i dla nich oddał życie. Także razem pomódlmy się wszyscy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen. Chwała Panu. Tak na marginesie, nie wiem, czy wiecie, modlitwa maryjna to jest modlitwa jezusocentryczna, czyli taka, która doprowadza do Pana Boga. Czyli nie modlimy się do Maryi, tylko modlimy się do Jezusa przez Maryję. Z Panem Bogiem.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Boże, prosimy Cię o to, żebyś Ty przychodził do nas w chwilach naszych słabości, Panie. Prosimy Cię o Twoją moc, o to, byśmy potrafili szukać Twojej woli i ją wypełniać przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Maryjo, powierzamy się pod Twój płaszcz, Twojej miłości do nas, pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, święta Boże Rodzicielko,
0: naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chorebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Maciej. Witaj.
1: Dzień dobry.
0: Mówienie o Bogu to jest coś, w czym można nabrać rutyny? Czy może stać się rzeczą codzienną?
1: Myślę, że tak. Jest takie niebezpieczeństwo na pewno. Natomiast myślę, że również praktyka, która za tym idzie, czyli za tym, że nie tylko się mówi o Bogu, ale go się uznaje i stawia na pierwszym miejscu, raczej jest czymś odwrotnym do rutyny, ponieważ jeśli codziennie odnawiam swój kontakt z Bogiem od rana, a jakżeż mam tego nie robić, kiedy postawiłem Go na pierwszym miejscu, kiedy jest moim Stwórcą i kiedy właściwie powiedzenie Mu dzień dobry, jak rano wstaje, jest nie tyle obowiązkiem, co w ogóle obowiązkiem, ale przede wszystkim moją powinnością, która gdzieś tam z głębi mojego serca płynie, bo jakże nie oddawać czci temu, który mnie stworzył, którego jestem własnością. Więc ta praktyka jak gdyby odwraca tą rutynę i myślę, że kiedy go się stawia zawsze na pierwszym miejscu, to jest dobrze.
0: Pracujesz w mediach, więc pewnie różnie to było, ale teraz między innymi pytasz ludzi o Boga.
1: Tak,
0: różnych.
1: Zdarza się tak.
0: I co? Oni mówią z rutyną, czy też raczej z doświadczeniem relacji?
1: Myślę, że z tymi osobami, z którymi ja się spotykam, to są osoby, które mają głęboko przemyślane już swoje życie, dla których Bóg stworzył, nieprzypadkowo mówię, że On to zrobił, wyzbywając się egoizmu w tym samym, ale stworzył ideę porządkującą i ci ludzie w zasadzie są świadomi tego, co robią w życiu i tego Boga stawiają na pierwszym miejscu. Aczkolwiek wiem, że nie są to ludzie, którzy... To ci ludzie jakby są wyjątki. Staram się w swojej pracy dobierać opinie, uzyskiwać od takich ludzi, którzy Boga zawsze mają i stawiają na pierwszym miejscu.
0: A kiedy ty postawiłeś go na pierwszym miejscu?
1: Ojej. Rzeczywiście, no jest to pytanie, takiego rachunku sumienia nie robiłem, ale niewątpliwie pomimo, iż wywodzę się z rodziny katolickiej, to przez długi okres mojego życia był on po prostu, no nie był na pierwszym miejscu. Budziłem się i żyłem swoim życiem, natomiast był on jak gdyby obowiązkiem, który został gdzieś tam przez rodzinne układy wcielony w moje życie i był jakimś elementem. Natomiast myślę, że jakieś doświadczenia życiowe nauczyły mnie pewnego myślenia i to był proces. To nie stało się od razu.
0: Ale jak się zaczęło?
1: Zaczęło się, myślę, może... Tak próbuję jakąś datę odkryć w moim życiu, bo chyba to była śmierć ojca.

0: kiedy musiałem sobie zdać sprawę z tego, że go już tutaj więcej nie zobaczę. I kiedy rzeczywiście musiałem odświeżyć swoje szare komórki po to, żeby wrócić do tego, co gdzieś tam zasłyszałem i robiąc jakiś wewnętrzny rachunek sumienia, spróbować postawić go na pierwszym miejscu.
1: Ile miałeś lat wtedy?
0: To był okres lat 40.
1: A tamto życie przed tym...
0: A teraz mam 60, żeby zaznaczyć.
1: A tam ten moment, ten czas przed, prawda? Czyli takiego letniego katolicyzmu. W komunizmie nie wybili ci go z głowy?
0: Nie, właśnie to.
1: Dlaczego?
0: Też...
1: W Warszawie żyłeś gdzie? Na prowincji?
0: Nie, w Warszawie żyłem i pracowałem w media, i to w publicystyce medialnej. I myślę, że to była moją siłą. To znaczy, ja z góry postawiłem, coś takiego tkwiło we mnie. Nie wiem, nie potrafię określić, jak, skąd się to brało, ale ponieważ Bóg zawsze w moim domu był stawiany na pierwszym miejscu, to ja podświadomie go też miałem na pierwszym miejscu, aczkolwiek nie było to do końca, jak powiedziałem, przemyślane. To nie był Bóg z wyboru, to był raczej Bóg z tradycji. Ale on zawsze stał i w mojej
1: rodzinie... A nie przeszkadzało ci to pracować w mediach?
0: Nie, absolutnie nie, dlatego że wszyscy dookoła wiedzieli. Nie byłem członkiem partii, przede wszystkim powiedziałem, że... I to było jakby moją siłą, bo w tym czasie, jak gdyby, no, członkami partii było mnóstwo dziennikarzy i właściwie to była taka nieodłączna plakietka dla człowieka, który był człowiekiem mediów. Ale tym mi się udało, jak i jeszcze paru innym również, tej plakietki nie przypiąć sobie. I właściwie broniłem się przed tym, a potem z tego zrobiłem jakiś sztandar, mówiąc, że no, nie mogę się przeciwstawić pewnym wartościom i dla mnie to była rzecz jasna i oczywista i tego próbowałem bronić.
1: A dlaczego ci nie wyrzucili?
0: Nie, no to był stan wojenny, w którym byłem wyrzucony, także to
1: ale
0: nie...
1: Ale wcześniej jeszcze.
0: Wcześniej myślę, że to ja wiem... No dużo osób było takich jak ja. Ja nie byłem wyjątkiem. Ja nie byłem wyjątkiem. Nie wiem, to już jest pytanie nie do mnie, ale później już, powiedzmy sobie, po stanie wojennym próbowano nawet z tego zrobić pewien szyld, że tacy ludzie również pracują w mediach i to jest tolerowane i tak dalej, i tak dalej. I mając tę świadomość tę świadomość mieli również moi koledzy, i dlatego było mi może i łatwiej nawet. Pewnych norm nie przekraczałem. Wszyscy wiedzieli, że jestem katolikiem.
1: I stan wojenny? I co to było?
0: No, stan wojenny, no to jak zwykle wszyscy ludzie, którzy się przeciwstawiali temu stanowi wojennemu, właściwie którzy nie podjęli współpracy z władzą, zostali wyrugowani, usunięci z telewizji. To była naturalna rzecz w owym czasie, no bo...
1: I co zacząłeś robić? Miałeś jakiś zawód?
0: Tak, jestem inżynierem w ogóle z zawodu, ale ciężko było wrócić do mojej branży, ponieważ jestem inżynierem górnikiem. Musiałem w ogóle miejsce zamieszkania zmienić, a poza tym już w takim wieku, jak ja byłem, rozpoczynany na nowo od jakby początku, od abecadła, karierę w innym zawodzie, pomimo że studia były w zawodzie takim określonym, ale rozpoczynanie, no to było rzeczywiście ciężką rzeczą. Ciężko.

0: przeczekałem, na szczęście mam żonę, która też mogła zarabiać, była konserwatorem zabytków, jest konserwatorem zabytków, a więc no był jakiś moment, w którym ona przejęła to wypełnienie finansowe w naszym życiu.
1: Mm-hmm. Ale jak uważałeś się za bohatera, czy za skrzywdzonego człowieka?
0: Nie uważałem się, ale próbowałem znaleźć jakiś upust. Pamiętam na Korotyńskiego, bo tam mieszkałem, na sąsiedniej ulicy, na Dickensa był kościół, jest kościół. I w tym kościele realizowałem również gdzieś tam swoje wnętrze, bo wystawialiśmy sztuki, które notabene też były w jakiś sposób przez Służbę Bezpieczeństwa, która swoich tajnych współpracowników przysyłała na takie rzeczy, cenzurowane. No i pomimo, że gdzieś tam się moje nazwisko gdzieś przecierało, ale nie miałem tego odbicia w swoim własnym życiu. Jakoś to się wszystko rozpływało. No w każdym razie Bóg zawsze istniał przez całe moje życie w bardziej świadomy lub mniej świadomy sposób, zawsze na pierwszym miejscu, ale nie zawsze z taką determinacją, jak jest to teraz.
1: Mm-hmm. I co śmierć ojca ci pokazała?
0: Śmierć ojca uprzytomniła mi, że życie jest tutaj jakimś epizodem, tylko epizodem, bo właściwie patrząc i rozmawiając już właściwie nawet na łożu śmierci z ojcem, jeszcze kiedy był przytomny, widziałem, jaki jest wielki skrót myślowy człowieka, który teraz odchodzi, a jeszcze niedawno, pomimo swoich 78 lat, wspomina swoje młode lata, które właściwie tak jakby

I modlitwa, i pacierz, i potem przyszły refleksje, potem przyszły jakieś rozważania. I kolejnym właśnie takim bardzo ważnym etapem to była śmierć ojca, od którego się wszystko zaczęło. Tak bardzo poważnie i bardzo szybko, w przyspieszonym tempie.

0: A potem ktoś, dyskutując ze mną o Bogu, powiedział, zapytał się, czy ja nie kończyłem uczelni katolickiej. Mówię, skąd? Absolutnie. I to było, to był też taki ślad, że te moje przemyślenia nie są przemyśleniami przypadkowymi, że te wnioski, które ja wyciągam, a nie były to takie wnioski tuzinkowe, tylko gdzieś tam coś faktycznie we mnie działało, dało mi do myślenia rzeczywiście, że powinienem iść w tym kierunku i zapisałem się do ruchu rodzin nazaretańskich. Tam jak gdyby poznałem, i to był jakby też taki siedmiomilowy krok właściwie w moim życiu, bo to była podstawa, kiedy odkryłem swoją grzeszność, kiedy odkryłem, że wszyscy jesteśmy właściwie grzeszni i że właściwie, i coś, co z tym dalej robić, bo to nie jest tak, że coś odkrywam i nagle akceptuję, prawda? Po coś na ten świat przyszedłem, jakieś zadanie na tej ziemi mam spełnić. I zacząłem się zastanawiać, jakie to jest zadanie. I tak wszystko po kolei, już upłynęło kilkadziesiąt lat od tego momentu, no prawie 20, prawda? Ale to wszystko szło cios za ciosem.
1: Co to znaczy odkryć swoją grzeszność?
0: Odkryć swoją grzeszność.
1: W twoim życiu.
0: W moim życiu. To znaczy przede wszystkim spojrzeć się do tyłu, zobaczyć, jaki byłem, co złego w tym życiu zrobiłem. Odkryłem rzeczy, że nie przypuszczałem nawet, że byłem tak niedobry wobec ludzi. Odkryć swój stosunek do drugiego człowieka.
1: Czyli co, perspektywa wiary?
0: Nie, przede wszystkim odkryć swój własny egoizm. To jest to, co doświadczyłem w swoim rozumowaniu pewnego
1: faktu. Ale dlaczego tego wcześniej nie widziałeś? To się zdarzyło, że zacząłeś to widzieć?
0: No właśnie mówię, to jest, był ten moment przełomowy, kiedy zacząłem się zastanawiać na temat życia i śmierci, czyli moment śmierci mojego ojca, kiedy zacząłem analizować swoje życie. Kiedy spostrzegłem, że już właściwie nie wiem, czy mam jeszcze tydzień, czy miesiąc, czy no, różne przypadki się dzieją w życiu człowieka. I to był ten moment tej całej refleksji. Ja mówię, życie rodzin, ruch rodzin nazaretańskich otworzył mi oczy na pewne sprawy, na swoją własną grzeszność, na własny egoizm, na to, że wcześniej mało się przyglądałem człowiekowi w życiu, a byłem raczej zajęty wytyczeniem własnej drogi, czyli cel, do którego mam dojść i właściwie środki, no tu te środki były różne, ale starałem się raczej zawsze zachować jakieś normy. Ja mówię, to już z domu wyniesione. Natomiast no cel był jasno określony. Ja muszę dla siebie zdobywać, robić karierę, iść taką drogą właśnie, taką jak sobie wytyczyłem, plany, w których Bóg nie istniał. Istniałem ja i moja tylko siła i mój punkt przebicia i ludzie, którzy byli elementem do mojej kariery. Tak to kiedyś wyglądało.

0: potem, kiedy odkryłem, że to jest coś nie tak, że właśnie próbowałem odkryć swoją grzeszność, myśleć na ten temat, zobaczyłem ten ogromny, wielki egoizm w życiu, o którego siebie nie podejrzewałem, bo zawsze mi łzy stawały w oczach, kiedy zostałem na przykład skrzywdzony i myślałem, że ja odczuwam, potrafię odczuć drugiego człowieka, tymczasem to jest nieprawda. To było tylko złudzenie.
1: Samo oszustwo.
0: Tak jest. To było oszustwo. Oszustwo samego siebie. Ale kiedy już odkryłem, jak bardzo oszukiwałem siebie, no to zaczęła się praca, bo od tego momentu zaczyna się praca nad sobą. Praca, kiedy już jest zbudowana idea porządkująca, kiedy ten Bóg, który, jak powiedziałem, który mnie stworzył i do którego muszę

0: którego muszę dzień zaczynać, bo no, ja jestem jego własnością i moje życie też jest, do niego należy i coś zostało, jakieś zadanie przede mną w tym życiu postawione. To zadanie, które się otwiera każdego dnia i ja muszę cały czas każdym swoim swoją decyzją odpowiadać za swoją drogę. No to tej pory zaczęła się poważna rozmowa z Panem Bogiem.
1: I ja to rozumiem, ale co to tak naprawdę oznacza? Bo można też zobaczyć w sytuacji, no załóżmy, że to była sytuacja jakoś tam zbliżona do granicznej, prawda? Śmierć bliskiej bardzo osoby. Więc można też zdobyć dystans do własnego życia. Można też zobaczyć jakby siebie. Ale to już chyba nie jest możliwe w sposób naturalny. I też ta modlitwa, która się pojawiła gdzieś tam, tak zupełnie sama z siebie, no, albo powinna trwać od dzieciństwa. A jaki powód jest, że się pojawiła? Czyli to mówisz o elementach działania łaski Bożej?
0: Tak, mówię o elementach nadzwyczajnych. Oczywiście, zdaję sobie z tego sprawę.
1: W twoje życie włożonych z zewnątrz.
0: Jak i ten moment, o którym wspominałem, że ktoś nagle dostrzegł, że te stwierdzenia, które ja wypowiadam, predestynują do takiego myślenia, że ja jestem, kończyłem uczelnię katolicką, co było dla mnie też zaskoczeniem, bo nigdy się... To też te wiadomości brały się jakby objawione. To nie było dla mnie... tego nie wziąłem z książek. To zyskiwałem po kolei step by step na modlitwie. I to przychodziło nagle, jakieś odkrycie, jak i do tej pory przychodzą odkrycia. Odkrycia, no, których tak nawet może nie pora mówić, ale parę rzeczy bardziej rozumiem i mogę tłumaczyć.

0: O, i jeszcze jeden element, o którym zapomniałem. W tym samym czasie, i to jest też wielki element, muszę powiedzieć, pojawił się w moim życiu człowiek, który był świadkiem Jehowy. I człowiek, który absolutnie zakłócił moje widzenie Boga, moje widzenie Matki Bożej przede wszystkim. Ją próbował wykreślić z mojego życia, udowadniając twardo w Piśmie Świętym, że on ma rację. I rzeczywiście pozornie ta racja była, jak ja czytałem Pismo Święte.
1: Ale czyje to było Pismo Święte?
0: Nie, to było nasze Pismo Święte, na naszym Piśmie Świętym, ale próbował udowadniać pewne rzeczy. No, mogę powiedzieć między innymi, jakie to były rzeczy, że na przykład jest fałszywie pojmowana historia Chrystusa na krzyżu, który wisi. Jak mógł Chrystus powiedzieć, oczywiście z tego zrobił wielką sprawę. Dla mnie to też się wydawało, że to była kiedyś wielka sprawa, że Chrystus z krzyża mówi do Łotra, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Kiedy Chrystus zmartwychwstał na trzeci dzień, to jak mógł Łotr razem z nim być dziś w raju? I takie drobne elementy, oczywiście to nie ma znaczenia, bo w greckim języku przecinki są niestawiane, więc on tłumaczył, że prawidłowo powinno być, powiadam ci dziś, będziesz ze mną w raju. I tak dalej, ale mówi na tym przykładzie i na takich innych przykładach wykazało mi, że interpretacja Kościoła katolickiego jest w ogóle błędną interpretacją. Oczywiście to jest drobny przykład, niemniej jednak takimi kruczkami próbował zdobyć moje zaufanie. To znaczy, on sam pewnie został kiedyś w błąd wprowadzony. Ja nie mam nic przeciwko niemu, bo z drugiej strony był to bardzo uczciwy i rzetelny człowiek w swojej pracy również. Ale potem były dyskusje i ja pamiętam, że to kosztowało mnie ogromnie dużo, bo ja przy pierwszym załamaniu jakimś takim, kiedy udowodniono mi, że to wszystko zmierza w fałszywą drogą, no i Matka Boża, która nie jest świętością absolutnie, która może i była dziewicą, jak rodziła Chrystusa, ale potem to już na pewno nie, bo byli jego bracia i tak dalej, i tak dalej. To mnie bardzo dużo kosztowało. Kosztowało mnie tak, że myślę, że przynajmniej z tydzień nieprzespanych nocy i płaczu nawet, do którego się nie przyznawałem. Teraz już mogę z perspektywy mężczyzny o tym powiedzieć. Ale że ktoś poprzewracał coś w moim życiu. I zaczęło się studiowanie Pisma Świętego. Od samego początku do końca, a potem już oni mnie unikali. Już to towarzystwo mnie unikało, bo ja im zadawałem zbyt kłopotliwe pytania. No między innymi u nich ten Bóg to jest Bogiem bardzo jakimś takim surowym, karzącym. Tam nie ma miłości, tam jest sama kara i tam jest tylko
1: sprawiedliwość.
0: Tak, sprawiedliwość, która w naszej Ewangelii w ogóle została zniesiona przez miłość i miłosierdzie. No więc
1: może nie została zniesiona,
0: wyniesiona
1: tak. Na jeszcze poniżej. Wyższy poziom.
0: Znaczy, miłosierdzie zostało wyniesione ponad na wyższy poziom. Natomiast, no budując jak gdyby na zasadzie miłości, odczytując w miłości Ewangelię, nie można jej inaczej interpretować, jak tylko u nas w Kościele jest interpretowana. Oni mają to bardzo surowe spojrzenie. Myślę, że błądzą, no ale myślę, że wśród nich jest bardzo dużo nieszczęśliwych ludzi. Ale też szukają tego Boga, szukają, to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne.

0: po tych nieprzespanych nocach, po tym czytaniu, no Ewangelię to już czytałem z kilkadziesiąt razy potem, całą od początku do końca, i nie Pismo Nowego Testamentu, ale już Starego, bo to był jakby podkład, tak, do którego się zresztą oni zawsze też odwoływali. No i okazało się, że przekręcają właśnie.
1: I co? No bo jest tak, że nieprzyjaciel zawsze próbuje czynić zło, ale w efekcie, jeśli się człowiek poddaje Bogu, no to zawsze jest powodem do tego dobra, które się dzieje w życiu człowieka, nawet działanie wrogów. Z tego wynika, z tej całej sytuacji, którą opisałeś, jedna podstawowa dla mnie w tej opowieści rzecz, że ty bardzo poważnie traktowałeś tę sprawę.
0: To znaczy, nie można niepoważnie traktować swojego życia. Jeśli człowiek nie zadaje sobie pytania, skąd się wziął, po co jest i w którym kierunku idzie, to czym moglibyśmy się różnić w tym momencie od zwierząt? Niczym. Człowiek, który aspiruje do pewnego myślenia, dostał od Boga pewne elementy, które go odróżniają od zwierzęcia, to musi sobie takie pytanie zadać. A jeśli próbuje na nie odpowiedzieć, to musi Boga postawić na pierwszym miejscu. I dalej to już jest prosta sprawa. No po prostu, jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, to nie ma innych rzeczy mniejszych. Można o tym oczywiście na co dzień zapominać, ale zawsze jest ten ranek, kiedy człowiek wstaje i prostuje swoje życie. Bo codzienna modlitwa ranna jest obowiązkiem. To nie jest to, że jak można zacząć życie od swojego egoizmu, od swoich... A, i jeszcze przy okazji chciałem o jednym wspomnieć. Mianowicie o modlitwie do Boga, o moim stosunku do Boga, bo to jest chyba niezwykle istotne, dlatego, bo to też przychodziło pewien etap, kiedy próbowałem Boga zawłaszczyć, to znaczy On jest moim jedynym kochanym, ja Mu się wypłaczę w mankiet i On mnie tak kocha, że tutaj na pewno coś wspólnie ustalimy.
1: I z moimi nieprzyjaciółmi wszechmogący sobie poradzić.
0: Tak, właśnie do tego chciałem zmierzać, bo to jest ten moment, który może jest też istotnym elementem, bo myślę, że tak egoistycznie Boga trzeba jakoś kochać, ale nie można tracić z oczu tego, że Bóg stworzył wszystko, nie tylko mnie, ale innych ludzi, tak jak ojciec, który ma kilkadziesiąt dzieci, czy tam kilkanaście tutaj na ziemi, trzymając się realiów, kocha równo wszystkich. Tak samo on też, a jeśli ja nie kocham kogoś z moich nawet nieprzyjaciół, no to znaczy, że również mam w jakiś sposób pretensje do Boga, który mi postawił na mojej drodze takiego człowieka, ale nie można tak. To prowadzi do ta miłość egoistyczna, właściwie ten egoizm, z którego mam się ogołacać w życiu, bo jest to przecież zadanie nasze, ten grzech pierworodny, który nas do tego egoizmu popchnął, my mamy się z niego ogołacać. My musimy już przez per analogia kochać wszystkich. To znaczy, kochać to jest takie słowo wyświechtane, może wydawać się, mówiąc miłość. Mamy po prostu otwierać się na drugiego człowieka i nawet zbudzać w środku gdzieś jakieś uczucie pozytywne, nawet do naszych nieprzyjaciół. Ale mając na względzie Boga, bo On jest tym twórcą tego wszystkiego.

0: Jak samo wszystko to, co się w moim życiu dzieje i zdarza, nawet najdrobniejsze sprawy, jest łaską, jest naprowadzaniem mnie, jeśli zbaczam z tej drogi. Dlatego pilnie też obserwuję, co się w moim życiu dzieje. Jeśli jakiś kataklizm, coś mi się na głowę wali, to wiem, że albo gdzieś coś popełniłem w życiu niedobrego i to jest pierwsza myśl, a druga, albo rzeczywiście jakieś inne rzeczy ma mi do przekazania Pan Bóg. Czekam na to, aż się to po kolei wyjaśnia.
1: Ile lat się modlisz rano?
0: O, jeje. Muszę powiedzieć, że modliłem się nawet 4 godziny. Teraz się modlę 2 godziny rano. I to jest bardzo wcześnie rano, bo wstaję o godzinie 5 do 7. I po tych 2 godzinach jeszcze jest różaniec. Bo to jest też stały element, gdzie jest rozważanie jak gdyby życia Chrystusa, ale również prośba do Matki Bożej o jakieś ułożenie dnia. I to jest no tak gdzieś 3 godziny rano zawsze. Potem w ciągu dnia staram się, choć nie zawsze to wychodzi, ale...
1: Ale ile lat się modlisz? Tak?
0: Też dużo. Właściwie myślę, że te 10 lat na pewno.
1: I co się zmieniło, kiedy to się stało twoją codziennością? Bo to jest radykalna zmiana. Wtedy następuje.
0: Jest. To jest zmiana w moim życiu.
1: Bo ja mam taki obraz w tej chwili stanął przed oczyma, że to jest tak jak w tym fliperze, ta bila lata, ona wchodzi w każdą stronę właściwie, może być uderzona. I to jest życie takie, które jest pozbawione tego momentu pytania do Pana Boga, jak ma być ułożony dzień. A z drugiej strony jest obraz po prostu leniwie płynącej rzeki, która wie, gdzie płynie.
0: Tak, to się zmieniło o
1: to
0: tyle.
1: To może leniwie to nie jest dobrze powiedziane, bo tam też bywają bystre nurty, ale chodzi o to, tak. że jest coś, co ma swoje koryto.
0: Tak, no i właśnie w tym korycie ja jestem, tylko że tak praktycznie patrząc na zewnątrz, to nic się nie zmieniło w tym sensie, że nadal gdzieś tam coś mnie spotyka, nadal, ale mam pewną świadomość. Patrzę na siebie, kiedy się denerwuję, za moment się uspokajam. Oczywiście są nerwy, to już jest mój temperament. Czasami potrafię mocno przekląć, czasami potrafię, że tak powiem, komuś nawet przykrość zrobić. Może nie jest pełną świadomością, ale gdzieś tam, ale widzę te swoje rzeczy i zaraz wracam do tego koryta, jak mówimy. Wracam, próbuję się prostować. Mam świadomość, że jeśli tak pociągnę dalej, to będzie bardzo, to znaczy, że nie pracuję nad sobą. To nie jest, znaczy, może to nawet źle jest powiedziane, bo praca wydaje się czymś bardzo ogromnym, ale pewne uświadomienie sobie
1: czegoś. Poddawać się obróbce.
0: Tak, poddawać się obróbce, ale pewne uświadomienie i jeszcze jedno, bo to jest bardzo ważne, że przed oczami stoi mi Chrystus, który właśnie za te rzeczy umarł. Ja mam świadomość tego, że ja robiąc coś złego, również przykładam się do tego, a właściwie przyłożyłem się wcześniej, bo tutaj czas nie istnieje. Przyłożyłem się wcześniej, żeby on pocierpiał za to. I ja wiem, że w rezultacie ja muszę powiedzieć mu, że i tak go kocham i że przepraszam go za to cierpienie, ale już na przyszłość wiem, że jest refleksja, że go skaleczyłem, że tego więcej robić nie mogę. Chociaż i tak go kaleczę. Wiem. Mam tę świadomość. No ale takie jest życie. Człowiek jest niestety ułomny i musi pracować, ale musi też wiedzieć, że ktoś już wcześniej za niego umarł i za to, co złego zrobił w życiu do końca.

0: Opowiadasz historię poddania się
1: woli Bożej
0: komuś.
1: Tak.
0: I efektem tego poddania się komuś, bo to jest taka dynamiczna, prawda? Rzecz jest jakaś decyzja woli, później zastępują fakty, gdzieś pojawia się modlitwa nagle w życiu człowieka, no nie ma żadnego powodu, żeby tak się stało, prawda? Później pojawia się siła na to, żeby inaczej działać. I tak krok po kroku też pojawia się wiedza, nie wiem jak to powiedzieć, czy też znajomość, prawda? I ona też się jakoś tak pojawia i to jest wszystko we współpracy. I teraz ta porządkująca modlitwa poranna, prawda? Chciałbym, żeby pokazać słuchaczom jej nieprawdopodobną moc w takim ja staram się modlić do momentu, w którym mam pokój w sercu.
1: Tak.
0: I później się nagle okazuje, że wszystko to, co było niewyobrażalne i po ludzku nie do zrobienia, jeśli to jest tym, co Pan Bóg chce ode mnie, to się samo dzieje.
1: Tak, to jest normalne, to jest tak normalne.
0: No tak, ale teraz to jest doświadczenie chyba bardzo ważne i bardzo ważne jest, żeby o tym powiedzieć w sposób, który, jeśli ktoś jest wśród naszych słuchaczy, kto jeszcze tego nie doświadczył, no to żeby o tym powiedzieć w sposób no taki trafiający do serca.
1: Myślę, że tak.
0: Jak warto jest. Tak jak Maria Tereska powiedziała, że człowiek nie jest w stanie żadnego kroku zrobić do góry. Ale jeśli uparcie podnosi nogę, to w pewnym momencie Pan Bóg tę nogę bierze i stawia na następnym stopniu.
1: Ja wiem tak, ja swoje ranne modlitwy podzieliłem na takie części. Modlę się psalmami. Przede wszystkim od tego zaczynam. Potem mam nabożeństwo do Pana Jezusa, więc dwie litanie, które odmawiam z pełną świadomością, wybrane, czyli to jest litania do serca Pana Jezusa.
0: I do krwi.
1: I do krwi Pańskiej. Właśnie, to jest ta litania, która tego. To jest nabożeństwo do Pana Jezusa. I potem jest godzinki do Matki Bożej, w których odkrywam też, jak Bóg jest miłosierny wobec człowieka, ponieważ tam przez Matka Boża jest w ogóle wielką postacią postawioną przez Pana Boga w naszym życiu, ale również w tym wszystkim jest pokazana droga zbawienia człowieka, bo te końcowe słowa o miłosierdzie Boże, o miłosierdziu Bożym, które dusze w czyściu cierpiące, niech odpoczywają w pokoju. To zarazem wieczny odpoczynek w tej modlitwie i Matka Boża, która stanęła i dała nam Chrystusa, i który nas zbawił. Te godzinki w ogóle są wielką filozofią patrzenia na życie.
0: Są też przedmiotem estetycznym, niesamowicie pięknym.
1: Tak. I to jest jak gdyby następna modlitwa i różaniec oczywiście, który też jest w tym wszystkim, i oddawanie się miłosierdziu Bożemu. Jest krótka modlitwa, którą mam do miłosierdzia Bożego i codziennie się temu miłosierdziu oddaję.

0: I faktycznie po tej modlitwie jestem bardzo spokojny, dlatego że dzień się zaczyna, mam takie myśli, że niezależnie od tego, jak się zacznie, jak się skończy, to ja oddałem ten dzień Matce Bożej, która jest naszą opiekunką już od kiedy Chrystus ją pod krzyżem zrobił na Golgocie. I że w tym momencie będę jakoś prowadzony, no nie o to chodzi, żeby te cele wszystkie uzyskać, które sobie postawiłem przed sobą, ale żeby to, co jest niemożliwe, spokojnie przyjąć, że to jest niemożliwe, że nie jest taka wola Boża. I mając świadomość z dnia na dzień, że ta wola Boża jest w moim życiu, jestem spokojny. Jestem spokojny i spokojnie czekam na ten swój ostatni dzień. Ja teraz tak to spokojnie mówię, ale wiem, że są pewne wątpliwości. Wątpliwości zawsze będą i one są nieodłączną sprawą człowieka, bo jest zło, które gdzieś tam człowiekowi zakłóca jego tok myślenia nawet. Ale jestem bardzo spokojny, znaczy mając ten cel jestem spokojniejszy, bo żyję na ten ostatni moment i wiem, że będę lepiej wyglądał niż gdybym tego nie miał i powiem inaczej, gdyby mi teraz chciano Boga odebrać i powiedzieć, że wszystko, to ja bym nie potrafił żyć już. Bez celu, bez idei żyć dla siebie samego, a po cóż mi to? Po co mi żyć dla samego siebie, dla własnego egoizmu? On jest, oczywiście on gdzieś tam we mnie istnieje, ale ta idea, która gdzieś jest z boku, która mogłaby być tylko z boku, to ja wiem. No, jednym słowem, nie potrafiłbym żyć bez Boga. Nie potrafiłbym żyć.
1: Za co jesteś Bogu najbardziej wdzięczny?
0: Myślę, że za wszystko właściwie. W pewnym momencie uświadomiłem sobie, że no, może nawet nie w pewnym momencie, no, że przyroda i wszystko, co jest w ogóle, co staje na mojej drodze, to wszystko jest dziełem Boga. Zrozumiałem, że kiedy Chrystus mówi, że ja żyję w Bogu, a Bóg we mnie, to znaczy, że On żyje wśród tego, co Bóg stworzył, jako człowiek oczywiście. I Bóg jest we mnie, ponieważ jest miłość w Nim wielka, miłość do tego, co On stworzył i do Niego samego. Czyli to jest właściwie... Zrozumiałem, że wszystko, co wokół mnie się dzieje, to jest piękne. I ja mówię w chwilach nerwowych, które się zdarzają każdemu. O tym człowiek zapomina. Jest pewna gonitwa czasami. Ale zawsze sobie to uświadamiam, kiedy mam chwilę refleksji rannej i wieczornej również. Kiedy cały dzień jak gdyby oddaję. Jestem wdzięczny nawet za te doświadczenia, które dostaję, bo wiem, że one czemuś służą.

0: był taki moment też, że kiedy wszystko się dobrze układało, szło jak po linie, to miałem, no powiem może coś, czego nie powinienem powiedzieć, ale miałem pretensje, bałem się po prostu, że Pan Bóg mnie opuścił, że coś jest nie tak, że coś tu, no nie jestem idealny, żeby to się wszystko tak idealnie układało, że gdzieś tu jest jakieś pęknięcie. Także świadczy to, myślę też o tym, że trzeba przyjmować wszystkie elementy w życiu, i dobre, i złe, które mnie spotykają.
1: Czy pokusy niewiary miałeś?
0: Niewiary? W jakim sensie?
1: Rozpacz, zwątpienie.
0: Zwątpienie, tak, oczywiście. Rozpacz, chyba nie. Jeszcze tego nie doświadczyłem.
1: A kiedy zwątpienie?
0: A zwątpienie, kiedy właściwie no, człowiek staje... Kiedy szedłem na przykład na operację, właściwie to nie było, było chwilowe zwątpienie, bardzo chwilowe. Szedłem na operację, miałem poważną operację mózgu. Oczywiście w rezultacie okazało się, że to nie jest nic złośliwego, ale był moment, kiedy nie wiedziałem właściwie, co się ze mną może stać. Ktoś, kto ma guza w mózgu, komu stwierdzają, że za chwilę idzie na stół operacyjny. Jest to jakaś taka precyzyjna robota, wyobraźnia tutaj działa. I jest moment też oddania, że właściwie wszedłem bardzo, bardzo śmiało na ten stół operacyjny. Oddałem wszystko Panu Bogu, ale była myśl, która zaistniała. Wiadomo, że ta myśl skąd się bierze. Nie była to myśl od Boga, ale była wręcz przeciwnie, myśl złego, a jak to wszystko jest nieprawdą. No ale odpowiedź za to jest prosta. No i co z tego, że nieprawdą? I poza tym, potem przyszła jeszcze większa wiara w Boga. To nie może być nieprawdą. Bo jeśli człowiek żyje na tej ziemi, to żyje po coś. A jeśli żyje po coś, no ktoś mu to życie dał. Nie ten, kto mu chce je zabrać, tylko ten, kto mu je chce je dać.
1: I daje każdego dnia.
0: I daje każdego dnia. Do niego wszystko należy. I każdego dnia, i skoro życie nie jest moją własnością, bo nie jest moją własnością, ja go dostałem, to ja się mam o niego bać. Nie, ja go dostałem, kiedy chce Pan Bóg, to mi go odbierze. To jest logika, ale tą logikę trzeba sobie codziennie powtarzać i odnawiać w swoim sercu, żeby ona stała się naszym życiem.
1: Moment takiego bliższego kontaktu z Bogiem, takiego przytulenia.
0: O, był taki moment, kiedy łzy ciekną. Myślę, że raz był taki moment i przy konfesjonale, a drugi raz przy Eucharystii. Wiem, że Eucharystię sobie bardzo trudno wytłumaczyć.